0: do przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły szefowa resortu edukacji mówi w TOK FM, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
1: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
0: Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
1: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą, ale też żeby nie powstawały takie zgrzyty, jakie powstają również na poziomie finansowym, budżetowym, wokół na przykład zarobków lekarzy.
0: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej wczoraj umowy powstanie w polskiej stoczni. Statek, który ma być gotowy za 2,5 roku, znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Będzie miał 60 metrów długości i 13 metrów szerokości. Jego budowa pochłonie ćwierć miliarda złotych, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
2: Można powiedzieć wprost, takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie służyć do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statków wypływają. Najnowocześniejsza jednostka w naszej flocie.
0: Budowa nowego statku zbiega się w czasie z powstawaniem na Bałtyku farm wiatrowych. Bezpieczeństwo przy wzmożonym ruchu na wodzie to podstawa, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
3: Im więcej rzeczy się dzieje w obszarze Morza Bałtyckiego, tym więcej dbamy o bezpieczeństwo tych ludzi. W momencie, kiedy ruszy pole wiatrowe P2 i P3, w morze będzie w tamtym miejscu wypływało codziennie do pracy około 2000 osób. Będziemy w stanie tym ludziom zabezpieczyć w razie wystąpienia niebezpieczeństwa szybki, bezpieczny powrót do domu.
0: Nowy statek SAR nie będzie miał ograniczeń pogodowych i będzie w stanie wypłynąć na ratunek w każdych warunkach. Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
5: Czas na pierwsze dzisiaj wydanie magazynu EKG. Rafał Hirsch, witam bardzo serdecznie. Krótki rzut oka na rynki na samym początku. Nie wygląda to dzisiaj dobrze. WIG20 idzie w dół o 1,4%. Złoty nam dalej słabnie. Drugi dzień z rzędu. Dolary w tej chwili po 3,75 zł. Ostatni raz tyle kosztowały pod koniec marca. Euro jest po 4,28 zł. I to jest też poziom najwyższy gdzieś tam od początku kwietnia. Można pocieszać się tym, że ropa naftowa dalej tanieje, bo baryłka ropy Brent to już w tej chwili są niecałe $77, więc jest coraz taniej. Tak wygląda sytuacja na rynku. Jak ktoś nie wiedział, to już wie. Natomiast w studiu już czeka nasz gość, pan Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać o strategii cyfryzacji państwa, bo mamy strategię cyfryzacji państwa. I dlaczego ją mamy i po co ona jest?
6: Strategię cyfryzacji państwa mamy po to, żeby wszystkie wysiłki, inwestycje w zakresie cyfryzacji móc skoordynować, ponieważ cyfryzacja to z punktu widzenia nas, obywateli, ułatwienie, uproszczenie procedur, skrócenie kolejek w urzędach i nie tylko, a z punktu widzenia państwa to jeden wielki proces porządkowania rejestrów systemów, a także duże wyzwanie, ponieważ dotychczas często było tak, że każde ministerstwo wydawało środki, potężne środki na cyfryzację osobno, co powodowało, że niektóre pieniądze były wydawane podwójnie, niektóre nieefektywnie i kończyło się na tym, że mieliśmy takie wyspy cyfryzacji. To należy zasypać, to zasypujemy, a strategia cyfryzacji jest właśnie środkiem do tego, żeby wydawać te pieniądze w sposób skoordynowany, żeby to przyniosło efekty, które zakończą się na cyfrowej transformacji państwa do 2035 roku.
5: O jakich pieniądzach tutaj mówimy? Bo rozumiem, że to wszystko, o czym pan powiedział, wymaga wielu różnych inwestycji, pewnie kosztownych inwestycji i ta strategia ma być taką mapą, tak? Czyli tutaj na to wydajemy więcej pieniędzy, na to mniej, a tutaj wcale. O jakich pieniądzach mówimy?
6: Na początku musieliśmy to policzyć, ponieważ okazało się, że nie ma policzonych wydatków na cyfryzację państwa i według naszych wyliczeń, jeżeli chodzi o administrację centralną i administrację samorządową, dzisiaj jesteśmy na poziomie około 0,9 do 1% PKB wydatków na cyfryzację. Te wydatki będą rosły ze względu na z jednej strony kolejne inwestycje, takie jak na przykład fabryki, czy w przyszłości gigafabryka sztucznej inteligencji, ale te wydatki również będą rosły, jeżeli chodzi o utrzymanie, ponieważ tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że utrzymanie systemów i rejestrów również kosztuje. Te wydatki trzeba zaplanować. W związku z tym wzrost wydatków na cyfryzację jest zaplanowany i musimy się przygotować nawet w zakresie wydatków na cyfryzację do około 5% PKB ze względu na to, że kolejne segmenty wydatków będą wpisywane właśnie do wydatków na cyfryzację, czy to w ochronie zdrowia, czy to w edukacji, czy w innych obszarach.
5: 5%, no to jest na dzisiejsze PKB, które dochodzi do 4 bilionów, z tego co pamiętam, to będzie jakieś 200 miliardów złotych. To dość sporo.
6: Dzisiaj już
5: ale
6: jest.
5: Rozumiem, że to jest pułap docelowy, tak? Do 2035.
6: To jest pułap docelowy, ponieważ już dzisiaj jest to sporo. Dzisiaj, tak jak mówiłem, dochodzimy do 1% PKB w momencie, w którym jeszcze nie wszystkie usługi są możliwe do załatwienia w sposób cyfrowy i to jest też jeden z celów strategii.
5: A proszę powiedzieć, jeśli mówimy o takich pieniądzach, to kto będzie decydować o tym, gdzie te pieniądze idą? Bo rozumiem, że jest strategia i ona ma sens, żeby to wszystko poukładać i żeby się nie dublowały niektóre wydatki i żeby nie było białych plam, ale na końcu jacyś ludzie będą o tym decydować.
6: I dzisiaj już powstał komitet do spraw cyfryzacji na
5: czyli
6: podstawie ustawy i komitet do spraw cyfryzacji, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich ministrów oraz eksperci, ekspertki w ramach Rady Architektury zarządza tymi środkami. Wszystkie projekty informatyczne, które są oceniane powyżej 5 milionów złotych w administracji publicznej, muszą uzyskać opinię Komitetu do Spraw Cyfryzacji.
5: Komitet, i ten komitet już wydaje te opinie?
6: Komitet już wydaje te opinie. Każdy projekt, który ubiega się dzisiaj o środki, no dzisiaj przede wszystkim o środki unijne, bo mamy czerwiec, musi dostać taką opinię. Komitet takiej opinii wydaje. Zdarzyły się już opinie negatywne komitetu, jeżeli projekt nie był zgodny ze strategią albo z polityką architektury informacyjnej państwa.
5: Czyli jakieś ministerstwo miało jakiś pomysł, chciało pieniądze i komitet powiedział nie, bo to jest zły pomysł?
6: Komitet nie ocenia tylko ministerstwa, ale również jednostki podległe, czyli na przykład uczelnie, instytucje i tym podobne.
5: I a co nie przeszło?
6: Nie przechodzą projekty, które są zazwyczaj niezgodne z architekturą informacyjną państwa.
5: Jakiś przykład?
6: Czyli przykład oferowania platformy, do której można zalogować się tylko poprzez media społecznościowe. Czyli platformy zamkniętej dla osób, które nie mają mediów społecznościowych. Czy na przykład projekty, które przewidują rozwiązania, które można kupić tylko u jednego przedsiębiorcy i są to rozwiązania zamknięte, które nie mogą łączyć się z innymi rejestrami. Ponieważ celem strategii cyfryzacji jest również to, żebyśmy wszystko mieli w jednym miejscu, żeby rejestry między ze sobą rozmawiały, żeby nie było sytuacji, w której chcemy zarejestrować firmę lub idziemy do lekarza i musimy znowu podawać wszystkie nasze dane, bo tych danych nie ma. I to już przynosi konkretne efekty. Dzisiaj, jeżeli chcemy założyć firmę, to możemy ją założyć w naszym M-obywatelu i jeżeli klikamy w M-obywatelu załóż firmę, to wszystkie dane wypełniają się automatycznie, ponieważ te wszystkie dane są w rejestrach. To, co do nas należy, zakładając firmę w M-obywatelu, to wypełnienie, gdzie chcemy tę firmę prowadzić, jak się ta firma ma nazywać i co mamy robić i koniec. Zamiast kilku godzin, kilka minut.
5: Ale rozumiem, że docelowo to ma być tak, że nie tylko zakładanie firmy ma być takie uproszczone, ale że generalnie wszystkie systemy wszystkich instytucji mają się widzieć nawzajem, tak?
6: Tak, to jest
5: ale to znaczy, że to trzeba zbudować zupełnie nowy od podstaw system informatyczny, tak?
6: W niektórych przypadkach tak, dlatego strategia jest zaplanowana na lat 10, a nie na lat 2, ponieważ musimy z jednej strony pospinać wszystkie rejestry i systemy, a z drugiej strony też musimy szanować wydatki publiczne, które zostały poniesione na przykład 3 lata temu, no to ten cykl życia produktu musi się zakończyć, dlatego to jest proces dłuższy, ale to już się dzieje. To już się dzieje, bo na przykład spinamy z sukcesami rejestry państwowe z rejestrami w Ministerstwie Sprawiedliwości i dzięki temu księgi wieczyste też możemy znaleźć dzisiaj w mObywatelu, KRS też możemy znaleźć w mObywatelu. Przed nami kolejne wyzwania, największe są w ochronie zdrowia, ze względu na ponad na kilkaset rejestrów, które są w obszarze ochrony zdrowia.
5: No właśnie, czy w ramach tej strategii ma być rozwiązany także problem rejestrowania się do specjalistów? Bo w tej chwili na przykład ja, jeśli chciałbym pójść do swojej własnej osiedlowej przychodni, to nie mogę się dzisiaj umówić na jutro, muszę codziennie od 7 rano dzwonić przez telefon i albo trafię, albo nie trafię. Jak nie trafię, to jutro od początku i tak dalej.
6: To też jest cel strategii cyfryzacji państwa. Strategia cyfryzacji państwa mówi jasno, wszystkie kluczowe usługi publiczne muszą być cyfrowe do roku 2035, bo mówimy dzisiaj na przykład w aplikacji mObywatel mamy 89 usług i dokumentów, jesteśmy z nich bardzo dumni, ale przechodzimy z mówienia, jak dużo mamy usług, przechodzimy do mówienia i realizowania, że wszystkie usługi, tak długo jak nie jest konieczna fizyczna obecność, powinny być realizowane online, w tym usługi w zakresie ochrony zdrowia, czy usługi dotyczące na przykład edukacji, dyplomów, wyjazdów zagranicznych. Przed nami nowe wdrożenia właśnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo dzięki tej strategii wychodzimy dzisiaj z silosów. To nie są już udzielne księstwa, które nie pokazują innym ministerstwom, co tam w środku robią, tylko pracujemy wspólnie. Dzięki temu udaje się krok po kroku cyfryzować państwo w tych obszarach, w których to było trudne. No jak przyszliśmy do ministerstwa, okazało się 2 lata temu, że Ministerstwo Sprawiedliwości nigdy nie dzieli się informacjami. Za czasów Zbigniewa Ziobro brali środki unijne, budowali systemy, ale co tam się działo, nikt nie wie. I dzięki tej pracy dzisiaj już mamy dużo wspólnych sukcesów.
5: Ta strategia jest do 2035 roku, czyli dość daleko w przód wybiega. Natomiast co się wydarzy do końca tej kadencji? Bo to jest taki okres, nad którym no, będziecie mieć pełną kontrolę. Zobaczymy, jak będą wyglądać wyniki wyborów, co będzie po wyborach. Natomiast kto będzie dalej zarządzał tą strategią po wyborach? Natomiast do wyborów rzeczywiście należy zakładać, że będziecie mieć dalej pełną kontrolę nad tym procesem. Więc co się wydarzy do wyborów?
6: Do wyborów przede wszystkim podnoszenie kompetencji cyfrowych, czyli klub rozwoju cyfrowego w każdym powiecie w Polsce. Zakończyliśmy właśnie nabory. 975 milionów złotych i do końca roku w każdym powiecie w Polsce będzie klub rozwoju cyfrowego, czyli miejsce, które będzie przede wszystkim prowadziło szkolenia i warsztaty w zakresie usług publicznych przez internet dla wszystkich chętnych.
5: Otwarte.
6: I będzie również przeprowadziliśmy pilotaże, które pokazały, że ludzie przychodzą, na przykład w Swarzędzu pod Poznaniem. W ciągu kilku miesięcy przyszło 1900 osób łącznie na szkolenia lub na pomoc, bo to też będą dyżury w zakresie pomocy, jeżeli ktoś nie może czegoś załatwić przez internet, to będą osoby, które będą w stanie pomóc.
5: Więc tutaj te pieniądze, rozumiem, że to na tych nauczycieli, na ten sprzęt, który tam trzeba będzie postawić. Tak?
6: Dokładnie i to już się dzieje, to w ramach podnoszenia kompetencji cyfrowych do 85%. Po drugie, jeżeli chodzi o usługi publiczne, to co 2 tygodnie w aplikacji mObywatel jest kolejna seria wdrożeń, kolejne dokumenty, kolejne usługi. Dzisiaj Rada Ministrów przyjmie rozporządzenie, które umożliwi kolejny pakiet. Po trzecie, to fabryki sztucznej inteligencji, które się budują w Poznaniu i w Krakowie i prace nad gigafabryką sztucznej inteligencji, czyli inwestycją docelowo 12 miliardów. miliardów złotych i to wszystko powinno wydarzyć się do końca kadencji.
5: Te fabryki sztucznej inteligencji, to jest powiązane z hasłem suwerenności też. To ma wyglądać docelowo tak, że od początku do końca wszystko jest polskie, czy jednak będziemy bazować na usługach dostarczanych przez, nie wiem, Google'a, Amazona czy tam Metę, ponieważ to są globalni liderzy i trudno się z nimi ścigać, ale na przykład, nie wiem, będziemy pilnować, żeby wszystkie dane dotyczące Polaków były w Polsce i nie wychodziły na serwery w Stanach Zjednoczonych.
6: Wszystkie dane dotyczące Polaków w zakresie rejestrów państwowych są w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o sztucznej inteligencji, to musimy sobie też jasno powiedzieć, nie jest możliwe uzyskanie pełnej suwerenności cyfrowej, jeżeli ograniczamy się do granic Polski. Ponieważ sukcesem naszego pokolenia będzie, jeżeli na przykład półprzewodniki wykorzystywane w Unii Europejskiej będą produkowane na terenie Unii Europejskiej, bo dzisiaj nie są. Aha. Więc jeżeli chodzi o suwerenność cyfrową, musimy myśleć w kategorii Unii Europejskiej, bo to jest jedyny duży rynek, który może to zapewnić.
5: Ale Unia też może być samowystarczająca od A do Z w przyszłości? No bo dzisiaj nie jest.
6: Unia może być samowystarczalna w zakresie tych kluczowych elementów łańcuchów dostaw, które będą stanowić o jej bezpieczeństwie, bo co innego półprzewodnik, co innego plastikowa obudowa do sprzętu. Plastikowe obudowy powinny być produkowane poza Unią Europejską, półprzewodniki powinny być produkowane w Unii Europejskiej i dlatego też między innymi starania zarówno Polski na poziomie unijnym, jak i w Polsce między innymi pana ministra Jarosa w zakresie inwestycji półprzewodnikowych, które się teraz materializują. I to jest kwestia tego, żebyśmy mogli dywersyfikować nasze łańcuchy dostaw, bo najgorsza sytuacja jest taka, że mielibyśmy do wyboru tylko jednego dostawcę, bylibyśmy z nim związani i mógłby nam zacząć grozić, że wyłączy wtyczkę i nie będzie usług cyfrowych.
5: No właśnie, bo podejrzewam, że w przyszłości to będzie konkurencyjny rynek, więc my tutaj będziemy dbać o swoje własne rozwiązania i będziemy dostarczać te rozwiązania, ale rozumiem, że jak ktoś będzie chciał sobie korzystać i ustawić w swojej firmie wszystkie usługi sztucznej inteligencji na jakimś amerykańskim dostawcy, to będzie mógł.
6: Dzisiaj problem jest taki, że najczęściej nie ma innego wyboru. I to jest ten cel suwerenności cyfrowej, który jest również stanowiskiem Polski. Suwerenność cyfrowa to możliwość wyboru. To możliwość takiego wyboru, że polski mały przedsiębiorca widzi pakiet rozwiązań z różnych krajów z różnymi celami i jest w tym pakiecie polskie, jest francuskie, jest włoskie, jest chińskie, jest amerykańskie.
5: Ale to trzeba będzie dzisiaj cenowo będzie, nie ma. Cenowo trzeba będzie konkurować też, tak?
6: Dlatego inwestycje, o których mówimy, również dotyczą konkurencji cenowej, co widać, że też jesteśmy konkurencyjni, bo możemy dużo mówić o na przykład naszym rynku energii, ale rynek centrów danych w Polsce rośnie najszybciej w całej Europie. 100% wzrostu w ciągu ostatnich 3 lat. To pokazuje, że jesteśmy konkurencyjni, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Czas uzyskać tę konkurencyjność i wyskalować polskie i europejskie rozwiązania.
5: Bardzo dziękuję. Pan wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski był naszym gościem.
6: Dziękuję bardzo.
5: 5% PKB docelowo, jeśli chodzi o skalę inwestycji w cyfryzację, czyli jakieś 200 miliardów złotych około. A w przyszłości pewnie więcej.
7: Wojciech Kowalik to jest w EKG, a naszym gościem jest dziś Jakub Warniełło, partner, szef Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Kancelarii MDDP, Michalik Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: A porozmawiamy dziś o czymś, co jeży włos na głowie wszystkim przedsiębiorcom, czyli o kontrolach skarbowych. Mamy już najnowsze opracowanie Przedsiębiorcy pod lupą fiskusa. Niełatwe relacje podatników i organów podatkowych, które przygotowali państwo wspólnie z Konfederacją Lewiatan. No i co? Fiskus często puka do drzwi przedsiębiorców?
8: No można powiedzieć, że bardzo często, przy czym w ostatnich latach mocno zmienił się ten obraz tego kontaktu ze strony organów podatkowych, bo coraz częściej rozliczenia podatkowe weryfikowane są w formie takiej mniej sformalizowanej, czyli w ramach czynności sprawdzających. I takie czynności, one mogą być wykonywane na przykład przez telefon, przez maila, przez formalne pisma. One dają dużą elastyczność, ale też mniej gwarancji podatnikom i mniej jest przepisów, które to reguluje. I proszę sobie wyobrazić, że statystycznie to od początku naszej rozmowy no, mogło rozpocząć się już kilkadziesiąt takich czynności sprawdzających w Polsce.
7: Od początku naszej rozmowy, czyli od jakiejś półtorej minuty.
8: Dokładnie tak, bo jak wynika z naszego raportu, to w 2025 roku co minutę otwierało się średnio 19 nowych czynności sprawdzających. Więc to pokazuje, jaka ogromna jest skala tego, że tak naprawdę no, to organy podatkowe w tym momencie są bardzo na bieżąco, bardzo blisko podatnika. I tych telefonów, maili, pism z dopytywaniem o rozliczenia jest bardzo dużo.
7: No, Ale też te czynności sprawdzające.
8: Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta liczba samych kontroli maleje, ale też ich jest ciągle sporo, bo w ciągu roku co godzina otwiera się kilka kontroli podatkowych lub celno-skarbowych.
7: Te czynności sprawdzające to oczywiście nie jest formalna kontrola, ale no też możemy wrzucić chyba do takiego jednego worka z napisem kontrola fiskusa u przedsiębiorców. No i co? Przedsiębiorcy słusznie boją się takich kontroli. Jak często one kończą się stwierdzeniem nieprawidłowości?
8: No tak, to jest statystyka, która można powiedzieć mrozi krew w żyłach przedsiębiorców, bo wynika z niej, że prawie każda kontrola celno-skarbowa oraz podatkowa kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości w rozliczeniach podatników. Z naszych danych wynika, że no 9 na 10 kontroli stwierdza nieprawidłowości. No i co ciekawe, jak pokazaliśmy te wykresy Ministerstwu Finansów, to oni wręcz powiedzieli, że właśnie tak to powinno wyglądać, że to znak, że być może to jest po prostu dobre typowanie podatników, przy czym no, tutaj na pewno nie jest to takie zero-jedynkowe, bo oczywiście to, że zostały stwierdzone jakieś nieprawidłowości w ramach kontroli, to jeszcze nie znaczy, że rzeczywiście taka zaległość powstanie, bo podatnicy często nie zgadzają się z tymi ustaleniami kontroli i wchodzą w spór z organami podatkowymi. No i często te sprawy wygrywają na etapach czy to przed organami podatkowymi, a częściej nawet przed sądem administracyjnym.
7: No i do tego jeszcze za chwilę chciałbym wrócić, ale no rzeczywiście, fiskus twierdzi, że to jest efekt skutecznego typowania firm do kontroli i mówi tak już od lat. No a firmy pewnie powiedzą, że kontrole trwają aż do momentu, w którym jednak w papierach jakieś nieprawidłowości się znajdą. No i kto tu ma rację?
8: Myślę, że jedna i druga strona ma tutaj rację, bo rzeczywiście po pierwsze no, zauważamy, że jest więcej takich kontroli nacelowanych, czyli jeżeli zaczyna się jakaś kontrola podatkowa lub celno-skarbowa, to widać, że od początku ona ma jakąś tezę, która ma być sprawdzona w trakcie takiej kontroli, czyli już nie jest zbierany po prostu komplet dokumentów i dopiero potem zastanawianie się, gdzie tu mogą być nieprawidłowości, ale coraz częściej jest tak, że jeżeli wszczyna się kontrola, to już urzędnicy wiedzą, gdzie to ryzyko nieprawidłowości mogło wystąpić i te pytania są już bardziej nacelowane. Czyli tutaj ten dostęp fiskusa do tej ogromnej ilości danych, jakie mają obecnie, no powoduje, że rzeczywiście to typowanie jest lepsze i pewnie sporo prawdy w tym, co mówi Ministerstwo Finansów jest. Ale też jest druga perspektywa, czyli perspektywa wielu kontroli, gdzie ciągle wydaje się, że po prostu jest to szukane po omacku, gdzie nie ma jakiejś tezy, którą się sprawdza, tylko po prostu zbiera się komplet informacji o podatniku, no i gdzieś tam zastanawia się, gdzie mogą być nieprawidłowości. No a patrząc na to, jak długo te kontrole trwają, no to rzeczywiście mam wrażenie, że urzędnicy no, nie lubią odchodzić z pustymi rękami, no bo skoro napracowali się przez rok czy dwa prowadzenia kontroli, no to jak potem na koniec że wszystkie rozliczenia podatkowe są prawidłowe.
7: Przez rok, dwa, mówi pan, to jak długo te kontrole potrafią trwać?
8: No, nasze dane pokazują, że średnio kontrole celno-skarbowe trwają w tym momencie w Polsce około roku. Czyli średnio, no, czyli też są przypadki takie, gdy te kontrole toczą się nawet przez 2-3 lata i to jest naprawdę no, bardzo długi okres, gdzie to bieżące funkcjonowanie podatnika jest bardzo zakłócone, no bo to są ciągłe wezwania do przedstawiania dokumentacji, są to pewne czynności dowodowe, no jest ta niepewność po stronie podatników, no i też przez ten cały okres do tej pory rosły odsetki od ewentualnych zaległości podatkowych, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o to, jak duży jest poziom digitalizacji w tym momencie, no to czas trwania tych kontroli jest zdecydowanie za długi i tutaj no wymagałoby to podjęcia dodatkowych działań ze strony ministerstwa, żeby spróbować no, doprowadzić do tego, żeby jednak te kontrole trwały krócej, no bo to jest ogromny problem dla podatników i zakłócenie ich funkcjonowania.
7: A fiskus tak w ogóle to zapowiada się z tymi kontrolami? No bo powinien teoretycznie uprzedzić, przyjdę, będę sprawdzał.
8: Teoretycznie powinien, a w praktyce no, okazuje się, że to, co powinno być regułą, jest tak naprawdę wyjątkiem, bo nasze dane pokazują, że w poprzednich latach było tak, że tylko 1 na 10 kontroli podatkowych była wszczynana z uprzednim zawiadomieniem, czyli najpierw jest zawiadomienie, podatnik ma czas, żeby ewentualnie skorygować deklarację podatkową we własnym zakresie i dopiero wówczas może być wszczęta kontrola. No ale właśnie praktyka pokazuje, że to jest tylko na papierze, a w rzeczywistości najczęściej organy wykorzystywały pewne wyjątkowe przepisy, żeby wszczynać kontrolę bez zawiadomienia. Ale tutaj też muszę powiedzieć, bo to jest druga edycja naszego raportu i już w poprzednim roku zwracaliśmy uwagę na ten problem i rzeczywiście ta kwestia poprawiła się od poprzedniego roku, bo to było do 2024 tylko 1 na 10 kontroli była wszczynana z zawiadomieniem, a w 2025 już to była 1 na 4 kontrole. Więc,
7: no widzi pan, presja ma sens.
8: Tak, dokładnie, więc myślę, że warto zwracać uwagę na pewne elementy, no bo od nas wszystkich zależy to, jak to będzie funkcjonowało i tam, gdzie te głosy mogą poprawić naszą sytuację, to warto przekazywać te dane do Ministerstwa Finansów.
7: W kontrolach tych podatkowych, to na jakich podatkach fiskus się koncentruje? Co, mówiąc w cudzysłowie, lubi najbardziej?
8: Najbardziej lubi VAT, bo VAT przynosi najwięcej wpływów. Dokładnie tak, więc VAT jest ulubionym podatkiem, to było i tak będzie, myślę, że jeszcze bardzo długo i rzeczywiście no, tu jest bardzo, bardzo duża korelacja pomiędzy po prostu udziałem tych kontroli VAT-owskich i udziałem wpływów budżetowych właśnie z podatku VAT. Więc to jest cały czas najczęściej kontrolowany podatek. Jeśli chodzi o kontrole, to one dotyczą najczęściej tych poważniejszych tematów, czyli też wchodzi tutaj w ten zakres podatek dochodowy od osób prawnych. I tutaj mamy pewne obszary, które ostatnio są bardzo lubiane, można powiedzieć, przez organy podatkowe, czyli ceny transferowe, czyli podatek u źródła, czyli to wszystko, gdzie gdzieś pojawia się taki element międzynarodowy, międzynarodowe grupy kapitałowe. Teraz jest dosyć duży nacisk na badanie tego rodzaju rozliczeń. A jeśli chodzi o PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, to najczęściej jest on badany w ramach właśnie tych niesformalizowanych czynności sprawdzających. I to jest chyba dobrze oceniane przez podatników. Czyli po co wchodzić z dużą kontrolą do osoby fizycznej, jak czasem wystarczy zwykły mail, wystarczy zwykły telefon, żeby wyjaśnić pewne rozbieżności czy jakieś kontrowersyjne tematy.
7: Podatek PIT, no to też ten, którym rozliczają się te najmniejsze jednoosobowe firmy, czyli jednoosobowe działalności gospodarcze. A w statystykach to jakimi kwotami zaległości? No bo już powiedzieliśmy, że prawie każda kontrola kończy się stwierdzeniem nieprawidłowości. Jakimi kwotami zaległości kończą się te kontrole? Innymi słowy, no jakie te kwoty urzędnicy w papierach znajdują, co do których mówią, że tam są nieprawidłowości?
8: No właśnie to są kwoty, które również robią dosyć duże wrażenie, bo proszę zauważyć, że jeśli chodzi o średnie uszczuplenie z jednej kontroli celno-skarbowej, to jest prawie 1,5 miliona złotych, czyli jeżeli już się zaczyna taka kontrola celno-skarbowa u podatnika, no to ryzyko stwierdzenia naprawdę znaczących zaległości podatkowych jest bardzo duże. To są naprawdę duże kwoty. Jeśli chodzi o kontrole podatkowe i czynności sprawdzające, to tutaj to średnie ustalenie jest niższe, no bo to raczej mówimy o kilkuset tysiącach lub kilkudziesięciu tysiącach, jeśli chodzi o te czynności sprawdzające. Ale na pewno jeżeli zaczyna się kontrola celno-skarbowa u podatnika, to ryzyko, że te wartości uszczuplenia będą wysokie, jest spore.
7: Jaki więc obraz z tego wyłania się dla podatników? Kontrola to jest i będzie codzienność polskich firm?
8: Myślę, że tak, tylko właśnie raczej będziemy przechodzić w ten model, że codziennością będą czynności sprawdzające, czyli ten taki bieżący kontakt z organem podatkowym, mniej sformalizowany, i na to trzeba się nastawić, że ten bieżący kontakt, on będzie cały czas i on nawet będzie wzrastał, bo w tym momencie organy podatkowe bardzo dużo wiedzą o podatnikach na bieżąco, bo podatnicy sami muszą przekazywać te informacje.
7: Krajowy system e-faktur chociażby, to potężne narzędzie, które fiskus uzyskał w tym roku.
8: Dokładnie tak, więc obecnie mam wrażenie, że organy podatkowe dysponują ilością danych, które nawet jeszcze nie są w stanie przerobić i wykorzystać, ale z każdym rokiem na pewno te moce przerobowe będą rosły i te możliwości organów również, no wobec czego no myślę, że powinniśmy się na to nastawić, że obraz, jaki będzie w najbliższym czasie, to taki bieżący kontakt w ramach czynności sprawdzających, a jeżeli już rozpoczyna się kontrola, to gdzieś urzędnicy będą, myślę, że mieli takie wytypowane obszary, co dokładnie badać, i te kontrole będą bardziej nacelowane.
7: No i to was, drodzy przedsiębiorcy, czeka. A rozmawialiśmy o tym z Jakubem Warniełą, partnerem, szefem Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Kancelarii MDDP. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Również bardzo dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.
7: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym dziś zerkniemy na rynek walutowy i zastanowimy się, po ile kupimy waluty na zagraniczny wakacyjny wyjazd. I o tym za moment, a na razie jeszcze szybki rzut oka na rynek paliwowy. Jutro benzyna 95 po maksymalnie 5 zł 97 groszy, a olej napędowy po maksymalnie 6,11, czyli paliwa mniej więcej na poziomach cenowych z dziś. Wyjazd na wakacje tego lata planuje 8 na 10 Polaków. Połowa z nich nie opuści kraju. Tak wynika z badania Polskiej Organizacji Turystycznej i platformy Travelist. W ogóle urlopu nie przewiduje w te wakacje 12% pytanych. A jeżeli chodzi o wydatki, no bo przecież jesteśmy w programie ekonomicznym, to najczęściej, bo w 30% przypadków, pytani chcą zmieścić się w przedziale od 1000 do 2000 zł na osobę za cały urlop. Teraz jeszcze zerknijmy na rynki. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj w dół i to wyraźnie. WIG traci teraz 1,3%, WIG 20 1,4%, a na rynku walutowym złoty słabszy. Euro po 4,28, frank szwajcarski 4,64, dolar już po 3,76, a brytyjski funt po 4,97. I przy złotym zostajemy w naszej rozmowie. W naszym studiu Michał Stajniak, analityk XTB. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Co ten złoty tak słabnie w ostatnich dniach?
9: Znaczy, jest to troszkę efekt tego, co dzieje się u nas w kraju, czyli no może minimalnie gorszych danych gospodarczych. No widać, że jest taka zadyszka, to też było widać po danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Natomiast no w dużej mierze jednak za słabością złotego stoi to, co dzieje się globalnie. Tak? No oczywiście wydawało się, że po tym podpisaniu pokoju pomiędzy Iranem oraz Stanami Zjednoczonymi będzie już dobrze, prawda, będziemy mogli przejść do analizy innych czynników, natomiast okazuje się, że świat dosyć mocno boi się inflacji, o czym jakby poinformował nas dosyć wyraźnie Kevin Warsh, czyli nowy szef rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. Wydaje mi się, że troszkę na wyrost, wydaje mi się, że nie jest tak fatalnie, nie powinniśmy aż tak negatywnie na to wszystko patrzeć, więc ja jestem szczerze mówiąc optymistą, jeżeli chodzi o sytuację w kontekście inflacji, w kontekście tego, co dzieje się na złotym. Wydaje mi się, że jest to chwilowe osłabienie, nie jest to raczej nowy trend, aczkolwiek, no jeżeli popatrzymy sobie na wykres, prawda, dolara

0: Zjednoczonych, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest to trochę na wyrost, no bo tu nie chcę się wgłębiać w szczegóły za bardzo, ale jakby ta inflacja, którą teraz obserwujemy, którą potencjalnie możemy obserwować, to jest inflacja głównie podażowa, wynikająca z tego, co się dzieje w cenach energii, na co bank centralny nie ma absolutnie żadnego wpływu. No, podwyżki stóp procentowych na tym etapie to byłoby tak naprawdę hamowanie gospodarki, a gospodarka, czy to europejska, czy polska, czy amerykańska, no radzi sobie różnie właśnie ze względu na te ceny energii, więc to by było taki podwójny hamulec podwyżki stóp procentowych w tym momencie. Oczywiście Europejski Bank Centralny podniósł ostatnio stopy procentowe, ale ze zdecydowanie niższego poziomu niż to, co jest w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, więc wydaje mi się, że rynki troszkę przereagują w tym momencie. Wydaje mi się, że jak się ta sytuacja w końcu uspokoi na Bliskim Wschodzie, już dojdziemy do takiego, powiedzmy, ostatecznego porozumienia, Izrael nie będzie już jakoś mieszał bardzo mocno, to wtedy będzie szansa na polskiego złotego, będzie szansa na euro i w końcu oddech od tego silniejszego amerykańskiego dolara.
1: No bo mamy wakacje, za 3 dni początek, no i początek też naszych zagranicznych wyjazdów, czyli będziemy kupować waluty, najczęściej pewnie euro, bo to i Hiszpania, i Włochy, i Grecja, i Bułgaria od tego roku. No to co, teraz kupimy trochę drożej?
0: Tak, teraz będzie faktycznie troszkę drożej, natomiast no, trzeba też pamiętać, że to jest początek wakacji, więc jest szansa, że będzie taniej. Myślę, że jest na to szansa, w szczególności, że tak jak mówię, jak powrócimy do takiej normalności, nie będziemy się już jakoś bardzo mocno obawiać o inflację, to powinny wejść takie globalne fundamenty, sezonowość. Sezonowo lipiec jest tak naprawdę jednym z najlepszych miesięcy dla złotego w historii. W zależności, czy sobie bierzemy 20 czy 30 lat, no to jeżeli weźmiemy 30 lat, to grudzień jest minimalnie lepszy dla złotego niż lipiec. 20 lat ostatnie, to lipiec był zdecydowanie najlepszy. Również względem amerykańskiego dolara nie patrzę się tylko i wyłącznie na to, co dzieje się szeroko na rynku walutowym. Natomiast kurs euro-PLN jest stabilny. No jednak zarówno złoty traci przez dolara, jak i euro traci przez dolara, więc tu akurat te zmiany nie są bardzo duże, ale jednak ta słabość dolara, słabość złotego jest widoczna, w szczególności jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat funta, bo funt radzi sobie naprawdę fatalnie, no dużo takich negatywnych zbiegów okoliczności co do brytyjskiej waluty, brytyjskiej gospodarki, a mimo to jednak
1: wraca
0: do 5 złotych, więc tu widać, że jednak ta niepewność co do polskiej złotego w kontekście tego, że no, nasza gospodarka nie jest jeszcze tak ewidentnie klasyfikowana jako ten kraj rozwinięty, tylko bardziej jeszcze jako ta gospodarka wschodząca, no to tu widzimy to główne uderzenie właśnie w polskiego złotego, ale myślę, że to jest przejściowe. Nie sądzę, żeby to było zawiązanie nowego trendu, no chyba, że będziemy mieli kryzys gospodarczy, no to wtedy faktycznie jest to początek większej słabości złotego.
1: To gdzie by pan widział kurs tych głównych walut w tych pierwszych wakacyjnych tygodniach?
0: No myślę, że tu, jeżeli chodzi o USD PLN, no to jesteśmy powyżej 3,70. Nie sądzę, żebyśmy przebili się przez 3,80 na stałe. Generalnie widziałbym powrót w okolice 3,65, 3,60 w okresie wakacyjnym.
1: Gdyby ktoś chciał polecieć do Stanów.
0: W przypadku euro PLN myślę, że spokojnie powinniśmy powrócić do takiej średniej, którą mieliśmy przez długi czas, czyli 4,25. Więc tu tak naprawdę, jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat obecnego kursu, to nie są jakieś bardzo duże zmiany. Natomiast jeżeli ktoś chce bardzo tanio, to polecam Japonię, tam cały czas jen mocno pod kreską. Stabilna inflacja, podróż droga, ale też bilety tanieją, więc też wygląda to całkiem nieźle. Też, prawda, już mniejsze ryzyko dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie, więc przesiadkowo wygląda to lepiej. Więc Japonia pod względem jakby cenowym, jeżeli chodzi o takie podstawowe produkty, to wypada nierzadko taniej niż Polska. Gorzej jest w przypadku noclegów, ale jeżeli się wybierać, to z pewnością cały czas Japonia jest takim kierunkiem, gdzie może być jeszcze taniej.
1: Ale takim bliższym kierunkiem, który bardzo lubimy, jest też Turcja. Coś o lirze tureckiej wiemy na te wakacje?
0: sytuacja jest taka, że lira turecka to jest

0: cały czas bardzo silnie tracąca waluta. No jednak inflacja jest tam rzędu kilkudziesięciu procent, więc owszem, jest tam relatywnie tanio, ta lira jest coraz tańsza, złoty zyskuje na wartości względem liry, ale tam też bardzo szybko reagują ceny. To nie jest tak, że nagle jesteśmy w stanie za kilka złotych zjeść obiad, bo po prostu tam ceny rosną praktycznie z dnia na dzień w restauracjach czy w sklepach, więc to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie tam pojechać i za 1000 złotych, tak jak wskazałeś tutaj wcześniej, całość wakacji mieć. Natomiast no, z pewnością jest to tani kierunek, ale tak jak już mówię, ta inflacja bardzo silnie uderza w dalszym ciągu. Mieliśmy też taki problem w kontekście tego, co się działo na Bliskim Wschodzie, że Turcja jest takim krajem importowym, jeżeli chodzi o energię, więc widziałbym tu jakąś taką szansę w tym, że ta lira turecka zastopuje swoją słabość w najbliższym czasie, ale to będzie szerokie, czyli jak złoty też przestanie tracić, to lira turecka również.
1: To po ile kupujemy walutę? No najczęściej to jest euro, no bo przecież wyjeżdżamy na południe Europy, to jedno, no ale drugie to nasza siła nabywcza, czyli ile realnie ten nasz złoty jest wart. Czy biorąc pod uwagę tę realną wartość złotego, my na zagranicznych wakacjach poczujemy w tym roku, że stać nas na więcej?
0: Myślę, że jest taka sytuacja coraz częściej. Też jakby wynika to również z tego, że w Polsce te ceny no, wzrosły dosyć wyraźnie w ostatnich latach. Jakby jest to też efekt tego, że mieliśmy tą sytuację na Ukrainie, więc to jakby spowodowało, że zmniejszyliśmy, znaczy trudno powiedzieć, że zmniejszyliśmy, ale też Polska stała się takim ciekawą destynacją dla Polaków na odpoczynek. No też teraz ta sytuacja na Bliskim Wschodzie doprowadziła do tego, że ceny połączeń lotniczych no, bardzo mocno wzrosły, też siatka połączeń się zmniejszyła, więc to będzie prowadzić do tego, że część osób będzie jednak odpoczywać w Polsce. Natomiast jeżeli chodzi o zagranicę, no to widać właśnie po tym realnym kursie złotego, że stać faktycznie nas na coraz więcej. Czy jeżeli popatrzymy sobie przez pryzmat krajów, które sobie radziły nieco gorzej w ostatnim czasie gospodarczo, Hiszpania, Grecja już nie do końca, ale też po części można tak powiedzieć, że w ostatnich latach no, miała się nieco gorzej gospodarczo niż Polska, ale to się też zmienia, no to być może tam faktycznie będzie to widać, że aż tak te ceny nie odstępują od tego, co jest w Polsce, a nierzadko jest tak naprawdę taniej.
1: Rośnie ta nasza siła nabywcza?
0: Zdecydowanie tak. No, polska gospodarka się rozwijała w ostatnich latach bardzo dobrze. Jest może takie no teraz lekkie spowolnienie, ale nie obserwujemy go tylko i wyłącznie w Polsce, ale tak naprawdę szeroko w Europie, czy nawet na świecie.
1: To jeszcze króciutko na koniec, zerknijmy na rynek ropy naftowej dla tych, którzy zostaną w kraju i na wakacje pojadą samochodem. Ropa po $77. Nie przejął się rynek tymi zawirowaniami ostatnimi wokół cieśniny Ormus, tak przynajmniej wynika z cen. No to jaka jest ta wakacyjna perspektywa dla ropy i później dla cen paliw?
0: Ropa, przynajmniej jeżeli nic się znowu nie stanie jakiegoś negatywnego, to nie powinna rosnąć jakoś bardzo, natomiast zawirowania na pewno będą, więc ja bym nie wykluczał nawet momentu $90 za baryłkę, ale kierunek jakby w kontekście ostatnich kilku miesięcy pozostanie spadkowy i wierzę mocno w to, że w przyszłym roku będziemy płacić nawet 60, być może poniżej $60 za baryłkę. Generalnie świat jakby się dosyć dostosował do tego, co się działo w ciśnienie Ormus. Mieliśmy inne miejsca przesyłu tej ropy, też przez ciśnienie Ormus w nocy ropa płynęła. Świat też zmniejszył swój popyt. Natomiast no, jest taka niestety abstrakcja, która nas czeka, czyli powrót VAT-u 23%
1: dokładnie.
0: Najprawdopodobniej. No, już się raczej nic nie wydarzy takiego, żeby rząd się zdecydował na przedłużenie tego programu CPN, więc niestety czeka nas powrót wyższego VAT-u, więc też wyższych cen, ale rynkowo powinniśmy powracać też do niższych cen, ale no niestety ten 6 zł za litr benzyny to będzie trudno przebić na wakacje. No, ale będą też promocje wakacyjne z pewnością, więc jakoś będziemy musieli sobie z tym poradzić, ale inflacja za lipiec, sierpień prawdopodobnie podskoczy do góry.
1: Michał Stajniak, analityk XTB. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a zamek małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Zakończyła się ewakuacja komendy policji w Iławie. Wcześniej na posterunek trafiła paczka z podejrzaną substancją. Po zatrzymaniu pociągów w całym kraju połączenia kolejowe w Niemczech znów działają. To po awarii systemu łączności radiowej. Przedstawiciele środowisk akademickich nie odpuszczają i dalej apelują do rządu o większe nakłady na polską naukę. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zakończyła się ewakuacja Komendy Powiatowej Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem spowodowana rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją. Kontrola budynku wykluczyła występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. Przypomnę, do budynku Komendy Policji w Iławie przyszła wczoraj kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozszczelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Na miejscu wezwano Straż Pożarną i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Policja nie poinformowała dotychczas, jaką substancję zawierała paczka, z powodu której ewakuowano komendę. Po przestoju, który objął cały kraj, w Niemczech ponownie ruszyły pociągi, poinformowała agencja DPA, powołując się na swoich reporterów podróżujących kolejami Deutsche Bahn. Spółka ostrzegła, że utrudnienia mogą utrzymać się do rana. Wcześniej DPA przekazała, że zidentyfikowano przyczynę zakłócenia, ale jak podkreśliła agencja, nie ujawniono bliższych informacji na ten temat. Przyczyną odwołania połączeń oraz zatrzymania składów, które były w drodze, była awaria systemu łączności radiowej. Pociągi zatrzymywano na najbliższych stacjach, tak by podróżni mogli je bezpiecznie opuścić. Trwa spór o to, co stało się ze zwróconymi szpitalowi południowemu pieniędzmi od Dawida Kacprzyka, czyli byłego koordynatora SOR-u w lecznicy. Politycy PiS-u po przeprowadzeniu kontroli poselskiej w warszawskim szpitalu twierdzą, że zwrócone 500 000 zł zaksięgowano na koncie placówki. Informację dementuje jednak prokuratura. O czym więcej teraz Ben O'Connor.
5: Podczas kontroli w szpitalu południowym posłanka PiS Anna Kwiecień miała dostać od kierownictwa placówki informację, że zwrócone pieniądze są już do dyspozycji szpitala.
6: Pani prezes mówi, pieniądze są na koncie. Mało tego, analizowane są te faktury i od dzisiaj następuje proces księgowania do budżetu szpitala.
5: Jednak zdaniem Antoniego Skiby z warszawskiej prokuratury okręgowej pieniądze zostały przez szpital odesłane z powrotem do Dawida Kacprzyka.
7: Kwota ta została zwrócona lekarzowi z uwagi na brak podstawy prawnej do jej zaksięgowania, brak tytułu prawnego. Jednocześnie do lekarza Dawida Kacprzyka skierowano pismo, w którym zwrócono się z prośbą o niezwłoczne przedstawienie szczegółów wyjaśnień dotyczących podstawy faktycznej i prawnej dokonanej operacji finansowej.
5: O pieniądze zapytaliśmy kierownictwo szpitala południowego, to jednak nie odniosło się do sprawy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Środowiska naukowe nie odpuszczają i domagają się od rządzących większych pieniędzy na polską naukę. Po niedawnym proteście przed Sejmem o finansowaniu polskich uczelni, badań i naukowców rozmawiali rektorzy i przedstawiciele świata biznesu. Więcej na ten temat reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
8: Rektorzy polskich uczelni są zgodni, że państwo powinno przeznaczać na naukę co najmniej 3% całego PKB. Jak mówił mi rektor Szkoły Głównej Handlowej, profesor Piotr Wachowiak, każda złotówka wydana na naukę zwraca się wielokrotnie.
9: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
8: Chodzi też o poprawę sytuacji młodych naukowców, by nie dochodziło do drenażu polskich kadr przez zagraniczne ośrodki.
10: Mamy takie przykłady kolegów, koleżanek, którzy zrezygnowali z doktoratu właśnie w Polsce, realizują dalej się naukowo, ale niestety już za granicą.
8: Mówił Paweł Marczak z Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
4: Akcja odławiania niedźwiedzi w Bieszczadach idzie szybciej niż zakładano. Z 18 zaplanowanych do przesiedlenia zwierząt złowiono już 8. Wszystkie z nadajnikami GPS lub chipem zostały przeniesione z dala od zabudowań. Cel to mniej konfliktów z ludźmi. Reporter TOK FM Marcin Starzec sprawdzał, czy to wystarczy.
11: Akcja trwała kilka dni. Leśnicy wskazali miejsca, gdzie do zwierząt można było bezpiecznie podejść, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
12: Udało odłowić się 8 osobników i to jest bardzo dużo. Nie sądziliśmy, że tak łatwo nam się uda.
11: Specjalną uwagę poświęcono dwóm młodym samicom z Wołkowyi,
12: które pozostawiane przez matkę pojawiały się blisko zabudowy i stanowiły atrakcję turystyczną. W związku z tym to było priorytetowe, aby te niedźwiedzie relokować w miejsce, gdzie będą miały spokój, gdzie nie będzie ich kusić do tego, aby zbliżać się do zabudowy. I nasze obserwacje, nasz monitoring pokazuje, że chwilowo to działa.
11: Monitoring na razie nie pokazuje, by niedźwiedzie wracały na swoje stare rejony bytowania, ale to wciąż jeden element planu. Na ustawę o broni gładkolufowej, którą będzie można przepłaszać zwierzęta, Bieszczady muszą jeszcze poczekać. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
13: Mieli być słabi, a okazali się przerażająco wprost odporni. Iran, który rok temu po wojnie 12-dniowej jawił się jako wielki przegrany, nie tylko wygrał kolejne starcie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, ale też póki co próbuje dyktować warunki. Blokada cieśniny Ormus i ostrzał infrastruktury naftowej w krajach Zatoki okazały się na tyle dotkliwe, że Donald Trump postanowił czym prędzej i bez oglądania się na koszty przyhamować wojnę, odblokować cieśninę i doprowadzić do wyciszenia sytuacji, jednocześnie śląc gromy na najważniejszego partnera w regionie, czyli na Izrael. Ale najciekawsze chyba, jak to się Irańczykom udało. Kraj, który wydawał się kartonowy, który miał coraz silniejszą wewnętrzną opozycję, narastający kryzys gospodarczy, problemy w realizacji podstawowych potrzeb ludności, przetrwał te konfrontacje i triumfuje. Oczywiście ten triumf może się okazać chwilowy, słowa o sukcesie przesadzone, wizja własnej siły przestrzelona. Ale tak daje się sytuację przedstawić po słynnym memorandum porozumienia i Teheran to robi, na użytek wewnętrzny i międzynarodowy. A zarazem to wszystko pasuje do tako, czyli tego doskonałego, już nie wiem, przysłowia, mema czy złośliwości, którą stworzono jako podsumowanie trumpizmu. Trump always chickens out. Trump zawsze stchórzy. W pewnym sensie tchórzy, bo musi, bo sytuacja wymknęła się spod kontroli, a rzeczywistość ma swoje prawa. Gdyby nie tchórzył, mogłoby się okazać, że wpędzi światową gospodarkę w kolejny kryzys inflacyjny. Ale też skala koncesji na rzecz Iranu w Memorandum of Understanding pokazuje, że wywrócone onegdaj porozumienie JCPOA, czyli deal nuklearny wynegocjowany przez Obamę, nie dawał aż tyle. Jest formą tchórzliwości, wywołanie kryzysu, który trzeba zażegnać za wszelką cenę. Albo może nawet gorzej, jak to powiadają, to błąd. No i oczywiście pojawia się pytanie, jeśli wstępne ustalenia porozumienia z Iranem zostaną utrzymane, jeśli Iran naprawdę dostanie to wszystko, czego żąda, jak to zmieni Bliski Wschód? Co będzie oznaczała polityka większej asertywności, a może po prostu większej agresji? Co będzie oznaczała dla Libanu, co dla Jemenu, a przede wszystkim co dla Izraela? Bo to, że Irańczycy będą chcieli się zemścić za śmierć niemal całej elity politycznej kraju, to pewne. A poza tym to, co już wiadomo. Ale ciągle kolejni się nabierają. Uwaga na sojusze z Trumpem. Dziś są, jutro ich nie ma. Dziś wydają się tworzyć tak zwane okno możliwości, a jutro przez to okno ktoś wypada. I przekonuje się właśnie o tym Benjamin Netanyahu, który chciał wykorzystać zapotrzebowanie Trumpa na sukces i tak wykorzystał, że nie wiadomo, czy nie będzie go to kosztowało władzy. Ale to się dopiero okaże. Można więc tylko zakończyć klasycznym, radiowym, a co będzie, to zobaczymy. Zostańcie Państwo z nami. Z nami, nie z nimi. Z nami przede wszystkim. O ile rzecz jasna, istnieje jeszcze jakieś my. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
14: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
13: A będziemy rozmawiali o, po pierwsze, rozmowach pokojowych, które toczą się w Szwajcarii między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Ale ja bym chciał, żebyśmy troszeczkę poszerzyli tą naszą optykę i zadali sobie takie pytanie, które pewnie zadaje sobie wielu w tej chwili. Mianowicie, co jest największą przewagą Iranu? Co jest jego największą siłą w tym momencie? Po tej wojnie, która wydaje się zmierzać ku końcowi, choć to nie jest jeszcze do końca jasne, wiemy, że reżim postrzega sam siebie jako wygranego. Czy tak jest, to też się okaże. Ale co jest ich największą siłą dzisiaj, jak pan sądzi?
14: Największą siłą jest odporność, jaką udowodnili, odporność na amerykańsko-izraelskie bombardowania. Republika Islamska pokazała, że faktycznie jest w stanie przetrwać 40-dniową, bardzo intensywną kampanię bombardowań, zasadniczo, nie licząc oczywiście strat w infrastrukturze jako takiej, bez politycznego uszczerbku. Iran pokazał też, że jest w stanie skutecznie zablokować i skutecznie kontrolować przepływ jednostek przez cieśninę Ormus. I te dwie kwestie są głównymi atutami Iranu w bieżących negocjacjach.
13: Ale z drugiej strony można by sobie zadać pytanie, jak to się w ogóle stało, że Iran okazał się tak odporny, mimo wewnętrznych napięć, mimo problemów gospodarczych, które się właściwie nasilają i to już od dobrych kilku lat, jeśli nie dekad. On przecież może dekada to za dużo, ale na pewno, znaczy, no my 10 lat można zaryzykować, prawda, że to jest ten moment, kiedy wpadli w turbulencje, na pewno od pandemii nie jest dobrze.
14: Zdecydowanie nie jest.
13: No właśnie, i teraz pytanie, z czego się bierze ta siła, z czego się bierze ta zdolność do przetrwania również takiego zmasowanego ataku, wydawałoby się przeprowadzonego przez jednak no, globalne imperium, największą armię świata.
14: Bierze się to z dwóch podstawowych kwestii, z doświadczenia i z planu. Iran był w latach 80. stroną wojny. Trzeba pamiętać, że tuż po rewolucji Irak pod wodzą Saddama Husseina najechał Iran i toczył z nim krwawą 8-letnią wojnę. Wydawać się może, że rok 89, czyli zakończenie wojny iracko-irańskiej, to data już bardzo odległa, ale ta wojna ukształtowała praktycznie wszystkich dzisiejszych polityków. Zdecydowana większość z nich to weterani tej wojny. Służby w czasie wojny i ostrzału rakietowego też wielu Irańczyków wciąż żyjących wtedy doświadczyło. To właśnie wtedy, w tym okresie, pod wpływem obserwacji skutków tak zwanej wojny miast, narodziła się koncepcja rozwoju programu rakietowego, a w dalszej kolejności dronowego. Oczywiście dużo później, jak technologia poszła naprzód. A druga kwestia to wspomniane właśnie przeze mnie i wynikające z tychże przytoczonych przed chwilą doświadczeń planowanie. Irańscy strategzy od samego początku nastawiali się na to, że prędzej czy później dojdzie do konfrontacji Iranu ze Stanami Zjednoczonymi bądź Izraelem. I systematycznie Iran, Republika Islamska, do tego starcia się przygotowywał, bardzo uważnie obserwując to, co robią Amerykanie najpierw w Afganistanie, później w Iraku.
13: A jaką rolę w tym wszystkim pełni jednak pewna desperacja, czy może gorzej, utożsamienie władzy z prawem do zabijania? To już nie jest tak, jak w wielu krajach, no powiedzmy bardziej liberalnych czy demokratycznych, to już nawet nie porównuję, gdzie władza ma prawo do stosowania przemocy. Nie, jakby wydaje się, że w Iranie to utożsamienie prawa władzy do zabijania jest bardzo... Tutaj jest jakaś, jakby ta przestrzeń między jednym a drugim jest bardzo niewielka i jakby ta skłonność właśnie do takiej brutalności tego reżimu, zarówno wobec własnych obywateli, wewnętrznej opozycji, jak i do wszystkich, którzy się przeciwstawiają albo nawet nie przeciwstawiają, są po prostu użyteczni w pewnej rozgrywce. Mówię tutaj o tym sposobie, jakim Iran się obronił, czyli bombardowanie sąsiadów, blokowanie cieśniny Ormus, że jakby tutaj no, nie ma taryfy ulgowej wobec nikogo, jeżeli interesy Iranu są w dany sposób ustawione i zinterpretowane przez rządzących?
14: Islamska Republika Iranu to twór bardzo mocno zideologizowany. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że jak w większości krajów demokratycznych, liberalnych, to obywatel jest wartością samą w sobie, a państwo jest czymś wtórnym wobec niego, czymś służebnym wobec niego. Tak w przypadku Republiki Islamskiej Iranu jest nieco inaczej. Republika Islamska, to państwo, to ten twór polityczny z racji tego, że rości sobie prawa do sankcji religijnej, rości sobie prawa do bycia sakrum, jest prymarny w stosunku do obywateli. Dobro Republiki Islamskiej, czyli dobro islamu, dobro religii, jest nadrzędne wobec jednostki, a przetrwanie Republiki Islamskiej, przetrwanie ducha rewolucji islamskiej jest dla ideologów republiki i tejże rewolucji kluczowe. Mówimy tutaj już o tych kwestiach nie tyle politologicznych, co wręcz filozoficzno-religijno-metafizycznych.
13: A czy można powiedzieć, że to dalej jest właśnie Republika Ajatollahów, tak jak się zwykło o tym myśleć? Czy też ta wojna uczyniła z niej jakby nieco inny twór, to znaczy Republika wyznających religię, czy może mających religię na sztandarach jednak generałów, jednak przywódców militarnych?
14: Trochę tak, ale to doszło w Iranie pod wpływem poprzedniej, tej 12-dniowej i obecnej wojny do pewnych przetasowań personalnych, no, wymuszonych bombami i spowodowanymi tymiż bombami stratami w ludziach. Doszło też do nieco innego rozłożenia akcentów, no, siłą rzeczy w czasie wojny w każdym kraju, a cóż dopiero w takim jak Irak, do głosu stopniowo dochodzą coraz bardziej generałowie, coraz bardziej właśnie to skrzydło wojskowe. No w końcu jest wojna, więc trudno, żeby było inaczej. Ale nie ma czegoś takiego, przed czym ostrzegało wielu ekspertów i o czym teraz się mówi, nie ma dyktatury wojskowej, nie ma przejęcia kraju przez jakieś militarne stronnictwo, a już na pewno nie ma mowy o przejęciu władzy przez Gwardię Rewolucyjną. Jest tak z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że Gwardia Rewolucyjna w Iranie to nie jest monolit z jakimś, prawda, jednym szefem na czele i piramidalną strukturą pod nim. Gwardia to konglomerat bardzo wielu, czasem skłóconych ze sobą, ale jednak współpracujących w imię wyższej idei stronnictw oraz jednostek. Gwardia też nie jest wydzielona w jakiś sposób z życia politycznego czy struktur politycznych republiki, a wręcz przeciwnie, jest z nią zrośnięta i przenika wszystkie sfery życia i jest też w cudzysłowie infiltrowana przez cywilów duchownych. Nie jest też tak, że mamy w Iranie jakiś rozdział na polityków cywilnych, czyli tych, którzy noszą garnitury wojskowych, czyli tych, którzy noszą mundury, i duchownych, czyli tych w turbanie. Te trzy światy przenikają się wzajemnie i tworzą pewną, tak jak wspomniałem, współpracującą ze sobą całość. To, co ta wojna przyniosła, to dalsza marginalizacja stronnictwa z byłymi prezydentami Rouhanim i Hatamim na czele, czy stronnictwa centrystów i reformistów. One zdecydowanie straciły na znaczeniu, ale jest to proces, który wojna tylko przyspieszyła, gdyż zapoczątkował się on jeszcze przed wyborem Raisiego na prezydenta.
13: Ale gdybyśmy spróbowali właśnie tą Gwardię Rewolucyjną jakoś porównać do jakiegokolwiek tworu znanego, nie wiem, z naszej rzeczywistości. Czy da się coś takiego przytoczyć? Czy można podać jakiś przykład, jak to może funkcjonować, tak żebyśmy mogli sobie lepiej wyobrazić, czym de facto społecznie i politycznie ta siła jest?
14: Ale też porównaniem, w którym szczególnie lubują się przeciwnicy Republiki Islamskiej jest nazistowska SS, która miałaby być właśnie tym odpowiednikiem Gwardii Republikańskiej odpowiednikiem SS w systemie Republiki Islamskiej. I jest pomiędzy tymi dwoma formacjami faktycznie dość dużo podobieństw, ale takie automatyczne zestawianie jednej i drugiej formacji trochę wypacza to porównanie. Daleki jestem od stwierdzenia, że Gwardia Rewolucyjna jest tworem w skali świata wyjątkowym, bo zdecydowanie nie jest. Aczkolwiek nie da się jeden do jednego zestawić jej z żadnym tego typu tworem, gdyż nie jest to formacja stricte tylko i wyłącznie wojskowa, tak jak była nią Gwardia Republikańska z Iraku Saddama Husajna. To nie są pretorianie, to nie jest z drugiej strony też formacja zajmująca się polityką, a bezpieczeństwo i wojskowość zostawiające na drugim miejscu. Właśnie Gwardia Rewolucyjna w Iranie łączy w sobie cechy elitarnej formacji wojskowej, pretorian przysłowiowych, a w końcu nazwa Gwardia zobowiązuje, oraz takiego całego konglomeratu biznesowo-politycznego. To nie jest państwo w państwie, to nie jest, jeszcze raz powtórzę, to nie jest jakaś osobna wobec państwa i społeczeństwa struktura, ale struktura wyrastająca z niej, ze społeczeństwa i struktur państwowych i z nimi bardzo mocno zrośnięta.
13: To skoro jest tak, że jej znaczenie tak mocno wzrosło wskutek tej wojny, co to może oznaczać jakby dla ewolucji tego systemu politycznego, jaki Iran ma? To znaczy, jak to może wpływać na dalsze losy, działania polityczne, pewną koncepcję obronności, odporności samego Iranu?
14: Przede wszystkim należy się spodziewać kontynuacji procesu, który został zapoczątkowany jeszcze w okolicach 2018-2019 roku, czyli tego, co Ajatollah Chamenei, ojciec poprzedni rahbar, nazywał ożywianiem ducha rewolucji. W jego rozumieniu duch rewolucji nieco osłabł, został rozmyty właśnie poprzez zbyt duże koncesje dla Zachodu, zbyt duże ustępstwa na rzecz Zachodu, realizowane chociażby w czasie negocjacji na temat JCPOA. Tutaj winowajcą tego wewnętrznego rozkładu ducha rewolucji miał być przede wszystkim prezydent Rouhani i jego stronnictwo, stąd też decyzją poprzedniego rahbara kandydaci centrystów, kandydaci reformistów byli usuwani z list wyborczych do parlamentu i do parlamentu i na prezydenta. Obecna sytuacja dodatkowo wzmacnia tych jastrzębi, czyli to stronnictwo nastawione wobec Zachodu konfrontacyjnie z osobami takimi jak Said Jalali czy Mohsen Rezoi na czele. Radykałowie będą dochodzić coraz mocniej do głosu, a spór polityczny w Iranie, ta walka o to, co pozostało z tego demokratycznego tortu, czyli parlament i urząd prezydenta, będą toczyć się głównie nie między radykałami a reformistami, jak bywało przed epoką Raisiego i tuż po jego śmierci, a między radykałami, których na Zachodzie będziemy nazywać technokratami, czyli z Bakerem Kalibafem na czele, i radykałami, których będziemy nazywać radykalnymi radykałami, właśnie z wspomnianymi Jalilim i Rezoim na czele.
13: A jakbyśmy się zastanowili właśnie w kontekście tych rozmów, memorandum porozumienia, które mogliśmy sobie przeczytać, które zostało właściwie bardziej odczytane na samym początku, a potem dopiero jakoś upublicznione, Jeżeli byśmy sobie zadali pytanie, czego Iran w tej chwili oczekuje, to poza tym, że oczekuje kasy, to widać bardzo wyraźnie, i oczekuje zdjęcia sankcji, to też widać bardzo wyraźnie, to jak on sobie wyobraża tą nową normę, która mogłaby w konsekwencji rozmów pokojowych zaistnieć? Ja nie mówię o tym, czy te rzeczy są w ogóle możliwe i osiągalne, ale zakładamy taki program maksimum, prawda, że Iran dostaje wszystko, co chce. Na ile to skutkuje jakiegoś rodzaju otwarciem tego kraju na wspólnotę międzynarodową, a na ile nic podobnego, to znaczy dalej będzie próba utrzymania właśnie bardzo zamkniętej, autokratycznej, silnie kontrolowanej struktury, i to nie będzie powrót do czegoś, co wydarzyło się w 2015-16 po propozycji Baracka Obamy, i faktycznie wydawało się wtedy, że Iran się jakoś liberalizuje, też może otwiera na przykład na turystów zagranicznych i w pewnym sensie trochę też luzuje swoje wewnętrzne kanony obyczajowe, tak przynajmniej wtedy mówiono. Czy to w ogóle może się...
14: Już nie. Już nie z jednej prostej przyczyny. Ten plan już był i rękoma prezydenta Trumpa został podarty. JCPOA miało bardzo dużą wewnętrzną opozycję w Iranie. To nie było wbrew pozorom tak, że wygłodniały Iran czekał na tą umowę jak na zbawienie, i gdy została podpisana, to wszyscy jej przyklasnęli. Prezydent Rouhani zmagał się z bardzo dużym pewnie tyle opozycją, wręcz w niektórych momentach fanatycznym oporem ludzi mówiących o tym, że podpisanie z Zachodem właśnie takiej umowy to zdrada narodowych interesów Iranu, ponieważ Zachód wykorzysta tą umowę do osłabienia Republiki Islamskiej. No i paradoksalnie okazało się, że mieli w tym bardzo dużo racji. Iran poczuł się, Republika Islamska Iranu poczuła się jednoznacznie, krótko mówiąc, po prostu zdradzona przez prezydenta Trumpa. Mieliśmy porozumienie wynegocjowane z wielkim trudem. Wszyscy trzymali się tego porozumienia, a przyszedł prezydent Trump i po prostu stwierdził, że mu się nie podoba, i je podarł, kolokwialnie mówiąc, co spowodowało bardzo duże straty i perturbacje w już właśnie otwartej na Zachód irańskiej gospodarce. I w tym momencie w Iranie panuje przeświadczenie, że nawet jeśli to Memorandum of Understanding zostanie przekute w jakiś trwały pokój, to i tak ta otwartość gospodarcza powinna być skierowana w szczególności na wschód i północ, czyli na Chiny, Indie, inne kraje Azji południowej i wschodniej oraz, rzecz jasna, Rosję, gdyż te państwa nie zdradziły Iranu, a wręcz przeciwnie, w walce z Zachodem, w tym rewolucyjnym wysiłku, oczywiście nie bezinteresownie, ale jednak Iran wspierały. Unia Europejska też, o ile nie będzie miała jakiejś naprawdę dobrej oferty, to politycznie, oferty gospodarczej, to politycznie w Iranie powojennym też absolutnie nie ma czego szukać. Irańczycy wciąż mają bardzo duże pretensje do krajów europejskich o to, że w czasie, kiedy Stany Zjednoczone zrywały JCPOA, to Unia Europejska, będąca jej stroną, czy Europejska Trojka, stały z boku, nic nie zrobiły z mechanizmu umożliwiającego ożywienie JCPOA, też nie miały odwagi skorzystać, a już na sam koniec, jako taka wisienka na torcie, to skorzystanie z tak zwanego mechanizmu snapback, który zakładał, że w przypadku, kiedy Iran nie będzie stosował się do JCPOA, to te państwa uruchomią mechanizm przywracania sankcji ONZ-owskich. No i Irańczycy z bardzo dużą dozą logiki twierdzą, że no to trochę nie fair mieć pretensje do Iranu, że nie przestrzega zobowiązań umowy, z której Stany Zjednoczone się wycofały i która jest już de facto martwa.
13: A gdybyśmy spojrzeli na to z perspektywy tej drugiej strony, czyli Stanów Zjednoczonych i tego, jakie są właściwie dzisiaj cele, to znaczy wiemy, że one się mogą zmieniać, Donald Trump jest dość nieprzewidywalnym przywódcą, tak łagodnie mówiąc, czy bardzo łagodnie mówiąc, ale czy to jest tak, że w tej chwili chodzi o otwarcie cieśniny Ormus i jak ona będzie znowu drożna, to w zasadzie cel osiągnięty, jakoś nie się to wszystko poukłada po swojemu, mówiąc krótko, czyli nie będziemy się za bardzo wtrącali w kwestie bliskowschodnie, niech sobie Izrael, który, to mówię z takiej perspektywy trumpowskiej, który wciągnął nas w całą tę awanturę, niech oni sobie teraz z tym sami radzą, czy też jest jakiś pomysł na to, jak te relacje w regionie mają być uregulowane i czy sądzi pan, że to będzie tematem rozmów pokojowych? Czy to musi być tym tematem, tak jakby tego chciał Izrael?
14: Na pewno będzie się to podczas rozmów pokojowych pojawiać co jakiś czas. Pytanie, czy zajmie stałe miejsce w agendzie i jeśli tak, to czy uda się osiągnąć tutaj jakiś postęp. Stany Zjednoczone, dając się wciągnąć w tą wojenną awanturę z Iranem, powiedziały w wielu kwestiach sprawdzam na to, co uznawano za irański blef. No i okazało się, że Iran nie blefował. Stany Zjednoczone, w Iranie cały czas, jeszcze do niedawna, w dyskursie politycznym była bardzo, bardzo silnie zaznaczona obawa przed skutkami amerykańskiego ataku. Krótko mówiąc, duża część irańskich polityków, głównie reformistów, centrystów, uważała, że groźba amerykańskiego ataku jest zbyt poważna i amerykańsko-izraelski atak mógłby poważnie zaszkodzić Republice Irańskiej, w związku z tym pewnych czerwonych linii nie należy przekraczać. To myślenie odeszło już do przeszłości i zostało zastąpione zdecydowanie innym podejściem, które zasadza się na tym, że na stwierdzeniu, że Amerykanie uderzyli wspólnie z Izraelczykami zasadniczo wszystkim, co mieli. Bombardowali nas 40 dni i nie pomogło. Zrobili wszystko, co mogli, bo tutaj oczywiście ktoś może powiedzieć, że okej, to następna wojna będzie trwać 2 miesiące bombardowań i tego Iran już nie przetrzyma, ale na to też są bardzo istotne kontrargumenty, więc Teheran, krótko mówiąc, przestał się bać amerykańskiego ataku. Okazało się, że ten amerykański kij po prostu na Iran nie podziałał i Waszyngton musi teraz sięgnąć po marchewkę. Ja oczywiście jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że ta wojna to jakaś straszliwa klęska Amerykanów, która spowoduje odwrócenie wszystkich sojuszy bliskowschodnich i degrengoladę amerykańskiej obecności na Bliskim Wschodzie. To zdecydowanie stwierdzenia, przynajmniej póki co, na wyrost, ale fakt jest faktem. Amerykańska machina wojenna nie dała rady zmusić Iranu do uległości. Mało tego, Iran też pokazał, że nie boi się eskalacji, w razie czego, gdyby miał spadać przepaść, to pociągnie cały region, a przynajmniej znaczną jego część za sobą. No i wreszcie irański, to co wielu analityków uważało za blef, czyli kwestię blokady ciśnin, też nie okazało się blefem, a bardzo skuteczną, taktyczną zagrywką. To wszystko na Bliskim Wschodzie już wiadomo. Do tego doszła kwestia wyjawienia już oficjalnego wręcz tej dotychczasowej tajemnicy Poliszynela, mówiącej, że na Bliskim Wschodzie wszyscy sojusznicy Stanów Zjednoczonych są równi, ale jeden jest zdecydowanie równiejszy od innych. Nie jest tak, że w stolicach arabskich państw Zatoki myśli się na poważnie o wyrzuceniu Amerykanów i amerykańskich baz z terytoriów tych krajów. To też zdecydowanie tak nie jest. Ale już pewien ferment myślowy, ferment polityczny na temat stosunków z tymże Izraelem i Islamską Republiką Iranu jest. Bo okazało się, że te bazy amerykańskie, które miały gwarantować bezpieczeństwo, miały być tarczą przed Iranem, delikatnie mówiąc, nie spełniają swojej roli, a wręcz przeciwnie, powodują, że kraj sojuszniczy względem Stanów Zjednoczonych naraża się na irańskie ataki, a Amerykanie nie są w stanie tak naprawdę zbyt wiele z tym zrobić i swoich sojuszników zgodnie z umową bronić.
13: A gdybyśmy spojrzeli na to, co ta wojna, co ten czas ostrzału ze strony Amerykanów i Izraela zmieniły, i oczywiście odpowiedzi Iranu, zmieniły w samym regionie, to znaczy, jeżeli popatrzymy na no chyba już totalnie stracone wysiłki dyplomatyczne, nie wiem czy Chin, no ale tak się przez moment wydawało. Chińczycy to przedstawiali jako swoje wielkie osiągnięcie, że tutaj dochodzi do wznowienia kontaktów dyplomatycznych z Arabią Saudyjską. Co z tego w ogóle jeszcze zostało? Co zostało, czy w ogóle jest jakaś szansa na porozumienie między Iranem a krajami Zatoki Perskiej po tym, co się wydarzyło?
14: Bardzo niewiele z tego zostało. Tutaj Chiny, stojąc z boku, znowuż kapitalizują na swojej nieobecności i jednocześnie gospodarczej obecności, stają się partnerem coraz ważniejszym, ale jednocześnie ta wojna pokazała, że militarnie wciąż Chiny na Bliskim Wschodzie nie znaczą absolutnie nic i granica ich projekcji siły to, przynajmniej jak do tej pory, Morze Południowo-Chińskie i w porywach do cieśniny Malakka, a i to nie za bardzo. W Riyadzie, w Abu Zabi i innych stolicach zdają sobie z tego sprawę. I to, z czego zdali sobie sprawę dobitnie, to, że dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi to jedno, ale z Republiką Islamską też trzeba sobie jakieś bezpieczne relacje ułożyć. To takie relacje, które niekoniecznie będą w smak Stanom Zjednoczonym.
13: Ale zastanówmy się może nad tym, w którą stronę to zaczyna zmierzać. To znaczy ten Iran, który przetrwał wojnę, który dzisiaj no jednak triumfuje i ma do tego poważne podstawy. Jaki to jest Iran? Jaki to może być Iran dla regionu i dla świata? To znaczy taki bardzo asertywny, przekonany o tym, że jest tak w stanie odeprzeć atak. I przez to też...
14: Tak.
13: No właśnie.
14: Dokładnie tak jak pan redaktor powiedział, z racji tego, że Iran już doświadczył tego najgorszego scenariusza, czyli zmasowanej wspólnej kampanii Izraela i Stanów Zjednoczonych, to Iran już, kolokwialnie mówiąc, nie boi się konfrontacji. Więc będziemy mieli do czynienia z Iranem dużo bardziej agresywnym, asertywnym, jak kto woli, w stosunkach zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i Izraelem i państwami regionu. Z Teheranu od zawsze płynęły takie ostrzegawczo grożące sygnały mówiące państwom Zatoki, że słuchajcie, no Stany Zjednoczone to nasz śmiertelny wróg. Wy jesteście jego sojusznikiem, no to vis-a-vis nas stawia to was w takiej no niezbyt wygodnej pozycji, bo wiecie, nie będzie się dało wiecznie siedzieć na płocie i okrakiem na płocie i przyjdzie czas konfrontacji, przyjdzie czas powiedzieć sprawdzam. I ten właśnie czas nadszedł i z Teheranu płynie tym razem już nie tyle sygnał, co wprost groźba mówiąca, że no, jeśli sprzymierzacie się z naszym wrogiem przeciwko nam, pozwalacie mu bombardować nas ze swojego terytorium, no to nie oczekujcie od nas, że będziemy na to potulnie patrzeć. I wy też oberwiecie i to oberwiecie mocno. Przepraszamy, bo nie ma między nami większego problemu, no ale wasze przymierze, wasz alians jest dla nas problematyczny. I to będzie jedna z głównych zmian w irańskiej polityce regionalnej. Wzmocnienie tego dychotomizującego przekazu Amerykanie i sojusznicy Amerykanów versus cała reszta.
13: Ale to jest taka ciekawa sprawa, to znaczy ja się zastanawiam nad tym, jak doszło do tego, że to Memorandum of Understanding, to co przeczytaliśmy, było jednak tak bardzo na korzyść Iranu. Czy sądzi pan, że to jest pewnego rodzaju właśnie ta marchew, w której trzeba teraz tak dużo nakłaść, żeby się trochę sytuacja uspokoiła, żebyśmy zaczęli te rozmowy, żeby ta cieśnina została odblokowana, żeby Trump mógł powiedzieć, no spokój wreszcie tam panuje, jakoś się dogadamy, ale niewiele z tego finalnie zostanie. Czy właśnie paradoksalnie może się okazać, że Iran te cele zrealizuje i uzyska te koncesje bardzo daleko idące, dużo bardziej niż JCPOA, Czy to jest w ogóle realne?
14: I to. Mhm. Jest, paradoksalnie jest realne i tutaj te wszystkie, nazwijmy to, wady prezydenta Trumpa, czyli przede wszystkim jego impulsywność i, w cudzysłowie, nieszablonowość w działaniu, powodują, że to, co było niewyobrażalne za poprzednich administracji, jest jak najbardziej wyobrażalne i realizowalne teraz. I to tyczy się zarówno wojny, pełnoskalowej wojny z Iranem, jak i traktatu pokojowego, który zniesie wszystkie sankcje nie dalej jak w

0: te stronnictwa, które patrzyły z nieufnością na negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, się domagały, czyli właśnie ustępstwo ze strony Stanów mające być takim gestem dobrej woli i pokazać, że no, ze Stanami Zjednoczonymi jednak można spróbować negocjować, można spróbować im na dłuższą metę zaufać. I jest to o tyle znaczące, że nie będzie większych problemów, żeby te sankcje przywrócić, ale też nie będzie większego problemu, żeby ten okres 60-dniowy przedłużyć o 30, o 90 dni i uczynić z tego jakiś stały mechanizm, co dla Teheranu jest bardzo dużym sukcesem. Ten 60-dniowy okres jest, znaczy może się okazać, no, takim rewolucyjnym zwrotem w amerykańskiej polityce względem Iranu.
1: A czy możemy się także spodziewać takiej, znaczy spodziewać, no, czy możemy wykluczyć taką opcję, że te rozmowy zostaną zerwane i cała sytuacja wróci do jakiejś może bardziej przewlekłej postaci, może nie tak intensywnego ostrzału, jaki obserwowaliśmy, ale do jakiejś wojny, która się będzie jeszcze toczyła i toczyła, a być może faktycznie wymusi na Amerykanach, bo takie głosy się też pojawiają, że Amerykanie dzięki temu, że mają to memorandum porozumienia, mogą uniknąć czegoś, czego strasznie się obawiały, czyli interwencji lądowej. Czy to jest jeszcze możliwe? To znaczy wracamy do wojny, ta wojna się toczy, nakręca się i wymusza pewne działania, których Stany Zjednoczone na pewno nie chcą.
0: Jest to jak najbardziej możliwe. Póki co, na szczęście dla gospodarki światowej, obydwie strony preferują jednak dogadanie się i to takie dogadanie się na zasadzie kompromisu, a nie kapitulacji z drugiej strony, chociaż tutaj warto wspomnieć, że w tym momencie więcej kart w ręku trzyma Iran, więc Stany Zjednoczone nie mają tego, do czego są przyzwyczajone, czyli nie mają w pozycji siły w negocjacjach. Ale oczywiście też nie jest tak, że Iran zgarnął całą pulę i dyktuje warunki. Nie? Tutaj właśnie niezbędny jest kompromis, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją patową, z klinczem, czy też bardziej obrazowo i staropolsko rzecz ujmując, złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma. Iran cały czas podkreśla, że w sytuacji wznowienia walk z powrotem zablokuje cieśninę Ormus, w sytuacji, kiedy te bombardowania wykroczą poza margines bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, przyjęty przez Iran, to rakiety polecą na instalacje naftowe krajów Zatoki. Znowu Iran pokazał, że jest w stanie to zrobić, a trzeba pamiętać o tym, że światowe zapasy ropy naftowej są, w tym amerykańskie w szczególności, są dużo mniejsze niż przed wojną. Przez ten okres 60 dni spokoju prawdopodobnego sytuacja na rynku ropy się mocno zdynamizuje, bo kolokwialnie mówiąc, teraz każdy będzie chciał zatankować pod korek na wypadek ponownej blokady cieśniny.
1: No przez moment nawet pojawiły się takie głosy, że jeżeli uda się cieśninę odblokować, to w ogóle za chwilę będziemy mieli totalną zniżkę na rynkach i będzie nadprodukcja ropy, no ale to już jest chyba takie zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, nie? Czy to w ogóle...
0: Dokładnie, zwłaszcza, że to nie jest takie proste. Odblokowanie cieśniny jako gest polityczny to jedno, całkowite jej rozminowanie to drugie. Uruchomienie zmniejszonych mocy produkcyjnych rafinerii to trzecie. Zapakowanie tego na tankowce też trochę trwa. No i sama droga tych tankowców to też przecież nie jest teleportacja, tylko kawałek oceanu do przepłynięcia. Do tego też znaczna część tych ładunków, które w tym momencie płyną już przez zamykaną i odblokowywaną z regularnością drzwi obrotowych cieśninę płynie, jest już zakontraktowana wcześniej, więc na ceny na rynku bezpośrednio bezpośrednio nie wpłynie. No i też trzeba pamiętać, że zapamiętać

0: masy trzeba będzie uzupełnić, więc nie spodziewałbym się jakichś większych zniżek na stacjach paliw.
1: Jeszcze na koniec warto, żebyśmy przez moment pochylili się nad kwestią właśnie otoczenia Iranu. Czyli z jednej strony w tym Memorandum of Understanding znalazł się taki zapis, że Stany mają się wycofać z tej bezpośredniej bliskości Iranu, ale nie wiem, może ja coś przeoczyłem. Wydaje mi się, że tam jest bardzo mało o tym, co Iran ma zrobić ze swoimi proxy, czyli z tymi, którzy właściwie odpowiadają za sytuację w Libanie oraz za sytuację w Gazie, czyli Hamas i Hezbollah. No to są te siły, które są wspierane w tej chwili przez Iran. Jakie tu się mogą pojawić rozwiązania?
0: To są wszystkie rozwiązania, które realnie są realizowalne, są bardzo kłopotliwe dla Stanów Zjednoczonych i bardzo niebezpieczne dla Izraela. Z jednej strony Iranowi udało się przeforsować tą jedność frontów w negocjacjach i uczynić ten front izraelsko-libański swoim podwórkiem. I Stany Zjednoczone, umieszczając ten zapis w memorandum, gdyby usankcjonowały to, że Iran ma coś do powiedzenia w kwestii tego, co się dzieje w Libanie i tego, co siłą rzeczy robi tam Izrael. Jest to bardzo, tak jak wspomniałem, niebezpieczny dla Izraela i kłopotliwy dla Amerykanów precedens. Najprawdopodobniej w toku dalszych negocjacji Iran będzie bardzo twardo bronił swojej perły w turbanie w postaci Hezbollahu. Huti będą raczej na uboczu. To wokół w centrum zainteresowania będzie właśnie Hezbollah. I tutaj jeśli wszystko będzie szło dobrze, taki najbardziej optymistyczny scenariusz, to toczone pod auspicjami Amerykanów i z błogosławieństwem i wsparciem Irańczyków rozmowy pokojowe wewnątrzlibańskie po wycofaniu się całkowitym Izraela z zajmowanych obecnie terytoriów Libanu. Tylko podkreślam, to jest scenariusz optymistyczny i maksymalistyczny. Tak bardziej realnie patrząc, najprawdopodobniej dojdzie do sytuacji, w której Izrael utrzyma kilka strategicznych punktów po drugiej stronie granicy libańskiej, a Hezbollah przynajmniej na jakiś czas ograniczy swoją militarną aktywność wymierzoną w Izrael. Czyli konflikt w pewnym stopniu zostanie złagodzony, zamrożony, ale biorąc pod uwagę jego naturę, będzie tylko kwestią czasu, kiedy wybuchnie na nowo. No chyba, że uda się jakimś cudem, osobiście teraz nie widzę na to żadnych perspektyw, doprowadzić do głębokich reform politycznych w Libanie i transformacji ustrojowej tego kraju. Ale jeszcze raz podkreślę, na to się na razie, przynajmniej na razie, zdecydowanie nie zanosi.
1: No jest też pytanie o to, co się wydarzy w wyborach nadchodzących w Stanach Zjednoczonych, bo traktuje się je jako pewną cezurę, która może też sporo zmienić, bo nie da się wykluczyć takiej sytuacji, w której Donald Trump teraz ciśnie na te rozmowy, żeby uspokoić trochę sytuację, żeby mieć jakiegoś rodzaju, jeśli nie sukces, to przynajmniej poluzowanie wewnątrz, prawda? Nie wiadomo, co się wydarzy na jesieni.
0: Zgadza się. Zgadza się i to też wywoływało duży niepokój w Iranie. Z jednej strony Irańczycy też grali na zwyżkę cen ropy, żeby za pośrednictwem niezadowolonego elektoratu zmusić prezydenta Trumpa do ustępstw. Ale też zdają sobie sprawę z tego, że wybory połówkowe przejdą i już zasadniczo prezydentowi z grubsza rzecz biorąc nic nie będzie wiązało rąk. To samo się zresztą tyczy jesiennych wyborów w Izraelu, które z punktu widzenia Iranu są dużo mniej istotne, ale z punktu widzenia konfliktu jako takiego mają znaczenie kluczowe. Stąd też właśnie ta obawa przed ewentualnym kolejnym zwrotem o 180 stopni w wykonaniu prezydenta Trumpa i stąd też nacisk Teheranu, żeby to Amerykanie wykonywali pierwszy krok i dawali coś namacalnego. Stąd właśnie te 60 dni zwolnienia z sankcji na obrót ropą. Nawet jeśli porozumienie nie dojdzie do skutku, nawet jeśli rozmowy się załamią, no to co zostanie Iranowi w ręku, no to w należności za ropę, którą zdołał wyeksportować w ciągu tych 60 dni oraz prawdopodobnie odmrożone około 12 miliardów dolarów funduszy zgromadzonych na zagranicznych kontach, a należących do Iran. To był argument, który najprawdopodobniej ostatecznie przeważył w dyskusjach politycznych na temat tego, czy zgadzać się na podpisanie memorandum, czy też nie.
1: No i przypuszczalnie te 12 miliardów pójdzie na zbrojenia, bo jakoś trzeba odbudować ten arsenał, prawda, po ostatnich starciach.
0: Zgadza się. To będzie gwałtowna odbudowa tego, co zostało z irańskiej obrony przeciwlotniczej i floty powietrznej, rozbudowa arsenału, kolejne tunele i przy okazji, bo to też będzie istotne, odbudowa zniszczonej infrastruktury. Gdyby faktycznie Iranowi udało się uzyskać dostęp do tych funduszy i gdyby udało się utrzymać to zwolnienie z sankcji na handel ropą, wtedy irańska gospodarka miałaby szansę dość szybko wrócić do wielkości przedwojennych, a być może, jeśli jakimś cudem decydentom Republiki Islamskiej udało się złamać tradycję błędów w zarządzaniu gospodarką, to Iran mógłby wyjść z kryzysu i wejść w końcu na ścieżkę rozwoju. No ale jak było to, mam nadzieję, wyraźnie słychać, jest taki scenariusz obwarowany bardzo wieloma jeśli i jeżeli.
1: Marcin Krzyżanowski, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tą różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jutro startuje konferencja na temat odbudowy Ukrainy. Zabraknie Wołodymyra Zełenskiego, zastąpi go premier Julia Sfyrydenko. Minęło 10 lat od wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Samorządowcy z Pomorza chcą podpisania ustawy metropolitalnej dla regionu i piszą w tej sprawie do prezydenta. Minęła czwarta. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Traktuję to jako gest na rzecz deeskalacji napięcia, odpowiedział premier Donald Tusk, pytany o ocenę tego, że na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy zabraknie Wołodymyra Zełenskiego, a zamiast niego udział weźmie premierka Julia Sfyrydenko. Tusk dodał, że nie jest rozczarowany i ocenił, że udział premierki może oznaczać sprawniejsze przeprowadzenie konferencji bez niepotrzebnych napięć. Julia Sfyrydenko ogłosiła, że stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającej się jutro konferencji. Wcześniej oczekiwano, że Ukraina będzie reprezentował właśnie Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca poinformował jednak, że omówił już z premierką zadania związane z konferencją i przekazał, że ważne jest, aby relacje z Polską miały konstruktywny charakter. Na konferencji w Gdańsku na podpisanie będą czekały umowy o współpracy przy odbudowie Ukrainy, mówi pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
6: W Gdańsku będzie ponad 200 umów podpisanych, w tym kilkanaście z polskim biznesem. To myślę, że żadna z tych umów nie jest zagrożona.
7: A co usłyszymy w Gdańsku? Będzie jakiś jeden duży projekt przedstawiony tam? Mówi pan 200 umów, ale jeden największy?
6: Teraz największy projekt, z którym ja się najbardziej cieszę, to PZU poszerzające bardzo na wejście na Ukrainę. PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim. Jeśli chodzi o projekty dwustronne, duże, infrastrukturalne, no to one wymagają dopracowania sposobu finansowania i tak dalej, więc one są.
7: Ale wymagają poprawy relacji między Warszawą a Kijowem?
6: To nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
5: A rozmawiał reporter TOK FM Szymon Kępka. Ponad 80% Brytyjczyków zagłosowałoby dziś za powrotem Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Minęło 10 lat od referendum, które zdecydowało o Brexicie. Nieco ponad połowa mieszkańców zagłosowała wówczas za wyjściem ze wspólnoty. Nowy premier Wielkiej Brytanii, którym prawdopodobnie zostanie były burmistrz Wielkiego Manchesteru Andy Burnham, będzie już 7. premierem od czasu tego referendum. Tak częste zmiany na stanowisku wynikają właśnie z wyjścia ze wspólnoty, mówił w TOK FM politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego profesor Bartłomiej Toszek.
8: Żaden z tych rządów nie miał konkretnej koncepcji, co robić po Brexicie. Jak Wielka Brytania powinna rozwijać swoje stosunki handlowe, jak powinna angażować się w strukturę światową, europejską.
5: Kandydaturę Andy'ego Burnhama na premiera poparł m.in. Wes Streeting, który uchodził za głównego potencjalnego rywala byłego burmistrza Manchesteru. Wczoraj polityk został zaprzysiężony na posła Izby Gminy, co jest warunkiem koniecznym do bycia szefem brytyjskiego rządu. Apel o podpisanie ustawy metropolitalnej dla Pomorza wystosowali do prezydenta Karola Nawrockiego samorządowcy z tego regionu, włodarze miast, gmin i powiatów zrzeszeni w obszarze metropolitalnym Gdańsk, Gdynia, Sopot podpisali się pod wspólnym listem w tej sprawie.
9: List od 61 samorządów do pana prezydenta Nawrockiego podkreśla, jak dla ponad 1,5 miliona mieszkańców ustawa metropolitalna zmieni codzienne życie, codzienne funkcjonowanie.
10: To właśnie ona pozwoli stworzyć jeden spójny system komunikacji publicznej.
11: To dokument ponadpartyjny, służący przede wszystkim samorządowi i rozwojowi regionu.
12: Wyrażamy ogromną nadzieję, że właśnie ta merytoryka wygra z polityką i pan prezydent nie zawaha się. Potrzebujemy metropolii dla naszych mieszkańców. Panie prezydencie, czekamy na podpis.
13: Panie prezydencie, do dzieła. Kasiebi na nie też czekają. A później, jak pan prezydent podpisie, już teraz za to bacimy. Ale jak podpisie?
5: Na tradycyjne na Kaszubach zażywanie tabaki zapraszał prezydenta wójt gminy Szemu. To podpis pod ustawą upominali się m.in. samorządowcy z Gdańska, Gdyni, Żukowa i Kartuz. Na decyzję prezydent Karol Nawrocki ma jeszcze zgodnie z przepisami niewiele ponad tydzień. Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w Kujawsko-Pomorskiem powszechne warsztaty ochrony ludności. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu rozpoczną się już w lipcu, zapowiada dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
14: Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące jak się zapisywać, jak na takie kursy warsztaty każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać.
5: W ostatni weekend w całym kraju odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Według danych resortu spraw wewnętrznych wzięło w nich udział 100 tysięcy osób. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie, niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
15: Dobro choranchu, C magazyn owczarek. Tak, gdybyśmy byli na Ukrainie, to bym się z państwem przywitał. Ale i tak się przywitałem. A będziemy rozmawiać o Zjednoczonym Królestwie, zwanym czasem Anglią, Wielką Brytanią. Nazw jest dużo, ale mniej więcej rozumiemy, gdzie to miejsce się znajduje. A gościem jest pan dr Krzysztof Winkler z grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Tak bym powiedział, jakbyśmy byli w Zjednoczonym Królestwie. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Premier Wielkiej Brytanii powiedział, że no już chce się zająć innymi rzeczami, życie jest krótkie, nie ma co się tam wypalać za bardzo na stanowisku premiera. Ale chyba ciekawy jest proces zarówno upadku, jak i też wyboru nowego premiera w czasie kadencji. Porozmawiajmy od upadku, bo to jak to się dzieje, że w którymś momencie premier Zjednoczonego Królestwa czuje, że musi zrezygnować, musi, że tak powiem, zakończyć, zanim zostanie poproszony o to, że zakończy. Gdzie się, jak ten proces wygląda, gdzie tam się to, ten bunt wewnętrzny rozpoczyna?
16: To jest proces związany z sondażami, jakie obserwują politycy akurat teraz Partii Pracy, z tym, jak rząd funkcjonuje, czy udaje się realizować poszczególne punkty manifestu wyborczego. No i wreszcie, czy posłowie oceniają, że w następnych wyborach powszechnych premier będzie w stanie poprowadzić ich do kolejnego zwycięstwa i utrzymania mandatów, które oni w danym momencie posiadają.
15: No dobrze,
16: no i w tym momencie.
15: Ale właściwie czemu się przejmować sondażami?
16: No dlatego, że te sondaże mówią o tym, że jakie są szanse na reelekcję, na utrzymanie danego okręgu dla danej partii i tego, czy ta partia będzie w stanie no, realizować swój program po kolejnych wyborach. W tym momencie sondaże są złe, można powiedzieć. Nie fatalne, ale złe. No bo od wielu miesięcy prowadzi Reform UK Nigela Farage'a. Poza tym mamy kolejne zmiany kursu, to znaczy z jednej strony premier Starmer przedstawiał jakieś pomysły na rządzenie, przedstawiał na przykład reformę świadczeń socjalnych, po czym po kilku dniach przy protestach posłów z tylnych ław, czy też szerszej grupy brytyjskiego społeczeństwa wycofywał się z tego. No i to spowodowało, że no, jego władza po prostu słabła. No i posłowie Partii Pracy uznali, że w zasadzie no, nie jest w stanie im dowieść tego, co oni by chcieli. W tym momencie no, zwycięstwa w kolejnych wyborach, a jednocześnie no, pojawił się oponent, czyli Andy Burnham. I tak na marginesie można zauważyć, że ten weekend, w którym premier Starmer znalazł się w Chequers, czyli letniej rezydencji brytyjskich premierów, myślę, że to były po prostu intensywne rozmowy, w trakcie których i jego ministrowie, i posłowie z Partii Pracy po prostu dali mu do zrozumienia, że nie widzą go już w roli lidera partii.
15: Panie doktorze, a porozmawiajmy przez chwilę o tych posłach z tylnych ław, tak zwanych backbenchers. Ktoś z tylnej ławy raczej się kojarzy jako, przynajmniej w parlamentaryzmie polskim, jako poseł, który gdzieś tam sobie siedzi i słucha premiera albo szefa partii, albo szefa klubu i głosuje tak, jak zostanie mu to nakazane.
16: No, w Wielkiej Brytanii oczywiście w większości przypadków tak jest, natomiast trzeba pamiętać, że w wyborach większościowych oczywiście jest pewien lewar nacisku, to znaczy to, że można dostać miejsce w tak zwanym bezpiecznym okręgu albo takim, w którym znacznie trudniej będzie posłowi zdobyć miejsce w parlamencie. Natomiast ta specyfika systemu powoduje, że mają oni jednak troszkę większą swobodę działania niż w naszym systemie. I trzeba się po prostu liczyć ze zdaniem tych osób przy tworzeniu polityki, przy jej wdrażaniu. No bo jeżeli nie będzie ta polityka miała poparcia posłów, no to nie zostaną uchwalone ustawy i nie będzie możliwości w tym momencie wdrażania tego programu, który się zadeklarowało w czasie kampanii wyborczej. Więc to są posłowie, którzy teoretycznie powinni oczywiście słuchać swojego lidera, natomiast jeżeli wystarczająca grupa z nich zbierze się i oni będą w stanie podjąć rebelię w parlamencie, no to może zmusić właśnie przywódcę do zmiany kursu.
17: A jak technicznie wygląda taka rebelia, czyli rzucenie wyzwania liderowi, czyli na przykład ile listów z wotum nieufności musi spłynąć do szefa odpowiedniego komitetu, aby machina ruszyła i co się potem dzieje, kiedy na przykład...
16: Inaczej się to odbywa niż u konserwatystów. Tutaj jest kwestia, żeby 20% deputowanych wystawiło czy poparło kandydata, który się zgłasza do wyścigu, ewentualnie lider sam rezygnuje. Struktura Partii Pracy jest taka, że biorą w tym udział również szefowie związków zawodowych, organizacji stowarzyszonych z tąże partią. I w głosowaniu biorą udział i parlamentarzyści, no i członkowie partii. Natomiast teraz mamy do czynienia z sytuacją, w której premier Starmer ogłosił, że będzie administrował do września 26 roku, ale między 9 lipca a 16 lipca jest czas zgłaszania się kandydatów. I teraz jeżeli w tym parlamencie kandydat uzyska poparcie 80 deputowanych, to może wystartować w wyścigu. W ostatnich godzinach deklaracje są takie, przewidywania są takie, że jednak Andy Burnham może nie mieć kontrkandydata, czyli on po prostu zostanie przez aklamację w zasadzie wybrany, no bo jeżeli nie będzie miał kontrkandydata, no to głosowanie nie będzie miało sensu. Jeżeli takowy się nie zjawi, do 18 lipca powinien być już na stanowisku premiera i lidera Partii Pracy. Natomiast jeżeli ziszczą się zapowiedzi te wcześniejsze, bo West Fielding się oficjalnie wczoraj wycofał, poparł Andy'ego Burnhama, że Al Kearns albo na przykład Angela Rayner, albo Darren Jones, który jest namawiany przez zwolenników odchodzącego premiera Starmera do wystartowania w tym wyścigu, weźmie udział, no to w tym momencie będziemy mieli kolejne tury głosowań. Jeżeli będzie dwóch kandydatów, no to wiadomo, że to się rozstrzygnie pewnie w jednym głosowaniu, natomiast jeżeli nie, no to w kolejnych głosowaniach ten, kto otrzyma najmniej głosów, będzie odpadał, no i aż do momentu wyłonienia lidera.
17: I skoro Starmer ma zostać do września, a być może nowego premiera, na przykład, gdyby to było ogłoszenie przez aklamację, poznamy wcześniej, to co się wtedy dzieje? Będzie dwóch?
16: Nie, to wtedy, jeżeli będzie Andy Burnham wybrany przez, no jednogłośnie, bo nie będzie kontrkandydata, no to w tym momencie oczywiście po ogłoszeniu jego liderem Partii Pracy, no to przejmuje obowiązki od premiera Starmera i jako lider Partii Pracy może utworzyć swój rząd, chociaż mówi się, że na przykład Shabana Mahmud, czyli minister spraw wewnętrznych, ma pozostać na stanowisku. Być może również kilka innych osób, też się wspomina już nazwisk obecnych sekretarzy, którzy zajmują odpowiednie ministerstwa, mają pozostać. Natomiast no, kształt tego przyszłego rządu poznamy pewnie najwcześniej po 18 lipca wtedy.
17: Panie doktorze, a kiedy Brytyjczycy głosują, to właściwie wybierają partię czy premiera? Jak te zmiany premiera w trakcie kadencji są postrzegane przez wyborców? Czy to jest część zrozumiała i stała część brytyjskiej demokracji, że głosujemy na jakąś wizję, ale jeżeli w trakcie kadencji ta wizja się nie sprawdzi, to jesteśmy otwarci na zmiany na szczycie?
16: A to jest fenomen ostatnich kilku lat niestety dla Wielkiej Brytanii, dlatego że we wcześniejszych okresach było raczej tak, że premier wybrany w wyborach kończył swoją kadencję albo ogłaszał wybory przed upływem okresu funkcjonowania rządu, no i albo je przegrywał, albo swój mandat przedłużał. Natomiast w ostatnim czasie mamy do czynienia z szybkimi zmianami, z wymianą w zasadzie wewnątrzpartyjną bez wyborów. I teraz to jest tak, że zakłada się, że jeżeli osoba przyjmuje stery rządu i nie ogłasza wyborów powszechnych po przejęciu tychże sterów, no to powinna realizować w większości jednak manifest wyborczy, z którym partia z poprzednim premierem szła do wyborów. I to mniej więcej zapowiada w tej chwili Andy Burnham. Natomiast gdyby chciał zmienić ten manifest, wprowadzić jakieś znaczące korekty, no to wówczas dobry obyczaj nakazywałby ogłoszenie wyborów powszechnych, no ale nie jest to nigdzie, nie jest to żaden przepis, to jest po prostu obyczaj polityczny, żeby tak zrobić. Natomiast czy będziemy mieli do czynienia z tym w tej sytuacji? Zobaczymy, ponieważ sondaże no nie są zbyt korzystne w tej chwili dla Partii Pracy.
17: No ale wyobraźmy sobie sytuację taką, że oto partia idzie do wyborów z jakimiś hasłami, programem, potem w trakcie kadencji mówią, no dobrze, premier, który miał pewną popularność, już dzisiaj ma inną, więc go wymieniamy, ale pozostajemy przy tej samej platformie, przy tym samym programie, no to dlaczegoż by to miało uradować? Czyli ten sam program, ale inny menadżer będzie się nim zajmował?
16: Tak, być może, no to jest oczywiście, to są manewry polegające na też, by utrzymać władzę najzwyczajniej w świecie, w państwie. No, do tego są powołane partie polityczne. Natomiast no jest nadzieja na to, że ten nowy lider będzie sprowadzał ten program lepiej, sprawniej, a być może zmodyfikuje go w takim zakresie, który z jego punktu widzenia nie będzie wymagał wyborów powszechnych, a umożliwi no, osiągnięcie sukcesu i w ramach kraju, i jednocześnie zapracuje na sukces wyborczy w kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast sytuacja w ogóle brytyjskiego systemu i prawnego, i politycznego jest taka, że jest to państwo w kryzysie. I ktokolwiek teraz nie obejmie stanowiska premiera, no będzie się musiał mierzyć z tymi samymi problemami gospodarczymi, społecznymi czy bezpieczeństwa, z jakimi mierzyli się jego poprzednicy, a warto zauważyć, że to będzie siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat. To jest tempo wymiany premierów niespotykane nigdy w historii brytyjskiego parlamentaryzmu, a pamiętajmy, że pierwszym premierem był Robert Walpole, to są lata 18 wieku.
17: Jak wyglądają procedury zmiany premiera w Zjednoczonym Królestwie? Gościem jest pan dr Krzysztof Winkler, Grupa Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute. I kluczowe daty, o których należy pamiętać, o których wspominał pan doktor, 9 lipca zaczyna się zbieranie nominacji, zgłoszeń, jeżeli ktoś chce być przywódcą Partii Pracy, a żeby takie zgłoszenie zostało przyjęte, to trzeba zebrać podpisy od 81, tak?
16: Tak, to jest 20%.
17: Tak.
16: I obecnego stanu klubu parlamentarnego.
17: Tak, i do 16 lipca. 17 lipca może się okazać, że tylko Andy Burnham się zgłosił i wtedy stanie się, to jest najwcześniejsza data, kiedy może zostać przywódcą Partii Pracy, ale oczywiście jeżeli będą inne nazwiska w grze, no to wtedy cały ten proces przerzuca się aż, czy przenosi się aż do września. I tutaj zdania są podzielone obecnie wśród parlamentarzystów. Jedni mówią, no właściwie takie trochę na siłę zgłaszanie kandydatur, żeby doszło do przedwyborczego pojedynku, to jest jakaś szarada i teatr i nie ma co tego robić. Po prostu to jest teraz najlepszy kandydat. Inni mówią, no nie, są inni kandydaci, którzy by spokojnie zdobyli to poparcie I warto zobaczyć, także dlatego, że skoro nie ma być wyborów powszechnych, no to trochę wyborcy zasługują na to, żeby poznać różne pomysły, różne plany, różne programy na to, żeby uzdrowić sytuację. Wspomniał pan, panie doktorze, że Zjednoczone Królestwo nie jest w najlepszej sytuacji na wielu poziomach, że Partia Pracy trochę się zwija, można powiedzieć. Dlaczego ktoś chciałby zostać premierem i no, trochę podjąć się takiej syzyfowej pracy?
16: Prawda, ale jest to ambicja większości polityków, którzy no, zaczynają karierę, żeby no, znaleźć się na tych najwyższych stanowiskach, a bycie premierem Wielkiej Brytanii jest tym najwyższym stanowiskiem w brytyjskim systemie politycznym. Druga sprawa jest taka, że część z nich ma jakiś swój pomysł, jakąś swoją wizję na to, jak powinna Wielka Brytania wyglądać i próbuje go zrealizować. No i jest to też kwestia taka, że jeżeli udałoby się swój program zrealizować, no to jest też to tak zwane przejście do historii, tak? Czyli zapisanie się w historii jako ten premier, który na przykład przełamał kryzys w brytyjskiej gospodarce, czy poprawił stosunki społeczne, no to zawsze jest kwestia taka, no bycia zapamiętanym dla potomnych, co przy ambitnych politykach oczywiście też swoją rolę odgrywa. Natomiast jeśli chodzi o te dyskusje wśród parlamentarzystów, to tak, podnoszone są głosy właśnie takie, że jeżeli nie będzie wyborów powszechnych, to dobrze by było, żeby chociaż taka mini kampania się odbyła na poziomie Partii Pracy, żeby przedstawić po prostu program, pomysły na to, jak będzie wyglądała Wielka Brytania pod rządami nowego premiera, żeby właśnie nie było takiego odczucia, że to jest w zasadzie w cudzysłowie koronacja nowego premiera, który przychodzi. No i dopiero w trakcie jego urzędowania brytyjskie społeczeństwo dowie się, jaki program będzie realizował.
17: Kto ma, panie doktorze, największe szanse, żeby, jeżeli tak zdecydują, rzucić wyzwanie Burnhamowi?
16: No, to właśnie jest pytanie, kto tak naprawdę się zdecyduje. Mówi się o Darrenie Jonesie, którego namawiają do głosowania zwolennicy Keira Starmera. Zapowiadali udział w wyścigu oprócz Wesa Stirlinga, który się wycofał, i Angela Rayner, i Al Kearns. Mówi się o byłym ministrze obrony Johnny Hillim, który też mógłby wystartować. No, tych nazwisk może się pojawić kilka, może się pojawić nawet nazwisko spoza tej listy, jeżeli w ogóle się właśnie pojawi, no bo to zastrzeżenie musimy cały czas zawieszać. Natomiast czy szanse będą, biorąc pod uwagę to, że 200 deputowanych brało udział w takim spotkaniu z Andy Burnhamem po jego zaprzysiężeniu jako przedstawiciela okręgu Makerfield w Izbie Gmin, to było około 200 osób. To jest znaczące poparcie i może znaczyć, że w zasadzie większość już deputowanych decyzję podjęła i oni są gotowi wspierać właśnie Andy'ego Burnhama.
17: Czyli chodzi o to, że jak mi się uda, to będę zapamiętany lub zapamiętana, a jeżeli się nie uda, no to przynajmniej będę sobie mógł wpisać do CV, że byłem premierem przez miesiąc, rok, dwa.
16: No niestety teraz te kadencje są raczej krótkie i brytyjscy obserwatorzy sceny politycznej zaczynają z taką dozą sarkazmu i coraz mniej ukrywanej wściekłości mówić o tym, że brytyjska polityka zaczyna przypominać politykę włoską do przynajmniej do 90 roku, kiedy tam rządy zmieniały się właśnie po upływie mniej więcej roku, półtora roku. No, a na tym tle premier Meloni wygląda po prostu jako oaza stabilności.
17: Oaza stabilności. Czy społeczeństwo brytyjskie akceptuje tego rodzaju procedury, czyli że trochę to się poza nami odbywa, czy też to jest jakoś postrzegane jako część demokracji, czy jednak domagają się, że ej, nowy premier, no to dajcie nam się wypowiedzieć w głosowaniu?
16: No dobrze by było. Część oczywiście brytyjskiego społeczeństwa uważa, że tak powinno być, że nowy premier powinien przedstawić swój mandat wyborczy, swoją platformę i poddać się pod głosowanie społeczeństwa. Natomiast większość parlamentarna jest na tyle duża partii pracy w tej chwili, że może ona podjąć decyzję po prostu o wymianie lidera bez odwoływania się do głosu wyborców. Problem jest trochę inny. Problem jest taki, że w dużej mierze Brytyjczycy są sfrustrowani tym, że niezależnie od tego, na jaką partię głosują, otrzymują to samo. Czyli bardzo podobne recepty, które próbowano w przeszłości, nie działają i nie ma poprawy ani w gospodarce, ani w stosunkach społecznych, ani kwestii obrony i bezpieczeństwa. I to jest chyba główny problem, że nie pojawiła się jeszcze, albo nie pojawił się polityk, albo siła polityczna, która byłaby w stanie odejść od tego konsensu, z którym mamy do czynienia mniej więcej od czasu New Labour, czyli od końca lat 90. XX wieku, w jakim kierunku Brytania podąża. To jest kierunek, powiedzmy, liberalno-lewicowy. I ten konsens został zaakceptowany zarówno przez Partię Pracy i Partię Konserwatywną. I na tym tle mamy powstanie nowych sił politycznych, bo to dotyczy zarówno Reform UK, to dotyczy też Restore Britain Roberta Lowy, ale z drugiej strony mamy też Partię Zielonych, która też mocno zyskuje w sondażach i osiągnęła całkiem dobry rezultat w wyborach lokalnych z 7 maja tego roku. Więc powstają polityczne alternatywy dla dotychczas dominujących partii, bo społeczeństwo uznało, że one nie są w stanie przedstawić zadowalającej je alternatywy.
17: No pytanie teraz, czy oprócz zdobycia popularności w lokalnych wyborach istnieją struktury, doświadczenie, wizjonerzy i przywódcy, którzy będą w stanie zmienić sytuację? No oczywiście pewnie możemy tylko hipotetycznie na to pytanie odpowiedzieć.
16: Ja, oczywiście, że tak. No, obie partie, czy te nowe partie starają się po pierwsze, zdobywać doświadczenie w strukturach lokalnych, a po drugie ściągać też polityków z tych, tych ustabilizowanych, tradycyjnych partii, którzy są niezadowoleni z tego, w jakim kierunku te partie podążają i którzy są gotowi zmienić barwy klubowe, można tak powiedzieć, nawiązując do Mistrzostw Świata i wesprzeć tą partię. No, z takimi ruchami mieliśmy do czynienia na przykład w kierunku Partii Reformy, gdzie przeszła Isuella Braverman i Robert Jennick i Paul Kruger, czyli osoby znaczące swego czasu w Partii Konserwatywnej, a teraz już deputowani z ramienia Partii Reformy. I w ten sposób starają się uzyskać te nowe umiejętności czy nowe kompetencje, żeby też przy tych doświadczonych parlamentarzystach wiedzę nabywali z kolei ich działacze ze struktur lokalnych. Co ważne, jeśli chodzi o partię Reformy, to ta partia przejęła w dużej mierze struktury lokalne partii konserwatywnej, co utrudnia konserwatystom w tym momencie utrzymanie pozycji, bo może się okazać, że w kolejnych wyborach powszechnych, kiedykolwiek one by nie były, bo nie muszą się, powinny się odbyć najdalej w 29 roku, ale mogą być wcześniej, konserwatyści mogą mieć po prostu problem z przeprowadzeniem kampanii, bo nie będzie działaczy, którzy będą chodzić po prostu od drzwi do drzwi i reklamować danych kandydatów.
17: Jeszcze jeden ciekawy proces zaobserwowałem, chyba nie jest stricte brytyjski, także w Kanadzie na przykład to jest pewien taki zwyczaj polityczny. Nie wypada, żeby, tutaj mówię o Zjednoczonym Królestwie, żeby kandydat na premiera czy kandydat na szefa partii nie był posłem. A więc jeżeli posłem nie jest, to prosi się, jak rozumiem, posła w okręgu pewnym, żeby zrezygnował. Tak. I tak też się stało w tym przypadku. I kiedy poseł rezygnuje, odbywają się wybory uzupełniające. Wiadomo, kto w nich wygra, prawda? I tym sposobem można powiedzieć, jestem posłem, więc nie jestem człowiekiem z zewnątrz, więc mam prawo wszelkie do tego, aby ubiegać się o te zaszczyty.
16: Dokładnie tak. I w tej sytuacji był do niedawna Andy Burnham, który próbował wystartować już na początku tego roku w okręgu Gordon and Denton, ale wtedy Starmer i jego ludzie w NEC, czyli takim komitecie zarządzającym Partii Pracy, zablokowali tą możliwość. Teraz już w okręgu Makerfield przy bardzo słabym premierze już to się nie dało zrobić i Burnham mógł wrócić do Izby Gmin i może zrealizować swoją zapowiedź, że rzuciłby wyzwanie premierowi Starmerowi, co skutkowało wczorajszą deklaracją premiera o tym, że rezygnuje ze swojego stanowiska. No i teraz oczekujemy, jak zakończy się ten wyścig o fotel lidera Partii Pracy i premiera, z dużym wskazaniem na Andiego Bernama, chociaż tak jak mówię, no do momentu, kiedy nie dostanie nominacji, kiedy nie zostanie ogłoszone zwycięstwo, to nie można oczywiście niczego przesądzać.
17: Jasne. Czyli daty kluczowe, 9 lipca czekamy na... Od 9 do 16 lipca można zgłaszać.
16: Od 9 do 16 kandydaci i jeżeli nie, no to najprawdopodobniej 17-18 lipca, jeżeli będzie tylko Andy Bernam, no to on zostanie nowym i liderem Partii Pracy, i premierem Wielkiej Brytanii.
17: Bardzo dziękuję. Pan dr Krzysztof Winkler z Grupy Brytania na Uniwersytecie Warszawskim, ekspert Warsaw Enterprise Institute był gościem. Dziękuję.
16: Dziękuję.
17: Program Owczarek, w studio gość pan Paweł Kwiatkowski, eseista, tłumacz, socjolog. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
17: I autor między innymi książki Urban Vibe, Street Art Polska, Volume 2, czyli druga część.
18: Druga część, pierwsza się rozeszła bardzo ładnie, jeszcze trochę zostało.
17: Ale, pierwszej.
18: Tak, pierwszej jeszcze trochę zostało, ale minimalnie.
17: Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Flower Power. Przepięknie wydana, kolorowa, ciężka, twarda okładka, zawodowo.
18: 2 kilogramy. Jak się niesie 3 egzemplarze, to już jest kłopot.
17: No i teraz street art. Sugeruje nazwa, że mamy do czynienia ze sztuką i że ta sztuka znajduje się w przestrzeni ogólnodostępnej. Myślę, że kiedy widzimy jakieś rysunki, to czasami pierwsza myśl to jest, o, znowu wandale pomazali budynek.
18: Różnie to bywa, bo czasami tymi wandalami, ja bym powiedział, i to już niestety trochę może z przekąsem, to są urzędnicy różnej maści, którzy zamawiają tak zwane murale i chcą, żeby tam był mundur, orzeł, złote szpony, hasło piękne, albo coś z kibicami jeszcze ewentualnie, albo jakiś naukowiec, albo kobieta, naukowczyni. I artysta ma dokładnie. I artysta ma to wykonać bardzo ładnie i ma to być śliczne. To nie jest street art. Ale to widzimy coraz częściej.
17: A gdzie przebiega różnica?
18: No właśnie, moim zdaniem...
17: Czy jest komisja, czy powstanie komisja do spraw street artu?
18: To byłoby świetne. Ja bym się strasznie cieszył, jakby powstała taka komisja, byśmy mogli relacjonować różne śmieszne rzeczy, które ona robi. Ale tak poważnie mówiąc, to jest w nas. W sercu, w głowie, w oku. Jeżeli coś do nas przemawia, to staje się sztuką. Jeżeli do nas nie przemawia, to możemy przejść obojętnie i pozostaje elewacją, albo może być właśnie tym przekazem muralozowym, czyli jakąś edukacją, taką właśnie przez urzędników najmądrzejszych wymyślaną, która zabija trochę polskie miasta.
17: Czyli jeżeli orzełek, szpony, mundur do mnie przemawiają... To jest to sztuka?
18: To jest to sztuka patriotyczna wtedy, tak. Ale nie, oczywiście, trzeba być konsekwentnym. To odbiorca decyduje. Artysta ma jakąś ofertę. Jeżeli my podejmujemy ten dialog i dla nas coś to przemawia, nas to trochę wzburzy, albo nam się spodoba, albo nas denerwuje, to wtedy się staje sztuką.
17: To jest dobre, bo właściwie, żeby zostać artystą, to nie trzeba komisji, rozumiem, tylko wystarczy, żebyśmy zachwycili jedną osobę.
18: Na przykład.
17: Własną matkę najłatwiej jest, bo no,
18: z tym zachwycaniem i liczbą odbiorców to jest tak, że szczególnie pandemia przeorała to środowisko bardzo mocno, ponieważ nagle się skończyły jakieś dotacje, festiwale i trzeba było znaleźć...
17: Do roboty.
18: Nie, tak, trzeba było znaleźć sobie jakiś nowy kontekst urbanistyczny albo pozaurbanistyczny i wtedy właśnie artyści zaczęli jeszcze bardziej niż wcześniej eksplorować pustostany, porzucone fabryki, jakieś takie dziwne obszary typu las albo wyrobisko.
17: Las?
18: Tak, w lesie Egon Fitke, jeden z takich tuzów street artowych w Polsce, jeden z tych pionierów, on potrafi robić absolutnie przepiękne rzeczy, które są przez jakieś komisje byłyby zakwalifikowane do land artu, ale to też jest ten nurt street artowy. I wtedy się pojawiają właśnie pomysły typu malujemy wyłącznie białą farbą, bo nie mamy budżetu, bo nikt nam nie da żadnych pieniędzy i malujemy to na pustostanie i street art wtedy istnieje wobec przypadkowych zupełnie przechodniów, na ogół żuli i meneli, a jeśli chodzi o odbiorców takich klasycznych, artystycznych, odbiorców sztuki, to dla nich pozostaje Instagram, internet i różne inne takie media.
17: Urban Vibe, Street Art Polska, Volume 2, to można powiedzieć jest przewodnik po artystach i artystkach i kolektywach street artowskich, więc jeżeli ktoś patrzy i mówi, o, jaki fajny, ciekawy, kto to zrobił, no to tutaj w tym albumie znajdziemy dokładne teczki, które pan zebrał.
18: Tak, ale to muszę od razu przyznać, że jest to trochę zestawienie nie fair. Ponieważ ja tutaj decydowałem jednak...
17: O, ktoś musi.
18: Tak, ktoś musi, nie zamiast komisji. I tutaj należy tę książkę jednak traktować jako część w szerszej całości, czyli razem z tą pierwszą. I być może kiedyś w przyszłości jeszcze będzie dalszy ciąg, bo jest to fajne środowisko, fajny nurt artystyczny, którego nie można zaszufladkować, nie można skatalogować. W pierwszej części przedmowę swoją zatytułowałem Street art nie istnieje, ponieważ uznałem, że tyle jest street artów, ile artystów i każdy coś innego robi i w zasadzie no coś tam ich łączy i nawet to coś to jest bardzo fajne, bo nie tylko łączy ich miejsce, gdzie działają, ale specyficzna więź, która między nimi istnieje i której w innych środowiskach artystycznych trudno chyba jest doszukiwać się. Czasami ludzie mówią, tak, u nas też tak jest. Jak jest? Mianowicie... Ci ludzie się kochają strasznie. To jest coś absolutnie niewiarygodnego, jak jedni artyści, z którymi już zrobiłem wywiad, namawiali mnie, żebym zrobił jeszcze z kimś innym, bo wiedzą, że to koniecznie trzeba tego człowieka uwzględnić. Oni nie wypychają kogoś za burtę, tylko wciągają do tej łodzi, na której płyną. Niesamowite środowisko.
17: No i teraz jak zdobyć popularność? Jak zostać zauważonym? Są tacy, którzy sięgają po stare, sprawdzone metody. Czyli nasprejujmy celebrytę na ścianie.
18: Niektórzy
17: wdawia się pieksa.
18: Tak. Nie wiem, czy on to robi dlatego, że szuka popularności. Jest tego, co...
17: Po prostu jest fanem Willa Smitha.
18: Wydaje mi się, że cholernym fanem Willa Smitha i tych innych tak postaci, które on ukazuje na swoich hiperfotorealistycznych muralach. Po prostu on to robi z autentycznej potrzeby serca. Czy ktoś szuka popularności? Nie mam przekonania. Na pewno wielu z tych artystów szuka wejścia do jakiegoś świata.
17: Do świata sztuki.
18: Do świata sztuki.
17: Do rynku sztuki.
18: Tego nie wiem, czy na rynek sztuki, bo jedni wchodzą na rynek sztuki, tak. A inni od tego rynku się dystansują. Mamy takich artystów typu MCT, Sainer, Sepe, Hazme, Penner, nieżyjący Robert Proch. To są artyści, którzy brylują na aukcjach. Ich prace chodzą po setki albo dziesiątki, na pewno tysiące złotych. I to jest rzeczywiście wejście mocne na rynek sztuki. Czy oni tam chcieli wejść? Nie wiem. Bo jest jeszcze drugi rynek, rynek ścian, czyli tych ścian, które ktoś zamawia u czołowych artystów, artystek.
17: Ile można na ścianie zarobić?
18: Właśnie tego nie wiem, ja nigdy nie pytam o pieniądze.
17: To jest podstawa artystów. To ciekawi.
18: Wiem, to muszą po prostu zapytać takiego artystę, jak zobaczą, jak on coś maluje na ścianie. Ja miałem tysiące okazji, ale jakoś nigdy nie chciałem o to pytać, bo się czułem po prostu głupio, bo dlaczego miałbym im zaglądać do kieszeni i pytać, ile na tym można zarobić?
17: Rozumiem, że jeżeli to jest opłacane przez samorządy, dostępne informacje.
18: Tak. Być może powinienem się tym zainteresować. Jakoś mnie to nie ciekawiło. Natomiast widzę, co się dzieje. Nasze artystki szczególnie, typu Nespun czy Natalia Rak, one bywają na całym świecie. One są tam zapraszane i tam płaci im się tyle, ile należy. Mam nadzieję, że dobrze im się z tego żyje. Notabene Natalia jest autorką, to jest moja teoria, najbardziej znanego muralu na świecie. Czyli tej dziewczynki, która podlewa drzewo w Białymstoku na ścianie. Wielu artystów podchodziło do tej ściany i mówili, nie chcemy tej ściany, bo tam drzewo rośnie. A Natalia powiedziała, ja chcę tą ścianę, bo tam drzewo rośnie. I ten mural jest kopiowany w setkach egzemplarzy na całym świecie i ona otrzymuje codziennie jakiegoś maila albo fotkę z jakimś nieudolnie albo udolnie wykonaną podróbką z Tajwanu czy tam ze Stanów Zjednoczonych czy skądś. Więc jest ten rynek sztuki. Ale jest też cały, bardzo bogaty nurt artystów, którzy ten rynek nie wiem jak to powiedzieć, lekceważą powiedzmy sobie, albo mają alternatywne życie. Często jest to życie stricte artystyczne, wśród artystów są też profesorowie, czy doktorzy na Akademiach Sztuk Pięknych. Oni mają swoje życie, są zadowoleni
17: z niego. W przerwach wyskakują ze spraya.
18: Tak, w przerwach
17: kibla.
18: Sobie. No na przykład jest taki pan doktor Piotr Pałuk.
17: Rektorowi.
18: Na przykład Piotr Pałuk, znany jako Lump, on prowadzi galerię, która jest absolutnie nierynkowa i absolutnie niekomercyjna, natomiast jest fenomenalna, nazywa się Freedom Gallery w Szczecinie. Ona jest w samym sercu Pomorzan, czyli takiej dzielnicy, gdzie jeszcze kiedyś ciężko było wyjść razem z zegarkiem, z którym się tam przyszło. No teraz jest inaczej. Teraz jest to jedna wielka galeria street artowa, bo co druga kamienica rozsypująca się ma jednak ten majątek w postaci ściany wykonanej przez jakiegoś super cenionego artysty i właśnie tenże lump razem z Kasią Szeszycką, z którą wspólnie prowadzą między innymi oni tę galerię, oni kiedy Ruscy zbombardowali teatr z dziećmi, oni natychmiast popędzili na ulicę w Szczecinie i przed tamtejszym teatrem namalowali wielkimi literami Dieti na asfalcie, więc street art potrafi właśnie zadziałać tak, że nie ma nic wspólnego z rynkiem, ale ma dużo wspólnego z sercem i z jakimś przekazem, z tym, że ktoś chce nam coś ważnego powiedzieć.
17: Ale to chyba takich akcji była masa w całej Polsce. Więc jeżeli chodzi o kreatywność, oryginalność...
18: Ja myślę, że to nie są wyścigi.
17: Nie, ale to oceniamy oczywiście odruch serca, tak, ale na poziomie artystycznym to raczej byłbym ostrożny.
18: I mnie to zachwyciło, bo ja aż tylu akcji tam nie dostrzegłem.
17: W dłoniach mych trzymam album piękny, kolorowy Urban Vibe Street Art Polska Volume 2. Autorem jest Paweł Kwiatkowski, eseista, socjolog, meloman, et consortes.
18: Tak.
17: Album ukazał się nakładem wydawnictwa Flower Power i traktuje o polskim street arcie.

0: Proszę bardzo, chcecie sobie tam, to sobie...
1: Ale jest jeszcze taki model współpracy z artystami, którym chce się jakby wystąpić, wobec których chce się wystąpić w roli mecenasa, że im się mówi, słuchaj, sfinansujemy coś, zrób coś pięknego. Up to you, co to będzie. I to są fajne momenty.
0: Wysoko poprzeczka zawieszona.
1: Tak, że niektóre miasta potrafią tak zrobić, a niektóre miasta jednak nie.
0: Kobiety. Dlaczego ich jest tak mało?
1: Kiedyś, pamiętam, to pytanie też zadawałem i zadaję non-stop różnym artystom i artystkom. Najpierw słyszałem takie odpowiedzi, chłopie, to jest ciężka praca, fizyczna, wyczerpująca. Trzeba na rusztowaniu albo na podnośniku malować. Kobiety nie mają siły. Oczywiście jest to totalna bzdura, bo mają siłę i chcą występować. Natomiast myślę, że to jest tak, jak generalnie z takimi zawodami, które są postrzegane jako mniej kobiece lub bardziej kobiece. Jeżeli dziewczynki nie widzą szansy dla siebie i nie widzą takiej ścieżki, to też na nią nie wkraczają. Po prostu tych kobiet było mało i nadal jest ich mało, ale...
0: Ale jak już są...
1: Jak już są, to latają, że tak powiem, albo chyba lepiej powiedzieć, szybują niezwykle wysoko. Niezwykle wysoko, bo te kobiety, które w Polsce robią street art, są absolutnie genialne. Znaczy, takim dobrem narodowym to oczywiście jest Nespun, która jest widoczna na całym świecie, w Europie, robi niesamowite koronki. Przez jakiś czas nawet, a w Warszawie nie tylko robiła duże jakby koronki czy takie murale, robiła też tak zwaną biżuterię miejską, czyli takie formy ceramiczne, niezwykle wysmakowane. No i Nespun to jest autentyczny taki poziom mega, mega światowy. I tak jak już wspomniałem o Natalii Rak, Natalia też, jak się zatrzymałem na ostatnim etapie, to nie mieszkała w Polsce, bywała w Polsce często, ale generalnie zleceń realizowała trochę i te zlecenia realizowała gdzieś w świecie. Więc są to osoby, które robią niesamowitą karierę na świecie też i świetnie im to idzie.
0: Bananowa Fontanna.
1: A Bananowa Fontanna to jest dziewczyna orkiestra przede wszystkim, która z pozoru się wydaje, że jest taką wesołą trzpiotką, która robi formy parakomiksowe, przestrzenne. Jeżeli coś smaruje sprayem, to na pewno będzie to śmieszne i niechlujne i trochę wyłażące poza jakieś standardowe, oczekiwane formy street artowe i różne inne performanse. Natomiast jest to oczywiście osoba starannie wykształcona artystycznie, która podejmuje bardzo mnóstwo różnych przemyślanych działań, która poświęca się bardzo, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą, żeby właśnie młodzieży pokazać taką drogę artystyczną, która podejmuje różne rezydencje artystyczne w różnych innych miastach, z których potem musi się rozliczać w postaci jakiejś produkcji artystycznej. Wesolutka, śliczniutka, a jak się z nią rozmawia, to po prostu intelekt i poukładanie, które robi niesamowite wrażenie.
0: Jest to też kolektyw kobiecy.
1: Jest kolektyw kobiecy, Praski Warszawski, który jest absolutnie też fenomenalnym kolektywem. Miał, Kru się nazywa. Kru to jest taka część, taki element licznych właśnie ekip czy kolektywów street artowych. Oni jakoś chcą się postrzegać jako crew. Natomiast dziewczyny piszą się po polsku crew, miał crew. Są to cztery dziewczyny, które malują głównie, znaczy działają na Pradze.
0: Malują głównie kotki.
1: Nie, właśnie różnie malują. Najbardziej chyba charakterystyczne są różna twórczość różowej, bo różowa ma taki właśnie pseudonim. Potem bardzo charakterystyczne są też tak zwane żylaki. W ogóle w tej chwili na Pradze, w tej chwili, pewnie już może rok albo dwa lata, powstał nawet sklep, który się nazywa Elektrożylaki. Można sobie kupić trochę merchu street artowego właśnie w wykonaniu Miss Doris, czyli Doroty Cieślik, która też maluje bardzo wesołe różne formy takie przypominające robale. Ten crew, on chyba bardziej trochę nawet potrafi nam pokazać, jakie jest miejsce kobiecego street artu. Ponieważ dziewczyny dramatycznie poszukiwały jakiegoś miejsca, zahaczyły się na stacji Praga. Potem zdaje się, że z tej stacji Praga musiały się z jakiegoś powodu wynosić. Co się wszystko jakby działo w takich specyficznych praskich okolicznościach pod tytułem Spalony Toj-Toj, pod tytułem Panowie w żonobijkach przechadzający się i w głośno wypowiadający krytyczne uwagi. Więc czasami ten street art kobiecy też może jednak się zderzać z taką trochę trudniejszą rzeczywistością i dziewczyny prawdopodobnie tego doświadczyły, ale energia, jaka z nich bije i taki jakby niewyczerpany entuzjazm i radość życia, wszystko to gładzą, prawda, do zera jak walec. Niesamowite są te dziewczyny.
0: Jeszcze chyba chciałbym wspomnieć co najmniej o jednej osobie, czyli Paweł Ryszko.
1: A może jeszcze zanim przejdziemy do Pawła, bo to jest też osobny temat. Mm.

0: wielki, ale jeszcze mamy wśród kobiet niesamowitą dziewczynę, Jola Kudela, która no, wyemigrowała z Polski i zawsze od dziecka, jak wszyscy prawdopodobnie, lubiła ruchome obrazki, czyli filmy animowane. Postanowiła się jednak tym zająć profesjonalnie i zawodowo zajmuje się robieniem efektów specjalnych do takich filmów jak Harry Potter, czy chyba Opowieści z Narni, no takie jakieś bardzo wielkie, flagowe produkcje, Interstellar bodajże. Właśnie mi się mylą te filmy, które wiem, że Harry Potter na bank. I ona robi też niesamowity street art, ona robi paste-upy. Proszę, który Harry Potter? Mhm. Nie wiem tego.
1: Okay.
0: Nie wiem. Nie wiem. Bo to są jakieś takie zabawy z pikselami. W każdym razie ona to robi świetnie, te efekty specjalne robi w Londynie i ona też robi paste-upy, czyli takie jakby można powiedzieć gigantyczne, no nie chcę powiedzieć tapety, ale może jakieś naklejki.
2: Fototapety,
0: tak, tylko artystyczne, często są zmonochromatyzowane, często pokazują bardzo dramatyczne jakieś sytuacje o wydźwięku społecznym, że wszyscy jesteśmy na tym samym wózku, akurat chyba to po angielsku bardziej będzie, że na tej samej łodzi płyniemy, ale podejmuje trudne tematy imigracyjne, równouprawnienia i robi to w sposób niezwykle progresywny, to znaczy widzowie idą sobie zobaczyć jej paste-up, ale dostają prezent w postaci apki, to znaczy jeżeli telefonem najadą, że tak powiem, pokażą sobie w telefonie ten street art, on ożywa i ludzie, którzy są unieruchomieni na ścianie, w telefonie zaczynają tańczyć na przykład, także to są niesamowite rzeczy, bardzo, bardzo innowacyjne, to jest Jola Kudela, absolutny top, jeśli chodzi o street art.
2: Paweł Ryszko. Muszę wspomnieć, dlatego że ja wśród płyt Franka Zappy, które uwielbiłem, jest płyta Life in Hammersmith. Fantastyczny, to chyba taki trzypłytowy album. I odnalazłem w tym albumie okładkę, którą doskonale znam.
0: No właśnie. Muszę się przyznać, że z dwóch powodów chciałem z Pawłem Ryszko zrobić ten wywiad. Mianowicie w tylu rozmowach z artystami przejawiało się jego nazwisko, że po prostu mówię, kurczę, muszę zobaczyć, co to za facet, kim jest ten Paweł Ryszko, bo co drugi artysta mówi, a Paweł Ryszko to, Paweł Ryszko tamto. Bo on jest też bardzo chętny do kolaboracji. Zresztą był jednym z prowodyrów takiej grupy Tworzywo, która kiedyś bardzo ostro działała, potem znikła i chyba w ubiegłym roku się
2: powróciła, tak.
0: No i drugi powód to właśnie to, że on jest autorem, jest jedynym żyjącym człowiekiem, którego ja znam teraz, który projektował okładkę dla Franka Zappy. Moja ulubiona płyta jest inna, jest Shut Up and Play Your Guitar, ale ta Life in Hammersmith też jest bardzo fajna. Paweł jest grafikiem bardzo wszechstronnym, jego formy są niezwykle czyste, sterylne, minimalistyczne, przemyślane i on chyba też taki trochę jest. Cichy, spokojny, skromny.
2: Sterylny?
0: Ale... Tak, nie wiem, czy to jest, ale bardzo pracowity i właśnie chyba to, że jest wszechstronny, to jest najciekawsze, bo on potrafi zaprojektować na przykład niesamowitą kutą bramę do Gdyni, która się tam pięknie wpisuje w tę modernistyczną architekturę gdyńską. Potrafi zrobić szyldy drapowane na takie komunistyczne, perelowskie jakieś szyldy. Potrafi zrobić kompozycję neonową, murale, grafikę, okładki do płyt, bo nie tylko dla Franka Zappy. Notabene, żeby tutaj naszych słuchaczy nie wprowadzać w błąd, ta okładka została u niego niejako zamówiona. Zamówiona już po śmierci Franka Zappy przez wdowę po Franku Zappie. Natomiast doszło do tego w sposób jednak taki super ciekawy, ponieważ Paweł wziął udział, już nie pamiętam, czy to był jakiś konkurs, czy jakaś zabawa, czy jakiś festiwal i nadesłał po prostu taką grafikę nawiązującą do Franka Zappy jako uczestnik zwykły. I to zwróciło uwagę i zostało już formalnie zamówione i tak dalej. Także taka była to historia.
2: To tylko wierzchołek góry lodowej, bo oczywiście tych osób i crew jest dużo więcej. Jest cała masa fantastycznych, kolorowych zdjęć. Także Urban Vibe, Street Art Polska, Volume 2, Paweł Kwiatkowski, wydawnictwo Flower Power. Bardzo dziękuję za wizytę. Bardzo dziękuję i czekam już z niecierpliwością na trzecią część.
3: To jest powtórka.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Jest kolejna odsłona afery związanej ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Prezydent stolicy zapowiada wniosek do prokuratury. Zakończyła się ewakuacja komendy policji w Iławie. Wcześniej na posterunek trafiła paczka z podejrzaną substancją. Po zatrzymaniu pociągów w całym kraju połączenia kolejowe w Niemczech znów działają. To po awarii systemu łączności radiowej. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Zwrócę się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających, zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. To reakcja na zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie, które w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki. Doktor Emil Jędrzejewski twierdzi m.in., że na SOR Szpitala Południowego procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Wywiad z Jędrzejewskim miał związek z publikacją portalu z 15 czerwca, w którym m.in. przywołano treść oświadczenia majątkowego lekarza Dawida Kacprzyka, który był również radnym warszawskiej dzielnicy Ursus i członkiem Koalicji Obywatelskiej. Wynikało z niego, że w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku 1 600 000 zł, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. Ponad 200 porozumień i umów będzie czekać na podpisanie podczas konferencji na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po wojnie na tamtejszym rynku kluczową rolę ma odegrać polski gigant ubezpieczeniowy, mówił w rozmowie z TOK FM pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
5: PZU będzie de facto liderem na rynku ubezpieczeniowym ukraińskim.
4: Jednym ze wspólnych projektów Polski i Ukrainy miała być wspólna autostrada z Polski do Lwowa. Chodzi o przedłużenie autostrady A4. Według Kowala projekt nie jest zagrożony.
5: Nie jest związane z polityką, to jest związane z znalezieniem dobrego finansowania z instytucji międzynarodowych. Nie widzę żadnego związku między polityką a projektami infrastrukturalnymi.
4: Konferencja w Gdańsku startuje jutro. Zabraknie na niej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Zamiast niego Kijów będzie reprezentować premierka Julia Sferydenko. Zakończyła się ewakuacja Komendy Powiatowej Policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem spowodowana rozstrzelnieniem paczki z nieznaną substancją. Kontrola budynku wykluczyła występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. Przypomnę, do budynku Komendy Policji w Iławie przyszła wczoraj kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała przesyłkę, chociaż jej nie zamawiała. Podczas przekazywania paczki policjantowi i próby obejrzenia doszło do gwałtownego rozstrzelnienia i wydobycia się na zewnątrz substancji, która oparzyła policjanta w twarz. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, by sprawdzić zawartość paczki i wykluczyć ewentualne zagrożenie. Policja nie poinformowała dotychczas, jaką substancję zawierała paczka, z powodu której ewakuowano komendę. Po przestoju, który objął cały kraj, w Niemczech ponownie ruszyły pociągi, poinformowała agencja DPA, powołując się na swoich reporterów podróżujących kolejami Deutsche Bahn. Wcześniej agencja przekazała, że zidentyfikowano przyczynę zakłóceń, ale jak podkreślono, nie ujawniono bliższych informacji na ten temat. Przyczyną odwołania połączeń oraz zatrzymania składów, które były w drodze, była awaria systemu łączności radiowej. Pociągi zatrzymywano na najbliższych stacjach, tak by podróżni mogli je bezpiecznie opuścić. Fala upałów nadciąga do Polski. W weekend może być miejscami prawie 40 stopni. Na razie wysokimi temperaturami zmaga się zachodnia Europa. Tomasz Orchowski.
6: We Francji fala upałów potrwa prawdopodobnie do końca tygodnia. Doświadczy jej ponad 90% społeczeństwa. Temperatury przekraczają w niektórych miejscach 40 stopni Celsjusza. Jak wyglądają moje noce? Mam problemy ze snem. Ciągle przewracam się z boku na bok. Mówiła jedna z mieszkanek Paryża. Od początku upałów w czwartek w całej Francji utonęło 40 osób. Upałowy alarm wydano też dla prawie całej Hiszpanii. We Włoszech czerwony alert obowiązuje w 15 miastach, w tym w Mediolanie i Rzymie. Mieszkańcom zalecono pozostanie w domach, gdy temperatura jest najwyższa. Tomasz Urchowski, TOK FM.
4: Na większe podwyżki nauczyciele muszą jeszcze poczekać. Resort edukacji proponuje 3% od przyszłego roku, ale w ostatnim tygodniu szkoły szefowa resortu edukacji mówi w TOK FM, że zmiany dotyczące wynagrodzeń powinny być szersze.
7: Też mam świadomość, że dla części nauczycieli, coraz bardziej znaczącej, prawdziwym wyzwaniem jest to, że pomimo tego, że no wcale nie zarabiają tak super, a wpadają w drugi próg podatkowy, więc też zmiany dotyczące wynagrodzeń z mojej perspektywy, i też o tym mówiłam ministrowi finansów, powinny być połączone albo z kwotą wolną, albo z drugim progiem podatkowym.
4: Barbara Nowacka obiecuje, że do końca kadencji rządząca koalicja powiąże pensje nauczycieli ze średnią krajową.
7: Musimy to zrobić. Proponujemy różne warianty i proponujemy je wewnętrznie na razie w Ministerstwie Finansów, tak żeby nauczyciele widzieli, że ich wynagrodzenia rosną w sposób znaczący, bo są elitą państwa, taką realną elitą, ale też, żeby nie powstawały takie zgrzyty, jakie powstają również na poziomie finansowym, budżetowym, wokół na przykład zarobków lekarzy.
4: W Sejmie czeka na rozpatrzenie projekt Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie. Kolejne informacje w TOK FM o 6. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie, niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Już prawie 6 minut po godzinie 5. Dzień dobry Państwu. Szymon Kępka, to jest pierwszy program w Radiu TOK FM. Serdecznie Państwa zapraszam na początek dnia. Dzisiejszy program przygotowaliśmy z Różą Rumińską i Krzysztofem Olasiewiczem. Jesteśmy z Państwem do godziny 7. 79. urodziny obchodzi dzisiaj Michael John Fleetwood, lider zespołu Fleetwood Mac.

0: 9 minut po godzinie 5. To jest pierwszy program w Radiu Tok FM. 24 dzień czerwca, środa. Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. Słońce wstało o 4.15, zajdzie o 21.01. Imieniny świętują dziś Jan, Danuta, Janina oraz Emilia, Janusz, Longina, Wilhelm, Longin, Janisław. Dzisiaj także Dzień Przytulania, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Dyplomacji. 24 dzień czerwca to rocznica bitwy pod Cedynią w 1797 roku w wodach Odry w Opatowicach. Niemiecki wynalazca Karl Klingert przeprowadził pierwszy test pierwszego funkcjonalnego aparatu nurkowego własnej konstrukcji. We Wrocławiu w 1978 roku urodziła się 35-milionowa obywatelka Polki. W 2021 roku, 24 czerwca, rozpoczęto proces wycofywania kontyngentu sił zbrojnych RP z Afganistanu. W 2021 roku, także 24 czerwca, UEFA poinformowała, że zasada przewagi bramek zdobytych w meczach wyjazdowych nie będzie już obowiązywała w rozgrywkach przez nią organizowanych. To jest Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Pora na podsumowanie wydarzeń i zapowiedź dnia. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Forum rozpocznie się jutro i będzie poświęcone planom naprawy ukraińskiej infrastruktury po zakończeniu wojny z Rosją. Jednak nieobecność Wołodymyra Zełenskiego może przyćmić całą konferencję, mówił w TOK FM Nedim Useninow z The German Marshall Fund of the United States.
1: Konferencja, która miała być przede wszystkim dużym wydarzeniem ukraińskim, mimo że odbywa się w Polsce, ale ukraińskim w tym sensie, że zdominowana przez tematy ukraińskie i rozmowa o przyszłości Ukrainy, stanie się konferencją tak naprawdę premiera Tuska i tych wysokich gości, którzy do niego przyjadą, prawda? Bo wszyscy oczekiwali, jadą tam na tą konferencję, żeby spotkać się i rozmawiać z Zełenskim.
0: Prezydenta zastąpi premierka kraju Julia Świrydenko. Źle się stało, że prezydent Zełenski nie przyjeżdża do Gdańska, tak mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Zdaniem polityka to środowisko Karola Nawrockiego jest winne temu, że ukraiński przywódca nie pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy.
2: Jeśli mielibyśmy rozpatrywać jeden z wątków kryzysu polsko-ukraińskiego w tym momencie, a bez wątpienia jest to ta sytuacja, która będzie miała miejsce w Gdańsku i brak reprezentującego Ukrainę prezydenta, no to nie ma chyba bardziej osoby zaangażowanej w to, żeby pan prezydent Zełenski tu nie przyjechał, niż środowisko prezydenta.
0: Konferencja rozpoczyna się w czwartek. Nie przyłożę ręki do podsycania napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą, niezależnie od tego, co będą mówiły sondaże. Tak mówi premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu. Zaznaczył, w obydwu krajach brakuje polityków, w Polsce i w Ukrainie, którzy są tym zainteresowani i nie zależy im na budowaniu porozumienia.
3: Ja nie przyłożę ręki w żaden sposób do podsycania tego napięcia. Czy to jest popularne, czy nie, nie interesuje mnie to w tej chwili. Jestem przekonany, że w długofalowym interesie Polski jest budowanie możliwie dobrych relacji zbudowanych na wizji przyszłości, a nie na traumie z przeszłości, chociaż ta trauma jest jak najbardziej po polskiej stronie, po obu stronach, ale szczególnie po polskiej, uzasadniona.
0: Szef rządu odniósł się do ruszającej jutro w Gdańsku konferencji. Niezależnie jaka delegacja przyjedzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy, twierdził Donald Tusk. W tym kontekście premier wymienia około 200 umów i porozumień przygotowanych do podpisania dotyczących szeroko pojętej odbudowy Ukrainy i inwestycji w tamtejszą gospodarkę. Będzie wniosek do prokuratora generalnego o podjęcie działań wyjaśniających. To zapowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ma to być odpowiedź na oskarżenia dotyczące funkcjonowania Szpitala Południowego w Warszawie, przedstawione w Kanale Zero przez byłego pracownika placówki. Doktor Emil Jędrzejewski zarzuca, że na szpitalnym oddziale ratunkowym dochodziło do nieprawidłowości w realizacji procedur medycznych. Według jego relacji błędy popełniane podczas leczenia miały prowadzić do poważnych powikłań, a w części przypadków nawet do śmierci pacjentów. Lekarz twierdzi, że w szpitalu mogło dochodzić także do manipulowania i fałszowania dokumentacji medycznej. Senat Stanów Zjednoczonych przegłosował uchwałę nakazującą prezydentowi wycofanie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych z działań wojennych przeciwko Islamskiej Republice Iranu. Dokument zakazuje też dalszych działań zbrojnych przeciwko Iranowi bez autoryzacji Kongresu. Wcześniej uchwałę przyjęła Izba Reprezentantów. Głosowanie jednak ma znaczenie symboliczne. Nawet 34 stopnie Celsjusza mogą pokazywać termometry w Polsce w najbliższych dniach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla czterech województw na zachodzie i na południu kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega więc Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, który ma charakterystyczne objawy, mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
4: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy ty ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawczo oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
0: Ostrzeżenia o upałach zaczynają obowiązywać od popołudnia do piątkowego wieczoru, a najwyższych temperatur spodziewamy się w niedzielę, kiedy niemal w całym kraju temperaturę przekroczą 30 stopni. Już 60 osób utonęło w tym sezonie nad naszymi jeziorami i rzekami. Polska niestety przoduje pod tym względem w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej toną dorośli, w wielu przypadkach po alkoholu, mówi w rozmowie z nami Andrzej Klaudę, prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie.
5: To nie wynika z tego, że brakuje ratowników, ale przede wszystkim to brak umiejętności pływackich naszego społeczeństwa.
6: Czyli przeceniamy swoje umiejętności?
5: Właśnie do tego dochodzą brawura, przecenianie umiejętności, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wypływanie na materacach, wypływanie na tych dmuchańcach różnego rodzaju, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
6: No właśnie, te skoki do wody na środku jeziora są bardzo powszechne, nie tylko u nas, też na Mazurach, prawda? Ale rozumiem, że w kapoku jak najbardziej jest to możliwe.
5: Też nie do końca. Teraz pojawiły się w ostatnich latach takie rowerki ze zjeżdżalniami i właśnie rodzice wypływają na środek jeziora, zabezpieczają w kapoki, tylko ten kapok powinien być dobrany do wielkości i ciężaru, powiedzmy, dziecka, tak? A niejednokrotnie jest tak, że ubierają w kapok dla dorosłego, który jest za duży, to dziecko, wpadając do wody, może z niego wypaść i wtedy może być kłopot.
0: Nad wodą kluczowy jest rozsądek i umiar i to, abyśmy korzystali wyłącznie z tych kąpielisk, na których są ratownicy. Pamiętajmy też, że jeśli nad jeziorem wisi czerwona flaga, to oznacza to bezwzględny zakaz kąpieli. Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia akademicka w Polsce, tak wynika z najnowszego rankingu Perspektyw. Tuż za Uniwersytetem Warszawskim na podium plasuje się też Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Politechnika Warszawska. Wśród uczelni zawodowych liderem jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Prowadzone są też rankingi uczelni pod względem kierunków studiów i tu nie zawsze górą są najlepsze uczelnie ogółem, mówi inicjator i kierownik rankingu Perspektyw Waldemar Siwiński.
7: Ta doskonałość akademicka rozkłada się różnie. Uczelnia może nie być na samym topie, ale niektóre jej kierunki mogą być najlepsze w Polsce.
0: Rankingi edukacyjne Perspektyw publikowane są corocznie od 1992 roku, a całość można zobaczyć na stronie perspektywy.pl. Nie stać nas na drenaż polskiej kadry naukowej, tak mówią rektorzy polskich uczelni, którzy apelują do rządu o większe pieniądze na naukę. Tak jak podczas niedawnego protestu badaczy przed Sejmem, domagają się co najmniej 3% PKB na polskie badania, uczelnie i kadrę naukową. Jak usłyszał reporter TOK FM Cezary Jaszczyk, bez większych pieniędzy młodzi i zdolni będą wyjeżdżać za granicę, a stracą na tym nie tylko uczelnie, ale i cała gospodarka.
8: Jedna złotówka, która jest wydana na naukę, przynosi efekt w postaci od 8 do 13 zł w PKB. To nie jest koszt, to jest inwestycja.
9: Zwłaszcza, że mamy tę gospodarkę rozpędzoną na dość wysokim poziomie, no i trzeba by to utrzymać.
8: Tak, bo to, proszę Państwa, to jest niesamowite, że siedzimy przy stoliku G20, ale my musimy stale tam siedzieć. A żeby stale tam siedzieć, to tak jak pan redaktor powiedział, musimy tą gospodarkę utrzymać na wysokim poziomie. Czyli musimy być innowacyjni. A jak mamy być innowacyjni, to musimy inwestować w naukę.
10: To jest trochę tak, że uczelnia staje się takim miejscem stażu, a potem jak człowiek jest już wykształcony, no to idzie lepiej zarabiać. I trudno się dziwić tym młodym ludziom, że chcą zapewnić przyzwoite warunki, godne warunki życia sobie, swojej rodzinie, swoim dzieciom, ale temu zjawisku powinniśmy jakoś zaradzić.
11: Mamy takie przykłady kolegów, koleżanek, którzy zrezygnowali z doktoratu właśnie w Polsce, realizują dalej się naukowo, ale niestety już za granicą. To na pewno nie jest dobre rozwiązanie i to jest coś, nad czym ubolewamy.
0: Mówili rektor Szkoły Głównej Handlowej profesor Piotr Wachowiak, rektorka Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza Bogumiła Kaniewska i Paweł Marczak z Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W podsumowaniu dnia to już wszystko, a dzisiaj pytamy Państwa o przywileje, zarobki, ekstremalnie trudną pracę, o Państwa ocenę lekarzy w Polsce. 22 44 44 0 44. Czy lekarze w Polsce są dzisiaj bardziej niedoceniani, czy raczej uprzywilejowani, czy wysokie zarobki lekarzy to jest zasłużona rekompensata za ich odpowiedzialność, za lata nauki, czy jednak rynkowa, może gospodarcza przesada? Pytamy o Państwa doświadczenia z lekarzami, które jednocześnie wpływają na naszą opinię o całym środowisku. Przywileje, zarobki, ekstremalnie trudna praca. Jak oceniasz lekarzy w Polsce? O to dzisiaj Państwa pytamy. 22 44 44 0 44 Kultura.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Przegląd sztuki Survival rozpocznie się w piątek we Wrocławiu. To festiwal sztuki współczesnej, który od ponad dwóch dekad organizuje Fundacja Art Transparent. Odbywa się poza instytucjami wystawienniczymi, nierzadko w miejscach porzuconych i na co dzień niedostępnych, czasami w gmachach publicznych oraz na otwartych przestrzeniach, a prezentowane dzieła są powiązane z tymi miejscami. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonisty z czasów PRL-u gra Arkadiusz Jakubik, który mówi: chcemy, żeby każdy mógł utożsamić się z tą uniwersalną historią.
14: Żebyśmy mogli nałożyć na twarze Jacka i Gajki, na twarze dla mnie Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. swoje twarze, bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
13: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska, a film do kin wejdzie 11 listopada. Oryginalny schron przeciwlotniczy znajdujący się w podziemiach historycznego budynku z lat 50. zeszłego wieku w krakowskiej Nowej Hucie jest jednym z elementów wystawy Schrony w Nowej Hucie, dziedzictwo zimnej wojny przygotowanej przez Muzeum Krakowa. To właśnie historia zimnowojennego konfliktu, który przez dziesięciolecia kształtował wyobrażenia o zagrożeniu po obu stronach żelaznej kurtyny, jest punktem wyjścia dla ekspozycji. Pierwsza jej część przedstawia cały kontekst budowy schronów, druga to historia tych budowli, trzecia w piwnicy pozwala do schronu wejść i zobaczyć jego oryginalne wyposażenie. Lada dzień rusza Królewski Festiwal Artystyczny w Gnieźnie. Otworzą go w piątek i w sobotę koncerty na Placu Świętego Wojciecha, ale przez całe lato różnego rodzaju wydarzeń będzie więcej. Opowiada o nich Marta Pacak z Miejskiego Ośrodka Kultury.
15: Będzie rękodzieło, bo to już 4-5 lipca. Będzie kiermasz rękodzieła, typowy handmade lokalny, ale będą także warsztaty. Kolejny weekend to będzie Wielkopolski Weekend Miejski. Tego samego dnia, ten sam weekend Shadow Festival, a kolejny weekend to już Koronacja Królewska, czyli duże widowisko. Kolejny weekend to oczywiście Fantasmagoria.
13: W tym roku w ramach festiwalu także piknik na zielonym, weekend grajków ulicznych i kino letnie.
0: Dużo słońca, ani kropli deszczu i coraz wyższe temperatury na północnym wschodzie. Około 23 stopni, w centrum 26, na zachodzie kraju nawet 30 stopni. Nad morzem zdecydowanie przyjemniej, około 20. Wiatr nie będzie nam dzisiaj przeszkadzał, pozostanie słaby. Na północy chwilami nieco silniejszy. Ale uwaga, to ostatni taki względnie łagodny dzień. Od jutra zaczyna się prawdziwa fala upałów. W wielu miejscach zobaczymy ponad 30 stopni. W weekend żar może polać się z nieba. Niewykluczone są temperatury przekraczające nawet 35 stopni, a według niektórych prognoz lokalnie nawet 38 stopni.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22, 44, 44, 0, 44. Przywileje, zarobki, ekstremalnie trudna praca. Jak oceniasz lekarzy w Polsce? O to dzisiaj Państwa pytamy. Jeśli słuchają nas lekarze, medycy, osoby związane z branżą medyczną, także do takich głosów zachęcamy. Pytamy dzisiaj o to, czy lekarze w Polsce są doceniani, niedoceniani, czy uprzywilejowani jednocześnie. Pytamy też o ich wysokie zarobki, ale też o Państwa doświadczenia z lekarzami, o to, jak oceniacie Państwo dostępność tych lekarzy, jakie macie Państwo doświadczenia z nimi. Właśnie 22 44 44 0 44. Pan Bernard, Północna Bawaria. Dzień dobry Panu.
16: Dzień dobry, kłaniam się. Witam Pana redaktora, całą redakcję, wszystkich słuchaczy. No ja z perspektywy takiej zagranicznej to powiem szczerze, że cieszę się, że ta sytuacja lekarzy w Polsce się normalizuje. I mam taką nadzieję przynajmniej,
0: że... No to też główna teza, że sytuacja się normalizuje, bo na podstawie ostatnich doniesień dotyczących lekarzy, albo niektórych lekarzy przynajmniej, tak. No można powiedzieć, że ta sytuacja chyba się raczej zaostrza.
16: Może się zaostrza, właśnie tu jest wszystko jest kwestią perspektywy. Ja to z perspektywy zagranicznej widziałem dotychczas w ten sposób, że jednak w Polsce lekarze są niedowartościowani, niedofinansowani tylko ze względu na to, że tych lekarzy Polaków tutaj u nas było coraz więcej. Także był jednak...
0: No chyba, że na sobie pracują, to wtedy są dość dobrze wynagrodzeni.
16: Tak.
0: No ale właśnie. Z drugiej strony to trudna praca, bardzo.
16: Bardzo trudna praca, dokładnie. Ja mam szacunek do zawodu lekarza, czy ogólnie do właśnie tej pracy przez nich wykonywanej i uważam, że powinno się to wyrównać w każdym razie w skali europejskiej, chociaż też nie wiem, czy to jest poprawne, żeby Polska dorównywała Niemcom już teraz, ale uważam, że powinna, bo w wielu kwestiach, tak jak często tutaj na antenie to jest mówione, ja to też potwierdzam, Polska już dzisiaj przewyższa Niemcy pod względem rozwoju.
0: A ma pan takie wrażenie, że lekarze to jest grupa zawodowa uprzywilejowana?
16: W pewnym sensie na pewno tak, ale to jest tylko i wyłącznie związane z ich z wykształceniem, które muszą przejść. I z ich jednak odpowiedzialną pracą. Także przy takiej odpowiedzialnej pracy pewne uprzywilejowanie też jest ma swoje uzasadnienie z mojego punktu widzenia.
0: Pan Bernard z północnej Bawarii z nami w pierwszym programie. Bardzo dziękuję za ten głos. Przywileje, zarobki, ekstremalnie trudna, wymagająca praca. A jak oceniasz pracę lekarzy w Polsce? O to dzisiaj państwa pytamy. 22 44 44 0 44. Pan Zdzisław z Warszawy z nami teraz.
17: Dzień dobry. Nawiążę do mojego przedmówcy, ponieważ w Bawarii spędziłem sporą część swojego życia i korzystałem z tamtejszej służby zdrowia. Mając niemieckie ubezpieczenie zdrowotne, wielokrotnie korzystałem z pomocy lekarskiej w Bawarii i stwierdzam, że jest ona nieporównywalnie była ona lepsza niż to, co dzisiaj Polsce.
0: No ale wie pan, może trochę czasu minęło, może w Polsce jednak coś się pozmieniało.
17: Nic się nie zmieniło, ponieważ często tam bywam i jest dokładnie tak samo jak było.
0: A jakie to problemy w takim razie, albo jakie wyzwania?
17: Takie,
0: może?
17: Po prostu lekarze w Bawarii nie pracują na 10 etatach jak w Polsce. Nie symulują tych 10 etatów, bo to nie jest praca na 10 etatach. To jest symulacja 10 etatów, ponieważ na żadnym z nich nie pracują w pełni. W większości przypadków lekarze polscy są całkowicie zdemoralizowani i absolutnie nie zależy im na pacjencie. Oczywiście zdarzają się wyjątki, chlubne wyjątki i jest takich w Polsce też sporo, ale przeważająca część lekarzy jest nastawiona na zarabianie pieniędzy i na olewanie pacjenta. Niestety taka jest prawda i musimy się z tym zmierzyć. Trzeba to naprawić.
0: A może pan powiedzieć cokolwiek dobrego o polskich lekarzach w takim razie, bo samo negatywne na razie na polskich lekarzy się wylewa.
17: Tak, muszę powiedzieć, no przykro mi, że to mówię, ale
0: oni ostatecznie chyba ratują nasze życie od czasu do czasu przynajmniej.
17: Ale ratują cały czas, nawet ci źli. Tylko, że stosunek ich do pacjenta jest wielokrotnie, w wielu przypadkach bardzo, no postrzegałbym negatywny i tyle.
0: Pan Zdzisław z Warszawy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 0 44. Zachęcamy państwa do telefonu, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi opiniami na temat pracy lekarzy, o przywilejach, zarobkach ekstremalnie trudnej pracy, wymagającej edukacji, która ją poprzedza często także, albo która się na nią składa także. O to, jak oceniasz lekarzy w Polsce, pytamy państwa dzisiaj. 22 44 44 0 44. Jeśli słuchają nas lekarze, medycy, osoby medycyny, właśnie także z takimi głosami państwa zapraszamy. Andrzej z ziemi lubuskiej. Dzień dobry panu.
18: Dzień dobry panie redaktorze. A propos lekarzowania, to uważajmy, w najbliższy weekend u nas ma być plus 40. Dużo płynów, różne czapeczki.
0: No właśnie, trwoga i upał to do lekarza.
18: No właśnie. Ja nie będę taki negatywny, ale bardziej jestem bliski pan Bernard. To jest mój śląski krajanin i też jak on spędziłem dużo na emigracji czasu, to mogę trochę porównać Kanadę i Polskę. nie będę taki krytyczny jak pan Zdzisław. Łatwo dowalić. Mamy gorszych inżynierów, gorszych lekarzy i w ogóle wszystko na Zachodzie tak wspaniale. Guzik sprawdza. Ale nieważne. Tutaj skoncentrujmy się teraz na naszych lekarzach, którym jesteśmy wdzięczni, bo większość wykonuje bardzo dobrą robotę, są empatyczni, są profesjonalni. Kiedyś się mówiło, że nie mieli narzędzi, nie mieli takich, a teraz wyposażenie współczesnego zakładu stomatologicznego nawet, jakby pan leciał na księżyc. Natomiast muszę panu powiedzieć, że tak, przyjechałem do Polski po raz pierwszy na początku tego milenium, no to lekarze to byli pariasi, no.
0: No tak, ale panie Andrzeju, teraz obserwujemy kolejne doniesienia o lekarzach zarabiających setki tysięcy złotych, czasem miliony złotych nawet, oczywiście wykonując swoją pracę, w większości oczywiście przypadków, no i jednak zdaje się, że jest takie oczekiwanie społeczne, że to jest jednak trochę za dużo, albo przynajmniej więcej niż umiemy sobie wyobrazić.
18: Panie doktorze, ale oddzielmy tą patologię tego kolesia, który tam bez kwalifikacji, tylko na platformerskiej legitymacji tam robił różne rzeczy w tym szpitalu, tak, ten 1 600 000. Jesteśmy za tym, żeby lekarze dużo zarabiali, tak, bo to jest bardzo odpowiedzialny zawód i lekarze na całym świecie ekstremalnie dużo zarabiają. W Stanach, które są mi bliskie, bardzo dobrze. W Kanadzie są trzy proste rzeczy, które tą patologię, jeżeli to ma być patologia, te zarobki po miliony miesięcznie, czy tam 300 tysięcy. Ja teraz miałem 5 lekarzy na umieninach mojej żony w sobotę. No rzeczywiście jeżdżą wypasionymi samochodami.
0: No ale to znaczy, że lekarze zarabiają za dużo, czy po prostu taka jest specyfika branży?
18: Nie. Jeszcze raz. Opowiem panu tak. No bo rozmawialiśmy w gronie tych 5 lekarzy z różnych specjalizacji, od neurochirurga do ortopedy. No i oczywiście staram się nie mówić o polityce, bo to zawsze jest emocje, a nie o religii. No zarabiają, dobry ortopeda zarabia 300 tysięcy miesięcznie, tak? Czy to jest dużo? No może dla pana to jest dużo, może dla mnie to jest dużo. Dla emeryta, który dostaje 10 tysięcy albo mniej miesięcznie, no to będzie bardzo dużo. Natomiast muszę panu powiedzieć, proste 3 metody, które można z Kanady skopiować. No nie wszystko z Kanady da się skopiować. Jest CAP, czyli ta górna granica zarobku lekarza. To jest pierwsza rzecz. Lekarz może zarabiać dobrze, ale w Kanadzie jest 500 do 700 tysięcy kanadyjskich dolarów. Czyli no Polska nie jest takim bogatym krajem jak Kanada, no ale dobrze. Załóżmy, że powinien zarabiać tyle samo, co w Kanadzie. To jest maksymalnie 100 tysięcy, czy to 110 tysięcy miesięcznie. Dużo, ale do przełknięcia społecznie i jest to wystarczająco, że z głodu żaden lekarz nie umrze, jakby nie zarabiał te minimalne 110 tysięcy miesięcznie. Druga rzecz, nie ma możliwości pracy prywatnie. W Kanadzie, jeżeli jest system, to jest system publiczny, to jest prowincjonalny. Każda prowincja ma swój system. Alberta ma swój, Ontario ma swój, Quebec ma swój. I pracują wszyscy lekarze, cały system i rodzinnie, i szpitala i tak dalej. Absolutnie jest ograniczona ta publiczno-prywatna, bo to jest druga patologia, która krąży taki rak nasz kraj, że ludzie przyjmują prywatnie, a później w państwowej instytucji wykonują zabieg.
0: Panie Andrzeju, damy szansę jeszcze innym gościom. Bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. No z tym górnym limitem wynagrodzeń pewnie byłoby trudno, no bo nie zawsze zadania lekarzy, które wykonują, są sobie równe. Czasem wykonuje się przeszczep, czasem wykonuje się skomplikowane procedury, czasem mniej skomplikowane jednak. Pan Włodek z Wrocławia z nami teraz.
19: Tak, halo, witam panie doktorze i wszystkich radiosłuchaczy. Ja po prostu tak, słuchasz mnie?
0: Tak, jest, bardzo proszę.
19: Witam bardzo. To jest tak, ja powiem, ja dokładnie to, co powiedział pan Andrzej z Luzowskiego i po prostu powiem tak. Niestety, użył słowa, którego właśnie ogłosiła służbę, to jest ten system, to jest patologia. Ja też byłem w Kanadzie i w Stanach po prostu. I to oczywiście nie może być tak, że w Kanadzie jest tak, na przykład też mam znajomych, że pracuje lekarz. Jeden lekarz, który domowy, że sobie 24 godziny, pracuje chirurg. taki przypadek był w Polsce. W trzech szpitalach, schodził dziur na dziur, potem jeszcze przychodnia, jeszcze prostna praktyka. I finał był taki, dwa lata temu, że ze zmęczenia, zamiast śledziony, wyciągnął sobie szóstkę, pacjent zmarł. No wiadomo, no trudno, żeby przeżył. I co? I zrobiono mu sprawę za błąd lekarski, nie dożył, umarł z przemęczenia. Dla mnie to jest patologia po prostu. Doba ma 4 godziny. To, co powiedział premier Tusk, ja pierwszy raz chwalę premiera Tuska i jako szefa rządu. Nie może być, że ktoś pracuje 5000 godzin w roku albo pracuje 500 godzin w miesiącu, bo to on nie pracuje, to co powiedział poprzednik, to jest markowanie etatu po prostu, bo on po prostu odsypia. A też mam znajomych lekarzy, oni mówili, że oni pracowali, ja rekordzista, którego znam, pracował w 4 szpitalach, w 2 przychodniach jeszcze praktykę.
0: No dobrze, prostu,
19: on się musiał wyspać, markować i zarabiali po prostu.
0: To
19: po
0: system sprawia...
19: Na pensję, 200 miesięcy. 200 miesięcy, 300, a rekordzista osiągnął 100 miesięcy i mówił normalnie, że podpuszczył na dyżur, żeby przespał. Bo
0: panie Wódku, ja myślę, że tak tylko skomentuję, że chyba dość trudno pomylić trzustkę z wątrobą, ale jakby to zostawmy na boku. Okej, okay, system w takim razie, to jest tutaj pańskim zdaniem trudność. Bardzo dziękujemy za ten głos. 22 44 44 044. Pytamy o to, jak oceniacie państwo lekarzy, ich pracę, o przywileje, o zarobki, o ekstremalnie trudną pracę, edukację. Dzisiaj państwa pytamy właśnie w kontekście lekarzy. Jeżeli wśród słuchaczy jesteście państwo lekarzami, medykami, osobami z medycyną związanymi, to państwa głos może tutaj w tej dyskusji być znaczący. Do tego serdecznie zapraszam. 22 44 44 044. Pytamy państwa dzisiaj, czy lekarze w Polsce są bardziej doceniani, niedoceniani, czy raczej uprzywilejowani. O państwa doświadczenia z lekarzami, które szczególnie wpływają na opinię także o całym środowisku. Może to jest kwestia wysokich oczekiwań wobec lekarzy, ale także ich dostępności, tego, że lekarze pracują po kilkanaście godzin dziennie i czy społeczeństwo w tym wypadku dostrzega skalę. O tym mówicie państwo, że to między innymi system tutaj no, nie ułatwia zdecydowanie tego, jak lekarze pracują i o jakich właściwie patologiach w kilku albo kilkunastu przypadkach dotąd w ciągu ostatnich dni, tygodni słyszeliśmy. 22 44 44 044. Pani Janina z Bydgoszczy z nami teraz.
20: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
20: Proszę pana, lekarzem nie jestem, ale młodych lekarzy w rodzinie mam, co nieco słyszę. Lekarzy na ogół doceniam nieźle, choć mam 80 parę lat i już doświadczeń trochę. System beznadziejny, dostępność żadna, a jeśli chodzi o tego młodego Dawidka, no to on jak najgorsze zdanie wyrobił, zarówno Platformie, jak i tym lekarzom. I on dokładnie zastosował się do dewizy i do credo, jakie wygłaszano. Pierwszy milion trzeba ukraść. No i taki Dawidek, no może przez niego na tyle ruszy dyskusja, że może coś tam się przeorać da w tym systemie.
0: Wie pani, to z tą kradzieżą to na razie zajmie się tym prokuratura. No, tutaj na razie chyba tak. Nie ferujmy wyroków, bo to, by stwierdzić to jednoznacznie, pewnie potrzebne są do tego dochodzenia.
20: Proszę pana, 1 600 000 bez uprawnień to chyba nie gra. No to jest po prostu ta zasada, to credo, które KLD...
0: Coś nie gra. Myślę, że to jest chyba najlepszy możliwy komentarz. A pani, no, pani mówiła o lekarzach w rodzinie. A jakie ma pani doświadczenia, jak pani ich obserwuje? To są lekarze obciążeni, docenieni, uprzywilejowani?
20: Są młodzi ludzie, są docenieni. I jeden z nich nawet wyjeżdżał na tą akcje bez granic, gdzieś tam do Afryki czy gdzieś, ale myślę, no nie wiem, może to nie są bliscy bardzo krewni, ale uznaję, że są ideowi dosyć. I z tymi pieniędzmi, no nie pytam, jak zarabiają i to, ale wydaje mi się, że mają czas na rodzinę, na siebie, na że nie latają od szpitala do szpitala. Takie ma wrażenie. A generalnie, tak ogólnie to lekarzy, no mam 80 parę lat, to już wielu lekarzy spotkałam. I mówię, no ten pierwszy przypadek tego Dawidka to jest absolutnie no zdemoralizowany od samego zarania.
0: A jak pani spotyka lekarzy, to odnosi pani, że to są lekarze z misją, czy jednak dla wykonywanego zawodu? Może także dlatego, że to dobrze płatny zawód?
20: No ja może tam płatny, ja o pieniądzach z nimi nie rozmawiam, a jak idę do przychodni, to
0: no
20: mam...
0: No w gabinecie to o zdrowiu, no tak.
20: Ale jak idę do przychodni i mam odczucie, że ponieważ mam już po 80, to nie traktują mnie jak stare truchło, które co by też chciała. Raczej czuję się wysłuchana, czuję, że mam jakąś poradę, no dostępność jest jaka jest, nie udaje się to często, ale jak już jestem, to nie zaznałam jakiejś takiej odrazy, że aha, no stara i co ona by jeszcze chciała. Bo są lekarze, którzy mówią, a pani, wie pani, jaki pani ma PESEL, nie? No więc z tym się nie spotkałam. No a ten młody to jest no zupełnie, to jest kuriozum, to powinno być wywalone w ogóle tam gówniarz.
0: Pani Janina z Bydgoszczy, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Zachęcamy państwa do kontaktu, do

0: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
1: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Przed nami pogodny, bardzo ciepły dzień, słońca nie zabraknie, deszcz nie powinien pojawić się raczej nigdzie w kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą 23 stopnie, w centrum 26, na zachodzie 30. Najchłodniej będzie nad samym morzem, około 20-20 kilku stopni. Wiatr pozostaje słaby, na północy nieco mocniejszy. To jednocześnie zapowiedź gorętszych dni, bo od jutra temperatura w wielu regionach przekroczy 30 stopni. Pod koniec tygodnia czeka nas prawdziwy test wytrzymałości na wysokie temperatury, bo w weekend słupki i rtęci mogą pokazać nawet 35 stopni. Niektóre prognozy wskazują nawet na 38. No, wygląda na to, że nadchodzi najgorętszy okres tego roku na razie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: 22 44 44 044. Pytamy Państwa o to, jak oceniacie Państwo pracę lekarzy w Polsce. O przywilejach, zarobkach, ekstremalnie trudnych pracach, także skrajnych przypadkach lekarzy opisywanych ostatnio przez niektóre media. O tym także dzisiaj mówimy. Pan Krzysztof z Poznania. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Po raz pierwszy do Państwa dzwonię, chociaż słucham Was od ponad 20 lat. Jestem lekarzem z Poznania, właśnie w drodze do pracy. Odnosząc się bardzo ściśle do zadanego tematu, to powiem tak. Przywileje bym powiedział żadne, obowiązki duże, zarobki generalnie bardzo dobre, chociaż niestety bardzo nierówne, jeżeli chodzi o specjalizacje i miejsca pracy.
3: Panie Krzysztofie, mówi pan, że przywileje żadne. No, jak tak. Oglądamy niektóre oczywiście skrajne przypadki, na przykład te z Warszawy, no to wielu ludzi powiedziałoby, no, przywileje raczej spore.
4: A to tutaj pan redaktor ma na myśli połączenie polityczno-medyczne, więc tutaj, no niestety, w moim środowisku i pewnie w innych, jeżeli jest styk polityki jakiegoś zawodu, no dochodzi do takich patologii. Jak rozmawiamy z kolegami, no jest to przykład po prostu ekstremalny, bo to mówimy o sprawie młodego człowieka na początku specjalizacji. Wczoraj słuchałem wywiadu pana doktora chirurga ze Szpitala Południowego, który zarzucił tutaj panu doktorowi pewne błędy medyczne. Ja tylko powiem, że jeżeli pan doktor Dawid wykonywał jakieś procedury i był na pierwszym bądź przed końcem drugiego roku specjalizacji, to on tak naprawdę procedur medycznych wysokospecjalistycznych nie powinien wykonywać bez nadzoru opiekuna specjalizacji tak naprawdę. Więc tutaj co się kawałek odkryje tej historii, no są jakieś nieprawdopodobne rzeczy. A z doświadczenia też panu redaktorowi powiem, że pracując w wielu miejscach, w wielu szpitalach, szpitale to są elementy księstwa udzielnego, różnych starostów i lokalnych włodarzy. Tak panu powiem.
3: Panie Krzysztofie, to skoro mówił pan o tym wywiadzie byłego ordynatora tego szpitala, to chciałbym zapytać pana o kwestię dotyczącą tego, czy możliwym jest, że jeżeli faktycznie dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości, to czy cały personel, najróżniejsi medycy, także rodziny być może poszkodowanych, zachowali milczenie i dopiero teraz ta sprawa wychodzi? Czy to nie jest dziwne, że przez tyle osób, czy tyle osób mogło wiedzieć o nieprawidłowościach i oto teraz jeden lekarz pojawia się, który o tym mówi?
4: No, trudno to oceniać. Niestety tak często jest, że jest to jakaś forma zmowy milczenia, strachu o swoje stanowisko. No, różne historie tutaj mają na to wpływ. Trudno mi ocenić, co było decydujące, co było takim mechanizmem spustowym, dlaczego ta afera wybuchła. Czy to jest samo zachowanie lekarza, czy taki ostentacyjny styl bycia, no mówimy o tym samochodzie kupionym i tak dalej. Więc nie znając całej sprawy, trudno się odnieść. Trudno też wszystko oceniać na podstawie jednego wywiadu tutaj pana doktora ordynatora chirurgii, bo ja rozumiem, że też jakieś personalne animozje często mają na to wpływ, na różne zarzuty. No, natomiast to sprawa wymaga wyjaśnienia i powiem tak, no to jest tak jak panu redaktorowi mówię, w każdym szpitalu

0: niestety jest to miejsce, gdzie osoby uprzywilejowane mają większe przywileje, niestety. Z doświadczenia panu powiem, że tak naprawdę lekarze między sobą najmniej korzystają z jakichś przywilejów, żeby korzystać z porady innego lekarza. Raczej to, no niestety, lokalni politycy, czy włodarze szpitala, powiatu, to niestety.
1: A to opisywane bodaj wczoraj albo przedwczoraj wchodzenie bez kolejki, to jest rzeczywistość?
0: No niestety tak. No niestety tak.
1: A z czego ona się bierze?
0: To wchodzenie bez kolejki? No, powiem tak, od pierwszych dni, kiedy pracowałem w tym systemie, wszedłem do tego pracy, takie jakieś elementy pierwsze się pojawiały, że tu jest pacjent od takiego włodarza, tu jest od takiej pani dyrektor. To bym powiedział, to jest nagminne niestety.
1: Przerażające. Bardzo panu dziękuję za ten głos, za to, że zadzwonił pan do nas. Mówi pan, 20 lat was słucham i dzwonię pierwszy raz. Zachęcamy do tego, żeby dzwonić do nas. Niezależnie od tego, jak długo państwo nas słuchacie. Pan Krzysztof z Poznania, bardzo dziękuję za ten głos. 22 44 44 044. Pan Łukasz z Będzina z nami teraz.
2: Dzień dobry. Panie redaktorze, to jest zwykłe kolesiostwo. Ja pomogę tobie, może ty kiedyś pomożesz mi. Nie będę porównywał pracy lekarza do ciężkiej pracy na kuchni w te okropne upały, mówiąc to oczywiście z lekką ironią. Ale proszę państwa, jedyną trudnością lekarzy w dzisiejszych czasach jest zdobycie wykształcenia i przebycie tych studiów oraz specjalizacji.
1: No tak, ale panie Łukaszu, czy wrzucamy wszystkich lekarzy do jednego wora?
2: No nie wrzucamy, ale później mamy już tylko z górki, bo doskonale wiemy, że lekarz, a lekarzy jest mało. Moja siostra jest pielęgniarką we Wrocławiu i ona mi tłumaczy i mówi, że jest tak, jak jest. Lekarze, proszę państwa, mają swoje pokoiki umeblowane. Ja tego nie mówię, że to nie powinno być, bo mamy czasy, jakie mamy, ale telewizorek, radyjko, mikrofala, lodóweczka, udeczko. I teraz dlaczego na SOR-ze tak długo czekamy, proszę państwa? Lekarz, który jest na oddziale, tam nie ma podpiechu, tam nie ma biegania. Z tego, co mi mówi moja siostra, jest sygnał, że trzeba zjechać na dół na SOR, bo jest pacjent, który potrzebuje pomocy. Skończę, to będę.
1: Ale to pan sugeruje, że praca lekarzy to nie jest ekstremalnie trudne zadanie, albo co najmniej bardzo trudna, wymagająca praca, odpowiedzialna?
2: Panie doktorze, panie redaktorze.
1: Na szczęście nie.
2: No, zapomnijmy o takich obrazkach. Mam przed oczami pana doktora Religę, świętej pamięci, który po chyba pierwszym przeszczepie serca. Naprawdę to był człowiek, którego ta operacja kosztowała bardzo dużo zdrowia. I to są obrazki, których chyba już nie zobaczę. Ja wiem, że trzeba też odróżnić w sumie lekarzy pediatrów. Ja chodzę z córką do lekarza pediatry. Często spotykam ukraińskich lekarzy. I kiedy ja wychodzę z jakimś problemem zdrowotnym dziecka, lekarz łapie za Google'a, doktora Google'a.
1: Bardzo dziękuję panu za ten głos. Pan Łukasz z Będzina, 22 44 44 044. Samo korzystanie z wyszukiwarki może nie jest jakąś straszną zbrodnią, ale pewnie od lekarzy wymagamy całkiem sporo, szczególnie wiedzy, doświadczenia i tego, żeby o zdrowie nasze pomagali nam dbać. Przywileje, zarobki, ekstremalnie trudna praca. Jak oceniasz lekarzy w Polsce? O tym dzisiaj rozmawiamy z państwem. Pan Artur z Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałbym poruszyć takie dwie sprawy, może trzy. Jeżeli chodzi o tą sytuację, którą mieliśmy w Warszawie, to wydaje mi się, że jest to sytuacja skrajna i to jest kwestia jakiegoś tam układu i zwykłego oszustwa, bo nie wydaje mi się, aby każdy lekarz realizował pracę w ten sposób i korzystywał z znajomości, żeby zaliczać, powiedzmy, godziny, w których tej pracy nie spędził. Druga sprawa, która myślę, że mogłaby poprawić te warunki, to jest kwestia wprowadzenia jakiejś higieny pracy lekarskiej, gdzie powinien nastąpić bardziej kontrolowany, czy też bardziej będąc pod nadzorem sposób kontroli pracy w spółkach prywatnych i państwowych, ponieważ lekarze bardzo często, prawda, tuż po pracy swojej w szpitalach, później przynoszą się do prywatnych przychodni.
1: No tak, ale czy to nie bierze się z niedoboru lekarzy? Mam tutaj przed sobą dane sprzed dwóch lat i one wskazują, że w Europie
3: pracują na odpoczynku.
1: Chyba się nie słyszymy.
3: Tam nie mają pacjentów co 10 minut.
1: To pan Artur z Warszawy. Chyba na moment straciliśmy połączenie. W 2024 roku według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce pracowało bezpośrednio z pacjentami około 140-141 tysięcy lekarzy. I nawet jeżeli to jest wzrost, to liczba lekarzy w przeliczeniu na mieszkańców nadal należy do niższych w Europie, a więc Polska ma niedobór lekarzy na tle Europy. 22-44-44-044. Pan Kajetan z Chodzieży z nami teraz.
4: Halo?
1: Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Proszę pana, w sprawie lekarzy to jest praktycznie to jest wina systemu, moim zdaniem, bo ja może to porównam do pracy kierowcy, którą wykonuję. Wszystko to by można, żeby się poprawiło, jakby lekarz miał kartę, urządzenie by było do tej karty i jak pracuje lekarz, by wkładał tą kartę, by musiał zapisać czas pracy, proszę pana, i wtedy by wyszło tak, że na przykład jest na dyżurze 12 godzin, tak, na tej karcie, wychodzi z dyżuru, zakończa pracę i żadny inny by nie mógł wykonywać, bo by musiał po prostu odpocząć.
1: No tak, ale panie Kajetanie, wtedy... powiedzmy, wydarza się sytuacja, na SOR przyjeżdża pacjent, lekarza nie ma, albo lekarz mniej trudniej dostępny w danym momencie, liczą się sekundy, minuty, tak, trzeba ratować życie, dokładnie. A karta nie pozwala ratować. Co wtedy?
4: Robi wydruk jak my kierowcy, proszę pana. Nie ma gdzie stanąć na przerwę, po prostu robimy wydruk. Są sytuacje wyjątkowe i to się zdarza, tak? I wtedy by na przykład lekarz by na przykład nie mógł na przykład z dyżuru zejść, 12-godzinnego, tak? I iść na przykład sobie na inny dyżur robić.
1: Jasne. No dobrze, a czy z pańskiej perspektywy lekarz to jest na tyle dobrze płatny zawód, że dlatego się go wybiera, dlatego lekarze właśnie nimi pozostają, czy może jednak stoi za tym misja?
4: Wie pan co, zależy od człowieka. Są lekarze, którzy są od misji, po prostu nie patrzą na pieniądze, a są też tacy, że po prostu rodzina po prostu na siłę, znam takie przypadki, że na siłę chciała, żeby na przykład syn czy córka został lekarzem i tak nie zdawali tej lekarskiej tej praktyki. Tak,
1: no a
4: tak.
1: Przywileje w takim razie, bycie lekarzem w Polsce równa się posiadanie przywilejów?
4: Przywileje, proszę pana, tak jak u każdego, po prostu zależy od zawodu. Oni są akurat lekarze w służbie zdrowia, tak? To sobie zawsze mogą sobie iść do kolegi lekarza tam poza kolejnością, po prostu tak załatwić sobie tam skierowanie czy coś, tak samo. To nie ma znaczenia.
1: A ma pan takie doświadczenie? To znaczy, był pan kiedyś świadkiem czegoś takiego?
4: Nie, ale niech pan mi pokaże na przykład policjanta, który w małym mieście, tak jak ja mieszkam, dostał mandat na przykład za prędkość.
1: A, to pan, policjantów lepiej nie pokazywać tak palcem.
4: No, ale to mówię, pracą. To zależy od zawodu, tak? Każdy w swoim zawodzie po prostu koledze swoim pomaga. No i to jest normalne moim zdaniem, bo wie pan, no, pielęgniarka jak jest w szpitalu, tak, no to ona już właściwie tak pójdzie do lekarza na oddziale i poprosi tego lekarza, panie doktorze, tam źle się czuje, to może pani coś przepisać czy coś, czy nie, no i przepisze jej tam jakieś leki na receptę, tak, a jak zwykły pacjent nie ma znajomości, to no to musi iść do tego lekarza, no to na to trzeba też tak patrzeć, tak?
1: Pan Kajetan z Chodzieży, bardzo dziękuję za ten głos. Pytamy państwa o przywileje, o zarobki, o ekstremalnie trudną pracę lekarzy i o to, jak oceniacie państwo te prace lekarzy, samych lekarzy jednocześnie. Także jeszcze z nami pan Mirek z Poznania.
5: Witam serdecznie, witam. Znaczy ja będę się streszczał. Jeśli chodzi o przywileje, to w mojej ocenie lekarze nie mają żadnych przywilejów, takich jak na przykład mają górnicy i inne rolnicy i inne zawody. Jeśli traktować przywilej tego, że ktoś po kolesiostwie kręci wałki i zarabia 2 miliony, czy tam 1,5 miliona rocznie, nie mając do tego kompetencji, uprawnień, etc., nie będę rozwijał, to nie są przywileje. To są machloje, kombinacje. Tak to wygląda. Problemem polskiego systemu zdrowia nie jest to, że lekarze dużo zarabiają, tylko to, że system jest niefunkcjonalny. Od X lat politycy są ślepi na to, co się dzieje. Wszyscy wiedzą, jak on wygląda, ale nikt, żaden z polityków z tym nic nie robi. Przede wszystkim służba zdrowia to jest służba zdrowia. Pracujesz w służbie zdrowia, to nie prowadzisz prywatnej praktyki i nie ma łączenia. wszyscy dobrze wiemy, pan redaktor zakładam też, że idzie się do pana doktora prywatnie, płaci się 400 zł, 300 w zależności od tego, jaki to specjalista. Ja mówię, niech się pan, pani pojawi u mnie na oddziale za 2 tygodnie. To panią przyjmę. To są reguły, które się dzieją dzień w dzień, każdego dnia, może za wyjątkiem soboty, niedzieli w całej Polsce.
1: Pan Mirek z Poznania, bardzo dziękujemy za ten głos. Wszystkim państwu dziękujemy za dzisiejsze telefony, za państwa doświadczenia i opinie związane z lekarzami, ich pracą, wyzwaniami, które z tą pracą są związane i wszystkim dookoła. Zdrowia możemy sobie jedynie życzyć. Przegląd prasy. Gazeta Wyborcza. Prezydent Zełenski nie przyjedzie. Mowa o konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. To pierwszy taki przypadek w historii. Będą dziesiątki głów państw. Zełenskiego zabraknie, pisze Gazeta Wyborcza. Konferencja odbędzie się niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w Warszawie i w Kijowie. Tak mówi optymistycznie premier Donald Tusk. Przypomina, że w Gdańsku podpisanych będzie 200 porozumień i umów, ale o tym wiecie państwo już z wczorajszych informacji. Tok FM. Była deregulacja, teraz czas na wizję. Co planują najbogatsi Polacy? Pyta Wyborcza. Ano, budują think tank, a dokładniej buduje Rafał Brzoska i kilku najbogatszych Polaków. Biznes do polityki nie wchodzi, ale chce o niej decydować, czyli mieć ciastko, zjeść ciastko. O tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. Do think tanku należy kilku najbogatszych Polaków. Budować mają polską przedsiębiorczość, chcą upowszechniać estoński CIT, chcą taniej energii, budować markę Made in Poland i ciekawe zdanie, chcą zbudować etos przedsiębiorcy, bo dziś przedsiębiorcy przedstawiani są w krzywym zwierciadle. No i fakt, w gronie założycieli żadnego Janusza nie widzę, nie ma. Ale też patrząc po firmach, żadnego Janusza biznesu chyba też tam nie ma, bo sami najbogatsi Polacy. Rzeczpospolita. Aborcja wróci do Sejmu na jesieni. Czytamy, że jak tylko skończy się proces legislacyjny w sprawie związków partnerskich, wtedy jesienią do Sejmu ma wrócić temat aborcji. Rzeczpospolita także o okrętach podwodnych dla polskiej armii. Płacimy za nie kilkanaście miliardów złotych. Pierwszy okręt ma do nas trafić w 2032 roku, czyli od teraz za lat 6. Ostatni 2038. Okręty mamy otrzymać od Szwedów. Dziennik Gazeta Prawna pisze o produkcji dronów z kolei w Polsce. Tajwan chce produkować drony w Polsce. Przypomnę, że także z Tajwańczykami mamy budować nową Izerę, czy nowy samochód polski, elektryczny, który ma podbić świat. Według dziennika Gazety Prawnej Polska ma być także zielonym korytarzem do Ukrainy, gdzie można testować drony w warunkach bojowych, pisze dziennik. Dziennik ostrzega też przed chaosem od 1 lipca. Chodzi o cło, które ma być naliczane na przesyłki powyżej 150 euro spoza Unii Europejskiej. Firmy kurierskie twierdzą, że będzie chaos i zatrzymanie paczek na granicy. Dla nas zakupy mogą stać się droższe, pisze dziennik, ale raczej to się wydarzy jesienią. Prasa kolorowa i jeszcze Super Express o rzeczach typowo ludzkich, ale ważnych. W lasach są grzyby, kurki, grzybiarzu, koszyk w dłoń. Z innej strony truskawki już nie będą tanieć. Wyższe ceny mogą zostać na dłużej, pisze Super Express. Fakt jeszcze o tym, kto zatańczy w Tańcu z Gwiazdami, to troszeczkę na boku, ale też o szokującym rytuale Justyny Steczkowskiej. Oszczędzę państwu szczegółów, ale zasadzone w przydomowym ogrodzie drzewa mają być posadzone na łożyskach z porodu. No pani Justyna jednak chyba lepiej śpiewa niż radzi sobie w ogrodnictwie, ale to lepiej zostać przy muzyce, pani Justyno. W prasie to wszystko, za moment informacje, po nich wracamy do państwa z pierwszym programem Radia Tok FM. Szymon Kępka, polecamy się do słuchania.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Przed upałami ostrzegają Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, synoptycy oraz lekarze. W weekend temperatury sięgną 40 stopni. To premier Julia Sverdenko będzie reprezentować Ukrainę podczas konferencji w Gdańsku zamiast Wołodymyra Zełenskiego. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. Jest środa, 24 czerwca, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega Polaków, aby nie lekceważyli wysokich temperatur, bo zbyt długie przebywanie na słońcu może prowadzić do udaru cieplnego, mówił w TOK FM kardiolog z Państwowego Instytutu Medycznego w Warszawie, profesor Łukasz Małek.
8: Do tych objawów na pewno zalicza się zaczynający się ból głowy, czasami z zawrotami głowy, z nudnościami, z zaburzeniami widzenia, z uczuciem osłabienia. To są takie najczęstsze początkowe objawy. Jeśli one towarzyszą zbyt długiemu przebywaniu właśnie na słońcu w wysokiej temperaturze, no to należy to ze sobą powiązać i wtedy poszukać pomocy, przemieścić się do jakiegoś miejsca, gdzie ta temperatura jest dużo niższa, schłodzić się, przyjmować zimne napoje, żeby po prostu znormalizować tą temperaturę. To też zapobiegawczo oczywiście można robić, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, czy że możemy być na to narażeni.
7: Ostrzeżenia o upałach zaczną obowiązywać w niektórych regionach już od dziś. Jak informuje MSWiA, w związku z zagrożeniem upałami w gotowości pozostają służby. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniało, że podczas upałów należy ograniczyć przebywanie na słońcu, a na zewnątrz nosić nakrycie głowy oraz lekką przewiewną odzież i stosować kremy z filtrem. W samochodach nie wolno zostawiać dzieci i zwierząt samych. Temperatura może je zabić w kilkanaście minut. Należy również pamiętać o piciu dużych ilości wody, aby uniknąć odwodnienia organizmu. W dzień warto także trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pozwoli uniknąć przegrzewania się mieszkania, przypomina MSWiA. Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko zamiast oczekiwanego wcześniej prezydenta Wołodymyra Zełańskiego weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zdaniem premiera Donalda Tuska to gest na rzecz deeskalacji napięcia. Ośrodek prezydencki mówi z kolei o upokorzeniu szefa polskiego rządu. Wcześniej oczekiwano, że Kijów będzie reprezentował prezydent Zełański, ale jego wątpliwości miały być związane z decyzją prezydenta Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji Zełańskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Źle się stało, że prezydent Zełański nie przyjeżdża do Gdańska, komentował w wywiadzie politycznym TOK FM wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
9: Jeśli mielibyśmy rozpatrywać jeden z wątków kryzysu polsko-ukraińskiego w tym momencie, a bez wątpienia jest to ta sytuacja, która będzie miała miejsce w Gdańsku i brak reprezentującego Ukrainę prezydenta, no to nie ma chyba bardziej osoby zaangażowanej w to, żeby pan prezydent Zełański tu nie przyjechał, niż środowisko prezydenta.
7: Według polskiego resortu dyplomacji w rozpoczynającej się jutro konferencji weźmie udział około 100 państw, przedstawiciele 40 rządów, a podczas wydarzenia ma zostać podpisanych około 200 umów. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, przekazał członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Hołownia, pytany o to przez Polską Agencję Prasową, nie chciał skomentować tych informacji. Jak przekazał Osmalak po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni, skład zarządu ugrupowania uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących: poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska. Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w Kujawsko-Pomorskiem powszechne warsztaty ochrony ludności. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu rozpoczną się już w lipcu, zapowiada dyrektor Kujawsko-Pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
10: Każde takie szkolenie będzie miało 8 godzin. Tych szkoleń przeprowadzimy do końca listopada, 250 w całym województwie. Już w najbliższych dniach podamy szczegóły dotyczące, jak się zapisywać, jak na takie kursy, warsztaty każdy mieszkaniec naszego województwa będzie mógł się zapisać.
7: W ostatni weekend w całym kraju odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wzięło w nich udział 100 tysięcy osób. Państwo przygotowuje się do przejęcia płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem. Już w przyszłym roku trasą będzie zarządzać Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu będzie ona bezpłatna. Drogowcy planują także inwestycje. O czym więcej Grzegorz Kozioł.
11: Umowa koncesyjna ze spółką Stalexport Autostrada Małopolska kończy się 15 marca przyszłego roku. Dla kierowców oznacza to brak opłat za przejazd między bramkami, ale autostrada będzie też rozbudowana. 14 wykonawców zainteresowanych jest wykonaniem projektu rozbudowy odcinka drogi między węzłami Brzęczkowice w Mysłowicach i Byczyna w Jaworznie. Trwa analiza ofert, informuje Marcin Twardysko, rzecznik Katowickiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Już teraz przygotowujemy się do przejęcia zarządzania odcinkiem A4 Katowice Kraków i planujemy jej rozbudowę o trzeci pas ruchu w każdą stronę. Inwestycja obejmie również dostosowanie infrastruktury, w tym węzłów Jeleni Byczyna oraz modernizację MOP-ów Zastawie i Kępnica w Jaworznie.
11: Dyrekcja zakłada, że inwestycja ta rozpocznie się między 2030 a 2032 rokiem. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
7: W ciągu dnia w całym kraju będzie słonecznie i niemal bezchmurnie oraz bez opadów, na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 już na zachodzie kraju. Chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 5 minut po godzinie 6, to jest pierwszy program w Radiu Tok FM. Dzień dobry Państwu, Szymon Kępka, jesteśmy razem do godziny 7. Program przygotowujemy dzisiaj z Różą Rumińską i Krzysztofem Olasiewiczem. O planie odbudowy Ukrainy mówić będziemy. Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Polski, do Gdańska, na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Zamiast tego ma pojawić się premier Ukrainy Ilja Świrydenko. Oczywiście brak Zełenskiego to jest efekt afery orderowej, to co wszystkim potrzebne to teraz zdecydowanie ostudzenie nastrojów, zaplanowanie pracy i do dzieła. No a jest co robić, bo odbudowa Ukrainy prędzej czy później się wydarzy. Na stole mnóstwo pieniędzy, mnóstwo możliwości dla Polski, być może największych inwestycyjnych szans od dekad, o ile przy wspomnianym stole będziemy. Doktor Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego, Ośrodek Studiów Wschodnich z nami teraz. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
1: Premier mówi o tym, że na tej konferencji, która wystartuje jutro, podpisanych ma być 200 umów, 200 deklaracji. A czym właściwie jest ta konferencja o odbudowie Ukrainy? To jest wydarzenie międzynarodowe dotyczące właśnie odbudowy Ukrainy, która ma nastąpić. Ma to łączyć rządy, instytucje finansowe, biznes jednocześnie też. Ale można powiedzieć, że to jest moment przejścia od takich deklaracji do jakiegoś realnego uruchamiania inwestycji?
13: Myślę, że to troszkę za daleko powiedziane. Przede wszystkim konferencja jest jedną z takich cyklicznych konferencji. Wcześniejsze edycje były m.in. w Lugano, w Londynie, Berlinie, gdzie próbuje się tak naprawdę już podejmować jakieś takie realne działania, trochę planistyczne też, ale też takie networkingowe, żeby tak jakby ten proces odbudowy, gdy już zacznie następować, nastąpił bez zbędnej zwłoki, tak? Żebyśmy mieli już przygotowane w biurkach plany, wyliczenia, kalkulacje.
1: No tak, umowy, porozumienia, 200 takich umów, no wydawałoby się, że o to ruszamy z kopyta.
13: No tak, tylko cały czas podstawowy problem, czyli bezpieczeństwo tych inwestycji nie jest rozwiązane, a to dla inwestorów kluczowe, bo taki inwestor zadaje sobie pytanie, okej, zacznę budować fabrykę, a co jak spadnie mi dron i coś, kto mi zwróci te środki, tak?
1: To pomówmy o skali. Bardzo dobrze.
13: A w szczególności dotyczy to sektora MŚP, to przecież polskie firmy by z wielką chęcią weszły na większą skalę, no ale jednak jeśli nie mamy tych buforów kapitałowych jak wielkie korporacje, no to jednak dwa razy bardziej oglądamy złotówkę z każdej strony i czy po prostu nagle majątek zgromadzony przez lata transformacji nie zostanie roztrwoniony przez jeden dron albo bombę albo coś jeszcze innego.
1: To pomówmy o skali odbudowy Ukrainy, o skali tego zadania. Mówimy nie tylko o odbudowie zniszczonych budynków, no ale o właściwie chyba całych systemach państwa. Ale co w Ukrainie trzeba dzisiaj odbudować, zbudować od nowa? To jest energetyka, infrastruktura, transport, może mieszkalnictwo. Który z tych obszarów to jest klucz na start?
13: Tak naprawdę wszystkie te obszary, trzy obszary, o których pan wspomniał, trzeba zadbać w równym stopniu, ponieważ Ukraina przyjęła filozofię, że build back better, czyli pomimo, że straty wojenne sięgają obecnie około 195 miliardów dolarów, to są takie najnowsze wyliczenia tych międzynarodowych raportów, to szacunki kosztów związanych z odbudową są trzykrotnie wyższe, to jest 590 miliardów dolarów. W związku z czym najważniejsze takie elementy tych wyliczeń to jest właśnie sektor transportu, no bo to wiemy, że te ciągi komunikacyjne zostały uszkodzone, a część po prostu była w słabej w ogóle formie, że tak powiem, jeszcze przed inwazją, więc tutaj Ukraina ma duże nadzieje z tą odbudową. My dobrze w Polsce wiemy, że dobry transport jest podstawą wszystkiego i takiej integracji też z innymi krajami, korytarzy różnych transportowych i rozwoju gospodarczego. Poza tym no, te warunki socjalne, no, to, czyli mieszkalnictwo, no, to jest też absolutna podstawa. Wiemy, że Ukraińcy wiele wycierpieli z tego powodu, że po prostu bombardowania uszkadzały rozmaite systemy, od węzłów cieplnych po mieszkania, po tą tkankę miejską. Więc tutaj też konieczność odbudowy jest bardzo wysoka. No i ta energetyka. Tylko no, warto zwrócić uwagę, że w tych wszystkich wyliczeniach to chodzi głównie tak naprawdę w największym stopniu o obszary, które są związane z frontem albo wokół Kijowa. Czyli około 75% tych strat, tych szacunków, no to jest obszar przede wszystkim Ukrainy Wschodniej i w niektórych obszarach centralnej.
1: No dobrze,
13: Ukraina Zachodnia jest w dużo lepszym stanie.
1: Jeśli Polska będzie uczestniczyła w odbudowie Ukrainy, to w jakich obszarach w takim razie my możemy Ukrainę odbudowywać, no i jednocześnie zarabiać na tym pieniądze?
13: Wydaje mi się, że w każdym obszarze tak naprawdę jesteśmy w stanie zaoferować bardzo dużo i prawdopodobnie najtaniej, i raczej Ukraina tu będzie partnerem skazanym na Polskę, czy co by tam ukraińscy politycy nie mówili. Po pierwsze, no wiemy, że ta logistyka przez Polskę jest najtańsza, najkorzystniejsza, najefektywniejsza. Gro pomocy rozwojowej, militarnej, 90% około szło przez Polskę. W związku z tym w logistyce tej cywilnej to się niewiele zmieni, tak? Ten koszt nadal będzie podobny, efektywność tych szlaków jest podobna, więc tutaj jedną rzecz można opowiadać, ale druga rzecz, no to jest fakt. I tutaj wydaje mi się, że najważniejszym takimi sektorami, na których polskie firmy mogą zyskać, to jest przede wszystkim budowlanka, wiadomo, z racji tego wszystkiego, o czym mówimy, ale też sektor transportowy, logistyki, czyli bo Ukraina będzie musiała być też podłączona w pewien sposób do Unii Europejskiej, jej sprawnymi szlakami infrastrukturalnymi. Bez Polski, bez powiedzmy Słowacji, Rumunii czy Węgier i dobrych dróg, może też kolei przez te kraje, no to ten kraj nie ma takiej styczności z Unią Europejską, a tak jak już wspomniałem wcześniej, efektywne szlaki transportowe to podstawa, tak? Polska też jako pierwsze, jednym z takich ważnych elementów modernizacji to była właśnie budowa sprawnych autostrad, którymi widzimy, jak wiele towarów się przemieszcza, ludzi i tak dalej, i to jest takim elementem też zbliżenia, bo cała ta odbudowa też nie wydarzy się bez pewnej integracji większej gospodarczej z Unią Europejską, czyli jedna rzecz to zdobyć środki na odbudowę, ale druga rzecz to zdobyć środki na utrzymanie i ktoś musi tymi drogami później jeździć, tak? To nie wystarczy, że one są, ale Ukraina musi też coś produkować ważnego na rzecz gospodarki europejskiej. No musi być przężona w te różne łańcuchy dostaw. No i tutaj tak naprawdę polskie firmy wychodzą z dość szeroką ofertą, bo my tak naprawdę ten cały proces modernizacji przeszliśmy. Jesteśmy krajem, który najszybciej i najefektywniej buduje obecnie drogi i sieć infrastruktury w Unii Europejskiej. Wiele krajów ma z tym olbrzymie problemy. No idziemy to raczej ślamazarnie. Nawet takie kraje jak Niemcy, które próbują na nowo postawić swoją infrastrukturę na nogi po latach no, słabych inwestycji w tym zakresie.
1: Doktor Konrad Popławski, koordynator do spraw gospodarczych, Ośrodek Studiów Wschodnich. Rozmawiamy o planie odbudowy Ukrainy, także z powodu jutro startującej konferencji o odbudowie w Gdańsku. A na ile jest tak, że na rynku odbudowy Ukrainy pojawi się ogromna konkurencja międzynarodowa, to znaczy, że nie tylko Polska będzie odbudowywać Ukrainę? Czy tutaj nie jest tak, że to właśnie największe globalne firmy będą mogły w cudzysłowie położyć łapę na tejże właśnie odbudowie Ukrainy i przez to mogłyby odebrać to polskim firmom?
13: Wszystko będzie zależało od tego, jakie będą warunki tak jakby pokoju, czy to będzie jakieś zamrożenie, gdzie jakiś dron co chwilę będzie spadał i czy ta bezpieczeństwo inwestycji będzie niemal stuprocentowe, tak? Druga rzecz to jest kwestia finansowania, czy rzeczywiście tych środków, o których marzy Ukraina, będzie aż tyle, o których mówimy. Więc tutaj to są takie dwa najważniejsze parametry z punktu widzenia inwestorów. Jeśli one będą spełnione, no to rzeczywiście czemu nie, tak? Oczywiście wielu inwestorów może się zabijać o rynek ukraiński. I to nie tylko mówimy o globalnych inwestorach, na przykład tu Turcja sobie ostrzy bardzo zęby, żeby też jej sektor budowlany wchodził. Wiemy, że też Ukraina próbuje podpisywać różne umowy, na przykład z Koreą Południową w sprawie jakichś planów na rzecz odbudowy sieci szybkich kolei. Więc tak jakby dużo jest tu partnerów, tylko wiemy też, że ukraiński rynek jest specyficzny, trudny. Problem korupcji nie został rozwiązany, więc to też może chłodzić oczekiwania i to nawet w przypadku takich projektów mogą być potrzebni pewni pośrednicy, pewne firmy, pewni konsultanci z krajów bliższych, czyli na przykład z Polski, którzy po prostu znają specyfikę rynku ukraińskiego i rozumieją, z jakimi problemami się można mierzyć.
1: Albo doświadczenie być może sprzed lat też się może przydać. A kto wszystko to sfinansuje? To znaczy, szacunki mówią o setkach miliardów euro potrzebnych na odbudowę, mówił pan o tym także też. A kto realnie uniesie ten ciężar finansowy? To jest Unia Europejska, instytucje międzynarodowe, może jakiś prywatny kapitał?
13: No to jest temat bardzo kontrowersyjny. Tak naprawdę Ukraina no, liczy na Zachód w głównej mierze i plus ewentualnie kraje takie like-minded Zachodem, czyli właśnie grupa na przykład G7, tak? No wiemy z pewnością, część pewnie będzie musiała być wypłacone w formie jakichś pożyczek, grantów międzynarodowych, część być może tam kredytów danych Ukrainie pewnie będzie musiała być umorzona. To też my się z tym mierzyliśmy na początku transformacji, gdzie negocjowaliśmy z różnymi klubami londyńskimi, paryskimi, żeby właśnie też te długi Polski były umorzone. żeby jakoś można było wystartować. Na część po prostu będzie finansowana ze wzrostu gospodarczego, no bo to należy się spodziewać, że jeśli by rzeczywiście doszło do jakiegoś nawet zamrożenia konfliktu, ale takiego bliskiego, no pokojowi, a przynajmniej żeby się nie strzelało, no to w takim wypadku rzeczywiście no może być pewna taka, przynajmniej w pierwszych latach, eksplozja gospodarcza, tak? No bo ta gospodarka Ukrainy obecnie jakoś funkcjonuje, ale jest dość mocno uciskana. Więc no to będą takie trzy elementy, czyli tak jak mówię, środki europejskie, pewnie jakieś kredyty międzynarodowe od instytucji międzynarodowych plus sam wzrost gospodarczy Ukrainy.
1: A jakie parametry wskażą na to, że Polska w odbudowie Ukrainy ma znaczącą albo wystarczającą dla naszych wyobrażeń rolę? Gdzie my jako Polska to zobaczymy?
13: No wydaje mi się, że dla mnie jeden z takich kluczowych obszarów jest obszar transportu i logistyki. Z racji z tego, że jeśli źle ustawimy sobie tą odbudowę, to ryzykiem dla Polski jest to, że zostaniemy takim miejscem tranzytu, tak? Będą krążyły przez polskie terytorium te ciężarówki, czy może pociągi ukraińskie, na przykład między Niemcami i Ukrainą, a na przykład Ukraińcy będą zaopatrzali głównie firmy niemieckie, co było dla nas bardzo niekorzystnym rozwiązaniem. Okej, coś tam zarobimy na tranzycie, natomiast z tego powiązania gospodarczego z Ukrainą niewiele wyciągniemy, tak? Więc clue to jest właśnie znalezienie odpowiednich takich projektów i przekonanie, tak jakby, a nawet użycie wszelkich dostępnych narzędzi, żeby przekonać partnerów ukraińskich, żeby to powiązanie infrastrukturalne było dla nas korzystne, żeby na przykład w Polsce powstawały odpowiednie terminale logistyczne, żeby polskie firmy miały być może też właśnie działki pod swoje terminale logistyczne, bo logistyka i transport ustawia wszystko, tak? Jak ustawimy logistykę, tak będą te towary krążyć a wokół tych centrów logistycznych będą się budowały jakieś fabryki, jakieś miejsca, więc to jest najważniejsze. No plus znalezienie metod finansowania i zabezpieczania inwestycji polskich przedsiębiorstw, to co teraz, nad czym bardzo mocno pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, no bo to jest bezpieczeństwo inwestycji, to jest podstawa, tak? Będziemy mieli bardzo dużo firm, które chętnie wejdą, które mają duży know-how, które mogą pomóc stronie ukraińskiej, bez których moim zdaniem strona ukraińska nie do końca sobie poradzi w tak sprawnym stopniu, w jakim by chciała. Natomiast to bezpieczeństwo inwestycji to jest w ogóle podstawa. No plus też pewna taka osłona przed jakimiś różnymi korupcyjnymi sytuacjami. No widzieliśmy też, że ostatnimi czasy w Lwowie pewna polska firma straciła ważny kontrakt przez jakieś ingerencje władz Lwowa, więc takie sytuacje nie mogą się zdarzać.
1: Doktor Konrad,
13: to będzie bardzo źle wpływało na reputację Ukrainy.
1: Doktor Konrad Popławski, ekspert rozwoju gospodarczego, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Za moment informacje w TOK FM. Po nich Mundial w TOK FM, a w studiu już Przemysław Pozowski. Witaj.
14: Tak, i będziemy z Michałem Waszkiewiczem mówić Państwu, co się wydarzyło w nocy na piłkarskim Mundialu, a także jeszcze wieczorem. Dwa gole Cristiano Ronaldo, nudni Anglicy, Chorwaci, którzy przetrwali. Będzie o tym wszystkim już za chwilę.
1: Mundial w TOK FM po 6.20.
15: Autopromocja.
16: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
15: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
17: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Już 60 osób utonęło w tym sezonie w naszych jeziorach i rzekach. Polska niestety przoduje pod tym względem w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej toną dorośli, w wielu przypadkach po alkoholu. W wodzie szukamy chłody, no i nic dziwnego, termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazywać nawet 40 stopni. Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodnich Wielkopolski i północy Dolnego Śląska. Dziś tam maksymalnie maksymalnie do 31 stopni w cieniu. Z powodu wyjątkowych upałów w Paryżu wieża Eiffel i Louvre skracają godziny zwiedzania. Stolica Francji jest objęta czerwonym najwyższym alertem pogodowym ze względu na wysokie temperatury. Europejscy sojusznicy z NATO rozmieszczają swoje zasoby w okolicach cieśniny Ormus i mogą pomóc na przykład w zakresie rozminowywania tego szlaku, zapowiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dziś prezydent USA Donald Trump przyjmie szefa sojuszu w Białym Domu. Teraz w TOK FM czas na sport.
17: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
14: Przemysław Pozowski, zapraszam. Rozczarowujący Anglicy, Chorwacja wciąż wśród żywych i dwa gole Cristiano Ronaldo. Tak było minionego wieczora i w nocy na piłkarskim mundialu. Anglia w teoretycznym hicie dnia po bezbarwnym meczu zremisowała z Ganą 0-0. Wcześniej Portugalia ograła Uzbekistan aż 5-0, dwie bramki strzelił CR7. W nocy Chorwacja męczyła się z Panamą, ale wygrała 1-0, podobnie jak Kolumbia przed chwilą z Demokratyczną Republiką Konga. Szymon Marciniak posędziuje kolejny mecz na mundialu. Został wyznaczony do prowadzenia meczu Egiptu z Iranem w ostatniej kolejce w grupie G. Spotkanie zostanie rozegrane w Seattle w sobotę nad ranem. Co ciekawe, mecz wpisuje się w obchodzony w mieście Pride Weekend, czyli święto społeczności LGBT. Obie federacje już kilka miesięcy temu złożyły skargę do FIFA, że nie chcą grać w tym meczu, ale nic nie wskórały. Emma Navarro będzie rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 na trawiastych kortach w niemieckim Bad Homburg. Amerykańska tenisistka w pierwszej rundzie pokonała Niemkę Eve Lys 7-6-6-3. Świątek w ubiegłym roku dotarła do finału turnieju w Bad Homburg. Po niemrawym początku w Chinach polscy siatkarze spróbują poprawić swój bilans w Lidze Narodów przed własną publicznością. W linii wygrali 2 z 4 meczów. Teraz w Gliwicach powinno być dużo łatwiej. Michał Waszkiewicz.
19: Po pierwsze, Polacy zagrają przed własną publicznością, a doskonale wiemy, że z dopingiem najlepszych kibiców na świecie gra się łatwiej. Po drugie, do składu dołączyło kilku ważnych zawodników, w tym ten najlepszy, czyli Wilfredo Leon oraz podstawowy libero Jakub Popiwczak. Sezon w Gliwicach zaczną także atakujący Bartomiej Bołądź i środkowy Mateusz Poręba. No i w końcu, po trzecie, do Gliwicy jadą zespoły dużo niżej notowane. Grę rozpoczniemy dziś wieczorem od meczu z Belgią. Jutro także o 20:00 zmierzymy się z Turcją. Potem w sobotę i niedzielę czekają nas mecze z Niemcami i Argentyną. Polacy muszą powalczyć o komplet punktów, bo na razie są na 7. miejscu w tabeli, czyli ostatnim dającym awans do turnieju finałowego. A w ostatnim turnieju w Chicago zagrają z potęgami Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. I tam o punkty będzie ciężej. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
14: W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda, a potem mundial w TOK FM.
17: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
7: Dzisiaj znowu słonecznie i pogodnie już w całym kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 31 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20.
20: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
21: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
14: Mundial w TOK FM, to ciągle ja, Przemysław Pozowski. Dzień dobry, ale już nie jestem sam, bo jest we Wrocławiu Michał Waszkiewicz, druga część redakcji sportowej TOK FM. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
14: Michale, czy na początek mogę zapytać, czy mogę ci przesłać mój numer konta bankowego?
22: Możesz, ale jeśli liczysz na jakiś ambitny przelew, to niekoniecznie. Ale powiedz mi, po co?
14: Liczę na rodzaj odszkodowania, bo bardzo uważnie słuchałem wszystkich naszych programów w TOK FM wczoraj i powiedziałeś mi, że tak.
22: A, dobra, Cristiano Ronaldo.
14: Że Cristiano Ronaldo nie ma po co oglądać, bo właściwie to nie jest hamulcowym swojej reprezentacji, a tu 2 gole. Potem zachęciłeś mnie do tego, żebym o 22:00 po radiowym poranku obejrzał hit Anglia-Ghana. 2 razy zdążyłem się zdrzemnąć podczas pierwszej połowy, mówię zupełnie serio.
22: Komentatora, co mam ci powiedzieć? To tak to wygląda. Nie pierwszy raz mówimy coś, co potem się nie sprawdza. Co do jednego, chyba nie do końca się zgodzę. Jakby oczywiście na razie trzeba Cristianowi Ronaldo oddać to, co królewskie i to, co CR7, jak ładnie młodzieżowo powiedziałeś w serwisie, się należy. A, bo tak, strzelił dwa gole. Komu? Uzbekistanowi. Ale nie umniejszajmy. No, strzelił dwa gole z pierwszym zawodnikiem w historii, który ma strzelone bramki na 6 różnych mundialach. To jednak jest wyczyn i to bardzo duży. Też ciekawa statystyka, którą znalazłem, nie wiem czy wiesz, ale jest tylko 3 piłkarzy na świecie, którzy są w swoich reprezentacjach najmłodszymi i jednocześnie najstarszymi strzelcami goli na mundialach. Ronaldo i Messi, to jest wybór oczywisty, że jest to Michael Laudrup w reprezentacji Danii, pewnie byś się nie domyślił.
0: To bym nie wiedział.
22: To też ciekawostka. Natomiast Przemek, no szczerze zupełnie wiesz, że możemy żartować, natomiast zobaczymy, na co będzie stać Ronaldo w meczach z drużynami lepszymi od Uzbekistanu. Dalej wczoraj ten występ nie był wybitny, oczywiście do siatki trafił dwukrotnie, wielkie brawa, bo zasłużył, widać było, jaki kamień z serca mu spadł, to były bramki po 10 z rzędu meczach na wielkich turniejach, kiedy on do siatki nie trafił ani razu, więc na pewno musiało go to mocno uwierać, wiemy jak ambitnym jest piłkarzem, natomiast uważam, że przy tak fizycznym futbolu w fazie pucharowej dalej Cristiano Ronaldo będzie bardziej hamulcowym tej reprezentacji i zdania nie zmieniam. Leo Messi jest kierowcą motorniczym, maszynistą swojego pociągu, a Cristiano Ronaldo jest pasażerem w tym pociągu pod nazwą Portugalia. Natomiast co do Anglia-Gana, nie oszukujmy się, był to mecz koszmarny. To był chyba tak, to był pierwszy mecz na tym turnieju, a kiedy przez pierwszych 45 minut nie oddano ani jednego celnego strzału na bramkę.
0: Około 60 minuty chyba, pierwszy celny strzał.
22: Tak, i to chyba najlepiej podsumowuje to spotkanie, czyli jakby te zachwyty nad Anglikami.
0: Nie, no wiesz co, mam inną rzecz, którą uważam, że lepiej podsumowuje to spotkanie. Harry Kane, genialny napastnik strzelający gola za golem w Bayernie Monachium. Król strzelców przecież w przeszłości mundialu i on chciał chyba zrobić rekonstrukcję rzutu karnego Roberto Baggio, tylko że nie z jedenastki, ale z akcji, bo miał po prostu piłkę na patelni ostatnie tam sekundy meczu i strzelił jak Baggio karnego w 94.
22: To prawda, z drugiej strony na usprawiedliwienie chyba tylko 19 kontaktów z piłką w całym meczu. To pokazuje też, jak Ghana odrobiła lekcję, jak doskonale izolowała lidera reprezentacji Anglii. A i tutaj wielkie brawa. Oczywiście trzeba też wziąć pod uwagę, jak Ghana broniła całą jedenastką.
0: Znaczy to była drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza, który
22: tak.
0: Zmienił się w Carlosa Queiroza.
22: Ja rozumiem, że nie chcieli oczywiście przegrać tego meczu 0-4 i tak dalej, bo widzieli, na co Anglików stać. A więc zneutralizowali ich mocne strony, natomiast nie pokazali żadnych mocnych ze swojej strony. To też jest. Z drugiej strony oczywiście jeszcze jedna rzecz, a też ciekawostka, jeśli chodzi o drużyny, które jeszcze nie straciły gola w tym turnieju. Mamy przecież 48 drużyn, a takich zespołów, które nie straciły gola, są tylko 4. To jest Argentyna, Meksyk, Hiszpania i Ghana. Co akurat pokazuje, że w ataku może mają niewiele do zaoferowania, ale jednak bronić się potrafią.
0: To prawda. Chorwacja. Mówiłeś też, że Luka Modric to artysta futbolu. To już też pełna zgoda. Ja też tak naprawdę oczywiście śmiałem się na początku programu, ale zgadzam się co do tego, że w meczach z trudniejszymi rywalami Cristiano może mieć podgórkę i pewnie tak będzie. Natomiast Chorwacja chyba może mieć podgórkę już za chwilę. Jeszcze się wybronili. No ale jeżeli bramkę dla nich jedyną z Panamą strzela Ante Budimir, 34-latek z Osasuny, no trochę jakby Mirosław Trzeciak biegał, wiesz, w ataku Chorwacji, mniej więcej.
22: No, wiemy, co było siłą napędową Chorwatów w 2018 roku, kiedy dotarli do finału. Wiemy, co było ich siłą napędową 4 lata temu w Katarze. A kiedy mieli ten znakomity środek z Modriczem i Rakiticzem, wspierającym ich Mateo Kovacicem, to oni mogli grać jak chcieli, w różnym tempie, z każdym zawodnikiem. To byli artyści we trójkę i mogli robić naprawdę wszystko. Dziś no nie ma tam takiej jakości, nie ma potencjału. Oczywiście śmieję się, zaraz się okaże, że Chorwacja będzie w półfinale i trzeba będzie to odczekać.
0: Ale nie wykluczamy.
22: Nie wykluczamy, natomiast na dziś ten zespół nie wygląda dobrze, po prostu. Wygląda na zespół stary i zmęczony, mówiąc wprost i bez żadnych tutaj wytłumaczeń. Ten zespół ma twarz Luki Modricza, czyli generalnie ładną, im się przyjemnie kibicuje, natomiast to Luka Modric jest już jedną nogą na piłkarskiej emeryturze i ta Chorwacja w tym składzie już chyba także jest jedną nogą poza wielkim futbolowym światem na tym momencie.
0: Półtorej minuty i 30 sekund na zamknięcie dla mnie, więc jeszcze tylko szybko powiem, że jak patrzę się tutaj na ekran monitora dzielony na cztery różne stacje, to BBC między innymi chwilę temu dawało obrazki cieszących się kibiców Gany, a nagłówek brzmiał, że England is frustrated by Ghana draw. Więc tak, Anglicy sfrustrowani, a dzisiaj jeszcze szybciutko, to te dwa mecze, które nam się zmieszczą jeszcze. Szwajcaria, Kanada w Vancouver, Bośnia i Hercegowina kontra Katar. Jak ty to widzisz?
22: No, ciekaw jestem tego, jak będą wyglądali Kanadyjczycy. Pierwszy naprawdę poważny test to jednak jest Szwajcaria. Kanadyjczycy wyglądali świetnie przecież w meczu z Katarem, no ale 6-0 z Katarem, który kończył w dziewiątkę, to akurat chyba nie jest wielki wyczyn. Natomiast jest tam entuzjazm, jest tam euforia i chcę zobaczyć, jak na tej euforii Katar będzie wyglądał. Oczywiście Bośnia i Hercegowina i Katar, no to są drużyny, które grają o awans. To ciekawostka. Radzę obserwować, jak będą wyglądały te rozstrzygnięcia na trzecich miejscach. Z tego, co widziałem na szybko, dwa punkty mogą wystarczyć do tego, żeby awansować z trzeciego miejsca do 1/16 finału, co też pokazuje, jak absurdalny jest tak rozdmuchany mundial, jak niewiele trzeba, żeby zagrać się w fazie pucharowej. Ale wydaje mi się, że Szwajcaria, Kanada na remis. Tak to widzę.
0: No, a nas na tym mundialu nie ma, gdzie dwa punkty mogą wystarczyć do wyjścia z grupy, a myśmy przecież zawsze ten trzeci mecz o honor wygrywali. Mieliśmy ile punktów? Trzy. Szkoda.
22: Trzy i by wystarczyło, oczywiście, że tak.
0: Michał Waszkiewicz.
22: Ale wtedy to był honor. Dzięki wielkie.
0: Michał Waszkiewicz, redakcja sportowa TOK FM. Dziękuję serdecznie. To był Mundial z TOK FM, a za moment wraca już tutaj Szymon Kępka.
21: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. JHM Development.pl

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: W Polsce pojawiło się zagrożenie suszą, które może dotknąć zboża, jarę i ozimę, rzepak i krzewy owocowe. Informuje o tym Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa. Główny Urząd Statystyczny podaje z kolei, że w marcu produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 9,6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok wcześniej notowano spadek 4,2%. Również eksport wzrósł o 8,4%, podczas gdy rok wcześniej był symboliczny wzrost na poziomie 1%. W Zatoce Gdańskiej powstanie drugi pływający terminal LNG. To inwestycja komercyjna, która nie będzie finansowana z budżetu państwa, informował o tym premier Donald Tusk. Operator systemu Gazsystem przekazał, że część mocy terminala została już zarezerwowana przez 4 długoterminowych klientów. Kanada zapowiedziała duży program rozwoju energetyki jądrowej. W ciągu 15 lat ma tam powstać 10 nowych reaktorów, a kraj chce zwiększyć eksport uranu i technologii jądrowej. Minister Energii Kanady określił ten plan jako nowy etap cywilizacyjnego rozwoju atomu. Z kolei agencja Reutera podała, że skutki ukraińskich ataków na infrastrukturę paliwową zaczynają być odczuwalne w rosyjskim regionie Syberii. W obwodzie omskim wprowadzono ograniczenia sprzedaży paliwa. Kierowcy mogą tam tankować maksymalnie 40 litrów benzyny na jeden samochód. Jeszcze kursy walut: euro za 4,28, dolar 3,75, funt 4,96. I frank szwajcarski za 4,63. Za moment informacje, po nich wracamy do Państwa w pierwszym programie Radia Tok FM.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.

0: Autopromocja.
1: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska-Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
1: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 6:40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje Tok FM. Służby są już przygotowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Prezydent Warszawy zapowiada, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na zarzuty w sprawie funkcjonowania szpitala, które w Kanale Zero postawił były pracownik tej placówki. Doktor Emil Jędrzejewski twierdzi m.in., że na SOR-ze szpitala procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. W gdańskim ratuszu dziś 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie

0: liberalizującymi aborcję. Głosy rozłożyły się niemal porówno. 44,7% ankietowanych było za. Przeciwne zdanie wyraziło 44,4% badanych. W środę maksymalne ceny paliw, jakie są, już właśnie mówię, litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5,97 zł, benzyny 98 6,68 zł, a diesla 6,11 zł. Nawet 31 stopni dziś będzie na zachodzie, tam głównie w województwie lubuskim ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Najchłodniej dziś na Suwalszczyźnie 23 stopnie, no i oczywiście nad morzem tam około 20. Wszędzie dużo słońca.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 18 minut do godziny 7 w trójstronnym zespole do spraw ochrony zdrowia. Dzisiaj w południe planowane są rozmowy o kolejnych zmianach w wynagrodzeniach pracowników medycznych. Jednocześnie od 1 lipca wchodzi obowiązek jawności zarobków osób pracujących na kontraktach. To może znacząco zmienić sposób postrzegania różnic płacowych w ochronie zdrowia. Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, z nami teraz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Ale zacznijmy od doniesień dotyczących Warszawskiego Szpitala Południowego. Pojawiły się poważne oskarżenia dotyczące tego, co tam działo się wobec pacjentów, fałszowania dokumentacji medycznej. To możliwe, że nikt wcześniej o tym nie informował? Jak pani ocenia z perspektywy swojego wieloletniego doświadczenia te doniesienia?
3: Ja mogę powiedzieć, że różnie one są odbierane. Dla wielu osób zarobek w skali roku 1 600 000 zł. Jest zaskakujący co do wielkości. Ja powiem, że jestem zdruzgotana tą informacją, że dopuszcza się do kierowania SOR-em osobę o tak małym doświadczeniu zawodowym. I to dla mnie jako medyka jest sytuacja niedopuszczalna. Brak nadzoru jest skandaliczny. I ja patrzę z perspektywy pacjenta, bo po to wybraliśmy te zawody, żeby, nie boję się powiedzieć tutaj, służyć pacjentom w sposób, który pozwala im w chorobie zwyciężać tą chorobę, a jeśli dochodzi do sytuacji, w których jesteśmy już bezsilni, to musimy pozostawać w świadomości, że zrobiliśmy wszystko, żeby tych ludzi ratować. I mówienie o tym, że pacjent mógł w procesie całego postępowania na SOR-ze mieć skutek śmiertelny, jest po prostu skandaliczną sytuacją. I nic więcej nie chcę dodawać.
2: Wyjaśnienia w tej sprawie zapowiada Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, który zwraca się z wnioskiem do prokuratora generalnego. O tym także mówić dzisiaj w Tok FM na pewno będziemy. Dzisiaj natomiast w południe trójstronny...
3: Tylko to jest takie działanie ja powiem, że to dla mnie jest działanie po sprawie, która wyciekła, a nadzór nad każdą jednostką szpitalną powinien być na bieżąco i chcę podkreślić na tej antenie, że brakuje nam lekarzy specjalistów, ale nie brakuje nam lekarzy w systemie ogólnie. I oczywiście, że rezydenci pracują w wielu miejscach, ale to jest osoba i to też w mediach się przejawia, że specjalista anestezjolog to jeszcze jest długi proces i to jest najtrudniejsza specjalizacja ze specjalizacji lekarskich. Więc jeszcze należy zdać egzamin państwowy.
2: Dzisiaj w południe trójstronny zespół do spraw ochrony zdrowia o konsolidacji, restrukturyzacji w szpitalach, ale też o wynagrodzeniach medyków. Czego możemy się spodziewać po tych ustaleniach i czy te ustalenia realnie prowadzą do jakiegoś procesu, który jeszcze dzisiaj, jeszcze w tym roku zobaczymy w ochronie zdrowia?
3: Ja bardzo na antenie chcę podkreślić, że ustawa o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przygotowana została dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Jeśli pan doktor byłby zatrudniony na umowę o pracę w szpitalu jednym, podkreślam, to jego wynagrodzenie roczne, bo zarabiałby 12 tysięcy podstawy, to może wyniosłoby 170 do 200 tysięcy z dyżurami, nic więcej. I mówienie o tym, że winą jest ustawa o najniższych wynagrodzeniach, jest błędne.

0: i wprowadza opinię publiczną, przekazuje opinii publicznej nieprawdziwą informację. Jeśli popatrzymy na to, co my w tym zespole mówiliśmy, to strona związkowa od sierpnia ubiegłego roku starała się o to, aby określić maksymalne wynagrodzenia, żeby był tak zwany CAW, to pracodawcy tego nie chcą. I dążyliśmy do tego, żeby właśnie były sprawozdawane informacje o wysokości zarobków. I mamy ze zbiórki z tego roku, z Agencji Oceny Technologii Medycznej, 98% danych ze szpitali i szpitale to przekazały. Brakuje nam danych z AOS-u, a mówiliśmy, że pan doktor pracował w kilku miejscach. To jest w ogóle, w głowie się nie mieści, ile godzin można w miesiącu wypracować. To chyba nie sypiał. I AOS-y pozy dały tylko 19-18%. Jeśli w tej chwili mówimy o tym, że będą sprawozdania na PESEL-e i tak dalej, to jeśli nie nałożymy sankcji na podmioty lecznicze za brak tego sprawozdania, to jest znów martwy przepis.
1: A to jest oczekiwanie związkowców, żeby nałożyć sankcje właśnie?
0: Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś nie sprawozdaje, to są środki publiczne, panie redaktorze. Zgodzi się pan, tak?
1: Tak jest, oczywiście.
0: Razem ze mną. Że to są środki, nasza składka zdrowotna, którą płacimy. No tutaj co do tego też mam wątpliwości, czy solidarnie tą składkę płacimy, bo mamy bardzo liczną grupę osób zwolnionych częściowo, całkowicie z opłacania i my musimy panować nad tymi pieniędzmi, dlatego że mamy coraz większą grupę ludzi starszych, którzy mają wielochorobowość i często korzystają z opieki, więc musimy dbać o finanse i nałożenie tych przepisów, czyli dajemy sprawozdania, musi być określona sankcja za to, że nie dajemy, bo co z tego, że 19% AOS-ów dało i pozów 19%, to znaczy, że całe 80% z górką w ogóle się nie przejęło tą sytuacją.
1: Wynagrodzenia,
0: a mamy taką możliwość.
1: Wynagrodzenia to jest jedno, ale dzisiaj Trójstronny Zespół ma również rozmawiać o konsolidacji w szpitalach. Czytamy na przykład w Rzeczpospolitej o tym, że te konsolidacje dotkną no, co najmniej kilku ważniejszych, większych województw. Śląskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie. No, właściwie sporo tych konsolidacji i większość z nich ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. A jakie to skutki dla pacjentów to przyniesie, pani zdaniem?
0: No, na pewno będzie w pewnym stopniu ograniczony dostęp do pewnych rodzajów świadczeń, bo to się nie odbywa inaczej. Ale ja jeszcze chcę powiedzieć, że my jako strona pracowników jesteśmy tymi procesami konsolidacyjnymi na tyle zainteresowani, że w ustawie restrukturyzacji nie opisano roli związków zawodowych i to my staramy się reprezentować pracowników, czy reprezentujemy pracowników. I teraz mamy sytuację Gostynina, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Mamy sytuację wcześniej Olsztyna Wojewódzkiego Szpitala. To jest szpital, który nie jest zadłużony, świetnie sobie radzi i nie rozumiem przyczyny restrukturyzowania tego szpitala, bo ustawa mówi o tym, że te, które mają ujemne wyniki finansowe, a to jest szpital, który ma się świetnie i zarząd województwa wpada na pomysł, że będzie łączył szpital, który dobrze prosperuje i pacjenci są zadowoleni ze szpitalem, który ma fatalną sytuację finansową i nie wiemy wcale, czy efektem tego połączenia będzie dobra sytuacja obu szpitali, czy po prostu pojadą wtedy w dół jeden i drugi. W Gostyninie nieprzestrzegane są zasady konsultacji ze związkami zawodowymi sytuacji pracowniczej. No, nie wyobrażamy sobie, dam przykład restrukturyzacji górnictwa. Czy tam się nie liczą ze związkami zawodowymi, czy dlatego, że tą grupę zawodową reprezentują mężczyźni, wiadomo, że posuną się do ostatnich możliwych działań, a tutaj no, biały personel raczej podkreślę, że jest nakierowane na pomoc ludziom, a nie na walczenie z ludźmi. I mówię, mamy sytuację, gdzie o procesach konsolidacyjnych, o planach reprezentanci pracowników dostają się na ostatnią chwilę, dostają informacje na ostatnią chwilę, a tak nie powinno być. Mamy w zakładach pracy zasadę taką chyba, że siadamy i zastanawiamy się, komu, o kim należy pomyśleć, że on na przykład powinien zostać w tym zakładzie, nie przechodzić, bo ma wyjątkową sytuację rodzinną, niepełnosprawne dziecko, które i pracuje w miejscu jako osoba, w którym mam 15 minut na dojście do miejsca pracy w tej chwili, a po konsolidacji i restrukturyzacji, jak zostanę przeniesiona, to dojeżdżam do kolejnego miasta oddalonego o 30 kilometrów przez dużą aglomerację i mam problem z załatwieniem opieki dla 18-letniego dziecka albo które nie potrafi koło siebie zrobić nic.
1: To jeszcze inny wątek konsolidacji, bo związany z porodówkami, z ginekologią, z oddziałami neonatologicznymi. Czytam o likwidacji między innymi Bogatynia, Milicz, Wodzisław Śląski, Krasnysław, Pabianice, Ostrzeszów. Pewnie można wymieniać jeszcze kilka. Ta konsolidacja bezpośrednio przekłada się na ten rodzaj, czy te oddziały, a więc porodówki, neonatologię?
0: Powiem, że najwięcej tych oddziałów jest likwidowanych, czyli tych porodówek i oddziałów neonatologii. I w najbliższym czasie, nie chcę być złym prorokiem, będziemy likwidować pediatrię, bo skoro w tej chwili nam się dzieci nie rodzą, to konsekwencją będą może w najbliższym czasie częściowo obłożone oddziały pediatryczne. I patrzymy tylko tutaj na część ekonomiczną, że nam się ma coś spinać finansowo. Nie mamy mieć długów, ale to mamy sytuację teraz taką, bo pan tutaj wymienił wiele miast w ogóle w kraju. A ja daję przykład Rzeszowa. Jeśli jeszcze Brzozów w województwie podkarpackim zlikwiduje porodówkę, to jedyna porodówka w województwie będzie w szpitalu w Rzeszowie. I już mieliśmy sytuację, gdzie rodzące kobiety leciały helikopterem do porodu. No powiem, że dla rodzącej jest to mało komfortowa sytuacja, jest przerażona. I rozwiązania, które dotychczas były kładzione na stoły izby porodowe, to po prostu nie zadziałało.
1: No to pozostaje mi zapytać, czy w takim razie głos ze strony pracowników, ze strony związkowców w ramach tego trójstronnego zespołu, pani zdaniem, jest słyszalny przez decydujących, przez Ministerstwo Zdrowia?
0: Odnosimy wrażenie, że w zakresach, w których odpowiada ministerstwo, a w zakresach, w których my mamy nacisk, niekoniecznie zawsze. Bo ja, jak prosiłam, żeby pani minister Grenda przyszła do nas, ja rozumiem, że nadzór nad trójstronnym zespołem albo reprezentację ze strony Ministerstwa Zdrowia w trójstronnym zespole ma pani minister Kęcka, ale jeśli się głównego ministra, ja pół roku przewodniczę temu zespołowi ze strony pracowników, to przyjmuje się to zaproszenie, przyzna pan. Potem my widzimy, że pani minister jest wszędzie, ale nie jest z nami. To trochę tak ostatnio wyszła sprawa dotycząca mapy potrzeb zdrowotnych. I przewodnicząca Maria Ochman z Solidarności poprosiła, żeby może pani minister przyszła do nas i przedstawiła nam to, co chce przekazać 1 lipca na konferencji. No i podkreśliliśmy to, że to jest sytuacja, że ważniejsze jest komunikat do prasy i konferencja, niż dialog z ludźmi, którzy mają wiedzę i wiedzą bardzo dużo o ochronie zdrowia, również ja posiadam na przykład wiedzę, że mapy potrzeb zdrowotnych nie były robione na standaryzowanym narzędziu. To jeszcze... znaczy, że 16 województw w Polsce dostaje narzędzie i według tego narzędzia wypełnia zapotrzebowanie. No więc jak możemy porównywać potem pewne rzeczy? Jestem ciekawa, co zostanie pierwszego ogłoszone.
1: To, no właśnie, jeszcze wróćmy do tego 1 lipca. Czy pani zdanie w takim razie, w krótkich żołnierskich, może jednak pielęgniarskich słowach, ta jawność zarobków od 1 lipca, ona poprawi przejrzystość, czy jednak pogłębi napięcia między zawodami medycznymi?
0: Tak jak powiedziałam, jeśli będziemy mieli te sankcje dotyczące braku sprawozdawczości, dotyczącej wynagrodzeń, ja jestem za wprowadzeniem tachografów dla medyków, bo powiedzmy sobie szczerze, to nie tylko lekarze pracują tak, że nie śpią. Wyglądałoby, że tak, że nie śpią. To dotyczy również mojej grupy zawodowej, to obserwujemy. I nie będę mówiła, że na kontraktach ktoś nie wyrabia tylu godzin pracy. Więc może ustalmy to. Kierowcy mają tachografy, żeby bezpiecznie jeździć po Polsce i nie tylko po Europie i dla swojego bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa współuczestników, więc my zróbmy karty pracy dla medyków, które będą dostępne.
1: Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, gościła w pierwszym programie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam pana, pozdrawiam państwa, miłego dnia.
1: A po godzinie 7:00 środowy poranek, którego gospodarzem dzisiaj Maciej Głogowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja dzisiaj w zastępstwie, króciutko na godzinnych występach. Zapraszam państwa na środowy poranek. Będziemy rozmawiać o rozpoczynającej się konferencji już jutro w Gdańsku, konferencji o Ukrainie, konferencji gospodarczej, o której mówi się, zależnie od tego, jakie się pewnie ma poglądy, sympatie polityczne, wydarzenie ważne bez udziału prezydenta Zełenskiego. Naszymi gośćmi będą dzisiaj poseł Bartosz Romowicz, minister Jacek Karnowski, senatorka Anna Górska. Więcej powiem po informacjach po 7:00.
1: A środowy poranek dzisiaj Maciej Głogowski po godzinie 7:00. Środowy pierwszy program z kolei dobiega końca. Dzisiejszy program realizował Krzysztof Olesiewicz, wydawała Róża Rumińska, Szymon Kępka. Dziękuję państwu za dziś. Słyszymy się jutro o godzinie 5:00.

0: Reklama.
1: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Są nowe doniesienia w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Rafał Trzaskowski zapowiada wniosek do prokuratora generalnego. Przed upałami ostrzegają lekarze i służby postawione w stan gotowości. W weekend temperatury sięgną 40 stopni. Reporterom TOK FM udało się ustalić, że przychodnia zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej jednak nie zostanie zamknięta. Jest środa, 24 czerwca, minęła 7. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Jędrzejewski. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Jędrzejewski twierdzi, że w Szpitalu Południowym dochodziło do poważnych zaniedbań zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. W rozmowie mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią chorych. Wskazywał m.in. na nieprawidłowo przeprowadzane intubacje i obarczał odpowiedzialnością Dawida Kacprzyka. Jednocześnie przyznał, że sam nie był nigdy bezpośrednim świadkiem tych zdarzeń. To kolejny wątek afery wokół Szpitala Południowego. Wcześniej ujawniono informacje o wysokich zarobkach Kacprzyka, a także o funkcjonowaniu specjalnej poczekalni dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Rafał Trzaskowski w odpowiedzi na ujawniane nieprawidłowości w Szpitalu Południowym ogłosił powołanie nowej rady nadzorczej szpitala, a prokuratura prowadzi już 2 śledztwa dotyczące niegospodarności i zarządzania majątkiem placówki. Marcin Starzec, TOK FM.
2: To gest na rzecz zmniejszenia napięcia, tak o udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku premierki Julii Sfrydenko ocenia Donald Tusk. To Sfrydenko, a nie Wołodymyr Zełenski, stanie na czele ukraińskiej delegacji. Według premiera może to oznaczać sprawniejsze przeprowadzenie konferencji. Rządzący przekonują, że istotniejsze niż obecność Zełenskiego są kontrakty dla polskich firm. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Premier Donald Tusk przekonuje, że spory o przeszłość nie powinny wpływać na przyszłość, a dobre relacje leżą w interesie obu krajów, także wymiernym i finansowym dla polskich firm.
5: Pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów. W tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich, jeśli chodzi o wspólne przedsięwzięcia, wspólny biznes po zakończeniu wojny. Mówimy o setkach miliardów dolarów.
4: Ale poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi o postawie ukraińskich władz i przytacza przykład Lwowa i sporu z polskim wykonawcą.
6: Ta firma została brutalnie wyrzucona mimo wyroków sądowych z Lwowa. No to świadczy o tym, że to jest gigantyczna nieprzychylność i jakby marzenia o tym, żeby tam odegramy jakąś rolę przy tej władzy, są marzeniami ściętej głowy.
4: Dlatego polityk Prawa i Sprawiedliwości jest sceptyczny co do zapowiedzi ewentualnych efektów gdańskiej konferencji. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
2: Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050, przekazał członek zarządu i poseł partii Łukasz Osmalak. Hołownia, pytany o to przez Polską Agencję Prasową, nie chciał skomentować tych informacji. Jak przekazał Osmalak po sobotniej Radzie Krajowej oraz wspomnianej rezygnacji Hołowni, skład zarządu ugrupowania uzupełniło czworo nowych wiceprzewodniczących: poseł Piotr Górnikiewicz, posłanka Wioleta Tomczak, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Łukasz Bałajewicz oraz wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Katarzyna Nowakowska. Upały w Europie nie odpuszczają. Czerwony alert m.in. we Francji. Ze względu na temperaturę zostaną skrócone godziny zwiedzania wieży Eiffla w Paryżu.
7: Mam wrażenie, że jesteśmy teraz w Afryce. Dziś temperatura ma sięgnąć 41 stopni. Przepraszam bardzo, ale to już nie jest Europa. Dbamy o odpowiednie nawodnienie mieszkańców. Mamy nawet zatrudnionych pracowników, których nazywamy roznosicielami wody. Ich zadaniem jest pilnowanie, aby mieszkańcy regularnie pili płyny. Musimy wstrzymać pracę na budowie, ponieważ upał jest zbyt intensywny, a obowiązuje najwyższy stopień alertu. Nawet nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić do pracy.
2: Fala upałów nadciąga także do Polski. Śląskiej pod koniec tygodnia może być u nas miejscami prawie 40 stopni. Służby są w gotowości, poinformował resort spraw wewnętrznych po spotkaniu sztabu służb i wojewodów w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Apelują zwłaszcza do osób starszych, chorych i rodziców dzieci o ostrożność i rozwagę. Straż pożarna przypomina z kolei, by uważać nad wodą, mówi komendant wojewódzki w Lublinie Zenon Pisiewicz.
0: Mamy jak co roku bardzo silne upały, wysokie temperatury, wiele osób korzysta z tych zbiorników wodnych, z kąpielisk. Prosimy o to, aby faktycznie zachowywać się odpowiedzialnie nad wodą.
2: Nad rzekami i jeziorami już czuwa WOPR, mówi prezes Piotr Synowiec.
8: Będziemy prowadzić na terenie województwa lubelskiego 5 baz, na których będą dyżurować ratownicy 24 godziny na dobę ze sprzętem transportowym, łącznościowym, nurkowym.
2: W tym sezonie w naszych jeziorach i rzekach utonęło już 60 osób. Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Białej Podlaskiej, która pomaga pacjentom od ponad 20 lat, jednak nie przestanie istnieć, wynika z ustaleń TOK FM. NFZ najpierw wypowiedział jej umowę z końcem czerwca, a teraz po nagłośnieniu sprawy zmienił zdanie. Przychodnia nie jest Centrum Zdrowia Psychicznego i to był główny zarzut, ale ma około 20 tysięcy pacjentów. Anna Gmitarek-Zabłocka.
9: Od kilku lat trwa pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Są to placówki, które świadczą opiekę w przychodni, ale również w domu pacjenta, czyli w środowisku, jak też mają oddziały szpitalne. Przychodnia z Białej Podlaskiej nie ma do tego warunków, ale działa skutecznie od 20 lat. Dlatego pacjenci byli przerażeni, że to ma się zmienić.
10: Nie wyobrażam sobie, jakbym miała teraz zakończyć i tutaj nie wrócić.
9: Dziś wiemy już na pewno, przychodnia w Białej Podlaskiej zostaje, bo rozmowy z Radzyniem o Centrum Zdrowia Psychicznego unieważniono, mówi Małgorzata Bartoszek z lubelskiego NFZ-u.
11: Oferta nie spełniała warunków określonych w obowiązujących przepisach w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w Centrach Zdrowia Psychicznego.
9: Pacjenci mogą odetchnąć z ulgą, ale nikt im nie zadośćuczyni za nerwy, które przez te ostatnie tygodnie musiały im towarzyszyć. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
2: W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie oraz bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i miejscami do 31 stopni na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem około 20 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitoraj Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
12: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: I jest 7:07, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Proszę się nie niepokoić, jestem tu tylko na chwilę, w przelocie, w zastępstwie Tomka Sekielskiego, ale zawsze to miło się z Państwem spotkać o poranku, w poranku TOK FM. Tematów, jak codziennie właściwie w polskiej polityce nie brakuje, dziś również ich nie brakuje i naprawdę będzie o czym mówić. Będziemy mnóstwo mówić o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. To wszystko w ciągu najbliższych godzin. A naszymi gośćmi będą posłowie Bartosz Romowicz, Polska 2050, Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska i senatorka Anna Górska, Klub Parlamentarny Lewicy. Te rozmowy w kolejności po 7:20, po 7:40 i po 8:00, a po 8:20 w komentatorskiej części poranka Karolina Wigura i Leszek Jarzewski. I zaczynamy poranek TOK FM jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy. I od czego by tu zacząć? Od spraw, które wydają się dla Rzeczypospolitej najważniejsze. Polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie relacje. Polska polityka, ta wewnętrzna, która determinuje politykę zagraniczną, to właściwie żadne zaskoczenie od zawsze. I spory małych polityków o wielkie sprawy, bo innego komentarza nie znajduję. Wyborcza dzisiaj swoje otwarcie ma oczywiście od konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie przyjedzie, ale to nie jest żaden news, bo o tym już wszyscy wiemy. Wiemy, że przyjedzie szefowa ukraińskiego rządu. Mnie się wydaje, że każdy z nas powinien znać ten jeden komentarz. Tych kilka zdań, które w bodaj portalu X, patrzę tutaj na Kubę, w portalu X, tak? Zamieścił minister, jest taki minister u prezydenta, nazywa się Przydacz. To, co zamieścił wczoraj, komentując informację o tym, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, jest podsumowaniem wszystkiego, wszystkich spraw, jest wyjaśnieniem, do czego tutaj doszło, o co chodziło. napisał tak, cytuję: zaproszenia na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz. Koniec cytatu. O to chodziło. Chodziło tylko o to, by pan Przydacz mógł prowadzić tę swoją narrację. Jeśli coś jest upokorzeniem, to... A może nie będę kończył. W każdym razie jestem głęboko przekonany, że wbrew temu, co napisał tutaj ten pan, ma on głęboką satysfakcję z tego, że prezydent Ukrainy nie przyjechał, czy nie przyjedzie. Wydaje pewnie się panu Przybydaczowi, że namówił prezydenta do wielkiej sprawy i że jest graczem, który na szachownicy wyprzedzająco myśli o kilka ruchów. Być może właśnie dlatego, by móc to napisać, by prezydent Zełenski nie przyjechał, order Orła Białego został odebrany w minionym tygodniu, a nie na przykład za tydzień czy za dwa i tak dalej. Nie ma tutaj miejsca i przestrzeni na inne, moim zdaniem oczywiście, komentarze i na pewno nie jest to wielka polska polityka. To są raczej chwile, gdy ta polityka jest na takim poziomie jak pan Przydacz właśnie, który taki komentarz zamieścił. Trudno inaczej się do tego odnieść, ale może warto odnieść się, albo raczej przytoczyć obszerne fragmenty wywiadu, który zamieszczony jest w Gazecie Wyborczej. Rozmowa Agnieszki Kublik z profesorem Rotfeldem. Spodziewał się pan, że Karol Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego? Rzecz w tym, mówi profesor, że obaj prezydenci motywowani są sprawami wewnętrznymi, a nie zewnętrznymi. Tu nie idzie o spór między Polską a Ukrainą, tylko o konflikty wewnątrz tych państw. Zełenski nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA, bo chciał zdobyć sympatię nacjonalistycznej części społeczeństwa ukraińskiego. O relacji polskiego prezydenta zdecydował taki sam motyw, pozyskanie tej grupy społeczeństwa, która odwołuje się głównie do nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Był moment, kiedy wydawało się, że ten niepotrzebny konflikt można było rozwiązać. Wystarczyło z decyzji Zełenskiego usunąć słowo UPA, a zostawić bohaterów Ukrainy. Problem byłby rozwiązany. Jednak to motywy wewnętrzne, a nie zewnętrzne były decydujące. W efekcie cała sprawa przyniosła korzyść jedynie Rosji. Dodajmy do tego brak profesjonalizmu u obu adwersarzy. Sprawy trzeciorzędne spychają na plan dalszy problemy priorytetowe. Zagrały emocje, a nie racjonalne przywództwo. Po obu stronach? Tak. Obydwaj przywódcy doprowadzili do niebezpiecznej eskalacji i to w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Od przywódców powinno się oczekiwać racjonalnego podejścia, a w trudnych momentach korzystania z dyskretnej dyplomacji. Żaden z prezydentów z tego nie skorzystał. Ile razy jeszcze można i trzeba powtórzyć, że decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA była dla nas krzywdząca, bolesna i zła? Trzeba to powtarzać tyle razy, ile będzie potrzeba. Ale brak dostrzegania kontekstu, to znaczy odbieranie orderu w tym momencie i w chwili, gdy wzbudza to satysfakcję Rosji, ten konflikt między nami, w chwili, gdy Ukraina broni się przed Rosją, pomijanie tego jest nieuczciwym podejściem do dyskusji i debaty. My mamy prawo do pamięci historycznej, mamy prawo oczekiwać, by Ukraina szanowała ofiary, pozwoliła nam czcić ich pamięć, udostępniła i umożliwiła to, no i by się oczywiście nie wypierała tego tragicznego z wydarzenia w naszej wspólnej historii. Natomiast wróg jest zupełnie gdzie indziej. U tego u pana Przydacza w tych komentarzach, które zamieścił, zabrakło. Jest też ciekawy komentarz pana Jacka Czeputowicza na drugiej stronie Rzeczpospolitej. No, nie jest oczywiście... Ja mam dystans do pana Czaputowicza, bo pamiętam ostatni albo przedostatni wywiad w TOK FM, gdy stwierdzał, że to Stany Zjednoczone powinny decydować, kiedy są wybory parlamentarne w Polsce i jak wezwą do przyspieszonych wyborów, to tak powinno się odbywać. Natomiast no, jest on uczestnikiem debaty publicznej, więc fragment tego komentarza państwu zacytuję. Rzecz oczywiście dotyczy symbolicznego gestu i realnych kosztów dla Polski. Nie oznacza nic rezygnacji z pamięci ani obrony polskich interesów. Przeciwnie, należy domagać się prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i odpowiedzialności w realiach. Polityka państwowa nie może jednak sprowadzać się do gestu urażonej dumy, gdy racja stanu ustępuje publicystycznemu afektowi. Dyplomacja przestaje być narzędziem wpływu. Polska dostarcza wtedy argumentów tym, którzy chcą przedstawić się jako państwo bez strategicznej cierpliwości. Państw nieprzewidywalnych nie zaprasza się do najważniejszych stolików. Polska powinna bronić własnej pamięci historycznej, ale nie w sposób, który osłabia jej wpływ na przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo regionu. W przeciwnym razie sama może zostać osadzona w roli hamulcowego integracji Ukrainy z Unią Europejską. Asertywność pozbawiona strategii łatwo zmienia się w polityczną samotność. Jeśli państwo macie ochotę zgłębić ten komentarz, to druga strona Rzeczpospolitej. Są też i inne tematy, które w prasie dziś poruszone i o których także chcę wspomnieć. Czy pana, pani zdaniem Sejm powinien zająć się w tym roku ustawą liberalizującą dokonywanie aborcji w Polsce? Pytanie i odpowiedź w sondażu zamieszcza dzisiaj Rzeczpospolita na swojej okładkowej stronie. Tu jest bardzo dokładne rozbicie, to ja tylko powiem, że że nie. Odpowiedzi z kategorii nie, łącznie 44,4%. Tak, 44,7%, a aborcja pewno wróci do Sejmu w połowie, czy na jesieni. Tygodnik Polityka zostawiłem na koniec i dwa tematy, które... To znaczy tematów tutaj tyle, ile stron w Polityce, albo prawie tyle, ale dwie sprawy, do których chciałem zachęcić, odwołać się. Temat tygodnia to bogaci lekarze w biednych szpitalach, tekst autorstwa Joanny Solskiej. No, w całości nie zacytuję. Powód i temat łatwo domyślać się, dlaczego teraz. To może taki jeden fragment na zachętę. Od lipca w całym kraju stawki wynagrodzeń znowu wzrosną. Zapewnia to medykom ustawa uchwalona jeszcze w poprzedniej kadencji. Już wtedy wiadomo było, że zadeklarowanie corocznych podwyżek o wiele wyższych od inflacji musi się skończyć katastrofą. Zabyły jednak wszystkie partie. PiS chciało utrzymać władzę, koalicję odzyskać. Po podwyżki, które nastąpią w lipcu, pierwsi zgłosili się lekarze na kontraktach, chociaż do nich ustawa się nie odnosi. Teraz po aferze w Szpitalu Południowym partie prześcigają się w propozycjach reformy systemu zdrowia od sasa do lasa. Od wprowadzenia urzędowych limitów zarobków, nowej sieci szpitali, rozdzielenia prywatnej i publicznej służby zdrowia, aż do likwidacji całego NFZ. Jednak istotnych zmian nie należy się spodziewać. Są zbyt ryzykowne polityczne i to jest kluczowe i najbardziej przygnębiające zdanie nie tylko tego tekstu, ale i tak całości tej historii w ocenie, co nas czeka w ochronie zdrowia. Może się pani redaktor albo ja mylimy. Tekst Joanny Solskiej w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka, a pani redaktor będzie dziś gościem TOK FM po 17.40 w wywiadzie politycznym. Już teraz zapraszam. Mariusz Janicki to także tygodnik Polityka. Pytanie, przed którym stoi wielu rozczarowanych wyborców koalicji 15 października, brzmi: czy da się ukarać Donalda Tuska za słabe rządy tak, aby do władzy nie wrócił Jarosław Kaczyński? To jedno z pytań, które stawiane są w tym tekście. No wiem, że to oczywiście nie wszystkie tematy, teksty, które poruszone są w dzisiejszej prasie, o których można przeczytać. Zdążyłem powiedzieć tyle, ile powiedziałem. Więcej nie powiem w tym przeglądzie, ale o więcej spraw będę pytał naszych gości w poranku, oczywiście. Już za chwilę, po 7.20, pierwszym gościem poranka będzie poseł Bartosz Romowicz, Klub Parlamentarny Polska 2050.

0: Autopromocja.
1: Czy wiedzieliście, że istnieją owady, które wykluwają się tylko raz na 13 lub 17 lat? To ich matematyczna strategia przetrwania. Albo weźmy na przykład plaster miodu. Pszczoły tworzą siatki połączonych ze sobą sześciokątów foremnych. Matematyka wcale nie została wymyślona przez jakiegoś starożytnego Greka. Ona jest częścią natury. Pokażę Wam to w najnowszym odcinku audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam dziś po 10:40. Adam Mirek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Służby są przeszykowane na nadchodzące afrykańskie upały. Wiceszef MSWiA wziął udział w odprawie z wojewodami i przedstawicielami służb w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Miejscami na zachodzie kraju termometry mogą pokazać w najbliższych dniach 36 stopni w cieniu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz Emil Jędrzejewski. Mówił o błędach medycznych, które miały kończyć się śmiercią pacjentów. Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko zamiast oczekiwanego wcześniej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego weźmie udział w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zdaniem premiera Donalda Tuska to gest na rzecz deeskalacji napięcia. Ośrodek prezydencki mówi z kolei o upokarzaniu szefa polskiego rządu. W związku z rozpoczynającą się jutro konferencją w Gdańsku już dziś mieszkańcy i turyści odczują spore utrudnienia. Największych należy spodziewać się w rejonie Letnicy Głównego Miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. Teraz w TOK FM czas na sport.
8: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Portugalia pokazała swoją siłę. Jeden z faworytów piłkarskiego mundialu wygrał aż 5-0 z debiutującym na Mistrzostwach Świata Uzbekistanem. Do wygranej znacząco przyczynił się Cristiano Ronaldo, który zdobył dwie bramki i został pierwszym piłkarzem w historii, który do siatki trafił w 6 mundialach. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Teraz czeka nas trudny mecz z Kolumbią, ale głównym celem było przejście fazy grupowej i to nam się udało. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. A wspomniani Kolumbijczycy też już cieszą się z awansu po tym, jak pokonali 1-0 Demokratyczną Republikę Konga. Rozczarowała tym razem Anglia. Drużyna prowadzona przez Tomasa Tuchela tylko zremisowała z Ganą 0-0. Wyspiarze mieli piłkę meczową, ale panu Bogu w okno strzelił Harry Kane. W tej grupie w grze awans do fazy pucharowej wciąż jest trzecia drużyna mundialu w Katarze, czyli Chorwacja, która wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Panamą. Dla Panamczyków taki wynik oznacza zaś pożegnanie z mundialem. Biało-czerwonych na mundialu nie ma w ogóle, ale za to wiedzą już, gdzie zagrają swoje jesienne mecze w Lidze Narodów. Jaki jest plan na spotkania z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią oraz Szwecją, mówi sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski.
10: Dwa mecze w tym okienku łączonym wrześniowo-październikowym, dwa mecze w Warszawie i listopadowy mecz we Wrocławiu ze Szwecją, bo tutaj w Warszawie rozpocznie się prawdopodobnie remont na Stadionie Narodowym, więc tak wstępnie to wygląda.
9: Podsumowując, w Warszawie Polska zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną i 2 października z Rumunią. Andrzej Pluta z Legii Warszawa, uznany najlepszym koszykarzem finałów oraz sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi, przenosi się do Hiszpanii. Od nowego sezonu zagra w zespole Basket Girona, z którym podpisał 2-letni kontrakt. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
8: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Dzisiaj znowu słonecznie i pogodnie już w całym kraju. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Suwalszczyźnie, przez 26 w centrum, do 31 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20 stopni.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: 7:24, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Naszym gościem jest pan Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: A także, to będzie nam bardzo potrzebne w trakcie tej rozmowy, wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. Jest pan zawiedziony nieobecnością prezydenta Zełenskiego w Gdańsku, tą zapowiedzianą nieobecnością?
11: Z jednej strony oczywiście chcielibyśmy, żeby pan prezydent Zełenski był w Gdańsku, bo to podniosłoby rangę tego wydarzenia, ale z drugiej strony mamy panią premier, która też ma, można powiedzieć, kluczową rolę, jeśli chodzi o zarządzanie państwem. No to jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
2: Którego premiera decyzja ma znaczenie?
11: Powiem tutaj o sporze, który myślę, że każdy obserwuje odnośnie odebrania orderu dla pana prezydenta Zełenskiego, bo z jednej strony rząd mówił, że postępować bardzo racjonalnie, pan premier Donald Tusk, z drugiej strony prezydent Nawrocki mówił tutaj o dużo większym radykalizmie i tego radykalizmu, można powiedzieć, że dokonał, odbierając to znaczenie. To są sprawy, które są bardzo delikatne i wiadomo było, że będą tego jakiekolwiek później efekty, i widzimy te efekty.
2: Nie, panie pośle, ja być może czegoś nie zrozumiałem, proszę wybaczyć, i z cierpliwością mi to jeszcze raz, jeśli mógłbym prosić, wyjaśnić, bo trochę nie rozumiem. To premier Tusk ma też udział w nieprzyjechaniu prezydenta Zełenskiego, bo tak trochę zrozumiałem pana wypowiedź.
11: Nie, ja tylko mówię, że ta sytuacja, która jest obecnie, że pan prezydent Zełenski nie przyjechał, wynika z tej sytuacji, która dotyczy odbioru orderu, i tutaj rząd i premier, a zarówno pan prezydent, mieli różne stanowiska, i o tej perspektywie, że z jednej strony będzie mówił tutaj prezydent Nawrocki i jego ludzie, jak chociażby minister Bogucki, że to jest porażka polskiego rządu, a z drugiej strony też będzie podkreślać, że mimo wszystko przyjeżdża premier rządu ukraińskiego, więc myślę, że nie skupiałbym się na tym, kto przyjechał, tylko jaki będzie tego efekt. A efektem tego ma być to, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy. I to jest chyba najważniejsze.
2: Mnie się też tak wydaje, że najważniejsze będą efekty tej konferencji i jej potencjalne powodzenie. Oczywiście do odnotowania jest to, że w tej cyklicznym wydarzeniu, które odbywa się w różnych miejscach, prezydent Zełenski nie weźmie udziału, ale ja przytoczyłem już dzisiaj w trakcie tej audycji, i panu również zacytuję, wpis pana Przydacza, bo wydaje mi się, że bardzo trudno jest zachować taką, proszę wybaczyć ocenę, taką racjonalność jak pan w sprawie, o której rozmawiamy, i ocenę wyłącznie z takich pozycji efektu politycznego, który widzimy. Mnie się wydaje, że kontekst i intencje też są istotne i też są niepomijalne. Jeśli czytam, że, cytuję wpis, prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko, to mam wrażenie, że pan minister Przydacz opublikował ten wpis, bo taka była intencja. To znaczy, żeby móc to napisać, żeby móc prowadzić narrację wystawienia premiera na pośmiewisko, i tylko dlatego rzeczy wydarzyły się w takim tempie, w takiej kolejności, z taką siłą i z takimi komentarzami. Może trzeba takie rzeczy nazywać wprost, że bardzo trudno jest odnaleźć inną niż taką chęć zaszkodzenia przecież nie bezpośrednio premierowi, tylko w sprawie.
11: Panie redaktorze, to nie podlega dyskusji.
2: Ale pan tego nie powiedział, więc wolałbym to usłyszeć.
11: Ale jeżeli mogę to powiedzieć, Karol Nawrocki i jego środowisko robi wszystko, żeby nie ułatwiać pracy rządowi. Jeżeli może wykorzystać jakiś moment, żeby to utrudnić, to zrobi. Natomiast nie szukałbym aż takiej dużej złości i złośliwości, jeśli chodzi o timing tego całego wydarzenia, jeśli chodzi o odbiór orderu. Myślę, że gdyby nie było tej pierwszej decyzji pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia Band UPA jednej z jednostek na Ukrainie, to by nie było potem dalszych konsekwencji, więc ja bym wrócił do tego po samego początku i powiedział tak, my jako społeczeństwo nie możemy się zgodzić na to, żeby gloryfikować UPA, jeśli chodzi o Ukrainę, ale też z drugiej strony musimy jasno powiedzieć, że Polska ma wyraźny interes gospodarczy i polscy przedsiębiorcy w tym, żeby na Ukrainie się znaleźć w momencie, kiedy będą tam płynęły pieniądze na odbudowę Ukrainy. I z jednej strony musimy mówić i pamiętać o naszej polityce historycznej, ale z drugiej strony musimy postępować tak w dyplomacji międzynarodowej, żeby nie zostać, mówiąc delikatnie, odsuniętym od tego stolika decyzyjnego, a niestety Prawo i Sprawiedliwość rękami ministrów prezydenckich, czy przydacza, czy pana, samego pana prezydenta, no upolitycznia tę sytuację, widać bardzo wyraźnie, że próbują odzyskiwać elektorat.
2: Ale to zgadzamy się. To właściwie doszliśmy do tego samego, tylko pan trochę mniej wprost nazywa rzeczy, które dla mnie, które w moim przekonaniu, ja pana pytam, ale też wyrażam tutaj swój pogląd, należy nazywać dokładnie wprost. Ja zgadzam się z panem w pełni i myślę, że nikt nie jest nieświadomy, gdyby nie decyzja, pierwotna decyzja prezydenta Zełenskiego, sytuacja by wyglądała inaczej. Jest ona dla nas nieakceptowalna i możemy powtórzyć to po raz kolejny w tej audycji. Ale jeśli pisze coś takiego prezydencki minister, który odpowiada za sprawy międzynarodowe, to wystawia także sobie świadectwo. Po pierwsze, tego, że potwierdza to, o czym mówiliśmy i co przypuszczaliśmy, być może nie chcieliśmy tego w taki sposób nazywać, że z dużą satysfakcją odbiera fakt, że prezydent Zełenski nie przyjedzie, bo w ten sposób premier może, polski premier potencjalnie ma jakiś problem, a poza tym to jest człowiek, który odpowiada za sprawy międzynarodowe. Jak zadziałała od strony kancelarii prezydenta ta dyplomacja? To znaczy, że pan Przydacz też niczego nie osiągnął, nie załatwił żadnej sprawy z prezydentem Zełenskim, oprócz tego, że się usztywnił prezydent Zełenski.
11: Ale ja się z tym zgadzam, natomiast myślę, że minister Przydacz tutaj nie realizuje cel, jaki jest dobra polityka międzynarodowa, dobra współpraca międzynarodowa, tylko że jest cel polityczny, bo jest politykiem.
2: Czyli
11: niedawno był jeszcze posłem Prawa i Sprawiedliwości i jego celem jest to, żeby budować elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I ta decyzja, czyli zaognienie tego konfliktu, ma interes polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ odbiera wyborców Konfederacji. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość walczy na prawicy o to, żeby zbierać procenty poparcia na kolejne wybory. I to jest jeden z elementów tej gry, czyli pokazanie, że kto jest bardziej antyukraiński, jak to jest bardziej propolski. Tylko, że to jest droga donikąd w dłuższej perspektywie, bo to powoduje, że Polska na arenie międzynarodowej traci. I tracą nie tylko wizerunek Polski, ale tracą przede wszystkim polscy przedsiębiorcy.
2: No to mamy jasność. I właściwie w kilka minut poświęciliśmy na to, by w ostatnich sekundach się zupełnie powiedzieć to samo, nazywając innymi słowy, ale to jest o wiele ciekawsze dla naszych słuchaczek i słuchaczek, panie pośle, to co pan powie, niż to co ja. Możemy zmienić temat, choć ten jest bardzo istotny. Jasne. I będziemy wielokrotnie do niego jeszcze w tym poranku powracać. To prawda, że Szymon Hołownia przestał być wiceprzewodniczącym Polski 2050?
11: To zależy, czy czytamy doniesienia medialne, czy pytamy samego Szymona Hołownię. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii, ale poinformował nas doskonale w bardzo jasny sposób, z jakiego powodu to zrobił. Natomiast mnie cieszy w tej całej sytuacji to, że to się wydarzyło już kilka dobrych dni temu, a dopiero państwo wczoraj się o tym, jako dziennikarze, dowiedzieliście.
2: Czyli te doniesienia są prawdziwe.
11: Doniesienia są po części prawdziwe, że nie jest wiceprzewodniczącym partii, ale doniesienia o tym, że zrobił to na sobotniej Radzie Krajowej, są totalną bzdurą, więc zachęcam, żeby zmienić informatora.
2: To jeśli kiedy chodzi to zrobił?
11: Pana Michalskiego. Zrobił to kilka dni wcześniej, informując o tym parlamentarzystów jeszcze w Sejmie, więc u nas było tak, w Polsce 2050, co trochę było w sumie komiczne, że kiedy jeszcze byliśmy dużym klubem parlamentarnym, to co się u nas nie wydarzyło, to w 5 minut było w Onecie. Tutaj potrwało kilka dobrych dni, więc jest postęp. Dobrze, że już osoby, która co chwilę wynosiła informacje do mediów, praktycznie nie ma, a są tylko spekulacje. Natomiast myślę, że to nie jest jakaś tam kwestia kluczowa tego, czy Szymon Hołownia jest wiceprzewodniczącym, czy nie. Natomiast też powiedzmy sobie jasno, to, że na ostatniej Radzie Krajowej został uzupełniony skład zarządu krajowego, to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, ponieważ po rozpadzie Polski 2050 i odejściu do klubu Centrum było kilka wakatów i był taki plan, że na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej, i to właściwie było posiedzenie Rady Krajowej najbliższe w ubiegłą sobotę, zostanie uzupełniony zarząd i zarząd został uzupełniony.
2: A był tam Szymon Hołownia?
11: Nie było. Mnie też nie było, mimo że jestem członkiem Rady Krajowej, ale nie.
2: Czyli nie mógł zrezygnować na posiedzeniu Rady, bo go tam nie było. Panie pośle, ale...
11: No to między innymi.
2: Tak. No wie pan, to teraz znów ja sobie pozwolę na ocenę. No to rzeczywiście... Jeśli wielką sprawą jest to, że informacje wypływają z jakimś kilkudniowym opóźnieniem, to też w ogóle nie świadczy dobrze chyba o sytuacji, ale ja zmierzałem tym pytaniem, nie wiedziałem, że ono będzie aż tak zaczepne, proszę, naprawdę myślałem, że krótko pan potwierdzi lub zaprzeczy, to powiedzieć, bo to rozbudziło moją ciekawość, czy szeregowy członek Polski 2050, Szymon Hołownia, wciąż będzie miał rekomendacje tej partii czy klubu, by być wicemarszałkiem Sejmu. Czy tu jakaś zmiana nastąpi?
11: No to nie taki szeregowy członek, no to jest założyciel.
2: No i ten założyciel, ja rozumiem.
11: Wprowadziła wszystkich do polityki i sprawiła wspólnie z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, że powstała trzecia droga i że może być koalicja 15 października, więc to nie taki szeregowy poseł i tych sukcesów
2: panu marszałkowi Hołowni
11: nie można odbierać. Natomiast tak, jest dalej wicemarszałkiem i dalej tym wicemarszałkiem będzie. Nic tu się nie zmieni. Klub Parlamentarny Polski 2050 nadal będzie popierał, tak jak popierał dotychczas Szymona Hołownię, i będziemy robić dalej to, żeby Polska 2050 budowała swoje poparcie. Natomiast to jest też trochę takie...
2: Ja już bym zakończył ten wątek. Nie, bo tu już właściwie nie ma chyba nic więcej do dodania. To ostatnie pytanie, czy klub Polska 2050 poprze kandydaturę pani Sylwii Grzegorczyk-Abram na rzeczniczkę praw obywatelskich?
11: Z chęcią o tym porozmawiamy z samą kandydatką, z koalicjantami. Żeby dokonać wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, potrzebne są głosy Polski 2050 i myślę, że jeżeli pani kandydatka na rzeczniczkę przekona, to pewnie będzie miała poparcie. Na razie nic nie świadczy o tym, żeby nas chciała przekonać do tego. Myślę, że najbliższe dni będą decydujące. Na pewno będą jakieś rozmowy koalicyjne trwałe w tym zakresie. Są głosy w naszym klubie parlamentarnym co do sprzeciwu, co do tej kandydatury. Uważamy, że osoba mniej zaangażowana politycznie w historii mogłaby tą funkcję pełnić. Natomiast jak widzimy, nasza koalicja ma pewne trudności, jeśli chodzi o wybory ważnych osób w państwie, jak między innymi o prezes IPN-u, też to trwa dość długo. Teraz będzie rzecznik praw obywatelskich, więc to jest zrozumiałe, mamy różne wrażliwości, pochodzimy z różnych stron sceny politycznej i musimy szukać kompromisu. Ja wierzę, że się kompromis uda znaleźć, jeżeli nie przy tej kandydacji, to przy innej, natomiast jesteśmy otwarci na rozmowę i na pewno będziemy w tej rozmowie brali udział.
2: Pan Bartosz Romowicz, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję
2: i czas
11: bardzo. Dobrego dnia. Pozdrawiam.
2: Poświęcony dla poranka TOK FM. O 7.40 informacja, a po nich gościem poranka będzie pan Jacek Karnowski. Były prezydent Sopotu, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceminister funduszy Krzysztof.
12: Sklepy powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży mają obowiązek zbierać opakowania kaucyjne. Tylko opakowania z tym specjalnym znakiem kaucji, one będą w systemie kaucyjnym i te opakowania będą wprowadzane na rynek stopniowo. Również producenci mają ten czas przejściowy.
13: Widziałam już takie rozwiązanie na Litwie.
14: Ja wspieram takie rozwiązania proekologiczne. Planeta jest jedna.
15: Ja to już widziałem, mówię pani, 20 lat temu w Niemczech.
16: W Niemczech wiem, że jest tak, że na przykład po weekendzie dużo osób zostawia specjalnie takie butelki objęte systemem kaucyjnym przy latarniach, żeby na drugi dzień osoby w kryzysie bezdomności mogły te butelki zwrócić.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
17: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
8: Autopromocja.
18: Reklama. salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Aflofarm.
21: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
22: Citroen.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 7.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego Polski 2050. To wydarzyło się już kilka dni temu, jeszcze przed sobotnim posiedzeniem ugrupowania. Poinformował przed chwilą w TOK FM Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Polski 2050. Hołownia jest i będzie wicemarszałkiem. Tu się nic nie zmienia, dodawał Romowicz. Pytany o to, czy Polska 2050 poprze kandydaturę Sylwii Gregorczyk-Abram na rzecznika praw obywatelskich, odpowiedział, że jeszcze będą toczyć się rozmowy w tej sprawie. O powrót do wzajemnego zaufania apelował premier Donald Tusk podczas pierwszego po ponad dwóch latach spotkaniu szefów rządów Grupy Wyszehradzkiej, czyli Polski, Słowacji, Czech i Węgier.
24: To są kraje, które nie muszą być obok głównego nurtu w Europie, nie muszą stawiać się przeciw Europie wtedy, kiedy nie wszystko nam pasuje, ale możemy nadawać ton w Europie.
7: Premier Węgier Peter Mocior zapowiedział powrót do metody koordynowania stanowisk przed unijnymi szczytami.
25: Z niecierpliwością czekamy na współpracę. Uzgodniliśmy, że przed szczytami i spotkaniami Unii Europejskiej wrócimy do starej i sprawdzonej metody koordynowania naszych pozycji, szukając jak najwięcej punktów wspólnych i będziemy razem reprezentować Europę Środkową, czy to w Brukseli, czy na innych forach.
7: Na stole są także konkretne projekty, m.in. szybka kolej łącząca Warszawę, Pragę, Bratysławę i Budapeszt. Polski Czerwony Krzyż zorganizuje w Kujawsko-Pomorskiem powszechne warsztaty ochrony ludności. Zajęcia w ramach ogólnopolskiego rządowego programu.

0: prezydent ma teraz jakieś wybory, że pan tak reklamuje?
1: Nie, ja po prostu w pełni doceniam jej pracę, pracę Rady Miasta. Doceniam też pracę Gdańska. Myślę, że się, to są świetnie rozwijający się port, żebyśmy zeszli z Sopotu, z którego wyjeżdża około 4,5 tysięcy kontenerów dziennie.
0: A jak doświadczony samorządowiec pan teraz mówi, tak samo by powiedział o Rafale Trzaskowskim?
1: Wie pan, Rafał Trzaskowski, jak ja mieszkam w Warszawie jednak większość tygodnia, to jest świetnie, świetna komunikacja, świetna zieleń, nie ma takich możliwości, takiego oddziaływania upałów jak w Paryżu. Świetnie z jednej strony zabudowana Wisła, z drugiej polecam te dzikie chaszcze, bardzo czyste w kierunku mostu Siekierkowskiego, natomiast jest kryzys w Szpitalu Południowym, no tego nie oszukujmy.
0: O, pan zaczął. I co powinno się wydarzyć z tym kryzysem?
1: Wie pan, no dobrze, że weszła prokuratura, bo...
0: Nie, no PiS mówi, że niedobrze, wie pan, bo jak prokuratura, to wszystko będzie tajne.
1: No ja rozumiem, że PiS-owi zależy na takim prokuratorze jak pan Barski, który był świadkiem na ślubie pana Ziobry. I ten prokurator by był dobry. Jak jest prokurator niezależny, to jest zły. Jakby nie
0: potem,
1: wyszła...
0: co poszedł na emeryturę, proszę państwa, potem został przywołany z emerytury na krajowego, ale tym krajowym
1: no i on
0: jest.
1: Był świadkiem na ślubie pana Ziobry. Jakby ten prokurator był prokuratorem krajowym, to pan Ziobro pewnie wrócił, no bo świadek ze ślubu nic by mu nie zrobił. Natomiast jak z prokuratora by nie weszła, też by było źle. Prokuratora weszła, bo tam trzeba wypalić, to mówił pan premier, no jednak tą całą sytuację związaną z patologicznymi zarobkami bardzo młodego człowieka, bez doświadczenia. Teraz dochodzi jeszcze o zgrozo, bo się włos na głowie jeży sprawa ewentualnych czynności medycznych, których nie powinien wykonywać, które mogły doprowadzić do śmierci. Ale z drugiej strony mamy PiS, który na przykład pokazuje panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską, czy panią poseł Katarzynę Piekarską, że tam były w tym szpitalu. One tam nie były. Co więcej, pani poseł Piekarska leczy się onkologicznie, o czym mówi publicznie, i dotykanie takiej osoby do swoich celów propagandowych jest zwykłym świństwem. Natomiast aferę trzeba wyczyścić do zera.
0: Prezydent Trzaskowski wczoraj po tym wywiadzie w kanale Zero pana tego doktora, który jak rozumiem był sygnalistą w sprawie, czy podpowiadał mediom w sprawie tych nieprawidłowości. Po obejrzanym wywiadzie w kanale Zero już prezydent też powiedział, że poprosi o sprawdzenie no, tych treści, które były w wywiadzie upublicznione. Pan powiedział o tym, że trzeba sprawę wypalić. Czy pan tym takim okrągłym zdaniem oczekuje jeszcze jakichś kadrowych decyzji w ratuszu?
1: To zależy od kontroli. Jestem przekonany, że też jest zdanie takie pana premiera. Ja mam nadzieję, że w ratuszu wszystko było okej. Okay. To jest moja nadzieja, ale zobaczymy.
0: Ale pewności
1: natomiast
0: pan nie ma.
1: Pan, nie może być tak, że sygnalista widzi, że jest ktoś,
0: Andrzejewski był ordynator oddziału chirurgii.
1: Przyczynia do śmierci i nie, no nie, po prostu nie robi larum, grają, tak? No, no nie rozdziela koszul. Wie pan, gdy każdy z nas zobaczył, że ktoś kogoś uśmierca przez to, że obsługuje sprzęt medyczny, a nie ma do tego uprawnień, to każdy z nas by się położył rejtanem tam. A pan doktor, widać, dalej funkcjonował, póki...
0: No, to znaczy, my nie wiemy, czy tak było.
1: No, ale zawiadomi prokuraturę wtedy
0: nie wiemy,
1: położył
0: tak
1: się
0: było.
1: Rejtanem, czy nie położył się?
0: Są no. też wątpliwości. Tak, no myślę, że tutaj...
1: No my byśmy się położyli rejtanem. Panie redaktorze, każdy z przyzwoitych Polaków, każdy z przyzwoitych ludzi położyłby się rejtanem, żeby tego nie było.
0: Ja nie wiem, jak było,
1: chociaż
0: ale
1: rejtan to niedobra postać, no, ale w tym wypadku...
0: Chciałbym
1: tak.
0: tylko, żeby odpowiednie służby sprawdzały tego typu sygnały, bo no, trwa w tej chwili taka... No wie pan, każdy przerzuca się argumentami,
1: no tak.
0: opisuje historie, które się kiedyś wydarzyły. Rzeczywiście, jeżeli ale się działo coś niewłaściwego, to trzeba było na to
1: natychmiast reagować. Ja się zgadzam, że to nas bardzo obciąża. To nie ukrywaj.
0: Was, czyli Platformy.
1: Natomiast tutaj jednoznacznie ten człowiek został... Pozbyła się jego Platforma, czy Koalicja Obywatelska natychmiast. Ale mamy posła, który ma akt oskarżenia, w którym jest, że brał łapówki. Świadkowie zeznają, że brał łapówki. I on wychodzi na trybunę sejmową i reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy o pośle Mateckim. Jest akt oskarżenia, że brał łapówki. Mamy byłego ministra sprawiedliwości, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, przyjmował pieniądze z kryptowalut, z tej słynnej giełdy, która oszukała tysiące Polaków i dalej jest wiceprzewodniczącym PiS-u. Także ja wiem, że od nas oczekuje się standardów wyższych. Te standardy wyższe są. Ta osoba została, no, Koalicja Obywatelska się jej pozbyła.
0: Ale te, o tych od was oczekują, o których się oczekuje wyższych standardów, to po prostu pewnie wyborcy takich standardów
1: i
0: oczekują.
1: I bardzo słusznie, bo od PiS-u nie mają czego oczekiwać.
0: No właśnie, wyborcy pewnie niewiele oczekują od PiS-u, ale wyborcy PiS-u od PiS-u oczekują przejęcia władzy. No prosta sprawa. Panie prezydencie,
1: ale jak
0: panie
1: wiemy,
0: ministrze...
1: Przepraszam, panie redaktorze, ostatnie zdanie w tej sprawie, jeżeli pan pozwoli, ale ich jednak notowania topnieją. Zdecydowanie.
0: Zobaczymy, czy wasze będą rosły po tym miesiącu.
1: Oczywiście będziemy musieli to odbudować, bo człowiek się okazał wysoce nieodpowiedzialny, że stworzył jakieś quasi warunki nie wiadomo dla kogo.

0: okazuje się, i drugie, że no, podbijał gigantyczną, horrendalną pensję. Według mnie, przepraszam, powiem wprost, okradał budżet państwa, okradał szpital.
1: To jedno, a dwa, że też nie mam do końca pewności, czy my już wszystko wiemy, jak to było z tym salonikiem VIP. I mam wrażenie, że nie wiemy wszystkiego.
0: No bo to jest takie cykanie wiadomości, ale wiemy, że już wiemy, oskarżono na przykład posłankę Katarzynę Piekarską, co jest hańbą. I nikt z PiS-u jej nie przeprosił, ani pan Czarnek, ani nikt, kto stał przed tą tablicą, gdzie była, wie pan, jest twarz chorej kobiety.
1: No zdaje się, że wycofali.
0: Jest twarz chorej, ale przepraszam bardzo, ale jak można powiesić twarz chorej kobiety, tylko dlatego, że jest z Warszawy.
1: No, niech pan już nie powie, ważne, to pan jest w polityce, nie?
0: No ale wie pan, ale czy pan sobie wyobraża, że ktoś z nas by powiesił, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym powiesił twarz polityczki PiS-u, nie sprawdzając w ogóle, że używałbym twarz polityczki PiS-u, czy w ogóle jakiejś kobiety, żeby kłamać. Oni po prostu kłamią i hejtują.
1: Gościem poranka TOK FM jest pan Jacek Karnowski, dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Pan będzie w Gdańsku na tym szczycie?
0: Będę w Gdańsku, dzisiaj w nocy lecę do Gdańska. To jest wielka sprawa, odbudowa Ukrainy. Wielka sprawa potrzebna nam wszystkim, żeby odbudować silną Ukrainę. Oczywiście też, żeby poprawić bardzo w tej chwili nadwyrężone stosunki dyplomatyczne między Ukrainą a Polską.
1: Na ile jest dla powodzenia tego przedsięwzięcia, tej konferencji, przecież cyklicznego wydarzenia, na ile istotna jest ta nieobecność prezydenta Ukrainy?
0: Będzie pani premier Ukrainy, to jest jednak w tym wypadku druga osoba w państwie ukraińskim, znaczy proceduralnie pewnie drugą jest przewodniczący parlamentu, ale jest drugą osobą faktycznie sprawującą władzę w państwie ukraińskim. U nas może faktycznie sprawującą władzę jest pan premier, ale wie pan, jednak kancelaria prezydenta nie pomogła nam w tej sprawie, bo oczywiście skandalem było nazwanie tak, a nie inaczej imieniem UPA jednostki ukraińskiej. Natomiast nie trzeba było może od razu wytaczać armat. Może najpierw trzeba było wypuścić jakąś flarę, powiedzieć, słuchajcie, chcemy to naprawić. I wydaje się, że nasza dyplomacja... Ale wie pan, wydaje się, że nasza dyplomacja szła w tym kierunku, żeby to naprawić. Oczywiście nie jest to łatwa rozmowa. Nie jest to łatwa rozmowa, bo rzeczywiście Ukraińcy, oczywiście można też powiedzieć o jakichś sprawach, które myśmy zawinili, ale to ich morderstwo i ludobójstwo było bezwzględne. To nie było już jakieś nacjonalistyczne wybryki, jakieś getta ławkowe i tak dalej. To były morderstwa, ludobójstwa i tą historię trzeba przypomnieć.
1: Getta ławkowe to nie są nacjonalistyczne wybryki, tylko hańba i to jest tragiczna część.
0: Naziolskie, powiedzmy sobie szczerze. Naziolskie, bo tak było chociażby w Wolnym Mieście Gdańsku.
1: Wie pan, ja myślę tak, nikt nie ma wątpliwości, ale widzę, że w tych rozmowach lepiej to powtarzać. Nikt nie powinien mieć wątpliwości. I myślę, że w Polsce nie ma takiej osoby, która zakrzywdzącą traktuje tę decyzję prezydenta Zełenskiego i każdy z nas pewnie by wolał, żeby do tego nie doszło. Co więcej, mam nadzieję, że my wszyscy też podpiszemy się pod takim sformułowaniem, że mamy prawo oczekiwać pamięci o ofiarach, godnego miejsca, które by czciło ich pamięć i możliwości naszej, by ten hołd im oddawać. Ale jak przeczytałem, powtarzam to dzisiaj po raz trzeci, jak przeczytałem wpis pana Przydacza, który odpowiada za sprawy międzynarodowe jako doradca czy minister prezydenta Nawrockiego, to odnoszę wrażenie, że cała sekwencja zdarzeń, nie ma żadnego przypadku, dlaczego w miniony piątek ten order jest odebrany, bo napisał prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Wszystko można było zrobić, mając też w świadomości kontekst. Mam wrażenie, że tutaj tego kontekstu nikt nie chciał wziąć pod uwagę, bo było polityczne złoto, które wpadło do ręki.
0: No przecież było ewidentnie widać, że pan premier jednak... Jednoznacznie jak pan prezydent wypowiada się, to była jednoznaczna wypowiedź wszystkich polityków, czy prawie wszystkich, przeciwko postępowi pana prezydenta Zełenskiego.
1: Bo tego inaczej niż krytycznie nie da się ocenić.
0: Najpierw przyjechał szef kancelarii prezydenta Zełenskiego do Polski. No, odbyło się kilka rozmów. Nie doszło do porozumienia. Następnie odbyło się spotkanie pana prezydenta Zełenskiego z panem premierem Donaldem Tuskiem. I ustalenie chyba jednak, że przyjeżdża na ten szczyt i myślę, że też były dalsze ustalenia. Zresztą w międzyczasie pamiętajmy, że jest zgoda na ekshumację kolejnych miejsc, no tej kaźni Polaków na Wołyniu. Jest, czyli następuje pewien postęp w tej sytuacji. I nagle mamy coś, co nie znamy do dzisiaj rekomendacji kapituły Orła Białego, bo ona jest utajniona. I nagle mamy coś takiego, żeby ewidentnie popsuć tą wielką sprawę, jaką jest odbudowa Ukrainy. Bo ta odbudowa Ukrainy jest nam wszystkim potrzebna. Jest fatalny kontekst historyczny, ale z drugiej strony ta odbudowa Ukrainy jest nam potrzebna, nie tylko żeby robić tam biznes, ale jest nam potrzebna ze względu na bezpieczeństwo Polski. Chciałoby się, żeby pewne sprawy w polityce międzynarodowej, tak jak my rozumiemy, że pan prezydent pojechał na galę bokserską do pana prezydenta Trumpa, tak i sprawy safe, czyli bezpieczeństwo, pan prezydent w końcu chyba się przekonał, że ten safe jest dobry i to dobrze, to chwała, nic, nie wracajmy do tego już. Tak tutaj by się chciało, no jednak, żeby pewna polityka zagraniczna była wspólnie ustalana, a odebranie najwyższego znaczenia polskiego jest elementem polityki zagranicznej. Jest elementem i to powinno być z MSZ-em ustalone. Według mnie z MSZ-em to nie było ustalone. Natomiast w pełni rozumiem, że musimy się domagać prawdy historycznej, ale pamiętajmy, że z Niemcami też żeśmy się przez pewien czas domagali tej prawdy i to trwało dość długo, w końcu to nastąpiło.
1: Ja po prostu nie bardzo rozumiem, jak człowiek, który doradza prezydentowi, czy odpowiada z ramienia prezydenta za sprawy dyplomatyczne, może się cieszyć z tego, że co prawda on tu pisze, że nie ma żadnej satysfakcji, że premier jest upokarzany na arenie międzynarodowej, ale przecież wystawia też świadectwo sobie. Tak samo kancelaria prezydenta nic nie załatwiła ze stroną ukraińską. No ale, nie ma żadnego...
0: Ale my staramy się jednak brać pewną powściągliwość, jeżeli pan prezydent robi pewne kroki. Oczywiście nie, w momencie,
1: ale pewne rzeczy trzeba
0: nam,
1: nazywać tak, jak one są.
0: Niestety nie, jak wetuje nam ustawy typu kryptowaluty, czy inne ustawy, które są według nas dobre. Tutaj mamy pewną różnicę, ale chciałoby się, żeby w polityce zagranicznej była spójność. Chciałoby się, żeby w polityce odnośnie wojska była spójność. I tutaj te słowa pana ministra Przydacza, no niestety są nieodpowiedzialne.
1: Jaki jest stan koalicji rządzącej, nie obywatelskiej?
0: Stan koalicji rządzącej jest taki, że wszyscy deklarują, że chcą być razem, że no, oprócz razem oczywiście, bo nie jest w koalicji, że chcą jednak wspólnie do wyborów dotrwać i oczywiście, czy będzie jedna lista, czy dwie, czy trzy, to jest zupełnie inna sprawa i w ogóle nie warto o tym w tej chwili dyskutować. Natomiast wszyscy, myślę, że ciężko pracują, żeby było dobrze i wykonują swoje obowiązki.
1: No, ale tej spójności w koalicji wam brakuje.
0: Są pewne elementy, które różnią koalicję, na przykład chociażby związki partnerskie, tak, no one różnią, ale doszliśmy do porozumienia, a tutaj głównie PSL z Lewicą doszli do porozumienia.
1: Tutaj kilka minut temu też pytałem posła Romowicza, czy na przykład jest porozumienie w sprawie powołania rzeczniczki na rzeczniczkę praw obywatelskich panią Gregorczyk-Abram, to też powiedział, że no jeszcze będziemy w koalicji rozmawiać, ale że nie jest entuzjastą.
0: Warto rozmawiać, bo to jest prawniczka, która okazała się, była bardzo odważną osobą w czasach PiSu i ryzykowała bardzo wiele.
1: Też jest osobą,
0: która potrafi prowadzić sprawy w Strasburgu przed Trybunałem, co jest bardzo rzadkie.
1: A liderzy ze sobą rozmawiają?
0: Liderzy ze sobą rozmawiają, choć nie zawsze i dobrze by było, żeby bardziej
1: przez
0: rozmawiali
1: Twittera.
0: Ze sobą właśnie nie przez Twittera i tutaj tego na pewno nie popieramy, żeby były te rozmowy przez Twittera. Powinni rozmawiać ze sobą, ale no przecież spotykają się co tydzień na rządzie, także jest taka możliwość rozmowy.
1: Ale ja mam wrażenie, że bardzo często pani Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, tak sugeruje nam, że tych rozmów takich w gronie liderów częstych nie ma. Rozumiem, że wy na przykład na kierownictwie ministerstwa się spotykacie cyklicznie.
0: No, mogłoby być częściej, tak powiedzmy, ale ja nie chcę krytykować nikogo z koalicjantów, także...
1: Tym bardziej swojej szefowej w ministerstwie.
0: Myślę, że, nie, wie pan, no nie chodzi o mojej szefowej, to jest i szefowa, i koalicjant. Koalicjant. Natomiast ja myślę, że takie wypowiedzi na Twitterze nie służą niczemu. Zresztą bardzo boleję nad tą wypowiedzią o dwukadencyjności, bo chciałbym przypomnieć, że Szymon Hołownia, pan marszałek Szymon Hołownia, jak inni liderzy podpisali zniesienie dwukadencyjności z moim ruchem przed wyborami. I teraz wycofywanie się z tego po prostu jest łamaniem pewnej obietnicy.
1: Dwukadencyjność i wpis, to tylko państwu dopowiem, pan minister Karnowski ma na myśli wpis pani Pełczyńskiej-Nałęcz, która no, po sprawie Szpitala Południowego powiedziała, że właśnie po to jest dwukadencyjność, żeby za długo te układy w ratuszach miejskie
0: nie trwały. Ale pan marszałek Szymon Hołownia, jako lider partii, a Pacta Surventa jednak, podpisał to porozumienie, podpisał taką umowę z nami, ze stroną samorządową, podpisał pan Donald Tusk, pan premier, podpisał pan marszałek Szymon Hołownia, pan marszałek Czarzasty i podpisał pan premier Kośniak-Kamysz. I chcielibyśmy jako samorządowcy, przepraszam, że teraz jeszcze jako samorządowcy, jako byli i obecni samorządowcy, żeby to, ta obietnica podpisana, nie tylko ustna, podpisana, a pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że umów trzeba dotrzymywać, żeby była dotrzymana.
1: Ale ja zapamiętałem z pana wypowiedzi jeszcze, że te kierownictwa resortu mogłyby być częściej, czyli to nie jest norma, że się spotykać.
0: Każdy ma swój styl zarządzania, ale ja bym nie chciał go krytykować, okay. Nie chciałbym tego ciągnąć, bo uważam, że niech każdy popatrzy najpierw, co sam robi źle, a potem niech krytykuje innych.
1: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, poseł Koalicji Obywatelskiej i 20 lat prezydent Sopotu?
0: 25, a 20. Jak ktoś nie za długo, to przy tym 8 lat wiceprezydent. Jak ktoś uważa, że źle, to zapraszam do Sopotu. Myślę, że teraz jest lepsza ekipa ode mnie i to jest najfajniejsze.
1: Więc trudno się dziwić postulatowi zniesienia dwukadencyjności. Był gościem
0: poranka TOK FM. Niech decydują mieszkańcy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. O informacje w TOK FM o 8:00. Po nich gościem poranka będzie pani senatorka Anna Górska.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo z Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Środa, 24 czerwca, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Tę aferę trzeba wyczyścić do zera. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie mówił przed chwilą w poranku TOK FM Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Warszawy zapowiada, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w placówce. To reakcja na zarzuty w sprawie funkcjonowania Szpitala Południowego, które w Kanale Zero postawił były pracownik szpitala, dr Emir Jędrzejewski. Twierdzi m.in., że na tamtejszym SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika również, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Kontrakty dla polskich firm są istotniejsze niż nieobecność Wołodymyra Zełenskiego. Przekonują rządzący pytani o rozpoczynającą się jutro w Gdańsku konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Wołodymyr Zełenski razem z Donaldem Tuskiem są jej organizatorami, ale ukraiński przywódca po odebraniu mu przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego za to, że nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, zdecydował, że do Polski nie przyjedzie. Zastąpi go premierka Julia Sfyrydenko. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazywać nawet 40 stopni. Podobnie jest w Europie. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. W Paryżu z powodu rekordowego skwaru zamknięto dla zwiedzających wieżę Eiffla. W Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei. Według prognoz w najbliższych dniach może być jeszcze cieplej. Hiszpańska Krajowa Służba Meteorologiczna wydała czerwony alert przed temperaturami sięgającymi 44 stopni na południu kraju.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
4: Na razie ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dotyczą większości województwa lubuskiego, krańców południowo-zachodniej Wielkopolski i północy Dolnego Śląska. Gdzieś tam na zachodzie maksymalnie do 31 stopni, w cieniu termometry pokażą 23 na Suwalszczyźnie, do 26 w centrum. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie i niemal bezchmurnie i bez opadów.
3: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: I jest prawie 8:03, to jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, raz jeszcze dzień dobry. W naszym studiu pani Anna Górska, senatorka, klub koalicyjny, klub parlamentarny Lewicy.
7: Tak, Stowarzyszenie Wspólne Jutro. Dzień dobry, dobry dzień.
6: Można nas zobaczyć także na YouTubie. Żałuje pani, że prezydent Ukrainy nie przyjeżdża na ten szczyt do Gdańska?
7: No żałuję, no ale co, no jakoś się rozlało, trzeba posprzątać i iść dalej, no.
6: Podpisałaby się pani pod takimi słowami prezydenckiego ministra: prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Wystawił prezydent premiera Tuska na pośmiewisko? I który prezydent?
7: Powiem tak, no... Nie wiem, co ma akurat w tej kwestii premier Tusk. Nie jestem też jakąś zaciekłą obrończynią, to wszyscy chyba wiedzą, ale akurat w tej sprawie to jest kwestia, która się rozegrała pomiędzy dwoma prezydentami. Przyjeżdża premier Ukrainy, spotkają się obydwoje premierzy i będą po prostu załatwiać rzeczy, które są do załatwienia i na które od miesięcy się umawiają i wokół których toczy się cała dyplomacja rządowa jest prowadzona, nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale też Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Obrony Narodowej, bardzo dużo resortów, bo ta współpraca w wielu zakresach jednak ma być kontynuowana i to jest dobrze. I tutaj byłoby bardzo źle, gdyby emocje i polityka historyczna stanęła na drodze do budowania relacji przyszłościowych.
6: Choć historia jest bardzo ważna.
7: Jest historia bardzo ważna. Nikt tego w ogóle nie kwestionuje. W ogóle to jest najdziwniejsze, że w całej tej sprawie nikt nie kwestionuje tego, że mamy sprawy historyczne z Ukrainą do załatwienia. Wszyscy to wiemy. Część już załatwiamy. na bezprecedensową skalę, chociaż niektórzy uważają, że nadal za mało, prowadzone są w tej chwili ekshumacje na Wołyniu. Nigdy wcześniej takiego zakresu tych prac nie było i strona ukraińska się na to nie zgadzała. Mamy postęp w tej sprawie. Prowadzimy różnego rodzaju dyplomację. No i ten temat nieustająco wraca. I mam wrażenie, że zarówno dla polskiej prawicy nacjonalistycznej, a do takiej zaliczam prezydenta Nawrockiego, jak i dla ukraińskiej tej nacjonalistycznej części strony, ten Wołyń, co by się nie wydarzyło i ile nie będzie przed nami możliwości jakiegoś próby porozumienia się w tej sprawie, naprawienia jak gdyby błędów i zadbania o tą pamięć, to zawsze ten temat będzie używany jako taka, no nie wiem, pałka na obcego, tak? No bo dzisiaj to trochę tak wybrzmiewa. Ja trochę nie przyjmuję też argumentu, znaczy i tak i nie, że prezydent Zełenski nadał tę nazwę temu oddziałowi, no bo on się troszczy, on musi tam podbudowywać morale. Czy jest wiele spraw i wiele można używać narzędzi, żeby podbudowywać morale. I tak to morale w ukraińskiej armii jest ważne, bo widzimy, co w tej chwili Ukraińcy robią w Rosji i powiem szczerze, że jak widzę płonące moskiewskie rafinerie, porty, gazociągi, bazy paliwowe, to uważam, że to jest największy wyraz wdzięczności, jaki Ukraina mogła nam oddać, Polsce i Europie. Bo to oddala wizję jakiejkolwiek rosyjskiej agresji dalej na Zachód o lata całe, zanim ten przemysł zostanie odbudowany. No ale z drugiej strony my też ciągle używamy tego Wołynia, przynajmniej część naszej sceny politycznej, jako po prostu argumentu w rozgrywce wewnętrznej.
6: Ale wie pani, wszyscy używają, zawsze się używa polityki, polityka zagraniczna bierze swój początek w polityce wewnętrznej. Ja tylko próbuję dzisiaj od rana usłyszeć, czy dobrze myślę, czy droga moja, potwierdzić sobie, że pałac prezydencki, prezydent, czy ten pan Przydacz, którego dzisiaj cytowałem wielokrotnie, te same zdania, przyznali się, mam wrażenie, do tego, że instrumentalnie wykorzystali tę historię.
7: Znaczy ja chciałabym wierzyć, że tak nie było, ale jeżeli niestety te słowa, ja się z panem redaktorem zgadzam,
6: pan
7: te słowa to potwierdzają, że to było po prostu celowe też zagranie, żeby kolejny raz pokazać, o Boże, jaki to jest nieudolny rząd, robi wielką konferencję za miliardy i nawet nie potrafi tego Zełenskiego tutaj dowieść, że tak powiem. Tak?
6: No my tydzień przed konferencją odbieramy order i liczymy na to, że
7: do poniedziałku sprawa ucichnie i on przyjedzie. Ja też miałam trochę taką nadzieję, że jednak on, mimo wszystko prezydent Zełenski się pojawi na tej konferencji, bo wiemy, że w polityce czasami doba to są lata świetlne, potrafi się tyle rzeczy wydarzyć. Natomiast miałam taką nadzieję, że może to będzie taki moment, żeby jednak pokazać, że mimo tej trudnej polityki historycznej, którą jeszcze będziemy mieć jak gdyby na tapecie, jeszcze to będzie naprawdę ważna kwestia do wyjaśnienia sobie z Ukrainą i też na forum międzynarodowym, w momencie, w którym będziemy rozmawiać już, mam nadzieję, po wojnie, po rychłym zakończeniu tej wojny, kiedy będziemy rozmawiać o akcesjach do struktur europejskich, do struktur północnoatlantyckich, to wtedy kwestie nie tylko polityki historycznej, nie tylko Wołynia, nie tylko tego ludobójstwa, ale również kwestie twarde, negocjacyjne, jak nie wiem, rolnictwo chociażby, będą leżały na stole. I teraz, nie wiem, może ja nie jestem jakąś najbardziej doświadczoną w dyplomacji osobą, ale moje doświadczenie polityczne i życiowe podpowiada mi, że jak się siada do takiego stołu negocjacyjnego, jako wiecznie skonfliktowana strona, obrażona i negująca wszystko i zawsze będąca na nie, to ten głos nie jest słyszalny. To wszyscy jak gdyby rozmawiają z nami, ale tak jakby poza nami. Więc my nie powinniśmy teraz budować tych relacji. Znaczy, powinniśmy przywrócić dobre relacje z Ukrainą i nie stawiać się w roli tego, który będzie postrzegany przez szersze gremium jako ten, który i tak będzie na nie, więc nie warto go słuchać. Dlatego myślę, że szkoda, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Mam jednak mimo wszystko nadzieję, że ta konferencja zakończy się porozumieniem, podpisaniem tych wszystkich zaplanowanych umów i że to wzmocni po pierwsze Ukrainę, bo to będzie bardzo ważny potencjał odbudowy, ale też Polskę i polskich przedsiębiorców, polskie firmy, również spółki Skarbu Państwa, które będą w tej odbudowie uczestniczyć.
6: Pani Anna Górska, senatorka, koalicyjny klub parlamentarny Lewicy jest gościem poranka TOK FM. Lewica warszawska popiera jeszcze Rafała Trzaskowskiego?
7: No nie. nie, Lewica Warszawska nie jest w koalicji, nie była z Rafałem Trzaskowskim, więc...
6: Nie musi go popierać.
7: No, podejmuje autonomiczne decyzje, tak jak zdecydują struktury, czy to Nowej Lewicy, czy Wspólnego Jutra.
6: A jak to będzie z tym absolutorium dla prezydenta
7: Warszawy? No zdaje się, że tam chyba już został ogłoszony komunikat, że Lewica Warszawska się spotkała w tej sprawie i że to absolutorium nie będzie prezydentowi Trzaskowskiemu udzielone. Natomiast powiem szczerze, nie jestem najlepszą osobą do rozmowy o sprawach warszawskich, bo
6: trochę ale to są sprawy, które urastają, wie pani, do rangi spraw ogólnokrajowych. Sprawa Szpitala Południowego nie schodziła przez jakiś czas z dyskusji i mam nadzieję, że samo funkcjonowanie niektórych osób wokół tego szpitala wciąż jeszcze będzie wyjaśniane.
7: Będzie wyjaśniane i myślę, że ta kwestia właśnie akurat tego Szpitala Południowego jest jednym z argumentów, żeby tego absolutorium panu prezydentowi Trzaskowskiemu nie udzielać, no bo wychodzą na jaw takie rzeczy, że tam naprawdę no, zarządzanie tym szpitalem no, nie było najwyższej.
6: Zarządu i Rady Nadzorczej nie ma. Myślę, że to nie, tak mi jakoś intuicja podpowiada, że to nie koniec decyzji personalnych, które czekają prezydenta Trzaskowskiego. Myślę i takich, które będą miały symbol polityczny. W każdym razie po wywiadzie, którego wczoraj ten doktor Emil udzielał kanałowi Zero, prezydent Trzaskowski poczynił taki wpis, że dziś skieruje do prokuratora generalnego wniosek o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających, tak by zweryfikować te doniesienia, które w kanale Zero się pojawiły. Ja nie jestem w stanie tego państwu przytoczyć.
7: Ja też nie oglądałam tej audycji, natomiast aż tak słyszę dzisiaj od rana, że rzeczywiście tam padły bardzo poważne oskarżenia.
6: Szkoda,
7: i zarzuty.
6: Że dopiero teraz zobaczymy, jak
7: no nie wiem, bo być może jakieś sprawy prokuratorskie się toczą.
6: No
7: oczekiwałabym tego, że jeżeli rzeczywiście te rzeczy, o których mówił pan doktor, miały miejsce, no to prokuratura już się tym zajmuje. Bo rozumiem, że pan prezydent Trzaskowski teraz będzie składa zawiadomienie.
6: Co ma zrobić? No co, niech składa.
7: Tak, i słusznie, i jakby no, ale jeśli rzeczywiście miały miejsce rzeczy, o których pan doktor wczoraj mówił w tym programie, no to mam takie przeczucie, że chyba powinny te zawiadomienia były zostać złożone dużo wcześniej.
6: Myślę, że sam też powinien.
7: No tak, no jeżeli jestem świadkiem, no to wynika z przepisów, jeżeli jestem świadkiem przestępstwa, to moim obowiązkiem jest zgłosić to przestępstwo do organów ścigania, po prostu, więc zakładam, że zostały one zgłoszone. Natomiast czy tak było, nie wiem, myślę, że to też będzie podlegało dosyć szybkiej teraz weryfikacji.
6: Trwa, jak tam posiedzenie Senatu?
7: Kto pani, no zaczynamy dzisiaj.
6: Uznaje pani, że najważniejsza jest ustawa o statusie osoby najbliższej w związku?
7: Coś na tym posiedzeniu?
6: Tak.
7: No chyba to będzie taka ustawa, która może wywołać najwięcej emocji i dyskusji. No myślę, że mimo wszystko tak. Chociaż posiedzenie komisji, które odbyło się już w zeszłym tygodniu, ja nie byłam na tym posiedzeniu, ale członkinią Komisji Spraw Społecznych jest marszałkini Biejat i rozmawiałyśmy o tym. Ono przebiegło dosyć nie było tam jakichś wielkich emocji. Zdaje się, że opozycja w ogóle nawet chyba nie zabierała głosu. Natomiast ja słyszałam o tym, że jednak będą jakieś poprawki się szykują i to chyba z inicjatywy zdumiewające Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc no zobaczymy, jak się potoczy to posiedzenie.
6: Zdumiewające dlatego, że mogłoby rozbić ten kompromis taki kruchy?
7: Znaczy, zdumiewające jest to dlatego, że przecież Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja i tutaj nawet, nie wiem, czy w tym studiu, czy w jakimś innym, który jest z polityków PSL-u mówił, że to oni w ogóle napisali tę ustawę, więc jakby, a teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas i jakieś takie kolejne tupanie nóżką z ich strony.
6: Ale może trzeba poczekać, zobaczyć, co się dzisiaj wydarzy.
7: No zobaczymy i nie chcę też właśnie tutaj się źle nastawiać. Myślę, że będziemy dzisiaj nad tą ustawą pracować. Głosowania mamy zaplanowane na jutro albo piątek, zobaczymy, jak się potoczy posiedzenie.
6: A Senat się będzie zajmował teraz tą ustawą o taką, która pilnie przez Sejm przeszła w sprawie, no, użyję tego słowa, chociaż no, proszę nie odbierać, że ma to jakiś taki dodatkowy wymiar śledzenia wynagrodzeń lekarzy?
7: Tego nie wiem, bo z tego co wiem nie było, mieliśmy wczoraj posiedzenia komisji i nie było tej ustawy, natomiast dzisiaj zbiera się przed posiedzeniem konwent i może będzie jakiś wniosek o uzupełnienie porządku obrad, ale na razie takiej informacji jeszcze nie mamy.
6: No bo skoro tak domniemuję, że skoro tak pilnie przeszła przez Sejm, to jest wola, żeby z Senatu szybko wyszła, by sprawa została...
7: Tak jak powiedziałam, ja jeszcze tego w porządku obrad tej ustawy nie widziałam, ale bywa, zdarza się tak, że jeszcze są uzupełniane porządki przed samym posiedzeniem na konwencie, na prezydium są podejmowane decyzje o uzupełnieniu porządku, więc dowiemy się, myślę, o 10:50.
6: Dobrze, to jeszcze mam pytanie, a to już pytam o to dzisiaj w poranku naszych kolejnych gości, o rzeczniczkę praw obywatelskich. Czy gdyby, bo wybiera Sejm za zgodą Senatu, gdyby pani miała podnosić rękę, to chciałaby pani, żeby pani Sylwia, pani mecenas Grzegorczyk-Amrom była rzeczniczką praw obywatelskich?
7: Chciałabym, żeby to był ktoś, kto no, dla dobra naprawdę tego urzędu i przyszłości tego urzędu, żeby to jednak nie była osoba, która ma konotacje tak mocne polityczne. Ja szanuję panią Sylwię Grzegorczyk-Amrom za jej pracę, za to, że rzeczywiście no, mamy...
6: Czyli jak ktoś walczy o praworządność, to jest za duża konotacja polityczna.
7: Wie pan co, to nie chodzi o walkę o praworządność, tylko jak gdyby chodzi o to, że my do tej pory też mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń i uwag i zawsze podnosiliśmy głos, kiedy PiS mianował no, po linii trochę politycznej na różne urzędy i mówiliśmy, że to jest psucie trochę tego urzędu, bo to robi taki wyłom, że już zawsze ten rzecznik praw obywatelskich, czyli naprawdę osoba, która nie może patrzeć i zwracać uwagi na to, kto jest po jakiej stronie politycznego sporu, a zwłaszcza przy tak ogromnej polaryzacji, że to już potem tak się utrwali, że to będzie zawsze osoba po jednej i po drugiej stronie. Zepsuł te zasady PiS, bo powoływał na przykład swojego rzecznika praw dziecka, który był koszmarnym rzecznikiem i też zepsuł Trybunał Konstytucyjny. Ale czy my powinniśmy też, ja oczywiście...
6: Ale to pani Sylwia Grzegorczyk-Amrom zepsuje ten urząd?
7: Nie, ja nie uważam, że ona ten urząd zepsuje, tylko jakby mam taką obawę.
6: Czyli za bardzo
7: Mam nadzieję, że może się pomylę i bardzo bym... Będę wtedy wszystkich przepraszać, zwłaszcza panią, być może przyszłą rzecznik. Ale no boję się, że to będzie wykorzystane może w ten sposób przez naszych przeciwników politycznych do kolejnej jakiejś dalszej rozgrywki politycznej, na której może ucierpieć urząd. A naprawdę już mamy bardzo niewiele tych urzędów w Polsce, które no, unikają tej okrutnej, okropnej dla społeczeństwa i dla obywateli polaryzacji.
6: Mówiła pani Anna Górska, senatorka, Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
6: Informacje w TOK FM o 8:20, a po nich komentatorska część poranka. Dziś będą z nami pani Karolina Wigura i pan Leszek Jerzewski.
3: Autopromocja.
0: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
8: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
9: Prawdziwa historia Polski.
10: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
3: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
14: Notino. Today is yours. Feel good.
15: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
16: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
17: MediaMarkt. Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
18: Skoda.
11: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. To było celowe działanie prezydenta i jego otoczenia, żeby pokazać, że rząd Donalda Tuska jest nieudolny i nie potrafi sprowadzić do Polski Wołodymyra Załańskiego. Tak o nieobecności ukraińskiego prezydenta na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku mówiła przed chwilą w poranku TOK FM Anna Górska, senatorka z Lewicy. Wątpliwości Załańskiego co do przyjazdu do naszego kraju na rozpoczynającą się jutro konferencję miały być związane z decyzją prezydenta Nawrockiego o odebraniu mu orderu Orła Białego. Było to następstwem decyzji Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA. Służby są w gotowości przed nadejściem fali upałów. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa z władzami MSWiA. W najbliższych dniach policja będzie zwracać szczególną uwagę na dzieci i na osoby starsze, które są szczególnie narażone na skutki wysokich temperatur. Już w czwartek, czyli jutro, temperatura przekroczy 35 stopni. W weekend może być blisko 40 stopni. Europejscy sojusznicy z NATO rozmieszczają swoje zasoby w okolicy cieśniny Ormus i mogą pomóc, na przykład w zakresie rozminowywania tego szlaku, zapowiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dziś prezydent USA Donald Trump przyjmie szefa sojuszu w Białym Domu. Pierwsze kozy i owce ruszyły do pracy przy koszeniu miejskiej trawy w Krakowie. Pasą się już na Zakrzówku i przy forcie Bodzów. Miasto apeluje do mieszkańców i turystów, by zwierząt nie dokarmiali, bo jedzenia mają aż nadto funkcję naturalnych kosiarek. Owce i kozy będą pełnić przez najbliższe miesiące. Teraz czas na sport w TOK FM.
26: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
27: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kolumbia wygrała z Demokratyczną Republiką Konga 1-0 i zapewniła sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Właściwie pewni tego są już też Portugalczycy, którzy wygrali w meczu tej samej grupy z Uzbekistanem 5-0. Bardziej skomplikowana sytuacja jest w grupie Anglików. Ci tylko zremisowali z Ganą 0-0 i te drużyny mają po 4 punkty. Trzyma Chorwacja, która wygrała 1-0 z Panamą, co dla tych ostatnich oznacza koniec marzeń o grze w 1/16 finału. A teraz czas na ostatnią kolejkę fazy grupowej. Pierwsze rozstrzygnięcia zapadną dziś wieczorem w grupie B, gdzie o awans powalczą Kanada i Szwajcaria, właściwie nawet o pierwsze miejsce w grupie powalczą. Współgospodarzom do wygrania wystarczy remis. Zespół jest jednak uskrzydlony po rozbiciu Kataru aż 6-0. Wśród piłkarzy i kibiców zapanowała euforia i to jest zrozumiałe, mówi trener Kanadyjczyków Jess Marsh.
28: We will stay grounded. Będziemy twardo stąpać po ziemi. Wiecie, nie zachwyśniemy się tym. Zadbam o to, aby zespół pod każdym względem był gotowy, by się skupić, skoncentrować i walczyć o wygranie grupy, co naprawdę otworzy nam drogę do sukcesu w tym turnieju. Ale nauczyłem się w tym biznesie, że wielkie chwile nie przychodzą tak łatwo. Trzeba je doceniać i trzeba je świętować.
27: W drugim meczu w tej grupie Katar zagra z Bośnią i Hercegowiną. Zwycięzca niemal na pewno awansuje z trzeciego miejsca. W przypadku remisu obie drużyny mogą pożegnać się z turniejem. Były trener piłkarskiej reprezentacji Włoch Gennaro Gattuso ma nową pracę. Kalabryjczyk, który został na początku kwietnia zwolniony po tym, gdy jego zespół nie wywalczył awansu na mundial, będzie trenować Lazio. Ekipa z Rzymu po rozczarowującym sezonie rozstała się z Mauricio Sarim. Zaczęły się eliminacje do Wimbledonu i już wiadomo, że w turnieju głównym nie zagra Linda Klimowiczowa. Polka przegrała z Nowozelandką Lulu Sun 6-0. 6-7, 5-7. Pierwszą z trzech przeszkód pokonała za to Katarzyna Kawa, wygrała ze Szwajcarką Susan Bandecki 6-1, 6-3. Turniej główny zaczyna się w poniedziałek. Zobaczymy w nim Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linet i Magdalenę Fręch. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
26: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
4: Nawet 31 stopni pokażą dzisiaj termometry na zachodzie, tam głównie w województwie lubuskim. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, 23 stopnie, w centrum 26. Wszędzie sporo słońca.
25: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Komentatorska część środowego poranka i 8.25. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pan Leszek Jarzewski, redaktor naczelny Liberté, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Nie będzie prezydenta Ukrainy w Gdańsku, będzie szefowa rządu. To oznacza, że? Pani profesor?
1: No to oznacza, że udało nam się stosunki polsko-ukraińskie, które mają bardzo istotny wydźwięk nie tylko naprawdę dla odbudowy Ukrainy i dla zarabiania przez polskie firmy, ale także dla Europy jako takiej, no właściwie w ostatnich kilku tygodniach tak doszczętnie popsuć, że nie tylko trudno jest rozmawiać pomiędzy Polakami a Ukraińcami, ale także bardzo trudno, i to jest szczególny koszt, o którym mało się rozmawia, bardzo trudno wyjaśnić naszym europejskim partnerom, co się właściwie wydarzyło i jak to jest możliwe, że Polacy nie chcą wspierać swojego pogrążonego w wojnie sąsiada. Bo tak się uważa.
0: Leszek Jarzewski, to samo zdanie do zakończenia.
2: Tak, Karol Nawrocki za utrącił dublet, a może nawet triplet. No bo tak, po pierwsze zepsuł Tuskowi konferencję w Gdańsku, no czyli pierwszy sukces. Drugi kompletnie położył i relacje z Ukrainą. No a po trzecie, dlatego jednak triplet, zmarginalizował rolę Polski w kwestiach ukraińskich. No bo to będzie pierwsza taka konferencja, która się odbywała jeszcze dużo przed tym, jak Ukraina była zaatakowana. Tylko wtedy rozmawiano o odbudowie ukraińskiej gospodarki. Pierwsza taka sesja, na której nie będzie prezydenta Ukrainy. Także jednym ruchem, który był, cóż, no powiedzmy sobie szczerze, podyktowany przez wydarzenia kompletnie marginalne, ponieważ każdy, kto był na Ukrainie, ma świadomość, że szczególnie na zachodniej Ukrainie pamięć o UPA jest tam powszechna, a jednocześnie kompletnie nie jest wymierzona w kierunku polskim. No i prezydent, który pozwala, żeby wydarzenia historyczne dyktowały mu bieżącą politykę, no jest po prostu amatorem. No i niestety Nawrocki zachował się jak amator, ale rachunek zapłaci Polska i Polacy. Także wszyscy mu klaszczą po jego stronie, ale jest to bardzo smutny dzień. No i w sumie dość tragiczny finał procesu, do którego Polacy się długo przygotowywali. To znaczy, jak też mieć jakieś realne korzyści, jakąś realną współpracę z Ukraińcami, no to dzisiaj zamiast rozmawiać o tym, zamiast rozmawiać o dronach, zamiast rozmawiać o tym, jak wzmacniać naszą armię dzięki doświadczeniom ukraińskim, będziemy rozmawiać o tym, kto komu odesłał order i czy jeszcze jakiegoś nie wysłać. Gratulacje, panie prezydencie.
0: No ja od rana tutaj cytuję wpis pana Przydacza, nie dlatego, że chciałbym promować tę postać, tylko dlatego, że wydaje mi się, że on w kapitalny sposób uzewnętrznił się, jaka była prawdziwa intencja, bo w końcu mógł napisać, że prezydent Ukrainy wystawił premiera na pośmiewisko tym swoim nieprzyjechaniem i że te rozegranie tej sprawy tak na osi czasu miało właśnie do tego doprowadzić. Pan mi teraz to, jak rozumiem, potwierdził. Właściwie najciekawsze dla mnie pytanie jest to, co teraz, co dalej? Tu rząd też powtarza takie okrągłe zdania, że robi wszystko, by minimalizować te straty, robi wszystko, by by wydarzenie się odbyło. Choć z drugiej strony trzeba też przyznać, że premier wczoraj dosyć ostro przed posiedzeniem Rady Ministrów powiedział, że bez względu na to, jakie są te koszty, i to są rzeczy, które są ponad nawet, tak zrozumiałem, słupki poparcia i świadomość tego, że współpraca z Ukrainą i wsparcie dla Ukrainy, która broni się przed Rosją, jest egzystencjalną sprawą dla Polski, że będzie ją realizował. I myślę, że takie zdanie też było bardzo potrzebne. Nie wiem tylko, czy nie za późno wypowiedziane. Co teraz, panie profesor? My się mamy zajmować odbudowaniem naszego wizerunku, czy naszych relacji z Ukrainą, bo ja się zgadzam w tym, że pamięć o tym, co się działo na Wołyniu, i możliwość oddania honoru tym, którzy spoczywają w tych masowych grobach, powinna też być przedmiotem naszych rozmów, tylko mam wrażenie, że nie da się pominąć tego wojennego kontekstu. Więc pytanie, co dalej?
1: Panie redaktorze, trzeba byłoby przede wszystkim powiedzieć, że relacje polsko-ukraińskie to jest bardzo, bardzo długa, długotrwała rzecz. Zaraz po tym, zasadniczo, jak polscy biskupi napisali swój list do biskupów niemieckich w 1965 roku, zaczęły się starania o to, żeby podobny list został napisany również do Ukraińców. To się nie udało z różnych względów, ale środowiska, między innymi takie jak Tygodnika Powszechnego, pracowały nad tak zwanym pojednaniem polsko-ukraińskim. Wtedy się mówiło o pojednaniach, widzą państwo. Teraz się mówi o odwetach i odpowiedziach, wtedy o pojednaniach. W każdym razie pracowano na to kilkadziesiąt lat. I teraz jak w 89 roku Polska odzyskała niepodległość, to się wtedy czekało na to, aż będzie niepodległa Ukraina. I to, że Lech Wałęsa z Adamem Michnikiem czekali całą noc w 91 roku na to, żeby Polska była pierwszym krajem, który ogłosi, że akceptuje niepodległość ukraińską,
0: przepraszam bardzo,
1: to wszystko nie były przypadki.
0: Przepraszam bardzo,
1: więc
0: panie
1: mamy
0: profesor,
1: na czym pracować.
0: Ale to już z poczucia obowiązku. Ja myślę, że wymieniając Lecha Wałęsę i Adama Michnika, nie wymienić ówczesnego premiera, bo to Rada Ministrów podejmowała tę decyzję, to rozumiem, że to po prostu ja mam dopowiedzieć, Jan Krzysztof Bielecki i ten rząd wydał ten komunikat potwierdzający uznanie niepodległości Ukrainy.
1: Proszę dopowiedzieć bardzo słusznie, panie redaktorze, ale uważam, że to piękna anegdota z tym czekaniem w nocy, prawda? To jest naprawdę to piękne, bo to pokazuje pewne oddanie sprawie.
0: Tylko że to tak? Rząd czekał w nocy.
1: I teraz, ale oczywiście, panie redaktorze, tak, tylko chciałabym skończyć myśl, że jest potem 30 kilka lat, podczas których już nie tylko różni politycy składają pewne deklaracje, a to skruchy, a to przebaczenia polsko-ukraińskie. Tam jest przecież zaangażowany i Aleksander Kwaśniewski, i Lech Kaczyński, więc różne naprawdę strony polskiej sceny politycznej. Potem te kolejne rewolucje, na które Polacy jeździli, też wspierali Ukraińców. Pomoc w 22 roku. Jest na czym pracować. Kłopot polega na tym, że obecnie z powodów tego takich, że politycy przede wszystkim czytają sondaże, a mniej przewodzą swoim wspólnotom, mamy moment odejścia od tego pojednania w polityce w stronę wzajemnych odpowiedzi i dbania o to, żeby te odpowiedzi były równorzędne. Czyli jak oni nam tak, to my im tak. I teraz jak mnie pan pyta, co dalej z tym zrobić, to odpowiem panu, że sytuacja nie jest łatwa, dlatego że mamy bardzo głębokie zanurzenie w tych sondażach. Cieszy mnie to, że niektórzy obywatele i niektóre media już podniosły rękę i powiedziały, że to nie jest w naszym imieniu, nie będziemy tego psuli. Trochę mam nadzieję, że teraz ten ruch obywatelski, czy kilka ruchów obywatelskich, trochę poniesie te stosunki. Bo to, co obserwujemy w polityce, jest niepokojące i marginalizacja Polski jest niepokojąca. Tylko dopowiem do tego, co powiedział Leszek Jarzdzewski, choć zgadzam się z nim w 100%. Ale Polska nie była w łatwej sytuacji również wcześniej. My już przedtem nie siedzieliśmy w E3 razem z Ukrainą. I to właściwie jest tak, że w tej chwili ta pozycja Polski jest jeszcze gorsza. Ale my przez naszą polaryzację i przez to, że my gramy tylko na naszym podwórku, to my niestety zaczęliśmy tracić już znacznie wcześniej.
0: Leszek Jarzdzewski?
2: Ja myślę, że tutaj taki, nie chcę używać słowa kicz pojednania, ale mam poczucie, że jest na to, to nie ten moment, tak? I jakby innego rodzaju narzędzia, polityka. I moim zdaniem zabrakło tutaj zrozumienia, jak działa polityka, zabrakło tego wyczucia, albo zabrakło raczej Polsce wpływu, to znaczy Polska miała zbyt krótkie rączki na tej Ukrainie, żeby zrozumieć, żeby po pierwsze takim czerwoną czcionką, dużymi literami, żeby to się wyświetliło wszystkim decydentom po stronie ukraińskiej, to nam bardzo utrudni relacje, a jeśli to nastąpiło, to zabrakło możliwości wpływu i przełożenia. Kwaśniewski miał takie przełożenie na Kuczmę, no Tuska, zwłaszcza Nawrocki, nie wiem jak Sikorski, no ale ewidentnie tego przełożenia nie mają, tak? Coś nie zostało dopilnowane i oczywiście można powiedzieć, że to Ukraińcom powinno bardziej zależeć na tym, żeby Polska ich wspierała niż Polsce, żeby u nas te nastroje proukraińskie były mocniejsze, ale ostatecznie, kiedy się chce podejmować decyzje zgodne z racją stanu, to też trzeba zadbać o politykę. Trzeba zadbać o to, żeby każda z tych decyzji nie była kosztem. Tusk ewidentnie, w przeciwieństwie do większości swoich decyzji, gdzie zazwyczaj stara się złapać falę i płynąć z falą, teraz ma świadomość, że idzie pod prąd. Ma świadomość, że w sprawie Ukrainy no, nie może sobie pozwolić na to, żeby grać tak jak Nawrocki na antyukraińskim resentymencie. Natomiast Ukraińcy bardzo mu to utrudnili. I teraz oczywiście mogli nie mieć świadomości, bo już mówię, UPA była świętowana wiele razy w różnych formach i Polska na to reagowała dużo spokojniej. I tym razem sytuacja jest inna, bo też kontekst jest inny. Jest poczucie niewdzięczności i tak to trzeba wpisać w całe te oczekiwania wobec Ukraińców, że oni teraz będą nam bardzo czapkować i dziękować, a oni za bardzo nie chcą, bo mają wojnę, więc trochę nie mają na to czasu. No i jest takie kompletne rozjechanie oczekiwań, a polityka to zarządzanie oczekiwaniami. I teraz wydaje mi się, że jeśli miałaby być jakaś dobra lekcja z tego doświadczenia, to przełożenie tego bardziej na takie relacje, bym powiedział, normalne, pragmatyczne, takie targowanie się, więcej PSL-u, a mniej Adama Michnika i listów otwartych. No i wydaje mi się, że to oczywiście nie będzie przyjemna polityka, ona nie będzie ładna, ona nie będzie estetyczna, nie będzie można o niej napisać fajnego artykułu w gazecie, pełnego wielkich zdań, ale to może będzie polityka, która przynajmniej będzie działać. Natomiast do tanga trzeba dwojga, a ja nie jestem przekonany, że Ukraińcy dzisiaj uważają, że Polaków do czegoś realnie potrzebują, a my z kolei potrzebujemy, żeby w Polsce nie wybuchły nastroje antyukraińskie, no, bo one poniosą ksenofobię i nacjonalizm także w innych obszarach bardzo mocno.
0: O tych nastrojach, wydaje mi się, to jest kluczowy wątek, o którym powinniśmy porozmawiać po informacjach. Ja bym rozumiem tę intencję i wydaje mi się, że więcej takich pragmatycznych negocjacji w relacjach przydałoby się. To nie oznacza, że takie postawy jak Michnika też nie powinny mieć miejsca, bo one będą...
2: Kocham Adama Michnika, powiedzmy sobie otwarcie.
0: Słucham?
2: To jest wartość... Kocham Adama Michnika, to jest wartość narodowa.
0: Deklaracje
2: ale nie musiał dyktować polityki.
0: Deklarację złożył Leszek Jarzewski. Naszym gościem jest także Karolina Wigura. Słyszymy się po informacjach.
3: Reklama.
5: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40. W radiu TOK FM.
6: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy wentylator podłogowy Equation 45 cm za 157 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
29: Reklama.
25: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 8.41. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Tę aferę trzeba wyczyścić do zera. Tak o sytuację w Szpitalu Południowym w Warszawie mówił w poranku TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
30: To jest kryzys w Szpitalu Południowym, no tego nie oszukujmy.
0: O, on zaczął. I co powinno się wydarzyć z tym kryzysem?
30: Wie pan, no dobrze, że weszła prokuratura, bo...
0: Nie, no PiS mówi, że niedobrze, bo jak prokuratura, to wszystko będzie tajne.
30: No ja rozumiem, że PiSowi zależy na takim prokuratorze jak pan Barski, który był świadkiem na ślubie pana Ziobry. I ten prokurator by był dobry. Jak jest prokurator niezależny, to jest zły.
4: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sprawy. To reakcja na materiał opublikowany przez Kanał Zero. Były pracownik szpitala, dr Emil Jędrzejewski, zarzuca kierownictwu placówki poważne nieprawidłowości. Twierdzi m.in., że na SOR-ze dochodziło do błędów w procedurach medycznych, które miały prowadzić do ciężkich powikłań, a w części przypadków nawet do śmierci pacjentów. Jędrzejewski sam jest w sporze z placówką ponad 500 000 zł. Według

0: Udział w niej wezmą szefowie państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków. W związku z konferencją w Gdańsku już dziś mieszkańcy i turyści odczują spore utrudnienia. Największych należy spodziewać się w rejonie letnicy głównego miasta i Europejskiego Centrum Solidarności. I jeszcze poranne utrudnienia w Warszawie z przyczyn technicznych. Pociągi pierwszej linii metra kursują tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji. Dla podróżujących uruchomiono linię zastępcze. Dziś wszędzie dużo słońca i bez deszczu, nawet 31 stopni. Dziś będzie na zachodzie, tam głównie w województwie lubuskim, ostrzeżenia przed upałami. Najchłodniej na Suwalszczyźnie 23 stopnie, w centrum 26.
1: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Ostatnia część środowego poranka. Pani profesor Karolina Wigura i pan redaktor Leszek Jarzewski są naszymi gośćmi. Całą naszą dyskusję, tę, którą prowadziliśmy jeszcze przed informacjami o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich, tych relacjach, które współtworzą, tworzą politycy, sprowadziliśmy w podsumowaniu do takiego też pytania, na które teraz potrzebna będzie odpowiedź. Co dla nas, dla naszych społeczeństw oznaczają te gesty, te słowa, te zachowania? My jako Polacy, patrioci, mam nadzieję, tu się zgadzamy, chcemy, by ta pamięć o zbrodniach na Wołyniu była, by było miejsce, w którym my możemy oddać hołd tym, którzy zostali zamordowani. Jednocześnie ja wciąż wracam do tego, bo wydaje mi się to tak naturalne i oczywiste. Kontekst, w którym się w tej chwili znajdujemy, na każdą z rozmów może przyjść czas, tylko żebyśmy mieli świadomość, że te symbole, na które teraz się decydujemy, w czasie, kiedy Ukraina jest na wojnie i broni się przed Rosją, która jest także i naszym wrogiem, mają zdwojoną, jeśli nie jeszcze, zwielokrotnioną siłę. Więc jakie to będzie miało skutki dla naszego społeczeństwa, dla postrzegania naszych narodów siebie nawzajem? Pani profesor.
3: Panie redaktorze, trudno będzie, dlatego że w miarę jak Stany Zjednoczone zaczynają się inaczej zachowywać wobec Europy, to te egoizmy narodowe zaczynają bardzo silnie podnosić głowę. Nie musimy koniecznie się przyglądać Polsce i Ukrainie. Jak popatrzymy na obecne relacje francusko-niemieckie, to też zobaczymy, że tam iskrzy. A iskrzy dlatego, że no, kolokwialnie mówiąc, zniknął wujek sam, tak? To znaczy zniknął ktoś, kto tak naprawdę sprawował władzę symboliczną, militarną, polityczną do pewnego stopnia nad tym porządkiem transatlantyckim. I teraz Europa niestety wraca do wielu swoich dawnych nawyków. Teraz tak. Czy my możemy coś w tym momencie zrobić, oprócz oczywiście tych obywatelskich ruchów, o których mówiłam? To jest bardzo wyjątkowy spór pomiędzy Polakami a Ukraińcami, ponieważ jest to spór braterski albo siostrzany. To znaczy nasze społeczeństwa są bardzo podobne do siebie emocjonalnie, pod względem nawyków, myślenia, a także mamy bardzo skomplikowaną wspólną historię. I dlatego właśnie ten spór jest tak strasznie gorzki. To jest strasznie gorzki spór. Czy my możemy z tym coś zrobić? To jest bardzo dobre pytanie pana redaktora. Leszek Jarzewski proponuje, żebyśmy pracowali nieco bardziej transakcyjnie z Ukraińcami, żebyśmy myśleli o swoich interesach, kiedy coś dajemy. No to ja jako socjolog odpowiem tak. W 2022 roku Polacy okazali Ukraińcom bardzo bezinteresowną pomoc. To był wspaniały moment. Świadkowie Solidarności, pierwszej Solidarności w Polsce, mówili bardzo często w rozmowach ze mną takie zdanie: nareszcie czujemy się jak w 1980 roku. Więc to był bardzo, bardzo specjalny moment. On był zupełnie bezinteresowny, rzeczywiście. I takie właśnie jest nastawienie społeczeństw do siebie. Kłopot polega na tym, że gdy dochodzi do odwetu za cokolwiek, to też on jest bardzo bezinteresowny. Czyli bez myślenia o tym, czy przypadkiem nie jest teraz czas na coś innego. I to dlatego prawdopodobnie oba te społeczeństwa, jak już zaczynają myśleć w kategoriach moja racja moralna, to ta moja racja moralna, cytując popularny film, jest najmojsza, tak? Czyli najważniejsza. Nic poza nią się nie liczy. I dlatego właśnie jest tak bardzo trudno w tej chwili zrobić krok w tył. Jak popatrzymy na historię po 2022 roku, to może

0: Można byłoby się zastanawiać, czy to w takim razie nie było w ten sposób, że takie kraje jak Niemcy, które jak pamiętamy trzeba było ciągnąć po prostu na sznurku, żeby one cokolwiek zrobiły, czy one przypadkiem w ten sposób nie negocjowały? Czy to nie było tak, że w ten sposób Niemcy negocjowały, żeby coś otrzymać? Bo jak wiecie państwo, na pewno ekshumacje ofiar niemieckich odbywają się w Ukrainie od 3 lat. Co to znaczy dla nas? Czy my możemy być mniej bezinteresowni? Nie wiem.
1: Ale teraz o którym pani poziomie mówi?
0: Mamy bardzo głębokie nawyki.
1: Bo o którym poziomie teraz rozmawiamy? Politycznym czy tym społecznym? Dlatego, że...
0: Świetne pytanie.
1: Dlatego, że ten społeczny, który pani przywołała z początku lutego, marca może 2022 roku, myślę, że w poczuciu wielu z nas, ludzi, nie decydentów, nie polityków, nie był transakcyjny. Myślę sobie, że nie ma chyba żadnego problemu, żeby to powiedzieć. Ja nie znam intencji każdej i każdego z nas. Ale to nie była odległa, to nie jest odległa przeszłość. Proszę sobie przypomnieć ten nastrój, który panował wtedy w Polsce. Myśmy pomagali Ukraińcom, ale to był ogromny moment niepewności. Nie wiedzieliśmy, co się za chwilę stanie, kiedy my będziemy potrzebowali tej pomocy.
0: Oczywiście, panie redaktorze, ma pan całkowitą rację. I ja bardzo państwa zachęcam do przeczytania najnowszej Kultury Liberalnej. Tam piszemy w aktualnym temacie tygodnia na temat tego, że za każdym razem, kiedy Rosja wydaje się silniejsza, Polacy i Ukraińcy są razem. Za każdym razem, kiedy Rosja wydaje się, że słabnie, bo my nie wiemy, czy słabnie, wydaje się, że słabnie, Polacy i Ukraińcy zaczynają się kłócić. To jest bardzo istotne. Tak znika albo pojawia się ten wspólny wróg. Gdy bardziej znika w społecznej świadomości, to ta fala resentymentów, frustracji związanej z nieomówioną, niezamkniętą historią wraca.
1: To tak, żeby nie brzmiało to jak nasz wywiad, to mówiła pani profesor Karolina Wigula, ale jest z nami także Leszek Jarzewski. To samo pytanie. I mnie bardzo interesuje, czy my mamy wiedzę socjologiczną, to pewnie za jakiś czas, ale może i na miejscu jest zapytać obawę, jak to, co robią politycy, wpłynie na nas, na społeczeństwa. Jakie mogą być tego konsekwencje, koszty?
2: No, to jest oczywiste, że politycy kształtują postawy, zwłaszcza swoich elektoratów i to nie jest tylko tak, że im patrzą na słupki sondażowe i z tego się rodzi polityka. Z zachowań polityków wynika również postawa społeczeństwa. W momencie, w którym jakiś polityk, któremu kibicujemy, mówi, postawy antyukraińskie są dopuszczalne. I to jest w zasadzie postawa, którą dzisiaj słyszymy na prawicy. Prawicy, która wykonała, mówię teraz o PiS-ie, ogromną pracę, żeby Ukrainę wspierać. W duchu Lecha Kaczyńskiego i w duchu polskiego interesu narodowego, kiedy wybuchła wojna, dzisiaj ta prawica ustami Karola Nawrockiego mówi coś dokładnie odwrotnego, tak? No i musi się odciąć sama od siebie, od swoich postaw, które towarzyszyły jej od, tak naprawdę, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość,
1: musi jakoś
2: od 20 lat.
1: W swoim poczuciu z twarzą, tak?
2: Znaczy moim zdaniem tutaj nie ma żadnego wyjścia z twarzą, tylko jest jakaś próba udawania, że nas tam nie było. To znaczy, że to nie nasze ręce, to nie nasze moździerze, to nie my podpisywaliśmy, to nie Morawiecki, to nie Kaczyński jechali tam na samym początku, kiedy jeszcze nie wszyscy przywódcy europejscy mieli tą odwagę. Także to jest bardzo trudne, żeby połknąć język, ale PiS-owi to się udaje. No i mają Nawrockiego, który dzisiaj tak naprawdę przyjmuje opowieść w tej sprawie po tej stronie sceny politycznej. Natomiast po stronie liderów politycznych my jako społeczeństwo mamy obowiązek, co oczekiwać, że oni nie będą reagować jak dzieci, tak? Dziecko uderzone może od razu oddać, zresztą nie każdy, tak? Dzieci też są mądre, a w każdym razie nie wszystkie zachowują się jak dzieciaki z Mikołajka, które się tylko tłuką po nosach. To nie jest sposób na prowadzenie polityki międzynarodowej. Oczywiście Ukraińcy uderzyli nas, boli nas, tak? Uderzyli nas UPA, uderzyli nas w pamięć. Ale czy to znaczy, że my mamy w tym momencie bezrefleksyjnie natychmiast oddać? No, szkodząc komu? Szkodząc w dużej mierze sobie, tak? Szkodząc relacjom, które nam są potrzebne. Musi nastąpić refleksja i musi nastąpić jakaś odpowiedź dyplomatyczna, która jest nakierowana na efekt, nie tylko na to, żeby dać świadectwo. Polska polityka jest tak naprawdę przedłużeniem takich właśnie racji moralno-intelektualnych, dawania świadectwa. To ma oczywiście sens wtedy, kiedy, jak pisał Wacław Havel, jesteśmy silni siłą bezsilnych, tak? To jest polityka gestów, to jest polityka apeli, to jest polityka, z której nic nie wynika, A my mamy państwo. Ukraińcy mają swoje państwo i my nie możemy prowadzić takiej polityki, jakbyśmy po prostu byli dwoma klubami intelektualistów i to jeszcze takich niezbyt mądrych, tak? Którzy tak naprawdę nie rozumieją zupełnie perspektywy tej drugiej strony. Giedrycz by się za głowę złapał, gdyby zobaczył to, co wyprawia część naszej klasy politycznej, bo akurat uważam, że w tej sprawie Tusk zachowuje się tak, jak może się zachować, tak? Nie ma dobrego ruchu w tej sprawie. Więc po pierwsze oczekiwanie wobec naszych polityków, że będą odpowiedzialni, a nie będą zachowywać się jak publicyści, od których nikt nie zależy i którzy mogą wszystko powiedzieć i napisać. Po drugie, że my musimy długofalowo patrzeć na to, jak i to znowu jest bardzo pragmatyczne myślenie.
1: Ale to wiesz, że zostawiamy nasze słuchaczki i słuchacze z takim naiwnym przekonaniem, że co, że nagle nasi politycy, ja przepraszam, no, że pan Przydacz będzie teraz nagle myślał racjonalnie, skoro pisze takie rzeczy i wypowiada, właściwie codziennie zajmuje się wyłącznie kampanią wyborczą swojej partii. Czego mamy oczekiwać, tak?
2: To jest pytanie, czego my, jeśli nie masz żadnych oczekiwań wobec polityków, to one zostaną spełnione. Oni nawet je przekroczą.
1: Ale też, żebyś dobrze zrozumiał moją intencję, ja dlatego pytałem o te koszty społeczne, bo wydaje mi się, że państwo polskie to jest coś więcej niż tylko nasza klasa polityczna. Ja upatruję też jakiegoś, jakieś powinności też w nas wszystkich, społeczeństwie obywatelskim, organizacjach, mediach, jakiegoś zachowania, które też będą pomagały myśleć propaństwowo, bo ten wpis, który ja tak wielokrotnie dzisiaj cytowałem, no po prostu wymyka się ramom takiego myślenia propaństwowego. Chodziło wyłącznie o takie poczucie satysfakcji, że Tuskowi się coś nie udało. I mnie się po prostu wydaje, że to nie oczekujmy, że to się nagle zmieni, bo się nie zmieni po prostu. To teraz ty musisz być tak racjonalny, nie wzywać do tych romantycznych myśli, bo tam przed informacjami mówiłeś, że więcej takiego transakcyjnego myślenia. No to przecież to się nie wydarzy z dnia na dzień.
2: No, ja wiem, że to się nie wydarzy z dnia na dzień, natomiast demaskowanie tego, pomijając to, że polityka wpisów i to właśnie, że dzisiaj polityka robi się na dawnym Twitterze, a my wszyscy wokół tego latamy, też jest dowodem na to, że media również mają swoją część niestety w tej układance, bo Donald Trump jest mistrzem wywoływania emocji dokładnie w taki sposób i my niestety trochę czujemy, że nie mamy wyjścia, tak jakby nie udawało się pokazać dłuższych procesów, pokazać większych perspektyw.
1: Ja po prostu przytoczyłem to, żeby weryfikowałem to przez całą audycję z kolejnymi gośćmi, czy ja dobrze myślę, że tu o nic więcej nie chodziło, bo nie można grać naszą pamięcią, naszą historią w tak banalnej grze, jak to, czy Tuskowi będzie przykro, czy nie, że przyjedzie Zełański. No to jest po prostu kompromitujące.
2: A jednak, 27-1, słuchajcie, zapamiętajmy, pamiętacie 27-1? Można było wystąpić przeciwko Polsce,
1: pamiętać,
2: można było.
1: Ale pamiętam.
2: Ostatnie zdanie w tej sprawie.
1: Nie ma ostatnich zdań. To była ostatnia sekunda dzisiejszego programu. Ale dzięki temu, że jeszcze coś musisz spuentować, przyjmiesz zaproszenie i pani profesor, mam nadzieję, również do kolejnego wydania audycji w TOK FM. Pani profesor Karolina Wigura, Uniwersytet Warszawski, Kultura Liberalna, Leszek Jarzewski, redaktor naczelny Liberté. To był poranek środowy TOK FM, jak zawsze przygotowany przez Macieja Jarząba, Jakuba Żebrowskiego. Realizował Krzysztof Olesiewicz. O 9:00 informacja po informacjach. Niech się ten głos...
3: Owczarek, ostatnie zdanie do mnie dzisiaj należy w poradku.
1: Cezary Łasiczka przed państwem.
3: Maćku, jest tutaj strasznie zimno w tym studiu, albowiem jest włączona klimatyzacja. Ale nie wszyscy mają klimatyzację w domu, a temperatury są, jakie są, wiemy wszyscy.
1: Za chwileczkę... Spokojnie przyjmuję tak. Te kołajanki, że ja się chłodzę.
3: Nie, za chwileczkę fizyk będzie i opowie państwu, jak można schłodzić. Czy otwierać okno, czy zamykać, czy wieszać mokry ręcznik, czy chodzić nago... W sensie te rzeczy się nie wykluczają, można łączyć. Więc zaraz się dowiemy, co fizyka nam powie o, może nie o chodzeniu nago, bo to wiemy, ale w sensie jak się schłodzić.
1: Cezary Łasiczka. Zostawiam państwa z Cezarem. Informacje w TOK FM o 9:00. To był środowy poranek. Dziękuję.
4: Autopromocja. Czy wiedzieliście, że istnieją owady, które wykluwają się tylko raz na 13 lub 17 lat? To ich matematyczna strategia przetrwania. Albo weźmy na przykład plaster miodu. Pszczoły tworzą siatki połączonych ze sobą sześciokątów foremnych. Matematyka wcale nie została wymyślona przez jakiegoś starożytnego Greka. Ona jest częścią natury. Pokażę wam to w najnowszym odcinku audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam dziś po 10:40. Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Tę aferę trzeba wyczyścić do zera. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym mówił w poranku Tok FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Europejscy liderzy spotykają się dziś w Berlinie. Szef NATO w Białym Domu będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem. Przed upałami ostrzegają lekarze i służby, które zostały postawione w stan gotowości. W weekend temperatura sięgnie 40 stopni. Minuta po 9:00. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada złożenie wniosku do prokuratora generalnego o pilne wyjaśnienie sytuacji w Szpitalu Południowym. To reakcja na nowe oskarżenia, które w rozmowie z Kanałem Zero przedstawił lekarz i sygnalista Emil Andrzejewski. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być wykonywane w sposób wadliwy. W wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach według Andrzejewskiego kończyły się śmiercią pacjentów. Jeśli zarzuty się potwierdzą, sprawa będzie wymagała wyciągnięcia konsekwencji, mówił w poranku TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. Jak podkreślił, tę aferę trzeba wyczyścić do zera. Pytany o ewentualne decyzje kadrowe odpowiedział, że będą one zależne od wyników kontroli.
4: Jestem przekonany, że też jest zdanie takie pana premiera. Ja mam nadzieję, że w ratuszu wszystko było okej. To jest moja nadzieja, ale zobaczymy.
5: Ale pewności
4: natomiast
5: pan nie ma.
4: Pan nie może być tak, że sygnalista widzi, że jest
5: przyczynia
4: do śmierci i nie po prostu nie robi larum.
3: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok krytykowała w TOK FM system, w którym nie było nadzoru nad koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego.
6: Jestem zdruzgotana tą informacją, że dopuszcza się do kierowania SOR-em osoby o tak małym doświadczeniu zawodowym. I to dla mnie jako medyka jest sytuacja niedopuszczalna. Brak nadzoru jest skandaliczny i ja patrzę z perspektywy pacjenta, bo po to wybraliśmy te zawody, żeby służyć pacjentom.
3: Z relacji doktora Jędrzejewskiego w Kanale Zero wynika również, że w Szpitalu Południowym miały dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Jędrzejewski sam jest w sporze z placówką o ponad 500 000 zł. Według Gazety Wyborczej miał być wpisywany na fikcyjne dyżury oraz dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. Choć projekt powstał przy udziale polityków PSL-u, ludowcy zapowiadają zgłoszenie do niego poprawek. Krytykuje to senatorka lewicy Anna Górska. Jak mówiła w poranku TOK FM, trudno zrozumieć obecnie wątpliwości koalicjanta.
7: Polskie Stronnictwo Ludowe pracowało nad tą ustawą cały czas. No taka była zresztą ich też narracja i tutaj nawet, nie wiem czy w tym studiu, czy w jakimś innym, któryś z polityków PSL-u mówił, że to oni w ogóle napisali tę ustawę, więc jakby a teraz znowu mają kolejne jakieś jeszcze rzeczy. Myślę, że to jest po prostu gra na czas.
3: W porządku obrad jest także ustawa o zakazie patostreamingu oraz ustawa wprowadzająca bon senioralny. Przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze będą jednym z tematów dzisiejszego spotkania szefów państw i rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Do rozmów dojdzie w Berlinie, a nasz kraj reprezentować będzie premier Donald Tusk. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
8: Europejscy liderzy mają o czym rozmawiać. Waszyngton zapowiedział niedawno przegląd obecności sił zbrojnych USA i amerykańskich baz w Europie. Będzie to jeden z tematów szczytu NATO, którym prezydent Donald Trump jest rozczarowany, bo sojusz nie pomógł mu w jego wojnie z Iranem. Na te zastrzeżenia sekretarz generalny NATO Mark Rutte odpowiadał w telewizji Fox News. Jeśli chodzi o NATO, wiem, że jest rozczarowanie, ale zauważmy, że to odosobnione przypadki. Kolejne kraje i sojusznicy udostępniali swoje bazy dla operacji Epicka Furia. Rutte jest w Waszyngtonie z Berlinem i europejskimi liderami. Połączy się dzisiaj zdalnie w Białym Domu. Ma zaplanowane spotkanie z Trumpem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
3: Prawie 40 stopni mogą pokazywać termometry w Polsce w weekend. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega, abyśmy nie lekceważyli wysokich temperatur. Już dziś na zachodzie będą po południu obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Już 60 osób utonęło w tym sezonie w polskich rzekach i jeziorach. Polska niestety przoduje pod tym względem w krajach Unii Europejskiej. Najczęściej toną dorośli, w wielu przypadkach po alkoholu, mówi w rozmowie z reporterką TOK FM prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w hełmie Andrzej Klaudę.
1: To nie wynika z tego, że brakuje ratowników, ale przede wszystkim to brak umiejętności pływackich naszego społeczeństwa.
5: Czyli przeceniamy swoje umiejętności?
1: Właśnie do tego dochodzą brawura, przecenianie umiejętności, alkohol czy inne używki, korzystanie ze sprzętu bez odpowiedniego zabezpieczenia, bez kapoków, wypływanie na materacach, wypływanie na tych dmuchańcach różnego rodzaju, wyskakiwanie ze sprzętu na środku jeziora.
5: No właśnie, te skoki do wody na środku jeziora są bardzo powszechne, nie tylko u nas, też na Mazurach, prawda? Ale rozumiem, że w kapoku jak najbardziej jest to możliwe.
1: Też nie do końca. Teraz pojawiły się w ostatnich latach takie rowerki ze zjeżdżalniami i właśnie rodzice wypływają na środek jeziora, zabezpieczają w kapoki, tylko ten kapok powinien być dobrany do wielkości i ciężaru, powiedzmy, dziecka, tak? A niejednokrotnie jest tak, że ubierają w kapok dla dorosłego, który jest za duży, to dziecko, wpadając do wody, może z niego wypaść i wtedy może być kłopot.
3: Jak podkreślają ratownicy, kluczowe jest to, abyśmy korzystali wyłącznie z tych kąpielisk, na których oni czuwają nad naszym bezpieczeństwem. A jeśli nad jeziorem wisi czerwona flaga, to oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie, niemal bezchmurnie i bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 31 miejscami na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Owczarek. W studio gość pan doktor inżynier Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki i Politechnika Warszawska i Polskie Towarzystwo Fizyczne. Dzień dobry.
10: Witam serdecznie.
9: Upały, fala upałów w całej Europie i oczywiście nie myślimy o tym a priori. Potem to się dzieje, to lecimy do sklepu, kupujemy, co tam jest dostępne. Niektórzy klimatyzację, jakiś ogrzewacz powietrza, obniżacz temperatury powietrza, wiatrak z czymś tam. No wiadomo, że potem się okazuje, że wszystko wykupione. I co teraz fizyka nam podpowiada? Zamykać okna, otwierać w nocy, zamykać na dzień, wieszać mokre ręczniki w przedpokoju, robić przeciąg, lód do miseczki przed... Można zwariować. Każdy ma swoje sprawdzone sposoby, tylko nauka pewnie je zweryfikowała.
10: Fizyka mówi, że ciepło to jest forma energii. No i tej energii my się chcemy pozbywać, żeby nam było chłodniej. Dlatego też te wszystkie sposoby, które pan redaktor wymienił, są... mają to dokładnie na celu, żeby to ciepło, które się zgromadziło u nas w mieszkaniu, w biurze, no jakoś wyciągnąć, wypchnąć na zewnątrz.
9: Najtańszym urządzeniem jest taki wiatraczek i wszyscy mówią, o, wiatraczek, to mi to chłodzi. Ale wiatraczek przecież nie chłodzi, tylko rusza powietrze, tak?
10: Wiatrak rusza powietrze i tu o wiatrakach możemy mówić w dwojaki sposób, no bo mamy wiatraki w swoich komputerach, komórkach jeszcze nie, ale być może jak się będzie rosła moc obliczeniowa, to też będzie potrzebny jakiś system chłodzenia aktywnego. I wtedy to ciepło, które się nad radiatorem, które pobiera ciepło z procesora czy z innych podzespołów gromadzi, to ten wiatrak przegania, naganiając powietrze świeże, chłodniejsze, które może się z powrotem ogrzać, odbierając właśnie to ciepło. Natomiast jak to działa na ludzki organizm, na ludzką skórę, no tam jest z jednej strony podobnie, ponieważ nasza skóra, pod warunkiem, że nie jest powyżej 35 stopni, też generuje ciepło, które się gromadzi nad skórą i też wiatrak to ciepłe powietrze przegania, naganiające chłodne, ale z drugiej strony też nasz organizm ma taki cudowny system, jakim jest pocenie się, czyli generacja wilgoć parując pobiera ogromne ilości ciepła, to są ponad 500 razy więcej niż ciepło, które musimy dostarczyć do wody, żeby je podgrzać. To przy tej samej masie wody wyparowanie będzie 500 razy więcej energii pochłaniać od nas.
9: No dobrze, miseczka, talerz z kostkami lodu ustawione przed wiatraczkiem.
10: No tutaj jest... Są dwie strony tego medalu. Z jednej strony oczywiście dopóki ten lód się będzie nam topił, będzie generował chłodniejsze powietrze, które będzie nawiewane na nasze ciało, ale z drugiej strony zwiększy nam wilgotność. Jeżeli jest duża wilgotność powietrza, to ten nasz pot nie ma dokąd parować, ponieważ już w powietrzu jest wystarczająca ilość wilgoci. Dlatego też jak jest palno, to jest nam gorąco, jak jest przy tej samej temperaturze sucho, to jest nam dużo chłodniej i jest bardziej do wytrzymania.
9: To idąc tym tropem, niektórzy mówią, a chłodny, zimny wręcz prysznic, wejdę pod zimny prysznic, ochłodzę się, no ale oczywiście tu mamy kilka elementów, tak, szok dla organizmu, no i teraz wychodząc pod prysznica cali, no nie wiem, może ktoś się wyciera, ale w taki upał nie ma sensu. To co, znowu nawilżamy otoczenie?
10: Z jednej strony nie ma sensu się wycierać głównie po to, że jeżeli ta woda zostanie, to będzie pobierać mnóstwo ciepła. Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam nagrzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam ochłodzi. To też podobno dobrze robi na organizm. Natomiast dla nas taki zimny prysznic będzie zawsze ochłodą, aż tyle z nas nie wyparuje tej wody, żeby podczas tego schnięcia, żeby nam bilans dla nas był negatywny. Natomiast mokry ręcznik na wiatraczek, no tutaj może nam zwiększyć już wilgotność powietrza po prostu.
9: A propos sauny to i Finów, to czytałem artykuł o tym, że chyba kiedy służyli w wojskach ONZ, gdzieś tam w jakimś gorącym miejscu, być może wzgórza Goan, być może nie, to oczywiście natychmiast sobie ustawili sauny, no bo jak się wychodzi z 90 stopni na 45, to człowiek mówi uff, ale chłodno. Więc może sauna też jest dobrym pomysłem.
10: Tutaj niestety nie mam wystarczającej wiedzy, żeby się...
9: Jak się wychodzi z 90 stopni...
10: Natomiast na pewno jak wyjdziemy z 90 stopni, chociaż 90 stopni, nie wiem, czy człowiek jest w stanie przeżyć przez dłuższy czas, na 45 na pewno będzie nam chłodniej.
9: No dobrze, inni mówią, dobra, to generujmy przeciąg w domu, czyli tam okno, drzwi, coś tam, a jeszcze w tym przeciągu wieszajmy mokry ręcznik albo szmatę albo coś.
10: Przeciągi są dobre pod warunkiem, że na zewnątrz jest co najmniej 5 stopni chłodniej niż w środku. Wówczas rzeczywiście...
9: Nie jest.
10: Wówczas rzeczywiście dzisiaj nocą na przykład. Ostatnie noce są chłodne, dzisiaj rano było 12 stopni, więc to jest dobry moment na dobre, porządne przewietrzenie mieszkania czy domu. Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie. Dlatego też, jeżeli jest mocny upał, lepiej zamknąć wszystkie okna i liczyć na izolacyjność zarówno szyb, jak i murów.
9: No właśnie, bo to też jest ciekawy wątek. Czy zamykać okna, czy otwierać okna? No bo z jednej strony otwarte okna, to może gdzieś tam trochę się to powietrze poruszy. Zamknięte okna jednak oznaczają, że jesteśmy też w akwarium takim. No i teraz właśnie, jak te nasze szyby przepuszczają? Czy przepuszczają tylko światło, czy także ciepło? Czy szyba zatrzymuje trochę ciepła? Teraz, czy to czymś zasłaniać? Ktoś ma białe żaluzje, ktoś ma ciemne, czarne. Nie wiem, przylepiać gazety w oknie? Bo już nie ma gazet. To coś tam.
10: No w poczekalni Państwa Radia jedna leży, to można użyć.
9: A, to ta.
10: Jeżeli chodzi o okna, to okna oczywiście przepuszczają ciepło słoneczne do środka i będą nam ogrzewać zamknięte okna, ogrzewać pomieszczenie. Jeżeli jej otworzymy, to nadal będzie ogrzewane, ponieważ no, nie zasłonimy niczym, natomiast jeszcze dodatkowo będzie wpadać nam ciepłe powietrze do środka, więc zamknięte będzie tutaj bilansowo lepsze dla ochłodzenia pomieszczenia. Oczywiście pod warunkiem, że tam są przynajmniej dwie szyby, ponieważ to zapewnia nam izolacyjność w tą cieplną, jeżeli chodzi o przewodzenie ciepła, tak? Natomiast czy zasłaniać okna? Tak, zasłaniać, ale najlepiej od zewnątrz. Jeżeli od zewnątrz zasłonimy okno, to ciepło zostanie na zewnątrz, nie wpadnie do środka. Jeżeli zasłonimy okno, szczególnie ciemną zasłoną od środka, no to ciepło i tak wpadnie, ogrzeje zasłonę i ta ogrzana zasłona będzie nam ogrzała pomieszczenie.
9: Czyli dobre pomysły to są włoskie pomysły, na przykład, gdzie mamy takie ciężkie, drewniane, no może nie żaluzje, ale takie
10: okiennice,
9: które są na zewnątrz montowane i potem jak jest ciepły dzionek, to pyk.
10: Włosi mają dużo doświadczenia z upałami, więc myślę, że warto z nich skorzystać.
9: Warto skorzystać, bo kiedy się właśnie patrzy na włoskie domy, to tam nie chodzi o to, żeby ogrzewać w zimie, tylko chodzi o to, żeby schładzać latem.
10: Dokładnie tak.
9: No dobrze. Różne urządzenia, które kupujemy. O tym wiatraczku trochę mówiliśmy, że on właściwie wprowadza powietrze w ruch, więc nie schładza powietrza, aczkolwiek ruch powietrza może sprawiać wrażenie.
10: Wspomaga parowanie organizmu, przez co się schładzamy.
9: Tak, no ale są różne jeszcze przenośne i stałe klimatyzatory, ale też obniżacze temperatury powietrza. Nie wiem, czy jest jakaś różnica na pewno.
10: Obniżacz temperatura powietrza musi być klimatyzatorem. Zresztą jest to to samo urządzenie pod względem fizycznym, jak pompa ciepła i jak lodówka. Ponieważ sprężanie powietrza, sprawianie, żeby ono miało wyższe ciśnienie, nieuchronnie z fizycznych względów temu towarzyszy wzrost temperatury. Odczuwamy to, jak próbujemy pompować rower do wyższych ciśnień, to rzeczywiście pompka się grzeje. No to podobny system jest w drugą stronę. Jeżeli rozprężamy powietrze, zmniejszamy jego ciśnienie, no to wtedy ono się schładza. I ten system jest wykorzystywany w pompach ciepła, w klimatyzatorach, w lodówkach, kiedy po tej stronie, po której ma być chłodniej, wprowadzamy czynnik chłodniczy, on się tam ogrzewa, jest bardzo zimny, wyciąga to powietrze na zewnątrz w ten sposób, to ciepło, które pobrało, tam jest sprężane do wysokiej temperatury, żeby był wyższy od otoczenia i wtedy on schładza się od otoczenia poprzez sprężenie i potem rozprężając wracamy z powrotem. W ten sposób możemy ogrzewać w zimie za pomocą pompy ciepła, w ten sposób możemy wyciągnąć ciepło z lodówki na zewnątrz, czyli na przykład otwieranie lodówki nie wprawia.
9: Właśnie chciałem o to zapytać, czy jeżeli sobie otworzymy lodówkę na godzinkę, to bardzo schłodzi pomieszczenie.
10: Niestety jedno z podstawowych praw fizyki jest to, że energia nie ginie, a sprawność takiego cyklu wyciągania ciepła albo jego pobierania nie jest stuprocentowa, w związku z tym musimy tę energię gdzieś jeszcze dodać.
9: Czyli nie ma sensu otwieranie lodówki?
10: Otwieranie lodówki ma sens tylko wtedy, kiedy jej tył będzie na zewnątrz, a wnętrze od środka i uszczelnimy dookoła, aczkolwiek to tak działa dokładnie klimatyzator.
9: Czyli jeżeli ktoś nie ma klimatyzatora, a ma małą lodóweczkę, to może ją zamontować w oknie?
10: I uszczelnić dookoła.
9: No dobrze, to ciekawy pomysł, ale pewnie trudny w realizacji. Myślę, że dużo łatwiej jakieś inne rozwiązania, o których dzisiaj rozmawiamy. Jak się chłodzić skutecznie? Termodynamika być może nam pomoże. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach TOK FM. W studio pan doktor inżynier Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne. Informacje już za minutę o 9:20. Po informacjach wracamy.

0: Reklama.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 9.20. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Zbliżają się afrykańskie upały. Termometry w Polsce w nadchodzący weekend mogą pokazywać nawet 40 stopni. Podobnie jest w Europie. Wtorek był we Francji najgorętszym dniem od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Ponad połowa kraju objęta jest także dziś czerwonym najwyższym alertem pogodowym. W Wielkiej Brytanii upały wpłynęły na funkcjonowanie kolei, a według prognoz w najbliższych dniach może być jeszcze cieplej. Hiszpańska Krajowa Służba Meteorologiczna wydała czerwony alert przed temperaturami sięgającymi 44 stopni na południu kraju. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi zasugerował, że agencja przeprowadzi inspekcję obiektów nuklearnych w Iranie. Nie podał jednak konkretnej daty. Najwyżsi przedstawiciele administracji Stanów Zjednoczonych mówili wcześniej, że dojdzie do inspekcji, ale władze Iranu tego nie potwierdziły. USA i Iran podpisały w zeszłym tygodniu wstępne porozumienie, które ma doprowadzić do końca amerykańsko-irańskiego konfliktu. Teheran zobowiązał się, że nie będzie dążył do zdobycia broni nuklearnej. Kwestia zapasów wzbogaconego uranu ma zostać rozwiązana w ostatecznej umowie. W południe zbierze się zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. Na temat łączenia szpitali w całym kraju mają debatować przedstawiciele medyków, pracodawców i rządu. Konsolidacja placówek medycznych ma objąć szpitale w 9 województwach, pisze dzisiaj dziennik Rzeczpospolita. W gdańskim ratuszu dziś 15. sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy. Spotkanie to poprzedzi rozpoczynającą jutro konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy, w której udział wezmą m.in. szefowie rządów, przedstawiciele Unii Europejskiej i instytucji finansowych. Na konferencji nie pojawi się prezydent Ukrainy. Ostatecznie zapadła decyzja, że na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfyrydenko. SAR, czyli Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, będzie miała nowy statek. Wielozadaniowa jednostka na mocy podpisanej dzisiaj umowy powstanie w polskiej stoczni remontowej Shipbuilding i znacząco poprawi możliwości niesienia pomocy na Bałtyku. Paweł Radzewicz.
5: Budowa nowoczesnego wielozadaniowego statku dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa to inwestycja w bezpieczeństwo, mówi wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Takiego statku w Polsce jeszcze nie było. Będzie przede wszystkim wykorzystywany do ratowania życia na morzu, gaszenia pożarów na statkach, czy też usuwania rozlewów i zanieczyszczeń, które ze statku wypływają.
5: Statek ma posiadać na pokładzie najnowocześniejsze systemy i będzie w stanie pływać w każdych warunkach, przekonuje dyrektor SAR Sebastian Kluska.
7: W najtrudniejszych, jakie tylko są. Statek w specyfikacji przetargowej nie ma ograniczeń pogodowych, czyli cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze wychodzimy w morze.
5: Budowa statku pochłonie ćwierć miliarda złotych. Ma on być gotowy za 2,5 roku. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Środa w całym kraju słoneczna i niemal bezchmurna i bez opadów. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 31 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem około 20 stopni. Teraz jeszcze raport smogowy. W Łodzi, w Cieszynie i w Kielcach nieco gorsza jakość powietrza o poranku, ale nigdzie normy pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 nie są przekroczone.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Gościem jest pan doktor inżynier Krzysztof Petelczyc, Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fizyczne. W informacjach słyszeliśmy raport smogowy. No i ci, którzy mieszkają w miastach, w których temperatura, w których powietrze jest czyściutkie, pyłów nie ma, mówią super. Ekologia sprawia, że te dymy nad miastem zniknęły, że mamy wreszcie czyste powietrze. Można oddychać pełną piersią, panie doktorze. Cieszymy się, że jest tak pięknie, niebo widać. A tymczasem Pan Bóg mówi, ha, ha, ha, suckers. Co właściwie oznacza czyste powietrze i brak zanieczyszczeń dla temperatury globalnej?
9: Czyste powietrze możemy rozważać w dwojakich sposób. Z jednej strony czyste powietrze oznacza brak gazów cieplarnianych produkowanych przez cywilizację ludzką, no bo są też gazy produkowane w naturalny sposób, oczywiście z wybuchów wulkanów chociażby, albo z
8: parowania
9: na przykład. I drugie strony są właśnie te pyły, o których była mowa w raporcie smogowym. Jeżeli popatrzymy na naszą planetę z kosmosu, to ona jest taka niebieskawa. Dlaczego jest niebieskawa? Z tego samego powodu, dlaczego patrząc z Ziemi niebo jest niebieskie, ponieważ niebieska część promieniowania słonecznego rozprasza się w atmosferze. W związku z tym, jeżeli popatrzymy z kosmosu, to niebieskie, to jest niebo. To czarne, ciemniejsze takie, to są oceany. To jaśniejsze, to są oczywiście lądy. No i te lądy odbijają część promieniowania słonecznego, tego, które grzeje planetę. Chmury też odbijają. Im więcej jest pyłów w atmosferze, tym większy jest współczynnik odbijania ciepła od Słońca. Tym mniej ciepła wpada do Ziemi, wpada na Ziemię i ją grzeje. Z drugiej strony gazy cieplarniane powstrzymują oddawanie ciepła przez planetę do kosmosu, ponieważ wyłapują to ciepło i emitują je z powrotem w kierunku powierzchni Ziemi.
8: Czyli nie ma dobrego rozwiązania. Czyste powietrze oznacza więcej ciepła przychodzi do nas, zanieczyszczone powietrze oznacza mniej ciepła odchodzi od nas.
9: To znaczy skład atmosfery, gazy cieplarniane, metan, dwutlenek węgla na pewno działają w kierunku globalnego ocieplenia, natomiast ilość pyłów w powietrzu średnio, oczywiście globalnie, nie w danym mieście, wpływają na obniżenie temperatury Ziemi.
8: Czyli im więcej pyłów, tym niższa temperatura.
9: Im więcej pyłów, tym mniej energii dochodzi, tym niższa temperatura, tak.
8: To jak żyć? Co tu wybrać?
9: Ciężko...
8: Umrzeć z przegrzania, ale za to oddychając pełną piersią?
9: Ciężko powiedzieć, natomiast w danych, które fizycy, szczególnie fizycy atmosfery, zbierają, widać ten trend, że wraz z oczyszczaniem powietrza z pyłów zdecydowanie jest coraz cieplej.
8: Czy fizycy już obliczyli, kiedy nastąpi koniec świata, czyli że będzie tak gorąco, że nie będziemy w stanie żyć?
9: Obliczyli, ale nie chcę katastroficznych teorii tutaj propagować.
8: Co bym zaznaczył w kalendarzu, żebym niczego nie planował. Żadnych audycji nie planował na ten dzień.
9: No, może jeszcze kilka dziesięcioleci uda nam się pożyć.
8: Tak? To spoko. To tyle mi wystarczy. Wracając do domowych sposobów, czy sens ma, mówiliśmy o chłodnym, zimnym prysznicu, czy sens ma na przykład nakładanie, nie wiem, zmoczonego zimną wodą ręcznika, chustki na głowę? Czy to sprawia, że w jakiś sposób ciepło odchodzi szybciej od organizmu, wychodzi i tak dalej?
9: Ciepło przechodzi, ciepło z jednego ciała na drugi propaguje się w trzech drogach. Pierwszym jest przez kontakt, przez przewodzenie, wtedy oczywiście zimna ścierka na głowie będzie przez przewodzenie nas ochładzać. Drugim jest przez przenoszenie ciepła wraz z gazem, to się nazywa w fizyce konwekcja. W związku z tym wtedy ciepłe powietrze nam ucieka. To jest tak, jak na przykład dmuchamy, to wtedy to ciepłe powietrze przeganiamy gdzieś indziej. No i trzeci sposób to jest przez promieniowanie. Każde ciało, które ma temperaturę powyżej tak zwanego zera bezwzględnego, czyli minus 270 paru stopni, emituje promieniowanie elektromagnetyczne. To samo promieniowanie, które w pewnych energiach staje się widzialne dla naszych oczu i staje się po prostu światłem. Dla niskich temperatur, takich jakie z jakimi zazwyczaj mamy do czynienia, rzędu 20-30 stopni, 50 nawet, to jest promieniowanie podczerwone. I to promieniowanie podczerwone dociera do nas ze Słońca i to promieniowanie też jest emitowane przez wszystko, co ma jakąś temperaturę i powoduje jego schłodzenie pod warunkiem, że ma gdzie się emitować i mniej jest, więcej jest emitowane niż pochłaniane. Energia cieplna jest bardzo duża. przez parowanie, przez wyparowanie 1 kg wody tracimy tyle energii, ile jest potrzebne, żeby rozpędzić samochód do 240 km na godzinę.
10: No dobrze. Ale co to znaczy dla mojej głowy? Jak jest 35 stopni? Mam zakładać ten ręcznik, czy nie?
9: Ręcznik, dopóki jest zimny, pomoże. Potem już przestanie pomagać, bo ograniczy pocenie się.
10: Są tacy, którzy planują kupno mieszkania, domu i teraz pamiętając o temperaturach, które są takie, jakie są, to czy na przykład poszukiwać mieszkania w starym budownictwie z grubszymi ścianami, czy w nowym, czy domu, który ma drewniane ściany, czy eternit, chyba już nie można. To dobra. Czy, w jaki sposób też przygotować się do właśnie lepszego zabezpieczenia się przed ciepłem, jeżeli chodzi o materiały budowlane, jeżeli mamy możliwość wyboru, czyli kupna albo budowy?
9: To jest bardzo ważne i ciekawe pytanie. Materiały budowlane charakteryzują dwa współczynniki. Jednym jest izolacyjność, drugim jest pojemność cieplna. Pojemność cieplna oznacza, jak szybko się coś nagrzewa i jak szybko w związku z tym też się chłodzi. Jeżeli mamy dom w starym budownictwie z pełnej cegły, nie izolowany na zewnątrz, to taki dom będzie się powoli nagrzewał, ale długo ciepło, trzymał ciepło. Innymi słowy, jeżeli on się schłodzi w nocy albo zimą nawet, no to potem na początku upałów będzie w nim przyjemnie chłodno, ale jak już się nagrzeje od tych upałów, no to potem go schłodzić będzie bardzo, bardzo ciężko. Natomiast w nowoczesnym budownictwie, z tak zwanych pustaków, często ocieplonych jeszcze styropianem albo wełną mineralną, pojemność cieplna jest mała, natomiast izolacyjność jest duża. Innymi słowy, jeżeli jest na zewnątrz gorąco, no to się nasze ściany nie nagrzeją, a jak się nagrzeją, to bardzo szybko oddadzą to ciepło, kiedy się schłodzi. Jeżeli mamy jeszcze izolację w postaci styropianu na zewnątrz, no to to ciepło będzie utrzymywane na zewnątrz, a ściany będą chłodne od tego, co jest w środku, czyli od naszego mieszkania, pod warunkiem oczywiście, że ono jest chłodniejsze niż na zewnątrz.
10: Tak, czyli musimy zadbać tylko o to, żeby mieć dobrą izolację w oknach, czyli szyby.
9: Szyby tutaj największy wkład do tego bilansu cieplnego wnoszą, zdecydowanie.
10: Czy może powinniśmy coś naklejać na szyby, tak jak czasami samochody widzimy, że są, nie wiem, przyciemniane szyby z jednej strony?
9: Pod warunkiem, że na zewnątrz przykleimy warstwę tak zwanego lustra weneckiego, które będzie jak najwięcej odbijać, a jak najmniej przepuszczać, no to zdecydowanie pomoże. No tyle tylko, że będziemy mieli ciemniej w środku.
10: Zapalimy światło, będziemy... Albo świece. Ekologicznie.
9: Podobno od czasu, kiedy wprowadzono w Unii Europejskiej oświetlenia LED-owe tylko, to konsumpcja prądu w Europie wzrosła. Z tego powodu, że mamy więcej żarówek, bo łatwiej ich używamy.
10: Nie, ale one dużo mniej pobierają.
9: Ale ich jest więcej.
10: No tak, ale nawet w sumie.
9: Właśnie w sumie podobno jest łączna konsumpcja większa.
10: Ja mam pobór ze wszystkich żarówek LED-owych, bo mam tylko żarówki LED-owe, nie mam innych.
9: Bo się trudno kupić inne w tej chwili. Znaczy da się, ale trudno.
10: Nie, da się. To się nazywa małe urządzenie grzewcze.
9: Teraz. Albo żarówka specjalistyczna.
10: Tak. To ma chyba pobór mocy typu, jakbym miał jedną żarówkę 100-watową.
9: No tak, w domach być może to tak wygląda, natomiast ponieważ zaczęto również oświetlać architekturę, oświetlać wszystko, to podobno per saldo jest więcej.
10: Patrzymy na Francję, tam temperatury są około 40 stopni, nawet powyżej w niektórych miejscach. I przeczytałem o takim sposobie, nie powiem jakim. Chodzi o to, żeby chodzić w kożuchu, jak jest powyżej 36 stopni. I teraz dlaczego? No dlatego, że kożuch jest skórą zwierzęcia, tak? Którego pewnie temperatura ciała wynosi około, tak podobna do naszej, 36, nie? No więc teraz, jeżeli mamy kożuch, to ten kożuch, w środku kożucha powinno być 36, kiedy na zewnątrz jest 40 albo 41.
9: To chyba tak nie działa z powodu tego, że jednak my to ciepło generujemy i jak ciepło nie może uciekać od nas, to a przez kożuch nie będzie mogło uciekać. Nie
10: a to
9: będzie...
10: tak samo jak nasza skóra, przecież też nas chroni.
9: No ale skóra nasza jest...
10: zamkniętym obiegiem?
9: Po pierwsze jest unaczyniona i ona może aktywnie oddawać ciepło, natomiast kożuch już szczególnie na nas to już nie będzie zbytnio żywy.
10: Czyli bez sensu trochę, że przyszedłem w kożuch dziś do pracy.
9: Trzeba będzie go chyba odwiesić, poczeka na zimę.
10: No dobra, to nie był dobry pomysł. Jeżeli dziś państwo zobaczą człowieka w kożuchu na ulicy, to jestem ja. Panie doktorze, bardzo dziękuję za te... porady praktyczne, praktyczno-fizyczne, ZPT.
9: Dziękuję panu także i życzę wszystkim słuchaczom, żeby w wakacje była pogoda znośna.
10: Cokolwiek to dla kogokolwiek znaczy, tak, to ważne jest. Niektórzy lubią, inni mniej. Pan doktor inżynier Krzysztof Petelczyc z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej i Polskiego Towarzystwa Fizycznego był gościem. Dziękuję. Dziękuję. Informacje już za minutę, za pięć. Już mi się od tego kożucha w głowie zagotowało. Informacje za 5 minut o 9:40. Po informacjach program EKG i Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry. Co dzisiaj w programie?
11: Dzień dobry. Jedziemy nad morze.
10: Nad morze?
11: Nad morze. W Gdańsku rozpoczyna się konferencja odbudowy Ukrainy i będziemy rozmawiać o tym,
10: dlaczego
11: co tam może się wydarzyć. Co może się wydarzyć i co Polska może zyskać, bo chyba mamy duże nadzieje, jeśli chodzi o odbudowę Ukrainy.
10: To bardzo ciekawy temat, zamieniam się w słuch. Program EKG i Patrycja Maciejewicz po informacjach, a te już za chwilę o 9:40.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
7: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
8: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
6: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
9: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
10: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
9: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
10: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
14: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: Travisto Fast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska-Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
16: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroen. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 9.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Fala upałów z temperaturami ponad 30 stopni w cieniu dotknie dziś zachodnich regionów Polski. Tam głównie w województwie lubuskim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia. Dietetycy przypominają, że przy tak wysokich temperaturach organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć m.in. po arbuzy i chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy kefirów. Generalnie dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i w owoce. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski. Poinformował o tym w RMF24 minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dr Jędrzejewski twierdzi m.in., że na tamtejszym SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Z relacji lekarza wynika także, że w placówce miało dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Jędrzejewski sam jest w sporze z placówką o ponad 500 000 zł. Według Gazety Wyborczej miał być wpisywany na fikcyjne dyżury oraz dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. Senat rozpoczyna dziś pracę nad ustawą o statusie osoby najbliższej. To projekt, który po raz pierwszy w Polsce ma umożliwić formalizację związków jednopłciowych. Choć dokument powstał przy udziale polityków PSL-u, ludowcy zapowiadają zgłoszenie do niego poprawek. Koalicja rządząca szykuje się do powrotu do tematu aborcji. Być może jesienią tego roku. Z badania opublikowanego w Rzeczpospolitej wynika, że rządzący mogą liczyć na większość swoich wyborców, ale jak podkreśla dziennik, temat mocno dzieli Polaków. Na zlecenie gazety Ibris zapytał nas, czy naszym zdaniem Sejm w tym roku powinien zajmować się przepisami liberalizującymi aborcję. Głosy rozłożyły się niemal porówno. 44,7% ankietowanych było za. Przeciwne zdanie wyraziło 44,4% badanych. Jubileuszowa 10. żeglarska parada świętojańska zaplanowana na sobotę w ramach obchodów Święta Morza w Gdańsku nie odbędzie się. Jak poinformował Pomorski Związek Żeglarski, powodem jest niewystarczająca liczba zgłoszonych jednostek. Parada miała wystartować z okolic Mola w Gdańsku Brzeźnie i popłynąć przez Zatokę Gdańską w kierunku południowego wejścia do portu Gdynia. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 5,97 zł. Benzyny 98 6,68 zł, a diesla 6,11 zł. W ciągu dnia w całym kraju słonecznie, bezchmurnie i bez opadów, na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 26 w centrum i do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, tam około 20.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorców.

0: to ukraiński bank, który jest w 100% własnością PKO Banku Polskiego, a jutro w Gdańsku rozpoczyna się konferencja odbudowy Ukrainy. Z czym pan pojechał do Gdańska?
1: Pojechałem do Gdańska z misją, żeby reprezentować interesy naszych klientów. Tak jak pani powiedziała, jesteśmy ukraińskim bankiem, którego właścicielem jest PKO Bank Polski, największy bank komercyjny w Polsce. A nasi klienci to też ponad trzy czwarte tych firm, które polskich, które inwestują w Ukrainie, są naszymi klientami. Więc pojechałem tutaj po to, żeby wspierać te firmy, a w dłuższym horyzoncie, żeby starać się, aby nasi klienci, w tym polskie firmy, uczestniczyły w odbudowie Ukrainy, pełnoskalowej odbudowie, w takim stopniu, w jakim to jest możliwe.
0: Na jaki kawałek tortu możemy liczyć? Nie pytam tylko o taką partykularną korzyść, ale i też o naszą zdolność do udźwignięcia wielkiego tematu odbudowy.
1: Zacznę od tego, że odbudowa Ukrainy się odbywa każdego dnia i to dosłownie. My jesteśmy obecni w Ukrainie i jak się coś zdarzy po rosyjskim ataku, to natychmiast jest fizycznie odbudowywane. To samo się odbywa na poziomie normalnego funkcjonowania gospodarki i inwestycji, więc gdyby gospodarka Ukrainy nie funkcjonowała, nie byłoby możliwe, żeby państwo ukraińskie broniło się przed agresją rosyjską piąty rok z rzędu. Więc to się cały czas dzieje. To nie jest tak, że coś się nagle zacznie w momencie, w którym zacznie się zawieszenie broni. Ale pełnoskalowa odbudowa Ukrainy, czyli jakby ten moment, kiedy Ukraina będzie mogła liczyć na takie gwarancje społeczności międzynarodowej, NATO, Unii Europejskiej, które pozwolą jej na spokojne życie, na to, że nie będziemy mieli każdego dnia, ja mieszkam we Lwowie, ataków rosyjskich i alarmów, które powodują totalną dezorganizację, nawet jeśli nie łączą się z natychmiastowym fizycznym atakiem. W momencie, w którym ta odbudowa się zacznie, to będą miliardy dolarów. Takie są szacunki Banku Światowego dotyczące tego, co jest potrzebne, żeby Ukraina odbudowywała się, i to będą inwestycje rozłożone na lata albo nawet dekady.
0: A czy teraz jesteśmy już na etapie zawierania takich konkretnych porozumień gospodarczych? Czego się możemy spodziewać po tej konferencji?
1: Tak, no ta konferencja to przygotowaniem tej konferencji zajęły, mówię też o swoim punkcie widzenia, Kredobanku, ponad pół roku. Znaczy od ponad pół roku przygotowywaliśmy się do tego, żeby podpisywać rozmaite umowy. Mówię tutaj o umowach Kredobanku. My na przykład podpisujemy umowę kolejną z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju dotyczącą gwarancji, które pozwalają nam na udzielanie kredytów firmom, które funkcjonują w Ukrainie, też takim, które funkcjonują tuż przy froncie, przy liniach frontu, w tych takich terenach najbardziej zagrożonych. Ale wiem, że rozmaite instytucje polskie, firmy i prywatne, i będące pod kontrolą Skarbu Państwa, przygotowywały się do podpisywania rozmaitych umów z partnerami ukraińskimi i prywatnymi, i państwowymi.
0: A proszę powiedzieć więcej na temat tych klientów, o których reprezentowaniu pan powiedział, bo powiedział pan, że to są też polskie firmy, ale domyślam się, że także ukraiński sektor jest zainteresowany tym, żeby nawiązać kontakty gospodarcze z polskimi firmami, europejskimi firmami, wejść w te łańcuchy dostaw do Unii Europejskiej. Jak w czasie wojny, bo jeszcze może mówimy cały czas o wojnie, taka współpraca może wyglądać z tym biznesem?
1: Ona trwa, to znaczy jeszcze raz, gdyby nie normalne funkcjonowanie, w miarę normalne, bo oczywiście to nie jest tak, jak byłoby, gdyby nie było wojny, ale gospodarka Ukrainy funkcjonuje w miarę normalne, rozumiem przez to takie funkcjonowanie, że przed 22 roku nie przypuszczaliśmy, że będzie to aż tak dobrze, ale oczywiście nie jest tak dobrze, jakby było, gdyby był pokój, więc to się dzieje. Polska ma normalną wymianę handlową z Ukrainą. Jesteśmy, eksportujemy na Ukrainę towary i których wartość wynosi około 14 miliardów euro. Około 4,5 miliarda trafia do Polski. To pokazuje też, jaką wielką nadwyżkę handlową ma Polska w relacjach z Ukrainą, około 9,5 miliarda euro. Polska jest też dla Ukrainy największym partnerem handlowym w Unii Europejskiej, no, też odległość geograficzna, więc to wszystko się dzieje. To, co się zmieniło, co wojna zmieniła, to co płynie z Ukrainy.

0: Ukrainy do Polski, to są bardziej takie towary nieprzetworzone, metale, minerały, towary rolne. Wcześniej to było bardziej takie dobra ostateczne. No to wynika po prostu z faktu, że jest wojna i to są te skutki bezpośrednie wojny.
1: Państwo opracowaliście taki raport dotyczący sektora biznesowego ukraińskiego i możliwości, w jaki sposób może się wplatać, wchodzić w sieć powiązań z Unią Europejską, z firmami unijnymi. Co z tego raportu wynika? To znaczy, jak bardzo te firmy ukraińskie są gotowe do tego, by takie współpracę nawiązywać i co powinny robić? A może też co powinny robić polskie firmy?
0: Tam jest wiele wniosków, więc jakby bardzo trudno to oczywiście w krótkiej rozmowie przytoczyć. Polecam ten raport. On został opracowany na zamówienie Kredobanku, ale to, co jakby jest ważne moim zdaniem z punktu widzenia słuchaczy, to, że Ukraina już w pewnym sensie jest w drodze do Unii Europejskiej, to znaczy rynki europejskie są otwarte dla Ukrainy. Taka była decyzja Unii Europejskiej. Ukraina otworzyła klastry negocjacyjne w implementacji tego, co nazywa się acquis communautaire, czyli wspólne prawo wspólnotowe, czyli Ukraina wchodzi do Unii Europejskiej. Oczywiście ten proces, on będzie długi, bo to nie jest prosta rzecz, żeby wejść do Unii. Oczywiście trwająca wojna też tego nie przyspiesza. Więc ponieważ Ukraina będzie się stawać częścią wspólnego rynku, szczerze mówiąc, innej drogi nie ma, to znaczy jest to korzystne dla obu stron, w szczególności jest to korzystne dla Polski, która oczywiście nie w każdym obszarze wszyscy skorzystają równo, a będą też takie obszary, które będą dość problematyczne, mam na myśli tutaj rolnictwo, ale istnienie takiego partnera przynosi wiele możliwości, no takich na przykład jak miały niemieckie firmy czy francuskie firmy w momencie, w którym Polska weszła do Unii Europejskiej. Tutaj przypomnę też, że Polska stowarzyszyła się z Unią w 1991 roku, a weszliśmy dopiero 13 lat później, więc to nie jest łatwy i krótki proces.
1: Nie był łatwy wówczas i łatwy nie jest teraz, zwłaszcza, że jest to w warunkach wojennych prowadzone. No właśnie, a proszę powiedzieć coś więcej na temat branż, czy też sektorów, które w pierwszej kolejności mogą podpisywać te porozumienia i umowy, czy też uczestniczyć w odbudowie, czy w nawiązywaniu relacji gospodarczych. Mówi się dużo o infrastrukturze, o energetyce i o sektorze zbrojeniowym. Czy to są te najwięksi beneficjenci, czy też jeszcze jakichś innych może pan wymienić?
0: Tak, z grubsza tak. To znaczy, jakby jeżeli chodzi o strukturę gospodarki ukraińskiej, ona jest mniej zróżnicowana niż Polska. Polska jednak jesteśmy po 35 latach sukcesu gospodarczego i to zróżnicowanie jest wewnątrz, więc to są te sektory, które pani wymieniła, czyli energetyka, zbrojeniówka, jest też oczywiście sektor agro, który będzie konkurował z produktami, z tym, co jest produkowane w Polsce, ale na przykład jak popatrzymy teraz na ukraińskie sklepy. Wspomniałem o tej bardzo dużej nadwyżce handlowej, którą mamy w bilansie z Ukrainą, Polska-Ukraina, ale jak się pójdzie do pierwszego lepszego sklepu we Lwowie, to tam, nie wiem czy większość, ale bardzo dużo jest produktów spożywczych z Polski.
1: Czyli to, że sektor rolny jest silny w Ukrainie, znaczy, że cała żywność na Ukrainie jest ukraińska.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak, dlatego że te firmy duże, rolne czy przetwórstwa, które funkcjonują w Ukrainie, one też są własnością podmiotów z Unii Europejskiej, więc to nie jest też tak, że są tylko podmioty czysto ukraińskie, cokolwiek by to miało nie znaczyć, czysto ukraińskie, natomiast one w pewnym sensie są już w Unii Europejskiej, ale jest bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o tworzenie takich łańcuchów, w których mamy produkcję na przykład w Ukrainie, przetwórstwo w Polsce, jest bardzo wiele do zrobienia w tym temacie. Innym sektorem, który jest widoczny też, jak się wjeżdża do miast zachodniej Ukrainy, bardzo dużo powstaje po prostu budynków, również mieszkaniowych. W Lwowie jest bardzo dużo budowane. To wynika z tego, że duża część populacji ludzi niestety przeniosła się z tych obszarów okupowanych. nie chce wyjeżdżać z Ukrainy, ale chce zamieszkać w tej części Ukrainy, która jest po prostu bezpieczna, ponieważ wojna trwa 5 lat, no to ludzie się poprzenosili z Doniecka, z Zaporoża, z Mariupolu, którego już nie ma, do Lwowa.
1: A czy Kredobank będzie w tych największych projektach też jakoś uczestniczył? Bo z tego, co pan powiedział wcześniej, wynika, jakby to dotyczyło trochę innego sektora przedsiębiorstw niż wy obsługujecie, ale może się mylę.
0: Nie, my obsługujemy właściwie wszystkie, my obsługujemy ponad 3/4 firm polskich, które są zaangażowane w Ukrainie, więc jakby mamy bardzo szeroką paletę klientów. Nie jesteśmy bankiem bardzo dużym, jesteśmy bankiem uznanym przez regulatora ukraińskiego, bank centralny za bank systemowo ważny, ale skupiamy się na małych i średnich firmach, no ale w związku z tym obsługujemy właściwie każdy sektor, jesteśmy bankiem uniwersalnym.
1: O tym, że bez ubezpieczenia żadna firma nie zechce pójść inwestować na Ukrainie, mówił w EKG nie tak dawno Wojciech Kostrzewa, czyli prezes Polskiej Rady Biznesu. Co trzeba takim firmom zaproponować, żeby ta odwaga, czy ta skłonność, czy ta chęć podjęcia ryzyka wystąpiła?
0: Tak, ja słuchałem prezesa Kostrzewy i zgadzam się z nim. To z grubsza jest tak, jeżeli jest wojna, no to jest po prostu bardzo duże ryzyko, że rakieta albo dron zniszczy naszą fizyczną inwestycję, jeżeli mówimy o fizycznych inwestycjach, więc ubezpieczenie takiego ryzyka jest bardzo trudne, bo oszacowanie tego ryzyka, jak prawdopodobne jest, że ono się zmaterializuje, nie jest łatwe, więc są wyspecjalizowane instytucje międzynarodowe, takie jak MIGA, to jest część Banku Światowego, czy też polskie KUKE, które zajmują się ubezpieczeniem takich nietypowych ryzyk, ale mimo wszystko bardzo trudno jest wycenić tego typu produkt i ponieważ wojna też ma różne fazy. Nie wiem, no na przykład w Rosji są atakowane w tym momencie przez armię, przez ukraińską, prawda, obiekty energetyczne. Rok temu tego nie było, to są po prostu nowe elementy wojny. Przez ostatni rok atakowane są pociągi w Ukrainie, co wcześniej też nie występowało. Chodzi o to, że takie ryzyko podnosi koszty inwestycji. No i to dlatego jest tak, że dzisiaj nie ma dużo nowego kapitału, który by płynął do Ukrainy, bo nie wiemy, ile ta wojna potrwa, ale bottom line jest takie, że najlepsze by było, gdyby po prostu wojna się skończyła, no bo oznaczałoby to skokowy spadek ryzyka politycznego, brak konieczności drogiego ubezpieczania, a czasami niemożliwego ubezpieczenia inwestycji. No i w związku z tym ten przyszły oczekiwany zysk byłby wyższy.
1: A proszę powiedzieć, bo powiedział pan o tych ambicjach europejskich i wygląda na to, że w czasie tej konferencji strona unijna będzie dosyć aktywna i konferencja ma też być częścią procesu integracji Kijowa. Co to oznacza tak polityczno-gospodarczo? Nie pytam o samą polityczną stronę, ale też od strony gospodarczej. Czy to coś zmienia, to takie trochę przesunięcie układu sił?
0: O jakie przesunięcie układu sił pani pyta?
1: Chodzi mi o to, że takie komentarze dotyczące konferencji widzę o tym, że Bruksela będzie taką aktywną stroną w czasie tego spotkania, jako że traktuje część integracji Kijowa z Unią. Czy to oznacza, że będzie, nie wiem, w większym stopniu forsowała jakieś narracje? Na ile ten interes poszczególnych państwa, interes Brukseli tutaj się, jak one się będą układały?
0: No ja myślę, że tu jest kilka elementów. Po pierwsze, widzimy bardzo, bardzo wyraźnie przez ostatnie półtora roku od momentu, kiedy prezydent Trump został prezydentem USA, że Ukraina powinna w większym stopniu liczyć na Unię Europejską niż na USA, jeśli chodzi. Stąd pewnie też to takie przyspieszenie negocjacji związanych z akcesją Ukrainy do Unii Europejskiej. Po drugie, pamiętajmy, że ta konferencja, która zaczyna się dzisiaj, jutro formalnie, dzisiaj tutaj się odbywają też takie przygotowawcze eventy w Gdańsku. To nie jest konferencja polsko-ukraińska, nie ukraińsko-polska, chociaż zapraszają te dwie strony, ale to jest konferencja, w której uczestniczą przedstawiciele rozmaitych krajów. Poprzednio one się odbywały we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech czy w Szwajcarii. Więc to nie jest event ani polski, ani polsko-ukraiński, ani tylko i wyłącznie ukraiński, tylko on ma stwarzać możliwości inwestowania, pokazywać możliwości, umożliwiać w postaci przygotowania do kontraktów lub podpisywania kontraktów dla rozmaitych przedsiębiorców. Więc ja to tak widzę. Polska miała szansę jakby stać się, wykorzystać fakt, że jest gospodarzem. Wiemy, że jakby polityka mocno w tym przeszkodziła. No ale to tutaj będą gracze z rozmaitych krajów, z różnych krajów Unii Europejskiej.
1: I za te szanse i ich spełnienie trzymamy kciuki. Dziękuję serdecznie, pan Jakub Karnowski, prezes Kredobanku, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: O 10:00 informacje, po nich wraca Owczarek i Cezary Łasiczka. Patrycja Maciejewicz, dziękuję.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji. Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Reklama.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Kolejne przesłuchania w sprawie lekarza milionera z warszawskiego SOR-u mają być jeszcze dzisiaj. Od tego zaczynamy. Sprawa Szpitala Południowego trafi dziś także do Senatu. Senatorowie zajmą się również ustawą o statusie osoby najbliższej. Do tunelu metra wszedł człowiek. Pociągi nadal nie kursują na całej pierwszej linii. Minuta po 10:00, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek stwierdził w RMF24, że były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski, ma jeszcze dziś zostać przesłuchany. Chodzi o medyka, który miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, a w szczególności na SOR-ze. Te afery trzeba wyczyścić do zera. Tak o sytuacji w Szpitalu Południowym w Warszawie mówił w poranku TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej.
13: To jest kryzys w Szpitalu Południowym, no tego nie oszukujmy.
14: O, pan zaczął. I co powinno się wydarzyć z tym kryzysem?
13: Wie pan, no dobrze, że weszła prokuratura, bo...
14: Nie, no PiS mówi, że niedobrze, bo jak prokuratura, to wszystko będzie tajne.
13: No ja rozumiem, że PiS-owi zależy na takim prokuratorze jak pan Barski, który był świadkiem na ślubie pana Ziobry. I ten prokurator by był dobry. Jak jest prokurator niezależny, to jest zły.
12: W sprawie Szpitala Południowego przedwczoraj wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł. Drugie, nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Toczy się też postępowanie Naczelnej Izby Lekarskiej. Niespodzianek raczej nie będzie. Dziś zbiera się Senat, który zajmie się i zapewne bez poprawek przyjmie ustawy o jawności zarobków lekarzy oraz o statusie osoby najbliższej. Pierwsza to pokłosie wspomnianej już afery w Szpitalu Południowym. Druga to wypracowana przez Lewicę i PSL ustawa o w minimalnym stopniu regulująca sytuację prawną związków nieformalnych. Łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Co zrobi prezydent, do którego następnie trafią te przepisy?
15: Karol Nawrocki nie wypowiedział się jednak jednoznacznie w sprawie zbierania informacji o wynagrodzeniach lekarzy, ale jak podkreśla senator Lewicy, był wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, decyzja prezydenta w tej sprawie akurat nie ma większego znaczenia.
16: 1 lipca wchodzi inne rozwiązanie prawne, które stanowi, że ma być jawność umów zawieranych przez przedsiębiorstwa, które mają obowiązek udostępnienia wiadomości publicznych, więc to wejdzie, tylko nie tylko u lekarzy, tylko w ogóle i nie tak bardzo dokładnie, konkretnie. Trochę będzie to trzeba robić na okrętkę, a ta ustawa jest bardzo prosta i jednoznaczna.
15: Współpracownicy Karola Nawrockiego ogłosili już za to, że nie ma zgody prezydenta na wprowadzenie statusu osoby najbliższej. Mówi szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki.
17: No nie może być mowy o związkach. No jeżeli związki, to za chwilę będzie małżeństwo. Tak w takim kierunku idzie, czy traktowanie tych związków jak małżeństwa, to zabrania polska konstytucja.
15: Ale Lewica i PSL przekonują, że obawy prezydenta są bezpodstawne. Przepisy mają charakter czysto techniczny, nie ideologiczny.
18: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Donald Trump skrytykował amerykański Senat za przyjętą rezolucję zalecającą mu wstrzymanie wojny z Iranem. Prezydent USA określił decyzję w tej sprawie jako podjętą w złym momencie i pozbawioną znaczenia. Wcześniej w tym miesiącu podobne środki przyjęła Izba Reprezentantów. Tomasz Orchowski.
19: Rezolucja przyjęta przez Senat nie jest wiążąca, ale stanowi dodatkową formę presji na Trumpa, by na dobre zakończył konflikt z Iranem. Prezydenta w sprawie wojny nie popiera nie tylko Kongres, ale też społeczeństwo. Prawie 60% Amerykanów uważa, że stworzyła ona więcej problemów niż rozwiązała. Iran jak dotąd zachowuje się dobrze, jeśli będzie rozsądny i mądry. Wszystko będzie w porządku, w przeciwnym razie będziemy musieli dokończyć sprawę, a to zajmie może mniej niż tydzień. Twierdzi Trump, ale Waszyngton nie tylko grozi, stara się też zachęcać. Zawiesił sankcje naftowe na 60 dni i kusi Teheran inwestycjami o wartości 300 miliardów dolarów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
18: Tydzień temu USA i Iran podpisały wstępne porozumienie kończące wojnę. Strony dały sobie 60 dni na zawarcie ostatecznej umowy. Upał męczy Europę. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują już od kilku dni na południu Europy, między innymi we Włoszech i Francji. Ekstremalne gorąco dociera też do Polski. Wczesnym popołudniem w Lubuskiem oraz części Wielkopolski i Dolnego Śląska temperatura w cieniu przekroczy 30 stopni. W kolejnych dniach żar rozleje się po całym kraju. Szczególnie na zachodzie w weekend rzadko spotykane w Polsce 40 stopni i alerty najwyższego 3 stopnia. Utrudnienia w warszawskim metrze. Nie kursują pociągi między stacjami Pole Mokotowskie, Kabaty. Znaleziono osobę, która weszła do tunelu metra. W akcji bierze udział policja wraz z psem tropiącym, mówi rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.
20: Policja tę osobę ujęła, wyprowadziła z infrastruktury, a w tej chwili na wyłączonym odcinku pomiędzy stacjami Kabaty i Pole Mokotowskich w tunelach trwa sprawdzanie, czy możemy bezpiecznie prowadzić ruch pasażerski.
18: Między wyłączonymi z użytku stacjami metra kursuje autobusowa komunikacja zastępcza. Cristiano Ronaldo ma nowy rekord. Słynny Portugalczyk został pierwszym w historii piłkarzem, który strzelił gola na 6 mundialach. A więcej opowie o tym Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
21: Ronaldo strzelał kolejno na mundialach w Niemczech, RPA, Brazylii, Rosji, Katarze i teraz USA, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w Houston dwukrotnie pokonał bramkarza reprezentacji Uzbekistanu. Najważniejsze dzisiaj było zwycięstwo i to, żebyśmy wyszli z grupy. Grałem dobrze, strzeliłem gola, pomogłem drużynie, a drużyna gra naprawdę dobrze i awansowaliśmy do następnej rundy. Ronaldo swoje bramki strzelił w wieku ponad 41 lat. Starszy w historii mundiali był tylko Kameruńczyk Roger Mila, mówi trener Portugalii Roberto Martinez. Zapytałem go niedawno, to kwestia genów czy pracy. Ja uważam, że obu tych czynników, ale nigdy nie pracowałem z piłkarzem, który miałby taką zdolność, że nieważne co się stanie dziś, jutro będzie najbardziej zmotywowany do doskonalenia się. A Portugalia pokonała Uzbekistan 5-0. Przemysław Pozowski, TOK FM.
18: Informacje w TOK FM wracają o 10.20.
22: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
18: Nawet 30 stopni dziś na zachodzie Polski. Wreszcie kraju też będzie bardzo gorąco, do tego sporo słońca na niebie.
22: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
23: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzisiaj kolejny odcinek naszego minicyklu o fantastycznych kobietach teatru, o których zapomnieliśmy już bardzo dawno temu. Wszyscy, nie wszyscy, bo pamięta o nich pani doktor Barbara Michalczyk z Wolińska, z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj kolejna super kobieta, super, rzadko używam tego terminu, ale myślę, że Stanisława Wysocka zasługuje, albowiem mówiono o niej, kiedy występowała na scenach Krakowa, że to jest następczyni Modrzejewskiej. Modrzejewska oczywiście miała Polskę, nie powiem, kto jest gdzieś za wcześnie, nie mogę powiedzieć, że miała Polskę Modrzejewska, więc wyjechała, a za nią zakochany Sienkiewicz czy coś, nie, nieważne. No i jak już zabrakło jej, to wszyscy mówią, ale Stanisława Wysocka to jest aktorka, to jest po prostu, jak ona gra, Wysocka jest super. A Wysocka, no nie od razu, tylko chwilę później mówi, czuję w sobie misję. Tą misją mą jest niesienie kaganka teatralnego robotnikom.
1: Także.
0: Także, ale ponieważ wiadomo, siedziba, czynsz, te rzeczy, to po co mi siedziba? Biorę wszystkich do mojego wozu, na mój wóz drabiniasty, siadaj ta aktory i jedziemy w Polskę. Tak to w skrócie, ale teraz oczywiście pani skoryguje prawie wszystko.
1: Może nie wszystko, ale parę korykt mogę zrobić. Jeśli chodzi o drogą Stanisławę Wysocką, to plan na to, żeby jeździć tym wozem po Polsce. Tym wozem w Warszawie był tramwaj, po Polsce jeździła koleją, więc blisko, ale nie do końca. Zanim ten plan się zrodził, było jeszcze kilka innych przygód wcześniej, do których myślę, musimy się cofnąć.
0: Dobra, cofamy się.
1: Tak, bo początkowo właśnie była wielką aktorką, wspaniałą. Przed pierwszowojenny Kraków był miejscem jej największych triumfów, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Była wielką tragiczką, postanowiła stać równie wielką reżyserką, równie wielką pedagogzką i być może równie wielką dyrektorką teatru. Taki był plan. Egzekucja, z tym już bywało różnie. I tutaj myślę, że takim super ważnym miejscem w jej biografii będzie pierwsza wojna światowa i Kijów. Kijów, który w ogóle w tamtym momencie jest tyglem etnicznym. Są tam i Polacy, są Ukraińcy, są Żydzi. Trwa wojna, która przesuwa granice, przepycha ludzi w miejsca, których normalnie by nie trafili. W Kijowie w trakcie pierwszej wojny przez pewien moment byli właściwie wszyscy najważniejsi twórcy polskiego teatru. Więc to też takie miejsce, gdzie buzują idee, gdzie wykuwa się to myślenie o nowoczesnym, nowym teatrze. I Wysocka zaczyna od tego, że prowadzi lekcje dla młodych osób z taką myślą, że właśnie będzie je uczyć pięknej wymowy, dykcji, deklamacji i dzięki temu po prostu wykuje w pewnym sensie kadry dla tej Polski, która miejmy nadzieję wkrótce nadejdzie. A potem z tego rodzi się pragnienie pokazywania rzeczy na scenie. Młodzi ludzie chcą grać. Ona sama jeszcze chwilę wcześniej była w Moskwie, widziała, co tam się dzieje, jak Konstantin Stanisławski zmienia oblicze teatru i na bazie jego doświadczeń w pierwszym studiu Moskiewskiego Teatru Artystycznego postanawia stworzyć teatr na jego wzór. Teatr podobny.
0: Teatr studia?
1: Tak, teatr studia. Stąd też taka dziwna nazwa, prawda? W języku polskim niekoniecznie odmienialna. I Wysocka postanawia zaprosić tych młodych ludzi i zrobić z nimi świerszcza za kominem. Podobnego do tego, którego widziała w Moskwie. I taki pierwszy kamyczek, który właśnie popycha całą lawinę. Z tego studia można powiedzieć, że nie wyrodził się stamtąd żaden wybitny aktor. To nie tak, że stworzyła tam szkołę, która zatriumfowała stylem i aktorzy Wysockiej zalali polski teatr międzywojenny. Niestety nie. Ale za to, co da się prześledzić, większość osób, które to studio się otarła, na dobrą sprawę była wszędzie tam, gdzie działy się rzeczy interesujące w międzywojennej Polsce, wszędzie tam, gdzie buzowała nowa myśl teatralna, gdzie działy się rzeczy, które przed wojną raczej by się nie wydarzyły. Takim chyba najwybitniejszym wychowankiem studia jest, uwaga proszę państwa, Jarosław Iwaszkiewicz, który przez chwilę miał plan, że zostanie aktorem, po czym jak sam pisał, wyrwał się z tych szponów teatru, został literatem, wielką postacią. O Wysockiej napisał taką przeuroczą książeczkę Stanisława Wysocka i jej kijowski teatr studia, w której opisywał właśnie, jak Wysocka stworzyła ten teatr, jak sobie go wymyśliła, jak była prostym robotnikiem na drabinie, jak pilnowała malowania dekoracji, jak zaganiała swoich młodych aktorów do tego, żeby sprzedawali bilety, ponieważ chciała, żeby ci wiedzieli, że praca w teatrze jest ciężką pracą. I w tym studiu zrobiła jeszcze jeden ważny spektakl, Balladynę. Balladynę, w której sama zagrała główną rolę, swoją popisową. Podobno wszyscy przychodzili oglądać scenę finałową. Tu mam nadzieję, nie będzie to spoiler dla państwa, jeśli powiem, że Balladyna ginie w finale. I generalnie trafiona piorunem Balladyna w wykonaniu Wysockiej staczała się po schodach. I był to popis mistrzowskiego aktorstwa.
0: Tak, i ta Balladyna jest ważna w też późniejszych rozdziałach naszej opowieści.
1: Zdecydowanie, bo ta Balladyna powróci. I powróci także dlatego, że kiedy...
0: Po śmierci. Z grobu.
1: Powróci w nowej wersji. W nowej i nie nowej, bo to też jest zawsze pytanie, bo taką pewną normą dla teatru tamtej epoki było to, że artyści wozili pewne koncepcje ze sobą. Zmieniali się aktorzy, ale często cała inscenizacja pozostawała bez zmian. I nasza droga Wysocka drogę odbywa do Polski, bo jednak kończy się wojna, trzeba powrócić. Długo mówiło się o tym, że Wysocka w pewnym sensie przegrała wyścig, bo w tym Kijowie także był Juliusz Osterwa, skądinąd znany jako wybitny twórca polskiego teatru popierwszowojennego, twórca Reduty, człowiek, któremu na sercu leżało to, żeby polski teatr wznieść na wyżyny. I w pewnym sensie mówiło się o wyścigu między nimi, bo Juliusz Osterwa otwiera swoją Redutę, która właśnie jest tym teatrem z ideami bardzo podobnymi do tego studia, z ideami, które przyświecają Wysockiej, z tym, że on... Jego wizja teatru różni się od tego, jak ona chciała ją widzieć. Była bliższa naturalizmowi, podczas na przykład dla Wysockiej naturalizm był absolutnie czymś najgorszym. Życiolizm, zbytnie naśladowanie, rozleniwienie aktora, brak pracy intelektualnej. Naśladowanie życia nie jest teatrem dla Wysockiej. A więc ona w pewnym sensie była postrzegana jako osoba, która się spóźniła, która ten teatr, jak zakładała, no to... To na dobrą sprawę powinna była zrezygnować ze wszystkiego, skoro już Osterwa się rozwijał. I kiedy przyjrzymy się temu, jak to było poza tą plotką, która się rozwinęła, okazuje się, że tak, Wysocka do tej Warszawy jakoś wcale się nie spieszyła. Miała własne pomysły, po drodze pomysł na to, że może w Krakowie coś się uda stworzyć, potem jeździła po Polsce. Do Warszawy trafia później i tam, na co udało mi się natrafić, co wydaje mi się bardzo ciekawe, tuż przed wybuchem wojny polsko-bolszewickiej, na miejsce zwolnione przez Aleksandra Zelwerowicza zostaje zatrudniona przez Teatr Miejski jako jedna z głównych reżyserek. I Wysocka zaczyna pomału, małymi kroczkami dążyć do tego, żeby właśnie swój pierwszy teatr w Warszawie otworzyć. Przez chwilę prowadzi go w Pomarańczarni. Tam, gdzie dzisiaj jest ten, w sensie tam, gdzie dzisiaj zainstalowana jest Opera Królewska. W tych samych wnętrzach Wysocka podczas, no było nie było gorących letnich miesięcy 1920 roku, gorących w dwójnasób. Gorąco, bo lato,
0: politycznie,
1: gorąco.
0: Tak, militarnie.
1: Tak. Armia bolszewicka zmierza na Polskę. A ona w tym czasie...
0: No, to jeszcze kawał.
1: No, jesteśmy coraz bliżej, trwa jednak... W sensie wiemy już, że jadą. Nie wiemy, kiedy dojadą, ale jadą. Więc Wysocka w tych nastrojach tworzy swoją własną pierwszą warszawską scenę, na której wystawia taką ramotkę, pannę mężatka Józefa Korzeniewskiego. Więc... Korzysta z tego, że ma taką okazję. W ogóle ten teatr, żeby było ciekawie, miał później stać się lotną brygadą artystyczną i ruszyć na front właśnie, żeby żołnierzy podnosić na duchu.
0: Ale polskich?
1: Tak. Co znamienne, znika ze szpalt gazet 15 sierpnia. Więc 15 sierpnia ostatni spektakl stały. Może to będzie dla państwa ciekawe, jeśli powiem, że łazienki, w których ten teatr się zainstalował, w 1920 roku były na końcu świata. Absolutnie. I dojeżdżanie tam było zmorą, było wysiłkiem, więc kiedy zrobiono happening artystyczno-wojenny, to znaczy podjechano wojskowym sprzętem pod teatr i zażądano od widzów, żeby oddali wszystkie pieniądze, które mają, po to, żeby mogli wesprzeć polską pożyczkę wojenną, pozostawiono im po 2 marki, żeby mogli jednak tramwajem wrócić do Warszawy z powrotem. Więc teatr, który tworzyła...
0: To na taki żarcik wpadł.
1: Były tam informacje o amerykańskich mechanikach. Ale czy rzeczywiście byli to amerykańscy mechanicy? Tego nie wiem.
0: Czuję, że to chłopaki z Pragi.
1: Nie wiem. Był to happening. Happening w każdym razie się powiódł na tyle właśnie, że osoby obecne na premierze zasiliły zawartością portfeli Wojsko Polskie.
0: To na razie tutaj suspens zbudujemy i do Stanisławy Wysockiej powrócimy po informacjach TOK FM, a sprawa robi się niezwykle interesująca. I ten sen, marzenie, pomysł o właśnie lotnej brygadzie teatralnej nabiera kształtów i za chwileczkę stanie się słowo, stanie się ciałem. A w studio pani dr Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim, Stanisława Wysocka. To jest imię i nazwisko, które dzisiaj zapamiętujemy, a wracamy po informacjach te za 2 minuty o 10:20.
23: Autopromocja.
2: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
23: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. W południe prokuratura okręgowa w Warszawie przesłucha lekarza Emila Jędrzejewskiego. Dowiaduje się Radio TOK FM. To po wywiadzie, którego były pracownik Szpitala Południowego udzielił kanałowi Zero. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Zakończyła się ewakuacja Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Spowodowana była rozszczelnieniem paczki z nieznaną substancją. Budynek został sprawdzony, po czym wykluczono występowanie ryzyka skażenia czy zagrożenia pirotechnicznego. We wtorek wieczorem do budynku Komendy Policji w Iławie przyszła kobieta, która przyniosła paczkę oznaczoną symbolami sklepu internetowego. Poinformowała, że otrzymała ją, chociaż jej nie zamawiała. Stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9% wobec 6% miesiąc wcześniej. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny. Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła ponad 81 tysięcy wobec 89 poprzednio. W informacjach to wszystko. Teraz czas na wieści ze świata kultury.
10: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Przegląd sztuki Survival rozpocznie się w piątek we Wrocławiu. To festiwal sztuki współczesnej, który od ponad dwóch dekad organizuje Fundacja Art Transparent. Odbywa się poza instytucjami wystawienniczymi, nierzadko w miejscach porzuconych i na co dzień niedostępnych, czasami w gmachach publicznych oraz na otwartych przestrzeniach, a prezentowane dzieła są powiązane z tymi miejscami. Pierwsi widzowie już widzieli fragmenty filmu Nasza Rewolucja w reżyserii Piotra Domalewskiego. To przejmująca opowieść o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle. Legendarnego opozycjonisty z czasów PRL-u gra Arkadiusz Jakubik, który mówi, chcemy, żeby każdy mógł utożsamić się z tą uniwersalną historią.
12: Żebyśmy mogli nałożyć na twarze Jacka i Gajki, na twarze dla mnie Romeo i Julii przełomu lat 70. i 80. swoje twarze, bo to jest też o nas historia, o tym, jak dwie niezależne jednostki przyciągają się, jak uzupełniają się wzajemnie.
11: Gajkę Kuroń gra Magdalena Popławska, a film do kin wejdzie 11 listopada. Oryginalny schron przeciwlotniczy znajdujący się w podziemiach historycznego budynku z lat 50. zeszłego wieku w krakowskiej Nowej Hucie jest jednym z elementów wystawy Schrony w Nowej Hucie – Dziedzictwo Zimnej Wojny przygotowanej przez Muzeum Krakowa. To właśnie historia zimnowojennego konfliktu, który przez dziesięciolecia kształtował wyobrażenia o zagrożeniu po obu stronach żelaznej kurtyny, jest punktem wyjścia dla ekspozycji. Pierwsza jej część przedstawia cały kontekst budowy schronów, druga to historia tych budowli, trzecia w piwnicy pozwala do schronu wejść i zobaczyć jego oryginalne wyposażenie. Lada dzień rusza Królewski Festiwal Artystyczny w Gnieźnie. Otworzą go w piątek i w sobotę koncerty na placu Świętego Wojciecha, ale przez całe lato różnego rodzaju wydarzeń będzie więcej. Opowiada o nich Marta Pacak z Miejskiego Ośrodka Kultury. Kultury.
0: Będzie rękodzieło, bo to już 4-5 lipca. Będzie kiermasz rękodzieła, typowy handmade lokalny, ale będą także warsztaty. Kolejny weekend to będzie Wielkopolski Weekend Miejski. Tego samego dnia, ten sam weekend Shadow Festival, a kolejny weekend to już Koronacja Królewska, czyli duże widowisko. Kolejny weekend to oczywiście Fantasmagoria.
11: W tym roku w ramach festiwalu także piknik na zielonym, weekend grajków ulicznych i kino letnie.
10: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
9: Maksymalnie od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie kraju, chłodniej nad samym morzem około 20. To wartości na termometrze na dziś, maksymalne bez opadów w całym kraju.
4: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
13: Studio pani dr Barbara Michalczyk-Zwolińska, Akademia Teatralna imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim, ale wspomnę też o książce, którą osoby zainteresowane, po którą mogą sięgnąć. Od edukacji do eksperymentu, dyrektorki warszawskich teatrów dla robotników drugiej RP. Książka ukazała się nakładem Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj fascynująca osoba, Stanisława Wysocka, ale w pani książce, w tym rozdziale dotyczącym Stanisławy Wysockiej, znalazłem ciekawy fragment, który wydał mi się niezwykle aktualny. Mhm. To jest już o działalności Wysockiej, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać. Artystce chodziło jednak o dobrą opinię o zawodzie aktora. Wyraźnie nie godziła się z tym, aby patrzono na sceniczną profesję przez pryzmat zawyżonych zarobków, nieadekwatnych w oczach opinii publicznej względem wykonywanej pracy. Rybaut, czy teatr, o którym będziemy za chwilę rozmawiać, miał być dowodem na to, że aktorzy mogą i chcą pracować dla idei.
14: Tak, Wysocka była na krucjacie, można by tak powiedzieć, na początku lat 20., bo targał nią gniew. Generalnie po I wojnie światowej było tak, że część aktorów bardzo się wzbogaciła, korzystając z tego, że można było zarobić na różne sposoby, grając jednokrotnie w rzeczach urągających dobremu gustowi.
13: Więc nasza droga. To widział.
14: Tak, więc Wysocka pisała całe polemiki prasowe na temat tego, że aktor musi być blisko życia. Zbyt bogaty aktor nie jest blisko życia, więc zbyt wysokie zarobki generalnie absolutnie nie. Aktor powinien pracować dla idei, co, jak się mogą państwo domyślić, nie spotkało się ze zbyt dużą popularnością czy poklaskiem w środowisku. Wysocka w każdym razie znana była z tego, że miała takie niezłomne podejście, niezłomne wypowiedzi. We wspomnieniach na jej temat tych już ukresu życia, pisanych o ostatnich miesiącach lata 39 roku, Tymon Terlecki wspominał ostatnią radę, jaką mu dała: tylko się nie zeświń. Co mówi całkiem sporo o tym, jak patrzyła na to, co wkrótce może się wydarzyć. Ale cofnijmy się, wróćmy do Rybauta, bo Rybaut w pewnym sensie jest taką jej ostatnią warszawską próbą stworzenia czegoś, co będzie z jednej strony artystycznie, z drugiej strony ideowo wysokie.
13: Warto chyba też powiedzieć dla tych z państwa, którzy samego słowa nie znają, że pewnie w dużym skrócie Rybaut to taki trubadur.
14: Zgadza się. Wędrowna dokładkę, który właśnie jest gotów grać w każdych okolicznościach. Bo Wysocka po pierwsze programowo założyła sobie, że to będzie teatr bez siedziby. Jak wspominaliśmy na początku, podróże nie były jej straszne. Po Warszawie chciała jeździć tramwajem, żeby dojeżdżać do tych, którzy do teatru mają daleko. Jak mówiła w jednym z wywiadów, warszawski robotnik nie przyjdzie do Śródmieścia, bo nie ma dobrego stroju, bo bilet na tramwaj jest drogi. Jak się skumuluje te wszystkie wydatki obok biletu teatralnego, nagle się okaże, że jest to rozrywka dla wybranych. A ona chciała zrobić wartościową rozrywkę właśnie dla jak najszerszych mas. Kiedy spojrzy się na strukturę demograficzną Warszawy międzywojennej, to na dobrą sprawę połowę jej stanowiło osoby pracujące fizycznie. Więc był to ogrom nowych widzów, których do teatru trzeba było zachęcić, zaprosić często dopiero po raz pierwszy. Więc nasza droga Wysocka wymyśla sobie tak. tak skupione na baśniowości. Po to, żeby ten robotnik po 8 czy czasem 10-godzinnej zmianie mógł pójść gdzieś, gdzie jego głowa odpocznie, zobaczy pewne cudowności, zachwyci się tym. Oraz teatr, który właśnie będzie teatrem tanich miejsc, co kończy się tym, że oczywiście peregrynuje po urzędach, wyprasza pewne rzeczy, wykorzystuje status wielkiej aktorki. To przeszłość ta przed 100 laty wcale bardzo od naszej dzisiejszej się nie różniła. Osoby utytułowane niejednokrotnie mogły zyskać więcej tylko dlatego, że były znane. Wysocka jednak wykorzystywała tę sławę nie dla swoich własnych korzyści, ale po to, żeby ten teatr było stać na granie. Robi Balladynę, o której wspominaliśmy.
13: Balladyna powraca.
14: Tak, Balladyna powraca, tylko...
13: Zastygają w bez ruchu.
14: Tak, z tym, że tym razem naszej Balladyny Wysocka od razu nie gra. Stwierdza, że jednak ta różnica między nią a młodymi aktorami byłaby zbyt wielka, więc zaprasza młode aktorki, daje im szansę. Sama grają później, w Objeździe, kiedy wiadomo, że jej wielkie nazwisko ściągnie ludzi, którzy zapłacą za obejrzenie teatru. I w ogóle super ciekawą sprawą dla mnie było odkrycie, jak robiła te pierwsze pokazy. I tu musimy jeszcze zrobić kroczek w bok do kina. Bo ówczesne kino, szczególnie kino tanich miejsc, puszczało właściwie filmy bez przerwy, w zapętleniu. Każdy mógł wejść w dowolnym momencie, oglądać na przykład od połowy film, a drugą połowę zobaczyć od początku, po czym wyjść w środku, tak jak wszedł mniej więcej. Więc Wysocka stwierdza, że Balladynę zagram tak samo, skoro tak moja publiczność jest przyzwyczajona. Więc grają dwa razy bez przerwy, ludzie wchodzą, wychodzą, zachwycają się. Oczywiście są też okrzyki w rodzaju: ona siostrę zabiła, nie poślubiaj jej! Podobno, tak stwierdzi Wysocka w wywiadzie.
13: Uważaj, z
14: tak,
13: lewej strony.
14: Morderczyni! Więc to też jest taki element odbioru, który w jakiś sposób Wysockiej się podoba, bo mówi o szczerości uczuć i tym, że ta historia po prostu dalej jest wciągająca i porywająca dla tych widzów. Z tym, że no właśnie po krótkim okresie euforii wydarza się dłuższy okres poczucia niewystarczającości tych wysiłków, braku dofinansowania, tego, że jej kolega Leon Schiller prowadzi teatr dla robotników w Śródmieściu, ma miejskie dofinansowanie, może robić wielkie spektakle, które sobie wymyśli i miasto to popiera, a ona się szarpie i nie może i bardzo by chciała, tu się nie da.
13: Jakby w ogóle... we współczesności tego słuchał.
14: Niestety trochę tak. Po czym stwierdza, że trzeba działać, trzeba jechać w objazd. W Objeździe są pieniądze. To w ogóle jest taka recepta na wiele teatrów wówczas. Na biedę, na to, jak brakowało miejsca do grania, to się jechało w objazd, zarabiało się pieniądze na prowincji, wracało się do Warszawy, przez chwilę paliło się te pieniądze, robiąc kolejny teatr, po czym ponownie jechało się w objazd.
13: Myślałem, że w Ziemiańskiej się puszczało.
14: To zależy od artysty. Byli tacy, którzy puszczali w Ziemiańskiej, byli tacy, którzy planowali otwarcie kolejnej wybitnej sceny, która na pewno tym razem się uda. Więc Wysocka jedzie w objazd po Polsce, po tak zwanych Kresach, czyli terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi. Po drodze wpada na Reduta oczywiście, która jeździ równie intensywnie. Jest to moment trudny, bo jak dwa ambitne zespoły spotykają się na trasie, jeśli w jednym mieście już wyciągnięto wszystkie pieniądze, no to na dobrą sprawę robi się ciężko. Po powrocie z tego objazdu wydarza się coś, co też zmienia układ sił w Polsce. Wydarza się przewrót majowy. Wysocka, co wynika z listów, w tym momencie w ogóle jakieś szaleństwo tam się odbywa. Jej zespół zaczyna grać w siedzibach związków zawodowych i w klubach robotniczych, więc mamy przejście z grania dla robotników jakoś tak w przestrzeni miejskiej, nagle gramy w tych klubach. Do tego sama Wysocka pisze sobie, że cała jest już czerwona. I tu chyba przyda się komentarz, że dla wielu osób moment przewrotu majowego był taką wizją, że nastąpi taka rewolucja, trochę może jak w Rosji, że Piłsudski jest taki lewicowy. Oczywiście to się potem rozwiało, ale emocje tamtych dni były bardzo silne i bardzo różnie ludzie je czytali. Wysocka czytała to w ten sposób, że z burżujami już totalnie koniec. Po czym ten ostatni etap działalności tego teatru jest taki efemeryczny. Trudno go uchwycić, trudno go złapać.
13: No właśnie, bo warto powiedzieć, że właśnie historia tego teatru Rybałt Wysocki to jest co rok?
14: Rok, niecały sezon właściwie.
13: Tak.
14: W czerwcu, kiedy grają, po tym jak trochę kurz opada ten właśnie przewrotowy, grają na scenach teatrów dzielnicowych. Grają przez chwilę, pokazując cały repertuar. Zdążyli dać 3 premiery. Dużo i niedużo na dobrą sprawę.
13: Więcej niż ostatnio w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przez parę sezonów.
14: No, Budżet na pewno miała dużo mniejszy niż Teatr Wielki. W każdym razie ten teatr ostatecznie tak coraz bardziej cichnie. Widać, że Wysocka jest zmęczona. Jest taki podryw, podryk bardziej niż podryw. Jest moment, w którym właśnie upada równolegle Teatr imienia Bogusławskiego i Wysocka ma nadzieję, że ona razem z Solską i Michulewiczem będą mogli ten teatr przejąć. Wystosuje nawet takie pismo do miasta, proponuje, że ona może ten teatr przejąć, poprowadzić go właśnie z tą linią, z jaką prowadziła najprawdopodobniej Rybałta. Miasto się nie zgadza, teatr zostaje kinem, no i sprawa rozchodzi się po kościach.
15: Trochę jak sprawa teatru dramatycznego w Warszawie. Konkursy, konkursy nierozstrzygnięte, a potem, a, mamy tu kandydata!
14: No, jeśli chodzi o teatry miejskie, tam sytuacja była dużo bardziej skomplikowana. Właściwie nie było kobiet na tych stanowiskach. O tym, jak wybitną osobą była Wysocka, chyba najlepiej świadczy fakt, że była jedną kobietą, która reżyserowała zarówno w Teatrze Narodowym, jak i w Teatrze Polskim u Szufmana. Więc nie był to byle kto, nie była to mała postać.
15: Stanisława Wysocka, to jest imię i nazwisko do zapamiętania na dziś. Tak bym powiedział.
14: Tak, zdecydowanie.
15: Historia fascynująca, Stanisława Wysocka i Teatr Rybałt. Historia fascynująca i oczywiście w tej historii jest dużo więcej zwrotów akcji i rozdziałów, ale potem już muszę Państwa odesłać do książki pani doktor zatytułowanej Od edukacji do eksperymentu dyrektorki warszawskich teatrów dla robotników w II Rzeczpospolitej. To bardzo interesująca książka z wielu powodów.
14: Dziękuję.
15: To ja dziękuję za to, że pani tyle pracy włożyła w to, żebyśmy mieli teraz fantastyczną lekturę. Pani doktor Barbara Michalczyk-Zwolińska z Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, specjalistka do spraw programowych w Teatrze Żydowskim, opowiadała o Stanisławie Wysockiej. Zapamiętujemy to nazwisko, Teatr Rybałt, ale Stanisława Wysocka. Warto. Dziękuję.
14: Dziękuję również.
15: Informacje TOK FM o 10.40 już za kilka minut. Po informacjach Adam Mirek i program Z nauką po imieniu. Dzień dobry, co dzisiaj?
16: Cześć, dzień dobry. Dziś w audycji Z nauką po imieniu opowiem, co łączy cykady, króliki, kalafior romanesco i miód. I na pierwszy rzut oka faktycznie mogą to być składniki osobliwego menu degustacyjnego gwiazdkowej restauracji. Okej, rozumiem to. Ja znalazłem jednak inny klucz, by je połączyć. Jest to matematyka. Zaraz po informacjach zdejmę z tego słowa odium nudnego przedmiotu szkolnego i pokażę Wam wszystkim piękno królowej nauk. Zapraszam.
15: Adam Mirek i Z nauką po imieniu, zaraz po informacjach, a te o 10.40, ale za to o 11.00 czy po 11.00. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, bardzo ciekawy wątek. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby się ożenić albo wyjść za mąż, to pan profesor Andrzej Wypustek zdradzi sekrety małżeństw w starożytnej Grecji. Jak Grecy myśleli o kobietach, jak myśleli o małżeństwie, jakie były kolejne kroki. Fascynująca historia. Już teraz zapraszam.
17: Autopromocja.
18: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji TOK FM oraz na tokfm.pl.
17: Autopromocja.
18: Reklama.
19: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
20: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 10.40, Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Żądamy od premiera wprowadzenia przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków niezależnie od formy zatrudnienia, przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Jesteśmy zdruzgotani tym, co mogło się dziać z pacjentami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Zarzuty, które się pojawiły, jak mówił przed chwilą na konferencji prasowej, przekraczają możliwości odpowiedzialności dyscyplinarnej. Przypomnijmy, lekarz z tamtejszego SOR-u w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, a w ramach jego współpracy ze szpitalem wykryto mnóstwo nieprawidłowości. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zasugerował, że ona przeprowadzi inspekcję obiektów nuklearnych w Iranie. Przedstawiciele administracji USA to potwierdzili, ale nie zrobiły tego władze Iranu. Według ostatniego raportu kraj ten posiada 440 kg uranu wzbogaconego do 60%. To poziom przekraczający potrzeby cywilne. Po dalszym oczyszczeniu paliwo może zostać użyte do produkcji broni atomowej. Ceny gazu w Europie spadają wraz z poprawą ruchu statków w cieśninie Ormus, informują maklerzy. Traderzy obserwują sytuację i czekają też na zwiększenie eksportu tego surowca z Kataru. Największy eksporter gazu z tego regionu nadal nie wznowił normalnej działalności. Przygotowania do lipcowego szczytu NATO w Ankarze będą jednym z tematów dzisiejszego spotkania szefów państw i rządów Niemiec, Polski, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Europejscy liderzy mają o czym rozmawiać. Prezydent Donald Trump jest bowiem rozczarowany sojuszem, bo ten nie pomógł mu w jego wojnie z Iranem. Na te zastrzeżenia sekretarz generalny NATO Mark Rutte odpowiadał w telewizji Fox News.
14: Jeśli chodzi o NATO, wiem, że jest rozczarowanie, ale zauważmy, że to odosobnione przypadki. Kolejne kraje i sojusznicy udostępniali swoje bazy dla operacji Epicka Furia.
16: Rutte jest w Waszyngtonie. Z Berlinem i europejskimi liderami połączy się dzisiaj zdalnie. W Białym Domu ma zaplanowane spotkanie z Trumpem. Do rozmów dojdzie w Berlinie, a nasz kraj reprezentować będzie premier Donald Tusk. Po chaosie na kolei w Niemczech sytuacja powoli wraca do normy. Wcześniej doszło do dwugodzinnej awarii ruchu kolejowego. Podróżnym oferowano vouchery na hotele. Do komunikacji zastępczej tworzyły się długie kolejki. Powodem była awaria systemu łączności radiowej. Teraz utrudnienia występują już tylko punktowo. W całym kraju przez cały dzień będzie dziś bardzo gorąco, do tego sporo słońca, na zachodzie Polski nawet 30 stopni.
15: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, w dzisiejszej audycji kulinarnej w ramach czekadełka proponujemy proteinowe chipsy z cykady, na przystawkę pasztet z królika, danie główne to krem z zielonych kalafiorów romanesco, a zwieńczeniem posiłku będzie miodownik. Smacznego! Zaraz, dostroiliście odbiorniki do programu naukowego. No to się nie rozczarujecie. Takie menu to uczta godna Pitagorasa i Banacha. Zapraszam do degustacji matematyki. Goszczącym was szefem kuchni, prowadzącym, będę ja, Adam Mirek, a w

myśleć i dostrzec ją w formie pierwotnej. Weźmy pod uwagę cykady. Zwierzęta te mają fascynujący cykl życia. Oczywiście, tak jak wszystkie owady, zaczynają jako jaja, z których wykluwają się larwy. Larwy cykady, w przeciwieństwie do form dorosłych, żyją pod ziemią, gdzie karmią się sokami drzew. W większości przypadków po 2-5 latach wychodzą na powierzchnię, żeby zapoczątkować kolejne pokolenia. Jednak amerykańskie cykady wieloletnie wybijają się z tego schematu. Zwierzęta te opuszczają podziemne kryjówki równo co 13 lub 17 lat. Co w tym takiego ciekawego? Otóż 13 i 17 to liczby pierwsze, czyli krótko mówiąc takie, które dzielą się tylko przez siebie same i przez jeden oraz są większe od jedynki. Czy ewolucja ma matematycznego świra i popuściła wodze fantazji? No nie, w tym dziwactwie jest ukryty sposób na przetrwanie. Okazuje się, że wiele drapieżników cykad, czyli na przykład owady czy ptaki, ma cykle rozrodcze, które trwają krócej i których długość jest nie pierwsza. Jeżeli drapieżnik ma 6-letni cykl życia, to cykada 13-letnia w ciągu stulecia spotka go raz, a 17-letnia raz na 102 lata. Jeżeli cykl życia cykady trwałby 2 lata, to w ciągu 100 lat miałaby szansę paść ofiarą aż 16 razy. Wniosek: sprawne dzielenie ratuje życie. Skoro już cykady rozbudziły w nas matematyczny apetyt, czas na przystawkę. Pasztet z królika. Czy króliki mają równie ekstremalny cykl życia? Zdecydowanie nie, ale na przełomie XII i XIII wieku ich uroczość i puchatość przyciągnęła jednak uwagę samego Fibonacciego. Ten włoski uczony jest uważany za największego matematyka średniowiecza. Jego najbardziej znane odkrycie, czyli ciąg Fibonacciego, było bezpośrednio zainspirowane królikami. Otóż upraszczając i idealizując cały proces, Fibonacci opisał liczbę par królików w kolejnych miotach przy założeniu, że zaczynamy z jedną parą początkową. Ta para, tak jak każda następna, osiąga dojrzałość płciową dopiero po miesiącu, a po 2 miesiącach wydaje na świat kolejną parę. W późniejszych miesiącach mamy zatem następującą liczbę króliczych par w noże. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Skończę tu to wyliczanie, żebyście nie zasnęli za kółkiem, ale dodam jeszcze tylko, że po roku będziemy mieć aż 144 królicze pary. Fibonacci, mimo że nie żyje od około 800 lat, jest wszędobylski i czasem kryje się również w zupie. Zapraszam Was na degustację dania głównego, czyli fraktalnego kremu z zielonych kalafiorów Romanesco. Jeżeli nie mieliście okazji ich jeszcze zobaczyć, zachęcam do wyszukania w internecie. Zdrowe, piękne i matematyczne. Jeżeli różyczki zwykłego kalafiora wyglądają trochę jak grzyby nuklearne, to wypustki odmiany Romanesco przypominają skręconą choinkę, gdyby ją skopiować i wkleić setki razy, ale za każdym razem mniejszą. Tak się składa, że ten kalafior jest naturalnym przykładem fraktala. Taki obiekt możemy powiększać nieskończoną liczbę razy i za każdym razem będzie miał coraz więcej detali. Krótko mówiąc, nie rozpikselizuje się jak zdjęcie. To jest ten moment, kiedy z naszej zupy wyskakuje Fibonacci i mówi buon appetito. Skąd się tam wziął? Otóż liczba spiral na kolejnych wypustkach odpowiada ciągowi oczywiście Fibonacciego. Zanim pomyślicie, że nasz fikuśny kalafior jest matematycznie przeklęty, wspomnę jeszcze, że nie jest to dziwak wśród warzyw, ani nawet w królestwie roślin. Fraktale w przyrodzie to nie jest osobliwość, a tak właściwie reguła dyktująca budowę wielu gatunków. Jak zauważył już Leonardo da Vinci, drzewa rosną według ścisłych reguł podobieństwa.
Dziś powiedzieli,

Powiedzielibyśmy, że praktycznie każde z nich to naturalny fraktal. Pień dzieli się na gałęzie, które dzielą się na gałązki, które dzielą się na gałęziątka. Sami wiecie, o co chodzi. O ile fraktalna natura drzew nie jest może widoczna na pierwszy rzut oka, świetnym przykładem będzie liść paproci, który wielokrotnie dzieli się na coraz to mniejsze liście, podobne do swoich większych braci. Oczywiście fraktali roślinnych nie można przybliżać w nieskończoność ze względu na ograniczenia materii. Jeżeli jesteście odważni, możecie na własną rękę zagłębić się w matematyczny świat fraktali. Na start polecam poczytać o płatku Kocha. Uwaga, robicie to na własną odpowiedzialność. Matematyka lubi wciągać, a w tym przypadku grozi wciągnięcie w wymiar fraktalny. A wiecie, co jeszcze wciąga? Słodycze. Mnie najbardziej kuszą ciasta. I to nie byle jakie. Matematyczne, oczywiście. Jeżeli sernik, to tylko pokrojony w trójkąt egipski. Jeżeli miodownik, to koniecznie sześciokątny. Foremny, ale wcale nie z formy. Mam nadzieję, że macie jeszcze miejsce w żołądku deserowym, bo zaraz go skosztujecie. Geometryczność nie bierze się tu jednak z kunsztu cukierniczego. Należy dopatrywać się jej głębiej, u samego źródła, jakim jest plaster miodu. Wszyscy kojarzymy ten widok na przykład z filmów dokumentalnych. Pszczelarz wyciąga z ula segment pełen uwijających się robotnic, które doglądają larw w sześciokątnych jamkach i umieszczają drogocenny miód w sześciokątnych spiżarkach. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego pszczoły postawiły akurat na sześciokąty, a nie na przykład na kwadraty? I to koniecznie foremne. Przyczyna leży w fizyce. Ale zanim przejdziemy do naukowych czarów, rozwiejmy wątpliwości. Przez przymiotnik foremny nie mam na myśli, że sześciokąt w ulu jest wyjątkowo ustawny, jak zgrabny fotel, czy że pszczoły w ulu odciskają swoje domki od foremek. Jeżeli figura jest foremna, to po prostu wszystkie jej boki są równe, a kąty wewnętrzne identyczne. Czary mary, teraz część fizyczno-matematyczna. Już od starożytności wiemy, że sześciokąty foremne wypełniają płaszczyznę najwydajniej. Po ludzku. Wyobraźcie sobie, że waszym idolem wnętrzarskim jest Euklides i zamiast iść za trendem beżowej farby wapiennej, pragniecie, aby wasza ściana w salonie była żywym pomnikiem matematyki. Postanowiliście, że pomalujecie ją w równe, geometryczne strefy. Niestety budżet był lichy i środków starczyło wyłącznie na jedną rolkę taśmy malarskiej. Co teraz? Wykleić siatkę połączonych ze sobą sześciokątów foremnych. Wśród wszystkich figur, którymi można bez luk wypełnić ścianę, to właśnie ten wzór pozwoli wam wyznaczyć jak największe strefy, zużywając najmniej taśmy na ich krawędzie. Teraz te analogie przełóżmy na pszczoły. Żeby wyprodukować 1 gram wosku do budowy ula, muszą zużyć aż do 8 gramów miodu. To dla nich ogromny wysiłek energetyczny. Ewolucja pokierowała je więc w stronę sześciokątów, czyli również największej wydajności. Na tym nie koniec, bo okazuje się, że taka konstrukcja sprawia, że plastry miodu są niezwykle odporne na obciążenia. Przypomnijcie sobie, jak w środku wyglądają popularne stoliki kawowe z kartonowym wypełnieniem. Wiele tanich mebli zamiast drewna do wypełnienia blatów używa tektury w kształcie plastra miodu. Właśnie ze względu na ogromną wytrzymałość takiego materiału przy znikomym koszcie. Okej, zanim poproszę o rachunek, dodam jeszcze, że matematyka ma długie macki, sięgające czasem nawet oceanu. Czy to na straganie w Carvey, czy w filmie przyrodniczym w telewizji, widzieliście z pewnością piękne i okazałe muszle ślimaków morskich. Te mobilne domki przybierają różne kształty, ale bardzo dużą część z nich łączy jeden matematyczny obiekt. Mianowicie spirala logarytmiczna.
czyli taka, w której odległości pomiędzy kolejnymi okręgami narastają w tempie geometrycznym. Dla ślimaka taka własność jest niezwykle pożyteczna, ponieważ dzięki niej może całe życie mieszkać w jednej muszli, która rośnie wraz z jego ciałem. Ta sama spirala opisuje ramiona galaktyk i kształt huraganów widzianych z kosmosu. To już koniec naszego matematycznego menu. Obawiam się jednak, że po takim posiłku zamiast sytości poczujecie narastający głód nauki, oczywiście. Zostawiam Was tym samym z tą przypadłością i życzę smacznego poznawania świata. Dzięki za dziś i słyszymy się w kolejnym odcinku audycji Z nauką po imieniu. Dziś gotował Wam, to znaczy opowiadał, Adam Mirek. Do usłyszenia.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Szef BBN-u, pan Grodecki, mówi o tym, że wspiera wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza do Pentagonu. No to może jak i prezydent spotka się z prezydentem Trumpem przy urodzinowym torcie, to powie, te stałe bazy są bardzo konieczne, bardzo korzystne także dla Stanów, także dla Polski. Myśli pan, że to się tam może stać?
3: Ja nie ukrywam, że dokładnie liczę na ten scenariusz. Już między kopnięciem z wyskoku, a kopnięciem z półobrotem. Może prezydent Nawrocki załatwi stałą bazę, a między prawym prostym, a lewym sierpowym załatwi więcej sprzętu wojskowego w Polsce. Widzę to oczami wyobraźni. I jeżeli jeszcze to będzie obarczone fachowym komentarzem, a jednak prezydent Nawrocki może na wielu sprawach się nie zna. Może popełnia wiele błędów. Może mu spadło poparcie przez ten rok. I może jesteśmy zaskoczeni jego wetami, chociażby do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Ale na boksie się jednak zna i mam nadzieję, że wykorzysta ten swój wyjątkowy atut, tłumacząc prezydentowi Trumpowi niuanse bokserskiej walki, wprowadzając go w błogostan polityczny i wykorzysta to dla polskiej racji stanu. Pan to widzi, ja to widzę.
2: Tak. I ma pan tutaj dużą dawkę humoru nam dodał, ale rozumiem, że też poważnie pan mówi tak o tym, tak? Że takie wizyty należy wykorzystywać.
3: Należy wykorzystywać tę wyjątkową okazję. Akurat prezydent Nawrocki na gali sztuk walki jest jak znalazł. Ja myślę, że może zaimponować prezydentowi Trumpowi, mówiąc na przykład o ustawkach, w których uczestniczył w lesie. Zaryzykuje, że jednak prezydent Trump nie ma takich doświadczeń.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Castorama.
4: Teoria.
5: I praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
7: Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo z Media Expert taniej masz.
13: Gabinet masażu, słucham.
14: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
13: Cześć, a co się dzieje?
14: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
13: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
14: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
13: Kochana, sam go stosuję.
15: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
16: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Lekarze żądają konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. To kolejna odsłona afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Tym razem mowa o Pabianicach. Upały nadciągają nad kraj. Odczuwają je ludzie, zwierzęta, a także rośliny. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Lekarze są zdruzgotani tym, co mogło dziać się z pacjentami w Szpitalu Południowym w Warszawie. Żądają od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Apelują także o odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
1: Nie może być tak, że lekarz ordynator, kierujący oddziałem, koordynator czy dyrektor ma legitymację partyjną, bo to prowadzi do ogromnych nadużyć. Żądamy wręcz od pana premiera tego, żeby jak najszybciej wprowadzić rozdzielenie polityki od ochrony zdrowia. Politycy dużo mówią o tym, że chcą naprawiać sytuację.
19: A w południe prokuratura okręgowa w Warszawie przesłucha lekarza Emila Jędrzejewskiego. To po wywiadzie, którego były pracownik szpitala południowego udzielił kanałowi Zero. Procedury medyczne w tym szpitalu miały być wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach, według Jędrzejewskiego, kończyły się śmiercią pacjentów. Medyk miał informować prezydenta Warszawy o nieprawidłowościach w placówce, a w szczególności na SOR-ze. W reakcji na zarzuty prezydent Warszawy zadeklarował, że zwróci się z wnioskiem do prokuratora generalnego o pilne podjęcie stosownych czynności wyjaśniających. Jędrzejewski sam jest w sporze z placówką o ponad 500 000 zł. Według Gazety Wyborczej miał być się wpisywany na fikcyjne dyżury oraz dopisywać się do zabiegów, które wykonywali inni lekarze. W południe zbierze się zespół trójstronny do spraw ochrony zdrowia. Jednym z tematów ma być wchodzący 1 lipca obowiązek jawności zarobków osób pracujących na kontraktach, co może znacząco zmienić sposób postrzegania różnic płacowych w ochronie zdrowia. Pada tutaj pomysł tachografów dla medyków, mówiła o nim w TOK FM przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.
8: Jeśli będziemy mieli te sankcje dotyczące braku sprawozdawczości, dotyczącej wynagrodzeń, ja jestem za wprowadzeniem tachografów dla medyków. To nie tylko lekarze pracują tak, że nie śpią. Wyglądałoby, że tak, że nie śpią. To dotyczy również mojej grupy zawodowej, to obserwujemy.
19: Zespół będzie też rozmawiać o łączeniu szpitali. Konsolidacja placówek medycznych ma objąć szpitale w 9 województwach, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Według zapowiedzi ministra zdrowia ma zacząć się jeszcze w tym roku. Kolejna porodówka znika z mapy Polski. Chodzi o oddział w Pabianickim Centrum Medycznym, który ma działać tylko do końca czerwca. To ze względu na zbyt małą liczbę porodów. Żeby urodzić, mieszkanki Pabianic będą musiały jechać na przykład do oddalonego o prawie 20 kilometrów ośrodka Madurowicza w Łodzi. Placówki podpisały list intencyjny w tej sprawie. Mówi Urszula Kowalska-Koprek z oddziału położniczego w Madurowiczu.
20: To jest dla nas nie tylko duże wyzwanie organizacyjne, ale przede wszystkim odpowiedzialność i misja, którą traktujemy priorytetowo.
19: Porodówka w łódzkim Madurowiczu ma przyjmować pacjentki z Pabianic od 1 lipca. Ekstremalny upał dociera do Polski. Już dziś na zachodzie kraju temperatura przekroczy 30 stopni. W kolejnych dniach żar rozleje się po całym kraju. W weekend na zachodzie może być nawet 40 stopni. Na takie ekstremalne upały szykują się m.in. schroniska dla zwierząt, mówi jej kierownik schroniska w Ostródzie, Anna Sikorska.
21: Boksy są zacienione. Też w boksach mamy umieszczone basenki z wodą na czas upałów. Wodę wymieniamy codziennie rano i potem też dolewamy tej wody. Pamiętamy o tym, żeby częściej dolewać wody do misek. Mamy też maty chłodzące specjalne dla zwierząt. Część tych starszych zwierząt jest w budynku.
19: W upalne dni na spacer najlepiej pójść rano, kiedy chodniki nie są jeszcze nagrzane i nie parzą im łap. A upały wpływają nie tylko na ludzi i zwierzęta, ale i na rośliny. Samorządowcy z wielu gmin konsekwentnie apelują, by w takie gorące dni nie podlewać ogrodów wodą z miejskich wodociągów, bo ta w czasie zwiększonego poboru po prostu nie dociera do części mieszkańców. Rozwiązaniem problemu może być mała retencja i skuteczniejsze magazynowanie wody z nawalnych deszczów. A właśnie ruszył nabór wniosków do tegorocznej odsłony programu Mikroretencja. Do zgłoszeń w rozmowie z reporterem TOK FM Cezarym Jaszczykiem namawia wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.
22: Szkoda, żeby ta woda odpływała bezpośrednio do rzek. Najlepiej by było, żeby każdy właśnie z naszych mieszkańców, beneficjentów mógł na swoim terenie zatrzymać tę wodę. Wiemy, jaka też woda użytkowa jest droga i szkoda, żeby wodę, którą się uzdatnia do picia, wykorzystywać do podlewania choćby ogrodu.
23: No a też coraz częściej się zdarza w związku z suszą, w związku z zmieniającym się klimatem, że władze lokalne w takich okresach upalnych jednak zabraniają nawet korzystania z takiej wody do podlewania z tej wody miejskiej.
22: Dokładnie tak, dlatego to też tym bardziej zabezpieczenie się w ten sposób, że bierzemy sami, przygotowujemy się do tego, czyli zabezpieczamy zbiorniki, bo tak jak mówimy, 2 metry sześcienne to jest minimum, ale można tych zbiorników mieć więcej. One pozwolą na to, żebyśmy bez żadnego problemu mogli w tym okresie, gdzie są te ograniczenia, móc zadbać o swój ogród.
19: W ramach programu można uzyskać dotacje w wysokości do 8000 zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup zbiorników, drenaże, rynny czy pompy i zraszacze. A informacje w Tok FM wracają o 11.20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
19: Trzydzieści stopni dziś pokażą termometry na zachodzie Polski. Przeważnie w kraju około 27-28. Najchłodniej w Suwałkach 23. Jutro jeszcze cieplej.
0: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
18: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: To jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
2: Kiedy myślimy o starożytnej Grecji, to zdaje nam się, że greckie dylematy to były takie, czy demokracja, czy inne formy, ewentualnie filozofia, ale Grek, porządny grecki mężczyzna, miał dylemat innego rodzaju. Czy ożenić się i tym samym zmarnować sobie życie, czy się nie żenić i tym samym zmarnować sobie życie, bo nie mamy dziedzica, więc nikt po nas nie będzie dziedziczył. Tak mi się wydaje, panie profesorze.
3: No, tak, tak, z pewnością dylematy mieli, oczywiście, na płaszczyźnie, którą pan zarysował, życia prywatnego, no ale funkcjonowało to, nie muszę państwa uprzedzać zupełnie inaczej niż w naszych czasach. No, wystarczy sobie uświadomić, że prawdopodobnie mężczyzny, wiek zawierania związku małżeńskiego, no wyglądał zupełnie inaczej niż w naszych czasach. Co do zasady to było koło 30, powyżej 30, w odróżnieniu od kobiet, bo partnerki, małżonki były o wiele, wiele młodsze. Co do zasady, i to młodsze, no, że do kilkunastu lat.
2: I ktoś może powiedzieć, też se panowie wymyślili sprytnie. Możemy tego dzisiaj nie pochwalać, możemy to krytykować, ale warto poznać powody, dla których tak się działo. No bo teraz tak, skoro mężczyzna żeni się w wieku 30 do 40 lat, no to zakłada, że będzie miał potomka wkrótce później. No i ten potomek, kiedy osiągnie wiek 30-40 lat, czyli jego ojciec już będzie koło 60-70, to wtedy ojciec może powiedzieć: to ja się, kochany synku, wycofuję, teraz tobie przekazuję wszystko, co mam, i ty się teraz baw. I tym sposobem ten wiek nam, jak rozumiem, z tego wychodził prostego dodawania i odejmowania. A kobieta dlaczego tak wcześnie? No tutaj rozumiem, że powodów było wiele. Jednym z nich było to, żeby nie zdziczała.
3: Tak, jakby oczekiwano, że kobiety, no trudno nazwać to kobiety, to były nastoletnie dziewczynki przecież, że one dosłownie jakby zostaną przez swoich małżonków wychowane trochę do tego małżeństwa, przyuczone, prawda? Takie było paternalistyczne oczekiwanie, także było to taki jakby substytut szkoły, greckie dziewczęta do szkół nie chodziły, prawda? W odróżnieniu zresztą od rzymskich dziewcząt. Także tak to funkcjonowało. No, z naszej perspektywy dziwacznie, co najmniej.
2: Tak, ale ciekawy był też ten moment, w którym, no, użyję tutaj takiego trochę anachronicznego słowa, że kiedy pan domu, tak, przechodził na emeryturę, czyli wtedy, jak rozumiem, mógł synowi przekazać wszystko i wtedy syn mówi: to ja teraz ja rozdaję karty.
3: No tak, teoretycznie tak, ale znowu, rzeczy były dużo bardziej, to wyglądało, te scenariusze życiowe były dużo bardziej skomplikowane. No proszę pamiętać, że średnia długość życia też prezentowała się odmiennie. Ludzie umierali generalnie wcześnie, przedwcześnie, powiedzmy, trudno to powiedzieć, ale no średnia wieku, umieralność to mniej więcej rzędu 60, powiedzmy około 60 lat, średnia długość życia. Jeśli chodzi o potomstwo, też proszę pamiętać, że to nie mówimy o jednym potomku, prawda? Te rodziny były generalnie co do zasady większe. Tak jak my teraz sobie zwykle wyobrażamy rodzinę, że to jest, no nie wiem, para małżonków i jedno, prawda, ja wiem, jedno dziecko, może więcej. W starożytności, tak, znowu, trudno dokładnie wyliczać, ale przyjmuje się, że w greckiej starożytności przeciętna rodzina miała mniej więcej, ja wiem, pięcioro, sześcioro dzieci, co najmniej. Więc jakby potomków było siłą rzeczy, synów było, są duże szanse, było więcej. Więc sprawy wyglądały naprawdę dużo bardziej, te scenariusze zawiłe, a na dodatek wiele rodzin, to były rodziny tak naprawdę takie, gdzie byśmy nazwali patchworkowe, prawda? Czyli to, tych związków małżeńskich tak naprawdę w życiu poszczególnych jednostek i kobiet, i mężczyzn często było więcej, bo śmiertelność była po prostu dużo, dużo większa niż my to widzimy w naszych czasach. Niewyobrażalnie większa, prawda? Kobiety umierały przy porodach, zwykle miały tych dzieci właśnie, tak jak wspomniałem, więcej. One były w bardzo młodym wieku, więc umierały przy porodach, a z kolei mężczyźni, no starsi wiekiem, małżonkowie, no też przedwcześnie umierali. I kobiety wychodziły za mąż po raz kolejny, zawierały kolejne związki. Więc scenariusze życiowe były bardzo, bardzo nieraz powikłane w starożytności greckiej.
2: Kolejne powody, dla których kobiety wychodziły za mąż wcześniej, no to ówczesna wiedza medyczna. Tutaj chyba wiedza należy wiedzę wziąć w duży cudzysłów, no bo o ile filozofia może Grekom wychodziła, o tyle medycyna w niektórych aspektach niekoniecznie, neonatologia. Otóż Grecy, jak rozumiem, byli przekonani, że najlepsze dla ciała kobiety, żeby dobrze funkcjonowało, to był seks i rodzenie dzieci. Seks i rodzenie dzieci. No więc skoro chcemy, żeby córka nasza była w dobrym zdrowiu, no to należy ją jak najszybciej wydać za mąż.
3: Tak, dosłownie tak. Takie panowało przekonanie nie tylko w traktatach medycznych, ale też to była jakby taka powszechna chyba świadomość, czy przekonanie, że no tak, że pożycie seksualne dla kobiet jest niezbędne dla ich, dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Tak naprawdę pewnie liczyły się też inne czynniki, no tak się domyślamy, prawda, na ile można stwierdzić. Na pewno dla mężczyzn bardzo ważne było zagwarantowanie, że no ta ich partnerka, ta ich żona, no po prostu będzie dziewicą, to raz, a dwa, no chodziło też jakby o wydłużenie tej perspektywy czasowej, kiedy kobieta mogła mieć dzieci. No, znowu, brzmi to brutalnie, ale taka była ta rzeczywistość w starożytności. Dosyć brutalna. Tych dzieci one rodziły, tak jak powiedziałem, one rodziły więcej dzieci, nawet niż wspomniałem o tej liczbie pięcioro, sześcioro dzieci, ale to proszę pamiętać, że wiele z tych dzieci umierało przy porodach, więc tak naprawdę porodów było dużo więcej.
2: Czystość córki to nie tylko zmartwienie przyszłego męża, ale też obecnego jej ojca, no bo dziewczyna, która uprawiała seks przed ślubem, hańbiła całą rodzinę, szargała reputację rodzinną, a to oznaczało w przyszłości w najlepszym przypadku dużo wyższy posag, a w najgorszym trzeba było ją sprzedać w niewolę.
3: No tak. To są zmartwienia ojców greckich, którzy w ogóle z córkami no, mieli jakby dużo, dużo więcej trosk, bo no właśnie tak jak pan redaktor wspomniał, już abstrahując od tam ewentualnych tam życiowych różnych perypetii, prawda, tym córkom należało zapewnić posag i to było ważne z wielu, wielu powodów. Wyższy posag oznaczał, no, po prostu kandydata na męża z lepszej rodziny, oznaczał lepsze perspektywy dla tej córki, bo no jakby znowu brutalnie to zabrzmi, posag był trochę regulatorem no, pożycia małżeńskiego i zwiększał prawdopodobieństwo po prostu, że ta kobieta będzie, ta córka będzie sobie w życiu w ten sposób radzić. Także tak, tak, no, z dziewczynkami no, był ewidentnie dla tatusiów greckich było dużo problemów po drodze.
2: No i teraz w jaki sposób sobie taką wybrankę serca szukamy? No bo rozumiem, że raczej ona nie szuka, bo ma, nie wiem, 14-15 lat. Uh-huh. Czyli miłość, serce, czy też chłodna kalkulacja?
3: No znowu, to są rzeczy, o których niewiele wiemy, co nieco się domyślamy. No nie, na pewno znowu, nie było to tak jak w naszych czasach, prawda, gdzie młodzi ludzie, tak jak mówiliśmy, w Grecji przyszłych małżonków dzieli przepaść, jeśli chodzi o wiek. No oni nie poznawali się tak po prostu. Generalnie co do zasady z tego, co wiemy w przypadku wyższych warstw w Grecji, to te małżeństwa były po prostu aranżowane przez rodziny, więc to nie była kwestia poznania kogoś, porywu serca, chodzenia z kimś. Nie było w tym wiele spontaniczności. To były małżeństwa aranżowane przez rodziny, przez ojców, konkretnie przez ojców. I tak w ogóle związek małżeński był pieczętowany. Pierwszy taki oficjalny gest pieczętujący, no, zawarcie małżeństwa na etapie takiego powiedzmy narzeczeństwa, to był uścisk taki, no niemalże rytualny uścisk rąk między ojcem dziewczyny a przyszłym mężem. To był taki fundamentalny, ważny moment. Jemu przypisywano rolę taką no niemal oficjalną. To było trochę, prawie jak pójście u nas do Urzędu Stanu Cywilnego, taki że tak powiem, handshake.
2: Czyli handshake, ojciec i narzeczony?
3: Tak, tak.
2: Mówią,
3: tak,
2: tak, dobra, tak. Sprzedana.
3: No formuła może nie sprzedana, nie tyle sprzedana, ale rzeczywiście miało to taki trochę charakter transakcyjny, bo mowa była, znowu towarzyszyły temu, wiemy, że towarzyszyły temu jakieś takie oficjalne i wypowiadane formuły. Mowa była o przekazaniu posagu, więc jakby to z jedna strona oświadczała, że się wywiąże z tego, a druga strona oświadczała, czyli ojciec dziewczyny oświadczał, że przekazuje swoją córkę dla zrodzenia potomstwa. Także on jakby gwarantował, no właśnie to, co mówiliśmy, gwarantował dziewictwo, no i oczywiście taki rozrodczy potencjał swojej córki. Znowu, brutalna rzeczywistość.
2: Wrócimy do naszej rozmowy dotyczącej romantycznego życia małżeńskiego w starożytnej Grecji po informacjach TOK FM, te już za chwilę o 11:20. Gościem jest pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Autopromocja.
6: Nie chodź po trawie, bo złapiesz kleszcza. Nie właź na drzewo, bo spadniesz i się połamiesz. Nie wychodź na deszcz, bo się rozchorujesz. Takie komunikaty współczesne dzieci słyszą bardzo często. Jak to się stało, że zamiast ukojenia i odpoczynku w naturze zaczęliśmy dostrzegać same zagrożenia i jaką krzywdę robimy sobie i swoim dzieciom, stroniąc od przyrody? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Chodźmy na dwór. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
5: Autopromocja.
7: Reklama.
9: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W radiu TOK FM.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
25: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
26: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
7: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: Minęła 11.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Lekarze, którzy nie rozumieją, czym jest nasz zawód, powinni być z niego usunięci, powiedział prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski. Naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczął postępowanie w sprawie lekarza polityka ze Szpitala Południowego, który miał dopuścić się czynów zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów. Analizowany jest też wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu Dawidowi Kacprzykowi. Szef samorządu lekarskiego zaapelował też do prokuratury o jak najszybsze podjęcie działań o charakterze karnym i jak najszybsze wprowadzenie rozdzielenia polityki od ochrony zdrowia. Izba Lekarska natomiast apeluje do opinii publicznej o nieocenianie całego środowiska medycznego przez pryzmat nagannego zachowania jednego lekarza. 90% ankietowanych Ukraińców opowiada się za konstruktywnym dialogiem z Polską w sprawie sporów historycznych. Uznają, że kwestia ta powinna zostać odpolityczniona i nie wpływać na relacje między państwami. Tak wynika z badania Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. We wszystkich regionach większość Ukraińców podziela stanowisko pragmatyczne, a znaczna część pojednawcze, zakładające, że kluczową rolę w rozwiązywaniu sporów powinni odgrywać historycy. Jedynie niewielki odsetek respondentów wybierał odpowiedzi konfrontacyjne. Francja wciąż mierzy się ze skutkami upałów we Francji. We francuskiej Brytanii około 68 tysięcy gospodarstw domowych pozostaje bez prądu. To z powodu awarii związanej z wysokimi temperaturami. Dziś prawie 60 departamentów, to ponad połowa kraju, objętych jest czerwonym, najwyższym alertem pogodowym. Pod koniec tygodnia takie upały zagoszczą też w Polsce. A wysokie temperatury odwodnieniem grożą nie tylko seniorom, ale także osobom młodym i aktywnym, apelują lekarze, więc uważaj. Powinni wszyscy, bez względu na wiek. Temperatury powyżej 30 stopni zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia, zaburzeń świadomości i udaru cieplnego nie tylko u seniorów, ale też u młodych, aktywnych fizycznie. Takie ostrzeżenia wydał internista dr Paweł Banaś ze Szpitala im. Świętej Barbary w Sosnowcu. Lekarz wyjaśnił, że odwodnienie to nie tylko niedobór płynów, a często także zaburzenia elektrolitowe, które mogą wpływać na funkcjonowanie całego organizmu. Opłody dziś można poszukać tylko nad samym morzem, tam maksymalnie około 20 stopni, 23 stopnie na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Niewiele chmur, sporo słońca, bez opadów.
28: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Jak wyglądało życie rodzinne, małżeństwo w starożytnej Grecji, opowiada pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. No, może nie do pozazdroszczenia dzisiaj, szczególnie dla kobiet, no bo kobieta nie miała wiele do powiedzenia, to ojciec zdecydował, jak rozumiem, za kogo ją wyda, i to jeszcze w dość młodym wieku. Kilkanaście lat jej mężem zostawał mężczyzna dużo starszy, po 30, około 40 czasem, no, którego zadaniem także było wychować taką młodą dziewczynę, no bo też Grecy, zdawało im się, że jak ojciec kobiecie czy dziewczynie wtedy jeszcze nie poświęca zbyt wiele czasu, no to może zdziczeć. No więc żeby nie zdziczała, trzeba ją szybko wydać za mąż, a wtedy już mąż wychowa ją odpowiednio, uczyni z niej właściwą wzór cnót kobiecych. Ugruntuje jej cnoty niewieście.
3: No tak, ale to nie chodziło tylko nawet o jakieś tam ugruntowanie cnót, bo tam problemów możliwych było więcej. My mówimy tutaj raczej o kobietach elity, nie? Bo tylko o nich, czy o małżeństwach elity, bo tylko o nich cokolwiek więcej wiemy. No i w takim razie taka młoda dziewczyna, wchodząc powiedzmy do gospodarstwa domowego, takiego mężczyzny, dajmy na to, w miarę zamożnego, no ona musiała się po prostu nauczyć no, mnóstwa rzeczy, mnóstwa. Prowadzić to gospodarstwo, majątek, czasami naprawdę spory, posiadłości ziemskie, to mogła być spora liczba niewolników, którymi należało, niewolnic, którymi należało kierować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to było coś takie, czyli jakby nie tylko rewolucja taka w życiu no, i intymnym i prywatnym, bo przecież to jest pierwsze zamieszkanie z czasami niemal obcym mężczyzną, czasami daleko od domu.
2: A właśnie, to zatrzymajmy się tu, bo powiedział pan niemal obcym mężczyzną, no ale przecież ci mężczyźni być może byli obcy w kontekście tego, że mogli się nie znać z widzenia, ale chyba mogli być, była duża szansa, że byli ze sobą spokrewnieni.
3: Tak, to prawda. Grecy nawet preferowali, z tego co wiemy, nawet preferowali związki no, z krewnymi, prawda? Czyli takie rzeczywiście dla nas no, związki ocierające się o jakieś niemalże kardziejrostwo, bo zdarzały się związki nawet z wujkami, że tak powiem. Tak,
2: kuzynki, siostrzenice, bratanice.
3: Tak, no więc właśnie, więc to oczywiście jakby sprawę, powiedzmy, stawia w innym świetle. No to też nie można sobie wyobrażać tak, że ci ludzie zawierając związki małżeńskie się nie znali, bo kobiety nawet z wyższych warstw, klas, one brały udział w życiu publicznym, na przykład, nie wiem, w ceremoniach religijnych, uroczystościach religijnych i jakby poza tym mówimy o niewielkich społecznościach, nie? Jeśli to są miasta greckie, no to mój Boże, to wiele z nich to były miasta wielkości rzędu, ja wiem, kilka tysięcy mieszkańców, więc w takich miejscowościach, w takich wspólnotach, no po prostu co do zasady raczej wszyscy się ze sobą mniej lub bardziej znali, kojarzyli, więc mówiąc na myśli obcy mężczyzna, to ja chyba bardziej miałem na myśli znaczenie takie trochę może głębsze. On był obcy w sensie takim no, doświadczenia życiowego, takiego jego osobowości. No proszę sobie wyobrazić, jaka to musiała być przepaść między dziewczynką kilkunastoletnią z domu wychodzącą, a mężczyzną, który jest koło 30, który jest, że tak powiem, po jakichś związkach też, prawda, ma za sobą jakieś tam, no nie małżeńskich, prawda, ale generalnie ma za sobą jakieś doświadczenia intymne i tak dalej, jest osobą bywałą, więc tu po prostu, no, niektórzy starożytnicy porównują te relacje w takich małżeństwach, no, do relacji, taki, trochę między takim opiekunem, a podopieczną, prawda, więc to jest ten dystans, który mam na myśli. Nawet jeśli oni, powiedzmy, formalnie ta para się jakoś tam miała ze sobą styczność, jakoś się znała, to niewiele to zmienia, prawda, w takim układzie.
2: No ale teraz tak, jeżeli ktoś ożenił się z kobietą pochodzącą z bardzo bogatej rodziny, już się cieszył, że greckiego oczywiście Pana Boga złapał za nogi, może Zeusa, to mogło się okazać, że tę żonę stracił na rzecz członka jej rodziny ze strony ojca. Co to za mechanizm, panie profesorze?
3: To znaczy, tak, to jest taki bardzo szczególny mechanizm. My go znamy dosyć dobrze, bo na ten temat dużo źródeł się zachowało. Mowa jest i w literaturze, i źródła takie nieliterackie, inskrypcje i tak dalej. O tym wspominałem. To bardzo specyficzny mechanizm. On dotyczył przypadków, kiedy ojciec, pan domu, miał tylko jedną córkę, prawda? I to była kwestia związana z przyszłością całego majątku i przyszłością tej córki, bo ten majątek, dziedzictwo, ono było jakby podpięte pod tą córkę, prawda? I prawo greckie było, no, z naszego punktu widzenia w tym względzie zadziwiające po prostu. Nawet jeśli ona była już mężatką, prawda, to ona mogła być zmuszona przez prawo w niektórych sytuacjach. Mówię, w niektórych sytuacjach to nie była jakaś tam żelazna reguła, ale mogła być zmuszona rozwieść się po to, żeby związać się związkiem małżeńskim z najbliższym męskim krewnym. Po to, żeby ten majątek został przekazany w ten sposób dalej, jakoś tam w obrębie rodziny. Czyli jakby, no, mówimy o szczególnych kasusach, prawda? Takich jakby dziedziczek, jedynych dziedziczek, córek, które były jedynymi dziedziczkami danej posiadłości, czyli ten taki zmarły, powiedzmy, pan domu nie miał synów. Bo jeśli miał synów, to jakby nie było wątpliwości. Więc te scenariusze życiowe, no, naprawdę bywały z naszej perspektywy, no, zadziwiające. A rzeczywiście, tak mogło się zdarzyć, że człowiek mógł być zmuszony rozwieść się z taką... Więc trzeba było uważać, prawda? Żeby teoretycznie taki mężczyzna musiał, prawda, uważać, jeśli brał sobie za żonę taką właśnie jedyną dziedziczkę majątku, bo różnie mogło być.
2: Czyli to się nazywało epiklerat?
3: Tak, to się nazywało epiklerat, tak, epikleros. Czyli dosłownie to po grecku znaczy, że ona jest podpięta pod dziedziczony majątek.
2: Jaki jest znaczenie tej formy? Z tego epikleratu?
3: No, to chyba była taka namiastka trwania tego majątku, tego dziedzictwa po linii męskiej, prawda? Chodziło o utrzymanie w linii męskiej tego dziedzictwa, prawda? Tego majątku dziedziczonego, bo to chodziło o interes tych męskich, najbliższych męskich krewnych. I to się liczyło. Także tutaj też widać po prostu, no, jak bardzo te prawa kobiet, jeśli w ogóle o nich można mówić, są podporządkowane interesom mężczyzn, prawda, w jak wielu dziedzinach.
2: No to trochę nie dziwi, że mężczyźni greccy, starożytnej Grecji, tak ostrożnie podchodzili do małżeństwa, bo mogło się okazać, że nawet żonę stracą w którymś momencie. Panie profesorze, no dobrze, czyli mamy już wybranych kandydatów. Jak wyglądał odpowiednik dzisiejszego ślubu, wesela, czyli nie wiem, zaręczyny, wydanie, wesele?
3: Wiem o tym niewiele, to jest ciekawa rzecz. Dla mnie to było ogromne zaskoczenie, bo kiedy przed laty pisałem książkę na temat tego życia rodzinnego, to pamiętam, że planowałem cały rozdział na ten temat, przebieg wesela, i dla mnie to było takim trochę szokiem, że my ze źródeł literackich prawie nic na ten temat nie wiemy o przebiegu wesela. Wyjaśnienie jest, no, proste, to było dla nich tak oczywiste. Oni w literaturze greckiej nie mówi się o wielu rzeczach oczywistych, banalnych, po prostu się tego nie wyjaśnia. I tak się złożyło, że nie mamy żadnej relacji na temat, jak wygląda małżeństwo. Ale mamy na szczęście źródła ikonograficzne i one nam sporo mówią. I co jest interesujące, to było kilka ważnych momentów. Takim bardzo ważnym rytuałem było tak zwane odsłonięcie welonu zasłaniającego twarz tej nowej małżonki, prawda? Według rytuału, no, jakby oficjalnie to był pierwszy raz, kiedy ten przyszły mąż, pan młody, widział twarz swojej wybranki, ale to był taki właśnie centralny uniesienie, odsłonięcie welonu, odsłonięcie twarzy.
2: Czyli love is blind, tak, wersja grecka.
3: Tak, według, no, tak, no, mogły być niespodzianki, nie? Więc, ale to już, no, zostawmy. No, a kolejne ważne elementy to była taka uroczysta procesja, przejście w orszaku przy pochodniach do jakby nowego domostwa, bo zazwyczaj to oznaczało założenie po prostu nowego domostwa. I kiedy małżonkowie już do tego domostwa nowego wchodzili, to na ich głowy, i to jest kolejny rytuał, posypywano z takich specjalnych naczyń czy koszy, wysypywano im dosłownie na głowy mnóstwo jakichś tam ziaren, orzechów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest no, zabawne, ale to jest jakby echo tradycji, które po dziś dzień w naszym świecie funkcjonują, czy sypanie, czy tam monet, czy ryżu, prawda? To jest coś bardzo podobnego.
2: Ciekawe. Panie profesorze, tych tradycji i tematów związanych z małżeństwem w starożytnej Grecji jest dużo, dużo więcej, ale ponieważ kończy się program, to mam nadzieję, że w najbliższej przyszłości do tego tematu będziemy jeszcze powracać. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
3: Ja dziękuję, dziękuję państwu.
2: Pan profesor Andrzej Wypustek z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego był gościem. Informacje TOK FM już za kilka minut o godzinie 11.40, a po informacjach program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Dzień dobry, Marto, co dzisiaj w kulturze?
1: Dzisiaj w Kulturze Osobistej będziemy przypominać najciekawsze utwory polskich prozaików. Kilka sztuk. Co prawda, a to dlatego, że Państwowy Instytut Wydawniczy zainaugurował taką nową serię Polskie Prozy. Redaktorka tej serii, Paulina Subocz-Białek, jest już ze mną w studiu i będziemy rozmawiały o trzeciej pozycji z serii, o której Państwu właśnie powiedziałam, czyli o całym życiu Sabiny Heleny Boguszewskiej. Jak się okazuje, proza z 1934 roku może bardzo dobrze rezonować w dzisiejszych czasach. O 11.40 w Kulturze Osobistej.
4: Reklama.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
20: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zawarciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Widzę, że Hanie coś gryzie.
29: Komar. Zaraz część posmarujemy.
30: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
31: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
32: Już nie swędzi.
33: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
34: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Minęła 11.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Czas na niezależną komisję zaufania publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach, oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek dodał, że partia w najbliższym czasie zaproponuje w tej kwestii projekt ustawy. Chodzi o doniesienia portalu Zero, według których lekarz Dawid Kacprzyk, obecnie już były koordynator tamtejszego SOR-u, a także były radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus, miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,5 miliona złotych, a na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. We wtorek w kanale Zero były pracownik tej placówki, dr Emil Jędrzejewski, stwierdził między innymi, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. Warszawskie metro działa już normalnie. Wcześniej linia M1 kursowała tylko na odcinku Młociny Politechnika. Z ruchu wyłączono 10 stacji, a metro warszawskie przekazało, że systemy alarmowe wykryły osobę niepożądaną w tunelach. Policja poinformowała, że zatrzymany nie jest obywatelem Polski. Mieszkańcy Krakowa i okolic mogą odetchnąć z ulgą podczas fali nadchodzących upałów. Będą mieli się gdzie schłodzić. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku, które na początku czerwca zostało zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji, jest zdatne do użytkowania. Według badań zawiesina miała charakter naturalny, biologiczny. Prowadzone są ostatnie prace techniczne, które mają przygotować baseny do otwarcia w najbliższy weekend. Pierwsze problematyczne bieszczadzkie niedźwiedzie zostały przeniesione w inne, oddalone od zabudowań rewiry Bieszczadów. To zwierzęta, które coraz częściej podchodziły do ludzkich domów, skuszone jedzeniem z pól i śmietników. Czy relokowanie niedźwiedzi zadziała na dłuższą metę? To sprawdzał Marcin Starzec.
3: Od każdego złowionego niedźwiedzia pobrano krew do analizy, założono GPS i przewieziono w inne miejsce na terenie Bieszczadów. Najważniejsze jest jednak to, czy zwierzęta zostaną na swoim nowym terenie, mówi Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
4: Najistotniejsze było to, aby je relokować jak najdalej od zabudowy.
3: Na razie się udaje, ale to dopiero jeden element systemu,
4: który ma na celu łagodzenie konfliktów powodowanych tymi niedźwiedziami.
3: Na razie odłowiono 8 z 18 niedźwiedzi. W tym jednak udało się złapać dwa najbardziej problemowe zwierzaki z okolic wsi Wołkowyja. W dodatku RDOŚ cały czas kompletuje specjalną grupę interwencyjną, która będzie mogła przepłaszać drapieżniki gumową, niepenetrującą amunicją. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
2: To wszystko w informacjach. Czas na prognozę pogody. Najbliższa noc z temperaturą w okolicach 12 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Jutro jeszcze cieplej niż dziś, od 24 do 32 stopni.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Państwowy Instytut Wydawniczy zainaugurował nową serię, która odkrywa i ożywia najciekawsze utwory polskich prozaików i prozaiczek. Redaktorka serii Paulina Subocz-Białek, krytyczka literacka, poetka, eseistka, jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Polskie prozy są jak polskie drogi?
6: Trochę kręte, z takim zamysłem mało chronologicznym, więc może jakiś taki duch lekkiego, artystycznego, twórczego chaosu w to kalendarium pomysłów i inicjatyw wydawniczych pewnie odpowiada tej idei serii. Ale też przede wszystkim dotyczą literatury polskiej, więc są z ducha też być może jakieś trochę niepokorne.
5: A jak dokonujecie i jak będziecie dokonywać, bo to dopiero początek wyborów do tej serii właśnie?
6: To jest, powiedziałabym, bardzo subiektywny wybór, bo też i dotyczy literatury znanej, wpisanej już do kanonu naszej klasyki, ale także literatury zapomnianej.

0: doboru tych wszystkich utworów jest, oprócz takich wyznaczników arcydzielności, żeby to była po prostu dobra książka, no to też jakiś taki rodzaj istotności, przekazu, formy, być może atrakcyjności, ale też to, żeby ona w myśl takiej demokratyzacji kultury po prostu do innych generacji trafiała, czytelników, które nie miały okazji jeszcze poznać tej literatury.
1: Jestem ciekawa, jak w ogóle wpadliście jako wydawnictwo właśnie na to, że istnieje taka luka w polskim wydawaniu dzieł dobrych i arcydzielnych.
0: To jest bardzo trudne pytanie. Ja też myślę, że występuję tu z takiej perspektywy i historyczki literatury, i czytelniczki, więc też sama po prostu badając literaturę i czytając, widzę, że jest to na listach lektur też często nieobecna literatura, tak jak na przykład pierwsza książka, która otwiera serię Obłęd Jerzego Krzysztonia. To jest książka, która oczywiście sprzedawała się na pniu i była za każdym razem, kiedy wychodziła już w latach 80. bestsellerem, ale w takim mainstreamie mało jej, powiedziałabym, w owym czasie było. Raz, że ze względu na system ówczesny i tą cenzurę, która gdzieś otoczyła ją mocną opieką i ta recepcja książki była po prostu taka, powiedziałabym, bardziej prywatna. Mimo wszystko dotarła do bardzo powszechnego odbiorcy, ale myślę, że też jakaś taka potrzeba też przypominania dzieł, które były dobre i mamy bardzo mocną nadprodukcję literacką. Jest dużo prozy i literatury i tłumaczonej i rodzimej naszej polskiej, ale myślę, że też brakuje takiego głosu dzieł z przeszłości, w których te nowe utwory mogą się jakoś odbijać. Możemy je porównywać, sprawdzać, na ile to, co dzisiaj dostajemy, jest czymś nowym, odkrywczym, czy jest jakimś rozwinięciem, a może powtórzeniem.
1: Czyli w tej serii będą zarówno dzieła znane, jak i dzieła zapomniane. A czemu musiały się znaleźć w niej wertepy Leopolda Buczkowskiego?
0: To jest przede wszystkim głównym wyznacznikiem w ogóle, bo to zamysł serii jest taki, żeby wznowić właściwie wszystkie utwory Leopolda Buczkowskiego, czyli na wertepach się nie zatrzymamy. To jest pierwsza jego książka, odtwarzana też z fragmentów, powstała w 1937 roku, ale została wydana w 1947, więc 10 lat czekała tak naprawdę na tą rekonstrukcję, bo w zawierusze wojennej zaginął ten maszynopis Buczkowskiemu i też wertepy oczywiście rozpoczynają twórczość prozatorską Buczkowskiego, ale myślę, że to też ona jest dostępna, ta pozycja w tym rynku antykwarycznym, czyli mamy stare wydania, natomiast to jest poprawiona wersja,
1: odświeżona,
0: zredagowana.
1: W jakim sensie takie książki się odświeżą?
0: Tak, porównaliśmy wszystkie wersje dotychczas wydane, od pierwodruku po te ostatnie za życia autora. Przede wszystkim sprawy interpunkcyjno-ortograficzne, czyli formę zapisu, ale też uzupełniliśmy tą naszą edycję o taki słownik tego języka Podola, takiej gwary też i wiejskiej, ale też i galicyjskiej, więc takie trudniejsze słowa, które być może współczesnym czytelnikom będą mniej znane lub po prostu sprawiały jakąś trudność, będą sprawiały jakąś trudność lub opór w odbiorze, to też takie edycje będą zawierały jakieś takie niektóre, bo też nie chciałabym tego zapowiadać jako jakąś zasadę, ponieważ myślę, że też niektóre z tych dzieł same się bronią bez tych dodatkowych komentarzy, ale jeśli są właśnie jakieś takie pomysły i są badacze czy badaczki, którzy zajmują się tym, to też chętnie zapraszamy do współpracy przy opracowaniach tych utworów, choć jest to w zamyśle jednak, powiedziałabym, seria bez takiego opracowania, bez aparatu naukowego, bardziej popularna, popularyzatorska niż seria właśnie z edycją naukową, jak te wszystkie uklasycznione formy.
1: To powiedzmy w takim razie, dlaczego warto przeczytać powieść z 1934 roku, Całe życie Sabiny Heleny Boguszewskiej. Czemu wybór padł właśnie na tę książkę? I co o samej autorce też warto wiedzieć i powiedzieć?
0: Tak, to jest trzecia pozycja z serii Polskie Prozy, też zupełnie z innego klucza dobierana. Tutaj jest pierwsza autorka. Książka, która właściwie jest do lat 70. nieustannie, właściwie, nie wiem, czy nie w takim odstępie rokrocznym, ale co kilka lat na pewno wznawiana.
1: Czyli bardzo popularna.
0: Tak, wznawiana wielokrotnie, dodrukowywana, więc to było też, można mówić, że to jest jakiś tam bestseller na różnym etapie i generacji też, które pamiętają i nie pamiętają, więc jest, powiedziałabym, wysycony ten rynek antykwaryczny, ale też bardzo trudno dostać tę książkę w tych starszych wydaniach. Tutaj również wykonaliśmy, powiedziałabym, naprawdę lwią część pracy wykonaliśmy, porównując wszystkie edycje i oparliśmy się też na tym takim wydaniu pierwotnym, czyli z 1934 roku, dziś obecnie dostępnym w Archiwum Biblioteki Narodowej, ale też myślę, że w jakichś bibliotekach, które są dobrze wyposażone. Także tę wersję przedwojenną, ponieważ autorka dosyć często zmieniała wersję różnych utworów i tam pojedyncze słowa i wyrazy czasami podlegały jakimś renegocjacjom, powiedziałabym, autorsko-redaktorskim, więc też porównał. To są takie, powiedziałabym, stylistyczne decyzje, czasami I w przypadku akurat całego życia Sabiny nie dopatrzyłam się jakichś takich, powiedziałabym, szeroko

0: zakrojonych działań cenzorskich, więc ta książka raczej była mocno redagowana przez autorkę i tutaj faktycznie te prace warto było wykonać, żeby porównać tę wersję pierwotną. I ona też była, mam wrażenie, też najlepiej przygotowana z tych wszystkich, jeśli chodzi o redakcję, więc też warto było zajrzeć do tego pierwszego wydania. Natomiast Całe życie Sabiny jest szalenie aktualną powieścią. To jest szczytowe osiągnięcie realizmu psychologicznego. Oczywiście Doby międzywojnia, obok Cudzoziemki, czy takiej też może mało znanej książki Przygoda w nieznanym kraju Anieli Gruszeckiej. No to są przykłady takich trzech powieści, naprawdę wielkich powieści psychologicznych, napisanych przez autorki, ale też...
1: W swojej formie nowatorskie, bardzo.
0: Bardzo nowatorskie. Całe życie Sabiny jest napisane za wyjątkiem ostatniego zdania, mową pozornie zależną. W ogóle ta forma eksperymentalna była ciekawa dla Heleny Boguszewskiej. Moglibyśmy wtedy przyrównywać to do takiego założenia, czy doktryny twórcze, którą pewnie chętnie ona widziała w tej swojej reportażowej twórczości, do Emila Zoli, czyli taki rodzaj mocno zobiektywizowanego narratora, który chce jak najbardziej wczuć się, czy pokazać jakby przestrzeń bohatera. I to też widać w wewnętrzną przestrzeń, taki krajobraz wewnętrzny, psychologię bohatera. To bardzo dobrze widać w Sabinie właśnie, ja myślę, że taki rodzaj akcji skierowanej do wewnątrz. I to też jest bardzo ciekawe, bo dzisiaj obserwujemy w takich pewnie dosyć modnych nurtach pisarstwa prozatorskiego taką zasadę show don't tell, czyli żeby jak najbardziej pokazać, unaucznić, a nie opowiadać, nie dialogować, tylko jakby przez formę oddać to, co dzieje się wewnątrz bohatera. Natomiast sama książka na poziomie akcji ma mało do opowiedzenia. Bardziej właśnie rodzaj jakiejś retrospekcji. Ona jest bardzo regresywna. To są wspomnienia, czyli wpisuje się jak najbardziej w te wszystkie tradycje wielkich powieści, wielkich dzieł dwudziestowiecznych.
1: Wspomnienia na łożu choroby.
0: Tak, nieuleczalnej choroby.
1: Tak, czyli tak naprawdę na łożu śmierci.
0: I te wszystkie późniejsze i wcześniejsze, bo to też ta cała proza psychologiczna pisana przez kobiety, ale nie tylko. I oczywiście tutaj myślę o Virginia Woolf na najbardziej charakterystycznym przykładzie, czyli takiego miejsca ekstremalnego, w którym się znajdujemy, już na granicy śmierci. Ale te sąsiadki bliskie całemu życiu Sabiny to Lagerlof i jeszcze Sigrid Undset, czyli słynna autorka Krystyny, córki Lawransa. I w tych powieściach najprawdopodobniej Helena Boguszewska się zaczytywała. Tłumaczenia polskie już mieliśmy w latach 20., ale fragmenty tych utworów były drukowane w 1905 roku, więc na pewno zapoznawała się z tą twórczością i zainspirowana takim innym sposobem pisania, właśnie na granicy, gdzieś z takim ekstremum, które wyzwala jakiś taki rodzaj może bardziej odważnej refleksji o swoim życiu, bo to jest przede wszystkim jakiś taki rodzaj rewizji własnego życia, ale choroba na takim głębszym poziomie artystycznym wydaje mi się jest doskonałą metaforą takiego miejsca, które pozwala na jakąś transformację. Metaforą może to jest drastyczne, co powiem teraz interpretacyjnie, ale jakby było jakimś rodzajem uwolnienia od tego życia, z którego Sabina pragnie się wyzwolić. Czyli choroba byłaby taką metaforą jakiejś transformacji i wolności.
1: To jest jeden z ciekawszych portretów wielokrotnych w polskiej literaturze?
0: Myślę, że z pewnością ciekawy. Jeden z ciekawszych i pewnie jeden z najlepiej zrealizowanych, bo to też jest bardzo sprawnie zrobione. Zresztą Helena Boguszewska była autorką takiego sformułowania, sparafrazuję je, bo dokładnie nie pamiętam, jak ono szło, ale żeby właśnie im ciężej i trudniej się pisze coś pisarzowi, tym lepiej i przyjemniej czyta się to. Więc myślę, że ona tę zasadę praktykowała i wiele sztuczek świadomie konstruowała. To jest na pewno wybitnie zrealizowana powieść i też taki eksperyment prozy dwudziestowiecznej, ale absolutnie nie zastarzał się.
1: A inne książki tej autorki, bo były też scenariusze filmowe, które Boguszewska pisała ze swoim drugim mężem.
0: Tak jest, z Jerzym Kornacki. Natomiast ja myślę, że taka twórczość najbardziej interesująca to są trzy utwory, które wydała włącznie z Całym życiem Sabiny w latach 30. Z tych cykle reportaży i też taką opowieść też na poły reportażową, taką bardziej powieść nowelową, to też taki gatunek był bardzo ciekawy, dotyczącą niewidomych dzieci w laskach. Czyli takie trzy utwory z lat 32-34, to jest taki, powiedziałabym, pendant jej twórczości i tamten talent się faktycznie wysycił, a później to pisarstwo było bardzo tak mocno, powiedziałabym, publicystyczne, więc jeśli chodzi o literaturę, to pewnie na granicy twórczości literackiej i artystycznej, to te wcześniejsze utwory mają jakieś większe walory literackie, a drugie na pewno, ten drugi okres twórczości, to powiedziałabym jest bardzo ciekawy też z punktu widzenia historii literatury, ale też takich przemian społecznych. Natomiast literacko pewnie ten talent ona zareprezentowała w latach 30., kiedy pisała sama.
1: Całe życie Sabiny, komu warto tę książkę polecić? Wielbicielom jakiej prozy? Jakich książek również?
0: Przede wszystkim Ja powiedziałabym tutaj, że każdemu, kto jakąkolwiek wrażliwością chce otoczyć swoją egzystencję, ale oczywiście proza psychologiczna. To są te wszystkie nurty, z którymi dzisiaj się pewnie bardzo często spotykamy. I jakiś rodzaj konfliktów wewnętrznych, ale radzenia sobie też z rzeczywistością. Myślę, że bardzo ciekawie, jeśli chodzi o takie nowe odczytania, to można by było zaryzykować takie stwierdzenie. Jest taka teraz w naszym obszarze, powiedziałabym, tłumaczeń literackich ciekawa idea, zapożyczana z Japonii, ikigai, czyli taki rodzaj szukania radości w małych rzeczach i sensu w poszukiwaniu w przedmiotach, no to Sabina realizuje, powiedziałabym, w 100%. Też w poszukiwaniu tej rzeczywistości wokół, takiej codziennej, w byciu tu i teraz. No ona w takim nawet ekstremalnym miejscu, w którym się znajduje, będąc nieuleczalnie chora, znajduje dużo satysfakcji.
1: Paulina Subocz-Białek, krytyczka literacka, poetka, eseistka, redaktorka serii Polskie Prozy, przygotowanej już w części przez Państwowy Instytut Wydawniczy, była moją i Państwa gościnią. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: A rozmawiałyśmy o kilku książkach, ale szczególnie o tej najnowszej, wydanej właśnie w tej serii, czyli Całym życiu Sabiny Heleny Boguszewskiej. Przypomnijmy, książki z 1934 roku. Zachęcamy Państwa do tego, żeby sięgać po tą polską prozę, trochę już zapomnianą, a zupełnie niesłusznie. Marta Perchuć-Burzyńska, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Jakubowi Paziowi za pomoc w przygotowaniu programu. Do usłyszenia.
2: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
3: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 złote. Gdzie jest ta różnica?
2: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
4: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska, Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
10: Uwaga! Super promocja Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
17: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Jest środa, 24 czerwca. Minęło południe.
20: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie nabiera tempa. Właśnie teraz powinno ruszać przesłuchanie lekarza, który w mediach powiedział o rażących nieprawidłowościach na SOR-ze.
19: Nie milkną też komentarze wokół rozpoczynającej się jutro gdańskiej konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy. Nie przyjedzie na nią ani Wołodymyr Zełenski, ani jego żona Ołena.
20: W TOK 360 będzie także o kandydatach na rzecznika praw obywatelskich. Żaden z nich nie ma pełnego poparcia.
19: Zajrzymy też na piłkarski mundial. Tam każdego dnia dzieje się sporo.
20: To jest TOK 360. Tamara Pawlik-Lipska
19: i Wojciech Muzal. Zapraszamy.
20: W warszawskiej prokuraturze powinno zaczynać się przesłuchanie doktora Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora chirurgii w Szpitalu Południowym.
19: A to po wywiadzie dla kanału Zero, w którym pozostający w konflikcie ze szpitalem lekarz mówi o poważnych nieprawidłowościach na SOR-ze i twierdzi, że błędy medyczne mogły prowadzić do śmierci pacjentów.
20: Pismo od prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie Szpitala Południowego otrzymał już minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
21: Informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, nie wskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce, bo te sformułowania były bardzo ogólne, pomimo tego, że dziennikarz pytał pana doktora, nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów.
19: Minister Żurek poinformował, że od 2023 roku prowadzono 12 postępowań dotyczących zgonów pacjentów w szpitalu. 4 z nich zostały umorzone, 5 nadal jest w toku, a w pozostałych przypadkach odmówiono wszczęcia śledztwa.
20: Jesteśmy tą sprawą po prostu zdruzgotani. W Szpitalu Południowym mieliśmy do czynienia z prawdziwym patologicznym systemem.
19: Tak o sytuacjach opisanych przez doktora Emila Jędrzejewskiego mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
22: Jesteśmy dzisiaj zdruzgotani tym, co mogło, jeżeli śledztwo to wyjaśni, co mogło dziać się z pacjentami, bo to pacjenci powinni być na pierwszym miejscu, to do czego doprowadziło połączenie polityki z medycyną w tym konkretnym przypadku. Jednocześnie rozumiemy dzisiaj naszych pacjentów, którzy mogą czuć obawę, czuć lęk, czuć strach, że ta patologia, którą ujawniono, no nie była jednostkowa. Od rana jestem w kontakcie z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. Już kilka dni temu zostało wszczęte postępowanie w sprawie polityka lekarza, który jakoby miał dopuszczać się czynów, w mojej ocenie, nie tylko nielicujących z godnością zawodu, ale zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu pacjentów. Uzgodniliśmy z panem rzecznikiem, że analizuje materiał pod kątem złożenia z artykułu 77 wniosku do sądu lekarskiego o zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas trwania postępowania panu doktorowi ze Szpitala Południowego. Mamy silne przekonanie, że każdy z zarzutów musi zostać wyjaśniony.
20: Prezes Łukasz Jankowski mówił też o lekarzach ze Szpitala Południowego, którzy z prośbą o anonimowość zgłaszają się teraz do samorządu lekarskiego i potwierdzają wiele zarzutów dotyczących funkcjonowania tamtejszego SOR-u.
19: Lekarze żądają od premiera konkretnych przepisów, które ujednolicą czas pracy medyków. Apelują także o odpolitycznienie systemu ochrony zdrowia.
20: Jeśli zarzuty się potwierdzą, trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje. Te afery należy wyczyścić do zera, mówił w poranku TOK FM wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski z Koalicji Obywatelskiej, komentując nowe doniesienia dotyczące Szpitala Południowego.
19: Jacek Karnowski w rozmowie z Maciejem Głogowskim zauważył, że jeśli dr Emil Jędrzejewski, który pozostaje w sporze ze szpitalem, wiedział o nieprawidłowościach i nie alarmował odpowiednich instytucji, to budzi to poważne wątpliwości sowietyczne.
0: Nie może być tak, że sygnalista widzi, że jest
1: ktoś, który przyczynia
0: do śmierci i nie robi larum, grają, tak? No nie rozdziela koszulę, wie pan. Gdy każdy z nas zobaczył, że ktoś kogoś uśmierca przez to, że obsługuje sprzęt medyczny, a nie ma do tego uprawnień, to każdy z nas by się położył rejtanem tam. A pan doktor, widać, dalej funkcjonował, póki
1: my nie wiemy, czy tak było.
0: No ale zawiadomił prokuraturę wtedy,
1: położył się
0: rejtanem, czy nie położył się?
1: Tak, no myślę, że tutaj...
0: No my byśmy się położyli rejtanem. Panie redaktorze, każdy z przyzwoitych Polaków, każdy z przyzwoitych ludzi położyłby się rejtanem, żeby tego nie było.
20: W sprawie Szpitala Południowego w poniedziałek wszczęto dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.
19: Czas na niezależną komisję zaufania publicznego, która w sposób apolityczny i dogłębny wyjaśni to, co dzieje się w warszawskich szpitalach. Tak z kolei mówi prezes PiSu Jarosław Kaczyński.
20: Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek dodał, że partia w najbliższym czasie zaproponuje w tej kwestii projekt ustawy.
19: Komisja według Kaczyńskiego powinna składać się m.in. z prawników, lekarzy, ekspertów, także przedstawicieli organizacji społecznych oraz osób zaufania publicznego. I tu cytat, to nie tylko kwestia poznania prawdy, ale także bezpieczeństwa pacjentów w przyszłości, podkreślał prezes PiSu.
20: Właśnie teraz powinno rozpoczynać się posiedzenie trójstronnego zespołu do spraw ochrony zdrowia. Dyskusja ma toczyć się wokół wynagrodzeń medyków oraz konsolidacji szpitali w 9 województwach w kraju.
19: W rozmowach z pracownikami medycznymi i pracodawcami nie weźmie udział ministra Jolanta Sobierańska-Grenda. Będzie jej zastępczyni Katarzyna Kęcka. Komentowała to w pierwszym programie TOK FM w rozmowie z Szymonem Kępką. Przedstawicielka Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, konkretnie przewodnicząca tej organizacji, Krystyna Ptok.
17: My widzimy, że pani minister jest wszędzie, ale nie jest z nami. Ważniejsze jest komunikat do prasy i konferencja niż dialog z ludźmi, którzy mają wiedzę. Czy jestem ciekawa, co zostanie pierwszego ogłoszone.
23: Czy pani zdanie w takim razie, w krótkich żołnierskich, może jednak pielęgniarskich słowach, ta jawność zarobków od 1 lipca, ona poprawi przejrzystość, czy jednak pogłębi napięcia między zawodami medycznymi?
17: Jeśli będziemy mieli te sankcje dotyczące braku sprawozdawczości, dotyczącej wynagrodzeń, ja jestem za wprowadzeniem tachografów dla medyków. To nie tylko lekarze pracują, także nie śpią. Kierowcy mają tachografy, żeby bezpiecznie jeździć po Polsce i nie tylko po Europie. I dla swojego bezpieczeństwa, i dla bezpieczeństwa współuczestników. Więc my zróbmy karty pracy dla medyków.
20: Ważniejszy jest efekt konferencji niż to, kto na nią przyjedzie, uważa wiceprzewodniczący Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Bartosz Romowicz z Polski 2050.
19: Polityk skomentował w poranku TOK FM rezygnację Wołodymyra Sobieńskiego z udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Zamiast prezydenta na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Sfrydenko.
24: To jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
19: Konferencji odbudowy Ukrainy będziemy mogli się przypatrywać. Rozpocznie się ona jutro i potrwa do piątku. Udział w niej weźmie m.in. kilkunastu szefów państw i rządów, ministrowie spraw zagranicznych, a także przedstawiciele międzynarodowych instytucji finansowych i banków.
20: Miliard dolarów i inwestycje rozłożone na lata, a nawet dekadę, tak o powojennej odbudowie Ukrainy, mówił w TOK FM Jakub Karnowski, prezes Kredobanku, ukraińskiej instytucji finansowej należącej w całości do PKO Banku Polskiego.
19: Podczas tej gdańskiej konferencji podpisanych ma być prawie 200 umów i porozumień, głównie między polskimi i ukraińskimi firmami.
20: To cały wachlarz branż, w których polski biznes w Ukrainie w przyszłości będzie mieć szansę, mówił nasz gość, z którym w porannym EKG rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
25: Energetyka, zbrojeniówka, jest też oczywiście sektor agro,
2: który będzie konkurował z produktami, z tym, co jest produkowane w Polsce, ale na przykład jak popatrzymy teraz na ukraińskie sklepy, wspomniałem o tej bardzo dużej nadwyżce handlowej, którą mamy w bilansie z Ukrainą, Polska-Ukraina, ale jak się wejdzie do pierwszego lepszego sklepu w Lwowie, to tam, nie wiem czy większość, ale bardzo dużo jest produktów spożywczych z Polski.
3: Czyli to, że sektor rolny jest silny w Ukrainie, nie znaczy, że cała żywność na Ukrainie jest ukraińska.
2: A dokładnie tak, dlatego, że te firmy duże, rolne, czy przetwórstwa, które funkcjonują w Ukrainie, one też są własnością podmiotów z Unii Europejskiej, więc to nie jest też tak, że są tylko podmioty czysto ukraińskie, natomiast one w pewnym sensie są już w Unii Europejskiej, ale jest bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o tworzenie takich łańcuchów, w których mamy produkcję na przykład w Ukrainie, przetwórstwo w Polsce, jest bardzo wiele do zrobienia w tym temacie. Innym sektorem, który jest widoczny też, jak się wjeżdża do miast zachodniej Ukrainy, bardzo dużo powstaje po prostu budynków, również mieszkaniowych. W Lwowie jest bardzo dużo budowane. To wynika z tego, że duża część populacji ludzi niestety przeniosła się z tych obszarów okupowanych i nie chce wyjeżdżać z Ukrainy, ale chce zamieszkać w tej części Ukrainy, która jest po prostu bezpieczna, ponieważ wojna trwa 5 lat. No to ludzie się poprzenosili z Doniecka, z Zaporoża, z Mariupolu, którego już nie ma, do Lwowa.
19: A w Ukrainie już teraz prężnie działa nawet kilkaset polskich mniejszych i większych firm.
20: Decyzja już zapadła. Senatorowie koalicji rządzącej zdają sobie sprawę, że szanse na to, żeby prezydent podpisał ustawę o statusie osoby najbliższej, są niemal równe zeru. Bo zdaniem Karola Nawrockiego jest ona zagrożeniem dla instytucji małżeństwa.
19: Izba Wyższa zajmie się przepisami na posiedzeniu, które się rozpoczęło. Przepisami, które w podstawowym stopniu regulują sytuację prawną związków nieformalnych.
4: Potrzebujemy zrobić krok do przodu, żeby przede wszystkim zabezpieczyć ludzi w funkcjonowaniu ich na co dzień, bez patrzenia na to, jak to oceniamy, czy z punktu widzenia moralnego, czy jakiegokolwiek innego, bo naprawdę nie ułożymy ludziom życia. Jak będą chcieli mieszkać razem, to razem będą mieszkać, razem będą żyć. Musimy zrobić wszystko, żeby mogli funkcjonować zgodnie z prawem i bezpiecznie względem siebie.
5: Nie będzie zgody pana prezydenta na wprowadzenie, na legalizację związków partnerskich. W tej ustawie, która zmienia ponad 200 ustaw, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje. Ta ustawa wprowadza szereg rozwiązań, które są tożsame dla związków partnerskich z tymi, które dziś są dedykowane jedynie dla małżeństw.
7: Jestem zdumiona, jak niewielką wiarę pokłada prawica w instytucję polskiego małżeństwa. Wszystko, co się dzieje, co ma służyć ludziom, którzy nie są małżeństwami, zdaje się bezpośrednio atakować ich związki małżeńskie. No ja też jestem szczęśliwą mężatką i nie czuję się zagrożona tym, że jacyś ludzie ślubu nie wezmą i w tym związku urodzą się dzieci, a państwo to rozpozna i da im szansę na przykład na to, żeby mogli razem mieszkać w tym samym mieszkaniu komunalnym albo razem rozliczać podatki.
20: Mówią wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker oraz wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
19: A wracając zaś do samej ustawy, no to zakłada ona, że dwie osoby pełnoletnie będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która będzie rejestrowana w Urzędzie Stanu Cywilnego i która umożliwi m.in. wspólne rozliczenie, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, a także zapewni dostęp do informacji medycznej.
20: Znamy już kandydatów na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, a Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło szefa warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adama Borowskiego, a Koalicja Obywatelska adwokatkę Sylwię Gregorczyk-Abram.
19: Wątpliwości wobec kandydatury Gregorczyk-Abram zgłasza jednak część lewicy. W poranku TOK FM senatorka Anna Górska mówiła w rozmowie z Maciejem Głogowskim, że Rzecznik Praw Obywatelskich powinien być osobą apolityczną, o nieposzlakowanej opinii, stojącą po stronie wszystkich obywateli.
25: Szanuję panią Sylwię Gregorczyk-Abram za jej pracę, za to, że rzeczywiście no, mamy...
1: Czyli jak ktoś walczy o praworządność, to jest za duża konotacja
25: wie pan
1: polityczna.
25: Co, to nie chodzi o walkę o praworządność, tylko jak gdyby my do tej pory też mieliśmy bardzo dużo zastrzeżeń i uwag i zawsze podnosiliśmy głos, kiedy PiS mianował no, po linii trochę politycznej na różne urzędy i mówiliśmy, że to jest psucie trochę tego urzędu, bo to robi taki wyłom, że już zawsze ten Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli naprawdę osoba, która nie może patrzeć i zwracać uwagi na to, kto jest po jakiej stronie politycznego sporu, że to już potem tak się utrwali, że to będzie zawsze osoba po jednej i po drugiej stronie.
20: 5-letnia kadencja obecnego rzecznika profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca.
19: Przyszłość NATO, relacje transatlantyckie i wsparcie dla Ukrainy. To są tematy zbliżającego się szczytu sojuszu w Ankarze.
20: Dzisiaj o przygotowaniu wspólnego stanowiska na te obrady będą rozmawiać w Berlinie liderzy Niemiec, Francji, Polski, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
8: Szczyt NATO w Ankarze może być jednym z najważniejszych w historii sojuszu, bo ważą się losy jego przyszłości. Działaniem NATO rozczarowany jest prezydent USA Donald Trump. The numbers that we spend are so... Kwoty, które wydajemy na NATO, są absurdalne, a oni nas nie wsparli. Wydajemy te wszystkie pieniądze, setki, po prostu setki milionów dolarów, żeby chronić ich głównie przed Rosją. I kiedy chcemy pomocy w drobnej sprawie, to drobiazgi, małe piwo. Oni mówią nie, wolelibyśmy nie pomagać. Głupio tak mówić, bo my możemy im powiedzieć to samo i być może tak zrobimy. Mówił w gabinecie owalnym Trump, co transmitowała między innymi stacja Euronews. Największe kraje Starego Kontynentu muszą więc skonsultować swoje stanowisko przed obradami w Turcji. Jak poradzić sobie z Trumpem, na to pytanie w Berlinie odpowiedzi będą szukać kanclerz Friedrich Merz, prezydent Emmanuel Macron, premierzy Donald Tusk i odchodzący Keir Starmer oraz skłócona ostatnio z Trumpem szefowa włoskiego rządu Giorgia Meloni. Z europejskimi liderami połączy się szef NATO Mark Rutte, który jest w Waszyngtonie. Dzisiaj w stolicy USA będzie się starał przekonać amerykańskiego przywódcę, że sojusz ma sens. Wiem, że jest rozczarowanie, ale spójrzmy też na to tak. To są odosobnione przypadki, bo patrząc szerzej, kolejne państwa, kolejni sojusznicy, jeden po drugim, udostępniali swoje bazy na potrzeby operacji Epicka Furia. To oznacza tysiące samolotów startujących z europejskich baz, od 4 do 5 tysięcy lotów bojowych. Europa była platformą projekcji siły USA. Mówił Rutte w telewizji Fox News. Dwudniowy szczyt NATO rozpocznie się 7 lipca. Tomasz Urchowski, TOK FM.
19: 6 drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla 5 mistrzostwa się właśnie skończyły.
20: Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po 2 mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata, Argentyna i Francja.
19: O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej w mundialu USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
9: Wiemy, że nic nie wiemy, bo to jest mundial na razie bardzo nierówny, no bo na przykład Niemcy wprawdzie też już mają pewny awans do 1/16 finału, ale przecież z wybrzeżem kości słoniowej decydującego gola strzelili w ostatnich sekundach meczu. Oczywiście może podobać się Norwegia z Erlingiem Haalandem, może podobać się zespół gospodarzy, czyli Stanów Zjednoczonych, ale już Anglia, pierwszy mecz świetny, no a wczoraj męczyli się z Ganą i zremisowali 0-0, więc angielska prasa już pyta, czy musimy polegać tylko na Harrym Kane'ie, odpowiada trener Thomas Tuchel. Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest, to piłkarze światowej klasy, robią to co zazwyczaj, dają z siebie wszystko, zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy 3 różnych strzelców goli, a poleganie na Kane jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A oprócz Anglików nie przekonują też na razie choćby Brazylijczycy prowadzeni przez Carlo Ancelottiego, a i Holendrzy, choć pokonali Szwecję 5-1, to w pierwszym meczu nie potrafili wygrać z Japonią. Co do drużyn, które mogą jak niegdyś Polska grać mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. Przemysław Pozowski, TOK FM.
20: A dziś na piłkarskich Mistrzostwach Świata początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem.
19: Tematy dnia przygotował Krzysztof Chorwat. Za chwilę goście i komentarz do nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie.
10: A
6: Autopromocja.
10: Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
11: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką dużą przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
12: Prawdziwa historia Polski.
13: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
6: Autopromocja.
14: Reklama.
26: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
27: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
28: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
29: Widaron.
28: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
29: Widaron.
28: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
29: Widaron.
28: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
29: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
30: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
31: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
32: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 12.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest 12 spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym, poinformował minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Tyle zgłoszeń wpłynęło do prokuratury od 2023 roku. W 3 sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, 4 sprawy zostały umorzone, 5 spraw jest w toku, więc można powiedzieć, że prokuratura w tych sprawach normalnie prowadzi postępowania, przekazał prokurator generalny. Były pracownik Szpitala Południowego, dr Emil Jędrzejewski w Kanale Zero stwierdził, że między innymi, że na SOR-ze tej placówki procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Pierwsza dama Ukrainy, Olena Zełenska, nie weźmie udziału w zaplanowanej na jutro debacie na Uniwersytecie Gdańskim, poinformowała rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Samo wydarzenie odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Wydarzenie będzie poświęcone roli edukacji w kształtowaniu tożsamości obywatelskiej, odpowiedzialności, przywództwa oraz innych kluczowych kompetencji potrzebnych do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom społecznym. Senat rozpoczął posiedzenie, na którym zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej, która formalizuje związki jednopłciowe. Izba będzie też pracować nad ustawą o zakazie pacostreamingu oraz nad ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
4: Południowe wydanie TOK 360. Jest z nami teraz Błażej Kulesza, reporter TOK FM. Dzień dobry. Błażej zajmuje się u nas tematem Szpitala Południowego. Wpłynęło 12 zgłoszeń dotyczących zgonów w warszawskim Szpitalu Południowym. Jaki to ma związek z ostatnimi nieprawidłowościami, o których słyszymy?
5: No, tych zgłoszeń tak na dobrą sprawę dotyczących nieprawidłowości w szpitalu, jakie trafiły do śledczych, było zdecydowanie więcej, bo tu chodzi o 32 zgłoszenia. Faktycznie 12 zgonów. No, obowiązkiem śledczych jest oczywiście wyjaśnienie każdego takiego przypadku. Wiemy, że w przypadku 5 spraw to postępowanie cały czas się toczy. Ma to oczywiście związek z tym, co wczoraj padło w Kanale Zero, słynny wywiad pana doktora Emila Jędrzejowskiego, który wzburzył opinię publiczną. Mam wrażenie, że to, co się nie zgadza w tym wywiadzie, to to, że jeżeli pan doktor miał faktycznie wiedzę, to dlaczego nie zaalarmował wszystkich najważniejszych osób? Z tego, co wiemy, starał się. Wedle tego, co dziś na konferencji Waldemar Żurek, prokurator generalny, przedstawił, też szpital wnioskował o to, aby pan doktor wyjaśnił tę sprawę. Odpowiedzi ponoć nie otrzymali. No, teraz trwa przesłuchanie pana doktora w prokuraturze okręgowej w Warszawie, która te postępowania w sprawie Szpitala Południowego prowadzi. No i jesteśmy bardzo ciekawi, mówię, my dziennikarze jesteśmy bardzo ciekawi, czy czegoś nowego w tej sprawie się dowiemy, jak to dalej będzie wyglądać, bo sprawa faktycznie bulwersuje. Mamy kolejne jednostki, kolejne gremia, które po pierwsze wzywają do tego, żeby tę sprawę wyjaśnić. Tworzymy kolejne podmioty, które miałyby tę sprawę wyjaśnić. Dziś prokuratura, jutro Rada Warszawy wezwała przecież prezydenta, Rada na Ursynowie, a prezes PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego. No, powiem szczerze, jeżeli jakakolwiek z tych komisji dojdzie do prawdy, to naprawdę będę gratulować się członkom tej komisji.
4: Co właściwie się działo na SOR-ze w tym szpitalu, biorąc pod uwagę te nowe informacje?
5: No, jeżeli patrzeć tylko na to, co mówił wczoraj pan doktor Jędrzejewski, no to faktycznie dochodziło do przypadków zaniechań. No, to co opowiadał...
4: Procedury medyczne, żeby tutaj dodam, były wykonywane wadliwie. Błędy lekarskie tutaj powodowały, że dochodziło do powikłań. Pytanie tylko, co było powodem takiej nieprawidłowej pracy? Czy przeciążenie pracą, czy jakieś niewłaściwe podejście do kwestii kolejności pacjentów. Co ty tutaj widzisz?
5: Tego się nie dowiemy i tego w tym wywiadzie dr Jędrzejewski absolutnie nie tłumaczy, co budzi pewne wątpliwości, myślę, że nas wszystkich. Zresztą sam doktor powiedział, że nie był bezpośrednim świadkiem tych historii. Niemniej jednak pracownicy szpitala o tym doskonale wiedzą. Wiedzą też, że w części tych historii zawinił pan doktor Kacprzyk. Chodzi między innymi podobno o przypadek nieprawidłowego zaintubowania pacjenta, co miało skończyć się jego śmiercią. No, to są historie sprzed roku, które na dobrą sprawę jednak powinny być przez śledczych wyjaśnione. Dlaczego teraz dopiero one uzyskują światło dzienne, to budzi wątpliwość. Tak samo to, że jak był dziś pytany Waldemar Żurek, dlaczego na przykład nie został jeszcze przesłuchany pan doktor Kacprzyk, a wzywany jest w pierwszej kolejności jednak sygnalista, no to rodzi pytania, rodzi znaki zapytania nie tylko opinii publicznej, ale też myślę, że daje takie paliwo do alarmu dla opozycji.
4: Tak, jest awantura polityczna w tej chwili. Jarosław Kaczyński mówi o jakiejś niezależnej komisji zaufania publicznej.
5: Wierzysz w komisję niezależną?
4: Jeśli Jarosław Kaczyński miałby albo inicjować ją, albo, nie wiem, czuwać nad jej pracami, to nie.
5: No, myślę, że to jest powołanie kolejnego otworu, który niczego nie wyjaśni. Jutro kolejny twór ma zostać powołany, to na Radzie Warszawy, komisja rewizyjna. Ja, interesując się warszawskim samorządem, mogę śmiało powiedzieć, nie znam afery w Warszawie, który komisja rewizyjna jaką by wyjaśniła.
4: W jakim kierunku tutaj zmierza ta sprawa, jeśli chodzi o tłumaczenia rządzących samego premiera? Czy rządzący widzisz, że jakoś radzą sobie z tym kryzysem?
5: Absolutnie sobie nie radzą, moim zdaniem. To jest po pierwsze źle komunikowane. Oczywiście prezydent Trzaskowski w miarę szybko działa, mając na uwadze chociażby to, co ma się jutro wydarzyć. Jutro ma być to nadzwyczajne posiedzenie Rady Warszawy i tam jednym z punktów jest to, aby Rada zawnioskowała o odpolitycznienie wszystkich miejskich placówek medycznych. Ten punkt był składany w tamten czwartek. Wiemy, że w trakcie tego, co się wydarzyło od ostatniego czwartku, taką decyzję prezydent już podjął. No, rady kończą swoją działalność, kadencję akurat pod koniec czerwca, więc to się idealnie zbiegło w czasie, że te rady można wymienić i tych polityków stamtąd usunąć. Oczywiście mówimy tutaj o placówkach medycznych należących do miasta, no ale mamy też placówki marszałkowskie, które też są na terenie miasta stołecznego Warszawy i tam, z tego co wiem, nic się nie zmieni. Politycy Koalicji Obywatelskiej tam dalej będą zasiadać. Jestem daleki od mówienia, że tam też dochodziło do nieprawidłowości, ale chociażby wspomniany doktor Kacprzyk pracował nie tylko w Szpitalu Południowym, ale także w Szpitalu Brudnowskim, który jednak należy cały czas do Urzędu Marszałkowskiego.
4: No właśnie, pytanie jeszcze, jakie wątki, czy związane tylko ze Szpitalem Południowym się tutaj w tej sprawie wokół młodego lekarza mogą pojawić.
5: Myślę, że to jest tak duże polityczne paliwo dla opozycji, że będzie to wykorzystywane przez kolejne
4: tygodnie.
5: Do
4: samych wyborów i pewnie w czasie wyborów. Także Błażej Kulesza, reporter TOK FM, był z nami. TOK 360 jest z nami teraz Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Gubernator okupowanego przez Rosję Sewastopola oświadczył, że w wyniku nocnego ataku dronów na infrastrukturę energetyczną miasto zostało pozbawione dostaw energii. Jak wygląda aktualnie sytuacja na Półwyspie?
1: Jest ona bardzo trudna. Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu, ukraińskich ataków na logistykę do Krymu, doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką. Doszło tutaj do pewnego odwrócenia, powiedzmy, stron, bowiem to wcześniej, no i do tej pory tak naprawdę Rosjanie atakowali energetykę Ukrainy w sposób dość gwałtowny i doprowadzający do tego, że w wielu miejscach dochodziło do długich przerw w dostawach chociażby energii elektrycznej czy ciepła. Natomiast teraz Ukraińcy próbują wyrządzić podobne szkody właśnie na okupowanym Krymie. No i biorąc pod uwagę to, że atakują nie tylko stacje wyprowadzania mocy, linie przesyłowe, ale również same elektrownie, no dochodzi do sytuacji, w której duże połacie Krymu, jak i właśnie okupowany Sewastopol, przypomnę, baza floty czarnomorskiej, no są pozbawione energii elektrycznej.
4: A co to nam mówi o skuteczności ukraińskich ataków?
1: Mówi nam to, że skuteczność ataków ukraińskich wzrasta i tak naprawdę tak jak od 23 roku obserwujemy takie sezonowe ataki Ukraińców na infrastrukturę energetyczną rosyjską, głównie są to oczywiście rafinerie naftowe, ale nie tylko, no to w 26 roku tak naprawdę biorąc pod uwagę to, jak one są częste, te uderzenia i jaką skalę one osiągnęły, widzimy, że Rosjanie ich środki ochrony przeciwpowietrznej, obrony przeciwpowietrznej są niewystarczające do powstrzymywania tych ataków. Oczywiście Rosjanie są w stanie przechwytywać nawet do 90% albo nawet i więcej wszystkich środków napadu powietrznego w różnych regionach atakowanych przez Ukraińców. Natomiast jest tych bezzałogowców czy też po prostu pocisków manewrujących tak dużo, że nie są w stanie zabezpieczyć nieba do takiego stopnia, aby nic się nie przedarło. No i przedziera się dosyć często, uderzenia są prowadzone tak naprawdę codziennie i wydaje się, że Rosjanie nie są w stanie im przeciwdziałać, ani nie są w stanie również doprowadzić do tego, aby tempo napraw nadążało za tempami ataków.
4: Jakie znaczenie zarówno dla Ukrainy, jak i dla Rosji ma Półwysep Krymski? No, Ukraina przede wszystkim walczy o odzyskanie swojego terytorium.
1: Dla Rosjan jest to, no powiedzmy, dla reżimu putinowskiego przede wszystkim jest to w pewnym sensie oczko w głowie, no bo pamiętajmy o tym, że aneksja Krymu była tym momentem, kiedy notowania Putina i właśnie popularność jego sama w Rosji, no zanotowała po prostu rekordowy wzrost, rekordowe poziomy. A więc w momencie, w którym okupowany Krym, czyli ta perła w koronie rosyjskiej imperialnej polityki nowoczesnej, zostaje pozbawiona prądu, ludzie stamtąd wyjeżdżają, ludzie tam nie chcą jechać na sezon turystyczny. No jest to, wystawia to bardzo złą notę właśnie obecnym rządzącym, bowiem pozbawia ich legitymacji już u samej podstawy tego filaru wiarygodności, tego filaru potęgi Putina, którą on przedstawiał i na którą cały reżim putinowski pracuje. Natomiast dla samego społeczeństwa rosyjskiego jest to również pewien dysonans poznawczy, że przede wszystkim, że to się dzieje, że rosyjskie władze nie są w stanie z tym nic zrobić. No i po trzecie, że właśnie zbliża się, już się zaczął tak naprawdę sezon letni.
4: I nie można jechać na wakacje.
1: I nie można jechać na wakacje, dokładnie.
4: A proszę powiedzieć, na ile Krym stał się w tym czasie, odkąd Rosjanie tam wkroczyli, w ogóle, nie wiem, rosyjski, czy jest tam ukraińska ludność?
1: Statystyki, które stamtąd płyną, są zazwyczaj sfałszowane i nie możemy tego określić, do jakiego stopnia właśnie, do jakiego stopnia faktycznie ci, którzy mieszkali na Krymie przed rozpoczęciem okupacji, tam zostali, do jakiego stopnia chociażby zostali tam osoby, które identyfikują się jako Ukraińcy. Natomiast niemniej, to wynika również z ukraińskich informacji, działają tam osoby, które chociażby są zaangażowane w pewne akcje, takie nazwijmy to sabotażu, chociażby informując, czy przesyłając do internetu nagrania z właśnie efektów ukraińskich ataków na Krym, bowiem przypomnijmy, że właśnie tak naprawdę tego rodzaju działalność jest zabroniona na Krymie. Natomiast nie tylko na Krymie, ale w ogóle w całej Rosji. Więc tutaj jakby ciężko tutaj cokolwiek na ten temat stwierdzić w takim ujęciu liczbowym.
4: Mhm. Bardzo dziękuję. Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich był z nami w TOK 360. Trwa południowe wydanie TOK 360. Już teraz dołącza do mnie Patrycja Maciejewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Za kilka minut po informacjach o 12.40 popołudniowe EKG. Co w programie dzisiaj?
6: Będziemy rozmawiać o społeczeństwie opieki i jakie wnioski dla przyszłości rynku pracy niesie to, w jaki sposób traktujemy na nim matki.
4: Matki są w takiej szczególnej chyba sytuacji na rynku pracy, bo często jest tak, że mają tak jakby dwa zajęcia. To jest dużo obowiązków takich na co dzień związanych z wychowaniem i oprócz tego jeszcze praca.
6: No, więc nawet się mówi o pokoleniu kanapki, bo często takie osoby, które opiekują się swoimi dziećmi, często opiekują się też swoimi rodzicami. Opieka jest ważnym parametrem rynku pracy.
4: I o tym ważnym temacie będzie po informacjach.
7: Reklama.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Kto zwalcza ból?
12: Woltaren!
11: Kto?
12: Woltaren! Woltaren!
13: Ból pleców po dźwiganiu? Woltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
16: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
19: Po 15. I tyle samo druga strona schabu. Z delikatesu w centrum.
20: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
21: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł 99 tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
22: Widzę, że Hanie coś gryzie.
23: Komar. Zaraz część posmarujemy.
24: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
26: Już nie swędzi.
27: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
28: Uwaga! Super promocja w Teddy!
29: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
30: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Ciot sklep Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 12.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Rozmowy techniczne między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zostaną wznowione w przyszłym tygodniu, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pakistanu Tahir Adarabi. Pakistan i Katar są mediatorami w tych negocjacjach. Przedstawiciele dyplomatyczni Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji zaniepokojeni działaniami Chin przy wschodnim wybrzeżu Tajwanu. Pekin wysłał tam wcześniej patrole Straży Przybrzeżnej. Dyplomaci podkreślili, że ponownie wyrażają sprzeciw wobec jakiejkolwiek jednostronnej zmiany statusu quo, zwłaszcza przy użyciu siły lub przymusu. Chińska Republika Ludowa nie uznaje Tajwanu. Uważa go za zbuntowaną prowincję. Rości sobie też prawo do cieśniny tajwańskiej. Ponad 105 miliardów złotych ma być do wykorzystania w ramach nowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2027-31, poinformowało MSWiA. Wśród założeń programu znalazły się obiekty zbiorowej ochrony, alternatywny dostęp do energii elektrycznej i wody w kryzysie oraz systemy ostrzegania, także szkolenia i edukacja.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
6: Godzina 12.42, za kilka sekund dosłownie, południowe wydanie magazynu EKG, Patrycja Maciejewicz z tej strony, a ze mną na łączach jest pani Joanna Gottfried z Fundacji Mamo Pracuj. Dzień dobry.
7: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
6: Nazywacie matki testerkami nowego rynku pracy, a w raporcie na ten temat piszecie: żyjemy w świecie, w którym opieka przestaje być niewidzialnym tłem życia, staje się papierkiem lakmusowym dla nowoczesnej gospodarki. Co to znaczy?
7: Raport Matki jako test rezyliencji rynku pracy, który przygotowaliśmy wspólnie z In Future Institute, Fundacja Mamo Pracuj, In Future Institute, pokazał nam tak naprawdę, że matki są testem rynku pracy, to znaczy jak rynek pracy poradzi sobie z potrzebą większej elastyczności właśnie tymi obowiązkami opiekuńczymi, które dzisiaj są udziałem matek, tak w przyszłości poradzi sobie bądź nie z całą zmianą, gigantycznym, powiedziałabym, tsunami, które nas na rynku pracy czeka, gdyż społeczeństwo się starzeje, rodzi się coraz mniej dzieci, coraz dłużej będziemy musieli pracować, coraz więcej osób będzie doświadczało ról opiekuńczych, czy to jako rodzice, ale też jako dzieci starzejących się rodziców czy innych seniorów z rodziny. I teraz to, jak rynek matki traktuje ten powrót do pracy po przerwie, to w przyszłości będzie udziałem bardzo wielu pracodawców w stosunku do różnych grup społecznych, różnych grup pracowników.
6: Czyli to jest taki sygnał trochę do rynku, że powinniśmy przestać spychać matki jako taki margines rynku pracy, jakiegoś rodzaju problem dla firmy i postawić zarządzanie tą sytuacją w centrum, by móc przygotować się na to, co przyniesie nam przyszłość, tak? Dobrze to rozumiem?
7: Absolutnie tak, absolutnie tak. Jakby chodzi o to, ten raport nie odpowiadamy w nim na pytanie, jak pomóc matkom, jak pomóc jednej grupie społecznej, tylko w tym raporcie jest mowa o tym, co matki ujawniają o konstrukcji i słabościach całego rynku pracy.
6: No i co ujawniają w takim razie? Jak to te słabości się objawiają w tym, jak traktujemy matki?
7: No właśnie, dzisiaj kwestia opieki, no w przypadku matek jest to opieka nad dziećmi, jest traktowana jako taki prywatny problem kobiety, matki, rodziny, prywatny po prostu problem. Natomiast to jest tak naprawdę kwestia opieki jest kluczowym warunkiem działania całej gospodarki i utrzymania ludzi w aktywności zawodowej, dlatego że w przyszłości tej opieki będzie coraz więcej, no bo tak już, jak już mówiłam, starzejemy się i coraz więcej osób będzie tej opieki wymagało.

0: czasu i pieniędzy, to będzie automatycznie wzmacniało nierówności, w szczególności właśnie wobec tych osób z obowiązkami opiekuńczymi. I jeszcze taki jeden ważny temat. Rynek pracy został zaprojektowany dla osób bez przerw, dla ciągłych karier, dla osób nieustannie dostępnych. Natomiast tutaj też ten dyktat takiej produktywności będzie musiał zostać zamieniony architekturą regeneracji, bo będzie coraz więcej osobami z przerwami, czy to opiekuńczymi, czy to z przerwami na regenerację własnego zdrowia, czy zmiana kariery, przemodelowanie i ten rynek będzie musiał być coraz bardziej elastyczny i jakby uwzględniać te przerwy w normalnej takiej trajektorii zawodowej.
1: Czyli przerwa od pracy związana z opieką nad dzieckiem jest takim systemowym przykładem tego, jak w przyszłości te sytuacje będą się być może zdarzały częściej, także w innych sytuacjach, tak? W innych okolicznościach życiowych. I chodzi o to, by aktywność zawodowa osób, które doświadczają takiej przerwy, była utrzymywana jako jest to zadanie nie tylko tej osoby samej jej, prywatne, tylko obowiązek czy też zadanie systemu, w którym się znajduje.
0: Tak, tych przerw z różnych powodów, z różnych przyczyn będzie w rynku pracy przyszłości coraz więcej. Właśnie one będą wynikały nie tylko z opieki nad dziećmi, ale opieki nad starszymi seniorami, rodzicami, chorymi naszymi partnerami na przykład, czy właśnie potrzeba takiej regeneracji zdrowotnej. I to nie może być traktowane jako taka totalna przerwa w karierze zawodowej, bo w tym czasie też nabywamy różne kompetencje, rozwijamy odporność, działamy pod presją, tylko rynek pracy będzie musiał bardziej być uważny na to, żeby te kompetencje rozpoznać i wycenić. Dzisiaj tego nie widzi, dlatego że te wszystkie kompetencje powstają poza formalną taką ścieżką kariery. Natomiast tych doświadczeń karier nieliniowych w przeszłości będzie coraz więcej.
1: I zwracacie też uwagę, to mnie bardzo zainteresowało, że te cechy, którymi wykazać się muszą matki, by pogodzić te role i mówiąc wprost ogarnąć sytuację, w której się znajdują, to są te miękkie kompetencje, których wymaga rynek pracy przyszłości.
0: Tak, to jest właśnie umiejętność komunikacji, tej pracy pod presją, w zmieniających się warunkach. Jakby to są wszystko kompetencje, które będą zyskiwać na znaczeniu, czy już dzisiaj mają duże znaczenie i matki je nabywają w czasie tej przerwy opiekuńczej. Ale każdy z nas, sprawując opiekę nad osobami zależnymi czy w innych prywatnych sytuacjach, też te kompetencje ma szansę rozwijać. Ale to też jest ważny temat. Jakby to nie jest tylko kwestia taka HR-owa, tak? Bo ogólnie brak czy miękkiego HR-u, ale kwestia właśnie utrzymania osób, które mają tą przerwę w karierze, zaczynają te kariery nieliniowo prowadzić. To jest kwestia ogólnie zarządzania ryzykiem, utraty ludzi, utraty kompetencji i w ogóle zdolności organizacji do działania w takim starzejącym się i przeciążonym społeczeństwie.
1: A co to jest społeczeństwo opieki, o którym wspominacie? Bo rozumiem, że to jest jakiś taki termin, nazwa ukuta na potrzeby tego, co będzie w przyszłości, ale co to dokładnie ma być?
0: To jest sytuacja, która, no, jak pokazują badania tutaj i mapa trendów też autorstwa InFuture Institute, będzie świat coraz więcej wymagał tej opieki. Czy to my będziemy sprawować opiekę nad dziećmi, ale tak jak już mówiłam, dzieci rodzi się coraz mniej. Natomiast ponieważ my decydujemy się na dzieci coraz później, rodzimy te dzieci coraz później, więc często zdarza się tak, że ktoś ma pod opieką jeszcze niesamodzielne dzieci i już ma pod opieką starzejących się rodziców lub innych starszych członków rodziny. Więc to społeczeństwo opieki, świat opieki, w związku z tym, że też żyjemy dłużej, tak? Już dzisiaj, nie wiem, stulatkowie nikogo nie dziwią, a są wręcz kraje, w których ta liczba stulatków dynamicznie wzrasta. Więc coraz więcej osób będzie w jakiś sposób odpowiedzialne, będzie obciążone tą opieką za osoby, które tej opieki wymagają.

0: I tutaj też jest ważny taki aspekt, no ponieważ też jest taka redefinicja modelu rodziny. Dawniej wszystko, rynek pracy, rynek usług był zaprojektowany dla rodziny 2 plus 2. Oczywiście te rodziny nadal istnieją, ale coraz więcej jest innych modeli rodzin, czy to rodziny patchworkowe, czy rodzice samodzielnie wychowujący dzieci, czy dorosłe dzieci wracające do rodziców po jakimś czasie. To sprawia, że już te pytania są bardzo konkretne, to znaczy kto będzie mógł pracować, kto będzie wymagał opieki, kto będzie mógł tą opiekę zapewnić i kto za tą opiekę zapłaci. Więc jakby to jest bardzo, bardzo złożony temat. Wszystko wskazuje na to i nasze badania to pokazują, że ten kwestia opieki będzie coraz ważniejszym aspektem całej gospodarki i dlatego nie może być tylko prywatną sprawą rodzin czy kobiet, tylko musi zostać ujęta tak bardzo, bardzo systemowo.
1: No właśnie, a co w takim razie z ryzykiem ekonomicznym pozostawania pod taką koniecznością opiekowania się kimś? Nie mówię tutaj tylko o kobietach, które rodzą dzieci i mają przerwy zawodowe, ale już nawet to jest naukowo udowodnione, że jest tak zwana kara za macierzyństwo i kobiety zarabiają mniej z tego powodu, że omijają je podwyżki, omijają je takie waloryzacje płac związane z inflacją w niektórych firmach. Co w takim razie możemy zrobić z tym ryzykiem ekonomicznym?
0: To jeszcze bym dodała do tego, co pani powiedziała, bo dzisiaj to są właśnie pominięcia w awansach czy brak podwyżki pensji i mniejsze składki, ale w przyszłości to się też będzie przekładało na niższe emerytury i też ryzyko ubóstwa w takiej późnej starości, no bo znowuż kobiety żyją dłużej, mężczyźni żyją krócej, jeżeli wcześniej żyli z dwóch pensji, a teraz ona będzie musiała żyć tylko z jednej, to często się może okazać, że to nie wystarczy. Natomiast to nie jest właśnie osoba, która nie może sobie pozwolić na taką instytucjonalną opiekę, jest to wszystko na jej barkach, no to bardzo często właśnie z tego rynku pracy wypada, jeżeli ten rynek nie jest odpowiednio skonstruowany i nie umożliwia jej pracy w takiej pełnej elastyczności. Natomiast to nie jest tylko problem tej konkretnej grupy docelowej, czy to na przykład grupy matek, że one nie będą pracować, tylko to jest problem już całej gospodarki, bo pytanie, czy jako państwo, czy jako społeczeństwo możemy sobie na to pozwolić, no bo skoro będzie coraz mniej osób do pracy, bo mamy coraz mniej dzieci, to czy stać nas na to, czy gospodarkę stać na to, żeby określona grupa społeczna, czy to matki, czy osoby opiekujące się seniorami, czy osoby na przykład wracające po kryzysach zdrowotnych na rynek pracy, czy gospodarkę stać na to, żeby w ogóle tą grupę z rynku pracy wykluczyć?
1: Czy są jakieś ekonomiczne odpowiedzi na te pytania? Bo ja rozumiem, że je stawiamy, ale czy to jest ten moment, w którym je dopiero stawiamy i szukamy sposobu na to, czy już wiemy, w jaki sposób można to rozwiązać?
0: Ekonomiczne odpowiedzi powiedziałabym, że chyba jeszcze nie, natomiast to są pytania i to są wskazówki i rekomendacje też w raporcie mamy rekomendacje, no głównie dla pracodawców, ale też dla wszystkich interesariuszy rynku pracy, jak można projektować już dzisiaj kulturę organizacyjną, sposób pracy w danej firmie, żeby jak najlepiej przygotować się na te wyzwania, które będą nas czekały w przyszłości.
1: W raporcie znajduje taki manifest rynku pracy 2036. Co chcecie przez niego powiedzieć?
0: Pracując nad raportem, właśnie w czasie naszych warsztatów mieliśmy sobie wyobrazić, tak, rynek pracy za 10 lat. Co się dzieje? Jak on wygląda? I to jest też pewien sposób takich wskazówek, rekomendacji dla pracodawców i wszystkich interesariuszy rynku pracy, jak ten rynek pracy mógłby wyglądać i co możemy zrobić już dzisiaj, żeby na ten 2036 rok być gotowym.
1: Czyli na przykład opieka jest uznawana jako realny wkład społeczny, ekonomiczny, a nie tylko ten taki jakiś aspekt prywatny. Czyli to im bardziej firma zadba o to, by ta opieka była sprawowana w sposób, no nie powiem może komfortowy, ale taki, w który godzi pewne potrzeby i interesy społeczne danej rodziny, tym też więcej benefitów spłynie na tą firmę.
0: Firma, tak jak pani powiedziała, ale też powiedziałabym całe państwo tak naprawdę, bo to nie sądzę, że to powinien być tylko taka odpowiedzialność pracodawców, ale też różnych regulacji. Jeszcze co do tej opieki, to też ważne jest to i chciałabym, żeby to wybrzmiało. Nie chodzi nam o to, żeby ułatwić dzisiaj matkom i kobietom sprawowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, tylko chodzi o to, żeby wszyscy członkowie rynku pracy, więc także mężczyźni, ojcowie, partnerzy, byli w tą opiekę włączani. Wtedy ten rynek pracy będzie miał szansę być bardziej sprawiedliwy, a to obciążenie kobiet będzie mogło być mniejsze.
1: Czy są firmy, które już zgodnie z takim schematem postępują?
0: Zdecydowanie tak. W Fundacji Mamopracuj prowadzimy bazę pracodawców przyjaznych rodzicom. Są to firmy, które już dzisiaj zauważają, z jakimi wyzwaniami rodzice spotykają się na co dzień, ale też firmy już myślą coraz szerzej i w tę politykę włączającą proponują osobom właśnie sprawującym opiekę nad innymi członkami rodziny czy osobami wracającymi po różnych przerwach zdrowotnych.
1: Czy jeśli nasi słuchacze chcieliby szerzej zapoznać się z tym raportem, to gdzie go mogą znaleźć?
0: Tak, raport jest do pobrania bezpłatnie ze strony mamopracuj.pl. Dostępny w PDF-ie, tam można się zapoznać w pełni z manifestem rynku pracy, z tymi rekomendacjami dla pracodawców i szerzej z wszystkimi aspektami i trendami, o których w raporcie wspominamy.
1: Moją gościnią była pani Joanna Gottfried, Fundacja Mamopracuj. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: Ja bardzo chciałabym, żeby została nam w głowie ta myśl o tym, że kompetencje, które reprezentują matki, takie jak na przykład łączenie pracy z opieką, praca pod presją, czy konieczność ciągłego aktualizowania kompetencji, to jest coś, co przyda się pracodawcom i społeczeństwu szerzej. To wszystko w południowym wydaniu magazynu EKG. O 14.40 będzie tu z państwem Wojciech Kowalik. W jego imieniu zapraszam już teraz. A po 13.00 informacje, po nich kontynuacja TOK 360. Patrycja Maciejewicz, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama.
12: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Były ordynator chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym składa wyjaśnienia w prokuraturze. Od tego zaczynamy. Będzie też o lekarzach, którzy po tej aferze domagają się zmian w ochronie zdrowia. Upały we Francji stają się wręcz niemożliwe. Tak gorąco nie było od prawie 80 lat. Minęła 13. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Od godziny w prokuraturze okręgowej w Warszawie wyjaśnienia w związku z aferą w Szpitalu Południowym składa były ordynator chirurgii w tej placówce Emil Jędrzejewski. To efekt wywiadu, w którym publicznie stwierdził, że procedury medyczne w szpitalu były wykonywane w sposób wadliwy, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach kończyły się śmiercią pacjentów. W ciągu ostatnich 3 lat w prokuraturze w związku z działalnością warszawskiego Szpitala Południowego prowadzono 32 postępowania. 12 z nich dotyczyło zgonów, a w placówce. Więcej o tej sprawie wie Błażej Kulesza.
14: Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek w tym wypadku apeluje o zachowanie ostrożności procesowej.
15: Pan doktor jest w sporze o dosyć pokaźną kwotę ze szpitalem, więc zawsze w tego typu sprawach taka moja prawnicza ostrożność podpowiada. Musimy wysłuchać 2 stron.
14: Wedle Żurka szpital miał sprawę próbować wyjaśnić, ale nie dostał od byłego ordynatora odpowiedzi. Polityków opozycji oburza za to fakt, że śledczy wzywają sygnalistę, a nie sprawcę, mówi Radosław Fogiel, poseł PiS.
16: Nie widzimy tutaj, żeby prokurator zabezpieczał dokumentację medyczną, żeby zabezpieczał monitoring.
14: Jutro wyjaśnienia przed Radą Miasta mają złożyć władze Warszawy. PiS domaga się powołania Komisji Zaufania Publicznego, która w sposób apolityczny ma wyjaśnić to, co się dzieje w warszawskich szpitalach. Błażej Kulesza, TOK FM.
13: W związku z aferą w Szpitalu Południowym środowisko lekarskie domaga się stanowczych zmian w funkcjonowaniu polskiej ochrony zdrowia. Jeden z postulatów reformy systemu dotyczy wprowadzenia limitu czasu pracy lekarzy. Jak mówi prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, to rozwiązanie popierane przez większość medyków.
17: Musimy zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
13: Do tego tematu wrócimy w informacjach TOK FM o 14. Na ponad połowie terytorium Francji obowiązuje dzisiaj czerwony alert w związku z upałami. Od czwartku z powodu tropikalnych temperatur utonęło tam 40 osób. Tomasz Orchowski.
18: Na południowym zachodzie Francji były wczoraj 44 stopnie Celsjusza. Wtorek był najcieplejszym dniem w tym kraju od rozpoczęcia pomiarów w 1947 roku. Im dłużej trwają upały, tym bardziej organizmy będą odczuwać ich skutki i będą słabsze. Dlatego trzeba być ostrożnym i podejmować działania prewencyjne, nawadniać się i obniżać temperatury w pomieszczeniach. Apelował Cédric Nouzier z pogotowia w Toulouse na południu Francji, w Bretanii, na północnym zachodzie z powodu upałów. Prawie 70 tysięcy domów było rano bez prądu. Temperatury we Francji zaczną spadać od piątku. Tropikalne upały przeniosą się wtedy do Holandii czy Belgii, a w weekend 40 stopni będzie w Niemczech czy Polsce. Tomasz Urchowski, TOK FM.
13: Oprócz Francji bardzo wysokie temperatury są obecnie również w Hiszpanii i we Włoszech. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Sławomir Patyra, którego kadencja rozpoczyna się w poniedziałek, do tej pory nie dostał zaproszenia z Kancelarii Prezydenta na uroczystość złożenia ślubowania. Sam profesor mówił reporterce TOK FM, że czeka na takie zaproszenie.
19: Kadencja mojego poprzednika kończy się w najbliższą niedzielę. Od poniedziałku rozpoczyna się moja kadencja jako sędziego Trybunału. Zakładam, że być może jutro, a może pojutrze będę miał sposobność taką, aby nie tylko wobec prezydenta, ale też w obecności prezydenta i przed prezydentem złożyć ślubowanie.
13: W Trybunale Konstytucyjnym jest w tej chwili 4 legalnie wybranych sędziów, których prezydent na ślubowanie nie zaprosił. Złożyli je w Sejmie, ale do dziś nie zostali dopuszczeni do orzekania. Polska powinna stawiać na rozproszone źródła energii, przekonywali na gdańskim Westerplatte aktywiści z Greenpeace, którzy przedstawili raport dotyczący tego, jak funkcjonuje ukraińska energetyka w warunkach wojennych. Ich zdaniem konwencjonalny system się nie sprawdza. Paweł Razewicz.
20: W przededniu konferencji odbudowy Ukrainy warto wyciągać wnioski z wojennych doświadczeń tego kraju, mówi Marcel Andinoveles z Greenpeace Polska.
21: Przykład Ukrainy pokazuje, że rozproszone odnawialne źródła energii są tym, co może zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne.
0: energetyczne.
20: Bo duże elektrownie łatwo zniszczyć i trudno odbudować, wskazuje autorka raportu Anna Meres.
21: Potrzebujemy więcej magazynów energii, mikrosieci i takich lokalnych systemów zasilania. Energetyka rozproszona jest w stanie zasilić infrastrukturę krytyczną. Szpitale, jakby wodociągi. Więc my musimy myśleć, co wydarzy się, jeżeli tych naszych kilka elektrowni po prostu zostanie zniszczonych.
20: Według danych Greenpeace konwencjonalne duże źródła energii w Ukrainie zostały zniszczone lub zajęte przez wroga w 90%. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
13: Informacje w TOK FM ponownie o 13.20. Nawet 30 stopni dziś na zachodzie polskim. W reszcie kraju także będzie bardzo gorąco, do tego sporo słońca.
22: Południowe wydanie TOK 360. Wojciech Muzal, witam Państwa ponownie. Gabinet Litwy, kierowany dotychczas przez socjaldemokratkę Ingę Ruginienę, podał się do dymisji po zmianach w koalicji rządzącej. Na ten temat będę rozmawiał teraz z naszym gościem Tomaszem Zduńczykiem, analitykiem do spraw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Jakie są powody kryzysu politycznego u naszego sąsiada?
23: Powodem jest rozpad koalicji, do którego doszło w połowie czerwca. Jedna z socjaldemokracji, czyli partia dominująca w obecnej koalicji i w tej nowej koalicji, która powstała również, zdecydowała zakończyć współpracę z partią populistyczną Świtem Niemna, której lider Remigiusz Rzymej-Tejtys powodował problemy wizerunkowe całej koalicji. Jego komentarze na temat czy mniejszości żydowskiej na Litwie, czy kwestii dotyczących jakby jego jakichś takich nacisków czy komentarzy odnośnie poprawy relacji z Białorusią, a najnowszym, także tak powiem, odsłoną tego sporu w koalicji dotychczasowej były kwestie dotyczące śledztwa korupcyjnego związanego z politykami Świtu Niemna, ale też sprzeciw tej partii dla budowy nowego poligonu wojskowego na granicy z Polską w Kopciowie. Mm-hmm.
22: Koalicja upadła. Teraz będzie nowa koalicja, ale także pod wodzą premiera z grona socjaldemokratów. Jak to czytać? Pani premier się nie sprawdziła. Kto inny tutaj przejmuje inicjatywę w budowaniu większości?
23: To znaczy tak, już jakby to będzie trzeci premier w tej kadencji Sejmu, ponieważ po wyborach w 2024 roku mieliśmy premiera Gintautasa Paluckasa, który był też, został wtedy liderem LSDP. Później, ze względu na aferę korupcyjną wokół Paluckasa, władzę przejął, znaczy takim, że tak powiem, premierem trochę też tymczasowym została Inga Ruginienę. No i w tym czasie też doszło do zmian w kierownictwie Partii Socjaldemokratycznej na Litwie. Nowym przywódcą został wcześniej tymczasowym, a teraz już został wybrany Mindaugas Sinkiewicius i od momentu w zasadzie wybrania go jako tego przewodniczącego LSDP zaczęło się coraz częściej mówić o tym, że on powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za rząd, stworzyć nową koalicję. On też od razu komentował, że Świt Niemna najprawdopodobniej, czy jego zdaniem nie powinien się znajdować w koalicji i powinno dojść do zmian koalicyjnych, więc w zasadzie to już było gdzieś tam zapowiadane w litewskiej polityce, że do tego dojdzie. No i Sinkiewicius jakby pokazuje, że bierze na siebie tą odpowiedzialność.
22: Mhm. Czy ta nowa sytuacja oznacza stabilizację?
23: Tak, podejrzewam, że znaczy na pewno z perspektywy Partii Socjaldemokratycznej to, że jej lider, nowy lider zostaje premierem, oznacza stabilizację, też powiedzmy pozbycie się dość problematycznego z perspektywy czy kontaktów z prezydentem, czy kontaktów z partnerami zagranicznymi Świtu Niemna. Również oznacza, że no na pewno w polityce wewnętrznej oznacza to większą stabilizację, natomiast mogą się pojawić kolejne afery korupcyjne, czy kolejne jakieś afery, które są nazywane na Litwie szkieletami w szafie, które mogą spowodować, że to, co teraz powiedziałem, może się nie sprawdzić. Mhm.
22: Litwa chciałaby uczestniczyć w rozmowach pomiędzy Polską a Ukrainą. To zostało podane wczoraj. Jak tutaj wygląda ta kwestia w kontekście zmiany politycznej?
23: To znaczy, to zostało zaproponowane, no, o ile się nie mylę, przez panią Astę Skajs-Gierikę. To jest główna doradczyni do spraw zagranicznych prezydenta Nausiedy, więc to wyszło z ośrodka prezydenckiego, który raczej jest stabilną instytucją, która się zajmuje polityką między innymi zagraniczną Litwy. Prezydent na Litwie ma trochę większe kompetencje niż w Polsce odnośnie właśnie kreowania polityki zagranicznej. Więc wydaje mi się, że to była po prostu propozycja tak rzucona jako reakcja na to, co się dzieje w stosunkach polsko-ukraińskich. Natomiast nawet w samym, na samej Litwie jakby to się spotkało z pewnym sceptycyzmem, czy Litwa na pewno powinna wchodzić, powiedzmy, w spór pomiędzy dwoma najważniejszymi sojusznikami w regionie.
0: A w jaki sposób Litwini w ogóle podchodzą do Polski? Czy te relacje i zaangażowanie tu na przykład w rozmowy, albo w jakieś inne kwestie, to są rzeczy strategiczne dla nich?
23: Zdecydowanie Polska jest strategicznym sojusznikiem dla Litwy. Wystarczy spojrzeć na mapę i na to, gdzie, którędy będzie ewentualne. Czy oczywiście mówię kwestia bezpieczeństwa. Zdecydowanie. Oczywiście mamy pewne problemy tutaj dotyczące dalej sytuacji mniejszości polskiej, zapisu nazwisk. Natomiast jakby generalnie polityka gospodarcza Litwy, polityka bezpieczeństwa jest bardzo ściśle związana ze stosunkami z Polską, więc tutaj raczej zmian w podejściu do polityki zagranicznej wobec Polski nowego rządu nie widzę. Raczej będzie dalej dążenie do utrzymania jak najściślejszej współpracy, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa.
0: Jaką rolę tutaj na wschodniej flance chce odgrywać Litwa?
23: To znaczy, Litwa jest jednym z państw, które jest najbardziej narażone
0: na jakiś, tak, na przykład, atak ze strony Rosji.
23: Tak, ale najbardziej też, powiedzmy, nastawione na to, że trzeba Rosję osłabić jak najbardziej. Tutaj też dochodzą kwestie stosunków litewsko-białoruskich, więc nie wiem, czy Litwa chciałaby pełnić rolę. Na pewno jest najważniejszym krajem bałtyckim z perspektywy NATO, no bo jest największa też jakby przez nią, wiecie, taka normalna lądowa droga na Łotwę i do Estonii. I Litwa też zwiększa te swoje zaangażowanie, też chce być aktywnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, bo mieliśmy ostatnio decyzję, że litewscy specjaliści trafią nawet do ciśniny Ormus i będą wspierali Amerykanów.
0: Skoro kwestia relacji pomiędzy Litwą a Białorusią była tutaj jednym z tematów, które wpłynęły na polityczną zmianę, to jak możemy określić te stosunki pomiędzy tymi krajami? Czym się one różnią na przykład od stosunków Polski z Białorusią, gdzie Łukaszenka bardzo wrogo patrzy na nasz kraj?
23: To znaczy, to niewiele się różni. To znaczy, obecny minister spraw zagranicznych, czyli Kęstut, jest Budryjs, który trwają dyskusje, czy on dalej będzie ministrem spraw zagranicznych, dość ostro podchodzi do stosunków z Białorusią i uważa, że Białoruś jest zagrożeniem, strategicznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego Litwy. Oczywiście trwają dyskusje wśród socjaldemokratów i też w ogóle w innych partii koalicyjnych, czy może jednak powinniśmy jakoś inaczej, bardziej spokojniej podchodzić do stosunków z Białorusią. Tutaj też właśnie nowy premier, najprawdopodobniej Mindaugas Sinkiewicz, wezwał do stworzenia takiej jednolitej strategii państwa wobec Białorusi. No natomiast jakby wydaje mi się, że to na razie są takie dyskusje na rzecz polityki wewnętrznej, ponieważ socjaldemokraci chcą pokazać, że robią to trochę inaczej niż konserwatyści, a konserwatyści, którzy rządzili przed 2024 rokiem, stosowali tak zwaną politykę wartości, czyli zero rozmów z Białorusią, izolacji, znaczy pewne dystansowanie się od Chin, trzymanie się ze Stanami Zjednoczonymi ścisłe i nawet wręcz chęć koordynowania polityki ze Stanami Zjednoczonymi i totalne wsparcie dla Ukrainy. Socjaldemokraci teraz są, mam na razie wrażenie, że na rzecz polityki wewnętrznej bardziej, pokazać, że oni coś innego potrafią, bo też jest obietnica, że będzie normalizacja stosunków z Chinami.
0: Czy to, co się dzieje na szczytach władzy, ma jakieś przełożenie na kwestie bezpieczeństwa?
23: To znaczy, no na pewno jest kwestia tutaj wyboru ministra spraw zagranicznych, bo to jest największy znak zapytania obecnie na Litwie. W sensie wszyscy się zastanawiają, ja też się zastanawiam, kto w końcu zostanie tym ministrem spraw zagranicznych, bo komunikaty są sprzeczne. Raz się mówi o tym, że minister Budryjs zostanie wyrzucony, znaczy zostanie odwołany z funkcji ministra spraw zagranicznych. Później pojawiają się, że on jednak powinien zostać. To też jest gra pomiędzy rządem, czy koalicją rządzącą może lepiej, a kancelarią prezydenta, więc to jakby zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych, na przykład na osobę bardziej, powiedzmy tak, podchodzącą pragmatycznie do stosunków z Białorusią, czy jakiś taki nawet zwolennik jakiegoś nowego otwarcia w stosunkach z Białorusią, mogą na to wpłynąć. Natomiast no, obecnie bardzo ciężko jest powiedzieć, bo ja mam wrażenie, że nawet w LSDP nie do końca wiedzą, co zrobić z Budryjsem.
0: No, najważniejszy, czy też jeden z najważniejszych resortów z naszego punktu widzenia, to jest resort obrony. I tutaj wiemy już, jaka przyszłość się rysuje, kto tam w ogóle wprowadzi się.
23: To znaczy na 100% nie stwierdzono, natomiast na pewno będzie odpowiadał za to minister z LSDP, czyli z Partii Socjaldemokratycznej, czyli partii rządzącej, dominującej w koalicji. No i najprawdopodobniej zostanie nim obecnie pełniący to stanowisko, pełniący tą funkcję minister Roberta Skaunas, który jest zwolennikiem zacieśniania współpracy obronnej z Niemcami, z Polską i raczej tutaj dużych zmian nie przewidywałbym, nawet jeśli będzie zmiana personalna, natomiast nie spodziewam się.
0: Litwini chronią swoją granicę, tak jak my i tutaj współpracujemy pod tym względem, ale nie mają na przykład samolotów ponaddźwiękowych, my tam pełnimy dyżury. Co możemy powiedzieć o tej współpracy właśnie i roli Litwy?
23: Rozumiem, że
0: w relacjach dotyczących bezpieczeństwa.
23: To znaczy Litwa jest oczywiście, tak jak pan słusznie zaznaczył, nie ma myśliwców ponaddźwiękowych generalnie i lotnictwo jest dość szczątkowe i raczej dotyczy kwestii transportowych. Natomiast rola Litwy jest tutaj jako, najważniejszego państwa bałtyckiego, najbardziej licznej armii w państwie bałtyckim. Też Litwa rozwija swoją armię, stara się stworzyć dywizję, pierwszą dywizję armii litewskiej, która będzie miała czołgi, więc to jest już duża zmiana, bo Litwini kupują czołgi od Niemiec. Pierwszy raz w zasadzie od 30 lat, no w sensie od czasu od odnowienia niepodległości. Więc tutaj na pewno Litwa będzie grała rosnącą rolę, znaczy będzie miała swoją rolę w wschodniej Francji, natomiast też pamiętajmy, że to jest dość mały kraj, który zmierzy się z dużymi problemami demograficznymi, więc raczej oni będą biorcą bezpieczeństwa, a nie dawcą na wschodniej Francji.
0: Aczkolwiek, patrząc na przesmyk suwalski, tam już z perspektywy Litwy, to jest dla nas bardzo ważne, żeby koordynować taką współpracę na pograniczu.
23: To znaczy, mówiąc szczerze, patrząc na to, jak Litwini się starają promować na przykład budowę właśnie tego poligonu w Kopciowie, który ma być na granicy polsko-litewskiej, mam wrażenie, że właśnie Litwini bardziej się starają Polskę zachęcać niż na odwrót do tego. Natomiast to nie zmienia faktu, że Litwini są bardzo zainteresowani dalszym rozwojem współpracy z Polską, dalszym rozwojem współpracy również z Niemcami, które są tam państwem ramowym. Natomiast dalej Litwa pozostanie raczej biorcą niż dawcą bezpieczeństwa, względu na skalę, względu na możliwości wojskowe. Natomiast jest bardzo strategicznie położona, czy względu na przesmyk suwalski, czy powiedzmy rozwój infrastruktury transportowej na Łotwę i na Estonię, więc na pewno jest bardzo ważnym krajem dla nas.
0: Bardzo dziękuję. Tomasz Zduńczyk, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
23: Dziękuję bardzo.
0: Z nami. A już za 3 minuty u nas informacje o 13:20. Po informacjach kolejny z tematów dnia dotyczący afery korupcyjnej w Hiszpanii.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży. David Soloy o domu, tożsamości i swojej najnowszej powieści. Rozmowy z gwiazdami światowej literatury oraz zaproszenie do klubu książki. Szukaj nowego numeru książek, magazynu do czytania w dobrych punktach sprzedaży prasy.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie.
24: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
24: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
25: Już nie swędzi.
26: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
27: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
28: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
29: Barbara, kupiłem taniej.
30: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
31: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa.
1: Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
26: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
26: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.20, Marieta Wiśniewska, informacje TOK FM. Siły obrony Ukrainy przeprowadziły atak na rafinerię gazu i fabrykę helu w Orenburgu na południu pogranicza europejskiej i azjatyckiej części Rosji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Orenburska fabryka helu jest jedynym takim zakładem w Rosji. Skala strat jest obecnie szacowana. Rafineria gazu i zakład produkcji helu tworzą jeden kompleks. Dziś w Berlinie spotykają się liderzy grupy E5, a więc Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Rozmowy mają dotyczyć m.in. dalszych form wsparcia Ukrainy, szczytu NATO w Ankarze i sytuacji na Bliskim Wschodzie. W trakcie nadchodzących upalnych dni zachowajmy rozwagę podczas odpoczynku nad wodą, apelują służby. Już teraz dochodzi do kolejnych tragedii. Wczoraj na Śląsku utonął 16-latek. Mimo szybkiej reakcji świadków, ratownicy wodni podkreślają, że rośnie świadomość i coraz częściej to właśnie świadkowie pomagają ratować tonących. Jednocześnie są ostrzeżenia przed brawurą, bo martwy ratownik to żaden ratownik. Osoby próbujące ratować innych same często toną, mówi Jarosław Zwierzyna ze śląskiego WOPR-u.
9: Pamiętajmy, że wybranie numeru 112 pozwoli już na lokalizację tonięcia i dojazd służb i wtedy ewentualnie możemy się pokusić o wejście do wody płytkiej. Powinniśmy się asekurować kołami ratunkowymi lub innym pływającym przedmiotem.
8: Tylko od 1 kwietnia w Polsce utonęło już ponad 60 osób. Żar leje się z nieba w całej zachodniej Europie. Temperatura wody w Renie, w Moguncji w Niemczech przekroczyła 26 stopni Celsjusza. Władze spodziewają się dalszego wzrostu temperatury wody i ostrzegają przed szkodami w środowisku naturalnym, w tym przed śnięciem ryb. Sięgające nawet 40 stopni Celsjusza temperatury mają utrzymać się w nadrenni Palatynacie i Hesji aż do niedzieli. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, deszcz może się pojawić tylko na Podlasiu. Maksymalnie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 29 w centrum do 32 na zachodzie. Nad samym morzem od 24 do 26 stopni.
0: Południowe wydanie TOK 360. Były minister transportu Hiszpanii został skazany na 24 lata i 3 miesiące więzienia za korupcję. O tym, co się dzieje w tym kraju, teraz będziemy rozmawiali z naszym kolejnym gościem, doktorem Piotrem Zagórskim z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i współpracownikiem Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: To bardzo surowy wyrok. Za co na tak długo trafi do więzienia ten polityk?
10: To jest tak. Nie jest to pierwszy minister hiszpańskich rządów, który trafi do więzienia, ale faktycznie jest to historycznie najwyższy wyrok, wymiar kary, jaki dotyczy byłego ministra. No, chodzi o korupcję, chodzi o kupowanie między innymi w czasach COVID-u maseczek i przy okazji branie komisji za to. I jeszcze też inne, trzeba przypomnieć, że to nie jest koniec przygód z wymiarem sprawiedliwości ministra, bo jeszcze ciążą na nim inne oskarżenia i inne sądy jeszcze będą się wypowiadać.
0: Kwestia pandemii COVID-19, dostawy maseczek to jest temat, który właśnie w kontekście korupcji pojawia się nie tylko w Hiszpanii. To pokazuje, jak państwa Unii Europejskiej tutaj były zaangażowane w walkę z pandemią, ale też przy okazji pojawiały się nieprawidłowości. Jakie tutaj kolejne zarzuty pod adresem polityków hiszpańskich są?
10: To o tyle jest ciekawe, to, że faktycznie pokazało ta pandemia i zamawianie maseczek pokazały dwie rzeczy. Znaczy, z jednej strony prawda, łańcuch dostaw i że Europa nie jest w stanie wyprodukować maseczek szybko. To myślę, że to zostało zanotowane i Unia coś w tej sprawie robi, i też poszczególne państwa, żeby jednak rezerwy tych materiałów były i żeby była niezależność od łańcuchów dostaw z Chin czy z innych krajów. No a z drugiej strony pokazało też to, że procedury przetargowe na przykład, czy tego jak ministerstwa mogą wydawać pieniądze w momencie sytuacji wyjątkowej, tak, nie zadziałały. Więc to, co jakby jest lektura pozytywna, to jest, że zwykle działają. To znaczy, że po to są te procedury przetargowe tak restrykcyjne, żeby takie rzeczy się nie działy. Bo właśnie kiedy ich nie ma i kiedy można z wolnej stopy zamawiać szybko albo szukać jakichś pośredników niespecjalnie uczciwych, no to wtedy jest jakby większa podatność systemu na to, żeby ta korupcja wyrosła. Co ciekawe, w tej 24 lata i 3 miesiące dla ministra, 19 lat więzienia dla jego współpracownika, najbliższego kierowcy i takiego konfidenta, dla osoby, która tą korupcję nakręcała, znaczy dla przedsiębiorcy, który pomagał w korupcji, 4,5
0: Czyli
10: odpowiedzialność nie pójdzie do więzienia.
0: Karna po stronie polityków tutaj zdecydowanie większa. Być może dlatego,
10: tak
0: że Hiszpania w ogóle się zmaga ze zjawiskiem korupcji.
10: Tak. I ona jest obecna i w dwóch głównych partiach, i też w mniejszych partiach. Niestety jest dosyć szeroko, dosyć szeroka, tak? I na poziomie bardzo wysokim, tak? Tak w rządzie. Ale to, co trzeba przyznać, no to też wymiar sprawiedliwości działa w pewnym sensie, tak? Bo nieważne, czy jest się ministrem, czy jest się sekretarzem generalnym partii rządzącej, zostaje się wyrzuconym z nim i kończy się w więzieniu, więc w tym sensie nie jest tak, że system sądownictwa jest jakby aż tak zależny od rządu.
0: Jak to wszystko, w jakim stopniu obciąża premiera Pedro Sancheza? Bo jak czytam, że przed sądem ma stanąć także jego żona i inne osoby, które z nim blisko współpracują, to chyba jest bardzo blisko. I co mówi premier?
10: No premier mówi, że to jest tak, że to nie jest, po pierwsze, to nie jest systemowa jakby korupcja w partii. To znaczy, to nie jest tak, że partia się wzbogacała i rozdawała sobie pieniądze lewe, tylko tak jak to było w przypadku Partii Ludowej 10 lat temu. Ale no prawda jest taka, że ta korupcja dosięga go ze wszystkich stron. To znaczy dwóch byłych sekretarzy generalnych partii, żona faktycznie, brat nawet. No faktem, że te rodzinne kwestie, to tutaj podstawy prawne są bardziej wątpliwe, tak? Więc w tym sensie wygląda na to też, że troszkę przynajmniej z zewnątrz, tak? Że z jednej strony lektura może być taka, no jeżeli wszyscy dookoła są skorumpowani, to premier też, bo musiał o tym wiedzieć. Ale z drugiej strony lektura też jest taka, że to jest już siódmy rok rządów Sancheza, został rok do wyborów i jakby jest pewna taka, nie wiem czy ona jest trafna ta lektura, no ale coś w tym jest, że wszyscy dookoła próbują jakby doskoczyć do gardła premierowi w jakikolwiek sposób.
0: Nie, tak. Opozycja teraz zgaduje, ale to takie polityczne złoto dla opozycji, którego kraju by to nie dotyczyło. Niecałą minutę jeszcze mamy, więc proszę krótko się odnieść do tego.
10: No opozycja tak, tylko że opozycja jest problem jest taki, że następne rządy najprawdopodobniej to będą rządy koalicyjne Partii Ludowej, czyli centroprawicowej partii z partią Vox, czyli odpowiednikiem PiSu polskiego, bardziej radykalnie prawicową partią. No i wiele osób w większość osób trochę się boi tych rządów, kiedy Vox wejdzie do rządu, tak? I w tym sensie na tym gra Sanchez, jakby na tym strachu przed Vox, tak? Mhm. A z kolei Partia Ludowa nie za bardzo może się przedstawiać jako partia czysto nowatorska. Ona została ostatni ich premier właśnie musiał zrezygnować po wotum nieufności, no właśnie ze względów na aferę, wielką aferę korupcyjną, którą też próbowali tuszować i wpływać na sądy, żeby to nie wyszło.
0: Bardzo dziękuję. Dr Piotr Zagórski z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, współpracownik Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie, był z nami. Gościem TOK 360 jest dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, reprezentujący uczelnię Łazarskiego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Wielkie upały w Europie i ten żar, który leje się z nieba, idzie w kierunku Polski. Już jest gorąco. Jak żyć, panie doktorze?
4: Zdrowo byśmy powiedzieli po doktorsku, a tu trudno, prawda? Odpowiedzą pacjenci, będą mieli rację, wszystkim będzie bardzo ciężko, wszyscy jesteśmy narażeni na te upały, no ale właśnie, powinniśmy żyć zdrowo. Szczególnie narażeni będą osoby starsze. Ta fala największa to sobota, niedziela, poniedziałek, a w zasadzie niedziela, poniedziałek może najbardziej. I rzeczywiście dramatyczne upały, ale także małe dzieci. Wszystkie osoby, które są z chorobami współistniejącymi, ciężkimi, otyłością, nadciśnieniem, niewydolnością krążenia, astmą skrzylową, POHP, które są po udarach, które są po zawałach, które są z jakimiś stopniami niepełnosprawności ruchowej. No cóż, no, czeka nas bardzo ciężki czas i wymagane są szczególne, niech panikując jednak pomocowe środki dla siebie.
0: Nasza temperatura, pana doktora, moja to jest 36,6, jak jesteśmy zdrowi, a za oknem ma być w weekend 37. Co to oznacza dla nas?
4: To oznacza, że będziemy przegrzewać ten organizm, że organizm będzie się bardzo pocił. To pocenie ma sens. Ono jest nieprzyjemne dla nas. My tego nie lubimy, nie kochamy i trudno, żebyśmy kochali, ale ono powoduje, że schładzamy ten organizm. Żebyśmy się intensywnie i dużo pocili, to powinniśmy dużo pić płynów. To powinny być płyny, które generalnie też będą nie tylko regulowały czy termoregulowały tutaj nasz organizm, ale także te, które będą zostawały w łożysku naczyniowym, bo łożysko naczyniowe w takie upały, czyli naczynia krwionośne, tętnice żyły, jest poszerzone, co jest jednym z powodów, dla którego mdlejemy i przewracamy się na tych upałach i możemy się potężnie potłuc, stracić przytomność, mogą być konsekwencje różne. To są właśnie takie wstrząsy hipowolemiczne, jak my mądrze tutaj mówimy, czyli takie związane z takim odwodnieniem. Ale też, żeby zostawały te płyny w naszym organizmie uzupełniane tymi buteleczkami wody, i to proszę robić, proszę pić co 15 minut, łyczek, dwa. Ważne jest, żeby to były elektrolity w nich, a nie tylko taka woda szczeniczka.
0: O to właśnie miałem zapytać, jak się skutecznie nawadniać. No i pewnie pić po trochu te elektrolity.
4: Tak, pić po trochu, bo rzeczywiście to wtedy trochę inna jest perystaltyka jelit, inaczej to się wchłania, ale pić regularnie. Proszę państwa, my nie mamy ochoty jeść, ale też nie mamy, szczególnie z wiekiem, ochoty pić. I to się w takich sytuacjach to może być podstawowy problem, dla którego coś może się dziać poważnego, czy bardzo nawet poważnego z naszym organizmem, dlatego pijmy świadomie, przygotujmy sobie takie picie już zawczasu, jak to się ładnie mówi, czyli dużo wcześniej. Zadbajmy o to, żeby też kupić to naszym bliskim, starszym osobom, sąsiadom. Tutaj solidarność pewna jest jak najbardziej wskazana, nawet bardzo wskazana. I pamiętajmy o tym, żeby to był łyczek dwa, co dosłownie 10-15 minut, a jeżeli oczywiście z jakichś powodów jesteśmy na zewnątrz, I na przykład jeszcze do tego pracujemy na zewnątrz, co nie powinno mieć tak naprawdę miejsca w takich sytuacjach jak wspomniane właśnie temperatury, no to oczywiście musimy pić bardzo dużą ilość płynów, nie czekając na pragnienie. I ta bardzo duża ilość to czasem jest 6, 7, 8 litrów. Potrafi dorosły mężczyzna pracujący ciężko fizycznie. No mam nadzieję, że takiej sytuacji, no szczególnie, że w weekend nie będzie i nie będzie takiej potrzeby, aż takiej ilości nawadniania się. Pamiętajmy o tym, że rzadko są schorzenia, które wymagają jakiejś bardzo precyzyjnego ustawienia tej ilości płynów, ale pamiętajmy, jeżeli ktoś ma choroby nerek, zespół nerczycowy, jeżeli ktoś ma niewydolność krążenia, to dobrze jest się jeszcze w ciągu tych kilku dni zapytać swojego lekarza rodzinnego o to.
0: Dodajmy jeszcze na koniec, że te kwestie są śmiertelnie poważne i to dosłownie, bo statystyki mówią o tym, że z upałami wiążą się zgony. Już tak krótko na koniec, proszę powiedzieć.
4: Tak, oczywiście to jest właśnie wyczerpanie cieplne, kończące się właśnie różnymi upadkami, urazami, utratą przytomności, ale także udar cieplny słoneczny. I to musimy o tym pamiętać.
0: Mhm. No i dziękuję bardzo, chłodno dziękuję, panie doktorze, za udział w TOK 360, za przyjęcie zaproszenia. Doktor Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, reprezentujący Uczelnię Łazarskiego, był razem z nami. Teraz już tylko mamy 25 minut do godziny 14, czyli...
11: To niewiele.
0: Już, tak, niewiele, bo odliczamy już powoli do kolejnego odcinka Skołowanych. O czym dzisiaj w twoim programie, Krzysztof Woźniak?
11: Dzień dobry, ale nie za 25 minut, tylko już po informacjach o 13.40, więc chwila, moment bym powiedział. Do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Moim zdaniem jedna z najważniejszych, dotycząca w ogóle transportu, przemieszczania się w Polsce. Cel nadrzędny, zmniejszenie poziomu wykluczenia transportowego w Polsce. Jak wiemy, z tym mamy olbrzymi problem. Już za sekundę właściwie zaczynają się wakacje, więc w wielu, wielu miejscach w Polsce w ogóle autobusy przestają jeździć. Nie będzie ich, nie będzie żadnego transportu publicznego. Ta ustawa, ta nowelizacja ma to trochę zmienić. Na ile? O tym właśnie po 13.40.
0: A przed nami informacje.
12: Reklama.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli.
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten Widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
21: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
24: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
25: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
27: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 13:40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Policja nie prowadzi żadnych czynności związanych z medialnymi przekazami dotyczącymi Szpitala Południowego w Warszawie. Funkcjonariusze postanowili wydać w tej sprawie oświadczenie w związku z licznymi pytaniami mieszkańców. Każda obecność policjantów w tej lub jakiejkolwiek innej placówce leczniczej na terenie stolicy wynika z realizacji bieżących czynności służbowych, między innymi doprowadzeń osób zatrzymanych na badania, dostarczeniem korespondencji procesowej lub obsługą interwencji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatury w tych regionach wyniosą nawet do 34 stopni Celsjusza, a w nocy do 20. Ostrzeżenia dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego i alerty będą obowiązywać do czwartku. Minister energii Miłosz Motyka spotka się dziś z ukraińskim wicepremierem Denysem Szmyhalem, aby rozmawiać m.in. o wykorzystaniu połączeń energetycznych i gazowych z Polską. Zdaniem ministra, z rozbudowy zdolności importowych Polski mogą skorzystać także Węgry i Słowacja. A jutro w Gdańsku rozpocznie się konferencja odbudowy Ukrainy poświęcona planom naprawy ukraińskiej infrastruktury właśnie po zakończeniu wojny z Rosją. Na podpisanie czeka 200 umów i porozumień między Polską a Ukrainą, o czym wczoraj w TOK FM mówił pełnomocnik rządu do spraw Ukrainy Paweł Kowal. Dla naszego kraju kluczowe w tym kontekście powinny być obszary transportu i logistyki. A to komentował dziś w TOK FM dr Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.
32: Jeśli źle ustawimy sobie tą odbudowę, to ryzykiem dla Polski jest to, że zostaniemy takim miejscem tranzytu, tak? Będą krążyły przez polskie terytorium te ciężarówki, czy może pociągi ukraińskie, na przykład między Niemcami i Ukrainą, a na przykład Ukraińcy będą zaopatrzali głównie firmy niemieckie, co było dla nas bardzo niekorzystnym rozwiązaniem.
31: Ukrainę podczas konferencji będzie reprezentowała premierka kraju Julia Sferydenko, a nie jak wcześniej zapowiadano prezydent Wołodymyr Zełenski. Rosyjska flota cieni na szwedzkich wodach pływa mimo abordaży i kolejnych sankcji, podają tamtejsze media. Od początku roku wzdłuż szwedzkiego wybrzeża przepłynęło ponad 260 objętych sankcjami jednostek rosyjskiej floty. Szwedzkie wojsko ostrzega przed zwiększoną obecnością rosyjskiej marynarki wojennej na Bałtyku, gotowej interweniować w celu wsparcia floty cieni. Jutro znów gorąco i słonecznie, maksymalnie od 25 stopni na Suwalszczyźnie i na Podhalu, około 29 w centrum, do 32 na zachodzie. Nad samym morzem od 24 do 26. Zachmurzenie małe i umiarkowane, deszcz popada tylko na Podlasiu.
24: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Ministerstwo Infrastruktury zakończyło swoje prace nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. To długo oczekiwany zbiór przepisów, który ma na celu zmniejszenie skali wykluczenia komunikacyjnego w Polsce. Teraz ten projekt trafi do prac w parlamencie, więc ostateczny jego kształt pewnie jeszcze zmieni się. Ale o tym, co wyszło z prac rządu, porozmawiam w dzisiejszej audycji państwa. I moim gościem jest Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie prezesie, czy zapisy w tym projekcie, który wyszedł właśnie z Ministerstwa Infrastruktury, z prac rządu, zmuszą władze niektórych samorządów do tworzenia połączeń autobusowych, zwiększenia oferty transportu publicznego, szczególnie te samorządy, które do tej pory z różnych powodów nie chciały albo nie widziały potrzeby takiego działania?
4: Tak, zdecydowanie przepisy, które są w tym momencie procedowane, mają właśnie taki cel, że samorządowców, którzy podchodzili do transportu publicznego jak do zła koniecznego, którzy wychodzili z założenia, że przecież na naszym terenie nie ma żadnego wykluczenia komunikacyjnego, bo na każdym podwórku stoją po 3 samochody, no to właśnie ustawodawca chce, w cudzysłowie mówiąc, zmotywować do tego, żeby tacy samorządowcy zauważyli, że nie wszyscy mają samochody, tak? Ponieważ w tym gronie są osoby, na przykład osoby z niepełnosprawnością, które nie mogą z powodu stanu zdrowia skorzystać z transportu samochodowego. Są osoby w wieku starszym, senioralnym, które nigdy nie miały prawa jazdy i prawdopodobnie nigdy już mieć nie będą. To są często osoby samotne, które w związku z tym, skoro nie mają, mieszkają w miejscowościach, których, gdzie nie ma transportu publicznego, no to są naprawdę wykluczone komunikacyjnie. To są młodzi ludzie, osoby poniżej 18 roku życia, którzy jeszcze nie mają prawa jazdy i oczywiście najczęściej czekają na ten moment, kiedy będą to prawo jazdy mogli zrobić. Natomiast w tym momencie są skazani na to, że ich rodzice, członkowie rodzin mogą podwozić.

0: definicję wykluczenia transportowego. Ogólnie rzecz biorąc, jest to niemożliwość spełnienia swoich podstawowych praw, również konstytucyjnych, jak dostęp do kultury, do edukacji, do szpitali, do służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. To chyba dobrze, że w końcu udało nam się w ogóle zdefiniować, czym jest to wykluczenie transportowe, prawda?
1: Tak, oczywiście. Ja już zresztą pomijam kwestię dostępności do kultury, do usług wyższego rzędu, dlatego że to byłoby, że tak powiem, w ogóle marzenie, żeby transport publiczny wyglądał w taki sposób, po jakim pan redaktor przed chwilą powiedział. Natomiast właśnie te podstawowe kwestie, czyli możliwość dojazdu do szkoły, do pracy realizowanej w takich najbardziej oczywistych porach.
0: Typu do urzędów miejskich, gminnych.
1: Tak, do urzędów, do podstawowej opieki zdrowotnej, która często jest w siedzibie gminy, prawda, 5 kilometrów, czy 7, czy ileś, czy do szpitala powiatowego, czy na jakieś większe zakupy, no to mówimy o takich kwestiach, tak? Więc ja się oczywiście bardzo cieszę, natomiast naturalnie no jest to pewien jedynie standard minimum, który jest planowany, natomiast no oczywiście dobrze się stało, że kolejna zresztą ekipa, bo tutaj też jasno trzeba powiedzieć, że obecnie planowane działania to jest jakby korekta i poprawa tego, co poprzedni rząd wprowadził, tak? No bo ten Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych określany swego czasu mianem PKS Plus, tak. No to jest pomysł poprzedniej ekipy. Obecna ekipa postanowiła to po swojemu skorygować, no więc tutaj jakby należy oddać jednemu i drugiemu cesarzowi co cesarskie, że niezależnie od sporów politycznych, akurat wszystkie największe siły polityczne w tym kraju, no widzą, że jest problem i próbują, czy próbowały cokolwiek z tym zrobić.
0: Tak, ale też trzeba powiedzieć, że same jakby na to nie wpadły pod naciskiem wielu specjalistów od transportu, ale także zwykłych obywateli, którzy zaczęli widzieć, że po prostu problem z transportem publicznym w Polsce jest olbrzymi. No i kolejne analizy pokazujące skalę wykluczenia transportowego. Ale przechodząc właśnie do tych minimum, bo również określono te minima dostępności transportu zbiorowego w Polsce. Ja mam wrażenie, że jednak cztery połączenia, cztery pary dziennie to jest no, faktycznie takie minimum, minimum możliwe.
1: No wie pan, z jednej strony ci, co w miarę uważali na matematyce, to wiedzą, że cztery to jest więcej niż zero, prawda? Więc to na pewno no, lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Natomiast no, oczywistym jest, że cztery połączenia w jedną, cztery połączenia w drugą stronę, no to jest rzeczywiście takie minimum, które pozwala mówić o tym, że pojawił się transport publiczny, ale oczywiście no, nie jest to oferta, która rzuca na kolana, tak? Na przykład tutaj jakby trochę per analogia. Dwa tygodnie temu reaktywowano po 30 latach z wielką pompą połączenia pasażerskie do Łomży, tak. Kolejowe. I uruchomiono tam cztery pary połączeń regionalnych, kolejowych z Białegostoku, plus tam dwa pociągi Intercity, ale to nieważne. Natomiast no, ja pozwoliłem sobie napisać komentarz na jeden z branżowych portali, i gdzie, bo akurat oprócz Łomży jeszcze kilka innych reaktywacji połączeń pasażerskich na kolei nastąpiło w tych tego samego dnia i napisałem, że no przy czterech parach połączeń, no to tak w zasadzie nawet nie ma co za bardzo analizować rozkładu jazdy, bo on jest tak beznadziejny, że na to trzeba spuścić kurtynę milczenia, bo po prostu przy takiej liczbie połączeń nie da się zrobić dobrej oferty. No i oczywiście, no jakby przechodząc do pana pytania, no cieszmy się z tego, co mamy. Oczywiście chcielibyśmy mieć więcej. No wiadomo, że gdyby pieniądze były nieograniczone, no to pewnie tych połączeń byłoby więcej. Natomiast jeżeli chodzi, wie pan, no taki standard, tak. Też można od razu zadać pytanie, a ile powinno być tych połączeń? No ja tutaj zawsze od wielu, wielu lat daję jako przykład województwo dolnośląskie, które słynie w tym momencie, bo to też jest przecież znana w całym kraju kwestia, że oni modernizują za grosze linie kolejowe odzyskane, przejęte od państwa, potem uruchamiają na nich bardzo dobrą ofertę połączeń, ale przede wszystkim chcę powiedzieć, że patrząc na ten standard, który Dolnośląskie w zakresie linii kolejowych utrzymuje od wielu, wielu lat, to standard dolnośląski polega na tym, że na żadnej linii kolejowej, nawet położonej najbardziej peryferyjnie, o stosunkowo małych lub bardzo małych potokach pasażerskich, o małej liczbie podróżnych, oni nie dopuszczają do sytuacji, żeby połączeń w ciągu dnia było mniej niż 7-8 par. Bo to jest sytuacja, w której co mniej więcej 2 godziny w godzinach szczytu można uruchomić pociąg, jakiś pomiędzy szczytem i jakiś wieczorem. Tak. I to jest taki standard, który do

0: dopiero pozwala.
1: Czyli właściwie przez cały dzień, taki dzień funkcjonowania człowieka, standardowy dzień funkcjonowania, jakieś połączenie jest dostępne.
0: Tak. Mhm. Tak, dokładnie. No i oczywiście no, lepiej byłoby, żeby było więcej, natomiast no oczywiście nie ma też co narzekać, bo naprawdę tam, gdzie połączeń nie było, a teraz się pojawił, to na pewno część osób, która no, jest w tym momencie wykluczona, bo tak to jasno trzeba powiedzieć, no na pewno nawet z tych czterech połączeń oczywiście skorzysta.
1: Czy to, że marszałek województwa będzie takim koordynatorem planów transportowych, czy też transportu publicznego na terenie województwa, to jest okej? Okay? Bo niektórzy specjaliści mówili, że takimi koordynatorami, organizatorami transportu zbiorowego to powinny być związki powiatowo-gminne, czy też no, taka bardzo centralizacja jednak u marszałków będzie w rękach tego transportu, prawda?
0: I tak, i nie.
1: Okay.
0: Dlatego, że z jednej strony województwa są dość dużymi tworami administracyjnymi i często się część branży, część ekspertów porównuje model na przykład czeski organizacji transportu regionalnego w Czechach, gdzie on też jest właśnie bardzo mocno oparty na czeskim odpowiedniku województw, czyli na krajach, gdzie właśnie te jednostki samorządowe mają i moce sprawcze, i pieniądze. Natomiast no, fakt jest faktem, że no, Czechy są znacznie mniejszym państwem od Polski i tak porównując wielkość czeskich krajów i naszych województw, to czeskie odpowiedniki, najmniejsze polskie województwa to są mniej więcej tak jak największe czeskie.
1: Tak.
0: Więc pod tym kątem rzeczywiście tu jest pewien znak zapytania, że województwo, nie chcę też, staram się wstrzymywać lokowanie produktu, tak, no ale mamy też naprawdę, naprawdę duże województwa typu zachodniopomorskie, typu warmińsko-mazurskie, więc oczywiście mazowieckie, więc to rzeczywiście nie dziwię się tym osobom, tym ekspertom, którzy stawiają znak zapytania. Ja też mam pewnego rodzaju wątpliwości, czy organizacja aż na szczeblu wojewódzkim całego, znaczy może nie całego, ale no jakby koordynacja, tak, trzymanie tej pieczy nad całością transportu jest dobre. Ja też uważam, że z praktycznego punktu widzenia być może lepiej byłoby, żeby były to może nie tyle związki powiatowe, co jakieś związki subregionalne, żeby powiedzmy województwo podzielić na 4-5 części i w ramach tej jednej części stworzyć strukturę.
1: Czyli powiatowo-powiatowe takie związki.
0: Na przykład, tak. Okay. Takie ponadpowiatowe. Tak. Natomiast problem polega na tym, co przed chwilą sam powiedziałem. Trzeba byłoby stworzyć strukturę. Różnica polega na tym, że województwa, które od ponad 20 lat zajmują się organizacją transportu kolejowego, posiadają do tego odpowiednich ludzi, odpowiednie kadry. Oczywiście w tym momencie być może trzeba byłoby to rozbudować, ale byłoby to budowanie na czymś, co już jest i działa w większości wypadków jednak stosunkowo sprawnie. I druga sprawa jest taka, że jak to województwo, oczywiście kolej to nie jest to samo, co autobus dojeżdżający umownie do każdej miejscowości, niemniej jednak jak województwa już od wielu, wielu lat koordynują organizację transportu kolejowego, a niektóre też autobusowego, to też o czym trzeba pamiętać, no ale przede wszystkim kolejowego jednak w skali całego swojego regionu i niejednokrotnie w porozumieniu z sąsiadami, bo też przecież niejedne połączenia regionalne kolejowe nie kończą się na granicy województwa, tylko jest ścisła współpraca pomiędzy sąsiadującymi ze sobą województwami, to jest oczywiście logiczne. W przypadku samorządów niższego szczebla, za wyjątkiem dużych miast, które mają swoich organizatorów transportu i też sobie z tym sprawnie radzą, to jednak bardzo często jest tak, że organizacja transportu publicznego w małej gminie czy w powiecie spoczywa na umownej pani Krysi, która pomiędzy organizacją transportu publicznego zajmuje się gospodarką komunalną, kulturą i nie wiadomo czym jeszcze, tak, że po prostu...
1: Zagospodarowaniem przestrzennym też.
0: Na przykład, czyli po prostu nie ma, krótko mówiąc, ja też nie chcę deprecjonować, no ale po prostu nie ma wydzielonych i doświadczonych struktur. Tak?
1: No tak, no i to wszystko przed nami, jak rozumiem. To wszystko jak przed nami. Jest jeszcze dużo zmian do omówienia. Naszą rozmowę już będziemy kontynuować i będzie do wysłuchania w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Paweł Rydzyński, prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu. Serdecznie dziękuję za tę część antenową.
0: Dziękuję bardzo.
1: I zachęcam do wysłuchania właśnie naszej całej rozmowy. Już w podcaście rozmawiamy o nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Moim zdaniem jednej z najważniejszych, o ile nie najważniejszej zmianie dotyczącej funkcjonowania transportu w Polsce na celu ma oczywiście zmniejszyć skalę wykluczenia transportowego, tak żeby w Polsce było więcej połączeń autobusowych, lepiej skoordynowane były, lepiej były połączone również z połączeniami kolejowymi. To również zawarte jest w tej ustawie. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Południowe wydanie TOK 360. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa, ale proszę z nami pozostać, bo już za kilka minut informacje o godzinie 14. Ja z Państwem jeszcze się spotkam po 16 w popołudniowym wydaniu TOK 360, w którym będziemy dla Państwa podsumowywali dzień. A tę audycję przygotowali Maria Andrzejewska i Miłosz Nałęcz-Staniszewski. My już Państwu dziękujemy. Wojciech Muzal, do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Co za dzień.
11: Co się stało?
10: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekamon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Gdańska konferencja obniży napięcie polsko-ukraińskie. Od tego zaczynamy. Wszystkie służby przygotowują się do nadchodzących upałów. W weekend będzie najgorzej. Iga Świątek zaczyna dziś gry na turnieju w Bad Homburg. Jej mecz po południu. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Mam nadzieję, że konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji. Tak premier Donald Tusk odniósł się do decyzji prezydenta tego kraju, Wołodymyra Zełenskiego, w sprawie tego, by na wydarzeniu Ukrainę reprezentowała szefowa jej rządu Julia Swirydenko. Pierwotnie na konferencję miał przyjechać właśnie Zełenski i zapewniali o tym także polscy organizatorzy wydarzenia. Prezydent Ukrainy zdecydował jednak inaczej, a wcześniej na linii Kijów-Warszawa narosło napięcie po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Konferencja będzie okazją, by powiedzieć parę mocnych i gorzkich słów, powiedział premier Donald Tusk.
16: Pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii, będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy.
15: Jak zaznaczył premier, o nieobecności Wołodymyra Zełenskiego rozmawiał z szefową ukraińskiego rządu.
16: Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
15: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się jutro i potrwa dwa dni. Zatrzymana ponad miesiąc temu przez służby w Libii 24-letnia Polka została zwolniona z libijskiego więzienia i wylądowała na lotnisku w Stambule, informuje rzecznik Global Summit Polska. We wtorek pojawiły się pierwsze informacje, że planowane jest zwolnienie wszystkich 10 członków konwoju humanitarnego, obywateli USA, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Argentyny, Tunezji i Polski. To najwyższy czas na wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontraktach, twierdzą przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej po zbadaniu opinii medyków z całej Polski. Większość opowiada się za taką regulacją. Izba Lekarska proponuje wprowadzenie limitu do 78 godzin tygodniowo i 312 godzin miesięcznie. Cezary Jaszczyk.
17: Zmiana może wydawać się kosmetyczna, biorąc pod uwagę, że dr Dawid Kacprzyk ze Szpitala Południowego deklarował przepracowanie 331 godzin w miesiącu. Ale szef Naczelnej Rady Lekarskiej, Łukasz Jankowski, twierdzi, że rozwiązanie objęłoby skrajne przypadki i jednocześnie nie załamało systemu.
18: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
17: Proponowany przez Izbę system miałby polegać na zbieraniu danych dotyczących przepracowanych godzin i alarmowaniu, gdy doszłoby do naruszenia. Wtedy samorząd zajmowałby się oceną, czy przekroczenie było zasadne, na przykład ze względu na ratowanie życia pacjenta. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
15: A tymczasem Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Kontrola dotyczy m.in. procedur wobec pacjentów, którzy zmarli w trakcie pobytu na Sorze. Służby i samorządy są w pełnej gotowości przed nadchodzącą falą upałów. Wczoraj odbyła się odprawa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z udziałem wojewodów, komendantów służb oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele resortu zdrowia, infrastruktury i klimatu. A dziś urzędy wojewódzkie przekazały ustalenia samorządom i podległym jednostkom, mówi wicewojewoda śląski Adam Zaczkowski.
19: Wszystkie powiatowe sztaby zarządzania kryzysowego, wszystkie służby uczulając na te kwestie. Miasta też dostały takie rekomendacje, żeby wystawiać punkty z kurtynami wodnymi i również informować mieszkańców o tym, jak zachowywać się podczas tych upałów.
15: Według prognoz w najbliższy weekend można spodziewać się temperatur dochodzących nawet do 40 stopni Celsjusza. Ochłody można szukać pod prysznicem, mówił w TOK FM fizyk z Politechniki Warszawskiej Krzysztof Petelczyk.
20: Zimny prysznic zawsze nam pomoże na organizm. Myślę, że też z tego powodu w Finlandii na przykład są sauny tak popularne, no bo tam grzejemy się, a potem ten zimny prysznic konieczny nam chłodzi.
15: Ważne jest także, aby pić dużo wody, natomiast lepiej nie otwierać okien, mówi ekspert.
20: Jeżeli na zewnątrz jest cieplej niż w środku, to każde otwarcie okna będzie powodować ogrzanie pomieszczenia, a nie jego schłodzenie.
15: Szczególnie niebezpiecznie w weekend będzie na zachodzie i południu kraju, bo to właśnie tam ma być najbardziej gorąco. Iga Świątek zaczyna dziś turniej w Bad Homburg. To będzie dla niej pierwszy i zarazem ostatni test przed wielkoszlemowym Wimbledonem. O czym więcej teraz Przemysław Pozawski.
0: Świątek, czyli ubiegłoroczna finalistka niemieckiego turnieju na trawie, rozpoczyna zmaganie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona i to z numerem pierwszym. Pierwszą rywalką naszej tenisistki będzie zaś Emma Navarro. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała urodzoną w Kijowie reprezentantkę gospodarzy Ewę Lis 7-6-6-3. Navarro zajmuje teraz 24. miejsce w rankingu WTA, ale po słabszej pierwszej połowie roku wróciła do formy. W zeszłym tygodniu dotarła do finału turnieju rangi WTA 250 w Nottingham, także rozgrywanego na trawie. Polka ma z Amerykanką bilans 2-1, ale ich ostatnie spotkanie w 1/8 finału turnieju w Pekinie w zeszłym roku przegrała. Po trzech setach, ale w ostatnim nie wygrała nawet gema. Świątek jest już jedyną Polką w niemieckim turnieju. W pierwszej rundzie po meczu z Naomi Osaką odpadła Magdalena Fręch. Przemysław Pozowski, TOK FM.
15: A mecz Świątek kontra Navarro zacznie się nie wcześniej niż o 15:30. Trzydzieści stopni pokazują dziś termometry na zachodzie Polski. Przeważnie około 27-28. Najchłodniej w Suwałkach 23. Jutro jeszcze cieplej.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
21: 14:06, czas na popołudniowy program Radia TOK FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie, kłaniam się Państwu. Wydawczynią tego programu jest Katarzyna Murawska, a realizatorem dźwięku Szymon Baluta. Pierwszym naszym gościem jest Sebastian Goncerz, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dzień dobry, kłaniam się Panu.
22: Dzień dobry.
21: W związku z wczorajszymi wyznaniami w kanale Zero doktora Emila Jędrzejewskiego o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym, którego wadliwe zarządzanie mogło doprowadzić do śmierci pacjentów, podpisał się pan pod stanowiskiem porozumienia w tej sprawie. Stanowisko to dotyczy sytuacji w Szpitalu Południowym, ale nie tylko. I pozwoli pan... W tej chwili, nie posługując się już cytatami z tego stanowiska, nie będę go precyzyjnie cytował, rozpocznę od pytania. Czy to, co działo się lub też mogło dziać się w tym szpitalu, a co z pewnością wyjaśni prokuratura, to jest konsekwencja wadliwej decyzji personalnej, kadrowej jednego człowieka, czy też konsekwencja systemu? Co byłoby szczególnie złą wiadomością, a taką kwestię też Państwo w tym oświadczeniu podnosicie.
22: To tak, żeby na samym wstępie pewną rzecz troszeczkę skorygować, to akurat fakt, że myśmy to stanowisko wypuścili po informacjach w kanale Zero, jest pewnym zrządzeniem losu, bo przygotowaliśmy je nie wiedząc jeszcze o tej sytuacji, ale uważam, że no to te punkty, które tam wpisaliśmy, no niejako się wpisują w problem, który został tam opisany.
21: To przepraszam, to nim przejdziemy do omówienia sobie poszczególnych punktów, czy to stanowisko byłoby inne, gdybyście Państwo mieli wiedzę, co dr Emil Jędrzejewski mówił wczoraj wieczorem?
22: Wydaje mi się, że moglibyśmy pewne elementy doprecyzować, ale pewne clue i jakby główne meritum tego stanowiska jest to samo, bo to, na czym tutaj chcę się skupić w kontekście tej zmiany, znaczy tego problemu, to jest fakt nadzoru. Bo lekarz w trakcie specjalizacji jest lekarzem, który ma pełne prawo do wykonywania zawodu, może wszystkie procedury realizować, ale jednocześnie szkoli się w zakresie procedur specjalistycznych i ma swojego kierownika specjalizacji, który ten pilnuje, żeby po prostu te procedury były wykonywane w sposób prawidłowy, uczy go i w trakcie szkolenia lekarz nabiera coraz większej samodzielności. Na początku specjalista uczestniczy w nich, powinien uczestniczyć z nim w tych procedurach, a potem stopniowo tylko tam, nie wiem, sprawdzać co jakiś czas, a w końcu lekarz staje się samodzielny. Jest to pewien proces specjalizowania się, żeby w końcu zostać specjalistą pełnoprawnym po 5 latach szkolenia i zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. I uważam, że po prostu ten nadzór, który mamy tutaj kierownika nad specjalizantem, jest po prostu niedostateczny w naszym kraju. Jest nieprecyzyjny. I wydaje mi się, że gdyby ten nadzór został skorygowany, a Ministerstwo Zdrowia lepiej reagowało na zgłaszane przez nas problemy, to między innymi takiej sytuacji mogło być mniej, ponieważ poza podejmującym decyzje medyczne lekarza w trakcie szkolenia byłby również kierownik specjalizacji, który pewne rzeczy musiałby zweryfikować, ocenić, zanim by one dotarły do pacjenta, redukując przez to ryzyko błędów.
21: Co można zmienić natychmiast, od razu, by taki nadzór był skuteczniejszy?
22: Znaczy, to, co należało przede wszystkim zrobić, to doprecyzować to, czym ten nadzór jest, bo aktualnie on nie ma w ogóle definicji prawnej. Stosuje się go w ustawie, stosuje się go w programach specjalizacji, to określenie nadzór, ale on w żaden sposób nie jest prawnie zdefiniowany. I żeby podać taki przykład, nadzór kierownika specjalizacji będzie dotyczył zarówno na przykład prowadzenia pacjenta leczonego LIT-em w psychiatrii, jak i nadzoru nad zabiegiem operacyjnym w ortopedii. I na ucho można zrozumieć, że to są dwa różne procesy, ponieważ leczenie pacjenta LIT-em na oddziale psychiatrycznym to jest proces, który trwa miesiąc, a operacja trwa kilka godzin. I tak jak można oczekiwać, żeby kierownik specjalizacji był obecny przez cały zabieg kilkugodzinny, tak, no ciężko zakładać, że nadzór, czy definicja nadzoru w przypadku leczenia pacjenta przez miesiąc na przykład, czy dwa miesiące, wymaga stałej obecności. W związku z tym no, problem jest brak precyzyjności i brak też jakby weryfikacji pewnych zjawisk, bo my niejednokrotnie zgłaszamy ministerstwu, że są pewne problemy. Żeby przywołać taki problem, który dosyć dobrze zdiagnozowaliśmy w psychiatrii, 60% lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego ma pod swoją opieką na dyżurach w szpitalach psychiatrycznych ponad 100 pacjentów. 20% ma ponad 300 pacjentów. W dodatku można powiedzieć, że 44% z tych osób odbywa swoje dyżury bez nadzoru specjalisty, a 33% nawet nie ma specjalisty pod telefonem. W związku z tym widzimy tutaj pewien problem, który zdiagnozowaliśmy w raporcie, który został skierowany do ministerstwa już w październiku poprzedniego roku. I ministerstwo w żaden sposób w dalszym ciągu nie zareagowało na ten problem. I oczywiście jak to nie jest dokładnie ta sama sytuacja, jaka ma miejsce aktualnie w szpitalu powłodniowym, to widzimy pewne koneksje, że zgłaszamy ministerstwo, że jest pewien problem dotyczący nadzoru specjalisty, w tym na przykład na dyżurach, i nie ma reakcji. I można by było się spodziewać, że ten nadzór specjalisty nad lekarzami w trakcie szkolenia w tym szpitalu również był niedostateczny.
21: Powiedział pan, użył pan sformułowania, gdyby ten nadzór był skuteczniejszy i bardziej precyzyjnie opisany, takich sytuacji byłoby mniej. Czy należy wobec tego wyciągnąć wniosek, że Szpital Południowy to nie jedyna placówka, w której lekarze w trakcie specjalizacji wykonują zadania wykraczające poza ich kompetencje, bo to byłoby bardzo niebezpieczną normą, o której należy
22: tak,
21: mówić.
22: Dzieje się to na pewno w wielu miejscach. Tutaj no to w tym szpitalu południowym to chyba każdy zdaje już sobie sprawę, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo szczególną, no gdzie, no mówiąc otwarcie, lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego i dzięki swoim jakby koneksjom politycznym był w stanie uzyskać na bardzo dobre warunki i stanowisko funkcyjne koordynatora SOR, które no mało w której sytuacji byłoby dostępne dla osoby, która nie ma tytułu specjalisty, czy nie ma większego doświadczenia ze sobą. W związku z tym tutaj jest problem jeszcze jednej sytuacji, jakim jest po prostu upolitycznienie placówek ochrony zdrowia. Bo mamy do czynienia w dalszym ciągu z taką sytuacją, gdzie szpitale pozostają łupem politycznym, który po wyborach, czy wygranych regionalnych, czy krajowych, po prostu politycy dzielą się nimi i mają na nie duży wpływ. I trzeba sobie to powiedzieć wprost, wpływ na strukturę szpitali przez polityków jest znaczny, zbyt duży. Medycyna powinna być odpolityczniona i wpływ na te szpitale ze strony polityków powinien być znikomy, bardziej taki kontrolny niż stały. No i tutaj mamy do czynienia dodatkowo z tą sytuacją, że nie tylko była to kwestia...
21: Przepraszam, wejdę panu w słowo. Czy pan chce w tym momencie zakomunikować, że sytuacja w szpitalu południowym, a być może także w innych placówkach, co przed chwilą pan powiedział, to nie tylko konsekwencja na przykład braków kadrowych, tylko rozdawnictwa synekur?
22: Jest to bardzo mocno powiedziane, ale uważam, że na pewno mogę powiedzieć, że...
21: Na podstawie pańskiej wypowiedzi.
22: Tak, mogę na pewno powiedzieć to, że żadnemu lekarzowi w trakcie specjalizacji bez koneksji politycznych nie byłoby zaproponowane takie warunki pracy. Po prostu to jest niemożliwe, żeby takie warunki pracy w trybie pozarezydenckim, czyli tym, gdzie za szkolenie płaci szpital, a nie Ministerstwo Zdrowia, jak to ma miejsce w przypadku rezydentów, żeby taka sytuacja miała miejsce. Bo z reguły te wynagrodzenia osób w trybie pozarezydenckim są niższe niż te wynagrodzenia, które otrzymują rezydenci i mogą na przykład stanowić również kwotę minimalną krajową. A tutaj mamy do czynienia no jednak wielokrotnie przekraczającą w ogóle no średnią dla lekarzy specjalistów kwotę i no No nie da się czegoś takiego osiągnąć, będąc na początku drogi zawodowej, bez odpowiednich plusów.
21: Mamy 3 minuty, a chciałbym odnieść się do jeszcze bardzo istotnego punktu, który pada w stanowisku. Mianowicie twierdzicie państwo jako porozumienie, że ci, którzy zgłaszają nieprawidłowości, są sygnalistami, to albo nie są dostatecznie wysłuchiwani, bądź też nawet w konsekwencji swoich działań są zwalniani.
22: Tak, znaczy to jest coś, co mamy do czynienia ogromnie często, że zgłasza się do nas na przykład lekarz, który chce zgłosić jakąś nieprawidłowość, że program specjalizacji nie jest prawidłowo realizowany w szpitalu, że jest jakiś problem. I ta osoba zawsze ma ogromną obawę przed tym, żeby to dane upublicznić albo wystąpić z niej pod własnym nazwiskiem, z obawy przed jakimiś działaniami represyjnymi wobec tej osoby. I to jest zjawisko, które jest ogromnie powszechne w ochronie zdrowia. Ona sprawia, że no ciężko pewne problemy wyłapać, zanim one nie osiągną tak dramatycznego poziomu jak tutaj, bo nie reagujemy dostatecznie wcześnie. To w ogóle jest też coś, jakieś takie nasze polskie dziwne podejście do kontroli, że my traktujemy kontrolę jako coś, co przychodzi w momencie, kiedy już sytuacja jest katastrofalna, żeby znaleźć winnych. A nie mamy takiego podejścia projakościowego do kontroli, która wchodzi od czasu do czasu, weryfikuje, koryguje nieprawidłowości i wraca. Nie, u nas się maluje trawę na zielono, jak przychodzi kontrola, a wzywa się specjalnie tylko wtedy, kiedy jest już na sytuacja katastrofalna i podbramkowa i zagrożone jest życie człowieka.
21: Co dalej po tym, co usłyszeliśmy wczoraj, a co jeszcze raz powtórzę, będzie wyjaśniać prokuratura, biorąc pod uwagę, że dziś przyszedł do niej dr Emil Jędrzejewski.
22: To tak, no tutaj nie zachodzi żadna wątpliwość, że doszło tutaj do ogromnej nieprawidłowości, którą, tak jak sam pan redaktor wspomniał, będą rozwiązywać organy kontrolne właściwe dla takiej sytuacji. Ale ja mam ogromną nadzieję, że wyciągniemy również z takiej sytuacji wnioski trochę bardziej systemowe, a nie będzie to tylko taka jedna sytuacja, gdzie pewna osoba postąpiła właśnie tutaj w sposób nieprawidłowy, zostało to nagłośnione w mediach, po czym sytuacja z czasem przycicha, a patologie, jakie były, takie są. I mam ogromną nadzieję, że będzie to na przykład pretekstem do tego, że ministerstwo dostrzegło problem na przykład w nadzorze nad lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego i nad problemem właśnie tym, który pan redaktor również poruszył, czyli w zakresie bezpieczeństwa osób zgłaszających pewne problemy. Bo dzięki informacjom od tych osób jesteśmy w stanie coś realnie zmienić, jeśli by za każdym takim zgłoszeniem była realna kontrola i weryfikacja nie w celu znalezienia winnych, ale w celu poprawy sytuacji.
21: Bardzo dziękuję za rozmowę. Sebastian Gonczarz był naszym gościem, przewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Kłaniam się i do usłyszenia.
22: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
21: Zbliża się 14:18, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Zajmiemy się stanowiskiem krajów Zatoki Perskiej w sprawie porozumienia z Iranem.
3: Autopromocja.
1: Mało kto z nas wie, że na zakończenie wizyty lekarskiej mogę prosić pana doktora, by dał mi dokument, informację o udzielonym świadczeniu. A cóż to takiego jest i do czego służy? A inne dokumenty, o które mogę prosić pana doktora? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty, czwartek o 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Oszczędni na weekend lecą do Auchan.
23: Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99. Oferta 26-27.

0: 31 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 14.20, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szczyt NATO i sytuacja na froncie rosyjsko-ukraińskim będą tematami dzisiejszego spotkania E5 w Berlinie. Zapowiedział to premier Donald Tusk, który będzie tam reprezentował Polskę. Dodał też, że poruszy sprawę nadania przez prezydenta Ukrainy imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek, i dlaczego to jest w Polsce nieakceptowalne. Grupa E5 to Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha nie weźmie udziału w konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Tak wynika z wypowiedzi rzecznika MSZ-u w Kijowie, Georgija Tychego. Wcześniej przyjazd do Gdańska odwołali prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i jego małżonka Ołena. Związany z obozem byłego premiera Węgier Viktora Orbana Tygodnik zwolnił ponad połowę pracowników i jest bliski zamknięcia, podał dziennik Napsewa. Wywiadów w gazecie udzielili w ostatnich miesiącach prezydent Polski Karol Nawrocki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Rzecznik prasowy Tygodnika poinformował, że w redakcji pozostało 48 osób. Zaznaczył, że gazeta będzie funkcjonować, dopóki nie zostanie przejęta przez Petera Modziora, obecnego premiera Węgier. W informacjach to wszystko. Czas na wieści ze świata kultury.
8: Sponsorem audycji jest organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
9: Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Są tu Miro, Max Ernst, Leonora Carrington i Dora Maar, ale celowo zabrakło Salwadora Dalego. Wystawa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej zrywa z obrazem surrealizmu jako sztuki dla sztuki na rzecz rewolucji i związków z antyfaszyzmem. Wystawa składa się z 12 rozdziałów. Każdy z nich jest poświęcony innemu miejscu na świecie, w którym rozwijał się surrealizm i opowiada osobną historię. Jak podkreślają kuratorzy, celem ekspozycji jest pokazanie społecznego zaangażowania artystów i ich środowiska, a nie koncentrowanie się na wybranych dziełach. Pokazy filmowe, koncerty, wystawy i spotkania z twórcami. W piątek w Sandomierzu rozpocznie się Festiwal Filmów Spotkań Niezwykłych. Podczas 23. edycji tego wydarzenia tytuły reżysera i aktora niezwykłego otrzymają Janusz Zaorski i Robert Więckiewicz. W Radomskim Muzeum imienia Jacka Malczewskiego od piątku do zobaczenia wystawa W drodze, malarstwo Georga Johanna Tribowskiego. Poznamy dorobek artysty, którego biografia i twórczość łączą doświadczenie migracji, tożsamości oraz powojennych realiów Europy Środkowo-Wschodniej. Już jutro startuje 33. edycja festiwalu Sztuka Ulicy. Opowiada o nim Maria Sztark z Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
10: To wachlarz przeróżnych wydarzeń teatralnych, muzycznych i nie tylko, w przeróżnych miejscach. Głównie na Ochocie, w Parku Szczęśliwickim, na targowisku Zieleniak, ale również przy Złotych Tarasach i w wielu niespodziewanych miejscach na Ochocie.
9: A także choćby w Piasecznie na parkingu miejskim przy ulicy Sierakowskiego. Wydarzenia są bezpłatne. Już 5 lipca odbędzie się natomiast Bal ze Szturem, czyli koncert utworów związanych z twórczością Jerzego Sztura. Koncert połączony z potańcówką będzie zwieńczeniem drugiej edycji Szturaliów.
11: W repertuarze pojawią się m.in. utwory z takich filmów jak Spis cudzołożnic, będą utwory z filmu Obywatel, będzie Uprowadzenie Agaty, Killer, Pogoda na jutro. A więcej już nie chcę Państwu zdradzać, zapraszamy po prostu na koncert.
9: Mówiła Karolina Magiera-Wróbel z Dworku Białoprądnickiego. Start o 20:00, wstęp jest wolny.
8: Sponsorem audycji był organizator 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Szczegóły na nowehoryzonty.pl.
7: Najbliższa noc z temperaturą od 12 stopni na północnym wschodzie, około 15 w centrum, do 18 na zachodzie. Na obszarach podgórskich Karpat od 11 do 13. Jutro w ciągu dnia od 24 stopni nad morzem do 32 na zachodzie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 14.24. Naszym kolejnym gościem jest profesor Jarosław Jarząbek z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Trwa misja sekretarza stanu USA Marco Rubio, który odwiedza kraje arabskie sojuszników z Zatoki, Zjednoczone Emiraty, Kuwejt, Bahrajn. By omówić z nimi porozumienie z Iranem i o ile rozumiem, że wszystkim zależy na pokoju w regionie, tak są sprawy, które tych sojuszników szczególnie mogą niepokoić.
12: Na pewno tak. Przede wszystkim chyba to są sprawy dotyczące tego, jak będzie wyglądał ten dalszy ruch w cieśninie Ormuz, bo to porozumienie, które zostało zawarte, no bardzo ogólnie tylko mówi o tym, jak to ma wyglądać w przyszłości. Interpretacje tego porozumienia też są bardzo różne. Iran twierdzi, że będzie miał prawo pobierać opłaty. Stany Zjednoczone twierdzą, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Ten ruch też jak na razie no nie wrócił jeszcze do takiego poziomu jak przed konfliktem. Tych statków wciąż tam przepływa dużo mniej. Inne kwestie też na pewno budzą niepokój, chociażby to, jak dalej się rozwinie sprawa irańskiego programu nuklearnego, ale też na przykład rakiet balistycznych, które jak wynika z tego porozumienia nie mają być w żaden sposób objęte tym porozumieniem, czy też ograniczone ze strony Iranu. Także tych kwestii, które niepokoją te arabskie państwa Zatoki Perskiej, jest sporo i myślę, że Marco Rubio ma tam sporo do wyjaśnienia.
5: Ale rozumiem, że to nie jest obawa o kruchość tego porozumienia, tylko obawa o konsekwencje finansowe.
12: Myślę, że na tą chwilę no, chyba nic nie wskazuje na to, żeby to porozumienie miało się jakoś gwałtownie załamać. I no, pewnie po doświadczeniach tych ostrzałów te państwa nigdy już nie będą tak spokojne i ich władcy nie będą tak spokojnie spali jak wcześniej. Ale tak, myślę, że w tej chwili jednak bardziej te obawy dotyczą tego, jak to porozumienie będzie wyglądało, jakie ono będzie miało konsekwencje dla tych państw, dla swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, dla ich możliwości eksportowania surowców energetycznych, niż chyba o samo to, że może dojść do załamania się tego porozumienia i jakiegoś wyznowienia walk.
5: Czy kraje Zatoki i czy w ich interesie jest odbudowa Iranu i jak bardzo będą się w ten proces angażować?
12: No, to jest bardzo takie obszerne pytanie, bym powiedział, dlatego że tak. Po pierwsze, tak naprawdę nie wiemy, co miałoby się kryć za tą odbudową Iranu. Tam znalazły się w tym porozumieniu takie dosyć ogólne zapisy mówiące o takim wielomiliardowym programie, który miałby właśnie finansować tą odbudowę Iranu. I no, jak to w takich zapowiedziach amerykańskich, a szczególnie ostatnio administracji Donalda Trumpa, to miałby być złoty interes, na który wszyscy zarobią i wszyscy się wzbogacą. No tylko tak, po pierwsze, no właśnie, nie wiadomo, kto dokładnie miałby to robić, kto miałby to finansować. Państwa Zatoki są tam no, wymieniane jako te, które miałyby jakiś wkład finansowy włożyć i jednocześnie później z tej inwestycji osiągnąć jakieś tam zyski. Z tych państw też musimy o tym pamiętać, że nie wszystkie mają jednakowo dobre albo jednakowo złe stosunki z Iranem. I no na przykład firmy pewnie z Kataru na przykład byłyby chętniej widziane, na przykład z Arabii Saudyjskiej czy niektórych Emiratów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dużo, dużo mniej chętnie. Także tych znaków zapytania jest naprawdę bardzo dużo.
5: Pan w odpowiedzi na moje pytanie postawił kwestię, w jaki sposób ta pomoc mogłaby wyglądać. A czy możliwym jest scenariusz, w którym kraje Zatoki na przykład odmrażają irańskie fundusze i przeznaczają je na odbudowę?
12: Z tymi funduszami, tak, no, problem jest rzeczywiście taki, że te irańskie fundusze, które są zamrożone, one są zamrożone w bardzo różnych miejscach, bo to wyglądało w ten sposób, że Amerykanie nakładali sankcje na instytucje finansowe, które pośredniczyły z reguły w sprzedaży irańskich surowców energetycznych. No i te instytucje finansowe, część z nich rzeczywiście zlokalizowana w państwach Zatoki Perskiej, no, te fundusze po prostu wstrzymywała. Tak, jest to jedna z opcji, jest to możliwe. Pewnie Amerykanie między innymi to mieli na myśli, mówiąc o tych ogromnych funduszach, które miałyby być uwolnione, że przynajmniej w części nie miałyby być to fundusze przeznaczone przez konkretne państwa czy instytucje finansowe, ale miałyby być to właśnie te pieniądze, które formalnie należą do Iranu, tak, ale są gdzieś tam przetrzymywane. Ja myślę, że problemów jest bardzo dużo, choćby dlatego, że Iran sam w sobie jest państwem, które, no, powiedzmy sobie szczerze, jest kiepskim miejscem do inwestycji ze względu na ogromną korupcję w tym kraju i bardzo takie niejasne, nieprzejrzyste przepisy. Więc no, nawet gdyby te państwa Zatoki Perskiej miały fundusze i chciały jakoś się włączyć w tą odbudowę, no to na pewno napotkałyby na problemy takie natury, no, powiedzmy prawnej, formalnej, dotyczące tego, jak właśnie te fundusze tam wykorzystać.
5: Nie musimy przekonywać naszych słuchaczy, jak kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki ma cieśnina Ormus. Czy pańskim zdaniem Stany Zjednoczone są w stanie dać gwarancję swobody żeglugi przez cieśninę?
12: Myślę, że nie są i państwa Zatoki Perskiej też zdają sobie z tego sprawę, bo to, co obserwujemy w tej chwili, to jest na przykład poszukiwanie przez nie alternatywnych dróg eksportu tych surowców. Arabia Saudyjska na przykład rozbudowuje możliwości swojego terminala naftowego w Yanbu nad Morzem Czarnym, tak żeby on mógł służyć jako główny ten hub eksportowy dla saudyjskiej ropy. Zjednoczone Emiraty Arabskie podjęły bardzo intensywne wysiłki, żeby rozbudować też istniejący już, ale na razie taki niewielki rurociąg do Fujairy nad Morzem Arabskim, już poza cieśniną Ormus. Kuwejt na przykład planuje, na razie rozmawia o tym, żeby swoją ropę z kolei eksportować przez Irak i później Turcję w kierunku północnym. Także myślę, że te państwa no, nie są przekonane, czy Amerykanie będą w przyszłości w stanie zapewnić im swobodę żeglugi. W gorszej sytuacji są na przykład Katar i Bahrajn, które nie bardzo mają możliwość, żeby jakieś alternatywne drogi znaleźć i oni pewnie bardziej liczą na to, że Amerykanie jednak rzeczywiście tą swobodę żeglugi, no, będą w stanie w długim terminie zapewniać.
5: A czy Iran, należy spodziewać się, będzie wykorzystywał cieśninę jako kija też, proszę wybaczyć kolokwializm, wobec sąsiednich krajów, w zależności od koniunktury i relacji między nimi, czy też w świecie idealnym można sobie wyobrazić taki koncyliacyjny pragmatyzm między krajami Bliskiego Wschodu i wspólne czerpanie z zasobów?
12: Ja myślę, że same relacje między Iranem i tymi arabskimi państwami Zatoki Perskiej, one mogą się ułożyć dobrze, dlatego że...
5: Nawet między Iranem a Arabią Saudyjską?
12: No to oczywiście. W 2023 roku Iran i Arabia Saudyjska zawarły porozumienie, takie to wynegocjowane przy mediacji chińskiej. Obie strony były z tego porozumienia zadowolone. Między innymi skutkowało to tym, że obie strony wycofały swoje poparcie dla stron konfliktu w Jemenie. I nawet tutaj, tak, chyba takie najbardziej ostatnio, bardziej nawet niż z Arabią Saudyjską, napięte były relacje Iranu z Abu Dhabi, ale no bo tam jest to konflikt konkretnie terytorialny, o takie trzy wyspy na Zatoce Perskiej. Natomiast tak, te kraje są w stanie się pragmatycznie dogadać. Takim świetnym przykładem są stosunki Iranu z Katarem. Te dwa państwa dzielą ogromne złoże gazu ziemnego pod dnem Zatoki Perskiej, South Pars, i to ta współpraca od kilku dekad już działa. Te państwa sobie bez problemu dzielą ilość wydobycia gazu z tego złoża. Także jeżeli interesy ekonomiczne tych państw są zbieżne, to one jak najbardziej mogą się dogadać. Myślę, że Iran nie będzie wykorzystywał tej kwestii Ciśniny Ormuz przeciwko tym państwom, bo z nimi jest w stanie się dogadać. To jest raczej tutaj używając tej nomenklatury, taki dużego kalibru, tak? Albo powiedzmy strzelba na dużego zwierza. Myślę, że Iran raczej będzie mógł użyć tego ponownie w przypadku jakiegoś większego konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, bo okazało się to skutecznym narzędziem.
5: Znaczy, amerykańscy sojusznicy nie nabiorą wątpliwości, że największym beneficjentem tych porozumień to jest właśnie Iran, a nie ci sojusznicy wprost?
12: Oczywiście, że tak. To już się dzieje. Ta wojna teraz, która trwała od lutego, tylko ich utwierdziła w tym przekonaniu, ale oni już wcześniej jakby zdawali sobie z tego sprawę, że Amerykanie nie działają w ich interesie, że oni nie mogą polegać na Amerykanach, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo takie, powiedzmy, ekonomiczne i polityczne tych państw. Może bezpieczeństwo strategiczne w tym sensie, że Amerykanie pewnie interweniowali, gdyby tym państwom rzeczywiście groziła jakaś interwencja zbrojna na ich terytorium. Ale jeżeli chodzi o ich interesy ekonomiczne i polityczne, to nie. I obserwowaliśmy to w ostatnich co najmniej 2-3 latach, że te państwa poszukują alternatywnych, nazwijmy to, dostarczycieli bezpieczeństwa. Na przykład Arabia Saudyjska zawarła taką bardzo obszerną umowę o wzajemnej obronie z Pakistanem. Katar na przykład bardzo zintensyfikował swoje relacje z Turcją. Zjednoczone Emiraty Arabskie z Francją, Wielką Brytanią, Australią. Także z Chinami. Więc te państwa zdają sobie sprawę z tego, że oni nie mogą dzisiaj w 100% polegać na Amerykanach. No i że ci Amerykanie mają pewne inne interesy, a jeżeli na przykład dochodzi do sytuacji, w której te interesy amerykańskiego sojusznika najbliższego, czyli Izraela, są sprzeczne z ich interesami, no to Amerykanie jednoznacznie wybierają Izrael. Przekonały ich o tym, że trzeba coś innego zrobić.
5: Musimy kończyć. Bardzo panu dziękuję. Profesor Jarosław Jarząbek był z nami z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Kłaniam się i do usłyszenia.
12: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
5: Czas na informacje Radia Tok FM, a po nich Wojciech Kowalik i popołudniowa odsłona magazynu EKG.
13: Reklama.
14: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
19: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travisto Fast i Travisto
19: Aflofarm.
20: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
21: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji?
13: Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
21: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
22: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
23: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
22: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
23: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
24: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
25: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
26: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
27: Co za dzień.
28: Co się stało?
27: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
28: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
27: Meliski?
28: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
27: Czyli to takie pastylki antystresowe?
28: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
27: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
28: Na mnie i na Meliski.
29: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
30: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Zbliża się 14.41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Zatrzymana ponad miesiąc temu przez służby wschodniej Libii 24-letnia Polka Laura Kwoczała Al-Sabueh została zwolniona z libijskiego więzienia i wylądowała na lotnisku w Stambule. Kobieta czuje się dobrze i jest zdeterminowana, by działać dalej na rzecz Palestyny. Uwolnienie aktywistów globalnego konwoju lądowego Sumut z pomocą dla Strefy Gazy jest zdaniem rzecznika tej organizacji wynikiem skoordynowanej interwencji i międzynarodowych nacisków ze strony zarówno dyplomatów, jak i organizacji społecznych. Polscy samorządowcy będą wśród uczestników konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Współpraca polskich i ukraińskich samorządów otwiera drzwi polskim firmom. Wydarzenie rozpoczyna się jutro i potrwa dwa dni. Celem organizowanego co roku międzynarodowego spotkania jest mobilizowanie wsparcia na odbudowę Ukrainy ze zniszczeń wojennych. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu, to w związku z nocnym atakiem ukraińskich dronów. To efekt ostatnich działań militarnych ze strony Ukrainy, mówi w TOG FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
31: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
7: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Ratownicy pogotowia ratunkowego już odczuwają skutki wysokiej temperatury w Polsce, mówił w TOG FM Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
32: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
7: A najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest właśnie picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. Najbliższe dni będą słoneczne, bezwietrzne i suche. Jutro popadać może tylko przelotnie na Podlasiu. Maksymalnie 22 stopnie nad morzem, na północnym wschodzie od 25 do 26, natomiast na przeważającym obszarze kraju temperatura wzrośnie do 30, w centrum, w zachodniej części kraju i na południowym zachodzie do 33 stopni Celsjusza.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
33: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
2: Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym dziś podsumujemy gospodarcze dane za maj i zastanowimy się, czy i w gospodarce widać było wiosnę. I to za moment, a na razie wszystko wskazuje na to, że za tydzień pożegnamy się z rządowym pakietem paliwowym CPN. Jak mówił dziś minister energii Miłosz Motyka, spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu ceny paliwa niżej po 30 czerwca. I rzeczywiście, ropa naftowa na rynkach tanieje. Dziś spadła do okolic $75 za baryłkę. A jeżeli rząd wycofa się z programu CPN, to wtedy do poziomu 23% wzrośnie VAT nakładany na paliwa. A jutro ceny paliw bez większych zmian. Benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 5,96 groszy, a diesel 6,11. A ropa tanieje, bo kolejne tankowce wypływają z Bliskiego Wschodu odblokowaną cieśniną Ormus. Tylko dziś to 3 wielkie tankowce przewożące 5 milionów baryłek ropy. Jak pisze Reuters, mimo że ruch stopniowo wraca, to przejście nie jest jeszcze w pełni drożne. Centralna część cieśniny Ormus jest zamknięta z powodu usuwania min, a statki korzystają z mniejszych dróg alternatywnych przebiegających przez wody irańskie i omańskie. Międzynarodowa Agencja Morska koordynuje plan ewakuacji setek jednostek, ale usunięcie tego zatoru i powrót tranzytu do poziomu sprzed konfliktu mogą zająć tygodnie lub nawet miesiące. Teraz zerknijmy, co dzieje się na rynku walutowym, a na nim złoty dalej słabnie. Euro kosztuje już 4,28 zł, frank szwajcarski 4,65, dolar po 3,78, a brytyjski funt po 4,97. A na warszawskiej giełdzie dzisiaj spore spadki, WIG w dół o 1,7%.

0: Tak, delikatny spadek i on w całości wynika z efektu sezonowego, czyli rozpoczynają się na wiosnę, u progu lata prace w obszarach, które zatrudniają więcej osób, pracowników o charakterze sezonowym, to jest hotelarstwo, to jest rolnictwo, przetwórstwo rolne. No i to właściwie w całości daje nam ten delikatny spadek. Natomiast no, dobre i to, bo jeżeli popatrzymy szerzej, choćby na opublikowane wcześniej dane dotyczące zatrudnienia w sektorze firm, czy też dynamikę płac, to możemy powiedzieć, że majowe dane były pierwszymi, które nie rozczarowały, to znaczy zaskoczyły negatywnie, bo i zbliżona do oczekiwań dynamika wynagrodzeń i utrzymanie na podobnym tempie, co w poprzednich miesiącach, dynamiki zatrudnienia, no, świadczy o tym, że pewne obawy, które formułowaliśmy w poprzednich miesiącach co do tego, jak rynek pracy będzie się dalej zachowywał, choćby w świetle analiz Narodowego Banku Polskiego, które wskazywały na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców, na mniejszą gotowość do zatrudniania, no te obawy nieco zmalały. Jeżeli połączymy to z dzisiejszymi danymi na temat bezrobocia, no to możemy powiedzieć, że i jeszcze dodatkowo z tym kontekstem globalnym, czyli uspokojeniem sytuacji w gospodarce globalnej w kontekście ryzyk geopolitycznych na Bliskim Wschodzie, no to z takim delikatnym, może nie optymizmem, ale też bez większego pesymizmu w odniesieniu do sytuacji na rynku pracy wchodzimy w okres wakacyjny.
1: Ale chłodniejszy ten rynek pracy.
0: Tak, bo wciąż zatrudnienie no, jest niższe o prawie 1% w stosunku do poprzedniego roku. No mamy o ponad 100 tysięcy osób na bezrobociu więcej niż przed rokiem. Po części są to efekty zmian w regulacjach. Natomiast na pewno koniec zimy, początek wiosny no, powiał taką odrobiną pesymizmu. No i czekaliśmy na kolejne dane, w szczególności te majowe, żeby potwierdzić, w którym kierunku idziemy. I można powiedzieć, że te dane akurat, które poznaliśmy za maj, nie potwierdziły jakichś czarnych scenariuszy. Wciąż z takim dystansem i ostrożnością patrzymy w przyszłość, ale całokształt danych, także z tych spoza polskiej gospodarki, no dają przesłanki do tego, żeby jednak z lekkim, ostrożnym optymizmem patrzeć w przyszłość.
1: Wspominaliśmy już o pensjach. One w maju, to tempo wzrostu wynagrodzeń w tych większych firmach, no już hamuje. Ono jest ciągle dość wyraźne, ale już hamuje. I czy również tym możemy tłumaczyć trochę słabsze wyniki sprzedaży detalicznej, że pensje już tak nie rosną, więc i konsumenci stają się ostrożniejsi na zakupach?
0: Tak, zdecydowanie. To jest praprzyczyna, główna przyczyna tej wolniejszej dynamiki sprzedaży detalicznej, która jest takim najlepszym indykatorem, choć niepełnym, tego, co się dzieje w konsumpcji prywatnej, bo jeszcze dodatkowo potrzebowalibyśmy danych na temat konsumpcji usług rynkowych i nierynkowych.
1: A tych danych o sprzedaży detalicznej nie uwzględniają usług,
0: no właśnie,
1: tylko towary.
0: Natomiast faktycznie sprzedaż detaliczna, jeżeli ją oczyścimy o efekt liczby dni handlowych, o efekty świąt, długich weekendów i tak dalej, one rosną z miesiąca na miesiąc w takim słabawym tempie, bo ten wzrost to jest niespełna 0,5% miesiąc do miesiąca. Rok temu o tej porze sprzedaż detaliczna rosła z miesiąca na miesiąc o około 1%. Na przełomie roku mieliśmy właśnie to spowolnienie, no i ono jest właśnie efektem z jednej strony tego, że dynamika

0: płac nominalnych wyraźnie osłabła. To jest także w dużej mierze efekt wolniejszego wzrostu płacy minimalnej, ale i też właśnie tej słabszej sytuacji na rynku pracy, słabszego popytu na pracę, słabszej pozycji pracownika w relacjach z pracodawcą. No ale także w ostatnich miesiącach jeszcze dodatkowo mieliśmy ten efekt inflacyjny, który jeszcze dodatkowo wydrenował portfele. No teraz inflacja rośnie wolniej, jest szansa na to, że w kolejnych miesiącach spadnie, więc to będzie czynnik, który wesprze dochody realne, ale dynamika nominalna raczej wyraźnie nie przyspiesza. Ona pewnie będzie oscylowała w okolicach 6% do końca roku, czyli już wyraźnie słabiej niż wobec tego, czego doświadczaliśmy przed rokiem czy przed dwoma lat.
1: No to jeszcze szybciutko zerknijmy w przemysł, też ważny silnik gospodarki. On w maju wydaje się, że wrzucił drugi bieg. Czy to takie przebłyski trwalszego ożywienia?
0: Tak, znaczy faktycznie przemysł drgnął, ruszył silniej po tej korekcie i pewnym rozczarowaniu w kwietniu. Jak popatrzymy szerzej, czyli i na przemysł, i na budownictwo, to motorem ożywienia jest właśnie ożywienie inwestycyjne w sektorze budowlanym, przede wszystkim w infrastrukturze. I to pozytywnie wpływa na przemysł, bo tu działy produkcji produkujące na rzecz budownictwa wyraźnie ruszyły. Pomaga też fakt, że pogoda się poprawiła po tej bardzo ostrej zimie i odreagowuje budownictwo w ślad za tym przemysł. No i jeszcze dodatkowo mamy dużo środków płynących z Unii Europejskiej, z KPO do gospodarki. Widzimy, jak bardzo rozkopane są ulice naszych miast. W związku z tym ten cykl inwestycyjny w najbliższych miesiącach będzie pomagał gospodarce i ją pchał do przodu.
1: No i kiedy weźmiemy już te wszystkie dane, które przed chwilą omówiliśmy razem, to jak w maju gospodarka sobie radziła i jak ten kończący się powoli drugi kwartał gospodarczo wygląda?
0: Maj był dobry, zaskoczył pozytywnie właściwie na wszystkich frontach, a przynajmniej nie rozczarował na rynku pracy. Wygląda na to, że mamy szansę, by w drugim kwartale wzrost produktu krajowego brutto przyspieszył po tym spowolnieniu w pierwszym kwartale, czyli mamy, ostrożnie licząc, szansę na to, że wzrost wyniesie 3,7% wobec 3,5% w pierwszym kwartale.
1: Taka już właściwie czwórka z minusem, czyli całkiem nieźle.
0: I szansę na czwórkę pod koniec roku.
1: I to już inwestycje będą nam coraz bardziej napędzać ten wzrost?
0: Tak, zdecydowanie. Inwestycje w tym roku będą tym głównym silnikiem ciągnącym gospodarkę. W poprzednich latach, dwóch latach to była konsumpcja prywatna. Teraz, tak jak rozmawialiśmy, ta konsumpcja wyraźnie słabiej rośnie, ale też to nie jest spadek jakiś kryzysowy scenariusz, no, po prostu wolniejszy wzrost. No i inwestycje przyspieszą pewnie. Jest szansa na dwucyfrowy wzrost pod koniec roku. To właśnie efekt kumulacji wydatkowania środków unijnych, między innymi z KPO.
1: To jeszcze zapytam o prognozy danych, które poznamy w przyszłym tygodniu, bo w najbliższy wtorek poznamy wstępny odczyt inflacji zakończący się czerwiec. Jaka jest pana prognoza? W jakim tempie ceny rosną?
0: Już wiemy, że w czerwcu paliwa, ceny paliw spadły o blisko 10%. To już mamy w danych. I to będzie silny czynnik, który obniży nam inflację. Jest bardzo, bardzo duża szansa na to, żeby inflacja powróciła poniżej poziomu 3%. No i w tej chwili szacujemy, że to może być przedział 2,7-2,8%. Mniej więcej tyle widzimy w tej chwili w szacunkach naszych inflacyjnych, co choćby pomoże też naszym portfelom nieco w czerwcu.
1: Ale czy latem ta inflacja może przyspieszyć, jeżeli rząd z końcem czerwca wycofa się z programu paliwowego CPN?
0: No właśnie, tutaj są wyzwania, bo faktycznie działają znoszące się efekty. Z jednej strony spadek cen surowców na rynkach światowych, z drugiej strony jednak zapowiadany powrót do wyższej stawki VAT na paliwa, no będzie czynnikiem podbijającym. Jak ten efekt netto się ukształtuje, zobaczymy. Wydaje się, że cenami hurtowymi można tutaj tak regulować, żeby ten efekt był łagodny, bo też przecież duże koncerny paliwowe mają spory wpływ na ten poziom cen hurtowych. No ale szczegóły poznamy już w trakcie lipca po przywróceniu tych stawek. Jest szansa na to, żeby ceny paliw się stabilizowały, natomiast w szczegółach zobaczymy, jak to się ostatecznie ukształtuje, bo tutaj właśnie to współgranie cen hurtowych z podatkami marsz wpłynie na ceny detaliczne.
1: Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik. Ja również dziękuję i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
4: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku arbuz ze skrzyni tylko złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre, kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: To nie będzie przyjemna rozmowa, tak premier Donald Tusk odnosi się do koniecznej dyskusji na temat maksymalnych zarobków lekarzy, a Naczelna Izba Lekarska sprzeciwia się ustawie o jawności płac medyków. Fala upałów nadciąga nad Polskę. Za chwilę o tym, jak się do niej przygotować. Środa, 24 czerwca, minęła 15. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami. Tak premier Donald Tusk komentuje wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz publicznie stwierdził, że procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, które bywało, że skutkowały śmiercią pacjentów. Te słowa należy traktować poważnie, mówi szef rządu. Zaznacza jednak, że Jędrzejewski podał w tej sprawie mało faktów.
18: Ja pomijam fakty, bo ja tego nie rozumiem, ale
5: to też nie jest moja rola. W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego. Ale no, jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu, więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
17: Premier skomentował też propozycję Naczelnej Izby Lekarskiej, by odpartyjnić kierownictwo szpitali i wprowadzić limit czasu pracy lekarzy.
5: Poważna rozmowa o tym, ile powinni zarabiać lekarze, w ilu miejscach powinni pracować, ile może trwać najdłuższy dyżur. Rozmowa o tym, czy lekarz, kiedy jest na kontrakcie, to jest de facto poza kontrolą. To wszystko wymaga gotowości środowiska lekarskiego, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej, do poważnej rozmowy, ale to nie jest przyjemna rozmowa.
17: A według szefa rządu dotychczas ze strony środowiska lekarskiego gotowości do niej nie było. Donald Tusk przekonuje, że było ono, tu cytat, skoncentrowane na ochronie uprzywilejowanej pozycji niektórych lekarzy. Żądanie prezydenckiego weta i groźba zaskarżenia do europejskich trybunałów. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Przepisy przyjął niedawno Sejm, a jutro mają być głosowane w Senacie. Zdaniem Naczelnej Izby Lekarskiej nowe prawo może uderzyć w prywatność medyków i skutkować ujawnieniem poufnych danych. Cezary Jaszczyk.
15: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
18: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
15: A samo państwo, jak mówi Jankowski, i tak ma już informacje o wynagrodzeniach wynikających z samych umów z lekarzami.
18: A OTMIT ma już takie dane, że ma dane bezpośrednio z umów, a nie zliczając na PESEL wszystkie aktywności danego lekarza, czyli czy on uczy też studentów, czy wykonuje inną działalność. To nie powinno dzisiaj ministerstwa specjalnie obchodzić.
15: Dlatego lekarski samorząd już zwrócił się o weto do prezydenta Karola Nawrockiego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: W szczecińskim sądzie okręgowym drugi dzień trwa wysłuchanie wyjaśnień Dariusza Mateckiego w procesie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS w marcu ubiegłego roku usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia łącznie 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat pozbawienia wolności. Dotyczą one współdziałania z władzami Ministerstwa Sprawiedliwości przy przekroczeniu uprawnień w związku z organizacją konkursów z funduszu. Chodzi tu o przyznanie ponad 16 milionów złotych dwóm stowarzyszeniom Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia. Pozostałe zarzuty dotyczą prania pieniędzy i współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych przy fikcyjnym zatrudnieniu Mateckiego. Poseł zapewnia, że realnie pracował dla Lasów Państwowych. Do sądu przyniósł stertę dokumentów, które mają to potwierdzać. Prokurator ocenił z kolei, że Matecki składa, i tu cytat, spontaniczne wyjaśnienia, których nie można przerwać. Dodał też, że wyjaśnienia polityka to ogólniki i mało znaczące wypowiedzi, które nie wchodzą w szczegóły zatrudnienia w Lasach Państwowych. Premier Donald Tusk weźmie dzisiaj udział w Berlinie w spotkaniu grupy E5, która jest zaangażowana we wsparcie Ukrainy oraz bezpieczeństwo regionu i świata. Oprócz Polski w skład grupy wchodzą Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Włochy. Więcej na ten temat Tomasz Orchowski.
19: Wsparcie dla Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim zbliżający się szczyt NATO w Ankarze to tematy rozmów w Berlinie. Europejscy liderzy mają o czym dyskutować, bo prezydent USA Donald Trump ostrzega, że skoro stary kontynent nie pomógł mu z Iranem, to on może nie pomóc Europie, którą Stany bronią przed Rosją. Tymczasem Moskwa coraz bardziej otwarcie grozi naszemu kontynentowi. Europa staje się poważnym zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Bruksela wraz z Paryżem, Berlinem i Londynem ponownie, niczym hitlerowskie Niemcy w przededniu II wojny światowej, jednoczy kontynent pod sztandarami neonazizmu i rusofobii. Mówił szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Tomasz Orchowski, TOK FM.
17: Fala potężnych upałów zbliża się do Polski. Wysokie temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Grzegorz Kozioł.
20: W czasie upałów należy chodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
21: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych.
0: zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
20: Objawy udaru cieplnego to
0: zawroty głowy, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności i w efekcie może dojść nawet do zatrzymania krążenia.
20: Człowiekowi z udarem sami możemy pomóc.
0: Natychmiast ewakuować go w chłodne miejsce, starać się go schładzać, starać się tą osobę napoić przede wszystkim, dać jej do picia nie zimny, lodowate, ale letni, chłodny napój.
20: Oczywiście w takiej sytuacji wzywamy także pogotowie. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
21: Po południu i wieczorem słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, około 20 stopni.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: 15.07, ciąg dalszy popołudniowego programu Radia TOK FM, którego wydawczynią jest Katarzyna Murawska, a realizatorem dźwięku Krzysztof Woźniak. Kolejny nasz gość to Wojciech Kozioł z Defense24. Panie redaktorze, kłaniam się, dzień dobry.
24: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu.
23: O dwóch tematach chciałbym z panem pomówić z perspektywy bezpieczeństwa Polski, nie tylko takiego globalnego ładu. Najpierw na kanwie wizyty sekretarza generalnego NATO Marka Rutte w Białym Domu. Dojdzie dziś do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Ale pozwoli pan, przemycę taki polityczny też wątek, skoro Mark Rutte jeszcze przed spotkaniem mówi, że to Donald Trump sprawia, że NATO staje się silniejsze. To znaczy, że on wie, jak rozmawiać z Donaldem Trumpem, że najpierw trzeba wysłać się lawinę komplementów, a dopiero później zacząć załatwiać poważne sprawy.
24: Tak, zdecydowanie. Tutaj już Mark Rutte jeszcze przed wyborem na sekretarza generalnego NATO był nazywany tak potocznie czarodziejem, jeśli chodzi o stosunki z Donaldem Trumpem, więc mniej więcej wie, jak myśli prezydent Stanów Zjednoczonych. Co nie zmienia faktu, że zadanie przed nim będzie trudne. Bo z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie ta sytuacja w Sojuszu Północnoatlantyckim się zmieniła. To znaczy, że nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły, co będzie mu stosunkowo łatwo wykazać w przypadku sporej części już państw. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność, jakkolwiek to może dziwnie brzmieć, ale mówimy tutaj jednak o bardziej transakcyjnej polityce w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw. Także no, te negocjacje i te rozmowy z prezydentem Trumpem może nie będą łatwe, ale myślę, że tutaj jakieś ugodowe stanowisko Markowi Rutte uda się przepchnąć w Waszyngtonie.
23: No właśnie, pytanie, czy Rutte będzie przekonywał Donalda Trumpa, że Europie zależy na obronności z własnym wkładem, a nie tylko w oczekiwaniu na ewentualną pomoc Stanów Zjednoczonych, czy też Donald Trump traktuje to jako kartę polityczną w szerszym kontekście niż tylko obrona krajów europejskich przed ewentualną agresją rosyjską.
24: Zobaczymy. Tak naprawdę tutaj wiemy doskonale, że często zdanie Donalda Trumpa potrafi się zmienić niekiedy z godziny na godzinę. To jest jedna rzecz. Druga, no opierając się jednak o oficjalne dokumenty amerykańskie, to widać, że o ile to zaangażowanie na zachodzie Europy mogłoby zostać zredukowane, o tyle w przypadku Europy Środkowej i Wschodniej, tutaj ta aktywność może nawet wzrosnąć w niektórych aspektach. No w końcu też mówimy bardzo głośno już od kilkunastu tygodni o stałych bazach amerykańskich w Polsce. Także no widzimy, że ten proces trwa. To nie jest tak, że ta polityka amerykańska już została z góry ustalona dla Europy i to zaangażowanie amerykańskie jest tutaj już ukierunkowane na jeden cel, tylko jednak dalej jest to proces, na który można wpływać, no a siłą rzeczy nie da się tego zrobić inaczej, jak przez rozmowy z prezydentem Trumpem, no i też przedstawienie mu tego jednak jako oferty, na której Waszyngton w jakiejś formie może zyskać, a przynajmniej nie stracić.
23: To jeszcze wracam do epickiej furii, proszę wybaczyć, ale pretensjonalna jest ta nazwa, przynajmniej ciarki mnie przechodzą przez plecy, kiedy o tym mówię. Czy Rutte będzie przekonywał Trumpa, że nie wiem, 500 amerykańskich samolotów startujących z włoskich baz to była pomoc w realizacji irańskiego celu, że wykorzystanie lotniska w Bukareszcie, który to Bukareszt musiał ograniczyć loty komercyjne, to też jest pewien wkład krajów europejskich należących do NATO w tę irańską akcję.
24: Myślę, że tak. Ja tutaj też bym wskazał coś jeszcze innego, ale też to, co te deklaracje pojawiające się w ostatnich dniach, tygodniach ze strony, czy to niektórych państw bałtyckich, czy ze strony Niemiec, że będą chcieli też dołożyć jakby swoją cegiełkę do bezpieczeństwa w Cieśninie Ormus. Tutaj pojawiały się informacje o wysyłaniu niektórych żołnierzy, oficerów, czy też po prostu jednostek, które by wsparły działania amerykańskie. Także to też będzie jakaś forma wpłynięcia na Donalda Trumpa, choćby nawet w jakimś zakresie symbolicznym, ale na pewno będzie to już jakąś jednak formą pokazania, no, że Europa nie stoi i nie patrzy biernie na to, co robią Amerykanie. No i pozostaje jedynie mieć nadzieję, że po prostu taką narrację prezydent Trump zaakceptuje.
23: Przejdźmy do drugiego wątku, a będziemy go kontynuować w kolejnej rozmowie. Będzie z nami Adam Balcer. Czy dla Polski jej bezpieczeństwa, ja wiem, że jest to pytanie natury ogólnej, ma duże znaczenie wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji?
24: Moim zdaniem tak. To znaczy, to nie jest też przypadkowy kierunek, bo widzimy już w ostatnich latach tak naprawdę, że ta współpraca z państwem tureckim i z prezydentem Erdoganem rozwija się w dobrym kierunku. Tutaj już nie mówimy wyłącznie o inwestycjach w drony Bayraktar, o nowych kontraktach, czy takiej mowie kwiecistej o współpracy wielowiekowej niemalże między Turcją a Polską, ale po prostu z perspektywy czysto pragmatycznej. To znaczy, jeśli mówimy o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO oraz o bezpieczeństwie tej z południowej jej części, nie da się tego realizować bez Turcji. Tak samo bez Turcji nie da się mówić o bezpieczeństwie Morza Czarnego i o sytuacji na Ukrainie, gdzie wiemy, że Turcja od początku angażuje się politycznie i w pewnym sensie też pomocowo na froncie ukraińskim, jeśli mowa chociażby o sprzęcie. Nie możemy też mówić o kwestiach współpracy wielowektorowej inicjatywy Trójmorza bez Turcji, która jest strategicznym partnerem tego projektu. Mieliśmy też w ostatnich tygodniach wizyty, czy to szefa BBN-u w Ankarze, czy wcześniej jeszcze wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. No i wreszcie też jeszcze zeszłoroczną wizytę premiera Tuska. Także to pokazuje, że ten kierunek turecki jest bardzo aktywny, zarówno w obozie prezydenckim, jak i obozie rządowym. Także no tutaj obstawiałbym, że z pewnością z jednej strony są to przygotowania gruntu pod najbliższy szczyt NATO w Ankarze, ale też jednak ja bym tutaj stawiał na jakąś formę pogłębienia współpracy, czy to przemysłowej, czy to strategicznej.
23: Ale rozumiem, że pan w tej chwili bardziej docenia potencjał militarny tureckiego partnera, czy ten dyplomatyczno-polityczny?
24: Ja myślę, że tutaj Turcja posiada i ten, i ten. To znaczy, jeśli chodzi o potencjał militarny, niektórzy mogą, ci, kto nie śledzą, mogą sobie nie zdawać tego sprawy, ale tutaj mówimy o tak naprawdę jednej z najsilniejszych armii NATO i jednej z najsilniejszych armii w Europie. To też trzeba nadmienić, że Turcja nie jest tutaj jakimś przypadkowym graczem, tylko rzeczywiście jest to realna siła w Europie i na Bliskim Wschodzie, na którym też w sumie Turcja trzyma bardzo ważne wpływy, o tym też nie należy zapominać, chociażby w kontekście tego, co się dzieje wokół Izraela, czy sytuacji z nielegalną migracją z tamtego rejonu. Tutaj także Turcja jest kluczowym partnerem dla Europy, więc myślę, że te wpływy polityczne tureckie, jej możliwości kreowania bezpieczeństwa tak naprawdę na południowym wschodzie Europy oraz jej zdolności polityczne dyskutowania zarówno z państwami demokratycznymi, państwami zachodnimi, jak i jednak z państwami pokroju Federacji Rosyjskiej czy monarchiami na Półwyspie Arabskim. No jednak pokazują, że Turcja jest tutaj niezwykle ważnym partnerem z naszej perspektywy, który może nam zwyczajnie po prostu dać pewien wachlarz możliwości realizowania swojej polityki bezpieczeństwa.
23: A co Turcja, no bo każdą relację należy traktować dwustronnie, może z tego zacieśniającego się sojuszu mieć dla siebie?
24: przede wszystkim z perspektywy Turcji jest to mechanizm zarówno współpracy w Europie Wschodniej. Tutaj myślę, że Turcja bardzo aktywnie myśli o tym, jak będzie wyglądała sytuacja na Ukrainie, gdzie jednak Polska, niezależnie od sympatii i antypatii pomiędzy polskimi władzami a Wołodymirem Zełenskim, no jest jednym z najważniejszych państw, które mają wpływ na sytuację na Ukrainie. A druga rzecz, i ona przebiła się w słowach prezydenta Nawrockiego, to jest kontekst Unii Europejskiej i tej akcesji państwa tureckiego, która toczy się już kilkadziesiąt lat tak naprawdę i nie może dojść do skutku. I tutaj też wybrzmiało to ze strony prezydenta RP, że Polska by tutaj popierała tę kandydaturę Turcji do Unii Europejskiej. Także to pokazuje, że też możemy być postrzegani przez Turcję jako partner kluczowy w pewnych negocjacjach, a także w kontekście kreowania polityki w Europie Wschodniej.
23: Bardzo dziękuję. Wojciech Kozioł, Defense 24, był naszym gościem. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
24: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
23: Szanowni państwo, teraz informacja. Po informacjach będziemy niejako kontynuować temat wizyty prezydenta Karola Nawrockiego u Recepa Erdoana. Będzie z nami Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski w portalu tok.fm.pl. Proszę, byście państwo pozostali z nami.
1: Główne osoby, które zamawiają flagi, to są instytucje, urzędy. Mamy dużo zamówień od przedszkoli, szkół. Fajnie wyglądają te akademie i dzieciakom się przekazuje te nasze wartości. Bardzo dużo klientów stawia sobie przy domach maszty, na których wisi flaga Polski. Maszty przeważnie mają 6 metrów wysokości, do 12 nawet, widoczne z daleka. Zamówienia również mamy zagraniczne, z Holandii, z Belgii, z zagranicy, także jest bardzo duże zainteresowanie, gdzie flaga Polski za granicą jest bardzo pięknie wyeksponowana.
22: FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Autopromocja.
1: Co mają wspólnego najsłynniejsze przemówienie sportowe w historii, New York Knicks i burmistrz Zohar Mamdani? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 za kilogram, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Kaufland jest
1: reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 15.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przed przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności.
7: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
6: Dlatego samorząd lekarski liczy, że ustawę zawetuje prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. W związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, by je poprawić. Służba dyplomatyczna Unii Europejskiej zaproponowała 3-letnią misję wojskowo-cywilną w Libanie. Miałyby doradzać siłom libańskim i szkolić, poinformowała agencja Reutera, powołując się na uzyskany przez nią dokument. Każde takie przedsięwzięcie wymagałoby zgody 27 państw członkowskich wspólnoty. Okupowany przez Rosję Sewastopol na Krymie przeżywa kryzys energetyczny. W mieście nie ma prądu. To po nocnym ataku ukraińskich dronów. Kijów atakuje ważne dla Rosji obiekty, komentował w TOK FM Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich.
8: Mamy do czynienia z sytuacją, w której intensyfikacja ataków różnego rodzaju na logistykę do Krymu doprowadziła do pogłębienia się problemów związanych właśnie z bezpieczeństwem dostaw paliw, ale również z energetyką.
6: Sewastopol jest główną bazą rosyjskiej floty czarnomorskiej. Z powodu ukraińskiego ataku Rosjanie przebazowali okręty do Noworosyjska. Kolejne informacje w TOK FM o 15.40, a teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
6: Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie, chłodniej nad samym morzem, około 20. Po południu i wieczorem jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie będzie umiarkowane, poza tym pogodnie.
0: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 15.23, popołudniowy program Radia Tok FM, a z nami jest Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski w portalu tokfm.pl. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Forpocztą do naszej rozmowy była ta poprzednia, kiedy to mówiliśmy nie tylko o wizycie Marka Rutte w Białym Domu, mówiliśmy także, albo inaczej, zaczęliśmy mówić o znaczeniu wizyty Karola Nawrockiego w Turcji i spotkaniu z Recepem Erdoğanem. Turcja jak nikt potrafi działać w myśl polskiego porzekadła, Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. I teraz pytanie, czy to dobra strategia ze strony Polski upatrywać właśnie w Turcji takiego żelaznego sojusznika w tym europejskim globalnym ładzie też?
10: Myślę, że wizyta w Turcji to nie oznacza od razu, że upatrujemy w niej żelaznego sojusznika. Natomiast no jeśli weźmiemy pod uwagę, że mówimy o kraju, który ma prawie 90 milionów mieszkańców, licząc z uchodźcami, gospodarkę, która jest, czyli to jest druga najliczniejsza populacja w Europie po Rosji, 11. gospodarka świata, jak liczymy PKB parytetem siły nabywczej, to jest w Europie 5. największa gospodarka po rosyjskiej, niemieckiej, brytyjskiej, francuskiej, z społeczeństwem, które jest no oczywiście biedniejsze od polskiego, ale no jest na poziomie najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej. Więc no to jest z perspektywy Polski na pewno pierwsze, co się kojarzy, no jest to jakiś rynek zbytu o sporym znaczeniu położony blisko nas. Natomiast z ich perspektywy do tego dochodzi to, co pan powiedział, czyli to znaczenie geopolityczne, mówimy znowu, no czwarta siła zbrojna NATO, położona nad Morzem Czarnym, w pobliżu Rosji, Ukrainy, Kaukaz Południowy, Bliski Wschód, też jeśli chodzi o tranzyt i pomoc do Azji Centralnej, no to wszystko powoduje kontrola cieśnin, że mówimy o no, ważnym naprawdę graczu geopolitycznym, mocarstwie regionalnym, przy wszystkich bardzo poważnych problemach, które Turcja ma wewnętrznych, no to generalnie no jakbyśmy się zastanowili, czy warto rozwijać Turcją relacje, biorąc pod uwagę, że oczywiście mówimy o wyborczym autorytaryzmie i to coraz bardziej autorytarnym, bo to żeby nie było żadnych wątpliwości, no to są argumenty, które są przemawiają za tym i tak samo z perspektywy tureckiej, to jest tak, no, że do tanga trzeba dwojga, oni patrzą na nas, no i widzą kraj, który mamy też, no można powiedzieć, tak jak jest po angielsku, to emerging mid-sized power, czy wyłaniająca się potęga średniej wielkości, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o dynamikę gospodarczą. Oni to już zauważyli i widzą, że można w Polsce to robić. No na przykład inwestować w sektor budowlany, który dla nich jest bardzo ważny i to pewnie no jest zaskoczenie, no ale Polska w zeszłym roku zajęła po Rumunii, to był drugi kraj Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tureckie zrealizowane kontrakty budowlane, czwarte miejsce na świecie, 10% wszystkich kontraktów. Jak weźmiemy 5 ostatnich lat, no to Polska jest na 8 miejscu dla tureckich firm budowlanych, więc w Rosji coraz trudniej, Turcy się muszą często wycofywać z Rosji i dlatego no na przykład wchodzą do takich krajów jak Polska, Rumunia, tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie uznają, że mogą konkurować, mogą realizować jakieś ważne projekty infrastrukturalne. Turystyka, no lubimy jeździć. Jest nas w tym momencie, w zeszłym roku odwiedzin z Polski, to było prawie 2 miliony wizyt. To jest wzrost o jedną chyba trzecią w ciągu 2 lat. Znowu, no jesteśmy wysoko na tej liście turystów zagranicznych. Chyba 6. miejsce wszystkich turystów z tego świata. A turystyka jest ważna dla Turcji, bo udział całościowy w pośredni, bezpośredni turystyki PKB kraju to jest ponad 10%.
9: Ja zbudowałem, wejdę w słowo, ja zbudowałem ten publicystyczny wstęp, no bo tego typu uprzejmości są charakterystyczne w relacjach między sojusznikami, zwłaszcza tutaj w obrębie NATO, ale tamtych uprzejmości było naprawdę wiele, zapewnień o wzajemnej współpracy. Padały też sformułowania o tym, że jesteśmy dla siebie kluczowymi graczami właśnie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Tam było także odwołanie się do wielowiekowych tradycji wzajemnego szacunku. Przyznam, że dawno nie wypłynęło, nawet jeśli traktować to jako oficjalne komunikaty, aż tyle słodyczy, tyle miodów w tych briefach podsumowujących.
11: Tak. Po pierwsze przypominam, że jak Recep Tayyip Erdoğan przyjechał do Polski, to usłyszał od prezydenta Andrzeja Dudy, że Polska gorąco popiera akcesję Turcji do Unii, która jest zupełnie nierealna i zamrożona, ale to była piękna deklaracja. A druga kwestia, no to pewnie jakbyśmy się zastanowili, porozmawiali z panem prezydentem naszym, no to ja myślę, że on wierzy, że pod Wiedniem król Jan III Sobieski to uratował całą galaktykę przed islamem, więc tutaj pewnie no, jest pewna, byśmy powiedzieli, sprzeczność między tym, co myśli pan prezydent, a co deklaruje, jeśli chodzi o politykę historyczną. Ale ja myślę, że no, obie strony przy tych całych miłych słowach, kurtuazji i dość częstych wizytach, no to myślę, że patrzą na siebie oprócz tego wymiaru bezpieczeństwa, no to przede wszystkim w kontekście ekonomicznym. I tutaj jest oczywiście cały czas bardzo dużo do zrobienia, bo jak spojrzymy na handel, no to no w tym roku to może będzie tak, dojdzie do 15 miliardów dolarów. To jest nasz udział w handlu Turcji, to jest trochę więcej niż 2%. Jest naprawdę bardzo duży potencjał, żeby ten handel był większy między naszymi krajami. I też no wielka niewykorzystana możliwość to są inwestycje zagraniczne, bezpośrednie, polskie w Turcji i tureckie w Polsce. Tu też jest, można by powiedzieć, że warto by było, że oprócz tych wymieniania tego, jak pan powiedział, miodu, to żeby też to przejść do konkretów i te inwestycje zwiększyć. Mając pełną świadomość znowu, że Turcja to nie jest łatwy rynek, bo niestety pod rządami prezydenta Erdoğana doświadczyła bardzo wyraźnego wzrostu korupcji, ale to nie oznacza, że nie można tam inwestować, bo wiemy, no, że wiele krajów też zachodnich inwestuje w Turcji na dużą skalę.
9: Mam pytanie, które dotyczy roli Turcji właśnie wzrastającej, czy też nie po kryzysie amerykańsko-irańskim. Ta pozycja się zmieniła, pańskim zdaniem?
11: No myślę, że to jest tak, że w regionie, który jest bardzo niestabilny, no to Turcja oczywiście ma problem bezpieczeństwa dotyczący przede wszystkim kwestii kurdyjskiej, ale próbuje coś z tym zrobić poprzez proces pojednania. Zobaczymy, co z niego wyjdzie. No to jest relatywnie krajem stabilnym, natomiast no, pamiętajmy, że jest też krajem, który ma bardzo złe relacje z Izraelem i jakbyśmy posłuchali polityków izraelskich, i to często oni no, nie kryją się ze swoimi poglądami, no to ta Turcja Erdoğana jest postrzegana jako no, jakieś bardzo ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, więc to jest no, cały czas no, możemy powiedzieć, ja nie sugeruję, że Izrael zdecyduje się na to, żeby zaatakować kolejny kraj na Bliskim Wschodzie i to będzie Turcja, uzasadniając to zagrożeniem dla bezpieczeństwa. No natomiast no to też o tym trzeba pamiętać w tym kontekście bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, relacji ze Stanami Zjednoczonymi.
9: Niestety chyba zerwało nam połączenie z Adamem Belcerem, ale to i tak... Halo, halo, słyszymy się?
11: Tak, ja słyszę.
9: Tak, to ostatniego zdania z pańskiej strony nie słyszeliśmy.
11: No powiedziałem, że trzeba pamiętać o tym, że te relacje turecko-izraelskie są bardzo złe, a w kontekście Bliskiego Wschodu no to ma znaczenie, na jak Turcja też jest postrzegana przez Stany Zjednoczone. Mhm.
9: Bardzo dziękuję. Adam Balcer, dyrektor programowy Kolegium Europy Wschodniej, współprowadzący podcast Prawdziwa Historia Polski na tok.fm.pl był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo.
9: Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich jeszcze więcej sportu. Mniemam, że będzie o piłkarskim mundialu. Michał Waszkiewicz będzie gospodarzem programu. Już słyszę twój oddech. To znaczy,
12: tak,
9: że jesteś.
12: Tak, tak, jestem. Cześć Przemku. No, ostatnie dwa dni jakoś się wybroniliśmy. Jeszcze było trochę tenisa. Wczoraj między innymi Paula Kania-Hodoń o powrocie Sireny Williams z perspektywy byłej zawodniczki. Ale tak, dziś mundial, no bo to dość oczywiste, skoro mamy akurat moment pomiędzy drugą a trzecią kolejką fazy grupowej. Od dziś już nie ma meczów o nic, znaczy w ogóle nie było pewnie, ale dziś już są mecze, które będą rozstrzygać o tym, kto gra dalej, z którego miejsca awansuje.
9: A słuchaj, przepraszam, więc dzisiaj wejdę mundialu... ci słowo, połączę wątek tej ostatniej rozmowy z twoją rozmową. Otóż wśród pięciu reprezentacji, które po drugiej kolejce odpadają z mundialu, jest reprezentacja Turcji, co jest jednym z największych zaskoczeń.
12: Biorąc pod uwagę, jak popatrzę na to zestawienie, bo jest tam też Haiti, Tunezja, Jordania i Panama i tutaj już, jeśli chodzi o zaskoczenia, pewnie nie ma. No dobra, to już wiem, że Turcja twoim rozczarowaniem również. Przemek, twój typ po pierwszych dwóch kolejkach. Kto wygląda najlepiej, twoim faworytem do zwycięstwa w tym mundialu?
9: Ponieważ w futbolu i w sporcie nic nie jest oczywiste.
12: Wiadomo.
9: Tak, powiedziałbym reprezentacja Argentyny, ale w związku z tym, że jeszcze wiele niespodziewanych rzeczy się wydarzy, to nie mam bladego pojęcia, kto sięgnie po Mistrzostwo Świata. Chciałbym, żeby Hiszpania...
12: Bardziej pytanie, kto ci się najbardziej podoba?
9: Argentyna.
12: O, może tak wtedy. Argentyna, dobrze. Ja też chciałbym, żeby Hiszpania, więc tu się zgadzamy. I ta Argentyna chyba też na mnie zrobiła wrażenie. No Leo Messi, mamy wrażenie chyba obaj, że jest wieczny. Chyba cały świat ma takie wrażenie. Bo mi się wydawało, że to jest taki ostatni taniec, że oni będą go generalnie ciągnąć za uszy, a to chyba on wziął na plecy znowu całą reprezentację Argentyny. I na razie wygląda to znakomicie. Pytanie, czy dadzą radę do końca? Wyglądają na pewnych siebie. O tym wszystkim pomówię sobie zaraz z Wojciechem Pielą z portalu Weszło. Podsumowujemy sobie to, co za nami. No i przygotujemy się już do chociażby dzisiejszego wieczoru i nocy, kiedy będą ostateczne rozstrzygnięcia zapadać w grupie A i w grupie B.
9: Tak, Halina Frąckowiak śpiewała niegdyś, nie wszyscy wielcy już przestali grać i myślę, że można to odnieść także do świata piłki nożnej i obecnego mundialu. Piękne. Zapraszał Michał Waszkiewicz na jeszcze więcej sportu, a ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w popołudniu Radia Tok FM. Program wydawała Katarzyna Murawska, realizowali Szymon Baluta oraz Krzysztof Woźniak. Przemysł Iwańczyk, do usłyszenia jutro o godzinie 14.
13: Autopromocja.
14: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
13: Autopromocja.
15: Reklama. Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
19: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
24: Po ilu minutach będzie zmiana stron?
25: Po 15. I tyle samo druga strona z hubu. Z delikatesów centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 12,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A lody zielona budka litr 13,99 przy zakupie dwóch. Cena przed obniżką 23,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
25: Reklama.
26: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
27: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jeśli relacje i sugestie lekarza Emila Jędrzejewskiego się potwierdzą, to mamy do czynienia z poważnymi przestępstwami. Tak premier Donald Tusk komentuje wywiad z byłym ordynatorem chirurgii w warszawskim Szpitalu Południowym. Lekarz publicznie stwierdził, że procedury medyczne w tej placówce były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów dochodziło do powikłań, z których niektóre skutkowały śmiercią pacjentów. Te słowa należy traktować poważnie, mówił szef rządu. Zaznaczył jednak, że Jędrzejewski podał w tej sprawie mało faktów.
28: Ja pomijam fakty, bo ja tego nie rozumiem. Ale to też nie jest moja rola. W tej chwili prokuratura o to pyta pana Jędrzejewskiego. Ale no jest coś nietypowego w tym, że zamiast powiadomić natychmiast prokuraturę, sugerując, że dochodziło do śmierci przez zaniechanie albo nawet z jakiegoś gorszego powodu w tym szpitalu. Więc oczywiście dziwię się, że nikt z tym nie przyszedł natychmiast do prokuratury.
27: Doktor Jędrzejewski zeznawał dzisiaj w prokuraturze. Ta po przesłuchaniu przekazała, że chirurg zbył kilkadziesiąt pytań milczeniem i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Wyznaczony został kolejny termin przesłuchania. Trzej policjanci staną przed sądem w sprawie śmierci z wyziębienia 14-letniej Natalii. Doszło do tego jesienią 2023 roku w Andrychowie. Krakowska prokuratura okręgowa oskarżyła policjantów o niedopełnienie obowiązków służbowych i nieumyślne narażenie życia dziecka. Policjanci mieli zwlekać się z podjęciem działań po tym, jak ojciec dziewczynki, która wyszła do szkoły, zgłosił jej zaginięcie. Dziecko zostało znalezione przez znajomego ojca około godziny 13, pół kilometra od komisariatu. Dziewczynka była w stanie hipotermii. Lekarze nie zdołali ocalić jej życia. Oskarżeni nie przyznają się do zarzucanych im czynów, grożą im 3 lata więzienia. Minister Stefan Krajewski w związku z sygnałami o możliwych nieprawidłowościach dotyczących jakości importowanych czereśni zwrócił się do głównego inspektora sanitarnego o wzmożone kontrole. Jest to element działań na rzecz bezpieczeństwa konsumentów, zaznaczył resort rolnictwa. Z prośbą o interwencję w tej sprawie zwrócił się do ministra rolnictwa Związek Sadowników RP. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego, willa Sentosa na Sardynii, została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja Villa Sentosa, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacji i spotkań światowych przywódców, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 000 euro. Kwoty transakcji nie podano, a według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro. Najcieplej teraz w Słubicach, 31 stopni, najchłodniej nad morzem w Ustce. Tam termometry pokazują jedynie 21 stopni. Po południu i wieczorem słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie okresami zachmurzenie będzie umiarkowane.
26: TOK FM, na każdy temat, z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
6: Jeszcze więcej sportów. Tok FM, Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Powtarzamy tu z Szemkiem Bozowskim od kilku dni, że nie tylko mundialem człowiek żyje, dlatego dziś porozmawiamy o mundialu. I oczywiście mógłbym powiedzieć, że to taki kaprys, ale jednak jesteśmy po dwóch kolejkach fazy grupowej. Tak jak mówiłem przed chwilą u Przemka Iwańczyka, trzeba tutaj to wszystko sobie podsumować. Mamy już więcej danych na temat formy poszczególnych drużyn, to raz. A dwa, no koniec z meczami bez stawki. Od dziś do soboty będziemy poznawać kolejne uczestników fazy pucharowej, sprawdzać kto na kogo wpada, liczyć punkty drużyną z trzecich miejsc, no i żegnać kolejne zespoły, bo z 48 zostaną nam za chwilę 32. Pomoże mi to wszystko podsumować Wojciech Piela z portalu Weszło. Dzień dobry, cześć.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Wojtku, zacznijmy krótko od wrażeń artystycznych. Dobry jest to mundial, czy na razie niekoniecznie?
7: No, wydaje mi się, że nie, że biorąc pod uwagę, że jednak jest rozgrywany w takiej porze, a nie innej, gdzie też no, z jednej strony jesteśmy oczywiście przyzwyczajeni, no bo historycznie zawsze te mundiale były latem, no ale z drugiej strony był ten wyjątek od reguły ostatni, czyli mundial w Katarze zimą, no i paradoksalnie, a może właśnie nie paradoksalnie, no ale wówczas się okazało, że mundial rozgrywany w trakcie sezonu był chyba najlepszy od lat z tym niesamowitym finałem, to można było mieć obawy, też patrząc na to, że jednak no choćby w Anglii ta końcówka sezonu, no to mam wrażenie, że już dużo zespołów na czele z Arsenalem jednak tak na oparach trochę jechało. No to tutaj jednak spora część tych meczów myślę, że dowozi, no ale przede wszystkim ta forma tych największych gwiazd, no bo mamy niesamowity wyścig jak na razie o koronę króla strzelców, Leo Messi z 5 golami, no ale też właśnie ci piłkarze bardziej zmęczeni tym sezonem europejskim, czyli Erling Haaland ma 4 trafienia, Kylian Mbappé ma 4 trafienia, no Harry Kane trochę akurat zabił przeciwko Ganie, no ale też 2 gole strzelił z Chorwatami, więc no wielu tych liderów jak na razie można na nich polegać. No, Cristiano Ronaldo też się trochę obudził w Portugalii, chociaż wiadomo, też nieco inny przypadek, no bo on i Messi można powiedzieć trochę zakonserwowani reprezentacyjnie, no ale to też spowodowane tym, że w tych rozrywkach klubowych, mimo że oczywiście dalej notują niesamowite liczby, no to już jednak na nieco innym poziomie i na niższym oczywiście niż te mecze europejskie. Natomiast myślę, że sporo tych meczów ciekawych, interesujących, trochę ta dysproporcja się wiadomo też zarysowuje, no bo już były choćby takie mecze wyraźnie wygrywane jak Francja-Irak. Na przykład, no ale myślę, że jak na razie te dwie kolejki, no to takie całkiem niezłe preludium do tego, co się będzie działo, co się będzie rozkręcać. No tak jeszcze mi teraz szybko nawet mecz przyszedł do głowy, jak Niemcy Wybrzeże Kości Słoniowej, gdzie też było ciekawe, emocjonujące do samego końca i Niemcy serdecznie wygrali, także myślę, że każdy znajdzie coś jak na razie dla siebie.
6: To zacznijmy od dołu w takim razie, czyli od tych drużyn, które po A zawiodły, a...

0: mieliśmy ten przykład meczu Republika Zielonego Przylądka Hiszpania, kiedy było 0-0, no ale też kiedy ta machina hiszpańska się trochę bardziej noliwiła już w drugiej kolejce, no to dosyć wyraźne zwycięstwo 4-0 z Arabią Saudyjską i nie było czego zbierać. No, takim zespołem na pewno, który na razie zawodzi trochę, no to jest Urugwaj, który dwa remisy właśnie zanotował z Arabią i z Republiką Zielonego Przelądka i będzie musiał w ostatniej kolejce szukać punktów z Hiszpanią, żeby zapewnić sobie takie no, spokojne wyjście z grupy, ale też i bardziej komfortową, wyższą pozycję w kontekście rozstawienia później w fazie pucharowej. Myślę, że Belgia, jak na razie to też jest taka ekipa, która znów można powiedzieć na wielkim turnieju kibicom swoim i rodakom raczej dostarcza więcej powodu do frustracji niż euforii. Pamiętamy te Mistrzostwa Świata z 2018 roku, kiedy sięgali po brązowe medale, no ale ten turniej no to był taką rodzynką słodką pośród raczej właśnie nieco bardziej gorzkich odcieni. No i tutaj też no, na razie dwa remisy przeciwko Iranowi i Egiptowi. No ostatnio nawet też ten mecz, gdzie jeszcze dostali czerwoną kartkę 0-0 z Iranem i no, Iran wiemy pogrążony w kłopotach pozasportowych przede wszystkim. No okazało się, że mocnej drużynie europejskiej z De Bruyne, z Lukaku, z Trossardem czy De Ketelare w składzie, Tielemansem no, są w stanie się postawić. Turcja, no to wspomniałeś, no Turcja największe tak rozczarowanie, no bo też Kenan Yildiz z Juventusu, Arda Güler z Realu Madryt, no Çalhanoğlu z Interu, no a okazuje się, że to za mało, żeby strzelić choćby jednego gola Paragwajczykom czy Australijczykom i to też jeszcze z zastrzeżeniem, że przecież przeciwko Paragwajowi całą drugą połowę gra Turcja z przewagą jednego zawodnika, no ale okazuje się, że no to może trochę tak brzmi dziwnie i paradoksalnie, no ale Turkom nie przysłużyło to, że tracili szybko gole i później nie potrafili się odnaleźć właśnie w tym systemie, gdzie rywal broni głęboko, gdzie oni prowadzą piłkę, gdzie muszą stwarzać sobie sytuację, bo dali 36 strzałów w tych meczach dwóch, a nie strzelili choćby jednego gola i ten brak choćby klasycznego środkowego napastnika tutaj mocno w tych meczach wyszedł. Już wiadomo, że po dwóch kolejkach wracają do domu. No, zobaczymy, jak się będzie też rozkręcać. Też ciekawy jestem choćby w tej trzeciej kolejce meczu pomiędzy Japonią a Szwecją, gdzie no, mamy do czynienia też z ciekawym przykładem Szwedów, którzy rozbili Tunezję w pierwszej kolejce 5-1, żeby później przegrać 1-5 z Holandią w drugiej kolejce, więc okazało się, że z tego i dobrego bilansu już nici. No i stają naprzeciwko Japonii, która no też może się okazać takim zespołem, który z drugiego szeregu zaatakuje, bo efektownie pokonali Tunezję, ale też postawili się Holendrom.
1: Kolumbia, też masz Portugalia, tak, też masz tak, jak, tak? Jak na przykład ja czy Przemek z sportowej redakcji TOK FM, że patrzysz na Szwecję i myślisz, że to my gramy w piłkę, biorąc pod uwagę, że nas wyrzuciła z turnieju, my ciągle myślimy o tym, że to byłby nasz mecz.
0: No, siłą rzeczy to jest takie naturalne, natomiast też staram się czasami tak trochę te myśli od siebie odżegnywać, no bo one raczej są w takim nacechowaniu bardziej negatywnym niż pozytywnym, bo to zawsze jednak jest większa domieszka tych odczuć no, żalu gdzieś i rozczarowania, ale no bardziej jak na Czechów mam wrażenie, patrzę, to jest taki zespół na razie.
1: Oj, to teraz dopiero generalnie dołożyłeś do pieca, na Czechów nie da się patrzeć. Tak. I to no, rozumiem
0: nie
1: jest,
0: patrzeć, no nie ale, da się. Ale... Tak jak często na nas, na tych wielkich
1: no tak, to prawda, tak. No i to boli. Dziś właśnie możemy spojrzeć z perspektywy na przykład Kataru, jak cały świat oglądał grę Polaków, tak jak my dziś oglądamy grę Czechów i to jest bolesne. To też jest trochę rozczarowanie. Ale popatrzmy w drugą stronę. Ja wiem, że ta koszula najbliższa twemu ciału to jest Anglia, bo kibicujesz tej drużynie, mam wrażenie, przynajmniej widziałem zdjęcia tak, że generalnie masz koszulkę i mocno wspierasz. Anglicy zaczęli imponująco. W końcu można było pomyśleć fantastycznie. Mają znakomitych piłkarzy i w końcu prowadzi ich też dobry trener, bo Gareth Southgate moim zdaniem jakimś wybitnym fachowcem nie jest. Ale coś wczoraj w tym meczu z Ganą nie wyszło.
0: Nie wyszło, tak. I na pewno jest taki sygnał ostrzegawczy. No kilka takich decyzji Thomasa Tuchela, które budzą wątpliwości. Myślę, że przybliżyli się do wyjściowego składu w kontekście rywalizacji z Panamą w ostatniej kolejce, ale ogólnie też później w fazie pucharowej tacy piłkarze jak Nico O'Reilly, jak na przykład Marcus Rashford, czy też Bukayo Saka, czyli ci ludzie, którzy weszli z ławki rezerwowych w końcówce i wówczas cokolwiek zaczęło się dziać pod bramką reprezentacji Gany. 19

0: Trzeba uważać danych przez Anglików, ale tylko trzy celne. Mała liczba kontaktów z Harry'ego Kane'a w polu karnym rywali, no to pokazuje, że też pieczołowicie dosyć był pilnowany. Reprezentacja Gany zagrała bardzo dobry mecz, jeżeli chodzi o obronę pola karnego, ale no właśnie też taki mecz, który mi trochę przyniósł na myśl to, co reprezentowała kadra Polski za Czesława Michniewicza na ostatnich mistrzostwach, bo oni też z przodu mieli bardzo mało do zaproponowania. W pierwszej połowie tylko 77 podań wymieniła reprezentacja Gany. Dopiero w końcówce trochę tam się zaczęło odgryzać i nawet możliwe, że mógłby być rzut karny dla reprezentacji Gany podyktowany. Zresztą trener Queiroz na to zwraca uwagę, że VAR chyba poszedł na kawę sędzia albo był na wakacjach, bo mógł się tam należeć za faul na Prince'ie Adu przez Ezrego Konse. No ale tak, ten mecz też pokazał, że Anglicy, kiedy muszą, no jak to się mówi, trochę poszukać otwieracza do konserw, kiedy tak bardziej pieczołowicie atakować spokojnie, to mają kłopoty i lubią zdecydowanie chyba bardziej taką wymianę ciosów, jak to było przeciwko Chorwacji. Brakuje, Thomas Tuchel nie zabrał takich piłkarzy jak Trent Alexander-Arnold, jak Levi Colwill, czy Adam Wharton, którzy też troszeczkę z głębi pola potrafiliby otwierającym podaniem rozhermetyzować defensywę. Nie ma też Cola Palmera, który może zagrał no, przeciętny sezon, no to jednak też dałby trochę inną opcję w ataku niż do Morgan Rogers czy Jude Bellingham. No ale więcej trzeba się spodziewać po skrzydłowych, bo tutaj kiedy ten mecz jest tak zamknięty, no to czy to Noni Madueke czy Anthony Gordon powinni zrobić więcej przewagi, a pewnie Anthony Gordon, patrząc na to, jak się prezentuje na razie, to kibice Barcelony się zastanawiają, na co byśmy wydali 70 milionów funtów.
1: Mam 15-letniego fana Barcelony w domu, wiesz, i on na razie patrzy i nie może uwierzyć. Tak, on nie może uwierzyć i się martwi o to, co to będzie. Z Przemkiem Iwanczykiem, zapadając program, zgodziliśmy się, że z tych wielkich, a w tych dwóch kolejkach Argentyna zrobiła na nas największe wrażenie. Z mojej perspektywy nawet nie chodzi o Leo Messiego, tak, bo oczywiście jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, że w tym wieku, że przyjeżdża, że 5 goli, ale jest w tej drużynie jakaś taka pewność siebie, że oni przyjechali jako mistrzowie świata i oni czują się mistrzami świata. To widać na boisku.
0: No tak, bo to też, tak jak mówisz, no Messi, już wszystko zostało powiedziane, chociaż no jednak mam wrażenie, że ile byśmy nie mówili, to nie odda w pełni tego geniuszu i no to, że mamy 2026 rok i dalej Leo Messi wyznacza trendy, jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców mistrzostw świata, no to jest niezwykła sprawa i też na sposób, jaki on te gole strzela, bo to nie jest, broń Boże, żadne tam gdzieś dostawianie nogi do pustej bramki, tylko naprawdę trafienia niezwykłej urody, ale to jest zespół dobrze zorganizowany w defensywie, taki, który też no choćby ostatnio Austriakom wybił jakieś marzenia o graniu w piłkę z głowy, też wcześniej Algierii, no mówimy o reprezentacjach no całkiem przyzwoitych, takich, które też, zwłaszcza Austria, mają zawodników grających przecież w silnych europejskich klubach, tak jak no choćby Marcel Zabicer. Ale tak, no czy Romero w obronie, czy właśnie ci boczni obrońcy, czy też pracujący w środku pola Rodrigo de Paul z McAllisterem, Enzo Fernandez, no to sprawia, że no wszyscy ci piłkarze noszą fortepian, ale też wiedzą, że Leo Messi później ten jedyny, najbardziej tutaj technicznie oczywiście obdarzony talentem, on odda, tak? I będzie rzeczywiście tym, który będzie zapewniał zwycięstwa. Także no Argentyna na razie no chyba najlepsze wrażenie też patrząc punktowo, natomiast no Francja też może na pewno imponować, podobać. No widać, że Kylian Mbappé też mimo tych różnych zawirowań dookoła siebie w Realu Madryt
1: odżył ewidentnie.
0: Tak, odżył, tak. Duża krytyka. No to jednak tutaj w tych meczach i z Irakiem i z Senegalem właśnie był tym piłkarzem, który pociągnął resztę, no a patrząc no jakościowo, to jest przepotężna kadra, no bo jeżeli z ławki wchodzą tacy piłkarze jak Szerki, jak Due, jak Marcus Thuram, to my myślę, że też najlepsze dopiero przed kibicami francuskimi i tutaj wiele się może w tym zakresie dziać. No bardzo jestem ciekaw tego meczu z Norwegią, właśnie Francuzów w ostatniej kolejce. Oba zespoły już spokojne o awans, ale no myślę, że to też może być taka uczta piłkarska i całkiem sporo goli.
1: I ten mecz może dać nam odpowiedź na jedno pytanie, które chciałem ci na koniec zadać, bo zachwycamy się wielkimi. Od tego zacząłeś, tak? Że te wielkie gwiazdy błyszczą, a były oczywiście na pewnego rodzaju wątpliwości po wyczerpującym sezonie. Czy ta walka o koronę króla strzelców, którą my nakręcamy jako dziennikarze i kibice się nakręcają, czy ona nie będzie generalnie ciążyć tym zespołom, które będą szukać tego swojego lidera i forsować zagrania do niego tylko po to, żeby on strzelił kolejną bramkę, że gdzieś na dalszy plan zejdzie to, co najważniejsze, czyli wynik meczu. Wiem, że brzmi kuriozalnie, ale czy nie jest tak, że pojedyncze decyzje mogą zaważyć w takiej sytuacji? Króciutko.
0: No, być może, chociaż najmniej, że ten cel drużynowy zawsze jest tutaj na szczycie najważniejszy i też no pytanie, jakimi altruistami będą się okazywali właśnie ci zawodnicy najbardziej ofensywni, no ale skoro nawet Cristiano Ronaldo był w stanie rzuty wolne oddawać i to było z korzyścią dla reprezentacji Portugalii, to myślę, że Messi, Haaland i Mbappe również będą w stanie to zrobić, tym bardziej, że no mają wokół siebie również znakomitych zawodników.
1: No dobrze, na dziś, gdy się postawić krótko jednym zdaniem na drużynę, która jest największym faworytem według Wojciecha Pieli do zdobycia końcowego tytułu?
0: No, nie zmienię jeszcze, bo tak przed mistrzostwami jakoś najbardziej mi tutaj tak na chłodno, poza oczywiście na tym, że Anglii mi gdzieś tam najbliżej kibicowsko czy zawodowo, no ale myślę, że Francja ma największe szanse, ale no zobaczymy, jak się będzie rozwijać, bo każdy z tych faworytów już zdążył jakiś dobry mecz rozegrać.
1: Wojciech Piela z portalu Weszło był moim gościem i podsumował ze mną dwie pierwsze kolejki fazy grupowej Mundialu. Wojtku, bardzo ci dziękuję.
0: To ja dziękuję za zaproszenie i pozdrowienia.
1: Tyle w magazynie Jeszcze Więcej Sportu. Usłyszymy się ponownie u Wojtka Muzala w programie na Mundial w TOK FM po 18.20. Michał Waszkiewicz, dziękuję bardzo. A teraz Wojciech Muzal i popołudnie TOK FM, tak? TOK 360, podsumowanie dnia. O, dokładnie tak.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny. Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
7: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Środa, 24 czerwca, jest 16. Ordynator ze Szpitala Południowego w Warszawie na przesłuchaniu w prokuraturze. To po tym, jak udzielił wywiadu, w którym stwierdził, że lekarze popełniali błędy, które mogły przyczynić się do śmierci pacjentów. Afera wokół tego szpitala zatacza coraz szersze kręgi. Przed prowadzącym placówkę warszawskim samorządem teraz są 3 sesje, mnóstwo wyjaśnień, a także głosowanie w sprawie absolutorium. Szef amerykańskiej dyplomacji stara się uspokoić blisko wschodnich sojuszników, że umowa z Iranem nie będzie zagrażać ich bezpieczeństwu. O tym tournée przedstawiciela USA opowie reporter TOK FM Tomasz Orchowski. A u nas także o upałach. Nawet 40 stopni mogą pokazać w Polsce termometry w najbliższy weekend. Zaczynamy podsumowanie dnia w TOK FM TOK 360. Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Dzień dobry. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, a każde pytanie kwitował milczeniem, informuje rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba po dzisiejszym przesłuchaniu lekarza. Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka, po tym jak w wywiadzie dla Kanału Zero stwierdził, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, a w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym takich, które się kończyły śmiercią. Były ordynator przekazał jedynie notatkę z numerami PESEL 2 pokrzywdzonych osób, z których jedna jest już znana śledczym, mówi prokurator Skiba.
3: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
10: Według prokuratora na razie nic nie przemawia za tym, by lekarzowi wskazywanemu przez byłego ordynatora jako sprawcę śmierci pacjentów postawić zarzuty.
3: Wydźwięk medialny tej sprawy, zwłaszcza po wczorajszym dniu, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców z Kór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
10: Prokuratura wyznaczyła nowy termin przesłuchania Emila Jędrzejewskiego na najbliższy poniedziałek. Trzy sesje, mnóstwo wyjaśnień i absolutorium. Tak jutro będzie wyglądał polityczny krajobraz stolicy. Afera w szpitalu południowym zbiega się bowiem z głosowaniem nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wątpliwości co do nadzoru nad miejską placówką jest równie dużo co do jej działalności. Mimo że dyskusja i głosowanie dopiero jutro, no to wynik jest już przesądzony. A zna ten wynik reporter TOK FM Błażej Kulesza.
11: W tym czasie, gdy miejskim radnym władze Warszawy będą referowały dotychczasowe ustalenia audytorów ze swoich działań, radnym na Ursynowie będzie tłumaczył się były szef Rady Nadzorczej Szpitala Południowego, a obecnie burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
12: Mamy poczucie ignorowania części mieszkańców i części wyborców.
11: Jak mówi Agata Diduszko-Zyglewska z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium dla prezydenta.
12: I my, i jak podejrzewam, Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
11: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu razem z PiS. To jednak będzie za mało.
13: W 60-osobowej Radzie Miasteczno Warszawy Klub Koalicji Obywatelskiej ma 36 mandatów. Jest to wystarczająca większość.
11: Jak mówi wiceprzewodniczący Rady Warszawy Sławomir Potapowicz z Koalicji Obywatelskiej, radni tej partii podjęli decyzję, by wyrazić wotum zaufania.
13: Jedna sytuacja, czy jedna sprawa, która wymaga wyjaśnienia, nie może decydować o polityce, która była prowadzona przez cały rok. Raport o stanie miasta zawiera wiele istotnych polityk dotyczących działalności Warszawy.
11: Raport o stanie miasta to 220-stronicowy dokument, w którym miasto chwali się w przypadku zdrowia, że wykonało aż 97% budżetu. Radni zauważają, że wydatki miasta na zdrowie wzrosną w związku z podwyżkami dla medyków od 1 lipca, ale dla opozycji ten sam punkt może stanowić podstawę do rozliczeń. Chodzi o sprawę faktur i 500 000 złotych, jakie Dawid Kacprzyk w ostatnich dniach próbował rozliczyć z miejską jednostką. Mówi Sebastian Kaleta, szef warszawskich struktur PiS.
14: Kierwiński się śmieje, Trzaskowski się śmieje, część kolegów zwolnili. Tak nie powinno się to zakończyć. Muszą być dymisje wiceprezydentów Warszawy. Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować.
11: Kolejną kontrolę zleciło Ministerstwo Zdrowia. Mają przeprowadzić konsultant krajowy w dziedzinie ratownictwa oraz wojewoda mazowiecki. Ten ostatni kontrolował szpital południowy. Nieprawidłowości nie stwierdził. Błażej Kulesza, TOK FM.
10: Ograniczenie czasu pracy lekarzy na kontraktach do 2 etatów, zarówno w publicznej, jak i prywatnej ochronie zdrowia. Taka jest propozycja Naczelnej Izby Lekarskiej. Samorząd reaguje w ten sposób na aferę w Szpitalu Południowym i inne opisywane przez media przypadki tzw. lekarzy milionerów. A więcej na ten temat już teraz reporter TOK FM Cezary Jaszczyk.
15: Według prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego ograniczenie czasu pracy lekarzy do 78 godzin tygodniowo będzie wymagało stworzenia specjalnego systemu zarządzanego albo przez sam samorząd, albo przez NFZ. W grę wchodzą różne rozwiązania. Sami lekarze preferują tak zwany model alertowo-analityczny.
16: Wyobrażamy to sobie tak, że należałoby wprowadzić ścisłą ewidencję czasu pracy. Jeżeli lekarz ten czas pracy przekracza, pojawia się alert w systemie. Należy to wyjaśnić, dlaczego w sposób wyjątkowy w tym okresie doszło do tego przekroczenia, a więc nie wyłączanie twarde prawa wykonywania zawodu, ale jednak system alertowy musimy mieć, zacząć mieć wreszcie kontrolę nad czasem pracy. Gdyby taka kontrola działała wcześniej, nie dochodziłoby do rozliczania po 500 godzin w miesiącu.
15: A dlaczego NIL mówi o ograniczeniu akurat do 78 godzin? Takie regulacje obejmują obecnie lekarzy na etatach i zdaniem Jankowskiego nie doprowadzą do załamania systemu ochrony zdrowia.
16: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
15: Samorząd chce rozmawiać o swoich postulatach bezpośrednio z premierem Donaldem Tuskiem, bo jak twierdzi, jest ignorowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Nie będzie zmian w ustawie o jawności zarobków lekarzy. Tak mówi reporterowi TOK FM senator Lewicy, były wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Polityk odrzuca także zarzuty Naczelnej Izby Lekarskiej pod adresem przepisów rozpatrywanych właśnie w tej chwili przez Senat, podnosi Naczelna Izba Lekarska. Ustawa pozwala bowiem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która podlega Ministerstwu Zdrowia, na zbieranie danych o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia w powiązaniu z numerem PESEL albo numerem prawa wykonywania zawodu.
17: NIL uważa, że ustawa, którą się zajmujecie, łamie ustawę o tajności danych osobowych, czyli tak zwane RODO. Czy rzeczywiście jest taka możliwość?
18: No jest pewne wahanie, jak te dane będą upubliczniane. Można sobie wyobrazić formę upublicznienia taką, po której można się zorientować, o którego konkretnie lekarza chodzi i mimo, że nie będzie jego imienia, nazwiska, to w momencie, kiedy mało jest lekarzy na jakimś oddziale, są jakiejś rzadkiej specjalizacji i będzie podane, że w tym szpitalu, na tym oddziale ktoś zarabia tyle, no to myślę, że w jakimś tam małym mieście czy gdzieś można się domyśleć, o kogo chodzi, ale to wcale nie wynika z tej ustawy, to wynika z praktyki, jaka będzie przyjęta, jak AOTMIT i NFZ będą do tych danych podchodzić. One są zbierane nie po to, by je upubliczniać, tylko po to, by wiedzieć, kto gdzie pracuje, ile czasu tam spędza, oczywiście ile zarabia również, jakie są nakłady finansowe na jego pracę, czy one nie są nadmierne. No i te dane będą dostarczone, to te dane, których brakowało w przypadku pana doktora Kacprzyka ze Szpitala Południowego. I jedna ważna rzecz, od 1 lipca wchodzi rejestr umów zawieranych przez przedsiębiorstwa, w tym B2B, z przedsiębiorstwami, które są zobowiązane do udzielania informacji publicznej, więc są to szpitale. Dlatego myślę, że to są zarzuty idące za daleko.
17: Ale czy w związku z tymi i zarzutami, wątpliwościami, o których sam pan powiedział, planujecie, żeby w jakikolwiek sposób tę ustawę zmieniać, wprowadzać do niej poprawki?
18: Nie, my tutaj w Senacie nie będziemy wprowadzać poprawek, ona przejdzie prawdopodobnie podobnie tak, jak jest przyjęta w Sejmie, tak jak do nas trafiła. Natomiast niewątpliwie jest to ustawa diagnostyczna, to znaczy ona diagnozuje problem, nie rozwiązuje go, ani nie zapobiega nawet jakimś nieprawidłowościom, natomiast je wyświetla. I tutaj troszkę to stanowisko Naczelnej Izby Lekarskiej no jest rozchodzące się chyba z oczekiwaniami społecznymi, gdzie ludzie nie mówią, że lekarze nie mają zarabiać pieniędzy, ale jednak jest takie przekonanie, że pewne patologie, które prowadzą do tego, że się jest w dwóch miejscach jednocześnie, wcześniej i tak dalej, no powinno być ukrócone.
10: Mówił Wojciech Konieczny reporterowi TOK FM Wawrzyńcowi Zakrzewskiemu. Jeśli te procedowane obecnie zmiany ustawowe wejdą w życie, Agencja Ochrony Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zamierza już w październiku przeprowadzić pierwszą kompleksową zbiórkę danych i przedstawić raport o całkowitych zarobkach lekarzy. Poinformował o tym prezes agencji Daniel Rutkowski. Szef amerykańskiej dyplomacji stara się uspokoić bliskowschodnich sojuszników, że umowa z Iranem nie będzie zagrażać ich bezpieczeństwu. No i w tym celu Marco Rubio udał się na tournée po krajach Zatoki Perskiej, o którym to tournée już teraz więcej Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
19: Tournée Rubio zaczął w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tamtejszemu prezydentowi potwierdził zaangażowanie Waszyngtonu na rzecz bezpieczeństwa tego kraju. Z Abu Zabi szef amerykańskiej dyplomacji poleciał do Kuwejtu, potem uda się do Bahrajnu, gdzie w czwartek weźmie udział w spotkaniu Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Przed nim trudne zadanie. Amerykanie zaatakowali z Izraelem Iran, a koszt tego poniosły w dużej mierze właśnie kraje Zatoki. To uderzeniami na znajdujące się tam amerykańskie bazy odpowiedział Teheran. Blokada cieśniny Ormus wpłynęła też na możliwość eksportu surowców. Teraz kraje regionu są zaniepokojone, bo wstępna amerykańsko-irańska umowa nie reguluje między innymi kwestii związanych z z programem balistycznym Teheranu. Uważamy wycofanie zagranicznych sił zbrojnych z regionu za cel strategiczny. Doświadczenie pokazuje, że bazy sił pozaregionalnych w Azji Zachodniej nie tylko nie zapewniają trwałego bezpieczeństwa, ale są również źródłem niestabilności. Mówił irański negocjator Mohammad Bagher Ghalibaf, który stwierdził, że umowa ze Stanami Zjednoczonymi to porażka Waszyngtonu. O tym, że zwycięsko z tej wojny wyszedł Iran, przekonanych jest ponad 90% Izraelczyków. Trump twierdzi, że to on wygrał tę wojnę, której jednak większość Amerykanów nie rozumie, a i część Republikanów opowiada się za jej jak najszybszym wstrzymaniem. Tomasz Rychowski, TOK FM.
10: Nawet 40 stopni Celsjusza mogą pokazać w Polsce termometry w najbliższy weekend. Najwyższa temperatura jest prognozowana na zachodzie i w południowej Polsce. Lekarze ostrzegają, by nie lekceważyć upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu jest po prostu niezdrowe. Dla organizmu korzystne w taką pogodę jest przede wszystkim pocenie się, mówi w TOK FM lekarz rodzinny dr Michał Sutkowski.
20: Żebyśmy się intensywnie i dużo pocili, to powinniśmy dużo pić płynów. To powinny być płyny, które generalnie też będą nie tylko regulowały czy termoregulowały tutaj nasz organizm, ale także te, które będą zostawały w łożysku naczyniowym, bo łożysko naczyniowe w takie upały, czyli naczynia krwionośne, tętnice żyły, jest poszerzone, co jest jednym z powodów, dla którego mdlejemy i przewracamy się na tych upałach i możemy się potężnie potłuc, stracić przytomność, mogą być konsekwencje różne. To są właśnie takie wstrząsy hipowolemiczne, czyli takie związane z takim odwodnieniem, ale też, żeby zostawały te płyny w naszym organizmie uzupełniane tymi buteleczkami wody, proszę pić co 15 minut, łyczek, dwa. Ważne jest, żeby to były elektrolity w nich, a nie tylko taka woda szczeniczka.
10: Fala upałów przechodzi nie tylko przez Polskę, ale także niemal przez całą zachodnią Europę. We Francji temperatura przekracza 40 stopni, a synoptycy zapowiadają w przyszłym tygodniu, uwaga, nawet 45 stopni. Służby apelują, by w związku z upałami i rozpoczynającymi się wakacjami uważać na bezpieczeństwo dzieci nad wodą. Jak się okazuje, młodzi ludzie mają już sporą wiedzę o tym, jak unikać zagrożeń.
21: Jak jest na przykład biała flaga, to dopiero wtedy można się kąpać, a jak czerwona, to nie można.
22: Trzeba zawsze uważać na... żeby się nie utopić i zawsze być pod opieką dorosłych.
10: A o tym właśnie powinni przede wszystkim pamiętać dorośli. I dobra informacja dla mieszkańców Krakowa. Baseny na Zakrzówku, czyli najpopularniejszym kąpielisku w mieście, otwarte zostaną już na weekend. Po tym, jak miasto podejrzewało skażenie wody, zostały one zamknięte na 3 tygodnie. Wyjaśniło się, że przyczyną zawiesiny nie były żadne chemiczne substancje, a naturalnie występujące w wodzie orzęski. Katarzyna Młynarczyk.
23: Badania prowadziły niezależne instytucje i wszystkie stwierdziły, że kąpiele w wodzie nie są niebezpieczne. Niestety o połowę ograniczona została liczba osób, które będą mogły z kąpieliska korzystać. Powodem jest obniżony poziom wody, tłumaczy Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej.
24: To wynika z kwestii technicznych i kwestii bezpieczeństwa, ponieważ obecnie na Zakrzówku jest obniżony stan lustra wody, więc musieliśmy podjąć taką decyzję.
23: Konstrukcja pomostów ma małą styczność z wodą, dlatego przebywanie zbyt dużej liczby osób na pomostach, zdaniem Zarządu Infrastruktury Sportowej, mogłaby być niebezpieczna.
24: Będziemy pewnie obserwować prognozy pogody, no bo to tak naprawdę zależy od tego, jak woda z nieba będzie zasilać te akweny i to też wpłynie na Zakrzówek.
23: Na Zakrzówek w weekend będzie mogło wejść maksymalnie 300 osób.
10: Polska powinna inwestować w rozproszone źródła energii. Przekonywali o tym na gdańskim Westerplatte aktywiści z Greenpeace. Organizacja w przededniu konferencji odbudowy Ukrainy przedstawiła raport dotyczący tego, jak funkcjonuje ukraińska energetyka, no i wskazywała, że tradycyjny system w warunkach wojennych po prostu nie ma racji bytu. Paweł Razewicz.
25: W warunkach wojennych niewielkie, rozproszone źródła energii mają kluczowe znaczenie, mówi Marcel Andinoveles z Greenpeace Polska.
26: Chcemy zaapelować do polskiego rządu spod publika Westerplatte, żeby wzięli pod uwagę doświadczenie Ukrainy dotyczące tego, jak Rosjanie niszczą ukraińską energetykę i jak Ukraina radzi sobie przy pomocy odnawialnych źródeł energii, które są rozproszone i trudne do zniszczenia. Widzimy po przykładzie Ukrainy, że wielkie bloki węglowe i gazowe jest po prostu trudno odbudować. Odbudowa farm słonecznych jest po prostu prosta, szybka i tania.
25: Autorka raportu Anna Merys dodaje, że rząd powinien zmienić sposób myślenia o energetyce.
0: Brakuje po prostu takiego myślenia na temat naszego systemu energetycznego, który miałby funkcjonować na przykład właśnie w warunkach kryzysowych czy w warunkach wojennych. Cały czas nasz rząd i polskie spółki energetyczne chcą budować ogromne elektrownie gazowe.
25: Według danych Greenpeace konwencjonalne duże źródła energii w Ukrainie zostały zniszczone lub zajęte przez wroga w 90%. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska. To jest podsumowanie dnia w TOK FM. Po informacjach goście i komentarz do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
1: Autopromocja.
2: Mało kto z nas wie, że na zakończenie wizyty lekarskiej mogę prosić pana doktora, by dał mi dokument, informację o udzielonym świadczeniu. A cóż to takiego jest i do czego służy? A inne dokumenty, o które mogę prosić pana doktora? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty w czwartek o 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
27: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
28: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
27: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
28: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
29: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
30: Skoda.
31: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5 tysięcy złotych przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
32: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5 tysięcy złotych. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
33: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Były koordynator SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk oświadczył, że inny były lekarz tego szpitala, Emil Jędrzejewski, bezpodstawnie łączy go ze zdarzeniami, z którymi nie miał nic wspólnego. Młody lekarz uznał, że wskazane przez byłego ordynatora chirurgii wydarzenia nie dotyczą okresu jego zatrudnienia w Szpitalu Południowym. Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany przez prokuraturę. To po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero stwierdził, że na oddziale ratunkowym procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały zakończyć się śmiercią pacjentów. Jędrzejewski w prokuraturze miał jednak odmawiać odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na poniedziałek. Siły USA przeprowadziły w ubiegłym tygodniu atak w północno-zachodniej Syrii, zabijając wysokiego rangą przywódcę państwa islamskiego, poinformowało dowództwo centralne USA. Jest to pierwsze uderzenie na terenie Syrii od lutego. W oświadczeniu podkreślono, że USA współpracują w działaniach przeciwko państwu islamskiemu z regionalnymi partnerami. Sąd w Stambule nakazał zablokowanie dostępu do kilku aplikacji randkowych dla społeczności LGBT+, poinformował portal Bianet. Podczas obchodzonego w czerwcu Pride Month tureckie władze zablokowały też dostęp do kont wielu grup tej społeczności w serwisie X.
27: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: A podsumowanie dnia w TOK FM. Przed nami Ekonomia 360.
27: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
27: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
8: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Bezrobocie w maju trochę spadło do 5,9%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest 915 tysięcy osób, czyli w miesiąc z rejestrów zniknęło 20 tysięcy bezrobotnych. I to jest efekt ruszających na dobre prac sezonowych. To były już ostatnie dane z gospodarki za maj, z których dowiedzieliśmy się, że pensje w większych firmach wciąż rosną, choć coraz wolniej. Z tego powodu jako konsumenci jesteśmy ostrożniejsi na zakupach. Za to przemysł, ważny silnik gospodarki, wrzucił drugi bieg. Całkiem niezłe dane, mówił w popołudniowym EKG Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska.
9: Maj był dobry, zaskoczył pozytywnie właściwie na wszystkich frontach, a przynajmniej nie rozczarował na rynku pracy. Wygląda na to, że mamy szansę, by w drugim kwartale wzrost produktu krajowego brutto przyspieszył po tym spowolnieniu w pierwszym kwartale, czyli mamy, ostrożnie licząc, szansę na to, że wzrost wyniesie 3,7% wobec 3,5% w pierwszym kwartale.
8: Taka już właściwie czwórka z minusem, czyli całkiem nieźle.
9: I szanse na czwórkę pod koniec roku.
8: I to już inwestycje będą nam coraz bardziej napędzać ten wzrost?
9: Tak, zdecydowanie. Inwestycje w tym roku będą tym głównym silnikiem ciągnącym gospodarkę. W poprzednich latach, dwóch latach to była konsumpcja prywatna, teraz tak jak rozmawialiśmy, ta konsumpcja wyraźnie słabiej rośnie, ale też to nie jest spadek jakiś kryzysowy scenariusz, no, po prostu wolniejszy wzrost, no i inwestycje przyspieszą, to właśnie efekt kumulacji wydatkowania środków unijnych, między innymi z KPO.
8: Ekonomista dodaje, że w drugiej połowie roku inwestycje mogą ruszyć z kopyta i jest szansa na ich dwucyfrowy wzrost. Benzyna o grosz mniej, a diesel w miejscu. Tak będą wyglądać maksymalne ceny paliw na jutro. Benzyna 95 będzie kosztowała nie więcej niż 5,96 zł, a diesel maksymalnie 6,11. I wszystko wskazuje na to, że za tydzień pożegnamy już ostatecznie rządowy program paliwowy. Na globalnych rynkach wciąż tanieje ropa naftowa. Baryłka kosztuje już nieco poniżej 74 dolarów. Spadki cen surowców na rynkach wskazują na to, że nie będzie konieczności przedłużania pakietu ceny paliwa niżej po 30 czerwca. Tak mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. A to oznacza, że do wyższego poziomu od lipca wzrośnie VAT nakładany na paliwa. Miliardy dolarów i inwestycje rozłożone na lata, a nawet dekady. Tak o powojennej odbudowie Ukrainy mówi w TOK FM Jakub Karnowski, prezes Credo Banku, ukraińskiej instytucji finansowej należącej w całości do PKO Banku Polskiego. W Gdańsku jutro rusza międzynarodowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Podpisanych tam ma być prawie 200 umów i porozumień, głównie między polskimi i ukraińskimi firmami. To cały wachlarz branż, w których polski biznes w Ukrainie już jest i w przyszłości będzie mieć szansę, mówił nasz gość, z którym w porannym EKG rozmawiała Patrycja Maciejewicz.
11: Energetyka, zbrojeniówka, jest też oczywiście sektor agro, który będzie konkurował z produktami, z tym, co jest produkowane w Polsce, ale jak się pójdzie do pierwszego lepszego sklepu we Lwowie, to tam, nie wiem czy większość, ale bardzo dużo jest produktów spożywczych z Polski. Ale jest bardzo wiele do zrobienia, jeśli chodzi o tworzenie takich łańcuchów, w których mamy produkcję na przykład w Ukrainie, przetwórstwo w Polsce, jest bardzo wiele do zrobienia w tym temacie. Innym sektorem, który jest widoczny też, jak się wjeżdża do miast zachodniej Ukrainy, bardzo dużo powstaje po prostu budynków, również mieszkaniowych. We Lwowie jest bardzo dużo budowane. To wynika z tego, że duża część populacji ludzi niestety przeniosła się z tych obszarów okupowanych i nie chce wyjeżdżać z Ukrainy, ale chce zamieszkać w tej części Ukrainy, która jest po prostu bezpieczna.
8: W Ukrainie już teraz prężnie działa kilkaset polskich mniejszych i większych firm. Matki są swoistym testem rynku pracy. Jak w przyszłości poradzi on sobie z nadchodzącą wielką zmianą dotyczącą starzejącego się społeczeństwa? Mówi w TOK FM Joanna Gottfried z Fundacji Mamo Pracuj. Przede wszystkim chodzi o opiekę nad wymagającymi tego osobami. Teraz to dzieci, ale już niedługo będą to seniorzy. A rynek pracy nie jest dostosowany do takich opiekuńczych przerw w karierze, podkreśla ekspertka.
12: Tych przerw z różnych powodów, z różnych przyczyn będzie w rynku pracy przyszłości coraz więcej. Właśnie one będą wynikały nie tylko z opieki nad dziećmi, ale opieki nad starszymi seniorami, rodzicami, chorymi naszymi partnerami na przykład, czy właśnie potrzeba takiej regeneracji zdrowotnej. To nie może być traktowane jako taka totalna przerwa w karierze zawodowej, bo w tym czasie też nabywamy różne kompetencje, rozwijamy odporność, działamy pod presją, tylko rynek pracy będzie musiał bardziej być uważny na to, żeby te kompetencje rozpoznać i wycenić. Dzisiaj tego nie widzi. To jest właśnie umiejętność komunikacji, tej pracy pod presją, w zmieniających się warunkach.
8: Jak dodawała ekspertka, już dziś te kompetencje mają znaczenie na rynku pracy, a to znaczenie będzie rosło. Złoty coraz słabszy, euro już po prawie 4,29 zł, frank szwajcarski po 4,65, dolar 3,78, a funt po 4,98.
27: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
27: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Naszym gościem jest teraz profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
10: Premier Donald Tusk zapowiada, że każdy element w sprawie Szpitala Południowego zostanie wyjaśniony, niezależnie od tego, czy się to komuś opłaca, czy nie. Tak mówi premier. Co ta zapowiedź dla Pani oznacza?
13: Przede wszystkim oznacza ona, że pan premier ma świadomość znaczenia czy wagi tego skandalu z punktu widzenia możliwych reperkusji czy konsekwencji politycznych. Przypomnijmy, że w przyszłym roku są wybory i sytuacja na scenie politycznej jest tego rodzaju, że żadne z ugrupowań nie notuje jakiejś takiej, powiedziałabym, kluczowej czy istotnej przewagi. Zatem każda sprawa będzie tutaj ważyła. A też pamiętajmy, że elektorat Platformy Obywatelskiej, przepraszam, Koalicji Obywatelskiej jest elektoratem jednak bardziej krytycznym i bardziej wrażliwym, powiedziałabym, na kwestie etycznych zachowań polityków, jeżeli tylko byśmy sprawę do etyki zawęzili, a przecież w tej chwili nie wiemy, tak naprawdę, co się za tą całą sprawą kryje. Także pierwsza rzecz, ten komunikat dla mnie mówi, że pan premier ma świadomość politycznych konsekwencji, możliwych politycznych konsekwencji i stąd sam się angażuje w komunikowanie o sprawie i sam zajmuje bardzo takie kategoryczne stanowisko. Druga rzecz, no to jest myślę kwestia pewnej pragmatyki, to znaczy premier, to się oczywiście wiąże z tą pierwszą kwestią, premier ma świadomość, że rzeczywiście musi tu być pełna transparentność przy wyjaśnianiu tego rodzaju historii, dlatego że im więcej niepewności, tym im więcej szumu informacyjnego, tym większe pole do tego, żeby czynić rozmaite spekulacje, które będą w bardzo niekorzystnym świetle stawiały urzędującą koalicję, a przede wszystkim koalicję obywatelską.
10: No właśnie, kogo obciąża ta sprawa w szczególności? No, miałem zapytać, czy w ogóle całą koalicję, ale kogo w szczególności?
13: Trudno powiedzieć, znaczy pojawiają się oczywiście nazwiska, tak? Pojawiają się, znaczy sam premier jako, znaczy to jest ciekawa dosyć sprawa, mianowicie z jednej strony mamy do czynienia z potrzebą silnego przywództwa w partiach politycznych, a z drugiej strony mamy do czynienia z w konsekwencji także i z odpowiedzialnością taką niebezpośrednią, tak? Jeżeli Donald Tusk jest postrzegany jako taki silny przywódca swojej partii na pewno, używa się tego sformułowania, prawda, kierownik, no to tym samym przez część opinii publicznej będzie on oskarżany, czy też będzie on osądzany za wszystkie kwestie, za wszystkie nieprawidłowości, które w takim, które w ugrupowaniu się pojawią. To jest trochę na tej zasadzie, że oczekuje się, że szeryf będzie w każdej sytuacji doglądał tego, co się dzieje i sprawował rzeczywiście kontrolę nad wszystkim. Także w tym sensie Donald Tusk może być postrzegany jako osoba no, winna w tego, że nie do końca dopatrzyła sprawy. Natomiast no, pojawiają się przede wszystkim nazwiska prezydenta Warszawy, czyli pana Trzaskowskiego i szefa Platformy, przepraszam, Koalicji Warszawskiej, czyli pana Kierwińskiego. To są, jeżeli mówimy tutaj oczywiście o politycznych osobach, tak? Czyli o politykach, którzy są być może postrzegani jako tam odpowiedzialni. Tutaj znowu ta odpowiedzialność byłaby związana z nieodpowiednim nadzorem, z nieumiejętnością stawiania barier jakimś patologicznym zjawiskom, bo no, kariera tej młodej osoby, tego młodego lekarza rzeczywiście jest tego rodzaju, że no, istnieje takie przekonanie, myślę dosyć powszechne, że nie byłaby ona możliwa bez jakiegoś politycznego przecież wsparcia czy mecenatu.
10: A jak w przypadku takiej afery, no, największej chyba w ciągu tej kadencji, jak pani ocenia reakcję opozycji czy po prostu samego PiS-u?
13: Zwykło się w takich sytuacjach mówić, że świętym prawem opozycji jest wykorzystywanie wszelkich potknięć tych, którzy rządzą, no bo taka opozycji, że no dąży do zdobycia władzy.
10: Ale tutaj natomiast to chyba przespali, przepraszam bardzo, trochę te afery, szczególnie jej początek.
13: Tak, natomiast widać, że bardzo, bardzo ludko wzięła się opozycja do odrabiania tego przeoczenia tych strat z samego początku i mamy do czynienia z pewnymi inicjatywami, które no, gdyby nie dotyczyły tak dramatycznych spraw jak bezpieczeństwo zdrowotne, byłyby po prostu no, śmieszne. Postulowanie stworzenia niezależnej komisji zaufania publicznego wydaje się być przedsięwzięciem, no znowu obliczonym tylko i wyłącznie na nagłośnienie, na budowanie politycznego kapitału na tej całej dramatycznej sytuacji, bowiem no jeżeli polityk postuluje tworzenie niezależnej komisji, no to pytanie, kto miałby o niezależności tej komisji decydować, jakie miałyby być kryteria naboru ekspertów do takiej komisji, szczególnie w sytuacji, w której tak naprawdę u nas już nie ma, mówię tutaj o społeczeństwie jako całości, autorytetów, które byłyby postrzegane właśnie jako autorytety, niezależnie od orientacji politycznej czy od tego, komu obywatele kibicują w sensie politycznym. Także ja myślę, że tutaj też może nastąpić taki moment pewnego przegrzania, jeżeli chodzi o o aktywność czy intensywność tych reakcji, bowiem bowiem no, myślę, że jeżeli nie pojawią się żadne nowe fakty, twarde fakty, to no, jakby jesteśmy cały czas w sytuacji pewnych pomówień na dobrą sprawę, które oczywiście są bardzo poważne w polityce, bowiem no, trudno zaprzeczyć, że jest się zamieszanym w coś.
10: Została nam niecała minuta. Jakie wrażenie na pani zrobił wywiad, w którym lekarz przypisuje swoim kolegom błędy, które mogły doprowadzić do śmierci pacjentów?
13: Ja powiem krótko, jeżeli ja, tak mnie się wydaje, nigdy w takiej sytuacji nie byłam, ale jeżeli ja bym miała podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, to najpierw bym szła do odpowiednich organów, a nie do studia tak. telewizyjnego, czy...
10: Tak to, jakby to, czekał z tym na to, żeby o tym opowiedzieć.
13: Dokładnie tak, dokładnie tak. I tutaj też pozycja, czy zachowanie prowadzącego ten wywiad jakby też tworzyło taką arenę do tego, żeby właśnie no te kwestie, które padły, żeby padły.
10: Profesor Dorota Piątek z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję. A dziękuję. Już za chwilę po informacjach będziemy pytali o mediacje. Takie pomiędzy Polską a Ukrainą proponuje Litwa.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska-Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank PKO S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank PKO S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
0: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 16.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. A te zaczynamy od informacji dla mieszkańców Warszawy. Metro nie jeździ na odcinku Politechnika Kabaty. Stołeczny ratusz uruchomił komunikację zastępczą. Jak dowiedział się reporter TOK FM, to policja nakazała zamknięcie stacji Służew. Metro nie kursowało na tym odcinku również dziś rano, po tym jak do tunelu kolejki wszedł nieuprawniony do tego mężczyzna. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy oraz bezpieczeństwo to główne tematy trwającej w Gdańsku 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy. Posiedzenie jest jednym z wydarzeń poprzedzających dwudniową konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. W rozpoczynającej się jutro konferencji udział wezmą szefowie rządów, ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Międzynarodowa Organizacja Morska uruchomiła ewakuację 11 tysięcy marynarzy odciętych w cieśninie Ormus, a statki zaczęły już pokonywać tę trasę, podała agencja Reutera, powołując się na rzecznika organizacji. W ciągu ostatnich 12 godzin przez cieśninę Ormus przepłynęły dwa masowce i jeden statek towarowy, a co najmniej 35 innych statków komercyjnych, głównie masowce, statków towarowych i kontenerowców, przygotowuje się do przepłynięcia przez cieśninę. Zamknięte żłobki, przedszkola i szkoły. Belgia zmaga się z falą upałów. Temperatury, które w ostatnich dniach w Brukseli sięgnęły nawet 36 stopni Celsjusza, sprawiły, że belgijskie władze wydały alerty pogodowe prawie dla całego kraju. Według synoptyków upały mają utrzymać się w Belgii do niedzieli włącznie. Najgorętsza noc spodziewana jest z czwartku na piątek, kiedy to temperatury mają utrzymać się na poziomie 28 stopni Celsjusza.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w Tok FM. Jest z nami teraz dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik, starsza analityczka zespołu bałtyckiego w Instytucie Europy Środkowej. Dzień dobry.
15: Witam serdecznie.
0: Litwa zaproponowała mediację pomiędzy Polską a Ukrainą. To jest poważna propozycja. Jak pani myśli, jaka będzie odpowiedź na nią?
15: Trudno tutaj przewidywać, jak, czy Polska i Ukraina zgodzą się na mediację Litwy. Natomiast trzeba przyznać, że nie jest to pierwszy raz, kiedy Litwa włącza się w pewną dyskusję ze swoimi partnerami, ponieważ z punktu widzenia Litwy nie jest to dobre, jeśli właśnie jej najlepsi, najwięksi sojusznicy, partnerzy
0: się kłócą po prostu, są w konflikcie
15: kłócą,
0: i jest taka sytuacja, którą też jakby wzięła pod uwagę, zainteresowała się nią Litwa. To też świadczy chyba o randze tego konfliktu.
15: Tak, jak najbardziej, to znaczy właśnie z punktu widzenia międzynarodowego, tak jak wspomniałam, dla Litwy jest ważne, żeby wszystkie te państwa współpracowały, bowiem zarówno Polska, jak i Ukraina są bardzo ważnymi państwami z punktu widzenia bezpieczeństwa Litwy. Zresztą ta współpraca, tak jak wspomniałam, ten dialog trójstronny ma już dosyć długą historię i też są poświęcone temu specjalne fora, specjalne spotkania. Warto tutaj wspomnieć właśnie o Trójkącie Lubelskim, który właśnie jest takim przykładem, gdzie ta współpraca może mieć miejsce i właśnie tego typu spotkania czy tego typu fora mogą służyć do rozwiązywania konfliktów czy pewnych sporów bilateralnych, to znaczy każda właśnie współpraca wielostronna może przyczyniać się do rozwiązywania takich bilateralnych konfliktów i w tym znaczeniu Litwa właśnie mogłaby się pozycjonować jako taki mediator w stosunkach polsko-ukraińskich. Mhm.
0: Czyli tutaj jest tym państwem, tym partnerem, który gwarantuje bezstronność, na żadnego nie patrzy w sposób taki bardziej pozytywny.
15: Przede wszystkim tutaj warto wspomnieć, że Litwa nie ma bezpośrednich tarć na przykład z Ukrainą, tak jak Polska, w sensie takich sporów. Natomiast też warto właśnie wspomnieć o tym, że Litwa też dzięki temu mogłaby wzmacniać swój wizerunek międzynarodowy, więc nie jest to tylko i wyłącznie kwestia takiego interesu bezpieczeństwa, czy właśnie wzmocnienia współpracy w związku z trwającą wojną na Ukrainie, natomiast też z punktu widzenia właśnie polityki wewnętrznej, powiedzmy, Litwy, jest to też taka próba wzmacniania wizerunku międzynarodowego.
0: A jak pani patrzy na relacje polsko-litewskie, właśnie jeśli weźmiemy pod uwagę też niełatwą przecież wspólną historię?
15: Tak, przede wszystkim Polska i Litwa dosyć długo znaczy ten właśnie dialog, czy krok w kierunku dialogu, w kierunku rozwiązywania pewnych problemów natury historycznej, trwał bardzo długo. Wystarczy spojrzeć na lata 90., gdzie tak naprawdę traktat o dobrosąsiedzkiej współpracy został podpisany dopiero w 94. roku, czyli był to jeden z ostatnich, czy ostatni traktat podpisany przez Polskę ze swoimi sąsiadami. I te różne tarcia, te punkty sporne były bardzo zróżnicowane i tak naprawdę było też szereg czynników, które doprowadziły do takiego stanu, który mamy dzisiaj, czyli musi to być wola polityczna z dwóch stron. Też oczywiście to właśnie zależy od polityki wewnętrznej, od partii, od pewnych strategii, które te partie rządzące obierają, ale myślę, że też istotnym czynnikiem jest społeczność polska na Litwie, która właśnie była takim, często się mówi, że była punktem spornym, ale niejako też stanowiła taki zasób, czy właśnie wspierała ten dialog między państwami, więc myślę, że jest to wszystkie te organizacje, elita, można było powiedzieć, Polska na Litwie wspierała ten dialog i myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę, czy też w kontekście relacji polsko-ukraińskich, czy na przykład Polacy na Ukrainie mogliby lobować w interesie Polski, wspierać taki dialog. I oczywiście trzecia kwestia to uwarunkowania geopolityczne, bo niewątpliwie trwająca wojna paradoksalnie doprowadziła do obniżenia, powiedzmy, znaczenia pewnych

0: Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka zarządzająca, a także członkini zarządu Fundacji dla Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Będziemy rozmawiali o sygnalistach. Ostatnio, konkretnie wczoraj, mieliśmy dzień sygnalisty. To jest to określenie dla niektórych w ogóle nowe, ale coraz częściej o nim słyszymy. W ostatnim czasie, w ostatnich godzinach usłyszeliśmy to słowo w kontekście człowieka, który poszedł do telewizji i opowiedział o pewnych rzeczach związanych z tym, co działo się w Szpitalu Południowym. Kolejna odsłona tej afery. I pojawia się takie określenie, że to jest sygnalista.
1: I czy
0: pani
1: jest?
0: Się zgodzi?
1: No, muszę powiedzieć, że próbowałam sobie wyrobić zdanie, bo generalnie sygnalista to jest osoba z wewnątrz instytucji, która sygnalizuje nieprawidłowości. W tym sensie jest to osoba z wewnątrz, tak? Chodzi o to po prostu, że czasami się, nie wiem, o informatorach dziennikarskich, informatorach, którzy informują dziennikarzy, też mówi sygnalista, ale nieważne. W tym sensie to jest. I teraz tak, ustawę o sygnalistach mamy od 2 lat i tam obowiązują pewne procedury. I tak na tyle, na ile ja słucham tych wywiadów, to na pewno te procedury nie zostały zastosowane. Chociaż nie wiem, jakie były procedury w Szpitalu Południowym, bo koniec rzędem temu, kto to wie, bo nie jest tak. Zajrzałam na inne szpitale i na przykład jest tam informacja dla sygnalistów. W Szpitalu Południowym tego nie ma, więc ja nie wiem, w jakiej procedurze miałyby to być zgłoszone. No i też wydaje mi się trochę nieludzkie mówienie, że jakby jak ktoś nie zastosował od linijki jakiejś procedury, no to znaczy, że sygnalistą nie jest. Więc stąd bierze się moje takie trochę poczucie, że jesteśmy w szarej strefie, bo tak naprawdę nie wiem, czy tam coś było, czy ten sygnalista rzeczywiście zaczął od tego, że zaczął informować w środku. Twierdzi, że zaczął, ale tak z tego, co słyszę, to raczej to były informacje ustne. Znów, czy powinien był to jakoś zapisywać, że zgłasza? No, trudno powiedzieć, ale dzisiaj to jest słowo przeciwko słowu. Tak naprawdę nie wiemy, czy ktoś był informowany. Wiemy, że wysłał na WhatsAppie informację do Rafała Trzaskowskiego. No, to
0: On tak twierdzi, a dzisiaj w prokuraturze nie miał telefonu przy sobie, w którym by pokazał, że taka wiadomość była wysłana. Może pokaże.
1: Ale nawet jeżeli. Znaczy, no, wysyłanie wiadomości WhatsAppem czy czymkolwiek do osoby, która prawdopodobnie dostaje tego typu wiadomości bardzo dużo. Jeszcze jak tam jest czytany ta treść, to tam główna informacja jest na samym końcu. No, ja nie wymagam od każdej osoby, żeby rozumiała, jak się formułuje komunikaty i że przez WhatsAppa to jest mało prawdopodobne, że ktoś przeczyta, bo to nie jest moja koleżanka, która po prostu czyta te wiadomości ode mnie. Więc trochę tak, podsumowując. Być może sygnalizował, raczej nie w zgodzie z procedurą. Mógł nie mieć pojęcia, że taka ustawa jest, dlatego że, szczerze mówiąc, jak tego słuchałam, to sobie pomyślałam, jejku, ludzie mogą nie wiedzieć i robić głupie rzeczy, chociaż mają na dłoni, mają procedurę, którą mogliby zastosować.
0: To powiedzmy, jak to powinno działać i dlaczego w ogóle sygnaliści nam są potrzebni?
1: No właśnie potrzebni są, bo jakby co do treści, gdyby to była prawda, no bo na razie to jest domniemana prawda, wiemy tylko, że lekarz dużo zarabiał.
0: Tutaj pani by patrzyła na ten przypadek jako przypadek sygnalisty, czy jakąś inną sprawę, a to jak
1: czy bym patrzyła na tę sprawę? Nie mogę powiedzieć, czy patrzę na ten przypadek jako przypadek sygnalisty. Gdyby działy się tak złe rzeczy, jak opowiadane są ustnie w tej chwili, niewątpliwie jest to sprawa, którą należy zgłosić najpierw wewnątrz systemu, bo generalnie jest taka powinna być ta procedura, że są jakieś opisane zasady zgłaszania wewnętrznie. Można to robić anonimowo, ale można też zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich i można to robić zewnętrznie. Więc jakby jest taka instytucja, do której możemy mieć zaufanie.
0: Odkąd mamy w ogóle ustawę o ochronie sygnalistów? Czy to w Polsce działa?
1: Wczoraj było takie spotkanie u rzecznika i ten zespół, który się tym zajmuje, mówi, że jednak zaskakujące jest to, że działa, że tam 1/3 mniej więcej spraw, która do nich trafia, to są sprawy na temat, bo jeszcze zawsze jest dużo spraw nie na temat, zgodnych z ustawą. Rzecznik to przekazuje dalej, ale rzecznik też zwraca uwagę na to, że właściwie to nie wie, co się z tymi sprawami dzieje, bo jak je przekaże do odpowiedniej instytucji, to później często ta sprawa do niego nie wraca. No i jak my się później mamy na tym uczyć jako społeczeństwo?

0: Powiedziałabym, że ta sprawa, jeśli z niej cokolwiek dobrego wyniknie, to być może jakaś refleksja i o standardach w państwie, i o tym, jak ta ustawa powinna funkcjonować, żeby ludzie w ogóle mieli pojęcie, że ona jest, że są takie zasady zgłaszania spraw.
1: Jak postrzegani są sygnaliści?
0: Przez wiele lat byli postrzegani jako donosiciele i organizacje się strasznie frasowały, ale ponieważ to jest taka ustawa o sygnalistach, to jest taki po prostu koszmar sprzed 2010. My przed 2010 rokiem o to opanowaliśmy jako organizację. I to w końcu po bólach zostało uchwalone. Moim zdaniem zmieniło się społeczeństwo do tego czasu i sygnaliści dzisiaj, wiadomo, że nikt nie lubi, jak tam mu w firmie coś źle robią, ale generalnie doszliśmy wczoraj do wniosku, że zmienia się społeczeństwo. Młodzi ludzie na przykład dzisiaj dużo częściej zwracają uwagę na to, że dzieci rzeczy nie działają zgodnie z tym, jak powinny działać i że być może po prostu taka ogólna zmiana społeczna sprawi, że sygnaliści będą lepiej postrzegani niż wcześniej.
1: Nie będzie społeczeństwo uważało ich za ludzi, którzy donoszą, tylko pomagają nam w... To jest takie patrzenie na ręce. Pomagają nam
0: w tym, żeby zasady działały. Żeby
1: standardów na
0: przykład. Tak, żeby było tak, jak jest. Mhm. Ja nie wiem, czy tak nie będzie, bo zawsze będziemy mieć swoje przekonania. Ale na pewno te pokolenia, które generalnie są nieufne, jakoś się dogadamy i po prostu pamiętamy czasy, kiedy donosicieli, dobrych uczniów się traktowało źle, no to my pewnie swojej mentalności nie zmienimy tak bardzo. Ale młodzi, mam nadzieję, że tak.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka zarządzająca oraz członkini zarządu Fundacji dla Polski, była razem z nami w TOK 360. A już teraz powoli myślimy o wywiadzie politycznym. Maciej Głogowski dzisiaj zaprasza. Dzień dobry, Macieju. O czym dzisiaj będzie?
2: Dzień dobry. No przecież tyle tych tematów, które
1: wiadomo o czym
2: uznajemy za najbardziej bieżące jest, że myślę, że i system ochrony zdrowia, a nie tylko jeden szpital, choć jednego szpitala, tego w Warszawie, pominąć nie można. I relacje polsko-ukraińskie, ukraińsko-polskie i także sprawa na przykład rzecznika albo rzeczniczki praw obywatelskich. To są tematy, które znajdą się w wywiadzie politycznym tuż po 17:00. Naszymi gośćmi będą pani Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej, pan Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego, pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Już teraz zapraszam.
1: TOK 360 ponownie po godzinie 18:00. Zapraszamy.
3: Autopromocja.
4: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji TOK FM.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
11: Buongiorno!
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Znak. Ciao!
13: Oszczędni na weekend lecą do Auchan. Po mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak fasolka szparagowa żółta, tylko 12,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,99.

0: 25 czerwca do 1 lipca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 17. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ministra zdrowia zleciła wojewodzie i konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli oddziału ratunkowego Warszawskiego Szpitala Południowego. To po tym, jak w wywiadzie dla Kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miało zakończyć się śmiercią pacjentów. W związku ze słowami lekarz Emil Jędrzejewski był dzisiaj przesłuchiwany w prokuraturze. Tam jednak unikał odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. W trakcie rozpoczynającej się jutro konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku zostanie podpisanych około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Taką informację przekazał pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Według niego do tej pory do udziału w konferencji zgłosiło się ponad 70 delegacji międzynarodowych organizacji i banków. W Arabii Saudyjskiej odbędą się rozmowy o pojednaniu Iranu z krajami arabskimi Zatoki Perskiej, przekazała agencja AFP, powołując się na informacje uzyskane od dyplomaty znającego ustalenia w tej sprawie. Szczyt, którego celem będzie naprawa stosunków między państwami Zatoki Perskiej, Iranem i ewentualnie innymi sąsiadami regionu po wojnie, najprawdopodobniej odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Szczyt byłby forum niezależnym od trwających rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 80% Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. W Polsce zastąpienie złotego euro popiera 43% badanych. Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia bieżącego roku poza tym obszarem pozostało tylko 6 państw Unii Europejskiej. Są to Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty. Wieczorem słonecznie, a jedynie na północy i północnym wschodzie okresami będzie zachmurzenie umiarkowane. Na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie. Chłodniej nad samym morzem, około 20.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 17.02 to jest wywiad polityczny Tok FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pani posłanka Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Tak na rozgrzewkę, czy sprawa Szpitala Południowego to sprawa z cyklu takich rozwojowych?
5: Na razie widzimy, że każdy dzień przynosi nowe odsłony tej historii. Jedne się potwierdzają, na potwierdzenie innych trzeba czekać, a ostatnie być może nie potwierdzą się nigdy.
4: Które ma pani na myśli, że te, które się nie potwierdzą nigdy?
5: Wydaje mi się, że to, o czym wczoraj słyszeliśmy od doktora Jędrzejewskiego w Kanale Zero, na razie nie znajduje potwierdzenia. Choć oczywiście dobrze, że prokuratura to sprawdzi, dlatego że nawet jeżeli
4: Mało rozmowno był pan doktor.
5: Jeśli jakaś niewielka część z tego, co opowiadał, okazałaby się prawdą, no to tak, trzeba wszystkie te nieprawidłowości znaleźć i osoby odpowiedzialne za nie rozliczyć. Natomiast bardzo rozmowny był pan doktor wczoraj w Kanale Zero, natomiast dzisiaj w prokuraturze nie powiedział ani słowa i zobaczymy, co wydarzy się dalej.
4: Tylko jeśli ja dobrze zrozumiałem, to te wszystkie dramatyczne rzeczy, które potencjalnie miały się wydarzyć, o których opowiadał, nie ma na nie dowodu, tylko znaje z relacji.
5: Ale to jest kompletnie nieodpowiedzialne, dlatego że to też podważa zaufanie ludzi w ogóle do ochrony zdrowia, to rujnuje reputację szpitala. Kto teraz będzie chciał pojechać na SOR, gdzie krążą pogłoski o tym, że tam ludzie umierają z uwagi na niekompetencje personelu.
4: Raczej myślałem, że powie pani, kto chciał jeździć z Koalicji Obywatelskiej na SOR.
5: No tutaj szpitala. Też to są opowieści dziennikarskie, które na razie nie znalazły potwierdzenia. Ja nie chcę powiedzieć, że tak nie było, ale ja również nie mogę powiedzieć, że tak było, bo na razie obracamy się w sferze domysłów. Jedno, co wydaje się potwierdzone, to, że lekarz Dawid Kacprzyk zarabiał olbrzymie pieniądze na SOR-ze, że prawdopodobnie czy najprawdopodobniej fałszował grafiki i wpisywał sobie tam godziny, których nie przepracował w szpitalu, no bo skoro zdecydował się oddać część pieniędzy i skorygować wysyłać faktury, to poniekąd oznacza, że się przyznaje do tego fałszerstwa. Natomiast wszystkie inne sprawy, mam nadzieję, że zostaną wyjaśnione w toku postępowań kontrolnych, które prowadzi i NFZ, i miasto Warszawa, i prokuratura. I to są rzeczywiście sprawy dla tych organów do wyjaśnienia.
4: Pan dr Kacprzyk opublikował takie oświadczenie chyba za pośrednictwem swojego pełnomocnika, w którym odniósł się z kolei do wypowiedzi w tym wywiadzie, który pani przywoływała doktora Jędrzejewskiego, pisząc między innymi, że bezpodstawnie łączy mnie ze zdarzeniami, z którymi nie miałem nic wspólnego. Dotyczy to w szczególności dwóch spraw przywołanych w wywiadzie: śmierci pacjenta w łazience SOR-u oraz rzekomego wykonania tomografii komputerowej pacjenta po jego śmierci. W pierwszej sprawie toczy się postępowanie karne, czyli coś było, którego nie jestem stroną. Druga sprawa, o ile w ogóle miała miejsce, nie dotyczy okresu mojego zatrudnienia w szpitalu południowym. Nie ma pani takiego wrażenia, ja wiem, że może spotkać mnie zarzut, że dziennikarz nawet nie powinien o to pytać, bo to też do dziennikarzy należy, żeby wyjaśniać swoim odbiorcom, odbiorczyniom rzeczy, że tu jest tyle różnych wątków, że politycznie i tak pani partii będzie bardzo trudno ten taki obraz, który, czy to, co zostało z wami skojarzone, że jacyś politycy, niektórzy politycy załatwiają jakieś sprawy dla siebie w szpitalu, a ludzie stoją w kolejkach, że będzie wam bardzo trudno z tego wybrnąć.
5: Oczywiście, że tak działają współczesne media i też portale społecznościowe, że dosyć łatwo rozchodzą się oskarżenia, które być może są zasadne. Ja nie chcę temu zaprzeczać, bo po prostu tego nie wiem. Natomiast wyniki kontroli, które pojawią się po kilku tygodniach, może miesiącach, już nie będą nikogo interesowały. I oczywiście tak, nadzór nad szpitalem był niewystarczający, dlatego też i zarząd szpitala, i rada nadzorcza zostały odwołane. I tak tę sprawę należy wyjaśnić do końca, właśnie po to, żebyśmy mogli na końcu powiedzieć, że tak, jeśli zdarzyły się nieprawidłowości, to my nie zamietliśmy ich pod dywan, tylko je wyjaśniliśmy i wyciągnęliśmy konsekwencje wobec osób, które były za nie odpowiedzialne.
4: Na dziś w pani poczuciu, takim ocenie tej sprawy, polityczna odpowiedzialność już jest wyciągnięta wobec osób, które być może powinny ją ponieść? Zarząd, rada nadzorcza, pan nie jest członkiem waszej partii, nawet zrezygnował z bycia radnym?
5: Na ten moment tak, bo wszystko, co zostało potwierdzone, czyli te nieprawidłowości w szpitalu, to z tego zostały wyciągnięte konsekwencje. Natomiast jeżeli chodzi o to, o czym też mówił premier Donald Tusk, że tam, gdzie nie zostało złamane prawo, a dobre obyczaje, czyli gdyby potwierdziły się te pogłoski o tym, że jakiś polityk korzystał z tej specjalnej ścieżki na SOR-ze, to zostaną wyciągnięte konsekwencje polityczne. Ale na razie nie mamy na to żadnych dowodów i też akurat kontrola miasta czy audyt, który miasto tam przeprowadza, nie wyjaśni tego wątku, bo my nie możemy zaglądać do dokumentacji medycznej i to jest oczywiste. To może zrobić prokuratura, być może będzie to robił NFZ, ale na pewno żaden polityk nie powinien mieć wglądu do dokumentacji medycznej.
4: No, nikt chyba nie powinien. Ja akurat tutaj stoję na takim tradycyjnym stanowisku, że dziennikarze też nie powinni brać do ręki dokumentacji medycznej. Premier odniósł się również do sprawy, o której teraz rozmawiamy. Wiarygodność pana Jędrzejewskiego i jego sensacyjnych wypowiedzi po próbie przesłuchania go przez prokuraturę wydaje się być wątpliwa. Ze względu na wagę zarzutów instytucji do tego powołane, sprawdzać będą wszystko do najdrobniejszego szczegółu. Odpowiedzialni za ewentualne nadużycia, zaniedbania lub pomówienia nie pozostaną bezkarni. To na koniec takie pytanie o refleksję, bo to nie jest, czy to temat jest istotny, ale chciałem wiedzieć, czy pani ma w sobie jakiś taki żal, gorycz, rozgoryczenie, że innym politykom, innym formacjom, nawet waszym poprzednikom wiele rzeczy bardzo trudnych, nieakceptowalnych umyka, a wam nie umyka? Bo tak czasem słyszę taki nastrój wśród polityków, że u nas to, ale przecież za poprzedników tamto.
5: Nie, ja uważam, że nieakceptowalne zachowania są nieakceptowalne niezależnie od tego, który polityk je popełnia. Natomiast tak, też przy tej okazji, kiedy próbują nas rozliczać politycy Prawa i Sprawiedliwości, przypominamy, że akurat oni są ostatni, którzy mogą nas rozliczać, bo sami ze swoich afer się nigdy nie rozliczyli i nikt nie poniósł konsekwencji tego, że chociażby pół piętra w szpitalu zostało zajęte, kiedy pojawił się tam prezes Kaczyński, że mąż marszałkini Witek leżał 2 lata na Ojomie, bo dyrektorką szpitala czy jakąś osobą, która mogła podjąć tę decyzję, była znajoma pani marszałek, ale to nie oznacza, że my nie będziemy rozliczać nieprawidłowości, które dzieją się pod naszymi rządami i tym się różnimy.
4: Ale z drugiej strony może kogoś zastanowić, nawet wśród tych, którzy sympatyzują z waszą partią albo głosowali na partie, które tworzą dzisiaj tę demokratyczną koalicję. Media już same pokazują przypadki lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobre pieniądze, są na przykład radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Ktoś mógłby zapytać, no to pod Szpitalem Południowym codziennie są konferencje polityków Prawa i Sprawiedliwości, a Koalicja Obywatelska nie jeździ pod te szpitale, nie pokazuje tych przypadków.
5: Tyle tylko, że my chcemy wyjaśniać nieprawidłowości, a nie chcemy doprowadzić do nagonki na lekarzy. Wadliwy jest ten system. Jeżeli możliwe jest to, że ktoś zarabia 3 miliony rocznie w publicznej ochronie zdrowia, w której naprawdę brakuje środków, no to oznacza, że coś jest niedobrze z tym systemem i tak być nie powinno. I do tej pory słyszeliśmy, że to jest jakiś margines. Nawet jeszcze niedawno, kiedy wybuchła afera Szpitala Południowego, czytałam wpisy przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy twierdzili, że zaledwie 1% lekarzy zarabia tak duże pieniądze. Teraz okazuje się, że to jest nieprawda, że oni nie mają takich danych i że być może takich lekarzy jest dużo więcej. I stąd nasza ustawa o jawności wynagrodzeń lekarzy, tak żebyśmy mogli zobaczyć, jaka jest skala. Nie wejdzie w życie. A dlaczego pan myśli, że nie wejdzie w życie?
4: Bo spotka się na przykład z wetem pana prezydenta.
5: Nie sądzę. No to by oznaczało, że chyba pan prezydent nie chce...
4: Ale nie wiem, czy środowisko lekarskie nawet nie będzie apelowało o to weto.
5: Bardzo niedobrze. To będzie dla środowiska lekarskiego, dlatego że moim zdaniem też w interesie lekarek i lekarzy jest to, żeby tę sprawę wyjaśnić.
4: Jest już nawet apelowe to.
5: Dlatego, że jeśli tak się nie stanie, to wszyscy lekarze zostaną obciążeni przez opinię publiczną, przez tych kilku, którzy być może naginają, wykorzystują system do granic możliwości. Jeżeli nie chcemy, żeby każdy lekarz w Polsce był obciążony przez opinię publiczną, no to musimy po prostu zobaczyć, jak to wygląda i zmienić ten system, ale nie karać wszystkich. Mieliśmy już nagonki na lekarzy, mieliśmy nagonki na nauczycieli. Bardzo bym nie chciała, żeby jakaś grupa zawodowa podnosiła zbiorową odpowiedzialność.
4: To jest ta ustawa, o której pani mówi, to dla państwa przypomnienie, to jest ta ustawa, która w ekspresowym tempie w zeszłym tygodniu przeszła przez Sejm i w dużym skrócie dzięki numerowi PESEL czy numerowi prawa wykonywania zawodu można by pogrupować, ile lekarz zarabia z wielu miejsc, w którym pracuje. Bo teraz
5: tak, bo tak się dzieje, że lekarze pracują w wielu miejscach, że mają kontrakty pozawierane na rzeczywiście bardzo wysokie stawki. I być może czas się zastanowić, czy tego nie trzeba zmienić.
4: Tam Izba, zdaje się, żąda weta i grozi zaskarżeniem tej ustawy do europejskich trybunałów, jeśli tego weta nie będzie. Gościem wywiadu politycznego jest pani Dorota Łoboda. Dzisiaj rano, w poranku, TOK FM pani senatorka Anna Górska z koalicyjnego klubu parlamentarnego Lewicy mówiła, że do ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, bo tak to się nazywa, która procedowana będzie w Senacie teraz, PSL będzie jakieś poprawki dokładało, coś pani wie?
5: Słyszałam od ministry Kotuli, że te poprawki nie były z nią konsultowane, że ona dowiedziała się właśnie na etapie prac senackich, że PSL jeszcze coś proponuje. Natomiast ta ustawa była pisana w porozumieniu z Polskim Stronnictwem Ludowym. Na prośbę Polskiego Stronnictwa Ludowego ona stała się taką kompromisową wersją. Przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej, która procedowała te projekty, była Urszula Pasławska z PSL-u. W związku z czym miałam poczucie, i wszyscy mieliśmy poczucie, że ta ustawa jest dla PSL-u akceptowana w całości. Nie sądzę, żeby te poprawki w Senacie przeszły. Tutaj nasza większość jest dość bezpieczna bez PSL-u, choć wolałabym, żebyśmy do końca dowieźli takie porozumienie w całej koalicji 15 października.
4: Nie wiadomo, co dalej. Jeśli poprawki nie zostaną przyjęte, to jaka będzie taka... No, jeszcze oczywiście prezydent sam podejmie swoją decyzję, ale ta narracja może już być zupełnie inna.
5: Ja nie rozumiem, jaka jest intencja tych poprawek, bo jeżeli chodzi o zadowolenie prezydenta, to tak naprawdę kancelaria nie powiedziała, czego oczekuje od tej ustawy. W zasadzie minister Szefernaker, który był na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, powiedział, że prezydent zaakceptowałby ten projekt, gdyby on dotyczył dostępu do informacji medycznej. No naprawdę to jest tak niepoważna propozycja, że aż wstyd proponować ją osobom.
4: Przecież pan wie, co by zadowoliło prezydenta.
5: Nie no, prezydent w ogóle nie chciałby podpisać żadnych takich przepisów.
4: Zadowoli, jak odejdziecie.
5: Choć w kampanii prezydenckiej mówił, że ustawę o statusie osoby najbliższej by podpisał. Teraz okazuje się, że jednak nie podpisze, choć oczywiście nadzieja umiera ostatnia. Zobaczymy, jaka będzie finalna decyzja prezydenta.
4: Czy koalicja nie tyle obywatelska, co rządząca doprowadzi do skutecznego, sprawnego i w miarę szybkiego wyboru następcy Rzecznika Praw Obywatelskich?
5: Na pewno będziemy negocjować z koalicjantami. Mam nadzieję, że nasza większość będzie na tyle bezpieczna i stabilna, żebyśmy wybrali kandydatkę, która w naszej ocenie jest najlepszą kandydatką, czyli Sylwię Gregorczyk-Abram.
4: A nie ma takiego pomysłu na refleksję, by jednak trochę już nawiązując do tego, co się udało przed laty, by to społeczeństwu obywatelskiemu albo organizacjom społecznym oddać jakąś, czy umożliwić jakąś partycypację w tym wyborze? Sejm za zgodą Senatu, przypominam Państwu, to dla naszych słuchaczek i słuchaczy, zgodnie z Konstytucją dokonuje wyboru rzecznika na lat 5. Jest taki apel o etyczne, a nie polityczne wybieranie Rzecznika Praw Obywatelskich wielu organizacji.
5: Myślę, że strona społeczna, organizacje społeczeństwa obywatelskiego będą brały udział w wysłuchaniu, będą brały udział w komisjach, na których Sylwia Gregorczyk-Abram będzie zabiegała o poparcie Sejmu. Myślę, że będą wtedy mogły również zadać swoje pytania i zgłosić swoje uwagi, choć wydaje mi się, że akurat Sylwia Gregorczyk-Abram jest przedstawicielką społeczeństwa obywatelskiego i tych organizacji, które przez ostatnie lata bardzo aktywnie i dzielnie walczyły o prawa człowieka.
4: A wracam do tego, co w koalicji, bo ja nie odniosłem dzisiaj wrażenia, rozmawiając z przedstawicielem i Polski 2050, i Lewicy, by było takie, na przynajmniej na tę chwilę, przekonanie, że to jest pani mecenas Gregorczyk-Abram jest taką wspólną kandydatką koalicji. Raczej słyszałem powątpiewania, czy na pewno jest to polityczna.
5: Koalicja Obywatelska oczywiście zgłosiła swoją kandydatkę. Każda partia może zgłosić swoją kandydatkę czy kandydata. Rozumiem, że tak na tym też polegają negocjacje, żeby nie mówić od razu, że tak zgadzamy się na wszystko, co proponuje Koalicja Obywatelska, tylko żeby jednak...
4: A za co może być ten handel?
5: Tego nie wiem, no to zobaczymy, co powiedzą przedstawiciele naszych koalicjantów, bo być może wystarczy to, że udowodnimy, że to jest dobra kandydatka i choć wydaje mi się, że większość posłanek i posłów zna działalność pani mecenas z poprzednich lat, natomiast jeśli
4: może
5: trzeba będzie negocjować, to będziemy negocjować.
4: Wiem, że to takie nietypowe, ale premier odwołał pana Dordziuka z funkcji prezesa ZUS-u. Rekomendację Rady Nadzorczej ma pan Liwiusz Laska, który jest dyrektorem generalnym Ministerstwa Pracy, tak kojarzony z Lewicą. Może to jest ten deal?
5: Nie wiem nic o takim dealu, no ale na pewno koalicjanci będą przychodzili ze swoimi propozycjami i będą pewnie oczekiwali, że gdzieś spotkamy się w połowie drogi i coś Koalicja Obywatelska zaakceptuje, coś innego Lewica zaakceptuje. No i tak,
4: jak to w polityce?
5: Jak to w koalicji. To koalicja, która się składa z tak różnych podmiotów, zawsze musi negocjować.
4: Mówiła pani posłanka Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Teraz informacje w TOK FM po nich. Gościem wywiadu politycznego będzie pan Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego.
0: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kup suszarkę Dyson Supersonic Air Straight and Wavy z technologią inteligentnej regulacji temperatury za 1499 zł lub suszarkę Dyson Supersonic Natural z innowacyjnym systemem dostosowującym temperaturę suszenia do Twoich włosów również za 1499 zł w zestawie aż z 5 końcówkami. Włosy zdrowsze i bardziej lśniące. MediaMarkt.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Które być może nie chcę temu zaprzeczać, bo po prostu...

0: zarząd szpitala i... Informacje TOK FM. Każdy dzień przynosi nowe odsłony tej historii, ale na potwierdzenie części z nich możemy się nie doczekać, powiedziała rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda w wywiadzie politycznym TOK FM. Nawiązała tu do dzisiejszych zeznań w prokuraturze byłego szefa oddziału ortopedii w Szpitalu Południowym. Emil Jędrzejewski był przesłuchiwany po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero były ordynator ortopedii stwierdził, że na SOR-ze procedury medyczne były wykonywane wadliwie, a w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które w niektórych przypadkach miały kończyć się śmiercią pacjentów. Przed śledczymi lekarz unikał jednak odpowiedzi na pytania i nie chciał zeznawać bez pełnomocnika. Przesłuchanie zostało przełożone na poniedziałek. Donald Trump będzie dzisiaj gościł w Białym Domu sekretarza generalnego NATO Marka Rutte. Politycy spotkają się w związku ze zbliżającym się szczytem NATO, który odbędzie się 7 i 8 lipca w Ankarze. Szef NATO ma przekonywać Trumpa, że sojusz spełni oczekiwania amerykańskiego przywódcy. Mark Rutte będzie miał trudne zadanie, komentował w TOK FM Wojciech Kozioł z portalu Defense24.
1: Z jednej strony faktycznie musi przedstawić taką sytuację, że od poprzedniego szczytu NATO w Wilnie te nakłady na bezpieczeństwo w Europie wzrosły. Natomiast zdecydowanie trudniej będzie właśnie pokazać przydatność w kontekście cieśniny Ormus i Bliskiego Wschodu, gdzie wiemy, że Amerykanie chcieli tego wsparcia europejskiego, co nie do końca się przekładało w przypadku większości państw.
0: Szef NATO ogłosił wczoraj, że europejscy członkowie sojuszu rozmieszczą siły w pobliżu cieśniny Ormus i są gotowi wesprzeć USA, między innymi przy oczyszczaniu szlaków z min morskich. A służba dyplomatyczna Unii Europejskiej zapowiedziała 3-letnią misję wojskowo-cywilną w Libanie. Miałaby ona doradzać siłom libańskim i je szkolić, poinformowała agencja Reutera, powołując się na uzyskany przez nią dokument. Każda taka przedsięwzięcie i decyzja wymagałaby zgody 27 państw członkowskich wspólnoty. A w związku z nadchodzącą falą upałów ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zwróciła się do głównego inspektora pracy z prośbą o podjęcie wzmożonych kontroli. Inspektorzy sprawdzą, jak pracodawcy chronią pracowników w związku z wysokimi temperaturami. Obowiązki pracodawców określa kodeks pracy. Przepisy obejmują zmieniające się warunki wykonywania pracy, na przykład w związku właśnie z upałem. W sytuacji, gdy ze względu na warunki atmosferyczne dochodzi do pogorszenia warunków pracy, pracodawca powinien podjąć działania, by je poprawić. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W piątek zacznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim, gdzie przecinają się główne arterie miasta. Jest to też trasa przelotowa przez Bydgoszcz w stronę Gdańska. Remont potrwa do połowy sierpnia, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
2: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a rondem Jagiellonu. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
0: Do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie się budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe i parki kieszonkowe. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: Popołudnie i wieczorem słonecznie, jedynie na północy i północnym wschodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, na termometrach od 23 stopni na Suwalszczyźnie, 26 w centrum, do 30 na zachodzie.
3: Sponsorem programu był właściciel ogrodów Aflopark, organizator wystawy Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach, Mitorej Abakanowicz-Beksiński, Chromy, aflopark.pl.
0: Jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Prawie w całym kraju jest ona dobra i bardzo dobra. Wyjątkiem jest Dolnośląska Oława. Tam według GIOŚ powietrze jest dostatecznej jakości.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 17.25 to wciąż jest wywiad polityczny w TOK FM. Maciej Głogowski. Dzień dobry, a naszym gościem jest teraz pan Krzysztof Izdebski, reprezentujący Fundację Batorego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Ja uznaję, że niezwykle ważnym tematem jest wybór Rzecznika Praw Obywatelskich. Niedawno kończyła się możliwość zgłaszania kandydatów. eksploatuje więc ten temat, bo wydaje mi się, że dla nas, obywatelek i obywateli, to ważne, kto będzie pełnił tę funkcję. Tym bardziej, że różnych rzeczników mieliśmy, i takich aktywnych, i mniej aktywnych. I ten przedługi wstęp jest po to, by usprawiedliwić pytanie, które sobie przygotowałem do pana. Odnalazłem podpis Fundacji Batorego pod takim apelem: wybierzcie rzecznika praw obywatelskich etycznie, nie politycznie. Jest to apel między innymi do marszałków Sejmu i Senatu, posłanek, posłów, senatorek i senatorów. Jak się wybiera, jak się powinno wybierać etycznie rzecznika praw obywatelskich?
6: No, doskonałe pytanie, panie redaktorze. Oczywiście wspomnę tylko, że jesteśmy, zresztą nie zaprzeczył pan absolutnie temu, że jesteśmy jednym z wielu sygnatariuszy tego apelu, już zresztą wiele tygodni temu przedłożonego, no ale życie sobie idzie. Przede wszystkim to, czego domagają się organizacje, i też warto podkreślić, że nie jest to kwestia tylko i wyłącznie rzecznika, bo tych rzeczników zresztą, czy rzecznika praw obywatelskich konkretnie, tych rzeczników trochę jest. Jest rzecznik praw dziecka, wokół którego zresztą też trochę kontrowersji ostatnio było, ale są takie organy jak na przykład prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, więc szereg różnych funkcji i osób, które do tych funkcji kandydują i potem nimi zostają, które mają olbrzymie znaczenie właśnie dla całego społeczeństwa, ale też dla indywidualnych obywateli. I to ten apel, który pojawił się przy okazji wyborów, czy tuż przed wyborami na rzecznika praw obywatelskich, też był wcześniej formułowany, może nieco innymi słowami, ale też na pewno w tym samym właśnie kontekście, w stosunku do tych innych funkcji. Też podobny apel chociażby właśnie pojawił się przed tymi nieostatnimi, czyli co te, które były w tym miesiącu, ale tymi słynnymi marcowymi wyborami na sędziów TK, słynnymi, dlatego że czekamy cały czas, aż prezydent zaprzysięgnie tą pozostałą czwórkę.
5: I to, tym opisem jest... zmierzajmy do odpowiedzi na moje pytanie, jak no właśnie, się etycznie mogłoby wybierać rzecznika praw obywatelskich.
6: Już mówię, musiałem taki państwu podkład trochę zrobić, pokazując też, dlaczego właśnie te funkcje są na tyle istotne. Etycznie i przejrzyście przede wszystkim, bo to jest chyba w tym najważniejsze, jest to, żeby dać szansę na to, żeby nie była to koniecznie, nie były to osoby, które są gdzieś związane jakoś ze światem politycznym, gdzie występują pewne zależności. I to jest chyba kwestia właśnie etyki, bo rozróżnienia takiego interesu publicznego z czymś, co bardzo często w tym życiu politycznym czy publicznym występuje, czyli pewnej formy zależności właśnie od konkretnego obozu politycznego. Często to są też osoby, i takie mamy doświadczenia, czy wśród właśnie tych osób, które pełniły takie funkcje, ale też wśród osób, które kandydowały, gdzie ten związek z polityką był oczywiście bezpośredni, a często jeszcze to było połączone z brakiem odpowiednich kompetencji. Tu, mówiąc kompetencje, mam na myśli kompetencje wszechstronne, bo to musi być osoba, która zarządza biurem, które często są, czy biurem, czy jakąś instytucją, która składa się z wielu osób. Trzeba tym ruchem po prostu umieć zarządzać, no mieć też rzeczywiście jakiś system wartości, który sprawdza się na tym właśnie konkretnym stanowisku, czy wreszcie być osobą, która jest w stanie z politykami, oczywiście w dużej przenośni, ale tego słowa użyję, walczyć, no bo to jest też przy okazji, już jak mówimy na przykładzie Rzecznika Praw Obywatelskich, no to ma być oczywiście osoba, która powinna stawiać się frontem do obywateli, a jednak bronić właśnie ich przed politykami, no bo właśnie te prawa obywatelskie na ogół są przez inne instytucje publiczne, przez polityków, urzędników naruszane, więc ważne jest jeszcze to, żeby, i to kwestia, która wymagałaby też pewnie jakichś zmian prawnych w wielu przypadkach, była szansa na przeprowadzenie rzeczywiście takiego konkursu, tak, zmierzenia się różnych wizji, autentycznego takiego konkurowania ze sobą też i na kompetencje, na argumenty, ale też na wizję tego urzędu. To, co nam brakuje też i często jako organizacje widzimy to jako pewien mankament, to, że rzadko kandydaci na różne stanowiska prezentują wizję rozwoju danej instytucji, co powinno się zmienić, jak ona powinna lepiej działać. No takie rzeczy, które gdzieś znane są, powiedzmy, w świecie biznesowym, czy też w procesie rekrutacyjnym, chociażby do organizacji społecznych na te wyższe już stanowiska. Mam nadzieję, że odpowiedziałem, panie redaktorze, tak, na pytanie.
5: Tak, ja zachęcam oczywiście, by każdy, kto ma na to ochotę, zapoznał się z tym apelem. Ja nie uważam, że tylko ten apel ma być taką wiodącą inicjatywą, ale myślę, że warto jest, ja w całości państwu, naszym słuchaczom tutaj nie zacytuję całości tego opracowania, tego dokumentu. Na stronie Nasz Rzecznik można znaleźć. Apelujemy o zgłaszanie osób najlepiej przygotowanych do pełnienia roli Rzecznika Praw Obywatelskich, niezależnie od tego, kto aktualnie sprawuje władzę. Rzecznik zawsze powinien stać po stronie ludzi, a nie jakiejkolwiek formacji politycznej. Mam nadzieję, że obywatelki i obywatele podpisują się pod takim stwierdzeniem, bo ono jest tutaj akurat bardzo i naturalne, i neutralne, nie ma politycznego zabarwienia, ale taki konkurs, o którym pan wspomniał, jakby pan sobie wyobrażał w takim świecie idealnym. Ja nie jestem do końca przekonany, który z tych punktów odpowiada za ten konkurs, ale porozmawiajmy o tym. Nawet jeśli tak nie będzie i ktoś mógłby uznać, że to tylko taka teoretyczne, teoretyczne ćwiczenie, to może warto je wykonać, żeby sobie uświadomić, jak rzeczy mogłyby wyglądać, bo tak, jest w Konstytucji jasny zapis. Sejm za zgodą Senatu na 5-letnią kadencję. No ale to ta partycypacja środowisk obywatelskich, obywateli, społeczeństwa obywatelskiego, myślę, że nie stałaby w sprzeczności, w niezgodzie nawet z tak sformułowanym zapisem Konstytucji. Jeśli tym razem się nie uda, to myślę, że możemy o takiej historii sobie poopowiadać, jakby mógł taki konkurs wyglądać.
6: Już mówię. No to jest też mniej więcej coś, co znalazło się w zawetowanej, znaczy nie w zawetowanej, ale przyjmowanej do Trybunału Konstytucyjnego już 2 lata temu ustawie skierowanej przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, gdzie tam ustawa ta właśnie też była propozycją przedstawioną przez organizacje społeczne. Tam była chociażby mowa o rozszerzeniu kręgu podmiotów, które mogą zgłaszać takich kandydatów. Jest bardzo dużo środowisk, to mogą być środowisk organizacji społecznych, ale mogą być to środowiska takie jak Naczelna Rada Adwokacka. Często mamy właśnie do czynienia też z osobami, gdzie wymagane są kompetencje prawnicze, czy uniwersytety, wydziały prawa, ale nie tylko, gdzie zgłasza się takich kandydatów, kandydatki i jest określony konkurs trochę na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku wyboru prezesa Instytutu Pamięci Narodowych. Oczywiście koniec końców pewnie część z państwa sobie myśli, dobra, konkursy też bywają ustawione, natomiast nie bardzo, znajdując wiele przykładów na to, że tak nie jest, chciałbym podkreślić to, że to wprowadziłoby też pewien standard. Standard, że i coraz więcej osób by interesowało się siłą rzeczy. Mielibyśmy rzeczywiście do czynienia z pewnym takim dosyć dużym polem wyboru określonych kandydatów, często takich nieoczywistych, a którzy być może bardzo by się dobrze spełnili na danym środowisku. Podczas takiego konkursu można i ocenić kompetencje, można przeprowadzić rozmowę z takim kandydatem czy kandydatką właśnie odnośnie chociażby wizji pełnienia tego urzędu, nie pozostawiając tego tylko w rękach polityków, którzy też, no może ci z państwa, którzy śledzili różne posiedzenia komisji właśnie sejmowych, które robią taką wstępne poparcie dla kandydatur na różne stanowiska, no często ta rozmowa albo jest bardzo polityczna i jest jakąś tam próbą pokazania się przed kamerą i tu mówię bardziej o tych politykach, którzy podczas komisji gdzieś zadają pytania, ale też jest no taką dosyć ograniczoną możliwością też i zadawania pytań przez innych obywateli i tak samo nie zawsze politycy mają do tego motywację.
5: I tu musimy postawić kropkę, prawie już kończąc rozmowę. Ja jeszcze tylko państwu dodam, może to powinno się tutaj znaleźć, jeśli się nie mylę, to rzecznika, tak jak wspominałem, już powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu lub grupy posłów, bodaj 35. I myślę, że taką kropką nad tej dyskusji, nawet jeśli raz jeszcze tutaj się zaasekuruje, komuś będzie się wydawała teoretyczna, mogłoby być to, że politykom też by się opłacało, tym, którzy podejmą tę ostateczną decyzję, oddanie trochę tej, podzielenie się tą władzą, bo byłoby to również podzielenie się odpowiedzialnością za wybór takiego rzecznika czy rzeczniczki. Byłoby to z korzyścią...
6: Ale też budowaniem zaufania. Dokładnie. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Dokładnie. Budowaniem zaufania do instytucji, bo rzecznik też ma być tarczą. To nie ma być osoba, która właśnie jest kandydatem opozycji czy kandydatem obozu rządzącego. To ma być tarcza chroniąca obywateli, niezależnie od tego, kto pełni władzę. A do tego potrzebne jest właśnie też zbudowanie zaufania do tej instytucji i do osoby, która na czele tej instytucji stoi.
5: To na koniec. A czy kandydaci już zgłoszeni? Pani Sylwia Grygorczyk-Abram, bo tu pytam o tę kandydatkę, bo ma więcej jednak, tak arytmetycznie patrząc, szans na powołanie. Spełnia różnego rodzaju kryteria, o które apelujecie?
6: No, jeżeli chodzi o, tutaj też nie chcę się może osobiście tak wypowiadać personalnie, ale no też wiele możecie Państwo też przeczytać różnych opinii na temat jednych i drugich kandydatów. Na pewno pani Sylwia Grygorczyk jest lepszą kandydatką niż kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, pan Borowski, chociażby z tego powodu, że jednak ona te kompetencje prawne ma, a taki jest też wymóg ustawowy, żeby takie doświadczenie było. Natomiast nie mogę rozwinąć oczywiście, natomiast no, też ciągną się za nią różne historie, jednak takie powiązania z tym obozem politycznym, który je zgłasza, i moja obawa chociażby właśnie wynika z tego, że będzie jednak widziana jako pewna kandydatka związana z polityką, mimo też wielkiego dorobku, które na polu społeczeństwa obywatelskiego czy w ogóle praw człowieka ma. I walki o praworządność ma.
5: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Krzysztof Izdebski z Fundacji Batorego był gościem. Bardzo dziękuję. Rozumiem pan. Dziękuję. Ja również panu za tę rozmowę. Informacje w TOK FM. Po nich gościem wywiadu politycznego będzie pani Joanna Solska z tygodnika Polityka.
7: Autopromocja. Szlachcic na zagrodzie z morzem nie jest w zgodzie.
8: Często byliśmy szczurami lądowymi, a nie wilkami morskimi. Ale trzeba spojrzeć na to w ten sposób. W 1609 w Salis, to jest północna Łotwa, przy granicy z Estonią, rozwaliliśmy eskadrę szwedzką, dużą, przy użyciu branderów. Teraz wszyscy o dronach, a my mieliśmy brandery.
7: Prawdziwa historia Polski.
9: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën. Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Ale jest
16: jesteś zadowolony?
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow!
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
20: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
22: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: To dobry czas na letni remont, bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę, a panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Reklama.
24: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17.41, Monika Mroczko, zapraszam na informację TOK FM. To podważa zaufanie do ochrony zdrowia, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Tak skomentowała wywiad byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie Emila Jędrzejewskiego dla kanału Zero. Lekarz powiedział, że na SOR-ze dochodziło do wielu nieprawidłowości.
25: To rujnuje reputację szpitala. Kto teraz będzie chciał pojechać na SOR, gdzie krążą pogłoski o tym, że tam ludzie umierają z uwagi na niekompetencje personelu? Ja nie chcę powiedzieć, że tak nie było, ale ja również nie mogę powiedzieć, że tak było, bo na razie obracamy się w sferze domysłów.
0: Według Emila Jędrzejewskiego w Szpitalu Południowym w wyniku błędów lekarskich dochodziło do powikłań, które kończyły się śmiercią pacjentów. W placówce miało również dochodzić do fałszowania dokumentacji medycznej. Były ordynator złożył dzisiaj w tej sprawie wyjaśnienie w prokuraturze, gdzie podał dane dwóch osób, które miały ucierpieć w wyniku niewłaściwego zarządzania SOR-em. Jędrzejewski nie odpowiedział jednak na szereg pytań. Kolejne przesłuchanie zaplanowano na poniedziałek. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przyznał, że najprawdopodobniej przeprowadzi rozmowy dwustronne z prezydentem USA Donaldem Trumpem, gdy ten przybędzie do Ankary na szczyt NATO w przyszłym miesiącu. Obecność Trumpa potwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio. Ocenił przy tym, że nadchodzący szczyt może być najważniejszym w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Erdoğan zapowiedział, że Turcja będzie nadal wspierać wysiłki dyplomatyczne mające na celu wykorzystanie każdej okazji do pokoju. Omdlenia, zasłabnięcia, udary cieplne. Ratownicy pogotowia ratunkowego już odczuwają skutki wysokiej temperatury, mówił w TOK FM Dawid Lewandowski z pogotowia ratunkowego w Lublinie.
26: Najczęściej to jest nie zjadłem śniadania, no trochę dzisiaj mniej piłam wody, zapomniałam, że już tyle chodzę po dworze, więc najczęściej to są takie z pozoru błahe rzeczy, które przeradzają się w poważniejsze sprawy, sam fakt, że jesteśmy my potrzebni na miejscu zdarzenia.
0: Ale ratownicy apelują, by zawsze rozważyć, czy ich interwencja jest niezbędna.
26: Szpitalne oddziały ratunkowe będą też przeciążone pacjentami, więc musimy pamiętać, żeby tutaj dodatkowo też, jeżeli mamy możliwość skorzystać z pomocy naszej przychodni POZ, lekarza rodzinnego, korzystajmy z tych przychodni, dlatego że kiedy oddział ratunkowy jest niezbędny, nie wydłużajmy tych kolejek.
0: Najważniejsze, co podkreślają lekarze i ratownicy, jest picie wody. Do wielu zasłabnięć dochodzi właśnie z powodu odwodnienia organizmu. A co najmniej 94 miliony osób w Europie doświadcza dziś temperatur powyżej 35 stopni Celsjusza, wynika z analizy agencji AFP. Taką wysoką temperaturę odczuwają głównie mieszkańcy Francji i Hiszpanii, ale upały odczuwają także mieszkańcy Belgii, Luksemburga, Holandii, Włoch, Portugalii, Niemiec i Węgier. A więcej informacji o 18 w TOK 360. Noc pogodna, bez opadów, a na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie. Czwartek upalny już w całym kraju. 25 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Tam będzie najchłodniej, 30 stopni w centrum do 33 na zachodzie.
24: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 17.44 to jest ostatnia część środowego wywiadu politycznego. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dlaczego uważa pani, że system wynagradzania lekarzy jest patologiczny?
2: Dlatego, że nie służy pacjentom i zmusza lekarzy, którzy są lojalni wobec swojego pracodawcy, czyli swojego szpitala, do wyboru, który nie musi być zgodny z dobrem pacjenta.
1: Jaki to wybór?
2: Ja usłyszałam od lekarza, który oczywiście nie zgodził się, żeby podawać jego nazwiska, że te procedury wylobbowane, świetnie opłacone, że jak się zdarza taka procedura, to gwałtownie rośnie liczba wskazań do przeprowadzenia takiego zabiegu. No to jest dowód, że niekoniecznie poleca się go chorym, którym on jest konieczny i którym poprawi zdrowie, ale może zachodzić sytuacja, że poleca się go dlatego, że poprawia sytuację finansową szpitala. Także uważam, że system, który nagradza lekarzy za rzeczy, które nie są związane z dobrem pacjenta, jest systemem patologicznym. Bo ja nie jestem przeciwko temu, żeby lekarze zarabiali bardzo dobrze, tylko musi być ten związek. Natomiast gwałtownie w 20, jak wszedł Polski Ład, my zaczęliśmy płacić więcej do systemu, bo 9%. Natomiast gwałtownie podskoczyły zarobki lekarzy, natomiast nie zwiększyła się liczba wykonywanych procedur. Pacjent nie zauważył, że skróciły się kolejki.
1: No właśnie, bo my najczęściej o systemie ochrony zdrowia mówimy w kontekście kolejek. Bardzo łatwo jest wypowiedzieć takie publicystyczne stwierdzenie, że ludzie denerwują się czekając w swoich kolejkach i w wielu przypadkach to jest prawda. Bardzo często rozmawiamy o systemie pod koniec roku albo w ostatnich miesiącach, gdy na przykład kończą się jakieś limity. A teraz do tego wszystkiego, za sprawą, chyba trzeba powiedzieć, na razie jednego lekarza, który stał się takim medialnym antybohaterem, ale już znamy też nazwiska kolejnych, przestawiliśmy to zainteresowanie opinii publicznej na wynagrodzenia lekarzy. I tak dla osób, które są lub w przyszłości będą pacjentami, mam wrażenie, że to tak te wątki są różne i one się na raz, dwa rwą, tak po prostu, że co chwila o czymś innym. A brak jest takiej rozmowy w całości.
2: Bo taka rozmowa o całości nie budzi, tak sądzą również dziennikarze, nie budzą zaciekawienia. A zarobki to jest coś konkretnego. Natomiast
1: przepraszam, że wejdę w słowo, ale pani tekst w tygodniku Polityka, tym, który się ukazał dziś, ma taki... jest opatrzone takim tytułem, który wydaje mi się, że powinien nas przekierować na rozmowę także o tej całości, czyli systemie. Bogaci lekarze, no to o tym rozmawiamy, w biednych szpitalach. Biedne szpitale to jest już system.
2: Tak, bo jeżeli zarobki lekarzy czasem przekraczają nawet 90% budżetu szpitala,

0: w systemie i ta patologia tam jest najbardziej widoczna. Natomiast politycy...
1: Tej patologii, czyli czego?
0: Złego systemu, właśnie systemu, który zmusza.
1: Wynagrodzenia i wyceny świadczeń, tak?
0: Wyceny świadczeń i tego, że lekarz jest zmuszony bardziej interesować się tym, żeby jego szpital zarobił, bo to jest naturalne, on musi być lojalny wobec swojego szpitala, niż myśleć o tym, czy to jest zabieg konieczny, czy rzeczywiście poprawi zdrowie jego pacjentowi. Także to jest konflikt interesów. Lekarz nie może być w konflikcie interesów. On musi myśleć o pacjencie.
1: A ten system, ten wątek, ten fragment rzeczywistości medycznej, o której pani teraz powiedziała, o tym konflikcie interesów, to skąd nam się wziął? W którym momencie?
0: Jeżeli procedura jest wyceniona bardzo dobrze, to szpital zapłaci lekarzowi, który wykona tę procedurę, każde pieniądze.
1: Nawet
0: każde
1: procent?
0: Pod warunkiem, że one będą trochę mniejsze od tego, co dostanie szpital.
1: No zapłaci nie dość, że za godzinę, to jeszcze za procent od tej procedury.
0: Tak. I
1: będzie dalej się to opłacało.
0: Ależ oczywiście.
1: Bo to jest bardzo dobrze wyceniana procedura i bez tego lekarza szpital by w ogóle tej procedury nie robił.
0: A pacjent, który ma chorobę gorzej wycenioną, może długo czekać na leczenie, dla niego nie ma miejsca, bo szpital chce żyć, chce otrzymać kontrakt. Ja wiem, coraz więcej mam sygnałów, że są szpitale, które, żeby dostać kontrakt, utrzymują oddziały, na których nie mają ani jednego lekarza. Lekarze są tak zwani latający, którzy przyjeżdżają do tego szpitala na dzień, dwa, widzą chorego dopiero na stole operacyjnym, ani wcześniej go nie widzieli, ani później go nie zobaczą. Ale procedura jest świetnie wyceniona, więc się ją robi i się ściąga lekarzy za każde pieniądze. I pacjent, który... Jaka z tego jest korzyść dla pacjenta, jeżeli nawet dobrze wykonana operacja... W przypadku powikłań, no nie ma tego specjalisty, który ją wykonał. Nie ma kto pacjentowi pomóc.
1: Czyli cały system jest patologiczny.
0: Cały system jest patologiczny.
1: A nie tylko...
0: I nie tylko wyceny lekarzy. Ja liczyłam na to, że właśnie jak wrzut pękł ten szpital południowy i teraz wszystkie partie, bo poprawić system mogą tylko zgodnie wszystkie partie, bo to nie jest poprawa na rok, dwa, na kadencję. To musi być poprawa, na którą zgodzą się wszystkie partie, tak jak kiedyś było w 99 roku przy reformie emerytalnej, na którą się zgodziły wszystkie partie. Ale partie wolały opozycyjne skorzystać z okazji, no i kopać to polityczne złoto, czyli nie o pacjenta im chodzi. To jest kampania wyborcza.
1: No tak, to w kontekście systemu ochrony zdrowia, to porozumienie ponad podziałami, to też brzmi trochę jak taka opowieść science fiction.
0: Tak, dlatego co z tego, że my możemy na podstawie tego jednego szpitala, a przecież ci kominiarze zarabiają nie
1: kominiarze,
0: w tym roku.
1: Czyli lekarze.
0: No ci lekarze, którzy zarabiają po kilka milionów. Ja nie mówię, bo ten miał milion...
1: Chodzi o kominy płacowe.
0: Milion 600. Tam podobno połowę oddał.
1: I już
0: ale
1: cofnęli?
0: Już przed kilkoma laty zdarzały się, i to wystarczy zajrzeć do oświadczeń majątkowych właśnie radnych lekarzy. I tam widać kominy ponad 4-milionowe. To były, przypomnę, inne pieniądze, bo była mniejsza, teraz jest mała inflacja, ale potem ona, znaczy 4 miliony 3 lata temu to inne miliony niż dzisiaj. I nikt tego, i o co ja mam żal do koalicji rządzącej, że oni się nie przyglądali temu, bo to jest taki komin, jest sygnałem, że może coś tu nie gra. Niekoniecznie, że lekarz jest nieuczciwy, nie, ale że coś w systemie nie gra, że może ta procedura jest przeceniona. Ja przypomnę, że jeszcze kilka lat temu, jak poszły duże pieniądze na wycenę kardiologii, to w niektórych miastach powstawało kilka ośrodków i ludzie mówili, że strach się przewrócić na chodniku, bo ci zrobią koronarografię, bo była świetnie wyceniona, pogotowie zabierze. No,
1: no to
0: jest
1: zrobimy.
0: Okazja. No właśnie, a teraz się tak mówi o zabiegach ortopedycznych.
1: Że lepiej, tak, bo od razu można...
0: Że lepiej uważać, bo może być wskazanie do operacji, która wcale nie jest potrzebna.
1: Bo jest dobrze wyceniona.
0: Bo jest dobrze wyceniona. Co ma z tego pacjent?
1: A od kiedy tak jest?
0: no to sukcesywnie się dzieje od czasów nieudanej reformy

0: ministra Radziwiłła, który miał dobry pomysł, bo on chciał stworzyć...
1: pierwszy minister w tej ośmiolatce PiSu.
0: Tak, on chciał stworzyć sieć szpitali i ona na pewno służyłaby pacjentom i nie stworzyłaby sztucznego deficytu większego lekarzy niż był rzeczywiście. No ale naciski polityczne z terenu były tak ogromne, że on do tej listy szpitali, którą widział w sieci, ciągle dopisywał nowe placówki. No i teraz mamy to, co mamy, że szpitali jest bardzo dużo. Właścicieli szpitali jest kilkuset. Więc jeżeli prezydent Trzaskowski mówi, że w szpitalach podległych miastu nie będzie polityków ani w zarządach, ani w radach nadzorczych, to to jest bardzo dobra wiadomość, ale przy kilkuset właścicielach...
1: To chcielibyśmy od wszystkich burmistrzów, prezydentów i wójtów takiej deklaracji.
0: A ja nie słyszę takich deklaracji. Bo politycy opozycyjni nie mówią, my też tam, gdzie my...
1: Ja nie wiem, czy pani chciała tak powiedzieć, pani redaktor, ale z tej opowieści i właśnie o tym nadzorze i o tym, jak system jest skonstruowany, to wychodzi o to, że ten system ochrony zdrowia na poziomie nie takim centralnym, tylko właśnie schodząc coraz niżej, to jest taki trochę układ polityczny.
0: Jest taki trochę układ, bo proszę pomyśleć, ja się zastanawiałam, dlaczego lekarz, w końcu dobrze zarabiający, idzie na radnego. I jak studiuję te oświadczenia, za co te kilka milionów było, to widzę, że on jako radny dostał szansę na zarobienie tych milionów, których być może nie dostałby, gdyby był tylko lekarzem niezwiązanym z polityką. I to jest też patologia systemu.
1: O takich przypadkach i przykładach w tygodniku Polityka można przeczytać w tym najnowszym wydaniu. Nie tylko chyba już najsłynniejszym młodym lekarzu, pan Kacprzyk, ale są inne przykłady. I to tak ekumenicznie, po różnych partiach pani przejechała.
0: Tak, dlatego, że ja bym nie chciała, żebyśmy uważali, że to jest przywara jednej partii i że się układy zaczęły w Koalicji Obywatelskiej. To układy zaczęły się grubo wcześniej. Jak mówię, zaczęła się patologia po nieudanej reformie ministra Radziwiłła.
1: A potem jeszcze doszła reforma podatkowa premiera Morawieckiego, który na przykład... jednym podwyższył, a innym obniżył podatki.
0: Nam podwyższył składkę,
1: nam,
0: bo płacimy.
1: Etatowym pracownikom.
0: Tak. Natomiast lekarze na ryczałcie, nie zatrudniający nikogo, bo to są jednoosobowe firmy,
1: prowadzące płacą, działalność.
0: Tak, płacą 14% od tych kominów.
1: No
0: co
1: właśnie.
0: Zresztą też jest w oświadczeniach majątkowych.
1: Tak, to też tam jest. Bardzo dziękuję. Pani Joanna Solska z tygodnika Polityka. To wszystko w wywiadzie politycznym. Audycję przygotował jak zawsze Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Woźniak. O godzinie 18:00 rozpoczynamy dalszą część TOK 360, czyli podsumowania dnia. Zapraszam dziś w imieniu Wojtka Muzala. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
2: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
3: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
2: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
4: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
5: TOK FM. Na każdy temat.

0: Reklama.
1: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska, Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
0: Skoda. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Jest 18. Będzie kontrola w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. O tym informuje Ministerstwo Zdrowia. Natomiast były ordynator Szpitala Południowego dzisiaj zeznawał, czy też miał zeznawać przed śledczymi, ale nie odpowiedział na żadne z pytań. Te nowe informacje w tej sprawie komentuje gościni wywiadu politycznego. Za chwilę wrócimy do tej rozmowy. Delegacje z całego świata zjeżdżają do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pierwsze związane z nią wydarzenia odbywają się już dzisiaj, ale dopiero w czwartek i w piątek będą toczyły się rozmowy. Co będzie ich tematem? O tym także powiemy w podsumowaniu dnia. Przed mikrofonem Wojciech Muzal. Zapraszam Państwa na kolejną odsłonę TOK 360. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. I to jest kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach przede wszystkim w Warszawskim Szpitalu Południowym. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator SOR-u Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów medyków dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym tych kończących się śmiercią. Te nowe doniesienia komentowała w wywiadzie politycznym w TOK FM Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej.
13: Wydaje mi się, że to, o czym wczoraj słyszeliśmy od doktora Jędrzejewskiego w Kanale Zero, na razie nie znajduje potwierdzenia. Choć oczywiście dobrze, że prokuratura to sprawdzi, dlatego że nawet jeżeli
14: mało rozmowny był pan doktor.
13: Jeśli jakaś niewielka część z tego, co opowiadał, okazałaby się prawdą, no to tak, trzeba wszystkie te nieprawidłowości znaleźć i osoby odpowiedzialne za nie rozliczyć.
12: Tak właśnie było w wywiadzie politycznym przed godziną 18. Natomiast skoro już o tym mówimy, były ordynator Szpitala Południowego nie odpowiedział dzisiaj na żadne z pytań zadanych przez prokuratorów. Powoływał się na brak pełnomocnika. Emil Jędrzejewski przedstawił za to listę z nazwiskami dwóch osób, które miały ucierpieć w wyniku niewłaściwego zarządzania placówką. Były ordynator został wezwany po tym, jak udzielił wywiadu, w którym mówił, że w szpitalu z powodu błędów lekarskich mogło dochodzić, przypomnijmy, do śmierci pacjentów. Tę sprawę śledzi dla Państwa reporter TOK FM Ben O'Connor.
15: Emilowi Jędrzejewskiemu prokuratorzy zadali łącznie kilkadziesiąt pytań, jednak na żadne nie uzyskali odpowiedzi. Jak mówi rzecznik warszawskiej prokuratury, prokuratury okręgowej Piotr Skiba przesłuchanie nie przyniosło nowych informacji.
0: Wydźwięk medialny tej sprawy po tych wypowiedziach, które mogliśmy zobaczyć i usłyszeć, wskazywać może na to, że mamy do czynienia z jedną z poważniejszych spraw dotyczących polskiej służby zdrowia od czasu łódzkich chłopców w Skór. Natomiast nic na dzień dzisiejszy procesowo na to nie wskazuje.
15: Emil Jędrzejewski w wywiadzie twierdził, że to były koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk może być odpowiedzialny o spowodowanie śmierci pacjentów. Sam Kacprzyk w opublikowanym oświadczeniu wszystkiemu zaprzecza i podkreśla, że Jędrzejewski nie przedstawił na to żadnych dowodów. Benedykt O'Connor, TOK FM.
12: Mam nadzieję, że jutrzejsza konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, mówił dzisiaj premier Donald Tusk. A chodzi o to, że mimo zapowiedzi do Gdańska nie przyjedzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. I to są konsekwencje napięć na linii Kijów-Warszawa, spowodowanych tym, że ukraiński prezydent nadał imię bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, za co prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego.
7: Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
12: Mówił dzisiaj premier i dodawał, że konferencja będzie okazją, by powiedzieć parę mocnych i gorzkich słów.
7: Pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy.
12: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy potrwa 2 dni. To zajrzyjmy na nią. Delegacje z całego świata zjeżdżają do Gdańska właśnie na to wydarzenie. Pierwsze związane z nią punkty, pierwsze takie akcenty związane z konferencją odbywają się już dzisiaj, ale najważniejsze spotkania i rozmowy będą toczyły się w czwartek i piątek. Paweł Radzewicz.
16: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal, zachęcając do spojrzenia na jej praktyczny wymiar.
17: Pełen obraz. Zarówno zainteresowania Zachodu, najwyższych przedstawicieli Unii Europejskiej, dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej jutro tutaj będą. I pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Costa. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj dostaliśmy informację o tym, że podwyższono rangę delegacji z Kanady. Jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
16: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych, dodaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
18: Chociażby jak odbudowywać Ukrainę w sytuacji, kiedy wielu mieszkańców tego kraju jest dzisiaj poza krajem. Jak poradzić sobie z kwestią powrotu na łono społeczeństwa weteranów. To są bardzo ważne wątki społeczne, bez których żadna gospodarka, żadna geopolityka nie będzie w stanie funkcjonować.
16: W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało. Paweł Radzewicz, TOK FM.
12: Profesor Sławomir Patyra, wybrany przez Sejm na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż bez zaproszenia z kancelarii prezydenta na ślubowanie. Kadencja sędziego, którego Patyra ma zastąpić, upływa już w niedzielę. Profesor mówi w TOK FM, że w poniedziałek stawi się w pracy w Trybunale. Czy jeśli nie złoży ślubowania, będzie jak z czwórką pozostałych sędziów, którzy nie są dopuszczani do orzekania przez Bogdana Święczkowskiego?
19: Jakiekolwiek próby dywersyfikowania ich statusu nie mają żadnych podstaw prawnych. Zakładam, że mogą być elementem gry politycznej. Szkoda, że tak jest, ponieważ wszyscy powinniśmy do tego dążyć, aby Trybunał Konstytucyjny i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie byli elementem gry politycznej.
20: Pojawiła się w pana głowie myśl, a może nie powinienem jechać do tego Pałacu Prezydenckiego? Może powinienem się solidaryzować z tą czwórką, która siedzi w tej bibliotece w Trybunale?
19: Ja się solidaryzuję bardzo z tą czwórką. Natomiast powiem szczerze, nie pojawiła się w mojej głowie taka myśl, że w sytuacji, w której pan prezydent zechce wysłuchać mojego ślubowania osobiście, miałbym dokonywać jakichś aktów demonstracji politycznych, ponieważ po pierwsze nie jestem politykiem, po drugie czuję odpowiedzialność już w tej chwili jako sędzia, także za ład konstytucyjny.
12: Profesor Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą, wykłada prawo na lubelskim UMCS-ie, a w czasie rządów PiS-u był jednym z prawników mocno zaangażowanych w walkę o praworządność w Polsce.
19: Zachodnia Europa zmaga się z falą upałów. Wczoraj w niektórych regionach we Francji temperatura osiągnęła nawet 44 stopnie Celsjusza. Upały szczególnie dają się we znaki pracownikom fabryki samochodów Stellantis w Hordeum, którzy pracują na pełnych obrotach właśnie mimo tych wysokich temperatur.
2: Dusimy się, dosłownie czujemy falę gorąca. Zdarza się, że niektórzy ludzie w pewnych momentach mdleją. Pracujemy w narzuconym tempie. Nie mamy nawet 5 sekund dla siebie, żeby podnieść głowę i zaczerpnąć oddechu. A tempo pracy jest wręcz piekielne, szczególnie przy takich upałach. W Kali jest naprawdę bardzo gorąco. Ponieważ to stary budynek wykonany w całości z blachy, nawet strażacy muszą polewać dach wodą, żeby go schłodzić. Mimo tych działań sytuacja nadal jest dość uciążliwa.
21: Przy montażu karoserii jest jeszcze bardziej duszno, ponieważ wszystkie roboty pracują jednocześnie, a przy spawaniu nieustannie lecą iskry.
19: Fala upałów nadciąga także do Polski. Szczególnie upalnie ma być w najbliższy weekend, kiedy to termometry mają pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Będzie więc jak prawie jak we Francji. Fala upałów z zachodniej Europy właśnie do nas się przesuwa. No i w związku z tym lekarze przypominają, że takie temperatury są groźne nie tylko dla seniorów, także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy się chronić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach. Przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
22: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
19: A objawy udaru cieplnego to?
22: Zawroty głowy, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności i w efekcie może dojść nawet do zatrzymania krążenia.
19: Człowiekowi z udarem cieplnym sami możemy pomóc.
22: Natychmiast ewakuować go w chłodne miejsce, starać się go schładzać, starać się tą osobę napoić przede wszystkim, dać jej do picia nie zimny, lodowate, ale letni, chłodny napój.
19: A w razie potrzeby idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Jeszcze na koniec o tym, że Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju WTA 500 po porażce z amerykańską tenisistką Emmą Navarro. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska, a przed nami teraz goście. Doktor Filip Tereszkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, jednocześnie ekspert Team Europe Direct jest razem z nami. Dzień dobry.
23: Dzień dobry, witam Państwa.
19: Będziemy rozmawiali o szczycie państw grupy E5, do której to grupy należy także Polska. W spotkaniu weźmie udział m.in. premier Donald Tusk. Jakie tematy są tam do poruszenia?
23: W zasadzie są dwa tematy do poruszenia, bardzo istotne z punktu widzenia również Polski. Pierwszy to jest najbliższy szczyt NATO, który odbędzie się w Ankarze 7 lipca i na tym szczycie będą poruszane kwestie wydatków i stosunkowo małego udziału w wydatkach na zbrojenia strony europejskiej z punktu widzenia strony amerykańskiej, czyli ten temat, który powraca w zasadzie od czasów Baracka Obamy, albo nawet jeszcze wcześniej się pojawiał w dyskusjach europejsko-amerykańskich. I grupa E5, czyli tutaj mamy Polskę, mamy Niemcy, mamy Francję, Włochy i Wielką Brytanię, będzie próbowała wypracować jakieś wspólne stanowisko prawdopodobnie w odpowiedzi na zarzuty strony amerykańskiej prezydenta Trumpa. Warto wspomnieć, że dokładnie w tym samym czasie, czyli dzisiaj w Waszyngtonie jest sekretarz generalny NATO Rutte i on się połączy zdalnie z liderami 5 państw i prawdopodobnie będzie przekazywał na bieżąco stanowisko amerykańskie czy jakieś uwagi strony amerykańskiej, więc to też będzie ciekawe obserwować, co z tego wyniknie. A drugi temat, bardzo istotny, to jest kwestia Ukrainy i zbliżających się prawdopodobnie rozmów pokojowych, dyskusja w zasadzie będzie koncentrowała się wokół tego, kto będzie reprezentował Europę w tych negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie. Mhm. Czy będzie to właśnie wspomniana grupa E5, czy będzie grupa E3, czy Unia Europejska, czy może jakieś pojedyncze państwa europejskie?
19: Grupa E5 to jest Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy. I tak, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to premier Keir Starmer już prawie nie jest premierem. Za chwilę nim nie będzie. Nie wiem, na ile jego głos tutaj jest w związku z tym istotny. Jeśli chodzi o Niemcy, no to tutaj AfD ma bardzo wysokie wyniki i wkrótce ten kierunek niemiecki może się zupełnie zmienić. Dalej idziemy. Tutaj także Francja ma przed sobą koniec kadencji Macrona. Czy oni chcą, nie wiem, zdążyć się na coś umówić?
23: Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że my w ostatnich dniach mamy nie najlepsze relacje z Ukrainą, więc nasza pozycja w tej dyskusji na przykład na temat negocjacji pokojowych z Ukrainą radykalnie spadła w wyniku tej debaty politycznej czy kłótni politycznej, którą obserwujemy w ostatnich dniach. Wydaje mi się, że trzeba pamiętać, że państwa prowadzą politykę trochę dłużej czy poza takimi wymianami personalnymi na szczytach władzy, bo ta polityka przy zdrowo zorganizowanym państwie powinna być ciągła. Tak? To pytanie o udziale, czy ma sens udział premiera Wielkiej Brytanii w tym spotkaniu, ono się pojawiło i w Wielkiej Brytanii, pojawiło się w mediach europejskich i w zasadzie nie wiadomo czy ten udział jest sensowny. No, Keir Starmer postanowił przyjechać, a kanclerz Niemiec, który jest organizatorem tego spotkania, postanowił jednak nie przesuwać go w czasie, w odróżnieniu od instytucji unijnych, bo miał się w lipcu odbyć szczyt Unia Europejska - Wielka Brytania. On został odwołany właśnie ze względu na zmianę premiera. Więc te wyzwania, przed którymi stoimy, one są ważniejsze niż zawirowania polityczne i musimy znaleźć odpowiedzi na te pytania, które się pojawiły. Nie można co chwilę przesuwać ze względu na jakieś bieżące wydarzenia polityczne lub zmiany trendów politycznych, dyskusja o przyszłości kontynentu europejskiego, bezpieczeństwa europejskiego.
19: Czy Polska, jeśli chodzi o sprawę bezpieczeństwa i wojny w Ukrainie, ma te same interesy co Niemcy czy Francja i inne państwa? Trochę pytam retorycznie.
23: Znaczy, i tak, i nie. W tym sensie my mamy inny punkt widzenia. I stąd warto tutaj to podkreślić, to jest pierwszy szczyt grupy E5 na poziomie premierów, czyli przywódców państw. Wcześniej ten format się spotykał na poziomie ministrów obrony narodowej, więc zdecydowano się podnieść rangę polityczną tego spotkania właśnie ze względu na pewne zastrzeżenia ze strony rządu polskiego, że nad głową Polski, nad głową Europy Środkowo-Wschodniej toczone są negocjacje czy pewne dyskusje na temat przyszłości Ukrainy. Problem jest taki, że nie do końca wiadomo, czy Ukraina chce jednak, żeby Polska na przykład była zaangażowana w te negocjacje. Nie chodzi tylko tutaj o to, co się dzieje ostatnio, chociaż to nie pomaga, tak? Cała ta awantura o odbieranie rezygnacji z orderów i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak są głosy, że Ukraina woli jednak, żeby była reprezentowana przez grupę E3, dlatego, że to są państwa dużo bardziej znaczące na globalnej scenie. Tak? Można tak
19: Tusk zapowiedział chyba też, że będzie tłumaczył partnerom te napięcia pomiędzy Polską a Ukrainą.
23: Życzę powodzenia,
19: tak się
23: bo to nie jest takie proste.
19: Tak, że to nie będzie proste do wytłumaczenia. Została na mnie cała minuta. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, czy na horyzoncie widać jakieś zamrożenie tej wojny już?
23: Wszystko tak naprawdę zależy od Putina. Te informacje, które napływają z Rosji, pokazują, że nie jest tam wesoło. Tak? Są problemy przede wszystkim z surowcami energetycznymi, czyli po prostu nie ma benzyny i ropy na stacjach benzynowych i ciężko. Ta wojna zaczęła dotykać zwykłych ludzi i to może być problem dla Putina, ale to nie oznacza, że on będzie gotowy do rozmów pokojowych. Może też się okazać, że jego odpowiedź będzie zaostrzenie konfliktów, więc tak naprawdę wszystko jest możliwe.
19: Dr Filip Tereszkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct, był z nami. A po informacjach o 18:20 Mundial w TOK FM.

0: Oczywiście, że jest sens bycia singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związku, potrzebujemy oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia takich osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Reklama.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
16: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść. A po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
17: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilde.
15: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
18: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Formów, witamin, różne rodzaje, 330 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką mieszanka orzechowa Bacador, 200 gramów, 9,99 za sztukę. A akcję kończą kabanosy Exclusive paluszki Tarczyński, 95 gramów, 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 18:20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Powierzchnia pożaru to nawet kilka tysięcy metrów kwadratowych. Kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Pożar jest w trakcie gaszenia, ale nie jest jeszcze zlokalizowany i nadal się rozwija, przekazali strażacy. Na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych. W Berlinie trwa spotkanie liderów krajów E5, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Nasz kraj reprezentuje premier Donald Tusk. Rozmowy dotyczą perspektywy osiągnięcia pokoju w Ukrainie, współpracy przemysłów obronnych, a także przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Ankarze. Z obecnymi w Berlinie przywódcami ma połączyć się zdalnie sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte. E5 to nieformalna grupa skupiająca 5 europejskich państw o największych wydatkach na obronność. Częściowo okupowanym przez Rosję obwodzie chersońskim na południu Ukrainy zginął pracownik norweskiej organizacji humanitarnej, powiadomił szef regionalnych władz wojskowych. Trzech kolejnych przedstawicieli norweskiej organizacji zostało rannych. Zarzut publicznego nawoływania w internecie do zabójstwa z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe usłyszał w koszalińskiej prokuraturze 61-letni Maciej C. Mężczyzna dokonał kilku wpisów w internecie, w których groził śmiercią prezydentowi, premierowi czy prezydentowi Ukrainy. Grozi mu za to do 5 lat więzienia.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
20: Czas na Mundial w Tok FM. Jest z nami Michał Waszkiewicz z redakcji sportowej Tok FM. Dzień dobry, Michale.
21: Jestem, dzień dobry.
20: No, trochę się naoglądałeś tych spotkań ostatnio, tych meczów, prawda?
21: Tak, i chyba powinienem zacząć generalnie od tego, żeby się wytłumaczyć z tego, co mówiłem wczoraj. Pytałeś, który mecz będzie dobry. Zachęcałem, żeby o 22:00 wczoraj obejrzeć mecz Anglii z Ganą i było to złe, nawet bardzo, powiedziałbym, 0-0 po momentami kiepściutkim meczu, więc no nietrafione. Inaczej, zapowiadało się bardzo dobrze. Po prostu mecz Anglikom nie wyszedł, Gana się głęboko broniła i był to mecz dość trudny do oglądania. No i pewnie pamiętasz, że wczoraj dość mocno nie tyle krytykowałem, co jednak uważałem, że Cristiano Ronaldo jest hamulcowym. Opowiadałem, jak długo gola nie strzelił, jak generalnie jest już piłkarzem, który bardziej przeszkadza niż pomaga. No to Ronaldo wczoraj strzelił 2 gole i został pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał bramki na 6 kolejnych i różnych mundialach. Więc no taka konfa komentatora. Ja mówię, że Ronaldo słaby, to on strzela gole. To mogę dzisiaj powiedzieć, że ktoś będzie słaby. Szkoda, że Polacy nie grają. Powiedziałbym ci, że wszyscy są słabi i wtedy może byśmy wysoko wygrali. Ale nas nie ma, niestety.
0: Ja bym to potwierdził, to przewidywanie. Może wtedy tym bardziej byśmy tutaj osiągnęli skutek. Taki właśnie. Michale, mówiłeś o tym przed chwilą, co nie było warte oglądania. A co najbardziej było warte oglądania w ostatnich meczach? Które?
21: Mówisz o wszystkich meczach do tej pory, wszystkich dwóch kolejkach, czy o tej drugiej kolejce?
0: Jakbyś mógł podsumować obie kolejki i nam krótko zreferować, no, jak ktoś nie oglądał, tak, no, nie śledził.
21: Było kilka spotkań, które naprawdę były warte uwagi. Na pewno bardzo fajnym meczem, myślę, że na razie jednym z najlepszych, był ten mecz w pierwszej kolejce Anglików właśnie. Stąd moje wysokie oczekiwania po wczorajszym spotkaniu, bo Anglicy bardzo dobrze zagrali z Chorwacją, 4-2. Fajne piłkarskie widowisko. 2 dni temu Norwegia z Senegalem, 3-2, to też było fajne widowisko. Świetnie ogląda się Hiszpanię, Argentynę, o której mówiliśmy wczoraj. Argentyna jest pewna siebie, przyjechała jako obrońca tytułu i widać, że ci piłkarze, którzy w większości grali w Katarze przed 4 laty, czują się na boisku ze sobą bardzo dobrze i mają takie przekonanie o tym, że niezależnie od tego, kto stanie na ich drodze, to zostanie przez nich pokonany. Bardzo dobrze się Francja ogląda w obu meczach. Oczywiście wiadomo, i Senegal, i Irak to może nie są najlepsze zespoły na świecie, natomiast Francuzi wyglądali na ich tle bardzo mocno. Fajnie Holandia zagrała ze Szwecją. To nas bolało oczywiście, bo Szwecja przegrała 1-5 i myśleliśmy sobie, o Jezu, my byśmy z tą Holandią na pewno zagrali lepiej, bo Szwedzi przecież nas wyrzucili z walki o mundial w decydującej fazie baraży. Myślę, że też bardzo dobrze oglądało się Amerykanów. I to jest taki pozytyw. Wiadomo, że wszyscy trzej współgospodarze to nie są faworyci mundialu, nie oszukujmy się. A w ogóle piłkarsko to Kanada wydawało się, że będzie mocno odstawać, tymczasem tak nie jest. I Kanada z bardzo dużą szansą na awans do kolejnej rundy, co się prawdopodobnie dziś wydarzy. No i Amerykanów ogląda się świetnie. Z tej trójki najlepiej. Amerykanie wygrali 2 mecze pewnie i uważam, że warto zwrócić uwagę na to, na co będzie ich stać w kolejnych meczach. Bo to, że zagrają w fazie pucharowej, to jest pewne. A z kim i jak? Jestem bardzo ciekawy. Ale myślę, że było sporo meczów ciekawych, choć oczywiście było też mnóstwo takich meczów, na których nie jedna osoba, która wstała w nocy, zasnęła po 3, 7 czy 12 minutach, bo były one niewarte tego, żeby się podnosić z łóżka w nocy.
0: Wspominałeś o tym, co przed Kanadą teraz. Otóż za ponad 2 godziny, czyli o 21:00, za 2,5 godziny w Kanada-Szwajcaria. Ten mecz rozpocznie się dokładnie o tej samej godzinie, kiedy zagra Bośnia i Hercegowina i Katar. Co powiesz o tych meczach?
21: No tak, teraz wszystkie mecze do soboty będą rozgrywane po 2 o tej samej godzinie, po to, żeby nie było kunktatorstwa i ustawiania meczów. To jest standardowa reguła, żeby nie było tak, że drużyna, która potem wyjdzie, zna już wynik, więc wie, ilu bramek potrzebuje, żeby awansować. Gramy jednocześnie. A w tej grupie teoretycznie każde rozstrzygnięcie jeszcze jest możliwe. Kanada z jednej strony, patrzymy na zwycięstwo z Katarem, 6-0. Ktoś pomyślił, wow, Kanada w świetnej formie. Ale Katar kończył ten mecz w 9. Długo grał w 10, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, to jednak Kanada w pierwszym meczu tylko zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 1-1. To jest taka grupa, w której chyba wszystko jest możliwe. Teoretycznie najmocniejsza jest Szwajcaria i w związku z tym to na pewno jest mecz o pierwsze miejsce. Wydaje mi się, że ze wskazaniem jednak na Szwajcarów. Oczywiście wiadomo, no pytanie, jak kibice poniosą Kanadyjczyków. Wiadomo, że inaczej się gra przed własną publicznością, zwłaszcza na tak dużym turnieju, gdzie te emocje, ta buzująca publika naprawdę naprawdę potrafi ponieść. Natomiast ten mecz drugi w tej grupie, czyli Bośnia i Hercegowina, Katar, to jest taki mecz, który w zależności od tego, która drużyna go wygra, to prawdopodobnie inaczej. Na pewno awansuje co najmniej z trzeciego miejsca do kolejnej rundy. Natomiast w przypadku remisu może być tak, że obie drużyny odpadną, więc tutaj na pewno będzie poszukiwanie zwycięstwa. Remis nie leży żadnej z tych drużyn, bo choć wyliczenia pokazują, że jest tam jakieś, nie wiem, 13-14% szans na to, żeby awansować także z trzeciego miejsca tylko z dwoma punktami, natomiast no to mówię, procentowo szanse są naprawdę niewielkie. Z trzema punktami już bardzo duże, z czterema punktami nie ma opcji, żeby nie awansować, więc jeśli Bośnia i Hercegowina lub Katar wygrają swój mecz, no to na pewno zobaczymy ich w kolejnej rundzie. Natomiast no ciekawiej zapada się na pewno ten mecz o miejsce pierwsze, czyli wspomniany przez ciebie Szwajcarii z Kanadą.
20: A o północy także dwa spotkania. Maroko i Haiti, Szkocja i Brazylia. Jakie to
21: tak
20: będą
21: jest,
20: mecze?
21: No tutaj mamy pierwszy mecz drużyny, która gra tylko i wyłącznie o honor. To jest Haiti, które nie ma nawet matematycznych szans na zajęcie trzeciego miejsca w grupie, a w związku z tym awansu do kolejnej rundy. A więc Haiti się żegna. Znamy to doskonale, może nie z Kataru, ale przecież przeszliśmy tę drogę jako Polacy wielokrotnie. I często było tak, że my ten ostatni mecz o honor wygrywaliśmy, bo spadała z nas presja. Graliśmy już wiedząc, że to koniec, chcieliśmy się ładnie pożegnać i to jakoś wychodziło. Natomiast jednak Maroko, patrząc na poprzedni mundial, to przecież jest czwarta drużyna świata, półfinalista poprzedniego turnieju. Maroko zatrzymało Brazylię w pierwszym meczu, więc jest tutaj absolutnym faworytem. No i jeśli Maroko wygra i zrobi to wysoko, to może wyjść w tej grupie, z tej grupy z pierwszego miejsca, bo czy Brazylia poradzi sobie ze Szkocją? Powiem szczerze, nie wiem. Szkocja przegrała z Maroko 0-1, to fakt. Skromnie wygrała z Haiti, to też fakt. Natomiast Brazylia na razie nie równa. Na razie ciężko mówić coś o Brazylii po wygranej 3-0 z Haiti. No to był obowiązek. A w tym pierwszym meczu z Marokiem Brazylia nie wyglądała za dobrze. Carlo Ancelotti na konferencji mówił, że oczekiwania są na pewno dużo większe, więc ma pełną świadomość, że jego zespół powinien zagrać lepiej. Neymar, czyli ta wielka brazylijska gwiazda, znowu taki znak zapytania, no bo wielka gwiazda to oczywistość jest, tak? Mówimy o piłkarzu rozpoznawalnym na świecie, na równi z Cristiano Ronaldo, czy Leo Messim, czy Kylianem Mbappé. Natomiast Neymar, nie oszukujmy się, od kilku lat to są głównie kontuzje. On próbował się odbudować w Brazylii z różnym skutkiem. No i jest tak, że było już nieźle. Ancelotti go powołał. Natomiast Neymar już na zgrupowaniu przed turniejem doznał drobnego urazu. Wiadomo było, że w dwóch pierwszych meczach nie zagra. To też się wydarzyło. Ponoć jest gotowy do gry. Ancelotti mówi, że nawet na 90 minut, natomiast wątpię, by zaryzykował i wstawił swojego kapitana i gwiazdora od pierwszej minuty. Natomiast też warto będzie pod tym kątem mecz obejrzeć, czy Neymar zagra. Jeśli zagra, to jak zagra, ile jest w stanie wytrzymać i ile w nim jest tego dawnego Neymara, którego pamiętamy z gry w Barcelonie czy w Paris Saint-Germain.
20: Nasi sąsiedzi o trzeciej nad ranem, albo o trzeciej w nocy, jak kto woli, czyli reprezentacja Czech będzie grała z Meksykiem i to też o tej samej godzinie, o której drugi z meczów, o którym za chwilę powiesz. Tutaj trener reprezentacji czeskiej, czy też selekcjoner mówi o tym, że jest tutaj wiara w awans, czy uzasadniona jest ta wiara?
21: Szczerze, no oczywiście to fajnie, że oni w siebie wierzą, natomiast Czechy są taką drużyną, jak Polska była w Katarze przez te 4 lata, czyli drużyna, na którą nie da się patrzeć. Wiadomo, że Czesi kibicują, wiadomo, że Czesi trzymają kciuki, zwycięstwo, awans, biorą w ciemno, my też braliśmy w ciemno, natomiast to jest antyfutbol, tego się nie da oglądać, to jest bardzo słabe, w ogóle ta grupa jest koszmarna, nie bójmy się tego słowa, w grupie A te mecze na razie wyglądały najgorzej, niezależnie od wyników. Nawet Meksyk, który jako jedyny z tej szóstki, która dzisiaj zagra, ma pewny już awans do 1/16 finału, to z pierwszego miejsca, bo Meksyk tę grupę na pewno wygra, nawet jeśli Czesi dzisiaj wygrają 10-0, w sensie jutro nad ranem, to niczego to nie zmienia. Meksyk i tak wyjdzie z pierwszego miejsca w grupie, to Meksyk wyglądał słabo. I trener Javier Aguirre mówił, że no, wie, że jego zespół nie gra dobrze i oczywiście wyniki się zgadzają, ale liczy na poprawę w każdym aspekcie. Czesi pewnie też. Jeśli Czesi... Nie nie, no dobra, inaczej. Jeśli Czesi zagrają tak jak w poprzednich meczach, to niczego nie zmienia, bo Meksyk może też zagrać równie źle. Natomiast u Czechów, moim zdaniem, no nie działa naprawdę wiele rzeczy. Grają defensywnie, grają powoli, grają statycznie, grają bez pomysłu. Jest to nudne, jest to głównie nastawione na obronę, w ataku mało konkretów, nie ma tam gwiazd, żadnego piłkarza, którym się można zachwycić, na którego można zwrócić uwagę. Naprawdę trudna do oglądania reprezentacja, ale myślę, że tak samo jak chociażby RPA, Korea Południowa tak naprawdę, mi się przynajmniej wydawało, że w tym meczu z Czechami wyglądała najlepiej. To się naprawdę przyjemnie oglądało. No ale Koreańczycy wyszli na mecz z Meksykiem i przegrali 0-1 po bardzo słabej grze. Więc tutaj naprawdę każdy wynik w każdą stronę na dobrą sprawę nie będzie sensacją. O tak, no bo jednak wygrana RPA z Koreą byłaby małą niespodzianką.
0: Czy można powiedzieć, że na tych mistrzostwach stadiony pękają w szwach? Jeśli chodzi o frekwencję, o...
21: Tak, wiem oczywiście, o czym mówisz. Z jednej strony od samego początku mieliśmy obrazki, na których widać, że krzesełka na niektórych meczach są puste. Najczęściej te prestiżowe. Oczywiście jest druga kwestia, że Amerykanie lubią sobie wyjść po hot doga czy wielki kubek napoju gazowanego i wrócić w 60 minucie równie dobrze. A więc według danych oficjalnych FIFA i według sprzedaży te mistrzostwa będą rekordowe. Znaczy inaczej. Na pewno będą rekordowe, bo są 104 mecze. Jeszcze nigdy tylu nie grano, więc jakby na te stadiony choćby przychodziła dlatego połowa kibiców, to wiadomo, że padnie rekord ilościowy, tak? Jeśli bierzemy pod uwagę wszystkie mecze pomnożone razy liczbę widzów. Natomiast rzeczywiście to wypełnienie powinno być tutaj miarodajne i to wypełnienie według FIFA i według danych sprzedażowych, to jest wypełnienie na poziomie 99,6%. To jest wynik doskonały. W XXI wieku równie udane były jedynie Mistrzostwa Świata w Niemczech 20 lat temu. Pozostałe, czyli czy Katar, czy Brazylia, czy Rosja, nie miały aż tak dobrych wyników. Czyli to pokazuje, że Amerykanie, mimo tych kuriozalnie wysokich cen biletów, wszystko jest drogie, tak? Ci kibice pozostałych reprezentacji, którzy mieli problem z dojazdem, ten drogi transport, mówiliśmy, ile rzeczy jest na nie tak naprawdę wokół tych mistrzostw, a jednak FIFA triumfuje, bo wszyscy chcą to oglądać, niezależnie od tego, po ile są bilety. Średnio zresztą te bilety chyba w sprzedaży kosztują około $800, jeśli się nie mylę. No to jeśli to jest średnia cena, no to nie oszukujmy się, to nie jest mało, tak? Średnia cena biletu na mecz $800, no to mnożymy przez te 4 z kawałkiem, to jest naprawdę duża kwota. No to już nie mówimy, że to jest sport egalitarny, bo zrobił się elitarny i nie oszukujmy się, wielu osób na takie bilety po prostu nie było stać. Jeśli dodamy do tego podróż jeszcze, no to są ogromne koszta. Więc 99,6% wypełnienia stadionów to jest wynik w tych okolicznościach wyśmienity.
0: Bardzo dziękuję. Michał Waszkiewicz z redakcji dziękuję sportowej TOK FM był z nami. Jeśli Państwo są ciekawi tego, co się wydarzy w nocy, już po fakcie, jak będą Państwo chcieli sprawdzić, to polecamy się o godzinie 6.30 w TOK FM, około godziny 6.30. Kolejny raport z Mundialu, no i oczywiście jutro o stałej porze. Podsumowanie dnia z Państwem jeszcze przez kilka minut. Po informacjach o 18.40 będziemy mówili o tym, co dzisiaj wieczorem, dlaczego warto wieczorem posłuchać TOK FM.
1: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl

0: Reklama.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: W nowej polityce kasa z chorych, patologie lekarskiego systemu płac, a ponadto Polska-Ukraina, zły czas, amnestia dla PiS, tato jak mama, dymy nad Moskwą, komar, cichy zabójca, a do tego 16 książek na lato. Nowa polityka już w sprzedaży i na polityka.pl.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
16: No, czekam na dobrą okazję.
15: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
16: O, wow! Na pewno skorzystam.
15: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
16: A mają też inne osiedla?
15: Tak! Zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Tuż przed wakacjami w piątek do użytku kierowców oddany zostanie ostatni odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Leśnicami. To ponad 40 km nowej trasy i nieprzerwane połączenie drogą ekspresową Trójmiasta i Szczecina. Pociągi pierwszej linii warszawskiego metra kursują już na całej trasie. Wcześniej stacja Służew została zamknięta w związku z poleceniem policji. Było to drugie dzisiaj wyłączenie tej stacji, ale powiązane z porannym. Wówczas do urządzeń technicznych metra próbował dostać się, jak się później okazało, 22-letni Francuz. Mężczyzna odmówił odpowiedzi na pytanie służb i nie wyjaśnił, dlaczego forsował zabezpieczenie chroniące dostęp do infrastruktury technicznej. Dlatego służby podjęły decyzję o ponownym, ale bardziej obszernym sprawdzeniu całej stacji Służew, jej zaplecza i infrastruktury technicznej. Minister obrony Izraela powiedział, że Stany Zjednoczone nie wysunęły żądania wycofania izraelskich wojsk z Libanu. Jak pisze agencja AFP, wyjście sił Izraela z Libanu jest jednym z warunków postanowionych przez Iran w negocjacjach z USA. Ogłaszamy, że w żadnym wypadku nie wycofamy się i obecnie jest to sukces dyplomatyczny i nie ma amerykańskiego żądania wycofania sił Izraela z Libanu, powiedział Israel Katz. W kilku niemieckich miastach, w tym Stuttgarcie i Frankfurcie nad Menem, wprowadzono zakaz grillowania w miejscach publicznych. To z powodu utrzymującej się suszy i wysokiego ryzyka pożarów lasów oraz terenów zielonych. Ograniczenia obejmują publiczne miejsca do grillowania, parki, tereny zielone, a w części miasta także lasy.
19: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia TOK 360 już powoli dobiega końca i myślimy już o tym, co tutaj będziemy mieli dla Państwa w kolejnych godzinach.
21: Samo dobro.
0: Po 19 będzie dłuższa rozmowa Jakuba Janiszewskiego, a później, po ponad godzinie, czyli od 20 będzie mikrofon TOK FM. Paweł Sulik, zapraszam.
21: Dzień dobry, już się odezwałem. Państwo pomyśleli, że Wojtek Murzal ma takiego asystenta do efektów specjalnych, który przychodzi i czasami coś mówi. Proszę Państwa, no są wakacje, i na które trzeba pojechać. A skoro trzeba pojechać, no to warto się zastanowić, czy jest coś na rzeczy w tym, co szumnie w połowie czerwca ogłosił rząd, a mianowicie, że takich inwestycji w kolej to nie było w naszym kraju, ho, ho, ho, prawdopodobnie nigdy. No, oczywiście otwierając połączenie do Łomży, którego faktycznie nie było bardzo długo kolejowego. Ale teraz pytanie, kto z Państwa, kto ze słuchaczy, sobie pomyślał, zaraz, a czy rzeczywiście to jest tak, że myśmy odwróceni tyłem do kolei, rzeczywiście zaczęli do niej teraz twarzą być? Jak to jest?
0: A ty pamiętasz w 2000 roku polskie pociągi?
21: No pamiętam. Pamiętam nawet w 86 roku polskie pociągi.
0: Co przychodzi ci do głowy, jak patrzysz dzisiaj na naszą kolej, bo obcokrajowcy przyjeżdżają filmiki sobie kręcić.
21: Świetna perspektywa. Myślę, że dziś wieczorem zadzwonią osoby, które będą właśnie mówiły tak jak ty, ale dziś wieczorem też zadzwonią osoby, które powiedzą, nadal z mojej miejscowości nie da się pociągiem dojechać do najbliższego dużego miasta, gdzie jest praca, gdzie jest lekarz, gdzie jest szkoła, gdzie jest jakiś rodzaj kultury. I świetnie, że mamy te kapitalne, nowoczesne pociągi między dużymi miastami, ale być może perspektywa niektórych słuchaczy jest zupełnie inna. To znaczy, tak, jest rozwój, tylko pytanie, w którym kierunku. Mamy świetnego gościa dzisiaj po godzinie 20, bo jest to nie kto inny, a Karol Tramer. Autor książek Ostre Cięcie, właśnie o wygaszaniu kolei w Polsce, o tym, jak tory zwijano w naszym kraju, dlaczego to się działo, ale też drugiej książki, wydanej w ubiegłym roku, Przestawianie zwrotnicy. I ten tytuł jest znaczący, bo efektem tego przestawiania jest to, co mówisz, czyli unowocześnienie niektórych składów, niektórych, i warunków jazdy też, tak? Także dzisiaj o tym będziemy z Państwem rozmawiać. My zapraszamy na to, żeby Państwo się po prostu dzielili swoimi opiniami. Czy ta zapowiedź naszego rządu, czy też to ogłoszenie naszego rządu, że oto nigdy tak dobrze nie było z inwestycjami w kolej, czy to się jakoś widzi z Państwa doświadczeniami? Czy ktoś z Państwa rzeczywiście zrezygnował po namyśle, po rozmowie z małżonką, mężem, dziećmi z użycia samochodu w celu wyjazdu na wakacje i teraz pojedzie pociągiem?
0: Zależy, gdzie mieszkasz. Bo jak mieszkasz w Wieluniu, to do stolicy województwa chyba z 5 godzin trzeba liczyć, bo nie ma bezpośrednich torów po prostu. Po 20
21: zapraszamy na mikrofon TOK FM. Czy zapowiedzi rządu, że inwestycje na kolej są historycznie spektakularne, Państwo rzeczywiście to potwierdzają, czy też zaprzeczają? Proszę do nas dzwonić. Rozpoczynamy od rozmowy z Karolem Tramerem.
0: TOK 360 wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek. Realizował Krzysztof Woźniak. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Teraz Wojciech Muzal mówi Państwu do usłyszenia.
22: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
23: Dzień dobry Państwu, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
24: Dzień dobry.
23: Proszę Państwa, środa, staramy się w środę spojrzeć w przyszłość motoryzacji. Nie inaczej będzie dzisiaj. I chciałbym zacząć od dwóch konstrukcji, które zaraz będą ze sobą bardzo rywalizować. Wydaje mi się, że jeszcze ciągle bardziej interesująca, bo ważniejsza będzie ta druga, ale bardziej interesująca jest pierwsza. Jest taka firma Slate. To jest startup, powiedzmy, ale stoją za tym startupem pieniądze Amazona. czyli pana Bozosa, tak?
1: Bezosa, tak.
23: Uh-huh. Który... To są jakby powiązania, że tam jakaś spółka, jakąś tam spółkę. Co to jest za marka? To jest marka, która chce sprawić, by Amerykanie mogli sobie kupić taniego elektryka w ulubionym nadwoziu, czyli z nadwoziem typu pick-up. Trzeba oddać, że jest to samochód zaprojektowany jak nic innego, co do tej pory żeśmy widzieli. Znaczy, auto zostało zaprojektowane w taki sposób, by z linii produkcyjnej wychodził niemal jeden rodzaj nadwozia, czyli żeby to był pick-up, który jest w dodatku tą najmniej praktyczną wersją, czyli dwuosobowy pick-up, a potem masz przestrzeń bagażową. Natomiast na to może być założona nadbudówka, która zmieni ten samochód, uwaga, w dwudrzwiowego SUV-a, czy takie auto terenowe. Ten samochód będzie też mógł być czymś w rodzaju Wranglera, czyli taką wersją terenową z otwartym tyłem, ale nadal będzie dwudrzwiowy. Już patrzę na te wizualizacje tutaj tych piątych drzwi, czy tam trzecich i czwartych ciągle nie widzę, więc chyba to się będzie musiało pojawić. I auto będzie dostępne w dowolnym kolorze pod warunkiem, że sobie je sam okleisz.
1: Dobra, ale powiedz
23: ale
1: mi...
23: Cena.
1: A masz ceny,
23: 20, no bo to ma kosztować 20...
1: O tej marce modelu mówiliśmy kiedyś, tak. I myślałem, że to ucichło. To znaczy, nie. Że jednak jest kontynuowane.
23: Nie. Tak? To znaczy, to niedługo będzie. Oni oszczędzają, jakby jest zupełnie inne podejście tutaj do wszystkiego, dlatego że tu nie będzie punktów dealerskich, nie będzie punktów pokazowych. Będzie można ten samochód zamówić, kupić tylko przez internet. Będzie sprzedawany w 50 Stanach i będzie w jednym kolorze, ale możesz go za jakąś tam kasę okleić sobie folią na dowolny niemal kolor, czyli żeby uprościć całą procedurę budowy tego samochodu, auto będzie wyjeżdżało w kolorze szarym. Po prostu, z fabryki. $25,000 ten samochód będzie kosztował. Ja nie pamiętam, czy ja mam jakiekolwiek dane techniczne tego auta, jeżeli chodzi o zasięg, a jeżeli chodzi o silnik, czy cokolwiek takiego, chyba nie mam. Natomiast ta cena, $25,000, jest ceną, która tutaj może dużo namieszać. Zwłaszcza, no tak. Że Amerykanie się troszeczkę, wiesz, to było tak, że za, nie za Obamy, tylko za Bidena, ta elektryczna motoryzacja, ona w Stanach została bardzo rozruszana i producenci byli, czuli się bardzo zobowiązani do tego, by te samochody elektryczne na rynek wprowadzać, by... ale niektóre firmy się na tym bardzo przejechały, jak Ford na przykład. I zrobiły to szybko, ale nie zrobiły to w taki

0: wykorzystać zdobytą dzięki inżynierii wstecznej wiedzę.
1: Zobacz,
0: do zaprojektowania.
1: Wiele lat temu działało to w inną stronę. Chińczycy czy Rosjanie rozbierali zachodnie konstrukcje.
0: A Japończycy z sufmiarkami na wszystkich targach motoryzacyjnych. Tak to wyglądało. Ale to mówimy o tutaj, wiesz, 30-40 lat temu. Słuchaj, ten pick-up, i to też będzie pick-up Forda, ma kosztować $30,000. Na pewno będzie na dzień dobry samochodem pięcio, czy raczej czterodrzwiowym, i też trochę większym. Z tego, co widzę, to on będzie miał jakieś 4,60 m, 4,70 m, może nawet 5-metrowe auto to będzie. Oczywiście, jeżeli chodzi o dane techniczne, zasięg, silnik i tak dalej, jeszcze nic nie wiemy, ale bez tego ciśnienia, które zrobiło nam Mustanga elektrycznego, czyli Mustanga Mach-E, wtedy jakby Ford był zmuszony do tego, żeby ten samochód był. I bez tego ciśnienia okazuje się, że można zbudować coś, co prawdopodobnie będzie tanie, będzie dostępne, ale dzięki temu, że był czas na to. Był
1: ciekawe.
0: Czas na to. Tak. I wiesz,
1: kupowaliśmy tego Macha E, w sensie mówiliśmy o nim, bo nie było innego elektryka pod nazwą Mustang, a ja czekałem jednak na sportowego Mustanga, ale jak widać, chyba sportowe samochody tak średnio się przyjmują elektryczne. Zobaczymy, co będzie z Ferrari. Prawda? No, w Lotusie też trochę odwrót jest, bo robią hybrydy z gniazdka, dodają do opcje do wersji elektrycznych. No, nie wiem. Bardziej mnie to przemawia w Stanach, że to będzie w samochodach użytkowych. Chociaż jak wiesz, historia Forda F-150 Lightning, no nie jest zbyt taka pokrzepiająca, bym powiedział, dla tych nowych różnych pomysłów, bo jednak ten, nie przyjął się ten pick-up w Europie. Nie wiem też, czy jest nawet w Norwegii dostępny. W Stanach też tam były, przecież produkcja była wstrzymywana, już nie wiem w końcu, czy już go produkują, czy już go nie będą produkować.
0: Ale wiesz, Sławek, to ze względu na cenę tego pick-upa, nie tylko w Europie, ale też w Stanach,
1: no, ale
0: wiesz, tak samo jak Tesla Cybertruck, to nie jest samochód dla rolnika, a to jest samochód, to ma być coś takiego jak Ford F-150, tak, że płacisz te 30 parę tysięcy dolarów, jeździsz, dostajesz samochód, właśnie, którym możesz jeździć, do którego możesz podpiąć przyczepę, który możesz zapakować i możesz odwozić dzieci do szkoły. No, Cybertruck tak. Jest samochodem, oczywiście fani Tesli znajdą milion zastosowań dla absolutnie wszystkiego, ale to nie jest ten przypadek. To ma być tanie przede wszystkim. A
1: przecież zobacz, niewielka jest sprzedaż chociażby elektrycznego Chevrolet Silverado, mamy Riviana, mamy Hamera, przecież w Stanach, prawda? Jeśli chodzi o pick-upy, ja sam chyba bym, mieszkając gdzieś w tak zwanym Outbacku w Australii czy w Stanach, zastanawiał się, czy jak przyjdzie gwałtowna nawałnica, burza, zaleje mnie dookoła, jakiś, wiesz przecież, jak to szybko tam te rzeki potrafią wezbrać. Nawet w Australii, gdzie wydaje się, że jest sucho. Co ja z tym elektrykiem, czy na pewno mogę ten prześwit badać? No, to takie moje, wiesz, tam jakieś lęki, ale nie mam elektrycznego pick-upa. Na razie nie mieszkam ani w Australii, ani w Stanach, więc może to są tylko takie spekulacje. A ja mam w takim razie coś, co już nie jest spekulacją, chociaż jeszcze nie jest samochodem seryjnym. Będzie dopiero w przyszłym roku. Mówiłeś w poniedziałek o BMW i3, że już zamówienia, ceny, tak? No wiadomo, że w Niemczech najszybciej. No i mamy Le Mans, prawda? Ten wyścig 24-godzinny w ostatni, kiedy to był weekend, tydzień temu, nie ten ostatni, tylko 10 dni temu odbył się i tam pokazano M3 elektryczną. No na razie to taka wersja koncepcyjna, więc no nie za wiele wiadomo. Wiadomo, że akumulator może mieć pojemność około 100 kWh. Wiadomo o tym, że będzie szybkie ładowanie i wiadomo o tym, że to będzie ładnie wyglądać. Widziałeś to?
0: Mhm.
1: No nie wątpię, że widziałeś, jak ten samochód wygląda. Naprawdę to robi wrażenie. To wygląda trochę jak taka zabawka.
0: Znaczy jest tak zwane white body, tak? Czyli auto jest poszerzone. Wiesz no co? Nie kupuję tego. To znaczy to jest takie... Okay.
1: Bardzo mi się to podoba, bo to takie... Taki żelaźniak mógłby tak wyglądać, czyli taki malutki jakiś model. Super, zobacz, jaki jest środek nowoczesny dla odmiany, jakbyś zajrzał. To będzie prawdopodobnie bardzo zbliżone do BMW po prostu i trójki, czy i X3, te nowe podszybie, na którym jest ogromny wyświetlacz, bardzo praktyczny, super sprawa. Ten trochę taki przesunięty w lewo, przekrzywiony wyświetlacz na konsoli środkowej. No nie wiem, lubię. 4 kubełkowe fotele, 2 małe z tyłu. Właśnie, w naszym Porsche, o którym wczoraj mówiliśmy, miałem okazję przewieźć też dzieci z tyłu. Wyobraź sobie, zmieszczą się dzieci, jedno 7 lat, drugie
0: Sławek,
1: 12.
0: Kto, dajesz, powiedz mi, kto ci takie dzieci udostępnił?
1: A mamy dzieci tutaj w pobliżu sąsiadów,
0: którzy... A czy rodzice wiedzieli o tym?
1: Rodzic był obok mnie na fotelu. Okay.

0: Więc wiedział i wiesz, potem jak dzieciak zobaczył X-Penga też niedaleko mojego domu, to mówi, że teraz to nie najgorszymi samochodami jeżdżę. No okej, X-Peng Porsche 911, inna bajka, ale faktycznie dla kilkuletniego chłopaka jest to wrażenie. Ale wracając do BMW, zostawmy już te tylne siedzenia. BMW X5, słuchaj, pojawiło się dużo nowych informacji. Kolejna generacja BMW X5 już za rogiem. Jeszcze w tym roku będziemy mogli ją kupić, a kolejna to znaczy, która pewnie piąta, o ile pamiętam, prawda? Czwarta generacja to już jest chyba z 7-8 lat, a w ogóle X5 to się pojawiła pewnie na przełomie wieków, tak? Pewnie koniec lat 90. Nie wiem, czy dokładnie pamiętasz, ale to już swoje lata ma. Dobra, nowa X5, ważne jest to, co mówiłem w poniedziałek, ogromny, potężny akumulator, 140 kWh. Będzie na końcu wersja wodorowa w 2028, a zaczynamy od elektrycznej wersji pod koniec tego roku, właśnie tej z tym potężnym akumulatorem. Ile samochodów wodorowych, Jacku, się sprzedało w Polsce w tym roku? Mała dygresja.
1: Nowych? 3?
0: Tak. Żaden. Okay. No, ale podobno w zeszłym roku na świecie jakieś w drugim kwartale nastąpiło jakieś takie delikatne poderwanie się, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży, ale nie w Polsce. Zero. W zeszłym roku sto kilkadziesiąt sztuk. To a propos nowego wodorowego BMW X5, tak po prostu. Dobra, ale co ważne, co wiem i to króciutko już mówię, będzie produkowany w Stanach, tam są X-y produkowane, trójka, piątka, szóstka BMW X-y, prawda? I będą wszystkie napędy, będą miękkie hybrydy do diesla, będą miękkie hybrydy do spalinowego silnika, będzie hybryda doładowywana z gniazdka, niewiarygodne. Elektryk, najmocniejszy to prawie 600 koni. Napędy na obie osie, oczywiście, to wiadomo. Co ty na to? Powiedz mi, bo tak zamilkłeś, ale chciałbym jakiś komentarz. Czy to X5 to będzie super adaptacyjne zawieszenie, czy to będzie po prostu kolejna generacja, która nie... No, mów. Powiedz mi, co sądzisz o tym?
1: Nie wiem.
0: To znaczy po prostu poczekamy,
1: odmawiam.
0: Odmawiasz, dobra, no trochę to jest trochę spekulacja rzeczywiście, bo zdziwiłbym się, gdyby coś się nie było nie tak. Wersję elektryczną wiemy, że noje klasę potrafią zrobić świetną, a wersje spalinowe, no nie widzę żadnego powodu, dlaczego miałoby się tam nie udać. Jest mnóstwo napędów, mnóstwo silników, napędy na obie osie. No poczekamy, zobaczymy, wiesz, ja tam na początku nie byłem fanem X5, ja lubiłem X3, a teraz to nawet X5 mogę pojeździć, wiesz? No, to tyle. Coś u ciebie jeszcze na pewno jest. No,
1: słuchaj, wiesz co, a propos przyszłości motoryzacji, koncern Stellantis no, dość wcześnie w 2000 roku, w 2020 roku, parę lat temu, chyba wtedy doszedł do wniosku, że skoro tak rozkręcamy tę elektryczną motoryzację, no to kolejna generacja Fiata 500 będzie tylko elektryczna, tak zrobimy. Klienci to na pewno kupią. No i był ten Fiat 500e w trzech wersjach nawet, bo to było zwykłe auto, kabriolet i czterodrzwiowe, czyli dodatkowe drzwiczki z jednej strony. Tylko że klienci tego nie chcieli kupić. To miało za mały zasięg, to było za ciężkie, za krótkie do tej masy. To nie był fajny samochód. Tak po prostu przerobili go na hybrydę. Mówiliśmy o tym wiele razy. Słuchaj, jeżdżę teraz tą hybrydą. Mimo że to jest najsłabsza 500-ka, jaką w życiu żeśmy jeździli. Bo to ma chyba 65 koni.
0: 65, tak. Mhm.
1: To jest to nadal na szczęście bardzo fajny samochód, któremu jest bardzo blisko do tego, czym 500-ka była 18 lat temu, jak debiutowała, prawie 20. Niemniej jest pomysł na to, by w najbliższym czasie od roku 2028 pod różnymi markami koncernu Stellantis wprowadzić do sprzedaży małe elektryki, ale one tym razem nie będą kosztowały 35 tysięcy euro jak Fiat 500, tylko będą kosztowały 15 tysięcy euro. To jest nowa część nowej strategii koncernu Stellantis związanej z elektryfikacją. I musimy kończyć, Sławku.
0: Strasznie mnie to martwi, bo rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy jeszcze mamy, ale to w piątek mam nadzieję,
1: tak,
0: że jeszcze będzie.
1: Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia już jutro.
2: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Reklama. Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
4: No, czekam na dobrą okazję.
3: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
4: O, wow, na pewno skorzystam.
3: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
4: A mają też inne osiedla?
3: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Naczelna Izba Lekarska przeciw ustawie o jawności płac medyków. Warszawscy radni zdecydują jutro o absolutorium dla Rafała Trzaskowskiego. Willa byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego sprzedana. Środa, 24 czerwca, minęła 19. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Samorząd lekarski protestuje przeciwko ustawie wiążącej zarobki lekarzy z numerem PESEL. Jutro przepisami ma zająć się Senat, a jeśli nie będzie poprawek, trafią one na biurko prezydenta. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że ustawa nie daje wystarczających gwarancji prywatności i poufności danych.
13: W uzasadnieniu do ustawy jest napisane bardzo wprost, że będą one używane również do innych celów zlecanych przez Ministerstwo Zdrowia. Tak szeroki katalog sprawia, że boimy się. Okaże się, że państwo sięgnie po PESEL danego lekarza po to, żeby epatować jego wynagrodzeniem.
12: Dlatego samorząd lekarski chce, aby ustawę zawetował prezydent. Jeśli tak się nie stanie, lekarze nie wykluczają zaskarżenia przepisów do europejskich trybunałów. Sytuacja w Szpitalu Południowym, absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Warszawy to główne tematy, jakimi zajmą się jutro stołeczni radni. Zdaniem Agaty Diduszko-Zyglewskiej z Lewicy, afera w szpitalu odciśnie się w sprawie wotum i absolutorium.
14: I my, i jak podejrzewam, klub Prawa i Sprawiedliwości będzie głosować przeciwko. Robimy to, bo chcielibyśmy, żeby pan prezydent jednak potraktował to jako sygnał alarmowy.
12: To pierwszy raz w tej kadencji, gdy Lewica sprzeciwi się Trzaskowskiemu. Jednak wszystko wskazuje na to, że losy prezydenta stolicy nie są zagrożone, bo radni Koalicji Obywatelskiej mają większość. Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście historycznym, integracja europejska, odbudowa Ukrainy oraz bezpieczeństwo. To główne tematy 15. sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy, które odbyło się w Gdańsku. Posiedzenie było jednym z wydarzeń poprzedzających dwudniową konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Wezmą w niej udział szefowie rządów, ministrowie i liderzy międzynarodowych instytucji finansowych. Podpisanych ma zostać około 200 umów, porozumień i listów intencyjnych. Taką informację przekazał pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Słynna luksusowa willa zmarłego 3 lata temu byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego Sernsora na Sardynii została sprzedana rodzinie emira Kataru. Taką informację przekazał holding rodziny Berlusconich. Luksusowa rezydencja, znana ze spektakularnych przyjęć i prywatnych wakacyjnych spotkań światowych polityków, to jedna z najdroższych prywatnych posiadłości na świecie. Wcześniej media podawały nieoficjalnie, że jej wartość szacuje się na około 500 000 euro. Kwoty transakcji nie podano, a według mediów willa została sprzedana za 350 milionów euro.
15: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
10: Informacje sportowe. Michał Waszkiewicz, zapraszam. Pierwszy mecz w sezonie na trawie i od razu pierwsza porażka. Iga Świątek odpadła w drugiej rundzie turnieju w Bad Homburg. Przegrała z Amerykanką Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Rok temu Polka dotarła w Niemczech do finału, więc straci sporo punktów w rankingu. Za to coraz bliżej głównej drabinki Wimbledonu jest Katarzyna Kawa, bo wygrała dziś z Włoszką Lucrecją Stefanini 6-4, 2-6, 6-2. W decydującym meczu zagra z Amerykanką Kylie Day, a Wimbledon rozpocznie się w poniedziałek. Sześć drużyn jest już pewnych awansu do fazy pucharowej, a dla pięciu mistrzostwa właśnie się skończyły. Na piłkarskim mundialu wszystkie reprezentacje zagrały już po dwa mecze i na razie najlepsze wrażenie robią mistrzowie i wicemistrzowie świata, Argentyna i Francja. O tym, co jeszcze wiemy po pełnej drugiej kolejce fazy grupowej w mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku, opowie teraz Przemysław Pozowski.
17: Dobrze wyglądają też Norwegowie czy Amerykanie, ale już trudno cenić Anglików. Pierwszy mecz świetny, a wczoraj męczarnie i remis 0-0 z Ganą, więc media pytają. Oczywiście te angielskie. Czy musimy polegać na Harrym Kane'ie? Odpowiada Thomas Tuchel, selekcjoner. Czy Argentyna zbytnio polega na Messi, a Francja na Mbappé? Tak po prostu jest. To piłkarze światowej klasy. Robią to co zazwyczaj. Dają z siebie wszystko. Zresztą wszyscy dają z siebie wszystko. My w pierwszym meczu mieliśmy trzech różnych strzelców goli, a poleganie na Kane'ie jest po prostu naturalne. On uwielbia tę odpowiedzialność i chętnie bierze ją na siebie. A wśród drużyn, którym jak niegdyś Polsce został już tylko mecz o honor, są Haiti, Turcja, Tunezja, Jordania i Panama. Przemysław Pozowski, TOK FM.
10: A dziś na mundialu początek ostatniej kolejki fazy grupowej. Najpierw o godzinie 21:00 mecze Szwajcarii z Kanadą oraz Bośni i Hercegowiny z Katarem. To grupa B. Potem o północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją, a Maroko z Haiti. A w grupie A pewne awansu Meksyk zagra z Czechami, a Korea Południowa z RPA te mecze o 3:00 nad ranem. Ruszył turniej siatkarskiej Ligi Narodów w Gliwicach. W pierwszych meczach Turcja gładko pokonała Chiny 3-0, a Argentyna wygrała z Niemcami 3-2. Polacy rywalizację rozpoczną od meczu z Belgią, który rozpocznie się o 20:00. Jutro zagramy z Turcją, w sobotę z Niemcami, a w niedzielę z Argentyną. Po pierwszym turnieju nasz zespół zajmuje 7 miejsce i ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. A już za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
15: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
16: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
12: Noc pogodna, bez opadów, a na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na zachodzie. Czwartek upalny już w całym kraju. 25 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie i Podhalu. Tam będzie najchłodniej. 30 stopni w centrum kraju do 33 na zachodzie.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: W bardzo ciekawym wywiadzie Maszy Makarowej z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką, pada przynajmniej parę sformułowań wartych refleksji. Najważniejsze z nich dotyczą chyba korupcji jako metody organizującej państwo rosyjskie, przy czym to pojęcie trzeba tutaj traktować szeroko. Nie tylko jako pospolitą kradzież zasobów, ale jako model funkcjonowania organizacji państwa, w którym nie istnieje nic takiego jak rachunek zysków i strat. Albo inaczej, rachunek zysków zostaje ograniczony do wąskiego grona decydentów. Państwo nie istnieje jako samodzielny byt, który zostaje im niejako powierzony do technicznego zarządzania, a którego dobro ma znaczenie nadrzędne, bo oznacza na przykład płynność w dostarczaniu usług niezbędnych społeczeństwu. Szulman twierdzi, że maksymalizacja strat na froncie ukraińskim jest celem dla grona zarządzających armią, bo dzięki temu priorytetowo traktowane strumienie finansowe karmią ich prywatne zasoby. Nie chodzi więc o realizowanie powszechnie zrozumianego i podzielanego celu politycznego. Chodzi o własną korzyść finansową. To refleksja pierwsza. Jest też druga. Szulman twierdzi, że społeczeństwo w zarządzaniu Rosją nie jest czynnikiem istotnym. To, co ludzie myślą, nie ma większego znaczenia i w pewnym sensie obserwowanie gniewu ludowego nie ma też większego sensu. Patrzeć należy na efektywność organizacyjną władzy, na jej zdolność do wygaszania kryzysów, jej skuteczność w rozwiązywaniu problemów. Ale Rosja problemów już nie wygasza, bo właściwie sama tworzy nowe. Mechanizm dokarmiania armii sprawia, że państwo zjada podstawowe zasoby. Regiony mają więc problemy z płynnością finansową. Tak samo jak mają z nią problemy niemal wszystkie firmy cywilne zorientowane na usługi dla ludności, nie dla armii. I to nie jest nowa obserwacja. Ciekawe jest jednak przekonanie Szulman, że gniew ludowy ma znaczenie tylko wtedy, gdy władza zdezintegruje się do takiego stopnia, że pozwala na to, by te głosy niezadowolenia stały się słyszalne. Bez kryzysu na górze żaden scenariusz buntu na dole nie ma szans się powieść. I właśnie stanowczość tego stwierdzenia wydaje mi się nieco na wyrost. Ale być może to jest po prostu mój chłopski rozum. Choć chyba nie tylko. Rewolucyjne tendencje dochodziły do głosu w trakcie kryzysów, bo już istniały. Nie wytwarzało ich z nagła tąpnięcie władzy. Tymczasem Rosja putinowska jest porażająco skuteczna w czyszczeniu pola z wszelkich niespójności politycznych. Tych, których gniew, zdolność do działania, sprawczość społeczna wyróżnia z tłumu, należy albo przekupić, albo wyeliminować. Opozycja oddolna więc nie istnieje, ponieważ cały czas skanuje się przestrzeń pod kątem eliminacji potencjalnych prowodyrów ludowego buntu. Władza Putina może być więc taka sobie w wygaszaniu prawdziwych kryzysów. Jest za to świetna w neutralizacji organizatorów społecznego niezadowolenia. Korupcja i dysponowanie kasą z wolnej ręki jest w tym mechanizmie kluczowa. Nieposłusznych można w ostateczności zabić, ale lepiej wcześniej spróbować ich kupić. Jakaś forma kooptacji, jakaś forma włączenia do grona naszych. Były przypadki buntu społecznego w Rosji, w których buntownicy najpierw wściekli na władzę, potem wchodzili jednak do rad, komisji i struktur państwowych. Korupcja jest metodą zarządzania państwem, niczym sznurek w snopowiązałce. I teraz pytanie, czy jeśli zasoby na ten sznurek się skończą, ten sznurek się skończy, wszystko się zacznie rozsypywać? No właśnie nie wiadomo. Musiałby się najpierw zacząć jakoś spektakularnie rwać, pozwalać na rozlewanie się niezadowolenia, na tę oddolną organizację. A tego póki co chyba jednak w Rosji nie widać.

0: Biedronka.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
14: No, czekam na dobrą okazję.
13: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
14: O, wow, na pewno skorzystam.
13: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
14: A mają też inne osiedla?
13: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
15: Reklama.
16: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Masza Makarowa, dziennikarka. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: I autorka wywiadu z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką mieszkającą poza Rosją, co jest, myślę, dość istotne, ale też możemy się za chwilę nad tym zastanowić, jak się analizuje Rosję, kiedy z trudem można tam, czy właśnie nie można tam wjechać, bo rozumiem, że to jest ryzykowne. Opublikowałaś go w OKO.press. Ekaterina Szulman, muszę powiedzieć, że ten wywiad zrobił na mnie duże wrażenie, zwłaszcza w takim wątku dotyczącym logiki wojny. Wojny, która już jest wpleciona w ten korupcyjny obieg rosyjski, który właściwie jest taką snopowiązałką tego systemu i na której się po prostu zarabia. Zarabia na niej wąska grupa, którą już teraz interesuje utrzymywanie tej wojny właśnie jako pewnego biznesu. A cel polityczny właściwie zna tylko Władimir Putin. Tak można chyba opisać ten układ, który ona jakoś portretuje, choć ten wywiad jest oczywiście dużo szerszy niż ta obserwacja.
17: Chciałbym wiedzieć, czy Władimir Putin rzeczywiście zna ten cel polityczny, do którego dąży i który ta wojna ma pomóc mu osiągnąć, bo im dalej, tym częściej mam wrażenie, że ten cel jest raczej egzystencjalny niż polityczny, bo właściwie co można tą wojną politycznie osiągnąć, nie wiadomo. I ja myślę, że rosyjskie elity, które coraz częściej też, jak mówi Szulman, zadają sobie to pytanie, gdzie prowadzi ta wojna, dokąd prowadzi i dokąd dąży Rosja teraz, też być może nie wyczuwają tego celu jako czegoś politycznego, osiągalnego, jako czegoś, co jest na horyzoncie, tylko trzeba jeszcze bardziej się postawić postarać. I to, co mówi Szulman w tym wywiadzie, to rzeczywiście prowadzi do myśli, że ta wojna nie ma żadnego celu, że celem samym w sobie jest po prostu prowadzenie wojny i proces wojny, bo dla wszystkich, znaczy dla wielu grup różnych, które Szulman opisuje, jest to po prostu wygodne. Rosyjscy dowódcy, którzy są na froncie, zarabiają na tej wojnie w sposób bardzo okrutny, nie po prostu dostając bardzo wysokie wynagrodzenie, które wypłaca Ministerstwo Obrony, ale też zabierając te pieniądze od wojskowych, mobilizowanych albo kontraktowych żołnierzy, którzy trafiają na front i na przykład są więzienie w tak zwanych jamach albo w piwnicach, w klatkach na przykład, na łańcuchach, w jakichś zupełnie okrutnych, okropnych okolicznościach,
16: bo im się zabiera... Ale mówisz o jeńcach wojennych, czy mówisz...
17: Nie, mówię o Rosjanach. Mówię o rosyjskich wojskowych. To jest praktyka, która została już dość dobrze opisana przez rosyjskich dziennikarzy, przez różne rosyjskie media, które też pracują za granicą, na podstawie rozmów z rosyjskimi wojskowymi, albo na podstawie rozmów z krewnymi rosyjskich wojskowych. Zresztą nasza redakcja w Attack TV zaczęła prowadzić całą listę rosyjskich dowódców, którzy są na pierwszej linii ognia na froncie i którzy no właśnie stosują podobne praktyki, czy tak zwanego wyzerowania, abnulienie, czyli pozasądowych rozpraw, mam na myśli egzekucje żołnierzy im podległych i tutaj chodzi też bardzo często o prosto o pieniądze, o to, że ktoś nie chce oddać na przykład swojej karty bankowej albo nie chce zapłacić i zostaje za to zamordowany, albo zostaje ranny i pieniądze już od niego są zabrane i właściwie dalej można go tylko zamordować, albo też stosują cały szereg rozmaitych praktyk, jak wyłudzić od żołnierzy, którzy są w tej szarej strefie frontowej, pieniądze, które co miesiąc przychodzą im na karty bankowe. Ale to również, te praktyki są nie tylko wśród wojskowych, te praktyki również są wśród osób cywilnych i to rzeczywiście są takie bardzo szybkie, bardzo duże pieniądze, które no, są poza granicą dobra i zła, albo są poza granicą zła być może w tym przypadku. Jest ten fenomen tak zwanych czarnych wdów, czyli kobiet, które polują w Rosji na mężczyzn idących na wojnę, jadących na front, tak żeby dostać po prostu pieniądze w ich imieniu, kiedy ci mężczyźni zginą. Dwa lata temu był bardzo popularny post opublikowany przez jedną z takich kobiet w kontakcie w rosyjskich mediach społecznościowych, gdzie ta kobieta się pytała, czy jak ona już raz straciła męża na wojnie i dostała za niego dużą wypłatę, tak zwane grobowy, czyli trumienne pieniądze, to czy może jeszcze raz dostać za jednego mężczyznę, czy to jest jakoś tam określone, ile razy można, do ilu razy sztuka. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularna praktyka, która nawet doszło do tego, że w mediach społecznościowych takie ekspertki od spraw finansowych z rosyjskiej prowincji doradzały, w jaki sposób zwykłe rosyjskie kobiety mogą zarobić na wojnie. No właśnie wychodząc za mąż za wojskowych, szukając tych wojskowych nawet nie u siebie w regionach, kiedy ci ludzie jeszcze nawet nie myślą na przykład o tym, żeby pójść na front, ale szukając tych wojskowych na... w serwisach randkowych, jadąc do nich i próbując sobie właśnie ułożyć ten związek później trwający na odległość, tak żeby, ponieważ no, każdy ma dużą szansę zginąć na froncie, to szansa na to, że się dostanie to ogromne wypłatę, zupełnie niewyobrażalne jeszcze 5 lat temu dla rosyjskiej prowincji, to te szanse są duże i można sobie ułożyć życie zupełnie inaczej. Poziom życia prowincji rzeczywiście bardzo, bardzo się zmienił.
16: A spróbujmy opowiedzieć, jakie to są pieniądze w relacji do, nie wiem, tej kasy, którą ci ludzie dysponują zwyczajnie, tak normalnie funkcjonując, czyli jakie to jest przebicie?
17: No to jest wielokrotne przebicie, to znaczy ja nie jestem nawet w stanie tak na szybko podliczyć, ale no wyobraźmy sobie, że takie zwykłe wynagrodzenie gdzieś na prowincję sięga może 20-30 tysięcy rubli. Natomiast takie wypłaty, one są zmienne, one zmieniają się w czasie, ale też zmieniają się, jeśli chodzi o regiony Rosji. Są regiony bogatsze i takie regiony, w których to łowienie ludzi idzie szybciej i tam na przykład te wypłaty cały czas utrzymują się dość dobrze. Są regiony, w których pieniądze nie stały się motywacją, więc tam te kwoty się cały czas zmieniają, ale to są miliony rubli. To są na przykład 3 miliony, które się dostaje po prostu jednorazową wypłatę. dostaje się pieniądze też za to, że jest się rannym na froncie, to też są miliony. Dostaje się oczywiście właśnie te trumienne pieniądze, to też są miliony rubli. Czyli to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co możesz zarobić, pracując gdzieś w swoim mieście, a tym, co dostajesz tak naprawdę za to, że facet, który leży u ciebie w mieszkaniu na kanapie, nie pracuje, tylko pije na przykład. Alkoholizm jest, uzależnienie alkoholowe jest ogromnym problemem rosyjskiej prowincji, gdzie od wielu lat, no to wysyłasz go na front, pozbywasz się tego problemu, stajesz się żoną uczestnika tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, wojny, on broni ojczyznę, jak mówię, rosyjska propaganda.
16: Więc awansujesz w wielu sensach, w wielu znaczeniach.
17: Dostajesz mnóstwo ulg do tego, bo na przykład twoje dzieci mają zagwarantowane studia, co również jest no, pewnym poziomem życia w dzisiejszej Rosji. Ty masz również jakieś tam ulgi socjalne, już dostajesz mnóstwo pieniędzy i co miesiąc, jeśli twój facet zostawił ci kartę bankową i masz kontrolę nad jego rachunkiem, jeszcze dostajesz dość duże pieniądze, jeśli chodzi o takie wynagrodzenie w trakcie udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. To są kwoty ponad 100 tysięcy rubli na pewno, a czasami to jest, są większe kwoty.
16: Czyli rozumiem, że w tym rozdaniu ci żołnierze, którzy na front trafiają, stają się zasobem dla bardzo wielu grup społecznych. Z jednej strony mówisz o rodzinach, o kobietach, o krewnych, czy o tych, które właściwie nie są krewnymi, ale są sprytne wystarczająco i okrutne, żeby taką kasę przejąć, ale też stają się, rozumiem, zasobem dla swoich przywódców, którzy mogą ich po prostu okraść, wymusić jakby haracz za te pieniądze, które...
17: Czy wiesz, to nawet nie jest haracz, bo to jest coś, co jest bardzo trwałe w czasie. Jak tych ludzi, co opisywaliśmy wielokrotnie w tekstach, wsadza się do tych klatek, do tych tak zwanych jam i piwnic, nie wiem, polewa się ich na przykład wodą w upale, no naprawdę się znęca. Znaczy te wszystkie metody, które funkcjonowały, czy w Gułagu, czy w innych okolicznościach wojennych, one wszystkie są tam stosowane. Są naprawdę straszne tortury. I to się robi po to, żeby ten człowiek po prostu był, ale był tak poniżony, że on nie ma siły, żeby w jakiś sposób zawalczyć o swoje, tak? Już pomijając tak jakby wszystkie etyczne okoliczności tej wojny i tego, co ten człowiek mógłby robić na froncie. Płaci się za wszystko tak naprawdę na froncie. Płaci się, właśnie haracz się daje za to, że na przykład nie idzie się na szturm, bo pozbycie się człowieka na froncie to jest taka najbardziej popularna metoda opisywana też przez krewnych tych ludzi. To jest po prostu, że kogoś się wysyła na front, żeby się... Na szturm, żeby się nie wysyłało, trzeba się wykupić. I ci ludzie dzwonią na przykład do swoich rodzin i proszą, żeby rodziny wysłały im pieniądze, bo brakuje im na przykład, żeby się wykupić. Płaci się za przepustki oczywiście, płaci się za urlopy, płaci się za widzenie z rodziną. Tak naprawdę cała ta tocząca się wojna po rosyjskiej stronie jest ogromnym biznesem, na którym zarabia grupa dowództwa na różnych poziomach, na różnych szczeblach w rosyjskim wojsku. No i wszystko to prowadzi na samą górę do Ministerstwa Obrony i ci najwyżsi dowódcy też są zainteresowani w tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. W ogóle te regiony, które są pochłonięte tą wojną, mam na myśli tutaj regiony przygraniczne Rosji, na granicy z terenami okupowanymi, bardzo się zmieniły przez ten czas, bo tak naprawdę tam na wszystkim można zarobić. Tam są wynajmowane za ogromne kwoty mieszkania, z których korzystają rosyjscy wojskowie, którzy przyjeżdżają tam na przepustki urlopy. Bardzo zmienił się, co opisywali nasi koledzy z rosyjskiego niezależnego medium Wiorstka, rynek pracy seksualnej, bo seksworkerki, które wcześniej tym się zajmowały w Moskwie, w Petersburgu, gdzie można było dorobić na przykład na dużych imprezach międzynarodowych, które się skończyły z początkiem wojny. Bardzo często jadą teraz właśnie na tereny okupowane albo do przygranicznych regionów Rosji, bo ci wojskowie, którzy mają na swoich kartach, jeśli te karty mają i nie wysyłają do rodzin i nie są te pieniądze zabrane przez dowódców, ogromne kwoty, które w jakiś sposób muszą wydać. Wydają to najczęściej, jak też było wielokrotnie opisane, na narkotyki, alkohol, alkohol i seks. I to jest jeszcze jeden sposób, żeby właśnie dorobić na wojnie.
16: No to nie jest zaskakujące. To są takie towary, które w trakcie działań wojennych w tej przyfrontowej rzeczywistości to tak historycznie zawsze się dobrze sprzedawały.
17: Ale to, co jeszcze tylko dodam, to co na mnie akurat zrobiło największe wrażenie, to jest to, że można zarobić również przyprowadzając kogoś na komendę wojskową i wysyłając tego kogoś na wojnę. To są również duże pieniądze, ponad 100 tysięcy rubli, że przyprowadzasz przyjaciela, znajomego, osobę zupełnie ci nieznaną i ta osoba podpisuje kontrakt i mnóstwo ludzi teraz na tym zarabia w Rosji. Są nawet ogłoszenia na takich serwisach ogłoszeń, no coś w stylu, nie wiem, Oliksu Polskiego na przykład, że szukają ludzi do pracy gdzieś na czymś w ochronie na przykład. I kiedy taki człowiek się zgłasza, okazuje się, że no praca jest, ale niekoniecznie jest to ochrona, tylko to jest służba na froncie. Albo też na przykład takie osoby są łapane przy dworcach, że ktoś przyjechał do Moskwy z prowincji, jest zagubiony, szuka jakiejś pracy albo noclegu. Są tam osoby polujące na takich mężczyzn i później doprowadzające te osoby na komendę uzupełnień wojskowych i często to są osoby zmęczone, tak, po podróży na przykład, zagubione, coś podpisują, do końca nie wiedzą co, później się okazuje, że to jest kontrakt i już muszą jechać na wojnę, na front. I za takie przeprowadzenie ludzi dostaje się pieniądze. W sensie to jest naprawdę takie bardzo diabelskie, tak? Że sprzedajesz czyjeś życie i dostajesz za to duże pieniądze. To jest ogromny biznes, który się kręci. On został też już wielokrotnie nagłośniony i opisany przez dziennikarzy. Natomiast wydaje mi się, że to nie są pojedyncze przypadki, tak? To jest grubsza rzecz, która jest raczej systemem, który powstał. I to nie są pojedyncze osoby, tylko to jest cały system, cała sieć osób, które w ten sposób zarabiają.
16: Czyli możesz być jakby wkręcony w to, że trafiasz na front. Trafiasz tam w zasadzie bez własnej decyzji. Po prostu ktoś cię oszukał.
17: Tak, ja myślę, że takie osoby też tam są i są osoby, które po prostu szukały jakiejkolwiek pracy. Szukały pracy na przykład właśnie w ochronie jakichś obiektów, czy no, takiej pracy, która nie wymaga żadnych kwalifikacji. I bardzo często teraz, o czym pisaliśmy właśnie ogłoszenia na takich rosyjskich serwisach, tam gdzie są po prostu ogłoszenia o pracę, to są tak naprawdę ogłoszenia od osób rekrutujących na wojnę.
16: Czyli front właściwie trochę funkcjonuje jak mafia też, prawda?
17: Jak mafia finansowa, dokładnie tak. I państwo też funkcjonuje jako mafia, ponieważ państwo na przykład mówi ludziom, że mogą pójść na wojnę i wtedy zostaną wyzerowane kredyty przez nich wzięte, ogromne pieniądze, a Rosja jest strasznie państwem zadłużonym, w sensie obywatele, Rosjanie mają kredyty w ogromnych ilościach i coraz częściej nie spłacają tych kredytów, co widzimy w statystykach. Więc to, że taki człowiek i jego rodzina w nowych zasadach od bodajże maja tego roku również kredyty rodziny zostaną wyzerowane, czyli na przykład on może nie być zadłużony, ale zadłużona jest żona powiedzmy, albo mają kredyt na mieszkanie, no to wszystko zostaje wyzerowane przez państwo.
16: Czyli można powiedzieć, że to jest taki mechanizm wielopoziomowy. To nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać rekruta, ale chodzi o to, żeby pozyskać jego zasoby, żeby pozyskać w pewnym sensie jego życie, na którym można zarobić.
17: Tak, z tym, że życie takiego rekruta tak naprawdę jest bardzo krótkie, tak. Bo jak wiemy z różnych analiz, ale też właśnie z tekstów, które powstają o Rosjanach na froncie, życie takiej przeciętnej osoby, która zrekrutowała się i pojechała na front, trwa maks do 3 tygodnie, a czasami krócej, jeśli taka osoba trafia od razu do roty szturmowej i idzie zdobywać jakieś nikomu nieznane ukraińskie wioski, które są zdobywane przez wiele miesięcy, a czasami przez lata, przez rosyjskie wojsko, które po prostu no, stosuje doskonale wszystkim znaną metodę szturmów mięsa, tak? Mięsa armatniego, które jest wysyłane
16: tak,
17: na
16: no tak,
17: tego
16: to
17: typu
16: już
17: akcje.
16: Wielokrotnie zostało opisane. Ale jeżeli popatrzymy na to, w jakim kontekście pojawia się ten wątek jakby machiny finansowej i pewnego zarabiania na wojnie, takiego bardzo konkretnego zarabiania na wojnie, to już nie jest tylko jakby kwestia uszczuplania tych strumieni finansowych, które tak czy owak płyną do wojska, prawda? Tylko to, co teraz opowiedziałaś, czyli po prostu bardzo brutalna kradzież. To jest jeden z elementów obrazka, bo wy wychodzicie w tej rozmowie od pytania, czy na Rosjanach robi wrażenie to, co się choćby wydarzyło w Moskwie, prawda, przez bombardowanie, czy ostrzał dronowy, jeśli można tak powiedzieć, ukraiński. No i mieliśmy te przesławne zdjęcia płonącej rafinerii i tych czarnych dymów. I w zasadzie odpowiedź Szulman jest następująca. To nie ma żadnego znaczenia, czy to na kimś robi wrażenie, ponieważ nikt nie śledzi tego, jak reaguje ulica i jakby społeczeństwo nie jest faktorem w podejmowaniu decyzji, czy w ogóle w myśleniu o, nie wiem, celach państwa, powiedziałbym tak, czy może raczej celach putinizmu, bo państwo też to nie jest podmiotem.
17: Tak, to jest to pytanie, które mnie interesowało też, gdy zaczynałam tę rozmowę z Jekaterinę Szulman, no bo jednak widzimy coraz więcej też głosów niezadowolenia. Widzimy to również wśród bardziej radykalnych członków tak zwanej Z-społeczności, czyli społeczności prowojennej, którzy otwarcie krytykują Kreml, otwarcie krytykują władzę. Mówią o tym, że dziadek do końca zwariował, ostatecznie zwariował, mając na myśli Władimira Putina, starzejącego się i robiącego też coraz gorsze wrażenie. On nawet nie potrafi krzyknąć ura, ura, tak, spotykając się z żołnierzami. Widzimy niezadowolenie w rosyjskim społeczeństwie. Jekaterina Szulman zresztą w tym wywiadzie zwraca uwagę na dwa sondaże, które jej zdaniem trzeba śledzić, bo one pokazują nastroje w społeczeństwie, tak zwany indeks, wskaźnik niepokoju, który jest badany przez pytanie nie o nastrój tej osoby, która jest przypytywana, tylko o nastrój otoczenia, które trzeba opisać. I ten wskaźnik jest coraz większy. Zresztą zobaczyliśmy, że on rzeczywiście cały czas wzrasta w ostatnich tygodniach, co no nie jest przypadkiem i nie jest dziwne, obserwując coraz częstsze uderzenia po rosyjskich różnych obiektach. I drugie pytanie, które też śledzą politolodzy, to jest pytanie, jakie wydarzenia w ostatnim miesiącu zrobiły na panu, pani największe wrażenie. I to jest sondaż prowadzony przez Centrum Lewady. I jeśli jeszcze 3 miesiące temu uderzenie dronowe po terenach rosyjskich były tam na trzecim miejscu i na przykład o wiele bardziej interesowało Rosjan sytuacja na Bliskim Wschodzie i trwająca wojskowa operacja przeciwko Iranowi, to w tym miesiącu, a tutaj mówimy o tym, co zrobiło tak naprawdę w sondażu, który został opublikowany kilka dni temu, są badane opinie z maju, tak? W maju to zrobiło największe wrażenie i na pierwszym miejscu właśnie są ataki dronowe na terytorium Rosji. Co będzie teraz? Prawdopodobnie to się utrzyma, bo te ataki są coraz częstsze. Być może również na pierwsze miejsce wyjdzie sytuacja z paliwem, bo już w ponad 60 regionach Rosji sprzedaż paliwa jest ograniczona, są limity. Na Krymie wcześniej, tak, okupowane były wprowadzone kartki, teraz w ogóle paliwo nie jest sprzedawane. Zresztą ten sezon urlopowy, wakacyjny w ogóle jest sezonem wojennym zupełnie w Rosji, bo Krym jest de facto zamknięty i turyści odwołują swoje wakacje na okupowanym terenie, ponieważ nie ma paliwa, ponieważ są ciągłe ataki, ponieważ ciężko dojechać właśnie z tych samych powodów, więc sytuacja radykalnie się zmieniła tak naprawdę w ciągu miesiąca i to wszystko widać w tych sondażach, ale tak jak mówi Jekaterina Szulman, wszystko jedno, to znaczy w takich systemach, jakim jest putinowska Rosja, systemem autorytarnym czy systemem dążącym do totalitaryzmu, nastroje ludu nie mają żadnego znaczenia. Ludzie mogą sobie gadać, mogą sobie mówić, wiadomo, że i tak raczej nawet jeśli wyjdą na ulicę, to niczego nie doprowadzi. System po prostu musi utrzymać się, musi być na tyle mocny, żeby przetrwać ten skomplikowany czas i widzimy, że Władimir Putin właściwie w żaden sposób przez ostatnie dni, choć pojawia się publicznie i prowadzi różnego rodzaju wydarzenia i spotkania, to nie odnosi się do tych niepokoi, tak, które widzimy na mediach społecznościowych, widzimy na Telegramie bardzo obficie. Putin mówił o tym, że wszystko jest pod kontrolą, że rosyjskie wojsko jest coraz dalej w Ukrainie, że to jest kwestia czasu, że poszczególne urzędy i ministerstwo mają rozwiązywać te bieżące problemy, które no, nie są zupełnie krytyczne, tylko po prostu bywa, tak? Bywa problem z paliwem, tak jak dzisiaj usłyszeliśmy. No i I tak, tak jak mówię, Jekaterina Szulman, niezadowolenie ludu nie jest żadną oznaką, która miałoby zaniepokoić władze na Kremlu.
16: Ale ona stawia taką ciekawą tezę, że w pewnym przekonaniu Zachodu, właśnie nie tylko Zachodu, znaczy ty odnosisz to akurat w swoim pytaniu do polskich takich mniemań, ale myślę, że pewnie jest wiele społeczeństw i wiele krajów, gdzie ludzie też tak myślą, gdzie my przykładamy właśnie zbyt wielką wagę do postaw ulicy, nie rozumiejąc, że ulica zyska na znaczeniu dopiero, kiedy władza centralna zacznie się dezintegrować. Ona stawia taką tezę, żeby wszystkie rewolucyjne ruchy, bunty i przewroty wydarzają się tak na dobrą sprawę dopiero, jak władza jest bardzo źle zorganizowana. Tylko ja mam taką wątpliwość i takie pytanie, bo wiemy o tym, że Rosja jest świetna i putinizm jest świetny w skanowaniu tych potencjalnych liderów gniewu, prawda? Eliminowaniu ich, neutralizowaniu ich na różne sposoby. Nawalny jest tylko jednym takim ekstremalnym przykładem, bo go zabito, prawda? I w taki też spektakularny, okrutny sposób. Ale przecież jest bardzo wielu, czy było bardzo wielu protestujących w Rosji na różne tematy, ekologiczne, nie wiem, bezpieczeństwa takiego infrastruktury, których na przykład korumpowano, prawda, których jakoś tak inkorporowano do tych środowisk władzy, więc te narzędzia są i one są bardzo rozpędzone i bardzo skuteczne. Czy w takiej rzeczywistości w ogóle będzie komu ewentualnie, jeżeli władza zacznie się mocno dezintegrować, komukolwiek jakby organizować ten gniew ludowy? To jest pytanie, prawda, czy to w ogóle jest tam przestrzeń, nie wiem, mentalna na to, żeby to się w ogóle jakkolwiek wydarzyło.
17: No ale widzimy jednak, że rozmaite problemy społeczne związane z takim zwykłym życiem ludzi gdzieś na prowincji cały czas doprowadzają do jakichś wystąpień i protestów. Parę miesięcy temu byliśmy świadkami dość dużych protestów przeciwko zabijaniu krów na rosyjskiej prowincji, głównie na Syberii to się wydarzyło, że ludzie bronili te swoje krowy przed przyjazdem weterynarzy, którzy mieli po prostu zamordować te zwierzęta, nie mówiąc o tym, co się stało, tak? Jakaś straszna choroba, ale co to była za choroba? Ostatecznie to był jaszczur, nie wiem, czy to jest tak samo po polsku.
16: No właśnie nie wiem, co to jest takiego.
17: No to jest taka choroba takiego bydła, ale nie mam pojęcia, jak to będzie niestety. Mm-hmm. W każdym razie krowy były mordowane i ludzie naprawdę protestowali. Ludzie próbowali bronić te swoje krowy i te swoje gospodarstwa i tak naprawdę nie potrzebowali żadnego lidera, tam nie było liderów. Nie było kogoś, kto by powiedział, że tutaj, słuchajcie, musimy wyjść i zaprotestować. I ja myślę, że tak samo może się wydarzyć w innych przypadkach, że tak naprawdę ci liderzy mogą się pojawić w trakcie, albo to niezadowolenie na tle upadającej, słabnącej władzy może być tak wielkie, że po prostu ten ruch ludowy będzie rzeczywiście tak jakby bardzo horyzontalny, tak? On będzie po prostu rzeczywiście ludowy, a być może wykorzystają to przedstawiciele tak zwanych partii opozycyjnych, które są przecież nadal w Rosji, są nawet w rosyjskim parlamencie, którzy teraz przejawiają różnego rodzaju niezadowolenia z tego, co się dzieje. Nawet taki prawosławny oligarcha Małofiejew, który od 2014 roku sponsoruje tak naprawdę wojnę i daje pieniądze na działanie w Donbasie, teraz powiedział, że Telegram powinien być odblokowany, że z nowych rosyjskich aplikacji nie da się korzystać, one są źle zrobione, no więc jest to również opozycja tak naprawdę do działań FSB i decyzji Kremla. Z tym, że ta rosyjska opozycja, która jest wewnątrz Rosji, bo gdy myślimy o protestach, o wyjściu na ulicach, to ja wyobrażam sobie, że w tym zachodnim wyobrażeniu to są protesty demokratyczne. Ale to mogą być również protesty zupełnie niedemokratyczne, tylko protesty tak zwanych jastrzębie rosyjskich, którzy chcą Odessy, Kijowa i Lwowa i którzy są niezadowoleni tym, że Władimir Putin się tak potyczkuje i nie prowadzi tej wojny w tym zakresie, jak oni by chcieli. I takie siły na pewno też są. I takie siły też mogą wykorzystać ten moment władzy, która zaczyna się chwiać i zaczyna słabnąć do tego, żeby poprowadzić lud dalej. Właśnie Małofiejew jest takim przykładem. On mówił o tym, że odblokujcie Telegram i zróbmy nareszcie nuklearne uderzenie po Kijowie, tak? Bo ile można czekać? I takie nastroje w Rosji też funkcjonują.
16: No tak, ale to by był ten scenariusz, który też jest, też rodzi obawy. Chociaż to, co teraz mówimy, to jest takie political fiction, prawda? Czy co się może wydarzyć ewentualnie, jeśli? Mianowicie, no trochę taki scenariusz jak arabska wiosna, prawda, czyli rozmaite rewolucje, które są krwawe, szerokie, powszechne, horyzontalne, tak jak powiedziałaś, a które jednak, jak się okazuje, łatwo stłumić, bo mimo gniewu powszechnego i realnego, coś tam nie działa w organizacji. Ale to jest, tak jak mówię, to jest pewien przypis. To nie ma się co w ogóle nad tym zastanawiać, co by było gdyby. Jest inne pytanie, które mnie zaczęło nurtować po lekturze tego wywiadu. Czy możemy postawić taką tezę, że władza kremlowska się zaczyna właśnie dezintegrować? Czy to są raczej takie, jakby powiedział, mglicze systemu, takie błędy systemu, które widać, które dają sobie znać, ale to dalej jest władza dość spójna i efektywna, choćby w tym takim dbaniu o to, żeby jej się nie wymknęły rzeczy spod kontroli.
17: Ja myślę, że my jako obserwujące wydarzenia w Rosji, rosyjską politykę z jakąś taką nadzieją i resztkami optymizmu, które jeszcze udało się zachować, łapiemy takie sygnały. No i ciężko powiedzieć, że nie ma takich sygnałów, tak, w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale w każdym razie no w ostatnim czasie, no bo takie sygnały są i widzimy, że system do końca nie kontroluje tego, co się dzieje i wracając też do tego, jak się wydarzą protesty, w zeszłym tygodniu w takim mieście Pienza, to jest region nad Wołgą, zaczęły się wydarzyć łapanki mężczyzn, że przychodziła na przykład policja i komendatura wojskowa do knajpy i zbierano po prostu mężczyzn na wojnę. Albo łapano ludzi na ulicach. I zaczęły się protesty kobiet. Kobiet, które próbowały odbić tych facetów, żeby ich nie wysyłano na wojnę, no bo rzeczywiście zmęczenie wojną w Rosji jest ogromne. I to widzimy we wszystkich sondażach, nawet w sondażach oficjalnych. Oczywiście jest inne pytanie, na jakich warunkach Rosjanie w sytuacji idealnej by chcieli, żeby ta wojna się skończyła, tak? Tutaj są odpowiedzi, które pewnie nie dają za dużo optymizmu. Ale w każdym razie takie życzenie, że ta wojna, czy tam SWO, specjalna operacja wojskowa, powinna po prostu się skończyć, że mają dość, w Rosji funkcjonuje i jest. I Kreml to ignoruje, więc te nastroje są coraz bardziej widoczne i ludzie są coraz bardziej wkurzeni tym, że to cały czas trwa. Czy Kreml do końca kontroluje tę sytuację? Nie wiadomo. No bo można prowadzić represje, ale represje w Rosji jednak cały czas nie są masowe. One są bardziej zastraszające niż masowe. Poza tym widzimy, że Kreml, który obiecywał, że ta wojna, którą Kreml prowadzi i za którą odpowiedzialność tak rozprowadza, o czego zaczęliśmy po całym rosyjskim społeczeństwie, ta wojna no, nie toczy się dobrze. Tak? O tym mówią wszyscy, którzy są gdzieś tam blisko frontu, a Rosjanie czytają tak zwanych zetwojenkorów, czyli korespondentów, którzy są tak naprawdę w wojsku rosyjskim cały czas. Nie ma żadnych osiągnięć, nie ma czym się pochwalić, nie ma z czego być dumnym. Jednocześnie Kreml sprzedawał tę wojnę jako wojnę online albo wojnę w telewizorze, którą można obserwować i być dumnym ze zwycięstwa Rosji. Tego nie ma, bo ta wojna już przyszła do Rosji. I te uderzenia, które wydarzają się w dużych rosyjskich miastach, wczoraj na przykład alarm powietrzny, rakietowy, zupełnie coś innego, o innym nasileniu, o innych emocjach niż atak dronów, był w 17 rosyjskich regionach w centralnej Rosji, a również na Syberię. To jest to, czego wcześniej nie było. To jest to, co zupełnie zmienia też emocje ludzi, lęk, który ludzie zaczynają czuć przed wojną, które przyszły tak naprawdę do ich domu. Co się wydarzy dalej, nie wiadomo, bo jak widać władze nie do końca kontroluje, co się dzieje. Nawet w Moskwie widzimy te uderzenia. Rosyjscy generalowie, o czym również wspomina Szulman, są wysadzanie przy swoich blokach w obwodzie moskiewskim. I takie poczucie chaosu, którym Kreml również straszył Rosjan, mówiąc o tym, no pewnie nie chcecie, żeby było w Rosji jak w latach 90., kiedy był straszliwy chaos i władze niczego nie kontrolowały. Tak naprawdę ten chaos teraz do Rosji przychodzi. I władze mimo tego bardzo rozbudowanego aparatu siłowego nie są w stanie tego skontrolować, nie są w stanie tak naprawdę obronić samych siebie, co na pewno wpływa na poczucie tego, czy władza daje sobie radę. Tak? Są oznaki, których nie da się nie zauważyć, że władza jednak nie do końca sobie daje radę. Władimir Putin nie do końca kontaktuje w ogóle z rzeczywistością i no może nie są przygotowywane dla niego specjalne wydanie wiadomości, jak bywało w innych dyktaturach, ale na pewno ma bardzo zakłamany obraz świata i obraz tej wojny, bo tak jak właśnie mówię też Jekaterina Szulman, on dowiaduje się tego, co się dzieje na froncie od swoich generałów, którzy chcąc, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, żeby się nie skończyła, sprzedają mu obraz sukcesów rosyjskiej armii, która dąży po prostu do przodu, na froncie, która zwycięża, a która na jesień, jak słyszeliśmy wcześniej, będzie miała cały Donbas. Na jesień już jest niedługo, tak? Więc czy jakieś myśli pojawią się u Władimira Putina, że jednak coś jest nie tak? Pewnie nie, ale zobaczmy.
16: Ale to jest rzeczywiście interesujące, jakby ten mechanizm oddzielenia samego przywódcy od rzeczywistości, prawda? Tego, co on postrzega jako jakiegoś rodzaju sondę rzeczywistości, która też jest zafałszowana, jakie on ma też narzędzia, żeby... To jest ten przesławny dowcip, prawda, o tym, jak to Putinowi drukują internet codziennie, żeby mógł się dowiedzieć, co się tak na dobrą sprawę dzieje. Nie, ale to jest też... Ja zastanawiam się nad tym, jakby jak ta władza może jeszcze odzyskać taką sterowność, czym może społeczeństwo przekonać o tym, że sytuację kontroluje, no bo pamiętamy, czym było wyjście z lat 90., prawda? Te słynne eksplodujące bloki, te wybuchy gazu, prawda? Do dziś niewyjaśnione, wydaje się, że inspirowane przez FSB, które miały pokazać, że o, widzicie, tu mamy wroga, który usiłuje jakby nas zniszczyć. I to byli Czeczeni oczywiście. Teraz wydawało się, tak ona przedstawia taką, Szulman przedstawia taką interpretację, że tym wrogiem mieli być Ukraińcy. No ale to nie wyszło. Wróg się okazuje jakby za trudny do pokonania.
17: Ale ja myślę, że w sensie propagandy to może być dopiero przed nami, bo na razie ci tak zwani ukraińscy terroryści, jak określa ich Kreml coraz częściej, ukraińscy naziści, dokonywali czegoś albo na bardzo małą skalę, czyli te pojedyncze zamachy przeciwko czy rosyjskim wojskowym generałom, czy przeciwko propagandystom takim jak Władlen Tatarski kilka lat temu, albo Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina. Albo jednak cały czas były to wydarzenia na terenach okupowanych, które przez Rosjan nie są odbierane jako jednak rosyjskie, tak? To są tak zwane nowe terytoria, ale cały czas to nie jest Rosja. To jest coś takiego w tej szarej strefie, gdzie nawet można się przyjechać z myślą super, że Rosja się poszerzyła i to jest chyba nasze, ale to nie jest Rosja, tak? Rosja cały czas ma kontrolę graniczną na granicy właściwej rosyjskiej pomiędzy tymi terenami. I taka próba na pewno się wydarzyła w Starobielsku z tym trafieniem do akademika, wykorzystywanego również, ten teren był wykorzystywany tak prawdopodobnie przez jakieś wojskowe jednostki i z tymi studentami, którzy tam zginęli. Później była jeszcze jedna próba z tym białoruskim autobusem, który jechał do Gelendżyka i wiózł białoruskie dzieci i został trafiony dronem, zginęła jedna kobieta. Więc Szulman tutaj zwraca

0: bezpiecznego śledztwa w tej sprawie. Nie ma tam dziennikarzy nawet, którzy by mogli cokolwiek o tym pisać. Więc ja myślę, że taki scenariusz, który byłby dla Kremla najlepszy, dla propagandy najlepszy, jest taki, że coś się zaczyna wydarzyć masowo na terenie Rosji. I to można zrzucić właśnie na tak zwanych ukraińskich terrorystów, których, z którymi walczy Moskwa, walczy Kreml. Na razie tego nie widzimy. Czy Kreml będzie próbował wykorzystać właśnie ten scenariusz? No to jest pytanie. Ale na pewno też widzimy, że właśnie ten siłowa metoda takiego gnębienia, niezadowolenia w Rosjanach też nie działa, no bo cały czas, co tydzień widzimy te ogromne wyroki, tak, do 25 lat więzienia, ale cały czas, co tydzień to się powtarza, więc ludzie jednak widząc te rozmaite procesy sądowe, cały czas mają tę potrzebę wyrażania swojego niezadowolenia, jeśli rzeczywiście to niezadowolenie czują.
1: A jak ty to rozumiesz jako, no jednak z urodzenia Rosjanka, no masz obywatelstwo polskie, ale to jest twój kraj, prawda? Więc jak ty rozumiesz, kiedy to zepsucie zaczęło tak narastać? Bo to jest, jakby ten obraz jest o tyle porażający, że widać, że jakby puszczają wszystkie mechanizmy moralne w różnych sferach życia społecznego. Jakby kiedy to się tak rozpędziło, że dzisiaj są możliwe takie rzeczy właśnie jak to, co opisujemy, ten front, gdzie ci prości ludzie stają się właściwie taką machiną. No już to jest mało powiedzieć mięsa armatnie. To jest już taka wytarta metafora. To wszystko, co opisałaś, jest jakby dużo bardziej przygnębiające i mroczne.
0: Nie, to jest totalnie, to jest piekło, tak? W sensie to tego nie mogę znaleźć słowa, tak, żeby tak, jakoś tak metaforycznie to opisać, bo to jest naprawdę taka okrutność na jakimś zupełnie
1: nowym poziomie,
0: tak. No to są też gwałty na przykład, tak? Znaczy gwałty na swoich, na żołnierzach, tak, po prostu, które są dokonywane, jakieś okrutne morderstwa. To, czym się tak szczyci Kreml, mówiąc, że swoich nie porzucamy, no to ci swoje tam na froncie właśnie są porzucani, jak są ranni na przykład, by ich się nie opłaca wyciągać z tej szarej strefy, a jak nie ma ciała, to nie ma wypłat, więc również system oszczędza na tych rodzinach, które by chciały dostać wypłaty za tych żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Natomiast jeśli mówić o tym, dlaczego tak, to jest trudne dla mnie pytanie, to znaczy ja się zastanawiam też nad tym. No, poziom agresji, poziom obojętności zawsze był duży, tak jak ja to czuję, ale myślę, że też jest ważne to, że w społeczeństwie rosyjskim od dłuższego czasu już nie było żadnej solidarności, żadnych więzi pomiędzy sobą. O tym mówili zresztą rosyjscy socjologowie na samym początku wojny, gdy pytano, dlaczego Rosjanie wspierają, co myśli społeczeństwo rosyjskie, tak? Dlaczego Rosjanie wspierają wojnę? Socjologowie mówili o tym, że ciężko w ogóle mówić o społeczeństwie rosyjskim jako takim. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo rosyjskie. Są rozmaite atomy, które sobie krążą i które nie do końca mają ze sobą kontakt. I ja myślę, że to naprawdę tak, bo nawet ci wojskowie, którzy trafiają właśnie na front, którzy są ofiarami poniekąd tych praktyk, o których mówiliśmy. Rodziny próbują dochodzić gdzieś tam sprawiedliwości, być może pisząc listy do Rzecznika Praw Człowieka, które wyciekły w maju tego roku i zostały zbadane przez naukowców. Ci ludzie nie są bohaterami dla Rosjan. Ci ludzie pojechali zarabiać i oni nie spotykają żadnego współczucia. Wracając do Rosji z wojny, oni spotykają się z tym, że wszystkim tak naprawdę jest wszystko jedno zupełnie, co z nimi się wydarzyło i co się wydarzy na tym froncie. Ludzie po prostu są zajęci własnym życiem, pogarszającym się poziomem tego życia, problemami. Ludzie nie chcą często, żeby ktoś z ich rodziny poszedł na front i próbują tego uniknąć. A jeśli chcą, żeby poszedł, no to jest ta sytuacja, którą opisywaliśmy, że da się na tym zarobić. I ta wojna naprawdę jest w dużej mierze o pieniądzach, a nie o jakiejś ideologii. Kreml tak naprawdę nie zdołał doprowadzić do tego, żeby ta wojna zamieniła się w wielką wojnę ojczyźnianą. Ona nie jest wielką wojną ojczyźnianą. To nie jest wojna za ojczyznę. To jest wojna za pieniądze. I dlatego kiedy ta wojna przychodzi do domów Rosjan, dla których ona wcześniej była bardzo daleką wojną, na której się zarabiało i to był wybór,

0: то настрої ще зміняє радикальні. Люди мовляв, вже ніхто ще скінчить попросту, і лиш можна. Сидіться там понад чотири лата і стати ми тим зменшення. Я мислю, що так як мислю себе такий якийсь воображений сполучності моїх родаків, росіян і росіянок, і російській провінції передовсім, то я не бачу, теж моє виобразні, так, але то теж є то питання, з якого зачинаюся, на ілові ми в ogóle розуміємо дійшейшу Росію. Я не була в Росії 4 лет, понад 4 лет. Не бачу там емпатії, так? І то є така апатія і обоянсність, і старання пережити попросту в тій речовістості, як найменшим коштом. Є то якась стратегія, так? Але стратегія дуже смутна. Але власне... Być może jest zupełnie inaczej.
1: To jest to pytanie, którym też chcę zakończyć. Tak. To znaczy pytanie o możliwość prowadzenia analizy właśnie przez taką Szulman, prawda? Czyli jakby my kontaktujemy się z jej wiedzą, z jej umysłem, z jej jakby szerokimi horyzontami, ale co może zrobić badacz, który nie może do przedmiotu swoich badań się zbliżyć?
0: No i dlatego cały czas my jako dziennikarze i badacze również powtarzają, że czy w ogóle możemy wierzyć rosyjskiej socjologii, tak? Czy możemy sprawdzić, że tak naprawdę jest, jak pokazują nam wszystkie sondaże na początku wojny, czy teraz właśnie to, o czym mówimy, o tych społecznych nastrojach. Dla mnie tak naprawdę no, jedynym źródłem, z którego mogę czerpać jakąkolwiek wiedzę na temat emocji, nastrojów społeczeństwa, jest zakazany w Rosji Instagram, czy w kontakcie akcje, ale raczej coś, gdzie są jakieś krótkie filmiki, bo te filmiki są cały czas nagrywane przez ludzi w Rosji, niezależnie od zakazów i działających, czy nie działających VPN-ów i tak dalej. No bo tam coś widać. Różne fora, na przykład czaty też żon zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy, gdzie te żony wymieniają się swoimi doświadczeniami, myślami i tak dalej. To są ci zwykli ludzie. Natomiast jeśli chodzi o ekspertyzę, ja zresztą dyskutowałam po tym, jak zrobiłam, publikowałam ten wywiad na moim Facebooku z koleżanką z Poznania, która no właśnie zarzuciła Szulman, że Szulman jest w Berlinie i od wielu lat, to znaczy od 2022 roku nie była w Rosji, no ale nikt z nas
1: no
0: nie
1: właśnie,
0: był za dobrą sprawę. Ja myślę, że jednak taka ekspertyza no, ma jakieś podstawy do bycia ekspertyzą sprawiedliwą i mającą związek z rzeczywistością, no bo jednak są jakieś procesy, które się toczą, tak, które możemy analizować. Też Szulman w tym wywiadzie zwraca uwagę na nastroje rosyjskich urzędników, co dla niej jest bardzo ważną oznaką właśnie tego, czy system się chwieje, czy jest stabilny, czy da radę się utrzymać dalej. I ona mówi o tym, że ci urzędnicy też są częścią społeczeństwa rosyjskiego bardzo ważną, że oni tak naprawdę są takie indykatorem nastrojów. Szulman zresztą, ona pochodzi z obwodu tulskiego i tam zaczynała tak, że pracowała w administracji obwodu, więc te jej związki z urzędnikami są oczywiste. W Moskwie pracowała w Akademii przy prezydencie Rosji, która była może jednym z takich najbardziej liberalnych i niezależnych uczelni w Moskwie, ale jednak kształciła urzędników państwowych cały czas. Także te jej obserwacje mają podstawę. Ale myślę, że ogromną wartością są teksty, które cały czas powstają w oparciu o wypowiedzi ludzi, którzy są w Rosji. Często są teksty anonimowe i pracujemy trochę w takiej dobie dziennikarstwa anonimowego, anonimowych źródeł. Oczywiście nie mówię tutaj o źródłach kremlowskich, tak, bo to jest jeszcze oddzielny typ publikacji, tylko o ludziach, którzy wypowiadają się, ale nie pod imieniem i nazwiskiem. I są również badacze, czy są eksperci, którzy są wewnątrz Rosji, którzy obserwują tę rzeczywistość, która ich otacza, ale to również są opinie, które nie będą nigdy opublikowane, tak, poza granicami pod imieniem i nazwiskiem, poza granicami Rosji, a w Rosji po prostu są niedopuszczalne.
1: Masza Makarowa, dziennikarka, była Państwa i moim gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo.
0: Dzięki.
2: Autopromocja.
3: Takie pozytywne dane rzadko przebijają się na nagłówki i pierwsze miejsca w serwisach informacyjnych, więc większość ludzi mogła w ogóle nie słyszeć, że bardzo ładnie doganiamy zachodnie kraje Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom życia. Cotygodniowe podsumowanie roku zapraszam do odsłuchania najnowszego odcinka w aplikacji Tok FM.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
9: No, czekam na dobrą okazję.
8: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
9: O, wow, na pewno skorzystam.
8: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
9: A mają też inne osiedla?
8: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los!
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: O jedności i osiągnięciu trwałego pokoju w Ukrainie mówią po spotkaniu w Berlinie liderzy państw E5. Mówił dużo w wywiadzie, ale już nie w prokuraturze, która wezwała do złożenia wyjaśnień byłego ordynatora Szpitala Południowego. Kto gra dalej, a kto jedzie do domu? Rozpoczyna się ostatnia kolejka fazy grupowej Mundialu. Na zegarach 3,5 minuty po godzinie 20. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, podkreślił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność i ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił po spotkaniu, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu. Jak ocenił, lipcowy szczyt NATO w Ankarze będzie kontynuacją tego kursu. Premierka Włoch Giorgia Meloni podkreśliła natomiast, że Europa musi kontynuować wsparcie dla Ukrainy aż do osiągnięcia trwałego, sprawiedliwego pokoju. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
20: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studium, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
19: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła do czasu pojawienia się jego obrońcy na poniedziałek. Tymczasem były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach i jak ocenił, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił też, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. Społecznicy z Łodzi krytykują oficjalny raport o stanie miasta za 2025 rok. Zarzucają mu przemilczenia informacji i brak porównania Łodzi do innych miast. W związku z tym na bazie publicznych informacji przygotowali własny dokument. Co w nim jest? O tym łódzki reporter TOK FM Bartosz Kądziołka.
1: Jak mówi Tomasz Tomas ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, w przeciwieństwie do Łodzi inne miasta jak Poznań w oficjalnych raportach nie boją się porównań do innych stolic regionów.
21: Nie jest takie wpatrywanie w rzeczywistości. Często w tych porównaniach Poznań wypada na trzecim, czwartym miejscu, więc pokazują rzeczywistość taką, jaką jest, pokazują, gdzie się powinni poprawić, czym wypadają dobrze.
1: Zdaniem społeczników, co wybrzmiewa w ich raporcie, Łódź nie powinna skupiać się na organizacji festiwali, ale na przykład na depopulacji, pustostanach czy komunikacji miejskiej. Na to odpowiada wiceprezydent miasta Tomasz Piotrowski.
22: Wszystkie te elementy oczywiście są ważne i niezbędne w funkcjonowaniu miasta i to też staramy się robić. Tutaj nie ma jakiejś dysproporcji między jednym a drugim działaniem.
1: Oba raporty, ten miejski i ten autorstwa Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód, można znaleźć w internecie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
19: W TOK FM czas teraz na sport.
23: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
24: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Zaczynamy ostatnią kolejkę fazy grupowej na Mundialu. W grupie A pewny awansu Meksyk zmierzy się z Czechami. Trener współgospodarzy Javier Aguirre mimo kompletu punktów uważa, że jego zespół stać na dużo lepszą grę. Moim zadaniem jest zadbanie o to, aby moi zawodnicy dobrze trenowali, dobrze ze sobą współpracowali, grali dobrą piłkę i wygrywali mecze. W tej chwili jesteśmy w trakcie tego procesu. W dwóch wygranych meczach nie zagraliśmy dobrze i nie byłem w pełni zadowolony. Popełnialiśmy błędy w obronie i w ataku. Dlatego mamy nadzieję, że w tym trzecim meczu, nawet jeśli nie będzie idealny, zagramy przynajmniej lepiej niż w dwóch poprzednich. W drugim meczu w tej grupie RPA zagra z Koreą Południową, to o 3:00 nad ranem. Grupa B zagra o 21:00. Szwajcaria z Kanadą powalczy o pierwsze miejsca, Bośnia i Hercegowina oraz Katar o awans z drugiego lub trzeciego miejsca. O północy w grupie C Brazylia zagra ze Szkocją. Carlo Ancelotti wie, że od jego zespołu oczekuje się dużo lepszej gry. Ciąży na nas wielkie zobowiązanie, jakim jest rywalizacja na tych mistrzostwach świata. Nie zaczęliśmy dobrze w pierwszym meczu, drugi był już lepszy. Jesteśmy pewni, że trzecie spotkanie będzie jeszcze lepsze. To będzie na pewno trudny mecz, jak zwykle, ponieważ Szkocja ma swoje atuty. To walczaki grają bardzo dobrze zorganizowani i mają dobrych zawodników. Dla Szkotów gra na Mundialu z Brazylią to spełnienie marzeń, mówi obrońca Andy Robertson. To spotkanie, na które bardzo czekamy. Gramy przeciwko ogromnemu krajowi, najbardziej ikonicznemu na Mistrzostwach Świata i oczywiście najbardziej utytułowanemu. Ale to daje również nam szansę na spełnienie naszych własnych marzeń. W drugim meczu w grupie C także o 3:00 nad ranem Maroko zagra z Haiti, które nie ma już szans na awans. Nie było przełamania na mączce, sezon na trawie też zaczął się źle. Iga Świątek odpadła już po pierwszym meczu w turnieju w Bad Homburg. Rozstała nas z jedynką Polka, która rok temu dotarła w niemieckim turnieju do finału. Przegrała z Emmą Navarro 5-7, 6-2, 3-6. Gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku poznamy za 3 lata. Taką informację przekazał dziś MKOL. To powrót do starego systemu, czyli wyboru z 7-letnim wyprzedzeniem. Imprezy od dawna chcą zorganizować m.in. Indie i Katar. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
23: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
19: Noc przed nami z przeważnie z zachmurzeniem małym, miejscami na północnym wschodzie i wschodzie zachmurzenie umiarkowane, w całym kraju bez opadów. Temperatura minimalna od 11 stopni na Suwalszczyźnie i na obszarach podgórskich Karpat, około 15 w centrum, do 17 na zachodzie.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Jest 9 minut po godzinie 20, słuchamy Radio Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem z Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Filip Wejcher. Dobry wieczór, cała trójka nasza mówi i zaprasza za jakieś pół godziny na antenę. Dziś trochę będziemy Państwa pytali o Państwa bezpośrednie doświadczenia związane z podróżowaniem kolejami w Polsce i myśleniem o tym podróżowaniu, a trochę będziemy pytali z bardziej analitycznej perspektywy, czy za naszych czasów następuje tutaj jakaś naprawdę duża, duża zmiana, więc o wspomnienia też będziemy Państwa pytali. Rząd chwali się inwestycjami kolejowymi, spektakularnymi. Czy i jak widać to z Twojej perspektywy? O tym będziemy ze słuchaczami, słuchaczkami za pół godziny rozmawiać, także zapraszam Państwa na antenę, a rozpoczynamy od rozmowy z Karolem Tramerem, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn, autorem książki Ostre Cięcie, jak niszczono polską kolej i wydanej w ubiegłym roku książki Przestawianie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Drodzy pana, przepraszam, że ta książka jest w tak fatalnym stanie, ale
3: no to dobrze, są różne style czytana.
0: Tak, bo... ale są różne style czytania. Ja niestety cierpię na ten agresywny, to znaczy po prostu powidać po książce, którą czytałem, którą nie. Ale przy okazji chciałem pana zapytać o komentarz, no bo to jest jednak radio i to informacyjne, w związku z czym muszę pana zapytać o komentarz do tych wypowiedzi z 13 czerwca w Łomży, premier oficjalnie mówi, że oto do Łomży będzie dojeżdżał pociąg i kiedy pan słucha premiera, który mówi, że celem programu Nasza Kolej jest powrót pociągów do mniejszych miast i wymienia premier, to jest wymienił Ciechocinek, Bełchatów, Złotoryje i tego 13 czerwca, kiedy pan słyszał premiera rządu, który mówi, kolej wróci do mniejszych miast, to miał pan déjà vu?
3: Nie wiem, czy déjà vu, bardziej ja tam zwróciłem uwagę na jedną z wypowiedzi premiera, która padła w pociągu specjalnym, który wiózł premiera z Ostrołęki do Łomży, w przedpremierowym pociągu, dzień przed oficjalnym uruchomieniem połączeń do Łomży. Po 33 latach od likwidacji połączeń, no to też pokazuje, gdzie byliśmy i gdzie jesteśmy. To znaczy Łomża, jak traciła połączenia, liczyła ponad 60 tysięcy mieszkańców, była miastem wojewódzkim, a mimo to likwidowano połączenia do nawet takich ośrodków. No ale jeśli chodzi o te ostatnie dni i ostatnie wypowiedzi, no to tam premier Tusk powiedział, że no przez lata to tak bardziej zajmowaliśmy się drogami, a kolej jakoś umykała uwadze, tak nie było powiedziane kogo. No i to jest... To
0: naszego badanie, społeczeństwa.
3: No, społeczeństwa, czy w ogóle polityków, no nie było powiedziane kogo, no że w ogólnej uwadze umykała. I to dla mnie była znamienna wypowiedź, to znaczy to były konkretne decyzje, że ona umykała. No ja na przykład pamiętam poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej, jak minister Elżbieta Bieńkowska, jak Lwica walczyła o to, żeby przesunąć pieniądze z kolei na drogi. Więc to się nie działo samo. To nie było tak, że to był proces, którego nie dało się zatrzymać, nie mieliśmy na niego wpływu, że kolej przemijała jak lampa naftowa czy teleks. No, że po prostu jej czas mijał i...
0: Trochę z pana książki, wynika, że część tych ludzi była przekonana, tak, że to jest trochę jak prawo natury.
3: Tak, ale rzeczywiście tak mówiono w latach 90. czy nawet w jakichś podręcznikach do geografii, że no czas kolei mija, motoryzacja indywidualna, czy nawet sama kolej w swoich dokumentach strategicznych, z dzisiejszej perspektywy dość kuriozalnych dokumentach, no ale był w połowie lat 90. Dyrekcja Generalna PKP wydała dokument pod rozkosznym tytułem Nasza kolej, dlaczego i jak ją restrukturyzować i tam było jasno napisane, należy wygaszać popyt na podróże koleją i przesuwać go na transport samochodowy, więc też to nie jest tak, że tylko politycy zaniedbywali kolej, tylko kolej sama pokazywała, że właściwie jest niepotrzebna.
0: To tutaj zatrzymajmy się chwilę, zanim przejdziemy do następnego etapu i w tamtym czasie, kiedy pan pisał to w jednej, w drugiej książce i pan się zastanawiał nad tym, to jak wiele osób w Polsce, w tym również decyzyjnych, ale być może zwykłych zjadaczy chleba też, zakładało, że właśnie taka jest rzeczywistość. Kraj się modernizuje i ergo wszyscy będziemy mieli samochody, a ci najbogatsi może będą samolotami latać, to oznacza, że nie ma co dopłacać do nierentownych kolei. Jak mocno to było Pan podaje przykład nawet jednego w książce, chyba pana Furgalskiego, który nawet powtarzał taką tezę, że trzeba, no to zresztą pan Furgalski pojawia się czasami na zwrocie TOK FM, możemy mu przypomnieć to, ale czyli dziennikarze, politycy, osoby wpływowe, autorytety, czyli, ale skąd to się wzięło?
3: Znaczy, bo to jest jeden problem, bo ja w swojej książce pokazuję przykłady różnych osób, które, że tak powiem, prezentowały pewną mądrość etapu. I to jest jeden z zarzutów, które ja w książce stawiam do środowisk eksperckich czy dziennikarskich, że one dostosowywały się do tego, co politycy w danym momencie, w danym okresie uważają i mówią, a nie próbowali wpływać na to, co oni powinni uważać.
0: No tak, ale wiem, mamy trochę czasu. Ja muszę...
3: Tak, no, ale nie,
0: ja teraz troszkę, tak. Mam jedno zasadnicze pytanie i myślę, że słuchacze i słuchaczki, którzy pamiętają tamte czasy, też mam pytanie. Co tu jest tym pierwszym poruszycielem tej idei?
3: No, nie,
0: amerykańskie filmy, gdzie wszyscy jeżdżą samochodami?
3: Oczywiście fascynacja Polaków Ameryką przejawiała się również w zarządzaniu koleją. To znaczy dokument, o którym przed chwilą mówiłem, Dyrekcji Generalnej PKP, dla mnie szokujące w tym dokumencie jest jedna rzecz, najbardziej. Poza tymi tekstami, że tam kolej trzeba wygaszać, zwijać, ale tam jedyny kraj, na jaki się patrzy jako wzorzec, jako punkt do naśladowania, to są Stany Zjednoczone Ameryki, które mają kolej z innej planety. To jest trochę tak, jakbyśmy wzorowali się na kolei na Marsie, a w ogóle nie patrzono na to, co się dzieje na przykład w byłym NRD, czyli kraju, który bardzo szybko po zjednoczeniu Niemiec podlegał procesom takim. Modernizacja autostrad, dostępność duża używanych samochodów z zachodu, czyli tam zachodziły w ciągu naprawdę miesięcy procesy, które zaraz przyszły do Polski. I to był kraj, któremu powinniśmy się przyglądać, właśnie inne kraje regionu Europy Środkowej, ale właśnie na przykład ta była NRD, bo tam kolej nagle zderzyła się z dużą konkurencyjnością samochodu, intensywnie wzmacnianą inwestycjami publicznymi. No i co kolej robiła? I w tym dokumencie Dyrekcji Generalnej PKP w ogóle nie patrzono na to, co robią w Czechach, co robią w Niemczech, tylko patrzyli na Amerykę.
0: Ale ja to rozumiem jako opowieść o tym, że nasza wizja modernizacji i media, i eksperci, i politycy, i zwykli ludzie. O, nawet taki cytat znalazłem pana w książce, bo ta wizja, ona przejawia się w bardzo różnych rzeczach. Pan cytuje Gazetę Wyborczą z 2019 roku, czyli to jest naprawdę niedawno. Ludzie myślą, że transport publiczny jest dla tych, którym się w życiu nie udało. No bo jak się udało, to mam samochód.
3: Tak, i to był, ale to był element, moim zdaniem, pierwszym kamyczkiem była przyjęta w latach 90. przez nowe rządy polityka transportowa polegająca na tym, że państwo buduje drogi ekspresowe, autostrady. W latach 90. cały czas było mówione w mediach, drogi są w złym stanie, rozliczanie ile kilometrów autostrad zostało zbudowanych. I polityka transportowa wyznaczona przez polityków, ale też podgrzewana przez środowiska eksperckie, medialne, no dopytywaniem, no co z tymi autostradami, dlaczego tak mało autostrad. I polityka transportowa państwa polegała na tym, że państwo buduje sieć drogową, a obywatel ma, jak chce skorzystać z tej infrastruktury, ma sobie kupić samochód, ewentualnie jak nie może sobie kupić samochodu, nie może go prowadzić, to poprosić sąsiada, żeby zawiózł do przychodni czy do sklepu.
0: No więc pytanie, bo teraz tak, pan przeglądając teksty na ten temat, wypowiedzi różnych ludzi, siedząc w tym temacie, mówiąc kolokwialnie, pewnie też trochę poczuł tego ducha tamtej epoki. To znaczy epoki, która mówi, kolej jest przeszłością, ale czy w tej wizji w ogóle jakakolwiek rola kolei przypadała? Czy to była wizja modernizacji, która mówi, no nie, to już w ogóle wszystko jest nieważne. Dlatego o to pytam, że równolegle w latach 90. mieliśmy do czynienia z wyłączaniem komunikacyjnym właśnie tych rejonów, o których jednak było głośno i część opinii publicznej mówiła, to nie jest sprawiedliwe i to nie jest słuszne. Na przykład te defaworyzowane fragmenty Polski, gdzie były PGR-y. I one stały się pewną ikoną wykluczenia. I dziś wiemy, że można to, takie rzeczy transformacyjne można robić tak, żeby nie wyrzucać tylu ludzi na margines. Ale częścią tego powinna być kolej, a się nie stała.
3: Ale ja mam poza tym, że się zgadzam, że nie traktowano kolei jako elementu polityki regionalnej, społecznej, rozwojowej, czyli jeżeli mamy problematyczny, problemowy obszar, były PGR-y, miasta, monokultury przemysłowe, w których pada górnictwo, czy pada, czy jest zamykane, no to zapewnijmy koleją dojazd do miejsc, gdzie ta praca jest. I nie patrzono w ten sposób, tylko patrzono tak, no skoro tutaj miasto upada, to kolej też można zlikwidować do tego miasta, bo to miasto już upada. Więc to był, to jest jedna kwestia, ale
0: to jest,
3: ja...
0: Ten taki darwinistyczny jest dla mnie zrozumiały i myślę, że
3: ja mam jeszcze szerszą tezę.
0: No.
3: To znaczy, to jak mówiono o PGR-ach i jak mówiono o kolei w latach 90. było bardzo podobne. To znaczy, że jest to niepotrzebne nikomu, że to pochłania pieniądze, że worek bez dna i że to nie ma sensu. Więc ja twierdzę, i trochę to jest mój kolejny zarzut do mediów wtedy, że one tak ocieplały wizerunek tych polityk likwidacyjnych. Polityk likwidacyjnych, które się przejawiały w no na przykład ekspresowa likwidacja górnictwa w Zagłębiu Wałbrzyskim. To była decyzja, która nie wiem, czy była uzasadniona, przynajmniej w tak krótkim okresie zamknięcia tego górnictwa, ale media zadbały o to, żeby nie było wątpliwości,
0: tak,
3: żeby no, trzeba likwidować. I tak samo z kolejami było, to znaczy było mówione, no, że te pociągi są puste, nikomu nie potrzebne.
0: W pewnym momencie się stały puste. No,
3: no po tym wygaszaniu popytu zgodnie z tym dokumentem na przykład, ale też było tak, że likwidowano, ja jeździłem na przejazdy ostatnimi pociągami na wielu liniach i bardzo często mnie szokowało też jako odbiorcę mediów, że ja jadę pociągiem, on jest pełny ludzi i ci ludzie się zastanawiają, no, że na przykład jak oni w poniedziałek dojadą z, no, na przykład na linii Ostrołęka, Łapy, Białystok, jak oni dalej sobie poradzą. I to nie było tak, że te pociągi już, że to wygaszanie popytu tak było zawsze sprytnie i skutecznie robione, że te pociągi już w chwili likwidacji były puste. Często było ludzi dużo w tych pociągach, aż do końca.
0: Ale nie, a co ciekawe, jak pan mówi o tej opowieści, tej narracji, gdzie kolej jest nie tak daleko od PGR-ów upadających, znaczy mówienie, takie neoliberalne mówienie o rachunku ekonomicznym i wpychanie tych losów ludzkich w jakiś nurt, który jest taki naturalnym nurtem, no, zmiany świata, ale ciekawe, mam ten cytat z Adriana Furgalskiego, ale ludzie są okrutni, na przykład ja teraz. Adrian Furgalski, 2004 rok, to jest naprawdę niedawno, tak można powiedzieć. Konieczna jest likwidacja nierentownych linii. Nie ma co ukrywać, że konieczna jest on to napisał w Rzeczpospolitej. Nie ma co ukrywać, że konieczna jest likwidacja nierentownych linii, na których ani poprawa rozkładu jazdy, ani wprowadzenie autobusów szynowych, ani urealnienie opłat za infrastrukturę, czy wprowadzenie dopłat ze strony samorządu nie przyniesie pożądanego efektu. I jak przeczytałem to w pana książce, ten cytat, pomyślałem sobie, ale ciekawe, co wtedy rozumiano, albo tacy eksperci rozumieli przez przyniesienie pożądanego efektu. Bo teraz bogaci od doświadczenia, pewnie byśmy na myśli mieli inny pożądany efekt. Tam chodziło prawdopodobnie o pieniądze. Teraz byśmy się zastanawiali już nad terminem, który zrobił niesamowitą karierę, wykluczenie komunikacyjne. Ale kiedy się kończy ta pierwsza faza, o której pan opowiadał? Co się wydarza w Polsce takiego? Pan pisze o tym w książce, tak sprytnie pana pytam, wiem, co pan powie, ale kiedy następuje ten moment, który ewidentnie jest inspirowany politycznie, kiedy głośno w sferze publicznej mówi się, o nie, tak nie może być, będziemy przywracali te połączenia, które wygaszone. Co się wtedy wydarza?
3: Znaczy to, ja piszę w książce i tak uważam też, no, że jednak tym takim ostatecznym przełomem, bo to też reaktywacje połączeń zaczęły się wcześniej, ale jednak kampania wyborcza w 2015 roku wpłynęła na wszystko, jeśli chodzi o postrzeganie transportu publicznego, wykluczenia transportowego. To znaczy PiS szedł do wyborów, zarówno prezydenckich, jak i parlamentarnych, z hasłem, że Platforma Obywatelska doprowadziła Polskę do ruiny.
0: Ta Polska w ruinie.
3: I trzeba było udowodnić to hasło. No i najprostszym sposobem na udowodnienie po fali cięć kolei było występowanie pod różnymi ruderami dworców kolejowych przy zarośniętych torach, no i pokazywanie, no, że Polska jest w ruinie, bo na przykład w Głubczycach nie ma kolei, dworzec jest w ruinie. I to była taka typowa sceneria kampanii wyborczej. I potem to było tak, że to z jednej strony rozpaliło społeczne oczekiwanie, no że skoro politycy mówią, że to, że gdzieś nie ma kolei, to jest źle, to jest degradujące dla tego powiatu, dla tego miasta, no to my jako społeczeństwo możemy, mamy prawo oczekiwać i wymagać, no to odbudujcie tą kolej. Ale to było też znamienne, że PiS przez pierwszą kadencję od 2015 do 2019 roku trochę nie miał pomysłu, no powiedział, że Polska jest w ruinie, ale dopiero pod koniec kadencji, jak się zbliżały kolejne wybory, to zaczął tworzyć programy jakieś typu Kolej Plus, który no, nawiasem mówiąc, dopiero teraz przyniósł pierwszy efekt. To znaczy Łomża jest pierwszym miastem, które odzyskało połączenia kolejowe dzięki programowi Kolej Plus, który został ogłoszony w 2018 roku, tuż przed wyborami samorządowymi, no bo potrzebny był jakiś już merytoryczny wsad do tego mówienia, no skoro Polska jest w ruinie, no to co my z tym zamierzamy zrobić?
0: A ciekawy jest efekt, który podczas lektury pana książki i czytaniu o tym, o czym pan teraz opowiada, ma czytelnik, a mianowicie myśli sobie tak, że ja tak myślałem, więc ta narracja, od której z przyczyn politycznych, wyborczych, tak, zaczynają politycy, ona zaczyna rozchodzić się po społeczeństwie. Pan powiedział, ludzie zaczynają mieć realne oczekiwania, skoro to padło w sferze publicznej, masz prawo do tego, żeby gdzieś tam do pracy, gdzieś tam dojechać koleją. Tak?
3: Albo jeszcze jeden efekt, to znaczy ja uważam, że bardzo ważnym efektem zmiany też takiego, że mamy prawo oczekiwać od państwa nie tylko edukacji, zdrowia, ale też transportu, była emigracja zarobkowa. To znaczy ludzie pojechali z Polski, z odciętych od świata miejscowości, które właśnie pozbawiono kolei, potem zaczęto ciąć PKS-y, no i pojechali do Holandii, do Wielkiej Brytanii, do Belgii i zobaczyli, że tam pociągi są nowoczesne, jeżdżą co pół godziny albo co 15 minut, że to nie jest tak, jak nam mówiono w Polsce, że transport publiczny upada, jest dla przegranych, tylko że oni zobaczyli, że to jest normalna usługa publiczna, która jest świadczona na wysokim poziomie. I potem, jak wrócili do Polski, no to też mieli takie, a dlaczego ten dworzec w mojej miejscowości nie ma pociągów, są zarośnięte tory. Więc moim zdaniem też emigracja zarobkowa była takim pokazaniem ludziom, że to nie jest tak, że czas kolei przeminął, tylko że ona również na trasach lokalnych działa w sposób atrakcyjny.
0: Ale Kolej Plus zaczyna działać po 2015 roku, po złożeniu obietnicy społeczeństwu, że to dostrzegamy ten problem, tak? Polska w ruinie, kolej również lokalnie. Wykluczenie komunikacyjne. Będziemy to robić. Pan w książce pisze, że początek był dość niemrawy, ale pan jeszcze pisze o drugiej rzeczy, że w międzyczasie działy się poza programem Kolej Plus różne rzeczy.
3: I to jest kolejny paradoks, który...
0: To zniknęło w ogóle z radaru.
3: To jest kolejny paradoks, który obrazuje nam pewne problemy związane z zarządzaniem publicznym. To znaczy jest tworzony specjalny program do odbudowy linii kolejowych, a okazuje się, że szybciej można przywrócić linię kolejową do życia poza tym programem, bo ten program jest rozwleczony, analizy, tam trzeba było też wymaganie od samorządów, żeby
0: 15%
3: co
0: tak.
3: W przypadku reaktywacji linii kolejowej, która nie działa od kilkudziesięciu lat, to są ogromne pieniądze. I to też dla mnie to było takie... To był mój jeden z głównych zarzutów do tego, jak PiS wymyślił program Kolej Plus. To znaczy wymaganie od samorządów, żeby dołożyły się do tego, że kolej naprawi swoje błędy i odbuduje linie, które sama zlikwidowała, ja to nawet nazywałem trochę haraczem. To znaczy uważałem zawsze, że od samorządów należy wymagać nie pieniędzy na to, żeby kolej odbudowała infrastrukturę, którą sama zlikwidowała, tylko wkładu takiego rzeczowego. To znaczy, żeby samorządy się zajęły tym, co do nich należy i czym się zajmują. Czyli żeby zrobiły na przykład drogi rowerowe do przystanków kolejowych, żeby zrobiły chodniki, oświetlenie, parking, albo linie autobusowe,
0: dobrze, ale
3: dowozowe.
0: Rozumiem.
3: I to był mój zarzut, że... Tak. Ale dlaczego to jest poważny zarzut?
0: Bo
3: to spowodowało, że biedne, wykluczone samorządy nie było stać na program, który był stworzony po to, żeby biednym, wykluczonym miastem przywrócić kolej.
0: Ale czy zaryzykowałby pan taką tezę, że otóż chcąc czegoś innego, robiąc co innego, że trochę w takim chaotycznym procesie, czy tam wielowątkowym procesie, doszło do sytuacji po tym 2015 roku, że oto, skoro już w przestrzeni publicznej, na rynku idei pojawiła się takie hasło, że człowiek ma prawo do tego, żeby gdzie w jego pobliżu był pociąg, do którego on może wsiąść, to później, to gdyby to się nie wydarzyło, żeby to nie było tematem, gdyby to nie było tematem kampanii wyborczej w 2015 roku też, to postawiłby pan taką tezę, że dzisiaj nie mielibyśmy opracowań, esejów, opowieści, dużej części agendy, nie tylko zresztą lewicowej, o wykluczeniu komunikacyjnym, że to tam się zaczęło, bez względu na to, jakimi to już tam meandrami poszło.
3: No trudno mi tutaj wchodzić w historię alternatywną, co by było, gdyby. No po prostu, no to wykluczenie transportowe... Ja nawet nie do końca wiem, kiedy nagle ten termin stał się tak popularny, tak powszechny, mimo że na przykład bardzo dużo ludzi, dziennikarzy oczekuje, że ja powiem dokładnie, która miejscowość jest wykluczona transportowo, który powiat jest wykluczony transportowo, a to jest niepoliczalne zjawisko, bo to jest tak, że mogą w sąsiednich domach mieszkają dwie osoby. Jedna ma dobry dojazd do miejsca, gdzie pracuje, a druga w drugą stronę nie ma dobrego dojazdu, więc nie można powiedzieć, że ta miejscowość jest wykluczona transportowo albo nie jest wykluczona transportowo. Są ludzie, którzy mają potrzeby, których nie są w stanie zaspokoić.
0: Ale pan nie ma takiego obowiązku, jak ma na przykład minister infrastruktury, gdyby to siedział, to ja bym mu powiedział, panie, w tym kraju wiele osób nie ma dostępu do kultury, medycyny, szkoły i tak dalej.
3: No i chodzi o to, że z wykluczeniem transportowym nie da się walczyć kreską na mapie, że na przykład doprowadziliśmy jeden autobus dziennie i tam już nie ma wykluczenia transportowego, bo to chodzi o to, że wykluczenie transportowe może być na przykład wtedy, kiedy ludzie po 22, kiedy kończą drugą zmianę w jakimś zakładzie, centrum logistycznym, nie mają jak wrócić do domu. I w związku z tym nie są w stanie podjąć pracy. I to są konkretne przykłady z badań na przykład profesora Wolańskiego, że w urzędach pracy on przebadał w różnych częściach Polski, między innymi rozmawiał z urzędnikami urzędów pracy i oni mówili mu, to było już kilka dobrych lat temu, że przedstawiają ofertę bezrobotnej osobie i ona jest zainteresowana tą ofertą, ale potem przychodzi i mówi, że nie może podjąć tej pracy, bo nie ma jak wrócić po pracy w sklepie, w restauracji, do swojej miejscowości, całkiem niedaleko leżącej. To nie jest osoba, która chce 70 kilometrów, 15 kilometrów, 12.
0: Ale musimy porozmawiać jeszcze o drugim procesie, który to też jest kwestia historii, ale być może też współczesności. A mianowicie, kiedy już w 2015 roku pada to hasło, że nie tylko Polska jest w ruinie, ale i kolej jest w ruinie i to jest, zaczyna być tematem i ludzie zaczynają przyglądać się własnemu życiu, własnym strategią komunikacyjną pod kątem tego, dlaczego tutaj nie ma kolei, to równolegle następuje, znaczy on był, ja pamiętam wcześniej też, ale też bardzo ciekawe opisy pana, przez pana proces takiej polaryzacji też politycznej, ale może i społeczeństwa. Ja zacytuję fragment pana książki. Z politycznego punktu widzenia, w kontekście tworzenia rozkładu jazdy pociągów, można nawet mówić o dwóch podejściach wpisujących się wykreowany w pierwszej dekadzie XXI wieku przez Prawo i Sprawiedliwość w sporze z Platformą Obywatelską podział na Polskę solidarną i liberalną. Solidarny rozkład jazdy to taki, w którym podróż między największymi aglomeracjami trwa nieco dłużej, ale dzięki temu szeroki dostęp do połączeń dalekobieżnych mają również mieszkańcy mijanych po drodze miast i powiatów. Liberalny rozkład jazdy to natomiast taki, który skupia się na zapewnieniu jak najszybszych połączeń pomiędzy najlepiej rozwiniętymi obszarami kraju, czyli dużymi aglomeracjami. I to bardzo ciekawy moment, a mianowicie ktoś może powiedzieć, zaraz, ale to czy to naprawdę my jesteśmy teraz, my chyba jesteśmy w ogóle w samym środku tej dyskusji, bo każdy postój szybkiego pociągu to liberałowie komunikacyjni albo kolejowi liberałowie mówią, co to jest, kto to w ogóle wsiada na tym przystanku, a ci, którzy wyznają solidaryzm kolejowy, mówią, to nie o to chodzi, że dojedziemy 5, 10, 20 minut później, chodzi o to, żeby nie zostawić nikogo. Tak?
3: No tak, i to jest ten spór i to widać, to znaczy to działa, to znaczy ta zasada, ona działa, to znaczy po ostatnich wyborach w 2023 roku zaczęły pojawiać się pociągi, które na przykład między Białymstokiem a Warszawą nigdzie się nie zatrzymują po drodze i między Warszawą a Poznaniem zaczęły się pojawiać takie pociągi, to znaczy to rzeczywiście widać, że się zmieniła władza, widać w rozkładzie jazdy. No i czasem są takie tam zaklęcia, slogany, że kolej, usługi nie są ani lewicowe, ani prawicowe, tylko no po prostu są ponadpartyjne. I to tak nie jest, to znaczy można zobaczyć pewne kwestie w rozkładzie jazdy, kto rządzi, czy właśnie bardziej ta strona liberalna, czy solidarna, albo na przykład takie nawet nagonki na to, że PiS budował przy przystanki kolejowe w mniejszych miejscowościach. No i to były znowu takie...
0: Włoszczowa, którą pan opisuje,
3: to był powrót stała się do Włoszczowy, menem, no bo tak. Włoszczowa była osądzana od czci i wiary, po prostu no to był główny temat polityczny przez wiele miesięcy, że jak można było zbudować na trasie Warszawa-Kraków stację, na której się zatrzymują pociągi, które wcześniej mknęły bez postoju, te prawie 300 kilometrów nigdzie nie miały postoju. No i Włoszczowa się broni liczbą pasażerów, którzy tam wsiadają, tym, że ona ściąga pasażerów z promienia około 30 kilometrów, którzy po prostu ten atrakcyjny czas jazdy, czy do Warszawy, Krakowa, czy innych aglomeracji, no jest tak atrakcyjny, że warto nawet podjechać samochodem, czy pociągiem lokalnym do tej stacji Włoszczowa Północ i przesiąść się na ten pociąg dalekobieżny.
0: Ale jak pan śledzi wypowiedzi polityków albo chociażby ekspertów i pan się przygląda tej całej dyskusji, to czy ten podział na liberalne podejście do kolei, solidarne, czy ten podział, on jest wyraźny i w sensie, czy on kiedykolwiek zniknie? Nie, czy to, ale inaczej, czy on się nakłada na taki trochę na klasowy podział? To znaczy, ktoś wyższościowo może powiedzieć tak, chcę jak najszybciej, płacę, to wymagam, chcę jak najszybciej dojechać, tak? A jak ktoś nie musi szybko dojechać do innego miasta, no to niech tam sobie próbuje jakoś to organizować, że te samochody, coś. Czy to jest trochę wyższościowe, ale w sensie, czy w tym jest klasowość?
3: Trudno mi to tak zakwalifikować, natomiast są ludzie, którzy mówią, że nie lubią, jak po drodze ktoś tam im się dosiada. No nie mówią jednoznacznie, że dosiada się ktoś z mniejszej miejscowości, oni nie chcą mieć kontaktu z taką osobą, ale jest takie,
0: ale gdyby była trzecia klasa, tańsza, żeby pomóc tym ludziom, to z tyłu pociągu, to tak. No, na węglarce niech lecz jedzie. Ale też
3: jest jeszcze jeden wątek, który teraz regularnie obserwuję. To znaczy, za każdym razem, jak gdzieś tam wracają połączenia kolejowe, to znowu te środowiska eksperckie mówią, no nie, ale tam to nie będą ludzie jeździli za bardzo. Że jest
0: ale
3: jeszcze...
0: Ale teraz, czyli po dojściu do władzy...
3: Teraz dzisiaj, obecnie. I to jest coś takiego, że ja uważam, że cały czas ci eksperci nie uwierzyli w tą kolej i nie widzą na kolejnych przykładach przywróconych połączeń, że od razu tam ludzie się znajdują.
0: A może wyjdźmy poza to, bo tu zostało nam parę minut, musimy kończyć. Może wyjdźmy poza ten podział. A czy to nie jest tak, że to nie jest podział i polaryzacja polityczna, czyli kwestia pewnej decyzji, tylko to jest raczej coś wcześniej. To jest myślenie, jak ma być skonstruowany nowoczesny, rozwinięty kraj. Bo może część ludzi myśli tak, jak myśli, no super gęsta sieć przystanków nie da nam takiego efektu, jak kilka tych pociągów między dużymi miastami, które naprawdę super szybko się po... w tym nie ma klasizmu, w tym nie ma takiego... myślenia o tym, że ktoś tego nie potrzebuje, tylko naprawdę może są jakieś stereotypy myślenia o kolei. Inaczej, kiedy myśmy się i od kogo mieli nauczyć tego, jak w takim kraju jak Polska między Tatrami a Bałtykiem ma wyglądać najlepiej ułożona sieć kolejowa? Kiedy? Skąd my teraz czerpiemy wzory? Na co my patrzymy?
3: Znaczy, wydaje mi się, że właśnie to jest jeden z problemów polskiego myślenia o kolei, że my za bardzo, i to zapisu było to totalnie nadużywane hasło, że po prostu już polska kolej jest tak świetna, że jest wzorcem dla Niemiec i innych krajów, że i teraz trochę też już jest takie patrzenie, że tam Deutsche Bahn ma problemy, spóźniają się pociągi, my jesteśmy lepsi, mamy wyższą punktualność od Deutsche Bahn mimo spóźnień i że my nie mamy takiej pokory, żeby zobaczyć, gdzie ta kolej naprawdę systemowo jest tworzona i to też nie trzeba patrzeć na Niemcy czy Szwajcarię, no, która jest liderem światowym kolei, jeśli chodzi o jej wykorzystanie, myślenie, planowanie, ale wystarczy spojrzeć też na, wziąć różne dobre rzeczy z Węgier, Czech. To są kraje, gdzie jednak nie było takiego tąpnięcia i nie trzeba było kolei z takiego dna odbijać. My jesteśmy, no też podążamy trochę własną ścieżką, ale no bo właśnie przez to, że musimy odbudowywać kolej po tak masowych likwidacjach, no to mamy też inną specyfikę.
0: Ale ciekawe, że pan powiedział o tym, to na początku, że pan mówił o tym elemencie godnościowym. To jest fascynujące, bo przypominam sobie, że przed Euro 2012, przed igrzyskami w piłce nożnej, też pojawiały się elementy godnościowe. Już kto wtedy... Platforma wtedy rządziła. I wtedy pamiętam, że mówiło się, że my musimy zdążyć tym razem z autostradami, bo przecież przyjedzie cały świat i co oni tu zobaczą? Mhm. Musimy pokazać światu, że my zdążyliśmy. I był taki wyścig i tam lali no i
4: potem,
0: ten
4: beton, potem to się tam
0: asfalt.
4: Skończyło, że nie zdążono jakiegoś dworca wyremontować przy głównej linii, to był taki baner, który pokazywał ładny dworzec, za którym była rudera i to był
0: ale
4: taki...
0: Ale to był element godnościowy. Ja pamiętam, że tak wtedy o tym mówiono. Tak, i część z nas w to wierzyła.
4: Pytanie jest takie, czy my mówimy w kontekście w ogóle infrastruktury wszystkiego, czy mówimy o godności, że nas już stać, my już możemy mieć dobre, czy mamy się pokazać innym, że nie jest z nami tak źle. Może to są procesy równolegle działające.
0: Jeszcze wykorzystam na minutkę pana, bo musimy kończyć. Czy to jest tak, że jak pan czyta te branżowe doniesienia dotyczące tego, jak niezwykle istotny element, jak niezwykle istotnym elementem w systemie odporności w Ukrainie jest ta kolej tam, co ile ona zapewnia i że jest niezbędnym łańcuchem w ogóle tam, w tym, że to państwo dalej, co jest zaskoczeniem, ale dalej się broni, tak? Ale że kolej, czy pan ma wrażenie, że to w Polsce jakkolwiek w jakichś środowiskach rezonuje, że ludzie widzą, że
4: jest jakieś takie podświadome myślenie o tym, to nie jest wypowiadane otwarcie, tak. Ale ja bym powiedział, że często to nawet jest jakiś taki wymówka pewna, czy slogan, ale jest coś takiego, że na przykład jak ktoś chce przeprowadzić jakieś zmiany tam w tym, jak będą wybierani przewoźnicy do obsługi regionów, to właśnie pojawia się, no, że w dobie zagrożeń wojennych i tak dalej, no, kolej jest ważna. I dlatego, i no tam już inne wątki się pojawiają, ale no pojawia się czasem taki, że słowo wstępu, mówienia o kolei, no zaczęło zwracać uwagę na jej no jakąś taką rolę, nawet może militarną też, ale też rolę, no po prostu zapewniania możliwości ewakuacji, jakiejś spójności terytorialnej, więc zwraca się na to uwagę, natomiast nie jestem przekonany, czy idą za tym konkretne decyzje, no na przykład takie, czy my mamy odpowiednią liczbę i dostępność, gotowość lokomotyw spalinowych na wypadek tak zwanego, mówiąc, blackoutu z angielska.
0: To znaczy, szczegółowych pytań jest więcej.
4: Tak, no. I to jest takie hasło, ale jak podrapać, to ja nie jestem przekonany, czy jest konkretna strategia. No są jakieś linie kolejowe, na przykład z punktu widzenia potrzeb wojska. No pojawił się ostatnio raport Ministerstwa Obrony Narodowej, który wskazał, które linie należy odbudować, bo wojsko ich potrzebuje. No i to też była, że tak powiem, kompromitacja dotychczasowej polityki kolejowej, no bo okazało się, że na przykład wojsko wskazuje jakąś linię kolejową, którą kilkanaście lat temu budowano gdzieś tam drogę ekspresową czy autostradę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyszła do PKP i powiedziała, czy wy potrzebujecie tej linii kolejowej, czy mamy zbudować wiadukt, bo ona tam jest zarośnięta. I co PKP odpowiedział? Nie, ona się nam już nigdy nie przyda, możecie przeciąć ją nasypem i przerwać tą linię kolejową i uniemożliwić jej odbudowę w przyszłości. I teraz co się stało Anno Domini 2026? Wojsko przyszło do kolei i mówi, potrzebujemy tych linii kolejowych na wypadek logistycznego, tam na potrzeby logistyczne. I się okazuje, że, no ale ona jest już przecięta autostradą, więc to też jest pewien symbol tego, do czego prowadziła ta polityka transportowa oparta na drogi, autostrady wszelkim kosztem.
0: Bardzo chciałem podziękować za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Karol Tramer był z nami. Autor książek Przestawianie zwrotnicy, jak politycy bawią się koleją. Redaktor naczelny dwumiesięcznika Zbiegiem Szyn. No i też warto wspomnieć książkę Ostre cięcie, jak niszczono polską kolej. Bardzo dziękuję za dzisiejszą.
4: Bardzo dziękuję.
0: Za chwilę słuchacze i słuchaczki będą na naszej antenie, dzwoniąc pod numer 22 44 044, odpowiadać na pytanie. Rząd chwali się największymi spektakularnymi inwestycjami kolejowymi, ale czy to widać z państwa perspektywy? Czy to zmieniło państwo plany, na przykład wakacyjne, albo nie wiem, codzienną rzeczywistość? Proszę do nas dzwonić i opowiedzieć, jak te opowieści rządu widać z miejsca, gdzie państwo są lub gdzie państwo jadą. Nasz numer to 22 44 044.
2: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny wieczór z Mundialem. A dziś Szwajcaria-Kanada, Szkocja-Brazylia, Czechy-Meksyk. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow, na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
8: A mają też inne osiedla?
7: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 17:21 I proszę Państwa, śmiało, proszę na naszej antenie opowiadać, jak wygląda rzeczywistość, jeśli chodzi o Państwa kontakty z koleją i ta wakacyjna, planowanie wyjazdu, zastanawianie się i liczenie, ile kosztuje bilet, a ile by kosztowała benzyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale również ta pozawakacyjna. To znaczy, czy Państwo w ciągu ostatnich kilku lat faktycznie zauważyli, że oto zmiany na kolei faktycznie poprawiają nasz dobrostan. Tak ogólnie powiem, bo część z Państwa oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, zadzwoni i powie, no, moja sytuacja jest taka, że słyszę te wszystkie opowieści polityków i czekam. Czekam, przechadzając się na spacerze z psem po zarośniętym peronie, na którym od ostatnich tam, nie wiem, 10 albo 20 lat nie przejechał ani jeden pociąg. Albo też mkną super szybkie pociągi, które jakoś tak u nas się nie zatrzymują. Jak Państwo to widzą? Przede wszystkim, jakie Państwo mają oczekiwania, bo to będzie zawsze moje drugie pytanie do Państwa. Jak to powinno z Państwa perspektywy wyglądać? Mogłoby wyglądać. 22 44 044. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, Panie Pawle.
10: Dobry wieczór. No ja obserwuję, że jest jak jest, ale jest to wynik tych decyzji, o których pański gość mówił bardzo długo. Ma być lepiej, o czym też pański gość mówił i o czym też się mówi, ale mnie zafrapowało jedno zdanie, które pan zacytował z pana Furgalskiego. To wie pan o... Gdyby pan był uprzejmy powtórzyć to zdanie, pan pamięta
0: Panie
10: i lepiej.
0: Panie Pawle, a to ja muszę odnaleźć, to bo w tej książce
10: To ja panu powiem, no po prostu, że tam było zdanie, że mniej więcej tak.
0: Nie ma co ukrywać, że konieczna jest likwidacja nierentownych linii, na których
10: handlu rozkłada, tak,
0: nie przyniesie pożądanego efektu.
10: Że wie pan, więc ponieważ pan sobie używał na tym zdaniu i wie pan i tak dalej, to ja chciałbym zapytać, więc co w tym zdaniu było niepoprawnego? Proszę pana, socjalizm oparty był na nierentownych pomysłach. Więc wie pan, ja mam nadzieję, że w końcu, wie pan, pomysły, znaczy inaczej,
0: Panie
10: pewne
0: Pawle,
10: projekty muszą być rentowne.
0: Świetne pytanie. Czy pewne projekty muszą być rentowne, czy pewne projekty...
10: Wszystkie projekty muszą być rentowne. Muszą mieć, wie pan, uzasadnienie społeczno-ekonomiczne.
0: No ale a panie Pawle, jak z rachunku wyjdzie, że do Płocka nie przyjedzie żaden pociąg, to też pan powie, no trudno.
10: Proszę pana, jeżeli z rachunku wyjdzie, że nie przyjedzie, to nie przyjedzie. Wie pan, no...
0: Lećmy dalej, znaczy, panie Pawle, a jeśli żadna karetka pogotowia z tego rachunku okaże się, że nie przyjedzie, to co wtedy?
10: Proszę pana, ale akurat, wie pan, ja mieszkam w Płocku, wie pan, ale mógłbym mieszkać gdzie indziej, wie pan, do wszystkich miejsc w Polsce pociąg nie dojedzie, wie pan. Pan na przykład...
0: Ale do Płocka powinien, prawda?
10: Przydałoby się, ale wie pan, po prostu z Płocka można wyjechać pociągiem, może nie, wie pan, nie takim najszybszym i nie najczęściej, ale można. Ale wie pan, ale do wszystkich miejscowości w Polsce
0: ale
10: nie dojedzie.
0: A pan ma jakieś doświadczenia osobiste ostatnio z podróżą koleją i pan zauważył w ogóle jakąś zmianę? Proszę powiedzieć.
10: Czy pana, tak. Ja, wie pan, mam samochód, mogę pojechać, ale wie pan, ale jest mi wygodniej, bezpieczniej, mniej męcząco, wie pan, wsiąść w pociąg i pojechać gdzieś dalej. I wie pan, nie prosto, jak potrzebuję pojechać, nieważne.
0: Ale czy jakąś zmianę pan zauważył, panie Pawle, przez ostatnie lata?
10: Zauważyłem i tak dalej. Natomiast wie pan, ponieważ ja nawiążę jeszcze do innej...
0: Ale zaraz, panie Pawle, ale jak i tak dalej? Czyli jaka to zmiana? Szybciej, taniej, nie wiem...
10: Wygodniej, szybciej, wie pan. Nie wiem, czy taniej, wie pan. Wszystko drożeje, więc pociągi też drożeją. Więc, ale wie pan, po prostu... zmienia się i tak i to nie podlega dyskusji. Natomiast wie pan, ja chciałem nawiązać do jednej rzeczy.
0: Tak.
10: Pan optował i wie, bardzo mocno opracował, wie pan, taki pomysł na szczęśliwość powszechną. Domek, dworek w lesie, z dala od ludzi.
0: Ale kto forsował taki pomysł?
10: Proszę pana, Gdy pan miał tu eksperta u siebie od urbanistyki, od planowania przestrzennego, to pan właśnie, wie pan, to pańska idea szczęścia, wie pan, społecznego, to był, że każdy miał domek, wie pan, gdzieś tam z dala od ludzi. A ten ekspert panie panu Pawle, tłumaczył, że bardzo. Na świecie, wie pan, ale sieć osadnicza panie musi Pawle. Być...
0: Chyba odchodzimy, po pierwsze odchodzimy od tematu, po drugie...
10: Nie, to ja pan, to wie, to się wiąże z tym, wszędzie się nie da zrobić kolegi.
0: Między nami, panie Pawle, i też mam na imię Paweł, to będzie nam łatwiej. Otóż, absolutnie nie jestem rzecznikiem takiego myślenia o dobrostanie ludzi, że każdy z nas ma dworek gdzieś osobno, ale dajmy szansę, błagam innym słuchaczom.
10: Pan jest bardzo... pięknoduch i pan to powtarza, pan może się z tego sprawy nie zdaje.
0: Panie Pawle, traktuję to jako komplement. Bardzo dziękujemy za pana głos. Do usłyszenia. Pan Paweł z Płocka był z nami. Pan Waldemar z Elbląga. O, dobry wieczór, panie Waldemarze.
11: Chciałem powiedzieć o tym, że to trochę się ubawiłem tymi rozmowami, tymi książkami, tymi spekulacjami, bo to wyglądało tak jak rozmowy tych takich infantylnych chłopców, którzy budują te gigantyczne jakieś kolejki, te piko i różne inne, jeżdżą, podnoszą ze semafory, biegają i tak dalej. Te koleje wożą ludzi. Ja chciałem powiedzieć, że wożą także osoby niepełnosprawne. Od 4 lat nie jeżdżę koleją. Po przypadkach, w których jestem na urokowaniu, straciłbym życie. Raz na Dworcu Wschodnim, w Warszawie, siadając w asyście żony i koleżanki do Intercity. Żona weszła pierwsza, ja w trakcie z długą białą laską, siadając, zamknęły się na mnie drzwi i pociąg próbował ruszyć. Żeby nie historyczny wrzask ludzi na peronie, to byśmy nie rozmawiali. Drugi raz było tak, że wpadłem dokładnie tak samo, zostałem przez życzliwych ludzi. Zawsze mówię, proszę mi nie pomagać, ponieważ perony są nieprzystosowane do wysokości wyjścia z

0: domową. Także to była gimnastyka niezła.
1: Ale zaraz,
0: pani Zofio, się pojawił na 20 minut przed odjazdem pociągu, o 5 rano przed tym. Byłem przywożony, nikt się nie pojawiał. Na szczęście ludzie mnie doprowadzili do pociągu i pociąg ruszył, zadzwonił facet, który miał mnie przyprowadzić do pociągu. Gdzie ja jestem, bo on właśnie jest przy wejściu na dworzec. I to samo, także ja mógłbym panu tutaj w tym momencie powiedzieć...
1: Ale panie Waldemarze, czy to jest sytuacja, którą pan by ją opisywał w ten sposób, że kolej generalnie jest nieprzygotowana?
0: Nie, to są ludzie. Mnie interesuje rozkład. To jak się pojawiło Pendolino, Malbork-Gliwice, to zacząłem jeździć tam. Ponieważ miałem po prostu po potrzeby jeżdżenia tam w sobie tylko właściwych sprawach. I zaplanowałem szeroko tutaj. I jak za każdym razem zamawiałem tą asystę, bo przecież nie mogę być bez przerwy prowadzonym przez ludzi, a była asysta, to jak za którymś razem telefonicznie trzeba było się zameldować oczywiście na kilka dni wcześniej na kolei, to a to pan usłyszałem. Ja co, wyświetlują się na czerwono, bo ja nie wiem, za każdym razem zgłaszam, że po prostu nie pojawiają się ci ludzie. To wie pan, ja nie chcę przedłużać sprawy, ale to jest tak upokarzające.
1: Zdaję sobie sprawę, panie Waldemarze.
0: Chodzą ci ludzie w tą dolinę z takimi czytnikami. I na podstawie czytnika odczytują zliczkę na bilety. Okazało się, że pan w jedną stronę jechałem, było wszystko w porządku. Z powrotem zostałem posądzony o oszustwo i w tej chwili, jeśli jeździłem, to jeździłem z kompletem wydrukowanych dokumentów. Wie pan, żeby potwierdzać, kim ja jestem, no. To nie jest kolej, bo się koncentrujecie wszyscy na tym, gdzie dojeżdża. W środku są ludzie.
1: Tak.
0: I na zewnątrz też są ludzie. I to, co się dzieje teraz w tym szpitalu, to jest Polska. I taka sama Polska jest na kolei. I
1: panie chodzi o obsługę.
0: Ja nie jestem rosyjską, proszę pana, którą też spotkało to, co spotkało i awantura była na całą Polskę. Ale powiem panu, że to świadczy nie o tym, że zaniedbuje się i ma się w nosie ludzi, a rozpatruje się tylko jakieś wielkie projekty, wielkie lotniska, wielkie jakieś sieci.
1: Panie Waldemarze, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pana głos. Do usłyszenia. Pan Waldemar z Elbląga, który zwraca uwagę na absolutnie super ważną rzecz. Pewnie państwo się natknęli na tę informację, że w przypadku osób, które potrzebują asysty, trzeba zadzwonić. Tu pan Waldemar mówił, nawet internetowo trzeba wcześniej zgłaszać. No i wygląda to tak, jak pan Waldemar opowiadał. Ja też mam nadzieję, że ktoś w spółce kolejowej jednej, drugiej słyszy historię pana Waldemara i jest świadom tego, że to może dotyczyć właśnie jego firmy. Bardzo dziękuję panie Waldemarze za to, że ten wątek pan dołączył do naszej rozmowy. Pani Maria z Lublina jest z nami. Dobry wieczór, pani Mario. Pani Mario, czy my się słyszymy?
2: Dobry wieczór, tak, słyszymy się.
1: Wspaniale. Proszę ściszyć radioodbiornik, to wtedy będziemy...
2: Wyłączę radio, tak.
1: Wspaniale, dziękuję bardzo. Słuchamy.
2: Niestety dołączę się do tego pana, który przede mną mówił. Ja mam doświadczenie bardzo świeże z niedzieli. Jechałam pociągiem Eurocity z Lipska do Przemyśla. I proszę pana, nie było klimatyzacji. Klimatyzacja była zepsuta. Eurocity, ja sobie dopiero teraz przeczytałam, że to jest o wyższym poziomie pociąg. Nie było klimatyzacji, ze wszystkich płynął pot. Myśleliśmy, że jak się drużyna niemiecka zmieni na polską, no to już będziemy w domu, po prostu będziemy obsłużeni jak należy. Niestety, panowie powiedzieli, że we Wrocławiu będzie nareperowany. Nie było. Ja wysiadłam w Opolu, bo po prostu byłam ugotowana. Ja powiem panu, pan się pyta, czy my przesiadamy się na pociągi. Ja mam samochód. Mogę polecieć samolotem do Hamburga, ale zdecydowałam się na pociąg, zdecydowałam się na pociąg. Nigdy więcej, panie Pawle, nie pojadę pociągiem. Bo tak jak powiedział pan Waldemar, w środku są ludzie i to upokorzenie, jakie mieliśmy w tych wagonach, dwuletnia dziewczynka, która płynęła po prostu potem i konduktorzy, którym w ogóle było wszystko jedno i byli bardzo aroganccy. Zapamiętam to do końca, a powiem jeszcze, że to był pociąg Eurocity 350. Więc po prostu, tak jak pan powiedział, właściciele tej linii, czy też obsługujący tą linię, naprawdę

0: naprawdę powinni się wstydzić. Nie o to chodzi, żeby były połączenia wszędzie, tylko żeby pociągi po prostu woziły ludzi właśnie.
1: Ale plus ludzi. Pani Mario, to co pani powiedziała o też o zachowaniu konduktorów, którzy powinni być empatyczni, wrażliwi, jak próbować...
0: Nie byli.
1: No właśnie, to buduje fatalną atmosferę w takiej stresowej sytuacji.
0: Ja zapytałam tego pana, bo takie małe dziecko jest w naszym przedziale, mówię, proszę pana, zróbmy coś, no bo z tym dzieckiem, jak pani gorąco, to niech się pani przesiądzie, mówi do mnie konduktor. Ale dokąd pytam, proszę pana? Może jedynka jest lepsza, to proszę mi powiedzieć, ja dopłacę. A ten pan mówi, jeszcze nie doszedłem do jedynki. Tyle rozmowy. Przykro. O,
1: pani Mario, ale bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tej historii.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pani Maria z Lublina była z nami. I opowieść transgraniczna, no bo pociąg był z Lipska i w Opolu nasza słuchaczka wysiadła z tego powodu, że po prostu się dało, nie dało się już po prostu jechać tym pociągiem. No to jest wstrząsająca opowieść, bo można mówić o milionach, a nawet w kontekście najbliższych lat o miliardach wydawanych. A jakie to ma znaczenie, kiedy my nie mamy gdzieś zakodowane, że człowiek, który jedzie takim pociągiem, jest bardzo ważny, szczególnie po tym, co państwo usłyszeli od pana Waldemara. I dwóch sytuacjach, kiedy no, po prostu było zagrożone wręcz jego życie. Jeszcze raz, panie Waldemarze, dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Rząd chwali się największymi w historii inwestycjami kolejowymi, spektakularnymi. Odbudową połączeń, których nie było. 13 czerwca nawet w Łomży premier konferencję specjalną z tego powodu zwołał. No ale czy i jak widać to z twojej perspektywy? Z ostatnich państwa głosów wynika, że to nie infrastruktura. Może inaczej. Infrastruktura oczywiście jest potrzebna. Ale to nie ona przesądza o tym, czy my czujemy, że oto jest jakaś usługa publiczna, z której skorzystamy. Może nawet formalnie jest do wykorzystania ta usługa publiczna, tylko jeśli to ma wyglądać w ten sposób, że tu zacytuję panią Marię, jesteśmy upokorzeni, upokarzani, no to pytanie. Pani Maria powiedziała, że wybierze samochód. Za 3 minuty godzina 21, za 3 minuty informacje Radio Tok FM, które przedstawi dla państwa Sylwia Hraczańska. Rząd chwali się inwestycjami kolejowymi. Po informacjach państwo będą weryfikowali to w oparciu o swoje doświadczenia, dzwoniąc pod numer 22 44 044.
2: Autopromocja.
3: Mało kto z nas wie, że na zakończenie wizyty lekarskiej mogę prosić pana doktora, by dał mi dokument, informację o udzielonym świadczeniu. A cóż to takiego jest i do czego służy? A inne dokumenty, o które mogę prosić pana doktora? O tym wszystkim będziemy rozmawiać w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty w czwartek o 10:40. Zapraszam, Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Są rzeczy, które warto doświadczyć osobiście. Zapraszamy na dni otwarte. Konwiktorska Residence. 25 i 26 czerwca. Zobacz apartamenty, porozmawiaj ze specjalistami od wnętrz i poznaj pracę artystów. Przyjdź, zobacz, poczuj atmosferę tego miejsca. Umów dogodną godzinę wizyty na konwiktorska.pl.
7: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
8: No, czekam na dobrą okazję.
7: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
8: O, wow, na pewno skorzystam.
7: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
8: A mają też inne osiedla?
7: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Rozprzestrzenia się pożar składowiska odpadów na Śląsku. Kolejne jednostki straży dołączają do akcji gaszenia. Na Sorze zostaną przeprowadzone kontrole. Sprawę bada prokuratura. To po wypowiedziach byłego ordynatora Warszawskiego Szpitala Południowego. Są pierwsze ofiary upałów, które nawiedziły Europę. Minęła 21. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Kilkadziesiąt zastępów straży gasi w Chorzowie pożar składowiska odpadów. Ogień objął około 6000 metrów kwadratowych, a kłęby gęstego dymu są widoczne z kilkudziesięciu kilometrów. Jak informuje straż pożarna, ogień nadal nie jest opanowany. Strażacy nie mają informacji o poszkodowanych. Wyjaśnianiem przyczyn pożaru zajmie się policja. Ministerstwo Zdrowia zleciło wojewodzie mazowieckiemu oraz konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej przeprowadzenie kontroli w SOR-ach Warszawskiego Szpitala Południowego i Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, poinformował resort. I jest to kolejna reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w placówce. Wczoraj w telewizyjnym wywiadzie były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski stwierdził, że w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią. Dziś były ordynator Szpitala Południowego do złożenia wyjaśnień został wezwany do prokuratury, jednak nie odpowiedział na żadne z zadanych pytań przez prokuratorów, powołując się na brak pełnomocnika. W ciągu trzech ostatnich lat do prokuratury trafiło kilkanaście spraw dotyczących zgonów w Szpitalu Południowym. Pięć z nich miało dotyczyć śmierci na szpitalnym oddziale ratunkowym, którym kierował Dawid Kacprzyk. Jednak, jak podkreśla Piotr Skiba z Warszawskiej Prokuratury Okręgowej, w żadnej z prowadzonych spraw Kacprzyk nie ma statusu świadka ani podejrzanego.
4: 12 postępowań z tej ogólnej liczby to postępowania dotyczące zdarzeń, które zakończyły się zgonem na terenie Szpitala Południowego. Jak na razie w żadnym z tych postępowań nie pojawia się nazwisko osoby doktora Dawida K.
9: Według ministra sprawiedliwości w jednej z 12 prowadzonych spraw pojawia się natomiast nazwisko Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora Szpitala Południowego, który wczoraj w wywiadzie obarczył właśnie Kacprzyka odpowiedzialnością za śmierć pacjentów. Waldemar Żurek nie doprecyzował jednak, w jakim charakterze w jednej ze spraw pojawia się nazwisko byłego ordynatora szpitala. Europa zmaga się z falą upałów. W wielu miejscach słupki rtęci na termometrach pokazały dziś około 40 stopni Celsjusza. We Włoszech z powodu ekstremalnych upałów, jak podają media, zmarły 4 osoby. Dziś włoskie Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy stopień alarmu z powodu upałów w 16 miastach w kolejnych dniach. Liczba miejsc objętych czerwonym alertem będzie rosnąć. Urząd Meteorologiczny Meteo France podał, że w środę odnotowano we Francji najwyższe temperatury w historii pomiarów. Pod uwagę brany jest indeks temperatur w dzień i w nocy z 30 stacji w kraju. I na godzinę 17 wyniósł on 30 stopni. Był wyższy od wczorajszego rekordu o 0,2 stopnia Celsjusza. Agencja AFP podała, że w 54 francuskich departamentach temperatury sięgnęły w najcieplejszym momencie 40 stopni Celsjusza. Środa była też najgorętszym czerwcowym dniem w historii brytyjskich pomiarów, poinformowało biuro meteorologiczne Met Office. Poprzedni rekord utrzymywał się przez pół wieku. W części Zjednoczonego Królestwa obowiązuje czerwony alarm pogodowy oznaczający zagrożenie dla zdrowia i życia. Także w Polsce Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed upałami w kolejnych regionach. Jutro alertami drugiego stopnia objęte będą centralne, zachodnie i południowo-zachodnie regiony. A według prognoz z dnia na dzień temperatury będą rosły, najwyższych nawet do 38 stopni. Spodziewamy się w niedzielę. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, lecz także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Dlatego w czasie upałów należy się chłodzić w cieniu, pić dużo płynów i nie przebywać w nagrzanych przestrzeniach, przypomina dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
10: Zwracajmy uwagę na to, że dzieciaki nie mogą zostać w samochodzie. Nie mogą zostać osoby starsze, ale też o tych naszych braciach mniejszych, zwierzęta. Wszystkich, którzy mogą ulec udarowi cieplnemu, nagrzaniu organizmu, nie wolno zostawić w miejscu zamkniętym w samochodzie.
9: Lekarze przypominają też, że jeśli dojdzie do udaru cieplnego, w pierwszej kolejności próbujemy pomóc sami, przenosząc osobę w chłodniejsze miejsce i podając jej chłodne napoje. A jeśli to nie pomoże, idziemy do lekarza lub wzywamy pogotowie. Duże utrudnienia komunikacyjne czekają od najbliższego weekendu mieszkańców Bydgoszczy. W sobotę zacznie się remont torowiska na rondzie Fordońskim, gdzie przecinają się jedne z głównych arterii miasta. W wakacje rozpocznie się też budowa nowej linii tramwajowej, a o szczegółach reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
11: Przez rondo Fordońskie biegnie trasa przelotowa przez Bydgoszcz nad morze w stronę Gdańska. Remont na pewno będzie uciążliwy dla kierowców, bo będą zwężenia, a co za tym idzie korki. No i do połowy sierpnia nie pojadą tam też tramwaje, zapowiada rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Katarzyna Muszyńska.
12: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem Fordońskim a rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
11: Do trwających już w mieście uciążliwych remontów w lipcu dojdzie jeszcze rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej na Szwederowie. Powstanie tam pętla tramwajowa oraz autobusowa, będą nowe ścieżki rowerowe. rowerowe i parki kieszonkowe. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 22:00. Dzień dużo słońca, tylko na północnym wschodzie okresowo będzie pojawiać się więcej chmur, ale w prognozach nie ma mowy o opadach. Na termometrach jutro maksymalnie od 22 stopni miejscami nad morzem, 24-25 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 będzie w centrum, a nawet do 33 na zachodzie kraju.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 21:00 trwa program Mikrofon TOK FM. Rząd chwali się spektakularnymi inwestycjami kolejowymi, ale czy to widać z państwa perspektywy? Czy jak się przyjrzymy naszym planom wakacyjnym albo naszej codzienności komunikacyjnej, to rzeczywiście widać to, że oto z koleją nie jest źle. Ktoś może się powoływać na dane i dotarłem do danych z Urzędu Transportu Kolejowego. Okazuje się, że w ubiegłym roku kolej miała 439 milionów pasażerów i to jest absolutny rekord XXI wieku. To czy w Polsce nigdy tak wiele osób nie podróżowało koleją jak w XXI wieku, jak w ubiegłym roku i ten rok prawdopodobnie będzie pobije poprzedni. 22:44:044. Skoro rząd chwali się spektakularnymi sukcesami, jeśli chodzi o inwestycje kolejowe, to jak to widać z państwa perspektywy? Jest z nami pani Ewa z Kielc. Dobry wieczór, pani Ewo.
13: Dobry wieczór. Panie redaktorze, zadał pan pytanie, czy ludzie, tak chyba, tak to brzmiało, czy ludzie, czy inwestycje. Pan redaktor dobrze wie i my wszyscy, że ważne jest i to, i to. Mhm. Ja od 2008 roku przynajmniej 3-4 razy w miesiącu jestem albo w Warszawie, albo w Krakowie. I mogę powiedzieć, że bardzo się zmieniło. Najbardziej tam, gdzie ja jeżdżę najczęściej, to trasa na przykład Kielce-Warszawa. Mhm. Kiedyś jeździłam z Kielc do Warszawy do 4 godzin. Jechałam przez niewyremontowany łącznik Kielce-Włoszczowa lub przez Dęblin. Zrobiono łącznik Kielce-Włoszczowa, ale to z tymi szybkimi pociągami to udało mi się 2 razy pojechać z Włoszczowy Pendolino, ale tylko relacji Bielsko-Biała-Gdynia do Gdyni, bo Kraków-Gdynia nie zatrzymywał się we Włoszczowej. Teraz Pendolino już się nie zatrzymuje we Włoszczowej. Natomiast pociągi po wyremontowanej trasie Radom-Warszawa jadą naprawdę szybko. Bywa tak, że bez 4 minut jadę 2 godziny. Jeżeli chodzi o to, kto pracuje, no tak. Ja mam same dobre doświadczenia. Pan dzwonił, no rozżalony, było to przykre, co go spotkało, natomiast musi wiedzieć, że konduktor ma obowiązek wszystko sprawdzić, bo jego również kontrolują.
1: Ale nie pan Ewo, ale pan Waldemar dzwonił wyraźnie z opisem sytuacji osoby z niepełnosprawnością, która po prostu potrzebuje asysty przy wsiadaniu do pociągu.
13: Żadnych wątpliwości. Wspominał, że jadąc w jedną stronę dokumenty były od razu jakby potwierdzone, natomiast w drugą stronę miał trudności. Mogło to się wiązać z tym, że konduktor czasem nie ma łączenia i czasem przy sprawdzaniu biletu również przy nas
1: trochę stoi. Pani Ewo, ma pani absolutnie rację, tylko to jest ta kwestia, o której mówiła w następnym głosie pani Maria z Lublina. Powiedziała, że to kwestia nastawienia, no jak w sytuacji, o której opowiadała, kryzysowej, obsługa.
13: Że nie było klimatyzacji.
1: Ale to chodzi o nastawienie, bo jak nie ma klimatyzacji, coś się dzieje, no to zakładamy, że ta obsługa pociągu będzie jak najbardziej empatyczna, bo widzi, że ludzie się męczą, no dziecko płacze i tak dalej.
13: To prawda. To nie było tak, że ten pociąg na pewno był puszczony bez klimatyzacji. Wszędzie dla siebie możemy być bardziej życzliwi. No czasem w upały psuje nam się zamrażarka. No tu się coś zepsuło. I pewnie wytrzymałość tych konduktorów, którzy powinni być empatyczni, też kiedy tłumaczyli przy każdej osobie to samo. No ja nie tłumaczę, ale wyobrażam sobie, że było im tak samo gorąco i jeszcze byli na służbie. Chciałam tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Zrobiono przystanki kolejowe w małych miejscowościach na trasie Radom-Warszawa tak długie, jakby się zatrzymywały naprawdę pociągi Intercity. Tam zatrzymują się podmiejskie i to uważam, że były pieniądze naprawdę niecelowo wydane, by one są za długie, te przystanki, a jednocześnie pochłonęły bardzo... Nie, tylko to sprawia problem, że być może nie wystarczyło pieniędzy na kilka innych remontów. I wiele stacji czeka na takie remonty. Natomiast chcę powiedzieć tak, remontuje się. Teraz na trasie Kielce-Skarżysko jedziemy okrężną drogą przez Włoszczowę, ponieważ również są kładzione nowe tory. Z mojej perspektywy bardzo dużo się dzieje.
1: Kielce-Skarżysko się naokoło jedzie? Przepraszam.
13: Tak, to znaczy jedzie się przez Włoszczowę, bo zmieniają, kładą tory Kielce-Suchedniów, Kielce-Skarżysko i od czasu do czasu tylko jedzie w jedną stronę pociąg i robią mijankę. Nie ma dwóch torów,
1: rozumiem.
13: Ale to się wszystko zmienia. Również remontowane są i budowane te dworce.
1: Panie Ewo, ale na samym końcu, czy pani miała taką sytuację w ciągu ostatnich lat, że pani zaczęła częściej jeździć koleją niż lepiej?
13: Koleją? Ja jestem sponsorem kolei. Ja trzy razy w roku jeżdżę do Gdańska w tą i z powrotem. Jedyne, co mam zastrzeżenia, bo pociągi są naprawdę klimatyzowane, naprawdę super i bardzo młoda, fajna obsługa. Natomiast koszmarne są sypialne, którymi jadę do Gdańska. Takie, że jak wznoszę mojego psa na rękach, to po prostu boję się, żebym nie wyrżnęła na peronie, bo to są te schodki, takie jak to za dawnych czasów. Tak. Natomiast Intercity, a te podmiejskie, no to są marzenie. Do Buzka z Kielc jedzie się niecałą godzinę tak wygodnym pociągiem, że w Pendolino nie ma tyle miejsca. Naprawdę cieszmy się z tego, co się dzieje, bo ja znam mały wycinek Polski kolejowej, ale widzę ogromną różnicę i widzę tempo prac. I nieprawda, że bilety są drogie, dlatego że jak ja kupuję sobie bilet miesiąc wcześniej, to czasem bilet pierwszej klasy, który kosztuje 49,90, udaje mi się kupić za 19 zł.
1: Panie Ewo, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
13: Bardzo proszę.
1: Bardzo dziękuję
13: za
1: pani głos.
13: Ja jestem na tak. Cieszę się z polskiej kolei.
1: Panie Ewo, bardzo dziękuję za pani głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Krzysztof z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
14: Dobry wieczór.
1: No,
14: ja nie byłbym taki och jak, dlatego że dość często jeżdżę do Czech. I no, to jest jakaś porażka, jeżeli pociągi do Pragi czy do Olomouca jeżdżą po 8, po 10 godzin. No nie wiem, jak pani te bilety, jak patrzyła na te bilety, dlatego że jak ja kupuję, no też z reguły z wyprzedzeniem 2-3-4-tygodniowym kupuję, no to patrzę, że te bilety kosztują około 300 zł, powyżej 300 zł, 200 parę złotych, niektóre po 180
1: zł. A myśli pan w takich momentach, żeby pojechać samochodem albo w jakiś inny sposób korzystać? Czy to kolej jest...
14: No właśnie chciałem skończyć. Tak. No właśnie, jak sobie tak patrzyłem na to, jakie są, bo w godzinach, których ja potrzebuję, akurat są najdroższe bilety, więc no być może, że tak jest. I właśnie wybieram wtedy samochód. Tylko że znowu też jest taka sytuacja, bo bardzo fajne jest połączenie, na przykład można pojechać do Berlina, czy do Pragi, czy do jakiegoś innego miasta, do Drezna, no, można pojechać pociągiem, natomiast wysiadamy na tej stacji. No i rozglądamy się. W większych miastach, no często te wypożyczalnie samochodów są troszeczkę dalej rozlokowane. No i to znowu jest taka sytuacja, że tu wysiadamy, a tu musimy się rozglądać, gdzie, jak, zaplanować sobie wcześniej, żeby można było na przykład pożyczyć samochód. Bo kapitalną sprawą jest pojechać pociągiem, bo często robię tak, że no, najlepiej to samolotem, ale bilety są w tej chwili dość drogie. Pojechać samochodem, wysiąść samolotem, pociągiem, wysiąść na tej stacji, no i gdzieś wynająć ten samochód, no i wtedy można sobie jeździć tam, załatwić jeszcze sprawy, które chce, czy zwiedzać.
1: Panie Krzysztofie, ale może słuchacze się zastanawiają pewnie nad tym, na czym ja się zastanawiam. Skoro pan ma takie doświadczenia w podróżowaniu do Czech, do Pragi, czy z pana perspektywy coś się zmieniło, może na lepsze, a może na gorsze, kiedy przewoźnicy z Czech się pojawili na polskim rynku, to coś zmieniło?
14: Co, nie korzystałem z czeskich przewoźników, ale no, widziałem, że mają niższe bilety, natomiast problem polega na czym innym, to na co zwróćmy uwagę. Jeżeli trzeba jechać pociągiem 8, 10 na 7 godzin, a odległość jest powiedzmy 600, 700 kilometrów, góra 800, no to po prostu to tragedia, bo ja wolę wziąć samochód, mało tego, na co zwróćmy uwagę. Jeżeli ja mam za bilet zapłacić w jedną stronę 280 złotych i w drugą stronę 280, no albo tak, nawet więcej, to ja sobie szybko przeliczyłem, że samochodem wychodzi mnie taniej. A panie przynajmniej tyle samo.
1: Tak, ale panie Krzysztofie, a tam nie funkcjonują takie pociągi, na przykład te sypialne takie, że można wieczorem wsiąść, bo pan z Warszawy jeździ, tak? I rano być w Pradze.
14: Tak, to też jest problem, dlatego że na przykład jeżeli dojeżdżam, jak jestem na działce i potrzebuję dojechać z działki, działka jest tamte około 100 kilometrów od Warszawy, ale no połączeń nie ma zbyt dobrych, więc jeżeli teraz z tej działki chcę jechać, to znowu jest problem, no najlepiej to wsiąść tą komunikację, która jeździ tymi autobusami, jeździ do Dworca Zachodniego, no bo przez Centralny, więc można tam gdzieś wysiąść i dopiero wtedy, no ja najczęściej korzystam z Zachodniego, bo już do końca
1: jadę. Panie Krzysztofie, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom, bo wiele dzisiaj osób do nas dzwoni, prawdopodobnie dlatego, że wszyscy mamy jakieś doświadczenia z koleją, niektórzy pozytywne, niektórzy negatywne, a niektórzy widzą, że jest tam zmiana, czy na lepsze. Pan Łukasz z okolic Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Łukaszu.
15: Dobry wieczór.
1: Słuchamy.
15: Ja podziwiam optymizm pani Ewy, natomiast kilka takich obserwacji, bo dosyć dużo jeżdżę koleją. Myślę, że rocznie wydaje tak między 4 a 5 tysięcy złotych. Więc wydaje mi się, że mam jakby takie doświadczenia, z których chciałbym się podzielić. I teraz tak, dla przykładu, dosyć często jeżdżę trasą zmodernizowaną do Warszawy. I jeżeli trasa jest zmodernizowana, to oczekiwałbym, żeby te pociągi przyjeżdżały stosunkowo punktualnie. Natomiast dla przykładu okres zimy, nowy rozkład, pół roku i nie wiem, czy kilka razy mi się zdarzyło, żeby w ciągu tego okresu 6 miesięcy pociąg przyjechał punktualnie. Generalnie non stop coś się psuje, w sensie infrastruktury, urządzenia sterowania ruchu, zapominają pociągu podstawić na czas, więc pociąg stacji, który odjeżdża, już jest z opóźnieniem. Nowe pociągi się psują, wystarczy jakaś drobiazg, w sensie drzwi, elektroniki i pociąg jest oczywiście opóźniony. Stare pociągi też się psują. Ostatnio taki przypadek było, że pasażerowie nie wysiedli na stacji, której zamierzali, ponieważ drzwi się nie otworzyły. Widziałem ignorancję ze strony konduktora, że drzwi się otwierają, więc jakiś wydumany problem, zero przeprosin. Takich sytuacji jest bardzo dużo. Na przykład Skierniewice. Pociąg, peron, zatrzymuje się pociąg, który nie mieści się w składzie. To się zastanawiam, w takim razie za krótki peron zaprojektowali, czy ten skład jest za daleki, jak może wagon się zatrzymać poza peronem. Takich przypadków jest niestety bardzo dużo. Budowa dworców. Jak najbardziej jestem za, żeby te dworce były tak, jak teraz wyglądają, z toaletą. Nie śmierdzi, można wejść, jest ciepło, klimatyzacja. Okej, wszystko w porządku, tylko te dworce mają czemuś służyć, w sensie, że pasażerowie z nich korzystali. Natomiast jeżeli na kolei nie poprawi się komunikacja, nie wiem, na tablicy głosowa, czyli dla przykładu mówię, pasażerowie nie korzystają z tego dworca, ponieważ co 5 minut jest podawana informacja, że pociąg się opóźni o kolejne 5 minut. I pasażerowie nie są w stanie przejść na dworzec, gdzie indziej zlokalizowany, bo nie są w stanie wrócić. I w ten sposób można czekać czasami godzinę na pociąg.
1: A panie Łukaszu, jak tak słucham pana, myślę, że te słuchacze mają taką myśl w głowie, a pan nie ma możliwości alternatywnie na przykład, chociażby ta trasa, o której pan mówił na początku, Łódź-Warszawa, czy samochodem, albo jakimś innym transportem, albo autobusem, albo czymkolwiek? Czy pan w cudzysłowie jest skazany właśnie na te spóźniające się pociągi? Jak to wygląda?
15: Mam alternatywę, ale staram się ten czas wykorzystać na inne rzeczy, więc w pociągu jestem aktywny. Natomiast co do jakby cen, powiem tak. Generalnie ceny w zasadzie, bym powiedziałbym, raczej nie wzrastały. Nie śledzę tego jakoś bardzo aktywnie, ale natomiast jakość w mojej ocenie dużo się pogorszyła w ciągu 2-3 ostatnich lat, dlatego że wcześniej na przykład załóżmy w tej cenie siedziałem, tak? A teraz tak naprawdę muszę często stać, bo nie biorę rezerwacji, choć mógłbym, ale to dodatkowy jest koszt, bo trzeba zapłacić. Natomiast to jest tak, że częściej po prostu stoję w tym pociągu. Często te przesiąki nie są klimatyzowane, więc
1: czy
15: jest bardzo gorąco. Czy z
1: perspektywy pana komfortu, pana jazdy sytuacja uległa pogorszeniu po prostu?
15: Tak, widzę też pozytywy, ale widzę sporo takich negatywów.
1: A jakie pozytywy pan widzi z ciekawości? Zapytam.
15: To znaczy tak, po pierwsze klimatyzacja. Kiedyś wychodziło się z pociągu, to człowiek marzy, żeby wsiąść na motor i odjechać, żeby się przewietrzyć. Cały był zlany po prostu. Dla przykładu powiem, jak kolejarze mówią. Czasami brakowało mi termometru, jak rano otwierali, chcieli dostać się do pociągu, mieli temperatura, sięgała 70 nawet stopni. Więc oni się rozbierali po to, żeby tak naprawdę wsiąść do tego pociągu. Więc to jest plus, że jest taka klimatyzacja. Ona różnie czasami działa, ale wiadomo, nie można mieć wszystkiego, jeden chce ciepłej, jeden zimie. Te nowe składy, mnie osobiście podobają się bardziej te stare, zmodernizowane, bo jest więcej przestrzeni miejsca. W tych niektórych nowszych jest ciasno i ja się nie czuję tam też jakoś komfortowo. Generalnie bardzo dużo ludzi jeździ i to też ma znaczenie. Dla przykładu moja ulubiona anegdota z pociągu, to mnie bardzo drażni. Jeżeli podaje się za powód opóźnienia pociągu, wsiadanie podróżne. Do wiary to się dosyć często zdarza i ja proszę komentować.
1: Słyszy pan taki komunikat, tak? Że,
15: dosyć
1: że
15: często.
1: Pan jest winny temu, że pociąg się spóźnia. Tak, przez pana, panie Łukaszu.
15: I to naprawdę drażni was. Staram się zwracać konduktorom uwagę. Słuchajcie, naprawdę nic gorszego nie powoduje frustracji u pasażerów. Ja mówię tak, chciałbym powiedzieć, że pociąg się doznał większość opóźni, ponieważ jeszcze będę wysiadał. Przerzucanie takiej winy na pasażerów, że to pasażerowie są winni za opóźnienia pociągu, jeżeli pociąg do zasady celowej przyjechał już opóźniony.
1: A panie Łukaszu, ale pan naprawdę zwraca uwagę i konduktorom, to jak oni reagują na te pana uwagi a propos tych komunikatów?
15: To znaczy, staram się grzecznie, ale zdarzyło mi się w tamtym tygodniu, gdzie widziałem tak w sytuacji kłótnie też z konduktorem. Szczerze powiedziawszy, widzę taką wśród młodych konduktorów mniejszą empatię. Wiadomo, nie można wszystkich wrzucać do jednego worka, natomiast mam wrażenie, że starsi są skłonni jakby czasami nawet nie wypisywać czasami dodatkowo jakiś opłat, bo ktoś coś zrobił, w sensie takim, że nie zauważył czegoś, a wśród młodych widzę, że takie szukanie na siłę, tak? Na zasadzie, że nie wiem, czy mają prowizję, ale na zasadzie, no pewnie się trzymają, robią w zgodzie z regulaminem, tak? Ale widzę takie naprawdę taką dużą presję.
1: Panie Łukaszu, bardzo ciekawa obserwacja. Mam nadzieję, że jakiś konduktor dzisiaj do nas zadzwoni i opowie coś o tym więcej. Dziękuję panie Łukaszu za pana głos, bo musimy...
15: Mogę tylko jedno...
1: Ale króciutko, panie Łukaszu.
15: Dobrze, ja tylko się zastanawiam, komu na tym zależy, bo mam wrażenie, że jak pieniędzy dużo jest na kolei, że mają te wszystkie różne projekty i nie zależy chyba do końca na tym, żeby to zakończyć, żeby to ciągnąć. To jest taka dojna krowa. Ktoś powinien się zainteresować podwykonawcami, którzy robią pewne rzeczy dla kolei. Być może obsadą też kadrową, zwłaszcza jeśli chodzi o związki zawodowe. Więc dużo różnych tematów jest, ale widzę też plusy. I jestem optymistą, że może to się coś zmieni. Chociaż na kolei słyszę od konduktorów, że raczej się na lepsze nie zmieni.
1: Dziękuję za pana głos, panie Łukaszu. Serdecznie. Do usłyszenia. Pan Łukasz z okolic Łodzi był z nami. Z okolic Łodzi, a pani Jola do nas zadzwoniła z Łodzi. Dobry wieczór, pani Jolu.
16: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja chciałam się wypowiedzieć z punktu widzenia pasażera, który jest też, który jest pracownikiem i dojeżdża, ale nie pracownikiem kolei, tylko pracownikiem i korzysta z usług kolei. Tak. Jak powiedziałam, mieszkam w Łodzi, dojeżdżam do pracy do Warszawy. Przed pandemią to było codziennie, w tej chwili minimum 2 razy w ciągu dnia. I muszę powiedzieć, że nie wiem jak jest w tej chwili, ale wiem, że jakiś kilka lat temu trasa Łódź-Warszawa to była najbardziej opłacalna ekonomicznie trasa dla PKP. Natomiast dla mnie i dla innych pasażerów, którzy kursują na tej trasie, dojeżdżają codziennie do pracy, to jest naprawdę męka pańska, jeśli chodzi o punktualność kolei i spóźnienia. Mhm.
1: Czyli wracając... potwierdza, pani Olu, pani potwierdza wszystko to, co pan Łukasz przed chwilą opowiadał o swojej drodze z Łodzi
16: do Warszawy. Ja właśnie nie słyszałam tego,
1: że
16: ale
1: ciągle
16: domyślam
1: są spóźnienia
16: i
1: to jest problem.
16: Tak, to jest ogromny problem. Dzisiaj też wracałam z Warszawy takim pociągiem o 17.48, on się nazywa Uszatek. Zgodnie z rozkładem powinien jechać godzinę 6 minut, przyjechał 35 minut opóźniony.
1: A podano w komunikacie, dlaczego opóźnienie, z jakiego powodu doznał opóźnienia?
16: Pociąg doznał opóźnienia.
1: Co za fraza? Doznał opóźnienia.
16: Tak jest. Często jest takie właśnie wytłumaczenie. Najgorsze jest, wie pan, to, że ja do tej Warszawy muszę dojechać i muszę niej wrócić. Ja nie mam innego wyjścia. Co prawda, ponieważ nigdy nie wiem, czy pociąg z Łodzi wyjedzie i w którym momencie się zatrzyma. W związku z tym na BlaBlaCarze stworzyliśmy taką grupę i dojeżdżam w tej chwili BlaBlaCarem do Warszawy. Chociaż nie ukrywam, że naprawdę wolałabym pociągiem. Natomiast nie mam innego wyjścia i wracam z Warszawy do Łodzi pociągiem, ale tak jak mówię, no to jest udręka potworna. W moim przypadku to trwa już 10 lat dojeżdżam do pracy, więc to jest naprawdę bardzo długo. Chciałam powiedzieć, że przez ten czas wycięto nam z życiorysu kilka remontów na tej trasie i owszem, stacje są nowe. Widać, że podkłady też są nowe, ale to nic nie idzie w parze punktualność. Wie pan, jeszcze bardzo irytujące dla pasażerów jest to, że najczęściej w okolicach Koluszek albo przed Łódź Widzew, gdzie zatrzymują się pociągi dalekobieżne, chodzi konduktor i pyta, czy ktoś z państwa, jeżeli ktoś z państwa przesiada się dalej na pociągi właśnie w tym kierunku, to pociągi będą na państwa czekać. I wie pan, proszę mi powiedzieć, na stacji stoi kolejny pociąg, nie z jednym składem, nie z jednym wagonem, tylko z kilkoma. Tam najprawdopodobniej siedzą ludzie, którzy też jadą dalej. Tak. I ten cały skład czeka na dwie czy trzy osoby, żeby one wsiadły.
1: Tak, ale to nie jest
16: okropnego,
1: naprawdę. Ja rozumiem, tylko to nie jest takie oczywiste, bo gdyby pani była tą osobą, która chce zdążyć na następny pociąg, to pani jednak chciałaby, żeby ten pociąg poczekał.
16: Nie, wie pan, nie, dlatego że wsiadając do takiego pociągu widzę, przepraszam, irytację tych innych pasażerów.
1: Aha, że przez panią muszą czekać.
16: Bo ci pasażerowie też jakby kolejny krok to jest znowu interwencja u kierownika. Byłam świadkiem takiej sytuacji, bo gdzieś na przykład w Krakowie albo w Katowicach mają na konkretną godzinę muszą się stawić, na przykład na lotnisku. No i gdzieś ten samolot za chwilę im odleci, tak? To jest naprawdę... Jedyne, co chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że w całej tej sytuacji, to co chyba końcówka, co pan przede mną powiedział, że ponieważ ja dojeżdżam bardzo długo tą koleją, to widzę znakomitą taką poprawę jakości obsługi. I tu muszę naprawdę dziękuję
1: tym wszystkim. Poprawę jakości obsługi w sensie nastawienia konduktorów, tak?
16: Tak, oni są, widać, że robią, zachowują się, starają się, świecą oczami za to, co się na tej kolei dzieje. Oni nie są temu winni, ale 10 razy przepraszają, to już nawet czasami jest takie uwłaczające wręcz, ale domyślam się, że taki mają przykaz gdzieś z góry. Ale jakby sama kultura ich to jest zdecydowanie nie to,
1: Pani Jolo, dajmy szansę innym słuchaczom. Bardzo dziękuję za pani głos. Do usłyszenia. Pani Jola z Łodzi była z nami. Pan Artur do nas dzwoni z Podgorzowa Wielkopolskiego. Dobry wieczór, panie Arturze.
17: Dobry wieczór. Bardzo ciekawie się słucha wypowiedzi moich przedmówców. Ja dzwonię z rejonu, który jest dość mocno wykluczony komunikacyjnie, jeśli chodzi o kolej, bo lubuskie województwo słynie z tego, że zaledwie 35 czy 6% linii kolejowych jest elektryfikowanych. Reszta są na tak zwanej spalinie, więc...
1: To powiem panu, że jestem zaskoczony tym. Myślałem, że ta elektryfikacja w ogóle w Polsce już jest na wiele wyższym poziomie.
17: Niestety województwo lubuskie jest dosyć mocno zapóźnione, ale ja patrzę jak od co najmniej 30-40 lat. Właśnie całe życie swoje jeżdżę pociągami i na dalszych trasach i na krótszych. I patrzę tak z perspektywy lat, to od tak do 2005 roku była tylko gorzej robiło się. Od tak od przełomu zmian ustrojowych do 2004-2005 roku było źle na kolei, było widać zapaść. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej poprawia się sytuacja, patrząc tak globalnie. Cieszy mnie bardzo, że te magistralne, główne ciągi komunikacyjne naprawdę już są na fajnym poziomie, gdzie te pociągi jeżdżą 160 km na godzinę i więcej. No niestety ta Polska prowincjonalna troszeczkę jest jeszcze taka zapóźniona. Niestety brak tej elektryfikacji powoduje, że te województwo lubuskie kupuje dla śródobusy spalinowe. Niestety ta polityka zakupowa jest troszeczkę taka no dzika, bo to zakup to inny model, inny producent, co powoduje, że na chyba 25, około 25 zestawów takich spalinowych jest chyba 18 typów. Część z nich to są prototypy, które zjeżdżały z linii produkcyjnej, więc ich awaryjność jest bardzo duża. To też powoduje duże odwołania. A tak patrząc, łącząc takie zaniedbania na tych liniach takich lokalnych, brak elektryfikacji powoduje, że muszą być kupowane spalinowe, które są bardziej kosztowne w utrzymaniu i bardziej defektowne. Hmm. Elektryczne pociągi mają mniej defektów. I takie ostatnia sytuacja sprzed kilku dni, kiedy nastąpiła duża zapaść komunikacyjna między Poznaniem a Rzepinem, tu w kierunku Berlina na trasie, gdzie pociągi nie mogły się przebić po awarii dużej, jeździły objazdami. Jakby była linia 203 zelektryfikowana między Krzyżem a Kostrzynem nad Odrą i dalej do Berlina, to pociągi objazdem, które normalnie jeżdżą z Berlina do Rzepina, Poznań i dalej Warszawa, przejechały przez linię 203, czyli przez Kostrzyn, Krzyż, Poznań, Warszawa, byłyby niewiele dłużej jechały.
1: Dłużej, ja się boję, że część słuchaczy rzuciła się do mapy Polski i rozłożyła ją teraz na podłodze i śledzi to, co pan mówi, to musi pan powiedzieć, to czym się pan zawodowo zajmuje?
17: Zawodowo też się trochę koleją zajmuję, ale nie przewozami, bardziej urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.
1: Rozumiem.
17: Ale tak powiem, że pociągi jeździły przez Szczecin objazdem. Czyli mamy, Rzepin jest na wysokości Poznania, a pociągi z Berlina musiały jechać do Szczecina i dopiero do Warszawy.
1: Ale to, że nasza infrastruktura nie pozwalała. Tylko wrócę do poprzedniego pytania, ale to nie myślał pan, żeby zmienić pracę i zatrudnić się właśnie w takim planowaniu połączeń, bo widzę, że pan jest dobry, mówiąc w skrócie.
17: Powiem tak, jestem aktywnym mieszkańcem i często staram się też włodarzom wskazywać, gdzie uważam, że można byłoby coś zrobić lepiej.
1: Ale czy to jest, a udało się, no właśnie, o ten efekt.
17: Z różnym efektem. Różnym, no, tak? Czasem na pewno słuchają, rozmawiają, ale często robią też, jakby idą w swoim kierunku rozmawiania. Cieszy mnie na przykład to, że województwo lubuskie w końcu poszedł troszkę innym kierunku i zakłada własną firmę przewozową. Bo to jest jakaś szansa na zmianę, żeby nie opierać się tylko na firmie Poloregio, ale także tak jak w Wielkopolsce, na Śląsku, na Mazowszu, na Pomorzu. Te województwa mają własnych przewoźników. I to tam regionalnie wtedy całkiem nieźle dobrze wygląda. To,
1: panie Arturze,
17: to się rozwija.
1: Czas nas goni. Bardzo dziękuję za pana głos. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił, za swoją perspektywą. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego życzymy. Wszystkim oczywiście życzymy jak najmniej spóźnień, żeby pociągi o czasie przychodziły, żeby klimat się nie psuła, żeby takie sytuacje, o których pan Waldemar, pewnie wszyscy państwo mają w głowie ciągle to, o czym mówił pan Waldemar, żeby takich sytuacji nie było na polskiej kolei, że ktoś potrzebuje asysty i jej po prostu nie ma. Czy taka sytuacja, o której pani Maria z Lublina mówiła, no bardzo wiele, bardzo różnych opowieści. Za wszystkie dziękujemy. To jest niezwykle istotne, żebyśmy patrzyli władzy na ręce, która wydaje pieniądze na poprawę stanu infrastruktury kolejowej, ale z państwa głosów przebija jedna podstawowa nauka. Infrastruktura infrastrukturą, a na samym końcu najistotniejsi są ludzie. Bardzo dziękuję za dzisiejszy program w imieniu Karoliny Kłaczyńskiej, która go przygotowywała i wydawała, w imieniu Filipa Wejchera, który go realizował. Za 6 minut 21.40 i Książka na głos, książkę Martyny Wojciechowskiej Przesunąć horyzont 20 lat później czyta dla Państwa autorka, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Sylwia Chryczańska. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. A Maćku, a co dziś w programie?
18: Dobry wieczór. Kiedyś jeszcze 30-40 lat temu to zjawisko uznawano w Polsce za margines. Teraz to jeden z najbardziej palących problemów. Narkotyki bierze coraz więcej ludzi i biorą wszyscy. Uczniowie, ich profesorowie, robotnicy, artyści, piętnastolatkowie ze wsi i wielkich miast, ale także ludzie na emeryturze i bezrobotni. Wielki narkotykowy boom widzi też policja. Co z tym zrobić? O tych sprawach porozmawiam z moimi gośćmi zaraz po informacjach o godzinie 22.00. Zapraszam.
1: A po godzinie 23.00 z kolei po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
19: Dzisiaj jest środa, więc oczywiście zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Myśl na Głos tuż po informacjach Radia Tok FM o godzinie 23.00. Dzisiaj Polska na kozetce. Edycja 2026. O tym raporcie będzie Państwu opowiadała Dorota Minta, psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka, pedagogka. W sumie będziemy rozmawiać o raporcie, ale też wokół tego raportu, bo Dorota Minta powie Państwu, jak można korzystać z AI w kontekście wsparcia emocjonalnego, czego też nie robić, albo co można robić, o czym warto pamiętać, o tym, jak Polacy też i Polki korzystają z narzędzi AI. Dzisiaj w kontekście zdrowia psychicznego na ten temat będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie tuż po informacjach TOK FM o 23.00 w audycji Myśl na Głos. Serdecznie Państwa zapraszamy z Dorotą Mintą.
1: Zapraszam Kamil Wróblewski, a jutro rano, jak Państwo wstaną, proszę włączyć Radio TOK FM. Poranek TOK FM prowadzi Dominika Wielowiejska jutro po 7.20. Jej gościem będzie Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej. Oczywiście rozmowa dotyczyć będzie głównie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Za 28 w naszym studiu mecenas Jacek Dybyła, pełnomocnik Dawida Kacprzyka, czyli to jest ta osoba, która w zasadzie jest samym kręgosłupem tejże afery ze Szpitala Południowego. Co prawda już nie pełni swoich funkcji, no ale prokuratura jest zainteresowana, a mecenas będzie pewnie bronił Dawida Kacprzyka. Ciekawe, co jutro będzie mówił na ten temat. A po godzinie 8 w naszym studiu będzie Adrian Zandberg, współprzewodniczący partii Razem. Kwestia oczywiście ochrony zdrowia będzie poruszana, ale też konferencja odbudowy Ukrainy, która startuje jutro, chociaż formalnie to już dziś się zaczęły jakieś spotkania, no ale jutro oficjalnie konferencja w sprawie odbudowy Ukrainy. Po 8.20 zaś Wojciech Szeląg z TVP Info, Paweł Musiałek, prezes Klubu Jagiellońskiego i Judyta Watoła z Gazety Wyborczej będą w studiu Radia Tok FM, bo to po godzinie 8.20 część publicystyczna poranka, który prowadzi jutro Dominika Wielowiejska. A my, proszę Państwa, znaczy my w sensie prowadzący Paweł Sulik i wydawczyni Karolina Kłaczyńska, zapraszamy bardzo gorąco jutro wszystkich na godzinę 20, bo będziemy, proszę Państwa, rozmawiali o tym, że skoro od tygodnia jest głośno o konferencji, która jutro ma miejsce, konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy, że polskie firmy mają tam zarobić, mają pewne rzeczy robić, pewne rzeczy już robią, to ktoś może mieć bardzo wiele, bardzo konkretnych pytań na ten temat i my zakładamy, że tym kimś są Państwo, słuchacze i słuchaczki Radia Tok FM. W związku z czym jutro po godzinie 20 właśnie na ten temat będziemy rozmawiali. Mało tego, jeden z naszych gości będzie się z nami łączył i będzie trochę dla Państwa również bezpośrednio z Gdańska, z konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy się wypowiadał. Także jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące tego, w jaki sposób ten proces powinien przebiegać, jaki udział powinna mieć w tym wszystkim Polska, koniecznie zapraszam jutro po godzinie 20. Mikrofon TOK FM. Do usłyszenia, mówi Paweł Sulik.
20: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
21: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
22: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
23: TOK FM. Na każdy temat.
0: z każdej strony.
3: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
23: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
23: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
23: A mają też inne osiedla?
6: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
3: Reklama.
24: Wydawnictwo Agora zaprasza. Martyna Wojciechowska. Przesunąć horyzont. 20 lat później.

To tu zaczęło się twoje życie, mówi mama, siedząc na łóżku przykrytym pledem. Chyba się rozmarzyła na to wspomnienie. Jestem tak zaskoczona tym wyznaniem, że nie wiem, jak to skomentować. Byliśmy z tatą akurat na feriach, kontynuuje opowieść. Jesteśmy w Zakopanem, w jednym z wielu typowych dla Podhala domów. Tego dnia mama uparła się, że koniecznie musimy odwiedzić jakąś jej znajomą gaździnę na Krupówkach. Przywitały się wylewnie, mama mnie przedstawiła, wdrapałyśmy się po stromych schodach na pierwsze piętro i usiadłyśmy na łóżku w tym niewielkim, przytulnym pokoju. Dopiero tam zrozumiałam, dlaczego zawsze tak dobrze czułam się wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza. Może dlatego góry wracały do mnie tak uparcie, nawet wtedy, gdy wydawało się, że powinnam myśleć o czymś innym? Dakar, praca w terenie, długie podróże. Zawsze, gdy przylatywałam do Polski albo miałam przerwę między zdjęciami, uciekałam na weekendy na południe kraju. To tam oswajałam się z wysokością i zmęczeniem, jeszcze nie wiedząc, że wkrótce na mojej drodze pojawi się pierwsza góra, która ustawi tę drogę na poważnie. Latem 2002 roku trafiłam na oddział zakaźny w Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Podczas rajdu Dakar zaatakował mnie jakiś wyjątkowo uciążliwy pierwotniak. Miałam gorączkę, byłam bardzo osłabiona, wymiotowałam i pojawiły się też inne komplikacje. Byłam mocno podłamana ponad półrocznym, bezowocnym krążeniem od szpitala do szpitala. Oddział chorób zakaźnych ma to do siebie, że można się tam zetknąć z bardzo nietypowymi chorobami, przynajmniej w Polsce. Malarią, dengą, bilharciozą są też chorzy z zagnieżdżonymi pod skórą robakami. Wpatruję się ponuro w sufit pomiędzy kolejnymi badaniami, kiedy dzwoni telefon. Chcesz jechać na Mont Blanc? Głos kumpla z Warszawy wyrywa mnie z letargu. Jasne, pojechałabym, ale leżę w szpitalu i... A tak właściwie to kiedy jedziecie? Kiedy tylko słyszę o jakiejś wyprawie, moja niespokojna natura nie pozwala mi nie zareagować. Za tydzień? Może dwa? Jeśli chcesz, poczekamy na ciebie. Zbieraj tyłek z tego szpitala i kup sobie trochę sprzętu. Sprzęt nabywam, dyktując listę zakupów przez telefon. Moja przyjaciółka i menadżerka Marta Grajeta chodzi do sklepów i odbiera zamówienia. Część rzeczy wybiera sama. Zupełne wariactwo. Po tygodniu staję się posiadaczką sterty sprzętu potrzebnego i zupełnie niepotrzebnego. Na wszelki wypadek pakuję wszystko do wielkiego plecaka i pod koniec sierpnia ruszam z dwójką przyjaciół w Alpy. Na miejscu dołącza do nas ekipa młodych wspinaczy z klubu wysokogórskiego. Po wielogodzinnej jeździe samochodem z Polski do Francji docieramy do Chamonix, gdzie, żeby zaoszczędzić kasę, nocujemy w samochodzie. Rano widzę, że stoimy dokładnie pod napisem "Zakaz parkowania". Zarzucam plecak i ruszamy szybko do góry. Każdy spieszy się do pracy zaraz po weekendzie. Pogoda nam nie dopisuje. Wieje silny wiatr, pada. Podczas podejścia jestem zmęczona i spocona jak mysz. Tuż przed schroniskiem Tetrousset zastanawiam się, czy moja kiepska forma to efekt niedawno przybytej choroby, czy też ogólnie słabej kondycji. Jak ja do cholery mam tam wleść? Gadam na głos do siebie, pokonując 800 metrów przewyższenia. Wspinałam się na różne góry, ale nie na tak wysokie. No cóż. Nie mam wtedy wielkiego pojęcia o aklimatyzacji. Wydaje mi się, że na wysokości 3000 metrów powinnam funkcjonować tak samo jak na nizinach. Jestem więc zdziwiona nagłym bólem głowy, mdłościami i problemami z zaśnięciem już pierwszej nocy. Ale stwierdzam, że widocznie dopadło mnie przeziębienie. Następnego dnia po nieprzespanej nocy wcześnie rano ruszamy w stronę szczytu. Droga z Tetrousset wiedzie kamienistym kuluarem Rolling Stones, czyli spadających kamieni, nazywanym też żlebem śmierci.
Łatwo tu odpaść od ściany, która ma nachylenie prawie 50 stopni, a kawałki skał faktycznie potrafią spadać na głowę i dotkliwie ranić. Niedoceniany przez większość ignorantów, takich jak ja wtedy, Mont Blanc pochłonął już wiele ludzkich istnień. Każdego roku kilkadziesiąt osób zostaje tu na zawsze. Nawet jeśli przez te 20 lat kuluar Rolling Stones mocno się zmienił i dziś przypomina ścieżkę. Naszym celem na kolejny dzień jest schronisko Valo. Schronisko to za dużo powiedziane. To wielki blaszak wypełniony górą śmieci i ekipami wykończonych, żygających, walczących z objawami choroby wysokościowej alpinistów. Ja też nie czuję się dobrze. Nie jestem gotowa do przebywania na poziomie prawie 4,5 kilometra nad poziomem morza. Mimo to, niemal bez odpoczynku, ruszam zdobywać Mont Blanc.

28 sierpnia 2002 roku o godzinie 9:45 staję na najwyższej górze Alp. Całą Europę mam pod stopami, bo wejść wyżej już się nie da. 4807 metrów nad poziomem morza. Widok dalej niż po horyzont. Inne białe szczyty dookoła. Słońce właśnie rozświetliło Chamonix i całą dolinę. A mnie czeka długa droga z wierzchołka na sam dół. Już wtedy zaczynam myśleć o kolejnych szczytach do zdobycia. Gdzieś w zakamarkach mojej głowy nieśmiało rodzi się pomysł projektu Korona Ziemi, czyli zdobycia najwyższych szczytów 7 kontynentów. Mam pokorę, szybko się uczę, nie odpuszczam, myślę. Może jeszcze nie teraz, może za kilka lat, może po wielu żmudnych przygotowaniach, może kiedyś wejdę jeszcze wyżej. Może. Zdaję sobie sprawę, że realizacja projektu Korona Ziemi, a szczególnie zdobycie Góry Gór, może zająć kilka, kilkanaście lat, może nawet resztę mojego życia. Wiem, że wymaga to ciężkiej pracy, przygotowań, ciągłego zdobywania doświadczenia i przede wszystkim dużo pokory wobec gór i wobec losu. Ale trzeba mieć odwagę marzyć i mieć odwagę realizować swoje marzenia. Zawsze to sobie powtarzam. No i jestem bardzo wytrwała, bardzo. Moja mama mawia, że po prostu uparta, ale ja lubię myśleć o tym w kontekście konsekwencji i determinacji. To brzmi zdecydowanie ładniej.

Po wejściu na najwyższy szczyt Alp przychodzi czas na najwyższą górę Afryki, czyli Kilimandżaro, o wysokości 5895 metrów nad poziomem morza. Do ekipy dołącza dwóch uczestników poprzedniego wyjazdu. Wyruszamy z Polski w połowie lutego 2003 roku. Dziś nazwałabym to raczej górską wycieczką, ale wtedy używałam szumnego określenia wyprawa. Wejście na Kilimandżaro ma być dla mnie, niedoświadczonej alpinistki, przedsmakiem tego, z czym można się zetknąć podczas wyjazdów

pieniędzy od sponsora wystarcza na zakup biletów lotniczych i pozwoleń. Więc śpimy w najtańszym hotelu w Kiberze, najgorszej dzielnicy miasta. Postanawiam przetestować kuchenkę benzynową. Jestem przy tym tak nieudolna, że udaje mi się podpalić zasłonki w obskurnym pokoju, ale posiłku nie umiem podgrzać. Przynajmniej jest wesoło. Także wtedy, kiedy wkładamy nogi naszych łóżek do puszek wypełnionych wodą, żeby uniemożliwić robactwu wspinanie się wyżej do naszych śpiworów. Przeprawa autobusowa przez granicę z Tanzanią też jest pełna przygód i dobry humor nas nie opuszcza. Uśmiechać przestaje się dopiero na zboczach Kilimandżaro, kiedy dopadają mnie pierwsze objawy złego samopoczucia z powodu wysokości. Słońce pali niemiłosiernie, zamieniając mój nos w coś o kolorze truskawki. Pokonujemy duże odległości. Widoki są piękne, szczególnie majestatyczne Kili, wyrastające ponad księżycowy, wulkaniczny krajobraz. Cieszę się, że dane jest mi zobaczyć hemingwayowskie śniegi Kilimandżaro, bo lodowce tej góry od dekad systematycznie topnieją. Naukowcy szacują, że od początku XX wieku straciły ponad 80% objętości. Wybór szlaku Machame oznacza, że podchodzimy po kilka, kilkanaście godzin, a potem schodzimy na drugą stronę wzniesień. To frustrujące, ale im trudniej coś zdobyć, tym większą mam radość z sukcesu. Już wiem, że podobnie jak w przypadku rajdów samochodowych, lepiej się sprawdzam na długich dystansach, a nie w sprincie. Często właśnie wtedy, kiedy innym siada psychika i zaczynają się wykruszać, ja się rozkręcam. W obozach w drodze na szczyt słychać wielojęzyczny gwar. Ludzie są bardzo różni. Od wyżyłowanych wspinaczy, którzy ze sportowym zacięciem pokonują kolejne odcinki, po przysłowiowych niemieckich turystów, którzy na emeryturze postanowili wreszcie korzystać z życia. Ja najpilniej obserwuję porterów, czyli lokalnych tragarzy. W dziurawych koszulkach i klapkach skleconych ze starych opon pokonują strome wzniesienia, dźwigając pełne nowoczesnego sprzętu gigantyczne ładunki zagranicznych ekip. Noce na Kilimandżaro są bardzo zimne, a w środku namiotów osiada szron. Tragarze wciąż mają na sobie te dziurawe ciuchy i jakieś liche kocyki, a ja wiem, że zaraz zakopię się w puchowym śpiworze. Szóstego dnia marszu ruszam do ataku szczytowego. To za szybkie tempo, jak na sześciotysięcznik. Trudno w tak krótkim czasie dobrze zaaklimatyzować organizm, ale lokalne agencje forsują taki styl. Dlatego tak wiele osób ma na tej górze problemy zdrowotne. Z tego też powodu w 2021 roku na szczycie zmarł wybitny podróżnik Aleksander Doba. W nocy nie mogłam spać. Przed atakiem jestem w stanie wypić tylko trochę herbaty i zjeść kilka krakersów. Zaraz po wyjściu z obozu spotykamy pierwsze grupy zawracające z trasy. Niektórzy płaczą, inni głośno wymiotują, kolejni z trudem oddychają, ale próbują przekonywać przewodników, że tylko trochę odpoczną i jeszcze raz ruszą w kierunku szczytu. Nie napawa mnie to optymizmem, ale po prostu stawiam krok za krokiem. Mija kilka godzin. Pojawia się wschód słońca i piękny widok lodowca. I nagle, jakbym się narodziła na nowo, wstępuje we mnie energia i niemal biegiem pokonuję drogę brzegiem krateru aż do szczytu na wysokości 5895 metrów. W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć. Widok topniejącego lodowca jest trochę rozczarowujący, ale warto stanąć na dachu Afryki i nabrać w płuca świeżego powietrza. Góry mają w sobie coś magicznego. Człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce się przestać wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce. Telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam

tam granice swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu, jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.

Martyna Wojciechowska przeczytała kolejny fragment swojej książki Przesunąć horyzont 20 lat później. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
2: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
1: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji TOK FM i na YouTubie.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Hej Magda, wciąż szukasz mieszkania w Warszawie?
7: No, czekam na dobrą okazję.
6: To natychmiast sprawdź ofertę Murapolu. Wszystkie mieszkania są teraz tańsze, nawet o 20%.
7: O, wow, na pewno skorzystam.
6: Koniecznie sprawdź nową inwestycję Murapol Eco One ze strefą rekreacyjną na Białołęce.
7: A mają też inne osiedla?
6: Tak, zobacz na ofertę Murapol Ur City z siłownią Murapol Gym w Ursusie. Więcej na murapol.pl.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Ogień się nie rozprzestrzenia, ale nadal trwa akcja gaszenia. Na początek pożar składowiska odpadów w Chorzowie. Każdy element będzie zbadany, a sprawę nadzoruje prokurator generalny. To kolejna odsłona afery związanej ze stołecznym szpitalem południowym. IMGW wydało alerty drugiego stopnia przed upałami dla zachodnich i centralnych regionów. Minęła 22. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. W Chorzowie nadal płonie składowisko odpadów. W akcji gaszenia uczestniczy około 200 strażaków. O przebiegu akcji mówi brygadier Aneta Gołębiowska z Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Katowicach.
9: W tej chwili na miejscu pracuje prawie 70 zastępów Straży Pożarnej, ponad 200 strażaków. Sytuacja nadal nie jest opanowana, natomiast pożar, no można powiedzieć, że nie rozprzestrzenia się. Pożarem na tą chwilę objęty jest około 6000 m2 składowiska.
8: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Pożar wybuchł najprawdopodobniej około godziny 16. Na razie nie są znane jego przyczyny. Ich wyjaśnieniem ma się zająć policja. Będziemy wyjaśniali każdy element w sprawie szpitala południowego w Warszawie, powiedział premier Donald Tusk po wywiadzie Emila Jędrzejewskiego w Kanale Zero. Zobowiązał prokuratora generalnego Waldemara Żurka do osobistego nadzoru nad postępowaniami dotyczącymi stołecznego szpitala południowego. We wczorajszej rozmowie były ordynator oddziału chirurgii Emil Jędrzejewski zarzucił personelowi SOR-u Szpitala Południowego liczne nieprawidłowości, które prowadziły do śmierci pacjentów. To powinno dać do myślenia rządowi, mówi w TOK FM przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Sebastian Goncerz.
10: Ja mam ogromną nadzieję, że będzie to na przykład pretekstem do tego, że ministerstwo dostrzegło problem na przykład w nadzorze nad lekarzami w trakcie szkolenia specjalizacyjnego i nad problemem w zakresie bezpieczeństwa osób zgłaszających pewne problemy. Bo dzięki informacjom od tych osób jesteśmy w stanie coś realnie zmienić, jeśli by za każdym takim zgłoszeniem była realna kontrola i weryfikacja nie w celu znalezienia winnych, ale w celu poprawy sytuacji.
8: Jak relacjonował Emil Jędrzejewski, w Szpitalu Południowym dochodziło też do fałszowania dokumentacji. Lekarz twierdzi, że zgłaszał nieprawidłowości prezydentowi Warszawy za pomocą SMS-ów, jednak pozostały one bez odpowiedzi. Dziś Jędrzejewski został w tej sprawie wezwany do złożenia wyjaśnień w prokuraturze. Nie odpowiadał jednak na pytania, co tłumaczył brakiem obrońcy. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek. Przyszłość Europy, zachodniego świata i Ukrainy będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność europejską i transatlantycką, podkreślił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu liderów państw E5. Jednym z głównych tematów rozmów był licowy szczyt NATO w Ankarze. Liderzy krajów E5, czyli Francja, Niemcy, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch, spotkali się w berlińskim urzędzie kanclerskim. Do spotkania zdalnie dołączył też sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Polski premier dodał, że ważne jest, by przed szczytem NATO w Turcji przekaz o jedności Europy był wyraźny i jednoznaczny. Gospodarz szczytu, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, poinformował, że podczas spotkania liderzy Europejskiej Piątki sformułowali wspólnie 5 przesłań, które będą propagować podczas m.in. szczytu NATO w Ankarze. Merz ocenił też, że po obu stronach Atlantyku jest zgodność, jakiej dawno nie było. Lewicowy senator Ivan Capeda uznał zwycięstwo swojego rywala Abelarda de la Espriei w wyborach prezydenckich w Kolumbii, poinformował kolumbijski dziennik El Tiempo. Kandydat lewicy przegrał wybory różnicą niespełna 1 punktu procentowego. W trakcie wystąpienia Capeda zarzucił Stanom Zjednoczonym ingerencję w wewnętrzne sprawy Kolumbii, a de la Espriei stosowanie praktyk mających wpływać na wyniki głosowania, w tym kupowanie głosów i manipulacje wyborcze. Prezydent elekt, który posługuje się pseudonimem Tygrys, w trakcie kampanii obiecywał rozprawienie się z przestępczością, budowę 10 olbrzymich więzień, zapowiedział również cięcia budżetowe i obniżanie podatków oraz naprawę sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Warsztaty dotyczące ochrony ludności i obrony cywilnej odbyły się dziś na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To w ramach międzynarodowej konferencji dotyczącej współczesnych zagrożeń oraz wojny hybrydowych. Wzięli w nich udział przedstawiciele służb, studenci i uczniowie klas mundurowych, a więcej na ten temat Agnieszka Wynarska.
11: Podczas dwudniowej konferencji eksperci skupiają się na współczesnych zagrożeniach chemicznych, biologicznych i nuklearnych oraz wojnie hybrydowej, mówi organizator, major rezerwy Straży Granicznej, dr Mariusz Urban.
12: Społeczeństwo musi budować swoją świadomość, przygotowanie się na trudne czasy. Nie bowiem, że one mogą nadejść, oby nie, ale ta świadomość pozwala nam być gotowym na różne scenariusze.
11: W warsztatach biorą udział studenci i uczniowie klas mundurowych.
13: Patrząc po tym, co się dzieje na świecie, każdy obywatel powinien chociaż trochę wiedzieć o obronie naszego państwa, aby wiedzieć w razie kryzysu, co byśmy mogli zrobić.
11: Czy wiążecie swoją przyszłość ze służbami mundurowymi? Jesteście w klasie mundurowej?
13: Wiążemy.
14: Służba więzienna.
13: Bo to jest praca, do której potrzeba ludzi.
11: To już 6. taka konferencja na Bydgoskim Uniwersytecie. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura jutro wyniesie tam nawet 34 stopnie, w nocy do 20 stopni. Ostrzeżenia, które zaczną obowiązywać od 10, dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jak wynika z prognoz, w kolejnych dniach temperatury w kraju będą jeszcze wyższe. W niedzielę nawet do 38 stopni. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23. W dzień tylko na północnym wschodzie okresowo będzie się pojawiać więcej chmur, ale w prognozach nie ma mowy o opadach. Dzień przed nami z dużą ilością słońca i lokalnie upałami. Na termometrach w najcieplejszym momencie od 22 stopni miejscami nad morzem, 24-25 na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 30 będzie w centrum, a nawet do 33 na zachodzie kraju.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dobry wieczór. W środę 24 czerwca to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w środę wraz z gośćmi malujemy portret Polaków. Dzisiaj to nie będzie obraz budujący, niestety. Z lekkim bowiem przerażeniem przeczytałem parę tygodni temu w Bezkonkurencyjnej Polityce tekst pani Katarzyny Kaczorowskiej pod tytułem Polski haj biorą lekarze i prawnicy, bezrobotni i uczniowie. Mamy problem, pora bić na alarm. Z obszernego materiału wynika, że blisko 6% Polaków w wieku 15-64 lata zażywa narkotyki. Jedni okazyjnie, na imprezach, inni stale. Z kolei według najnowszego badania Pol Drugs 2025 najczęściej po alkoholu, nikotynie i kofeinie sięgamy po marihuanę. W grupie respondentów objętych badaniem, a więc 13-67 lat, choć raz w życiu jointa zapaliło prawie 98% badanych. Druga w kolejce jest substancja aktywna w tabletce ekstazy MDMA. Zażyło ją co najmniej raz prawie 76% respondentów. Szczególnie niepokojące jest to, że w sensie instytucjonalnym ciągle picie alkoholu jest na radarze władz, więcej uwagi poświęca się na walkę z tym uzależnieniem, a narkotyki są dalej na tej liście troski. Może też z powodu, że ich używanie jest mniej widoczne. Okazuje się bowiem, że rośnie liczba osób, które narkotyki zażywają w samotności, najczęściej w domu. Cytowany we wspomnianym tekście dr Gniewko Więckiewicz, psychiatra ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik i pomysłodawca badania Pol Drugs, tak tłumaczy przyczyny sięgania części osób po narkotyki. Większość coś sobie rekompensuje, a substancje chemiczne dają im łatwość życia. Jesteśmy podzieleni tak, jak nigdy jeszcze nie byliśmy. Fora dyskusyjne, różne portale społecznościowe te podziały pogłębiają. W tym chaosie, życiu w różnych polach konfliktów, substancje psychoaktywne stają się po prostu ucieczką od rzeczywistości. Bo naprawdę biorą wszyscy, prawacy i lewacy, kibole i policjanci, lekarze i prawnicy. Mamy więc, jak widać, trudny temat, wieloaspektowy, ale też na tyle poważny, że nie sposób go nie zauważyć, malując nasz portret. Zapraszam do wysłuchania audycji. Pierwszym gościem dzisiejszej audycji jest pani Paulina Pietras, psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, terapeutka w poradni Monar. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
15: Może zapytam najpierw krótko, kto bierze narkotyki?
14: W dzisiejszych czasach już wszyscy. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, może tak jak wcześniej, że tylko dana grupa od do. Teraz praktycznie już wszyscy w każdej grupie wiekowej, na każdym społecznym, społecznie, niezależnie od tego, w której grupie są, biorą, niestety sięgają po narkotyki.
15: To jest 10%, 6%, 12% procent Polaków?
14: Trudno jest to określić procentowo, ponieważ dużo osób tak naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że ten problem już u osoby jest. Bierzemy bardzo dużo leków. Leki wydają się, że są na receptę, więc to nie powinno być coś zagrażającego, a okazuje się, że również coraz więcej osób jest uzależnionych również od leków. Nie tylko od takich substancji jak narkotyki, alkohol. Więc trudno jest w dzisiejszych czasach mówić, że jest to tyle i tyle konkretnie procent.
15: No, chociaż oczywiście próbuję się to jakoś określić, ocenić. Mam przed oczami taki kawałek z artykułu w Polityce, o którym mówiłem we wstępie do dzisiejszej audycji, tekst pani Katarzyny Kaczorowskiej pod tytułem Polski haj biorą lekarze, prawnicy, bezrobotni i uczniowie, mamy problem, pora bić na alarm. I tam między innymi w tym artykule podawane są dane opracowane przez Pol Drugs, taką instytucje i tutaj z tych danych wynika, że w grupie respondentów objętych badaniem wiek 13-67 lat, a więc no cała populacja w zasadzie, choć raz w życiu jointa zapaliło 97,9% badanych. W ciągu ostatniego roku 85%. Jeśli chodzi o MDMA, substancja aktywna w tabletce ekstazy, zażyło ją co najmniej raz 75,9% respondentów, a w ciągu ostatniego roku 42,1%. No oczywiście, jak ktoś zażył raz, no to nie jest narkomanem. No niemniej jednak powiem szczerze, że te dane zrobiły na mnie wrażenie.
14: I rzeczywiście to tak wygląda. Niestety przychodzą do poradni coraz to młodsze osoby. Pamiętam pacjenta, dziecko tak naprawdę, które miało 8 lat i naprawdę już miało symptomy uzależnienia od marihuany. są osoby coraz to starsze, które przychodzą i też wiek tej pierwszej inicjacji się zmienia. Kiedyś najczęściej osoby zaczynały w okresie takim młodzieńczym, dorastania. Teraz niestety w wieku 30-40 lat osoby, które do tej pory nie miały problemów, zaczynają brać używki i uzależniają się.
15: A gdyby spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego? No bo w przeszłości, no to żeśmy mówili, że to był czasami pewien styl życia określonych ludzi, którzy byli zbuntowani wobec świata dorosłych. Czasami się kojarzyło narkotyki ze środowiskiem na przykład związanych z ostrą muzyką rockową i to nie chodziło tylko o samych artystów, ale też i o osoby, które po prostu słuchało takiej muzyki. No jakoś się gdzieś te osoby klasyfikowało. A dzisiaj, no tak jak przywoływałem choćby tytuł tego artykułu, właściwie dotyczy to wszystkich. No to czemu wszyscy już sięgają po narkotyk?
14: Motywacje osób są bardzo różnorodne. Część osób z ciekawości, dla przyjemności, w celach towarzyskich. Inni biorą, to ja też spróbuję. Są osoby, które w ten sposób próbują radzić sobie z napięciem, stresem, z samotnością, z lękiem, z obniżonym nastrojem. W dzisiejszych czasach jesteśmy bardzo przybodźcowani. Niby jesteśmy, mamy internet, mamy dostęp do tego, żeby w każdym momencie wziąć telefon, zadzwonić, skontaktować się z kimś, ale bardzo duża część osób z nas czuje się samotna i nie potrafimy sobie z tą samotnością radzić. Również chęć takiej poprawy funkcjonowania, żeby zwiększyć energię. Pracujemy często nie w jednej, tylko w kilku pracach, więc chcemy zwiększyć swoją wydajność. Chcemy być bardziej wydajni, polepszyć, poprawić swoją koncentrację, pewność siebie. I to również jest takim triggerem do tego, żeby sięgnąć po substancje, coś zrobić, żeby właśnie poprawić to swoje funkcjonowanie. Często również jest to narzędzie do regulowania emocji, właśnie do radzenia sobie z wymaganiami, które niesie ten współczesny świat. Kiedyś substancje psychoaktywne były dostępne raczej w takich większych miastach, tak? Gdzieś w miejscach mniejszych, na wsi było to ciężko dostępne. Natomiast dziś narkotyki są już dostępne wszędzie. Rozwój internetu, komunikatorów również sprzyja i sprawia, że te nowe formy dystrybucji spowodowały, że one są dostępne właśnie wszędzie i jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek i można to dostać tak naprawdę od ręki w każdym momencie.
15: Zawsze mnie to zastanawiało, szczególnie no, w czasach, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, a to było dawno temu. Niemniej jednak no tyle wtedy było informacji, chociażby właśnie Monar, w którym pani pracuje, jak się pojawiał, no to kampanie, które były związane właśnie z walką z narkomanią, one między innymi nawet powiedziałbym akcentowały nie tylko problem uzależnienia, ale w dużym stopniu akcentowały problem śmierci i to w bardzo takich, powiedziałbym, niehumanitarnych ludzkich okolicznościach. To były czasy, kiedy narkotyki niektórzy podawali sobie przy pomocy strzykawek wielokrotnego użytku, jakoś tam dezynfekowanych czy gotowanych. I ja pamiętam, że przynajmniej jeśli chodzi no, o mnie, ja po prostu się tego strasznie bałem i nie wyobrażałem sobie, żeby można było po to sięgnąć. Dlaczego? Czy przez fakt, o czym pani powiedziała, że dzisiaj można taki narkotyk mieć w tabletce ładnie wyglądającej i zapakowanej, czy to nie jest powód też właśnie, dla którego no, łatwiej się sięga? Ja cały czas nie rozumiem, dlaczego ludzie się nie boją uzależnić, a jednocześnie, no, że to może doprowadzić nawet do śmierci.
14: Myślę, że to ładne opakowanie na pewno powoduje, że osoby myślą, że no, skoro coś ładnie wygląda, często też ładnie pachnie, spójrzmy chociażby na papierosy elektryczne, wydaje im się, że to znaczy, że są mniej szkodliwe. Niestety nic bardziej mylnego. rynek, żeby sprzedać jakiś produkt, to musi być ładnie opakowane. Niestety. I osoby, dystrybutorzy tak właśnie robią, żeby to ładnie wyglądało, bo osoba wtedy pomyśli, że to jest mniej szkodliwe. Jeżeli papieros nie pachnie, nie śmierdzi, tylko pachnie, no to się wydaje, że może on będzie mniej szkodliwy. Niestety, właśnie nic bardziej mylnego. Obecnie największym chyba problemem jest właśnie taka nieprzewidywalność tych substancji, ponieważ my do końca nie wiemy, co w tych nowych narkotykach się znajduje. I często się zdarza, że trafiają osoby na oddział detoksykacji i tak naprawdę sama osoba, która wzięła substancję, nie jest w stanie powiedzieć do końca, co wzięła. Coś, co ładnie wyglądało. Też myślę, że duża taka obecnie panująca normalizacja tych leków, które bardzo w dużej ilości, również młodzież teraz zaczyna brać i to powoduje, że oni w łatwiejszy sposób już później wraz z czasem przechodzą właśnie od tych leków po inne substancje. Bo w pewnym momencie już leki przestają tak działać, jak działały na początku. Tolerancja rośnie, więc próbuje czegoś innego. I myślę sobie, że tak jak tutaj było wspominane, był ten strach. I może ten strach jest nadal, ale osoba tak bardzo sobie nie radzi sama ze sobą, tak bardzo potrzebuje poprawić to swoje funkcjonowanie, że chyba niestety cena nie jest taka, jakby jest w stanie zrobić trochę wszystko i spróbować wszystkiego, żeby było lepiej, żeby ten ból, taki egzystencjonalny często, sobie po prostu zabrać i poprawić to, tak jak mówiłam, funkcjonowanie.
15: Zjawiskiem, które też wydaje się interesujące, jakkolwiek mówimy o sprawach bardzo groźnych, jest pewnego rodzaju przyzwolenie ze strony rodziców. Ja nie mówię, że rodzice zachęcają dzieci, żeby zostali narkomanami. Nie, broń Boże. Ale chodzi mi o pewnego rodzaju jakby niższy próg znaków takich ostrzegawczych. Rzeczywiście jest tak, że narkotyki w sensie masowym pojawiły się w świecie zachodnim gdzieś w latach 70., potem początek lat 80. I do dzisiaj można spotkać opowieści ludzi, znanych ludzi z tamtego okresu, którzy mówią, no tak, no byłem wtedy młody, nosiłem długie włosy, kolorowe koszule, rozszerzane spodnie, no i tam popalałem, czy nawet brałem jakieś poważniejsze rzeczy. Ale potem dorosłem, tak, i w sumie nic mi się nie stało. Wyszedłem na normalnego, wartościowego człowieka. I te historie przenoszone na współczesne młode pokolenie, no właśnie czasami działają jako pewnego rodzaju taki uspokajacz, jeśli można tak powiedzieć. Czy rzeczywiście coś takiego występuje, czy właśnie dzisiaj charakter tych narkotyków jest taki, że one łatwiej uzależniają, że z tego się właśnie tak łatwo nie wyjdzie, jak to mogło być no te kilkadziesiąt lat temu?
14: Tak, na pewno. Jakby te narkotyki cały czas ewoluują i to nie jest już ta sama substancja, która była x lat temu, ponieważ ona już na etapie chemicznym jest bardzo zmieniana, modyfikowana i ona ma za zadanie jakby uzależnić szybciej osobę, ponieważ jeżeli ona uzależni szybciej, no to będzie większa ilość osób, które będą chciały po to sięgać, tak? No i taki jest cel niestety osoby, która dystrybuuje te substancje. Myślę sobie, że ogólnie, tak jak obserwuję wśród rodziców, jest taka zgoda, może zgoda to jest za dużo powiedziane, ale często na początku, kiedy warto by było już się zainteresować danym dzieckiem, problemem, przyjść po pomoc, czy nawet skonsultować się, czy nie trzeba by było już jakiejś terapii takiej wspierającej, rodzice bagatelizują, a bo to raz na jakiś czas, to jest tylko marihuana, tak? Ja słyszałem przypadek, że tam córka koleżanki, no to już bierze inne narkotyki, tak? Te tak zwane w cudzysłowie twarde, chociaż nie mamy takiego podziału na miękkie i twarde. Narkotyk to jest narkotyk, tak? To są substancje psychoaktywne, nie ma żadnego podziału, ale jest to społecznie, tak się mówi, że ta marihuana, no to tylko marihuana. I niestety później, jak przychodzą rodzice, to mówią, szkoda, że nie zauważyłem i nie przyszedłem po poradę wcześniej, że nie zrobiłem nic na wcześniejszym, że nie zrobiłem niczego na wcześniejszym etapie, bo może by to nie doprowadziło do takiej eskalacji problemu i może by osoba z tego takiego rekreacyjnego, okazjonalnego używania nie przeszła w to uzależnienie.
15: No właśnie, to teraz korzystając z pani kompetencji jako specjalistki psychoterapii uzależnień, może trochę tak instruktażowo teraz byśmy panią poprosili o ten fragment rozmowy, czyli co powinno właśnie być jakimś sygnałem alarmowym, jakie, nie wiem, zachowania, może jakieś rzeczy charakterystyczne w wyglądzie dziecka, młodego człowieka powinny być właśnie tym znakiem ostrzegawczym, dlatego że czasami słyszymy, no, że rodzice się na przykład dowiadują z jakiejś już groźniejszej sytuacji, która miała miejsce poza domem w każdym razie, czy nawet w szkole, i są zaskoczeni, że kompletnie nie zdawali sobie sprawy, na przykład, że właśnie dziecko zaczęło brać narkotyki. Więc na co powinniśmy zwracać uwagę? No i oczywiście pytanie, czy przez tą nowoczesność tych narkotyków, o której pani mówiła, utrudniona jest również terapia, żeby z tego wyjść?
14: Tak, jakby może od początku zaczynając. Po pierwsze, bardzo ważne jest to, żeby budować relacje z dzieckiem. W tym tempie życia, o którym mówiłam na początku, jakby to tempo życia powoduje, że często my jako dorośli pracujemy nie w jednym, a na przykład w dwóch miejscach. I często nie mamy czasu dla tych dzieci. Nie mamy czasu po prostu siąść wspólnie i porozmawiać. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to, żeby starać się budować taką prawdziwą relację z dzieckiem od najmniejszych lat. I jeżeli dziecko nam będzie ufało, to też przyjdzie łatwiej i chętniej do nas, jeżeli będzie miało jakieś problemy. I tu pojawia się kolejny etap. Nie bagatelizować problemów naszych dzieci, bo to jest też coś, co często robimy. My mamy jako dorośli problemy dorosłych i nam się wydaje, że te problemy dzieci są takimi problemikami. Ale pamiętajmy, że dla tej osoby młodej, dorosłej, dziecka, ten problem urasta do rangi naprawdę czegoś bardzo ważnego i fajnie jest, jeżeli przychodzi taka osoba, pochylić się, porozmawiać, może spróbować jej pomóc rozwiązać ten problem, bo wtedy jakby wraz z wiekiem będzie nadal do nas przychodziła, bo będzie wiedziała, że to była strategia, która jej pomogła w rozwiązaniu danej sytuacji. Jeżeli chodzi na późniejszym etapie, jak można dostrzec, że coś się dzieje z osobą, to na pewno zmiana, ale każda zmiana, nie tylko ta zmiana, gdzie osoba przestaje o siebie dbać, gdzie jest gorzej się ubiera, przestaje się myć, przestaje dbać o siebie, ale również ta zmiana w drugim kierunku, kiedy przesadnie osoba zaczyna o siebie dbać, kiedy nigdy nie lubiła się na przykład stroić tak, a przesadnie zaczyna to teraz robić. Czyli zmiana taka mocna osoby, ale w każdym kierunku, nie tylko w tym złym, ale również w tym dobrym. I to myślę, że jest jeden z takich punktów i właśnie niebagatelizowanie. Czyli jeżeli widzimy, że coś zaczyna się dziać, warto przyjść do specjalisty i skonsultować, bo może rzeczywiście to jest jeszcze taki etap, że nie trzeba pomocy, a może już warto zacząć wcześniej rozmawiać, żeby właśnie nie przerodziło się to w uzależnienie i żeby nie było już za późno. Nigdy nie jest za późno, żeby się zgłosić o pomoc. Absolutnie nie. Ale jeżeli chodzi o ten rozwój uzależnienia, to wiadomo, że osoby zaczynają od tego, że po prostu próbują i eksperymentują. A to uzależnienie jest efektem. Później krok po kroku ono po prostu z tego eksperymentowania przez używanie szkodliwe przechodzi do uzależnienia. I im szybciej przyjdziemy do specjalisty, im szybciej przyjdziemy porozmawiać, sprawdzić, zweryfikować, tym lepiej. I ważne jest to, że jeżeli nawet osoba, która ma problem, nie chce przyjść, to osoba z jej otoczenia może przyjść i poszukać takiej pomocy, tak? Może popytać, co zrobić, jak pomóc takiej osobie, bo ta osoba dana na przykład nie widzi problemu i sama nie chce przyjść.
15: No to jeszcze bardzo króciutko, taką minutkę. A dorośli?
14: Dorośli myślę, że dokładnie tak samo, czyli również zmiana w zachowaniu, uciekanie w pracę, to jest też bardzo często, kiedy osoba coraz później wraca do domu, unika spotkań rodzinnych, zamyka się w domu, cały czas jest zapracowana, duża ilość stresu i brak czasu na odpoczynek, na regenerację, to również może pokazywać, że gdzieś ten problem zaczyna być. Nie ma ochoty z nami rozmawiać, spędzać czas, unika właśnie takich spotkań, to na pewno jest taki sygnał, żeby przyjrzeć się, porozmawiać, zobaczyć, bo może coś zaczyna się dziać z tą osobą.
15: Obserwujmy, bądźmy uważni, patrząc na naszych bliskich, to będzie bardzo cenne i pomocne. A za cenne i pomocne informacje bardzo pani dziękuję. Przypomnę, była z nami pani Paulina Pietras, psycholożka, specjalistka psychoterapii uzależnień, terapeutka w poradni Monar. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję ślicznie.
15: Kolejnym gościem audycji jest młodszy inspektor Wojciech Nagórniewicz, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
15: Ja rozumiem, że oczywiście nie tylko ze względu na miejsce, w którym pan pracuje, ale i naprawdę z wielu danych, jakie można znajdować w wszelkiego rodzaju mediach, wynika, że właściwie co chwilę kogoś łapiecie, że tak powiem, jeśli chodzi o narkotyki. Coraz większe czasami to są porcje. Tutaj mam informację, w Krakowie właśnie ruszył proces Michała S., pseudonim Smog, którego prokuratura, opierając się na dowodach zebranych między innymi przez FBI, oskarża o przemycenie do Polski co najmniej 700 kilogramów marihuany i innych rzeczy. Ale głośniej było w styczniu tego roku, kiedy czytaliśmy, że blisko 9,3 tony zabezpieczonych narkotyków, 1000 ton prekursorów chemicznych, dziesiątki zlikwidowanych laboratorium i ponad 85 zatrzymanych osób w wielu krajach Europy, to bilans największej w historii Unii Europejskiej operacji wymierzonej w produkcję i dystrybucję narkotyków syntetycznych w wielu krajach. I sprawę zapoczątkowali w 22 roku funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, a finalnie pracowała nad nią cała polska policja. No i bardzo wszyscy oczywiście wam gratulowali. Ale czy to oznacza, że teraz więcej łapiecie, czy że więcej jest tych narkotyków, czy właściwie jak te statystyki czytać?
16: To jest trudne pytanie, ale zanim postaram się zdefiniować odpowiedź na tą część pytania, odpowiem na pierwsze pana pytanie. Tak jakby przygotowując się dzisiaj do dzisiejszej rozmowy, prosiłem się, czy pokusiłem się o to, żeby zerknąć nasze codzienne statystyki na kanwie minionego tygodnia, czyli ostatnich 7 dni. I faktem jest, że same komendy wojewódzkie, myślę tutaj, mam na myśli tutaj głównie garnizony, jednostki podległe garnizonom komend wojewódzkich w Polsce, bez Centralnego Biura Śledczego, które także realizuje te czynności w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, te garnizony wojewódzkie, czyli policjanci z tych komend wojewódzkich, dokonali 28 realizacji. I to są realizacje, które są odnotowane przez nas, przez komendę główną, które opiewają na wolumen narkotyków większy jak 300 gram. W ramach tych 28 realizacji oczywiście łącznie policjanci z Komendy Wojewódzkiej i Komendy Stołecznej zabezpieczyli blisko 400 kilogramów narkotyków. Te realizacje miały różną wielkość, w sensie ilość tych narkotyków zabezpieczonych z zatrzymanymi osobami były różne. Tak jak powiedziałem, od 300, 400, 700 gram, aż po takie działania, gdzie jednorazowo policjanci z jednego z garnizonów zabezpieczyli magazyn, w którym było prawie 300 kilogramów narkotyków. Także to jest naprawdę duża, codzienna i bardzo ciężka praca policjantów. I ona niestety wskazuje na co najprawdopodobniej, z czym mamy najprawdopodobniej jako państwo się mierzymy, czyli na problem z narkotykami i tego, że tych narkotyków jest w Polsce bardzo, bardzo dużo. Czy my jako państwo sobie radzimy, czy my jako organy ścigania radzimy sobie z tą przestępczością? Chciałbym wierzyć w to i chciałbym móc państwu powiedzieć o tym, że tak jest. Ale najprawdopodobniej, no niestety, jest to część tego, co się w obiegu codziennym na czarnym rynku znajduje i to jest ta część pewnie mniejsza jak większa, którą policja jako całość, jako formacja zabezpiecza i nie pozwala wprowadzić dalszego obrotu.
15: No można by, nie chcę, żeby to oczywiście zabrzmiało trywialnie, ale można by powiedzieć, jest popyt, jest podaż, ale czy to oznacza właśnie, że nie wiem, za mało jest was, za małymi siłami dysponujecie, czy po prostu ta branża się tak nieprawdopodobnie szybko rozwija? Jest to przecież biznes międzynarodowy, wspomniana przeze mnie akcja ze stycznia tego roku, no jest tego kolejnym dowodem. Słyszymy o narkotykach, które się w Polsce pojawiły z Meksyku, a już gdzie był ich początek, no to nie wiem. Jak oceniacie to całe zjawisko w swoim gronie właśnie z tego punktu widzenia? Czy to jest tak olbrzymi biznes i tak wielki świat, że właściwie jest nie do opanowania? Poza właśnie przypadkami, kiedy się udaje.
16: Odpowiadając na pana pytanie, serce mówi, że jest nas zdecydowanie za mało i oczywiście ja bym był bardzo rad, gdyby policjantów zajmujących się tą działką zwalczania przestępczości narkotykowej było więcej, jak najwięcej, żeby oni mogli tylko wykonywać na co dzień zadania przypisane tego rodzaju przestępczości. Oczywiście to jest niemożliwe, ponieważ ci policjanci na co dzień realizują zgoła różne zadania, te, które wynikają z codziennej służby, więc to mówi serce. Rozum mówi, że niestety, tak jak pan redaktor na początku, popyt rodzi podaż i niestety nasze społeczeństwo, jakby jego wola zażywania narkotyków i to, że na ten narkotyk jest tak ogromny zbyt i z tym zbytem związane są duże czy bardzo wysokie zyski, które po grupy przestępcze osiągają dzięki ich produkcji, sprzedaży czy przemytowi, sprzedaży na terenie Polski, no powoduje, że niestety jest tego tak wiele na naszym rynku. Patrząc, czy porównując nasz rynek polski narkotykowy, i tak myślę, że jesteśmy w o tyle szczęśliwej sytuacji, myślę tutaj o rynku polskim, czy naszym wewnętrznym, krajowym, do tego, co się dzieje w Europie Zachodniej. Tam niestety, myślę tutaj głównie o krajach Europy Zachodniej, tam organy ścigania i policja tamtejszych krajów no, z całą pewnością przegrywa walkę z przestępczością narkotykową, patrząc nawet choćby przez pryzmat Hiszpanii, która jest wrotami narkotykowymi Europy, to co tam się dzieje w zakresie tego, jakie narkotyki ciągną ze sobą konsekwencje, znaczy wojny między grupami przestępczymi, zabójstwa na tle porachunków o narkotyki, cała ta masa takiej bardzo poważnej przestępczości kryminalnej, która jest z tym związana.
15: Ja tylko jeszcze chciałem w tym kontekście dopytać, ale właśnie czy tutaj też jest jakieś rozgraniczenie, czy to zawsze jest przestępczość zorganizowana, powiązana ze światem, czy można podzielić, nawet jeśli jest to podział uproszczony, na narkotyki, które dostają się do Polski spoza naszego kraju i na te, które są na miejscu produkowane? Jak to wygląda?
16: Na pewno można podzielić to i tutaj jest wyraźny podział na te narkotyki, które trafiają do Polski w ramach przemytu i tutaj nie ten przemyt czy ta organizacja tej sytuacji, że narkotyk jest dostępny dla konsumenta w Polsce, będzie związana z funkcjonowaniem mniej lub bardziej zorganizowanych struktur. Myślę tutaj głównie o kokainie, która no, musi być, czy jest produkowana w krajach Ameryki Południowej czy Środkowej i trafia przez różne kanały, przez różne sieci organizacji międzynarodowych do właśnie Europy Zachodniej, czy to Hiszpanii, czy krajów Beneluksu i tutaj możemy mieć styk przestępczości zorganizowanej polskiej, czy rezydentów przestępców polskich, rezydentów terenie Hiszpanii i przemytów tego narkotyku, czy właśnie takiej inicjatywy poszczególnych przestępców mniejszego kalibru, którzy gdzieś w jakichś relacjach towarzyskich nawiązują jakąś współpracę właśnie z jakimś Polakiem mieszkającym na terenie Hiszpanii czy krajów Beneluxu i po mniejszą lub większą ilość tej kokainy jadą i na własny użytek, czy na własny użytek, na własną potrzebę, czyli zgromadzą jakieś środki finansowe w postaci 100, 200 czy 300 tysięcy złotych i jadą i przywożą kilogram kokainy, którą tutaj rozprowadzają. Ten rodzaj narkotyku, myślę tu o kokainie, czyli tym narkotyku, który będzie produkowany na terenie krajów Ameryki Południowej czy Środkowej, czy tak jak jest w przypadku heroiny, która będzie produkowana na terenie Azji Centralnej, będzie niósł ze sobą zawsze tą kwestię związaną z przestępczością zorganizowaną. W przypadku narkotyków najbardziej popularnych na naszym rynku, a niewątpliwie cały czas jest to marihuana, amfetamina i środki, substancje psychoaktywne z grupy katynonów. Mówię tutaj o tak zwanym popularnie nazywanym w żargonie konsumentów i młodzieży i osób odurzających się tą substancją o krysztale, czyli mówimy tu o mefedronie, klefedronie i klefedronie. One są produkowane w znacznych ilościach w Polsce. Myślę tutaj głównie o katynonach. To my jesteśmy poza krajami Beneluxu liderem, jeśli chodzi o produkcję tych narkotyków na terenie Polski. Z czego to wynika, to powiem to w dalszej wypowiedzi. Wracając do marihuany. Ona także będzie związana z funkcjonowaniem grup przestępczych, bo także będą się tutaj międzynarodowe czy grupy przestępcze polsko-marokańskie, polsko-hiszpańskie czy polsko-niderlandzkie grupy będą ze sobą współpracowały i ona będzie w dużych ilościach, w ramach dużych, mniejszych lub większych przemytów trafiała na teren Polski, ale ona będzie także produkowana na terenie Polski w mniej lub bardziej profesjonalnych plantacjach. Czy to będą plantacje organizowane w opuszczanych halach, pieczarkarniach, jakichś domach i tutaj wiadomo, będzie istotny duży nakład finansowy danego przestępcy, czy danego związku przestępczego, czy danej grupy przestępczej. Po te plantacje mniejsze, w cudzysłowie zorganizowane na własny użytek w terenie otwartym, gdzieś na jakimś polu kukurydzy, w jakichś terenach zielonych, tam gdzie młody człowiek, czy w ogóle konsument tego narkotyku, zdobywając odpowiednie know-how ze stron internetowych, a to nie jest żadną sztuką wyczytać dzisiaj w otwartym internecie, jak taki proces wytwarzania tego narkotyku przeprowadzić, włącznie z tym, żeby z możliwością zakupu nasion marihuany, wysiać je w porze późnej wiosny i zebrać u schyłku lata gotowy kwiatostan, żeby z niego zrobić susz marihuany. Więc to jest takie podzielone. Duża część narkotyków, szczególnie tych syntetycznych, będzie produkowana w Polsce i my jako Polska niestety jesteśmy tym bardzo złym przykładem na tle Europy, gdzie jesteśmy liderem w produkcji i to jest ten trend zauważalny przez nas wyraźnie, namacalnie. Z tego trendu produkcji ta sprawa jest jakby, ta sprawa, o której pan mówił, czyli operacja Fabryka, zainicjowana przez kolegów z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, którym jeszcze raz serdecznie gratuluję, bo naprawdę wykonali kawał świetnej, bardzo skomplikowanej i wymagającej wiele trudu pracy. Pokazują, że no niestety wiele, wiele do zrobienia w tej materii i choćby statystyki związane z przerastającą lawinową ilością narkotyków zabezpieczonych przez policję, no wynika właśnie z tego, że katynony i produkcja tych katynonów na terenie Polski jest ogromnym problemem dla nas jako dla organów ścigania, a z drugiej strony jest ogromnym zyskiem dla grup przestępczych, czy dla osób się tym trudniących, no bo gdyby oni na tym nie zarabiali, to by się tego nie podejmowali, mając z tyłu głowy oczywiście ryzyko, jakie ponoszą.
15: Wymieniając te popularne narkotyki, nie wymienił pan, chyba że to jest po prostu nazwa jakaś potoczna, a należy to zakwalifikować do jednej z tych właśnie, które jednak pan wymienił. Chodzi mi o fentanyl, dlatego że on funkcjonuje w tej chwili w świecie mediów przynajmniej, światowych, no jako jedna z największych plag, nawet w rozmowach polityków na najwyższym szczeblu toczą się właśnie dyskusje, jak powstrzymać docieranie do różnych państw tego preparatu, szczególnie z z Chin, to się często właśnie pojawia jako temat w negocjacjach na najwyższym szczeblu, co zrobić, żeby powstrzymać przedostawanie się tego środka. Mówi się dzisiaj o takich miastach jak San Francisco, że to jest miasto takich narkotykowych zombie, a więc ludzi, którzy pod wpływem tego fentanylu no właśnie w taki charakterystyczny, dziwny sposób się zachowują i że to jest plaga. Czy fentanyl Polskę omija, czy jednak nie?
16: Mówiąc o fentanylu, musimy o tej substancji, znaczy właściwie myśląc o fentanylu, musimy mówić o wszystkich substancjach opiatowych, czy o syntetycznych opiatach, o grupie związków, które faktycznie w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie czy w Ameryce Północnej są poważnym problemem. Z tego, co my diagnozujemy jako policja, no jest to w Polsce problem, nie chcę powiedzieć źle o mediach, ale chyba sztucznie wywołany przez media głównego nurtu, które oczywiście bardzo dobrze, ale że tak się stało, podchwyciły temat sławetnego dealera z jednego miast w województwie mazowieckim. Absolutnie z naszej perspektywy nie jest to problem społeczny. Powiem panu dalej, że pochylaliśmy się dzisiaj z moimi współpracownikami na temat zdiagnozowania, bo robimy to dość regularnie, ale odświeżaliśmy te dane dotyczące ilości zabezpieczeń fentanylu na terenie Polski. Z oficjalnych statystyk za te pierwsze miesiące, właściwie za te pierwsze 5 miesięcy tego roku mamy dosłownie jedną konfiskatę fentanylu w postaci plastra transdermalnego, bo to źródło właśnie leków, opioidów syntetycznych w formie leku jest głównym źródłem pochodzenia tego narkotyku na czarnym rynku na terenie Polski. Oczywiście te leki będą wypływać, te plastry, te substancje, te syntetyczne opioidy będą się pojawiać na czarnym rynku bardzo rzadko, bo odbiorcami tego rodzaju substancji są specyficzni konsumenci. To nie będzie przeciętny konsument, który zażywa marihuanę rekreacyjnie, w cudzysłowie oczywiście, czy nawet osoba, która pobudza się w celu, nie wiem, zaczepnięcia jakichś doznań narkotykami syntetycznymi typu katynony czy amfetamina. To będą raczej ludzie, którzy mają problem z uzależnieniem od lekarstw, długoterminowo biorą te leki, mają problem takiego połączenia, to jest specyficzna grupa narkomanów ze świata tego właśnie nadużywania leków i narkotyków. Z naszych obserwacji w ogóle problem heroinowy, opiatowy w Polsce jest problemem marginalnym. Świadczą o tym choćby liczby zabezpieczonej heroiny, tego klasycznego, pierwotnego opiatu, który kiedyś faktycznie w Polsce był problemem, w sensie w tym znaczeniu, że mieliśmy dwa takie główne okresy uzależnienia od opiatów. Pierwszy to były oczywiście lata 80., polska heroina, świętej pamięci Rysiek Riedel, czyli to pokolenie muzyków, takiej inteligencji, która odurzała się tak zwanym kompotem, czyli wywarem ze słomy makowej. Zdecydowana większość tych ludzi nie żyje lub jeśli im się udało, no to są narkomanami, byłymi narkomanami i prowadzą teraz różnego rodzaju terapie, pewnego rodzaju ośrodki, choćby działają aktywnie w Monarze. Drugi taki okres to był przełom lat, końcówka lat 90., początek lat 2000 i faktycznie rozkwit grup przestępczych ówczesnych w Polsce, funkcjonowanie Szlaku Bałkańskiego tutaj w Warszawie. To był wystrzał pojawienia się heroiny w Polsce. To jest okres przypadający na początki mojej służby w policji. Pamiętam osobiście, jak pracowałem na jednej z dzielnic warszawskiej. Zatrzymywaliśmy dealerów narkotyków, tych takich powiedzmy tego przedostatniego albo właściwie ostatniego łącznika między konsumentem a światem przestępczym, a tą przestępczością zorganizowaną, czyli tych dealerów takich najbliższych bliższych społecznie, no to faktycznie ta heroina się wtedy zdarzała. Tą heroinę żeśmy zabezpieczali, ona była sprzedawana w tak zwanych ćwiartkach, w tych porcjach użytkowych. Ci narkomani na ulicy byli widziani. Pewnie większość ze słuchaczy pamięta widoki z dworca centralnego, tych tak zwanych, nie chciałbym nikogo obrazić, narkomanów, którzy przesuwali się po dworcu w pozycji na tak zwanego narciarza. No to był taki taki okres faktycznie tej pandemii, nazwijmy to, opioidowej w Polsce. Tu mamy podobną sytuację. Część tych osób niestety zmarło na choroby zakaźne, bo oczywiście i gro z nich zażywało ten narkotyk dożylnie, więc towarzyszyły do temu wszelkie maści choroby wirusowe. Część tych osób wyszła z tych leczenia. W chwili obecnej nie mamy w Polsce podwalin taką pandemię, nazwijmy to tak umownie, taką pandemię opiatową, jak jest w chwili w Stanach Zjednoczonych, z prostej przyczyny. U nas lekarze na całe szczęście nie wypisują na byle jakie schorzenie lekarstw właśnie z syntetycznymi opiatami, bo one są początek, czyli brania lekarstw na bazie lekarstw, którymi czynnikiem leczącym, czyli czynnikiem uśnieżającym ból są syntetyczne opioidy, powoduje to, że z czasem ludzie się tak bardzo uzależniają od tej substancji, że szukają jej na czarnym rynku, nie mogąc jej dostać w obiegu takim, nazwijmy to, lekarskim czy medycznym, sięgają po fentanyl z czarnego rynku. I to jest jakby cała podwalina i problem tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. U nas to jest marginalny problem. Sama heroina to jest oryginalny problem, który przyszedł do nas niestety trochę z obywatelami państw bloku, tak zwanego bloku wschodniego, bo tam w kraju Bałtów czy w krajach postradzieckich na problem heroinowy, ten opiatowy cały czas jest i takie sygnały od partnerów zagranicznych do nas docierają, że tam ta problem z heroiną, z jej syntetycznymi odpowiednikami potrafi być.
15: Wspomniał pan, opisując dawne lata, no może nie tak bardzo dawne, ale jednak właśnie o tym systemie rozprowadzania, o dealerach. No dzisiaj się mówi, że rzeczywiście, co wydaje się nieprawdopodobne, ale że dosyć łatwo można kupić narkotyki w sieci. Czytałem takie opracowania, że to podobno od pomysłu do realizacji czasami jest 25 minut. Jak to jest możliwe, żeby no, w momencie, kiedy rozumiem, że to jest też element waszej pracy, no w jakiś sposób ten internet jest kontrolowany, można było tam prowadzić sprzedaż narkotyków?
16: Zacznę od tego, że bardzo łatwo można kupić narkotyki, ale także bardzo łatwo można zostać oszukanym, chcąc kupić narkotyki, bo takie sytuacje także się zdarzają i o tym też wiemy, że gro oszustów, mówiąc wprost, bazują na woli zakupu narkotyku przez konsumenta i takie oszustwa się zdarzają. Oczywiście nikt ich do nas nie zgłasza i nikt nie przychodzi, nie żali się, że został za oszukany. Ale tak, no muszę z przykrością stwierdzić, że nowe technologie i to, co się dzieje w świecie cyfrowym i to, w jaki sposób świat cyfrowy z jednej strony pozwala namierzyć użytkownika tych wszystkich narzędzi, z drugiej strony pozwala anonimizować w pełni praktycznie wykorzystanie czy transakcję narkotykową. My na co dzień mierzymy się, oczywiście mamy jakieś tam sukcesy związane z prowadzeniem spraw w internecie czy darknecie, i tutaj głównym organem, który prowadzi takie sprawy, to jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To są koledzy, którzy są wyspecjalizowani, to są fachowcy od pracy w tym środowisku. Oni mają narzędzia, kompetencje i tutaj są pole do popisu dla nich jest w pełni. Oczywiście tu znowu się chciałoby się powiedzieć, że winno być ich więcej, że powinni się zajmować w szerszym zakresie tą przestępczością narkotykową w internecie, ale pamiętajmy, że internet to nie tylko przestępczość narkotykowa, to też mnóstwo innych uciążliwych społecznie przestępstw typu oszustwa, wszelkiej maści alegrówki przez najróżniejsze rzeczy, więc ta ilość policjantów też jest ograniczona i też nie mogą się wszystkim zajmować. Wracając do meritum rozmowy. Tak, internet, nowe narzędzia, to z jednej strony dobrodziejstwo, bo wszyscy na co dzień korzystamy z Blika, korzystamy z zakupów przez internet. Wszyscy w dobrej wierze podajemy część swoich danych albo pełne swoje dane, kupując jakieś rzeczy przez internet i nie myślimy nad tym, żeby oszukać, czy ewentualnie ukryć swoje dane. Przestępcy robią wszystko, żeby się nie dać się złapać. Korzystają z coraz to wymyślniejszych narzędzi, oczywiście

0: tak? I zawsze było tak, że organy niestety były krok za przestępcami i to my niestety za nimi podążamy. Chciałbym, żeby było inaczej, żebyśmy byli, żebyśmy szli krok w krok, albo żebyśmy byli choć czasem krok przed nimi, ale niestety w świecie cyfrowym odnoszę wrażenie, że jako służby i tu nawet przegrywamy, i tu nawet nie chodzi o możliwości sprzętowe, o ile o to, co o przepisy prawa, które nie zawsze nadążają za tym, co się dzieje w życiu realnym, w życiu codziennym.
1: No to jeszcze jeden wątek, bo oczywiście znakomicie nam pan opisał ten świat dostawców, odbiorców w kontekście no, samego zażycia narkotyku, ale przecież jest jeszcze ogromny temat związany z przestępstwami popełnianymi pod wpływem narkotyków. No tu najczęściej oczywiście kojarzymy to z prowadzeniem samochodu pod wpływem tego typu środków. Czasami słyszymy w komunikatach, że doszło do wypadku, że zbadano kierowcę, u którego stwierdzono obecność jakichś substancji psychoaktywnych. Wydaje się, że to rośnie też bardzo szybko, bo to nie są najnowsze dane, ale czytam w 2021 roku takich kierowców zatrzymanych pod wpływem amfetaminy czy marihuany było 6 tysięcy, ale 6 lat wcześniej o połowę mniej. No i kolejne dane z już bardziej aktualne no pokazują, że to też jest no jednak zjawisko, które jeszcze ładnych parę lat temu nie występowało w ogóle, a dzisiaj staje się powszechne. No i do tego oczywiście też dochodzą przestępstwa osób, które pod wpływem narkotyków nawet odbierają komuś innemu życie. Czy to jest też skala, no, o której warto dwa słowa powiedzieć?
0: Myślę, że tak jak mówiłem wcześniej, z przestępczością narkotykową zawsze będzie, czy przestępczości narkotykowej zawsze będzie towarzyszyła inny rodzaj przestępczości, ten bardzo uciążliwy społecznie, właśnie to, że będzie wzrastała ilość kradzieży, bo narkomani czy osoby, mówimy już o tym takim najgorszym sorcie użytkownika, też nie chciałbym nikogo obrazić, zawsze będzie zwiększona ilość włamań, kradzieży, bo narkomani będą potrzebowali pieniądze na kolejną porcję narkotyku, na kolejną działkę narkotyku. Ktoś się zaraz oburzy, no ale przecież ja uczciwie pracuję, ja nie piję alkoholu, ale w zamian za to palę sobie marihuanę, bo to mnie relaksuje, bo to mi pozwala odpocząć, bo to mi pozwala się wyciszyć albo jakiś inny przymiot ktoś znajdzie. Więc nie będzie się utożsamy jako narkoman. Okej, ale wracając do meritum. Tak, myślę, że ilość osób popełniających przestępstwa po narkotykach, czy pod wpływem narkotyków, czy w związku z narkotykami będzie rosła wprost proporcjonalnie do ilości narkotyków, które są zażywane. No jakby my obserwujemy stały trend albo podobny trend w ilości konfiskat, czyli tego, ile codziennie tych osób, które codziennie zatrzymujemy z narkotykami, to są ilości roczne w granicach 45 do 55 tysięcy, tak jakby analizuję dane od 2020 roku do 2025, lata 2025. Skąd mogą wynikać te dane dotyczące ilości osób pod wpływem prowadzących pojazd? Myślę też z tego, że my jako organy ścigania nauczyliśmy się tego, że już nie tylko alkohol jest tym środkiem, który pod wpływem którego może być człowiek prowadząc ten samochód. I też nauczyliśmy się, wprowadziliśmy pewne procedury i pewne mechanizmy, które badają każdorazowo albo w przypadku jakiegokolwiek podejrzenia policjanta, że jest taka możliwość, badają na zawartość tych substancji w organizmie. Kiedyś to były badania pewnie trochę droższe niż teraz, one spowszechniały. To sito badanych jest, tymi metodami jest szczelniejsze i stąd jakby według mojej oceny subiektywnej wzrastają te liczby, tak? Czy faktycznie społeczeństwo nasze nie rozumie, bagatelizuje tą kwestię siadania za kierownicę, czy popełniania przestępstwa po narkotyku, czy po alkoholu? To jest rzecz, wydaje mi się, pytanie do socjologów. Myślę, że trochę społecznie żeśmy zrozumieli, że nie wolno po alkoholu wsiąść za kierownicę, bo to jest pijany kierowca, to jest zabójca.

0: zabójca potencjalny, ale cały czas ludziom wydaje się, że skoro wypalili 2 godziny wcześniej z przyjaciółmi blanta albo wciągnęli kreskę kokainy czy amfetaminy, to przecież oni już im nic nie jest, mogą jechać swobodnie samochodem. Przecież oni mają świetną percepcję i są świetnymi kierowcami, na pewno sobie w każdej sytuacji poradzą, a później bywa różnie, no bardzo różnie, no stąd mamy te wydarzenia nadzwyczajne z kierowcami.
1: No, pięknie panu dziękuję, aczkolwiek obraz wcale nie jest budujący. Budująca jest wasza praca, za którą też dziękuję. No i cóż, do następnego razu, kiedy będziemy mogli nie tylko powiedzieć o kolejnych sukcesach, ale że nareszcie pojawią się dane, które wskażą, że spada ten skala tego zjawiska. Oby tak
0: było. I ja myślę, panie redaktorze, że to jest bardzo dobra puenta. W momencie, kiedy, bo z mojej perspektywy to, że my jako policja chwalimy się tym, że mamy coraz więcej narkotyków, coraz więcej laboratoriów, że ta szklanka jest coraz bardziej pełna, mówiąc językiem statystyki takim obrazowym, to wcale nie jest nasz sukces. Ja myślę, że sukcesem naszym będzie to, kiedy zaczniemy stwierdzać, że zabezpieczamy coraz mniej, że nakładamy tyle samo pracy, takie same środki i siły, a narkotyków, laboratoriów, tego wszystkiego jest coraz mniej. To wtedy dojdziemy do wniosku, myślę, wyciągniemy wniosek, że faktycznie spowodowało, że przestępczość narkotykowa zaczyna się wycofywać z Polski.
1: Trzymamy za to kciuki i raz jeszcze pięknie dziękuję. Był z nami młodszy inspektor Wojciech Nagórniewicz, naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I podziękowania też dla Macieja Stępulskiego, wydawcy. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.

0: Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Za chwilę po informacjach TOK FM o godzinie 23 rusza pasmo przed północą. Dzisiaj audycja Myśl na głos. Państwa i moją gościnią będzie Dorota Minta, psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i pedagożka. Będziemy rozmawiać o raporcie i wokół raportu Polska na kozetce 2026. To jest ogólnopolski raport o zdrowiu psychicznym Polek i Polaków. O tym, jak korzystają z cyfrowych narzędzi, z chatbotów, dowiedzą się Państwo już po informacjach TOK FM o 23. Jesteśmy z Państwem za kilka minut.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: W Chorzowie strażacy nadal walczą z pożarem składowiska odpadów. W Gdańsku ostatnie odliczanie do konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy, która odbywa się na tle napięć na linii Kijów-Warszawa. Są pierwsze ofiary fali upałów, jaka nawiedziła Europę. W kolejnych dniach temperatura ma jeszcze rosnąć. Minęła 23. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Nadal trwa gaszenie pożaru składowiska odpadów, który wybuchł dziś po południu. Jak informuje straż, ogień już się nie rozprzestrzenia, ale nadal nie jest opanowany. Według szacunków strażaków ogień objął powierzchnię około 6000 m2. W akcji bierze udział około 70 zastępów straży, w sumie ponad 200 funkcjonariuszy. Strażacy oceniają, że po opanowaniu pożaru jego dogaszanie może potrwać nawet kilka dni. Przedstawiciele lokalnych samorządów zaapelowali do mieszkańców, by do czasu zakończenia akcji mieli zamknięte okna w mieszkaniach. Mam nadzieję, że jutrzejsza konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku będzie sposobem, żeby obniżyć eskalację emocji, mówił dziś premier Donald Tusk. Mimo wcześniejszych zapowiedzi do Gdańska nie przyjedzie prezydent Wołodymyr Zełenski, a Ukrainę na wydarzeniu będzie reprezentować premierka Julia Sfrydenko. To konsekwencja napięć na linii Kijów-Warszawa. Oburzenie wśród polskich polityków wywołała decyzja ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. W odpowiedzi na co prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
3: Decyzję o nieobecności prezydenta Zełenskiego ja przyjmuję z takim poczuciem, że to też może przysłużyć się tej konferencji i będzie mniej emocji, a bardziej merytoryczna.
2: Mówił premier i dodawał, że konferencja będzie okazją, by powiedzieć parę mocnych i gorzkich słów.
3: Pod adresem nieadekwatnie reagujących polityków na różnice wynikające z trudnej historii. Będę chciał też to bardzo otwarcie powiedzieć w obecności pani premier Ukrainy.
2: Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy w Gdańsku potrwa dwa dni. Pierwsze wydarzenia związane z nią odbyły się jednak już dzisiaj. Mer Lwowa Andrii Sadowy na platformie X poinformował, że już dziś uzyskano 2,5 miliona euro wsparcia dla Lwowa i zawarto 6 umów z zagranicznymi partnerami. Najpoważniejsze spotkania delegacji z całego świata, które na konferencję przyjadą do Gdańska, będą toczyły się jutro i w piątek. O szczegółach trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
4: Dyskusja o konferencji odbudowy Ukrainy zbyt mocno skupia się na nieobecności prezydenta Ukrainy, przekonywał minister Paweł Kowal, zachęcając do spojrzenia na jej praktyczny wymiar.
5: Dwie kluczowe osoby z Unii Europejskiej jutro tutaj będą. I pani przewodnicząca von der Leyen i przewodniczący Kosz. Wysoka delegacja Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj dostaliśmy informację o tym, że podwyższono rangę delegacji z Kanady. Jest Japonia, Korea, wszyscy kluczowi gracze z G7.
4: Na stołach znajdzie się przynajmniej 200 umów i porozumień biznesowych. Równie ważna będzie dyskusja o wyzwaniach społecznych. W wyjątkowym trybie na czas konferencji funkcjonował będzie Gdańsk. Takiej liczby policyjnych patroli i dyplomatycznych kolumn na ulicach miasto jeszcze chyba nie widziało. Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Kwestia szwedzkich okrętów podwodnych dla polskiej marynarki wojennej będzie jednym z tematów rozmów ze szwedzką delegacją, która w poniedziałek będzie w Polsce. Wizytę w Gdyni złoży premier Szwecji Ulf Kristersson wraz z 5 ministrami. Jak podkreślono w komunikacie, będą to pierwsze tego rodzaju rozmowy na szczeblu rządowym z Polską. Podczas spotkania Donalda Trumpa z senatorami partii rządzącej doszło do burzliwej kłótni, a jeden z senatorów wprost zarzucił, że wojna z Iranem była błędem, informuje telewizja MS Now i inne media. Według MS Now Trump podczas lunchu na Kapitolu wdał się w sprzeczkę z senatorem Billem Cassidy. Relacje o kłótni potwierdzili po spotkaniu także inni politycy, ale nie sam Trump, który powiedział dziennikarzom, że partia jest bardzo zjednoczona. Nawet 40 stopni Celsjusza mogą pokazać w Polsce termometry w najbliższy weekend. Najwyższa temperatura jest prognozowana na zachodzie i południu kraju. Lekarze ostrzegają, by nie lekceważyć upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu jest niezdrowe dla organizmu. Korzystne w taką pogodę jest przede wszystkim pocenie się, mówił w TOK FM lekarz rodzinny dr Michał Sutkowski.
6: Żebyśmy się intensywnie i dużo pocili, to powinniśmy dużo pić płynów. To powinny być płyny, które generalnie też będą nie tylko regulowały, czy termoregulowały tutaj nasz organizm, ale także te, które będą zostawały w łożysku naczyniowym, bo łożysko naczyniowe w takie upały, czyli naczynia krwionośne, tętnice żyły, jest poszerzone, co jest jednym z powodów, dla którego mdlejemy, ale też, żeby zostawały te płyny w naszym organizmie uzupełniane tymi buteleczkami wody, proszę pić co 15 minut, łyczek, dwa. Ważne jest, żeby to były elektrolity w nich, a nie tylko taka woda szczeliczka.
2: IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw. Zaczną one obowiązywać jutro od 10. Fala upałów przechodzi nie tylko przez Polskę, ale także przez niemal całą zachodnią Europę. We Włoszech z powodu upałów, jak informują media, zmarły 4 osoby, a wiele regionów objętych jest najwyższym czerwonym alertem pogodowym. We Francji temperatura przekracza 40 stopni, a synoptycy zapowiadają w przyszłym tygodniu nawet 45 stopni Celsjusza. W Wielkiej Brytanii środa była najgorętszym dniem w historii pomiaru. W Holandii koleje ograniczają liczbę kursów, a pracodawcy skracają dniówki i wprowadzają dodatkowe przerwy. Szczegółowa prognoza pogody dla Polski na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy. Najwyższe wartości pokażą jutro termometry w zachodnich regionach. Tam będzie do 33 stopni, około 30 będzie maksymalnie w centrum. 24-25 pokażą termometry na Suwalszczyźnie i na Podhalu, a miejscami nad morzem około 22-23 stopni. Dzień przed nami z dużą ilością słońca. Na północnym wschodzie okresami może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Myśl na głos w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i oczywiście o dowolnej porze audycji Myśl na głos można posłuchać w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz też na zachętę na Spotify i Apple Podcasts oraz innych otwartych platformach podcastowych. Tam skrócone wersje rozmów pełne, oczywiście pierwotnie, premierowo na naszej antenie, a później w internecie. Zresztą już za godzinę ta nasza dzisiejsza rozmowa również tam się znajdzie. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest po raz kolejny Dorota Minta, psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka, pedagogzka. Witaj.
7: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Kamilu.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać o raporcie Polska na kozetce 2026. I w sumie to jest raport, którego treść w sumie też nawiązuje do tego, o czym rozmawialiśmy na początku tego roku, kiedy to spotkaliśmy się w styczniu.
7: Tak.
0: I rozmawialiśmy o trendach psychologicznych i zdrowia psychicznego na rok 2026. I wtedy... No, z tego wtedy, jak rozmawialiśmy o tych trendach, mówiłaś o tym, że cały czas jest ta kontynuacja z naciskiem w ogóle na mierzalność efektów i też efektywność wsparcia, ale przede wszystkim coraz częściej zaczynamy sięgać po rozwiązania cyfrowe, i czyli mówimy tutaj o AI między innymi.
7: Między innymi, tak.
0: I dzisiaj o tym AI-u, między innymi oczywiście, też będziemy sobie rozmawiać. I zacznijmy od tego, czy wy już po prostu możecie pójść z torbami?
7: Ja myślę, że nie musimy iść z torbami.
0: Bo wiele osób przez AI idzie z torbami.
7: Ja myślę, że jestem przekonana, że my i psychoterapeuci, i psychologowie, ale też ludzie w innych zawodach muszą się nauczyć współżyć z tym AI, mieć takie zrozumienie dla tych narzędzi, które będzie powodowało, że my będziemy jednak nimi zarządzali, a nie one nami.
0: No to pytanie teraz, ile osób rozumie te narzędzia?
7: Zrozumienie czegoś nowego zawsze wymaga wysiłku. Mhm. My dzisiaj siedzimy w studiu, mamy kamerę. Kiedyś tej kamery nie było, tak? Też się przenikają te media. Wy też korzystacie w swoich narzędziach do obróbki audycji, dźwięku ze sztucznej inteligencji. Ona gdzieś tam ułatwia, gdzieś tam są zaszyte różne kody.
0: Ja do audio AI nie używam jeszcze.
7: Ty nie, a ja nie mówię o takim, wiesz, o tym, że wykorzystujesz głos obcy, ale to, co tam się mieli, jak są obrabiane te dźwięki, jak one są podbijane odpowiednio w różnych miejscach, już to już się dzieje.
0: Jako efekty, tak, jako pomoc.
7: Jako wsparcie.
0: Jako partner, tak.
7: I ja podchodzę do sztucznej inteligencji, do tych botów w podobny sposób. Nie boję się tych narzędzi. Ja uważam, że to jest coś, czego powinniśmy się nauczyć, umieć wykorzystać i zauważyć przede wszystkim, że ona jest. Moim zdaniem jeszcze przez jakiś czas będą psychologowie i psychoterapeuci, bo nie ośmielę się powiedzieć, co będzie za 30-50 lat, ale jeszcze przez jakiś czas tak. I na pewno w różnych obszarach psychoterapii, pomocy psychologicznej narzędzia AI-owe są użyteczne. Użyteczne są na różnych poziomach i dla pacjentów, i dla nas, dla psychologów. Więc
0: dla pacjentów, bo?
7: Dla pacjentów, bo.
0: To może to akurat możemy sobie zostawić na później, bo to jest temat dużo szerszy, zresztą jest od nim...
7: Dużo
0: jest w tym raporcie. Ale dla was, dla psychologów, dla psychoterapeutów, w czym to wam pomaga?
7: Takie proste rozwiązanie, że ja siedząc z pacjentem, mogę oczywiście za jego zgodą nagrywać naszą rozmowę, skupiając się na samym pacjencie, reagując odpowiednio na jego zachowanie. Nagrywam rozmowę, a odpowiednie narzędzie, wyspecjalizowane, bezpieczne, opracowuje mi tą notatkę z takiego spotkania, że nie muszę zapisywać. Ja zapisuję jakieś bardziej swoje wrażenia, jakieś spostrzeżenia, natomiast nie muszę pisać treści spotkania z pacjentem, bo to robi narzędzie za mnie. Tak?
0: Ale to później jest oczywiście też do weryfikacji, prawda?
7: Tak, tak. Ja to potem otwieram, sprawdzam ze swoimi notatkami, dodaję sobie jeszcze jakieś komentarze, coś, co jest inspiracją do kolejnej sesji, do pracy z pacjentem. Natomiast ja dzięki takiemu narzędziu, po pierwsze, mogę się faktycznie w 100% skupić na pacjencie. Myślę, że to jest doskonałe rozwiązanie. Czekam, kiedy lekarze w ramach NFZ-u będą mieć dostępne takie narzędzie, żeby nie musieli stukać w te magiczne komputery zamiast, a mogliby rozmawiać z pacjentami. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, dlaczego czegoś takiego w medycynie publicznej nie ma, bo w prywatnej już jest. Takie sztuczne narzędzia to są miejsca, narzędzia wykorzystujące to uczenie się maszynowe, tak, i sztuczną inteligencję. To są narzędzia, w których mogą pacjenci prowadzić różnego rodzaju dzienniczki. To są narzędzia, gdzie mogą zapisywać jakieś swoje emocje, wrażenia, zdarzenia. To są też narzędzia, w których już psychologowie, i to na pewno będzie się rozwijało, mogą przesyłać swoim pacjentom jakieś, w cudzysłowie oczywiście, zadania domowe, jakieś rzeczy do wykonania.
0: Do domu,
7: do zrobienia między sesjami,
0: tak.
7: Po to, żeby zintensyfikować cały proces terapeutyczny, żeby on przebiegał w sposób pogłębiony, skuteczniejszy, żebyśmy ten efekt, o którym mówiliśmy na początku roku, był szybszy, bardziej zauważalny.
0: A to sobie też do roboty dokładacie. Tu jakieś zadania domowe,
7: ale
0: coś
7: te zadania domowe były, Kamil, zawsze były. Tak, one były w formie kiedyś karteczki, notesu, potem pojawił się mail, jakieś wiadomości na WhatsAppie czy w SMS-ie.
0: A teraz w innym komunikatorze.
7: Tak, zależy co kto lubi. A teraz już mamy do dyspozycji też takie narzędzia AI-owe. I to upraszcza naszą pracę. Inny obszar, w którym narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję nam pomagają, to jest analiza wyników kwestionariuszy. Jeżeli mam kwestionariusz osobowości, z który się składa z blisko 600 stwierdzeń, to kiedyś musiałam każdą kategorię w tym kwestionariuszu ręcznie nanosić na klucz odpowiedzi, liczyć, sprawdzać, czy się nie pomyliłam, więc trwało to samo liczenie, nie mówię o analizie wyników, trwało długo. W tej chwili przy wykorzystaniu takich narzędzi większość standaryzowanych, dopuszczonych w Polsce narzędzi diagnostycznych jest dostępna w wersji elektronicznej, więc pacjent siada przed komputerem, wypełnia kwestionariusz i cały proces przeliczenia tych wyników, zrobienia wykresów dzieje się dzięki sztucznej inteligencji. Potem ja i tak siadam już do analizy, tą analizę wykonuję samodzielnie, chociaż podejrzewam, że kiedyś będzie to też częściowo zautomatyzowane, ale na końcu pod tym i tak podpisuje się psycholog, diagnosta czy psychoterapeuta.
0: Myślę tutaj też o tych narzędziach diagnostycznych. Jakie to są narzędzia diagnostyczne?
7: To są kwestionariusze osobowości, to są kwestionariusze badające temperament, impulsywność, część narzędzi, które pozwalają nam badać na przykład, tak modne teraz, w cudzysłowie oczywiście, trochę z sarkazmem to mówię, ADHD. Mamy zresztą nowe polskie narzędzie, wyłącznie polskie, stworzone w Polsce, bardzo dobre narzędzie właśnie do badania zaburzeń ze spektrum ADHD, na razie dla dorosłych, ale autorzy obiecali, że za moment będzie już dostępne również w wersji dla dorosłych. I znowu, to jest narzędzie, które wykorzystuje, którego możemy używać dzięki sztucznej inteligencji, ale ono jest zbudowane w oparciu o założenia teoretyczne, psychologiczne. Jest przeprowadzana cała procedura, procedura normalizacji i standaryzacji tego narzędzia. Nie jest to czymś, co widzimy jako psychotest gdzieś na stronach internetowych. Ja mówię o narzędziach profesjonalnych, wiesz co? Na pewno tak jest, to tak jak w medycynie, analiza wyników, analiza diagnostyki obrazowej też jest przeprowadzana częściowo przy użyciu tych narzędzi, tak? Więc myślę, że tutaj zyskujemy po prostu czas, bo mi się, ja teraz właśnie na przykład jak siadam do tego kwestionariusza osobowości, bardzo dobrego, popularnego właściwie w całym zachodnim świecie, to ja się skupiam wyłącznie na analizie. Ja nie muszę tracić energii na przeliczanie i zliczanie tych blisko 600 pozycji.
0: Ja z jednej strony myślę o AI-u, z drugiej strony też myślę o być może narzędziach w formie aplikacji, które mają tak bardziej sprawdzone działanie. AI wciąż mam pewną rezerwę. Być może to jest kwestia też może mojego wieku po prostu. Ale zresztą też o tym AI-u będzie jeszcze, proszę Państwa, dzisiaj. Ale wciąż jednak mam z tyłu głowy tę świadomość, że AI może halucynować, może błędnie przetworzyć jakieś tam dane, że aplikacja, gdzie się są konkretne, nie wiem, przepraszam, liczby, dane konkretne, które się wprowadza, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to już później to przetwarzanie przez AI, przynajmniej dzisiaj.
7: To jest tak, że my pewnie mówiąc AI, oboje w pierwszym skojarzeniu mamy te ogólnodostępne różne narzędzia.
0: Chatboty, tak.
7: Różne chatboty, tam ich jest w tej chwili.
0: Kilka jest, no tak.
7: Takich
0: tak
7: mocno używanych jest dobre kilka. Natomiast ja mówię o narzędziach, które są specjalistyczne, dedykowane tylko jednemu obszarowi.
0: Okej, dobrze.
7: I myślę, że to jest, ja jestem przekonana, też jak obserwuję, jak to się zmienia, że to jest kierunek, w którym my idziemy, że przy różnych specjalizacjach ta sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana właśnie w sposób specjalistyczny, zamknięty, bo to nie są popularne rzeczy, tak, żeby korzystać z narzędzi, które mam właśnie przy okazji diagnozy psychologicznej, to tylko ja mam, znaczy nie ja, Dorota Minta, tylko psycholog może mieć dostęp do tego, muszę tam się zarejestrować swoim dyplomem.
0: To nie jest dla każdego.
7: Nie, to nie są otwarte rzeczy i one są o wiele bezpieczniejsze. Tam jest zapakowane dużo wiedzy, tam ta halucynacja nie jest takim zjawiskiem, jakiego się nauczyliśmy trochę na początku, szczególnie używania tych narzędzi. Ale wiesz, mamy coś, co jest dla mnie bezcenne w mojej pracy, bo ja oprócz tego, że pracuję z pacjentami, też pracuję ze studentami, trochę piszę, a jest takie narzędzie, jest silnik właśnie taki, który zajmuje się wyłącznie wyszukiwaniem badań naukowych, który jest podpięty wyłącznie do naukowych źródeł, tak? I ja tam oczywiście musiałam się nauczyć, jak promptować, tak? Czyli jak zadawać pytania, jak określić to, czego szukam, ale on mi daje wyłącznie dane z takich oficjalnych miejsc, gdzie są publikowane badania naukowe. Więc to jest super narzędzie, tak? Przy researchu, przy przygotowywaniu się. On nie zrobi za mnie pracy, natomiast wyszuka mi badania. Kiedyś musiałam wchodzić na strony poszczególnych czasopism, na strony uniwersytetów, o których wiedziałam, że tam coś może być. Teraz mam taki agregator.
0: Oczywiście, ja sam też korzystam z AI w tak zwanym researchu, w przygotowywaniu się. Oczywiście zawsze weryfikuję te dane, ale rzeczywiście akurat jeśli chodzi o zbieranie materiałów, no to tutaj AI, pełna zgoda, potrafi być bardzo pomocne. Grunt, żeby umieć po prostu też z tego narzędzia korzystać.
7: Wiesz co, ja trochę też tak staram się zdjąć to odium takiego zagrożenia ze sztucznej inteligencji. Ja rozmawiam z pacjentami, ja ich pytam, czy sprawdzali coś, czy w AI-u, czy w jakimś tam silniku. Pytam, którego używają, tak, jakie zadają pytania. I spotykam się z tym na przykład, że pacjenci przygotowując się do wizyty korzystają z takiego narzędzia. I to jest super. Dlaczego nie?
0: Z twoich słów wnioskuję, że ty jesteś taką entuzjastką, że korzystasz z tych narzędzi, ale ciekaw jest...
7: Entuzjastką może nie do końca.
0: Głową. No.
7: Ale korzystam z nich, mam nadzieję, staram się je rozumieć, uczyć i też spoglądać krytycznie na to, co one wyrzucają z siebie. Książki bym AI-em nie napisała.
0: Nie, no, oczywiście, ale jak środowisko też postrzega obecność właśnie takich narzędzi? Bo okej, ty masz, korzystasz, używasz, ale jak jest w przypadku innych specjalistów i specjalistek?
7: To zależy.
0: To zależy.
7: Jeszcze nie powiedziałam tego zdania magicznego. Myślę, że jestem przekonana, że jest tak jak w każdym zawodzie, że są tacy, którzy mówią, że absolutnie nie, ale ja znam psychologów, którzy nie, na przykład nie używają kalendarza cyfrowego, tak? Którzy używają wyłącznie papierowych kalendarzy, bo się brzydzą elektroniką, uważają, tak, że to jest bezduszne i wolą papierowe. I okej, jeżeli to im daje taką pełną stabilność w ich pracy, że mają poczucie skuteczności, to dlaczego nie? Natomiast jest mnóstwo psychologów i to niekoniecznie tych młodych, bo jest, myślę, że tutaj wiek nie zawsze ma znaczenie, którzy korzystają z tych narzędzi, ale tak samo korzystają właśnie z możliwości notowania sesji w różny sposób, to sobie jakoś modyfikują, więc absolutnie tak. Ja myślę, że to jest tak jak w ogóle w społeczeństwie.
0: No, tutaj akurat młodsi są bardziej skłonni do zadawania pytań właśnie chatbotom w kontekście wsparcia emocjonalnego. U osób z nieco bardziej zaawansowanym PESEL-em już jest tam pewna rezerwa.
7: Tak.
0: Ale czy ty na przykład czatowałaś sobie z takim chatbotem, żeby sprawdzić ciekawości, jak to wygląda?
7: Oczywiście, że tak i co jakiś czas robię to i jak się pojawia nowe narzędzie, to też sprawdzam.
0: Jakie są twoje wnioski, jakie są twoje obserwacje? Na co my powinni słuchacze i słuchaczki zwrócić uwagę na przykład, kiedy korzystają z tego narzędzia, kiedy decydują się jednak z czegoś tam zwierzyć się właśnie AI-owi?
7: Myślę, że taką ważną rzeczą, dobrą rzeczą, którą warto robić, to jest zadanie jakiegoś takiego pytania w stylu sprawdzam. Bo te narzędzia, jeszcze szczególnie jeżeli to jest narzędzie, z którego już korzystaliśmy wcześniej, które wie, gdzie my tam grzebiemy,
0: tak,
7: w internetach, o czym czytamy i tak dalej, ono ma skłonność do takiego przytakiwania nam. Ciągle one jeszcze są takimi przytakiwaczami, tak jak trochę jak dwór u króla, tak? Zgadzają się z tym, co my mówimy. Więc warto zadać czasami takie pytanie w kontrę. Trochę,
0: w kontrę.
7: Tak? Ale to tak samo jak przy researchach. To tak samo tutaj. Myślę, że taką pułapką, w którą wpada część użytkowników, to jest personalizacja chatbota, że zaczynają go traktować jako osobę. To nie jest osoba, to są kody. Bo część, i myślę, że chyba ciągle jeszcze większość użytkowników traktuje to jak nowy typ wyszukiwarki. Tak jak, nie wiem, 4 lata temu sprawdzaliśmy to w jakiejś wyszukiwarce popularnej, tak?
0: Tak.
7: Co tam, z czego kto korzystał. To w tej chwili wiele osób traktuje to po prostu jak wyszukiwarkę. Tylko sprawniejszą, dającą więcej, bardziej rozbudowane odpowiedzi. Natomiast jest tak, i znam takie osoby, które traktują tego chatbota jak przyjaciela, właśnie jak przyjaciela.
0: Konfesjonał taki?
7: Taki trochę konfesjonał, zaufanie. Te chatboty mają imiona. Bardzo często, czasami takie zabawne, czasami bardzo czułe.
0: A to dobrze czy źle?
7: Znowu, to zależy. Znaczy, imię nadać sobie można. Nadajemy samochodom imiona, więc dlaczego nie chatbotowi? Natomiast jeżdżąc samochodem, który ma imię kluseczka, dalej pamiętamy, że to jest samochód i że to jest narzędzie, które pozwala nam na bardziej komfortowe załatwianie wielu rzeczy. Natomiast pułapką w chatbotami jest to, że one jednak do nas mówią, bo przecież mogą też mówić głosowo, możemy sobie wybrać ten głos, możemy wybrać, jakiej płci będzie ten chatbot, tak? I zresztą młodzi ludzie bardzo często rozmawiają, nie piszą, to my piszemy oboje, a młodsi ludzie, tacy, którzy mają 20 kilka, 30 lat, przeważnie rozmawiają z czatami. Więc to
0: tak
7: jeszcze...
0: samo jak wolą wysyłać głosówki,
7: tak,
0: pisać.
7: Tak. I to jest coś takiego, co jeszcze bardziej zaciera to poczucie, że nie rozmawiam z człowiekiem. Jednak ten głos jeszcze, on jest stały, bo sobie go wybieramy, to powoduje, że zaczynamy traktować, personalizujemy i faktycznie zaczynamy wierzyć, że to jest przyjaciel. Ważne jest to, na szczęście, po jakichś sprzed kilku lat w Stanach niebezpiecznych sytuacjach, jest tak zaszyte w tej chwili wszystkie, przynajmniej te, które ja sprawdzałam, no może nie wszystkie, ale te kilka, których sprawdzałam, które są popularne na naszym rynku, mają zaszyte alerty bezpieczeństwa. Czyli jeżeli zaczynamy mówić o jakichś kwestiach rezygnacyjnych, jeżeli to, o co pytamy, jest niebezpieczne dla nas czy dla kogoś innego, to one mają tam zaszyte telefony zaufania alarmowe, które pozwalają, które nakłaniają tą osobę do kontaktu jednak z taką pomocową infolinią czy miejscem.
0: No, ale na pytanie, które z poniższych zastosowań chatbota do wsparcia emocjonalnego uważasz za bezpieczne i akceptowalne, jednak 42% badanych osób stwierdziło, że żadne, że AI nie powinno być używane w tym obszarze.
7: Wiesz co, no ale z drugiej strony blisko 50% korzystało z AI-a. Tak, dorosłych Polaków, żeby się czegoś dowiedzieć w sprawach emocjonalnych czy jakichś związanych ze związkami, ze stresem. Myślę, że to jest tak, że my korzystamy, ale nie ufamy. O tak. Że to jest taka sytuacja na razie. Że korzystamy, pytamy.
0: Badamy, przyglądamy się może.
7: Ale tak nie do końca ufamy, że jednak nie idziemy tak ślepo za tym, co nam ten czat mówi.
0: Ale to dobrze chyba.
7: No, to jest bardzo optymistyczne. To znaczy, że jednak edukacja nie poszła w las i ten system edukacyjny nie jest taki zły.
0: Znaczy, jeśli już w ogóle rzeczywiście o czymś zaczynamy rozmawiać, no to najczęściej to są takie sprawy codzienne. Codzienny stres, zły nastrój, tutaj jest ten największy odsetek tematyczny osób, które jednak już tam wchodzą w tę interakcję z AI.
7: I bardziej szukają z tego, co nasi respondenci w tym raporcie powiedzieli, bardziej szukają informacji, a nie rozwiązania. Tak?
0: Czyli myślenie i analizy zostawiają sobie, bądź specjalistom.
7: Tak, tak. Tak. To, że sobie pacjent poczyta o stanach lękowych, o atakach paniki i przyjdzie z tym do psychologa i powie, że wyczytałem, że to były objawy paniki, a nie zawał i nie trzeba wzywać karetki. Że w ogóle doszedł do tego, że to, co się z nim dzieje, to są zaburzenia o charakterze psychicznym. To jest ważne. Natomiast, no, czat ma taką przewagę nade mną, że jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Po prostu.
0: No i to jest w wersji darmowej.
7: No, nawet w wersji darmowej, tak, bo ten podstawowy poziom.
0: Jakaś
7: bezpłatny.
0: Tam pewna wersja ograniczona jest, tak, ale za niewielkie pieniądze dzisiaj jest 24/7 bez limitów.
7: Bez limitu i on odpowiada natychmiast, tak? Nie trzeba czekać, bo nawet w gabinetach prywatnych trzeba czekać, a w NFZ-owskich to są czasami miesiące, więc problem albo tak urośnie, że nas przytłoczy, albo znajdziemy inne rozwiązanie, więc to są takie rzeczy, które myślę dają przewagę chatbotowi i tyle. Że ta niedostępność i logistyczna, czyli czasowa dostępność gdzieś w pobliżu, ale też kwestia finansowa powoduje, że wielu ludzi nie tylko Polaków, ale my tutaj znamy dane z Polski, jednak zaczyna tej podstawowej wiedzy szukać właśnie w AI-u.
0: I głównie szukają jej tej pomocy osoby młodsze.
7: Tak, ale to myślę, że w ogóle tak jak to jest tak, podejrzewam, że to jest podobny rozkład jak w ogóle korzystanie z internetu, chociaż nie tylko, bo ostatnio spotkałam się z panią, która jest emerytką i też przygotowywała się, pytała i czata, no ale to pewnie jest wyjątek potwierdzający regułę, że na pewno młodsze. No i zdecydowanie częściej do AI-ów zaglądają mężczyźni.
0: Tak, to jest w ogóle też bardzo ciekawy wątek, który chciałem właśnie teraz z panią poruszyć. Przypominam państwu, że gościnią audycji Myśl na Głos jest Dorota Minta. No to jak to jest właśnie z mężczyznami? To jest tak, że mówimy przecież o pokoleniach osób, które były wychowywane w tłumieniu emocji, w nieokazywaniu słabości, nie mówieniu w ogóle też o swoich problemach. Mhm. Jaki jest ten wątek męski mi tutaj właśnie też, czy może dlatego, że sam jestem facetem, mnie szczególnie zainteresował, bo jednak o zdrowiu psychicznym mężczyzn mówi się wciąż jednak stosunkowo mało. Na szczęście mówi się coraz więcej. Sam się tutaj staram też coraz o czymś wspomnieć, ale jednak myślę, że o męskim zdrowiu się wciąż mówi za mało.
7: Zdecydowanie tak. I mężczyźni są rzadszymi gośćmi w gabinetach psychologicznych. Jeżeli odłożymy wizyty i terapię par, to jest zdecydowanie rzadziej. I te dysproporcje są bardzo duże. Ciągle jednak panuje taki obraz mężczyzny, że on sobie ma sam poradzić.
0: Tak.
7: Ale to im daje taki efekt, że mężczyźni bardzo się boją tego, że wyjdzie, że oni mają problemy ze zdrowiem psychicznym, że są w jakimś kryzysie, że z czymś sobie nie radzą. I to powoduje, że dla nich właśnie AI, takie narzędzia internetowe są bezpieczne z tego powodu, że są anonimowe. Zresztą blisko 40% mężczyzn wskazało właśnie na tą motywację, że rozmawiając z chatbotem są anonimowi.
0: I to, a nie, że idą do urzędu, że idą do placówki, do Onkienka, tak, że tam, bo też o tym piszecie w raporcie, że gdzieś, że spotkają jeszcze kogoś
7: spotkają
0: znajomego i że w ogóle usiądą i zaczną opowiadać o sobie.
7: Zdecydowanie tak. I myślę, że to jest bardzo charakterystyczne dla tego obszaru zdrowia psychicznego męskiego. I ja sobie ogromnie cenię wszystkich mężczyzn, którzy mówią o waszym zdrowiu psychicznym odważnie, otwarcie, którzy mówią o tym, że przechodzili jakieś kryzysy i jak sobie z nimi poradzili, bo taką ważną rzeczą w kryzysie jest normalizowanie, czyli powiedzenie tak, taki kryzys, problemy emocjonalne, przeciążenie stresem, przeciążenie pracą mogą się zdarzyć każdemu. Co charakterystyczne, mężczyźni też pytają szybciej, więcej, częściej niż kobiety, pytają też o kwestie uzależnień. I tak, to jest też taka informacja, to nie tak, że kobiety nie są uzależnione, ale myślę, że u mężczyzn ta regulacja emocji używkami czy jakimiś czynnościami, które im przynoszą ulgę, jest częstsza niż u kobiet. I to też powoduje, że oni tam bardziej szukają informacji, bo to też z jakichś rozmów z pacjentami, no po prostu z mężczyznami wiem, że oni się tam dopytują właśnie, czy jakieś zachowanie na przykład ma znamie uzależnienia i wtedy decydują się na szukanie pomocy. Ale znaczy dla mnie jest smutne, że aż blisko 40% mężczyzn, którzy korzystają z chatbotów, mówi o anonimowości. To znaczy, że blisko 40% mężczyzn z tej grupy badanej, czy bardzo dużo, nawet jeżeli to jest kilkanaście, 20% populacji męskiej, mężczyzn dorosłych, nie rozmawia z nikim bliskim o swoich emocjach, o swoich problemach, o swoim kryzysie, że są ciągle pozamykani, ale to są pozamykani przez otoczenie, to znaczy nie tak, że oni są tacy beznadziejni, nie umieją rozmawiać o emocjach, bo jeżeli zaglądają do internetu, to znaczy umieją, tak? Tylko w otoczeniu nie mają takiej zgody na to, żeby o swoich emocjach i o swoich kryzysach rozmawiać. I to jest
0: myślę, że po prostu też tak zostali nauczeni.
7: Tak zostali nauczeni. Młodzi mężczyźni, tacy myślę, tacy już nawet 30-kilkuletni już trochę z tym zrywają.
0: Na szczęście.
7: Na szczęście, to mnie ogromnie cieszy, ale to jest coś, co też jest alarmujące, a przecież wiemy, że te skrajne zachowania związane z kryzysem zdrowia psychicznego, czyli jakieś autodestrukcyjne zachowania, 3 na 5 osób to są mężczyźni, że zdecydowanie więcej, częściej mężczyźni zamknięci w tym kryzysie sięgają po rozwiązania drastyczne, takie kończące często ich życie. I tutaj tak naprawdę się cieszę, że są chatboty, bo oni w końcu z kimś zaczynają rozmawiać. Myślę, że się też trochę uczą tej rozmowy o emocjach. Bo chatboty mają tam powrzucane ładne zdania, dużo korzystają z wiedzy psychologicznej i trochę dla niektórych mężczyzn to jest po prostu trening.
0: Ja też w takich sytuacjach podam też Państwu kilka namiarów, bo też można zadzwonić anonimowo. Na przykład na numer 116-123, to jest bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych, który jest czynny przez cały tydzień od 14 do 22. 116-111 to bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, który jest czynny 24/7. Jest też strona 116-111.pl, więc można też napisać, jeśli ktoś woli napisać właśnie, tak? Tam po drugiej stronie jest człowiek. Jest też numer 870-22-22. To Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, który jest bezpłatny, 24/7. Również można z niego korzystać. 800-108-108 to bezpłatny telefon wsparcia dla osób po stracie bliskich. Od poniedziałku do piątku, od godziny 14 do 20. Więc i oczywiście 112, kiedy mamy do czynienia z sytuacją zagrażającą życiu, to wtedy proszę się nie bać też dzwonić.
7: Jeszcze 999.
0: Nie, oczywiście 999, natomiast 112 to jest ten zunifikowany, numer ogólny, tak, numer alarmowy, na który można dzwonić, albo 608-271-402, to jest telefon zaufania dla mężczyzn. 608-271-402, który jest czynny w każdy wtorek między 17 a 19 oraz w każdy czwartek od 19 do 21.
7: Co można dzwonić, tak? Chciałam powiedzieć, że osoby, które odbierają telefony czy maile w tych wszystkich miejscach, o których powiedziałeś, są do tego przygotowane. To nie są przypadkowe osoby, to są bardzo często psychologowie.
0: Nie są to algorytmy.
7: Tak, nie są to algorytmy, ale to też nie są jacyś ludzie z przypadku, że to sobie siądę przy telefonie. Oni są szkoleni, oni są też zaopiekowani, bo te rozmowy są często bardzo trudne, więc też ktoś dba o ich kondycję psychiczną, żeby faktycznie umieli reagować i prowadzili trochę za rękę osobę, która jest w kryzysie.
0: Ale oczywiście też zachęcamy do rozmawiania z bliskimi. Czy to jest kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, bądź właśnie ktoś w rodzinie. Myślę, że to jest bardzo ważne, by to odblokować i żeby umieć otwarcie opowiadać o swoim zdrowiu psychicznym, bo jest to po prostu zdrowe, no.
7: Zdecydowanie tak. I właśnie może, jeżeli nie umiemy rozmawiać, jeżeli nie wypracowaliśmy sobie takiej umiejętności, albo też nasze otoczenie nie funkcjonuje w takim trybie otwartej rozmowy o emocjach, o problemach, to te chatboty, one nam trochę pomogą, tak? Trochę nas przygotują do rozmowy z kimś bliskim.
0: Trochę przełamanie takich lodów może być?
7: Tak, takie też, wiesz, powiedzenie do głośnika, czy napisanie rzeczy, które nam się kotłują w głowie, spowoduje, że my trochę sobie uporządkujemy to, co się z nami dzieje, że nazwiemy to w końcu, no bo żeby on zadziałał, to się mobilizujemy, żeby ten chatbot zadziałał, to my układamy konkretne pytanie albo opisujemy konkretną sytuację, więc porządkujemy trochę obraz kryzysu, w jakim się znaleźliśmy, albo w sposób taki uporządkowany opisujemy problem, z którym się zmagamy. I to już jest, samo to jest czymś, co jest taką formą samopomocy i samozaopiekowania się.
0: Jak już korzystamy z chatbota AI w kontekście zdrowia psychicznego, no to najczęściej są to rozmowy o emocjach, właśnie o rozładowaniu stresu. Jest też psychoedukacja, czyli zrozumienie, to też to, o czym wspomniałeś, zrozumienie objawów bądź zaburzeń, ale to też, co ciekawe, to też może być forma wsparcia między sesjami terapeutycznymi.
7: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i ja często polecam coś do przeczytania, do zrobienia. Myślę, że to są rzeczy, które są ważne, ale z tego raportu też wynika i to jest takie budujące, ten krytycyzm, o którym my mówiliśmy na początku, że jednak w sytuacjach faktycznie takich ostrych, zagrażających życiu czy zdrowiu kogoś w sposób bardzo wyraźny, to respondenci uznali, że chatboty nie są właściwe do takiej pomocy, że wtedy potrzebne są działania człowieka i nawet w tej młodej grupie badanych, czyli tam 20-kilka, 30-kilka lat, to niespełna 20%, 17% uznało, że tak, chatbot może pomóc. Czyli jednak mamy to ograniczone zaufanie do tych narzędzi AI-owych i jesteśmy krytyczni. Ja myślę, że my ciągle jednak je traktujemy bardziej jako miejsce edukacji, takiej weryfikacji wiedzy.
0: Przygotowanie się też do wizyty u specjalisty, to też o czym wspomniałaś, chociaż też jednak jest też dość spory odsetek wśród badanych oczywiście osób, które traktują AI jako substytut terapeuty, ale to właśnie ze względu na finanse, po prostu nie stać takich osób na terapię, bądź nie mają dostępu do takich osób.
7: Wiesz, no my jesteśmy krajem, w którym są takie obszary wykluczenia też komunikacyjnego, że czasami pacjenci nie wiedzą, że chociaż dużo się o tym mówi, że dalej można skorzystać z pomocy online, że
0: no właśnie,
7: można się
0: to jest
7: połączyć. Tak?
0: To kolejna część, o którą chciałem właśnie też zahaczyć, no bo AI to już, no powiedzieliśmy o tym rozwiązaniu dużo, no ale przecież sama pandemia pokazała, jak w ogóle spopularyzowała w ogóle też formę telemedycyny, teleporad i tak dalej. I myślę, że to jednak mocno przełamało bariery. No dzisiaj nie potrzeba naprawdę bardzo szybkiego internetu, żeby nawet mieć z kimś rozmowę wideo.
7: Tak.
0: I jak można w tej sytuacji przełamać ten opór przed szukaniem pomocy?
7: Ja myślę, że dla wielu ludzi to, że to nie jest takie face to face, tylko że rozmawiają przez ekran, jest łatwiejsze dla przełamania lodów, ale też jest
0: to... Można rozmawiać w domu, w jakichś komfortowych warunkach.
7: Albo właśnie poza domem, jeżeli w domu się dzieje coś złego. To jest też rozwiązanie dla osób, które mieszkają gdzieś daleko, nie mają możliwości dojechania do terapeuty, który im się wydał rozsądny i wzbudza ich zaufanie, ale też jest na przykład cała rzesza ludzi, ja mam takich pacjentów, moi koledzy i koleżanki również, którzy na przykład są Polakami mieszkającymi za granicą i wolą rozmawiać z psychologiem, znaczy wolą, to jest skuteczniejsze rozmawiać z psychologiem ze swojego kręgu kulturowego w swoim języku, niż rozmawiać nawet w dobrze znanym języku obcym w kraju, w którym mieszkają. I to też jest rozwiązanie. Ja też mam takich pacjentów, którzy mieszkają kilka tysięcy ode mnie kilometrów i czasami się widziałam z nimi raz, dwa w ciągu całego procesu terapeutycznego. Ale to są pacjenci, którzy też korzystają z tych rozwiązań właśnie online'owych i myślę, że to jest też coś dobrego, co zostało nam po pandemii, tak? Bo też psychologowie się nauczyli to robić, bo też chciałabym bardzo zaznaczyć, że praca z pacjentem online dla psychologa jest powiązana z większym wysiłkiem niż na żywo. To się tak może wydawać. A, siedzisz sobie wygodnie, łączysz się przez komputer.
0: Laptop na kolana.
7: Tak, jeszcze może jakieś inne okno otwarte. To żartuję oczywiście. My nie mamy pełnych informacji o pacjencie. Widzimy jego popiersie, nie widzimy, jak wchodzi do gabinetu, jak siedzi, jak się rusza, jak nam podaje, czy nie podaje ręki, jak jest ten uścisk. Wiele takich elementów pozawerbalnych trochę nam ucieka. W związku z tym koncentracja na tym, co pacjent mówi, musi być jeszcze większa. Wymaga to też trochę innego prowadzenia rozmowy niż w gabinecie. I to nie jest łatwiejsze dla psychologów. Myśmy się musieli nauczyć gremialnie w pandemii i na szczęście, ale też jest dużo badań, dużo prac nad tym, jak te rozmowy online'owe prowadzić, żeby one były tak samo skuteczne jak terapia stacjonarna.
0: No ja tak sobie to trochę porównam do moich rozmów, jakie mam w różnych audycjach tutaj w Radiu Tok FM, to mi też, ja też 100 razy bardziej wolę spotkać się z kimś w studiu i te rozmowy online, czy to przez komunikator, czy tam na po prostu na łączach internetowych, no traktuję jako...
7: Takie zło konieczne.
0: Nie, że zło konieczne, ale bo to też ma pewne swoje, tam może mieć swoje plusy, ale jednak... jest to rozwiązanie, na które się decyduje w ostateczności. Okej, czasami są bariery nie do pokonania. Ktoś jest po drugiej stronie globu. No to okej, no to rzeczywiście trzeba z takich rozwiązań korzystać i super, że one są, tak? Że możemy je w tani sposób wykorzystywać.
7: Ale to tak jak my dzisiaj. Nie umówiliśmy się, że się połączymy jakimś łączem. Ja sobie będę siedziała u siebie w domu, ty w studiu i...
0: Tak, oczywiście. Ja pamiętam. To jest zupełnie co innego. Ja sam pamiętam, przecież jak było w pandemii, jak był lockdown, jak była izolacja i okej. Na początku te rozwiązania, wiadomo, też było jakieś eksperymentowanie, była też ciekawość, ale ja już w pewnym momencie zacząłem mieć tego dosyć i tak jak tutaj było wszystko pozamykane, to ja zacząłem zapraszać, miałem sprzęt, zacząłem zapraszać do domu. Oczywiście zachowaniem ostrożności, tak, widzieliśmy, że jesteśmy zdrowi i tak dalej. Ja już zacząłem zapraszać do domu, bo jednak ten kontakt face to face, twarzą w twarz jest nieporównywalny.
7: Wiesz, to jest też taka kwestia kontaktu, może nie tyle fizycznego, ale nawet podania sobie ręki.
0: Oczywiście.
7: Pamiętasz w pandemii, z jaką radością w końcu się mogliśmy do kogoś przytulić, nie? Na przywitanie. Więc to były też takie rzeczy, które wtedy zauważyliśmy, jak są znaczące, a one też mają znaczenie dla terapii i to nie jest pójście na łatwiznę dla psychoterapeuty, praca online.
0: Ale też z drugiej strony myślę, że dla pacjenta bądź pacjentki online może być też znacznym poszerzeniem po prostu grona osób, do których można się udać.
7: Zdecydowanie.
0: I myślę, że to też może ułatwić dobranie dla siebie dobrego terapeuty bądź dobrą terapeutkę.
7: Absolutnie tak, ale też są tacy pacjenci, którzy właśnie co którąś sesję mają stacjonarnie, bo są w stanie poukładać sobie życie, pracę, żeby przyjechać na żywo do terapeuty. I to tak jak nie, wiesz, no właśnie to jest tak, jak popularność łączy online nie zamknęła gabinetów stacjonarnych.
0: Oczywiście, ja też znam, to jeden z artystów, którego gościłem w audycji Między Słowami. Nie przytoczę go imienia i nazwiska, bo nie pamiętam, czy on mówił to w radiu, czy to mówił poza anteną, ale on powiedział, że on woli te stacjonarne wizyty, bo on, jak wraca od terapeuty, czy tam terapeutki, to jest ten moment, kiedy on pozostaje z jakąś myślą, że on jeszcze jest, jeszcze w niej jest, jeszcze tam sobie ją jakoś analizuje, procesuje, że to jest ten powrót do domu.
7: Takie jakby osadzenie tego, co się działo na sesji, a nie, że od razu idę do kuchni.
0: Na przykład.
7: Prawda?
0: Tak? Chociaż oczywiście można przed pójściem do kuchni też sobie osadzić, posiedzieć sobie w fotelu w domu, bądź w innych warunkach. Ale wspomnieliśmy o tym, że o tych granicach finansowych, ale na pytanie, jeśli nie korzystałeś bądź korzystałaś z psychoterapii, co było głównym powodem? I tutaj największy odsetek odpowiedzi to jest brak potrzeby w ogóle. I teraz, z czego to może wynikać? Czy to może wynikać z tego, że ogólnie trzymamy się dobrze? Czy to wynika z tego, że jest może mniejsza świadomość może na temat swojego zdrowia psychicznego? A może po prostu jest brak potrzeby i tyle, i koniec?
7: Ja myślę, że jednak większość z nas jest w stabilnej kondycji psychicznej. Także to nie jest tak, że my mamy większość społeczeństwa z problemami o charakterze emocjonalnym. Więc to jest optymistyczne. Ja w to wierzę głęboko, że nie wszyscy wymagają pomocy psychoterapeutycznej. Na pewno jest w tej grupie respondentów, którzy w taki sposób odpowiedzieli, jest taka część, która mówi, że w ten sposób odpowiada, bo nie ma świadomości, że coś, co się z nimi dzieje, jest niewłaściwe. Ale jednak jest to optymistyczny taki komunikat, że może nie wszyscy, ale optymistyczny z taką lekką dozą krytycyzmu, że na pewno wśród nich są chociażby ci mężczyźni, którzy nie umieją rozmawiać o emocjach, którzy nie uświadamiają sobie tego, że potrzebują pomocy psychologicznej czy psychoterapeutycznej. To też jest kwestia, po co my idziemy do psychologa czy do psychoterapeuty. My nie idziemy tylko wtedy, kiedy mamy kliniczne problemy, kiedy pojawiły się u nas jakieś zaburzenia. Nie wiem, mamy stany lękowe, ataki paniki, nie możemy spać, jakąś bardzo niską samoocenę, ale wielu pacjentów przychodzi też do psychologa czy do psychoterapeuty po to, żeby przyjrzeć się swojemu życiu, żeby podjąć decyzje samodzielne, absolutnie, o jakiejś zmianie. Przychodzą po to, żeby popracować nad rozwojem osobistym. Więc jeszcze jest taka grupa, już z taką bardzo wysoką świadomością siebie, którzy przychodzą nie z powodów klinicznych do psychologa, do naszych gabinetów. Ale no, to jest tak, że większość mówi, że nie ma potrzeby, ale i tak ta liczba, która ma potrzebę, jest wystarczająco duża, żebyśmy się nad nimi pochylili i nimi dobrze zaopiekowali.
0: Najczęściej z jakimi problemami osoby poruszały, jakie tematy poruszały w rozmowie z chatbotami, no to najwięcej osób dyskutowało problemy ze snem, to być może właśnie w łóżku sobie pisały, kiedy się przewracały z boku na bok, próbowały zasnąć, obniżony nastrój, właśnie depresja, lęk, napady paniki, stres zawodowy, niska samoocena, brak pewności siebie, to też pewnie związane z pracą, problemy w relacjach, czy to partnerskich, rodzinnych, zaburzenia odżywiania, uzależnienia, to też właśnie o czym wspomniałaś, no i też żałoba, strata bliskiej osoby. Ale psychoterapia to jedno, coraz więcej osób też nie boi się iść do psychiatry.
7: Tak, na szczęście.
0: Na szczęście. I z jednej strony to jest, mówimy na szczęście, chociaż z drugiej strony to też nam daje pewne niepokojące informacje. Sam przecież też pamiętam, jak czytałem jakoś chyba jesienią zeszłego roku w Gazecie Wyborczej, że lawinowo rośnie fala zwolnień lekarskich w pracy. No to też z czegoś to się bierze.
7: Pojedziemy do tego psychiatry trochę za późno.
0: Tak.
7: Po prostu nie idziemy przy pierwszych niepokojących objawach, tylko je trochę lekceważymy. Kiedy my, psychologowie, ale też podobnie psychiatrzy, przeprowadzamy wywiad taki wstępny z pacjentem, to my pytamy o problemy i dla nas diagnostyczne są 2-3 tygodnie występowania jakichś problemów, a z praktyki wiem, że pacjenci przychodzą po kilku miesiącach takich problemów, a nie po 2-3 tygodniach. I stąd potem ten stan psychiczny, w którym oni są, zaburzenia, z którymi się zmagają, są nasilone i jest wymagane zwolnienie lekarskie. Też jest tak, ja mam takie, wiesz, to trochę poza głównym tematem, ale bardziej w takim kontekście społecznym. Dla mnie zwolnienie lekarskie z powodów problemów psychicznych powinno zostawiać pacjentowi furtkę na aktywność, bo praca zawodowa, jakiś wyjazd, zajęcie się czymś poza pracą, ale czymś społecznym, na przykład aktywizującym, jest wspierający proces leczenia.

0: analogicznie jak uczniowie, mieć taki częściowy, na przykład trochę pracować mniej, ale jednak pracować. Jeżeli praca nie jest źródłem zaburzeń, to ta praca może mieć charakter terapeutyczny, więc dlaczego ten pacjent nie mógłby chodzić w zmniejszonym wymiarze czasu do pracy? I tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że oczywiście są przypadki, kiedy to zwolnienie jest konieczne, kiedy pacjent inaczej sobie nie poradzi. Tam mamy też do czynienia z pobytami w oddziałach dziennych, czy z pobytami w centrach zdrowia psychicznego, które ciągle jeszcze są. Ale jest zdecydowana grupa pacjentów, która mogłaby być aktywniejsza, ale mieć trochę taryfy ulgowe. I tutaj brakuje takiego rozwiązania. Myślę, że te zwolnienia wtedy byłyby krótsze, rzadsze, bo tak, a tak to właściwie pacjent zostaje sam. To też jest tak, że system nie sprawdza, bo też nie oferuje, bo nie może zaoferować tego, czy pacjent będący na zwolnieniu lekarskim z powodu problemów psychicznych uczestniczy aktywnie w terapii.
1: Tak.
0: To jest tak, no chodzi do lekarza, bo musi mieć nowe, dostać zwolnienie i leki. Ale co pomiędzy wizytami się z tym pacjentem dzieje, tego nikt nie sprawdza, no bo też system nie oferuje tym pacjentom szczególnego wsparcia, więc może powinno być tak, że osoby, które trafiają na zwolnienia lekarskie, powinny być podobnie jak w ścieżkach onkologicznych przyjmowane też do ścieżki terapeutycznej, bo samo zwolnienie nie załatwia sprawy. I tyle, tak? Jest moim zdaniem takim przeciwskutecznym, może być dla wielu pacjentów, wręcz czymś, co będzie opóźniało ich powrót do dobrej kondycji psychicznej.
1: Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego raportu, bo już nasz czas dobiega końca. O czym jeszcze nie zdążyliśmy porozmawiać i z czym może też warto słuchaczki i słuchaczy zostawić?
0: Ja bym chciała, żebyście Państwo używali tych narzędzi świadomie.
1: Ale właśnie, co to znaczy świadomie?
0: Czyli żebyście zadawali im pytania takie, które mają charakter edukacyjny, żebyście traktowali różne chatboty jako narzędzie do przygotowania się do pójścia do specjalisty i sprawdzenia, że czy faktycznie powinniście. Czyli żebyście po 2-3 tygodniach jakichś problemów sobie z tym silnikiem porozmawiali i wiedzieli, że to już jest czas, żeby pójść po pomoc do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, żebyście byli krytyczni i nie mylili prawdziwych relacji i przyjaźni z relacją z maszyną. Maszyna nie jest autonomicznym bytem, który państwem się będzie opiekował, a w wychodzeniu z kryzysu psychicznego potrzebni nam są inni ludzie.
1: Ludzie. To jest też bardzo ważne. Ja zawsze w audycji Myśl na Głos też zaznaczam, że nasza audycja ma charakter informacyjny, właśnie edukacyjny i zawsze warto, trzeba indywidualnie do każdej historii, do każdej sytuacji podchodzić. Ja tutaj zawsze też zachęcam po prostu do konsultacji ze specjalistami jednak, bo człowiek to człowiek. Ale czego jeszcze nie robić poza tym, żeby właśnie mieć tę świadomość, poza brakiem świadomości, że rozmawiamy jednak z maszyną, z oprogramowaniem, a nie z softem po prostu, tak, a nie z człowiekiem. Czego jeszcze unikać, czego nie robić?
0: Myślę, że nie ciągle, może kiedyś tak będzie, ale na razie te urządzenia nie są w stanie prowadzić naszej psychoterapii. Czyli nie zakładajmy, że pytania, które będziemy zadawać jakiemuś silnikowi, chatbotowi, będą dawały taki sam efekt jak psychoterapia. Psychoterapia jest skomplikowanym procesem. Pewnie kiedyś takie narzędzia będą, może, nie wiem, twoje wnuki już będą z tego korzystały.
1: Tak, ale, może.
0: Ale też nie wiem, jak się potoczy rozwój cywilizacji. Natomiast aktualnie żaden z tych silników nie jest chatbotów, nie jest psychoterapeutą. On może odpowiedzieć nam na pytania, korzystając z tego, co ma włożone do wnętrza, natomiast nie podejdzie do nas w sposób indywidualny i nie przeprowadzi psychoterapii. Do tego są psychologowie, psychoterapeuci i psychiatry.
1: O raporcie Polska na kozetce 2026, no i też trochę wokół tego raportu, opowiadała Państwu Dorota Minta, psycholożka kliniczna, certyfikowana psychoterapeutka i pedagogzka. Bardzo Ci dziękuję
0: za
1: to spotkanie.
0: Dobrej nocy Państwu życzę.
1: Również życzymy Państwu dobrej nocy, jeśli słuchają Państwo nas w radiu, bo jeśli słuchają Państwo nas z podcastu, to oczywiście też równie dobrze dobrego dnia, dobrego popołudnia, może smacznego, może do śniadania akurat Państwo nas słuchają, albo do kolacji. Dziękuję oczywiście Państwu, że byli Państwo z nami do do samego końca.

0: Dziękuję też Natalii Banaczek za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej audycji. Za chwilę o północy informacje TOK FM, po nich powtórka poranka. Przypominam, audycja Myśl na głos w każdą środę o godzinie 23 w TOK FM i o dowolnej porze w podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w skróconej wersji na Spotify i Apple Podcast. Nasza rozmowa w podcastach TOK FM z Dorotą Minto już jest dostępna. Jeśli dołączyli Państwo do nas później, to mogą też Państwo już teraz tę rozmowę przesłuchać od samego początku. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
3: TOK 4.
4: Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, Wysoka Izbo. Ostatnio dużo się mówi o banderyzmie, o Zełenskim, o Ukrainie. I ostatnio dowiedzieliśmy się z ust samego byłego premiera Rzeczpospolitej Leszka Millera, że w Polsce istnieje piąta kolumna, banderowska piąta kolumna. A na jej czele kto stoi? Pan poseł Paweł Kowal. Proszę państwa, to jest najcięższe z możliwych oskarżeń. To jest oskarżenie o zdradę. I to zdradę szczególną, dlatego że na czele banderyzm to jest przecież skrajny wróg Polski. No i teraz jest pytanie, czy pan Leszek Miller mówi prawdę, czy się myli? Jeżeli mówi prawdę, natychmiast tą sprawą powinna się zająć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. A jeżeli nie, spodziewajmy się spektakularnego procesu z udziałem pana Leszka Millera i pozywającym będzie oczywiście pan poseł Paweł Kowal. Wnoszę o odroczenie obrad, aby MSZ się do tego ustosunkował. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję serdecznie. Nie zrozumiałem, panie pośle, jednej rzeczy. To chodzi o zdradę Millera czy Kowala?
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Przepływ ropy naftowej przez cieśninę Ormus wraca do poziomów sprzed wybuchu wojny z Iranem. Chętnie mówił przed kamerami, ale już w prokuraturze zeznawać nie chciał. Mowa o byłym ordynatorze warszawskiego Szpitala Południowego. Przed nadciągającą do kraju falą upałów lekarze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Minęła północ, jest czwartek, 25 czerwca. Sylwia Hreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Przepływ tankowców przez cieśninę Ormus powrócił do normalnego poziomu sprzed wojny z Iranem, poinformował minister energii USA Chris Wright. Wyliczył, że przez ostatnią dobę przez cieśninę przepłynęły 72 statki z 20 milionami baryłek ropy naftowej. Zaznaczył, że choć liczba statków jest mniejsza od normy, to są to większe tankowce. 20 milionów to milion więcej niż dzień wcześniej i odpowiada średniemu przepływowi przez Ormus sprzed amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. Niemal do poziomu sprzed wojny wróciły też ceny surowca. Ropa Brent osiągnęła w środę cenę $73 za baryłkę. Wright zapewnił, że nawet w przypadku braku porozumienia na temat końcowej umowy pokojowej z Iranem, cieśnina Ormus nie zostanie zamknięta, bo jego zdaniem Iran nie będzie miał takiej możliwości. Były ordynator ze Szpitala Południowego nie chciał zeznawać bez pełnomocnika, a każde pytanie kwitował milczeniem, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba, a jego przesłuchanie przełożono na poniedziałek. Emil Jędrzejewski stawił się przed śledczymi w charakterze świadka po tym, jak w wywiadzie dla kanału Zero stwierdził, że w szpitalu wadliwie wykonywano procedury medyczne, a w wyniku błędów dochodziło u pacjentów do powikłań, w tym kończących się śmiercią.
2: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje. Nie będę ukrywał, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nie uzyskaliśmy dziś odpowiedzi na zasadnicze pytania.
1: Według prokuratora Skiby na razie nic nie przemawia za tym, by lekarzowi wskazywanemu przez byłego ordynatora jako sprawcę śmierci pacjentów postawić zarzuty. Jędrzejewski został wezwany do złożenia wyjaśnień po wypowiedziach, w których odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył Dawida Kacprzyka. Były już kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach i jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił też, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. To najwyższy czas na wprowadzenie limitu czasu pracy lekarzy zatrudnionych na kontraktach, twierdzą przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej po zbadaniu opinii medyków z całej Polski. Większość opowiada się za taką regulacją. Izba Lekarska proponuje wprowadzenie limitu do 78 godzin tygodniowo i 312 godzin miesięcznie, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: Zmiana może wydawać się kosmetyczna, biorąc pod uwagę, że dr Dawid Kacprzyk ze Szpitala Południowego deklarował przepracowanie 331 godzin w miesiącu. Ale szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski twierdzi, że rozwiązanie objęłoby skrajne przypadki i jednocześnie nie załamało systemu.
4: Chcemy na razie nałożyć ten limit taki, jak jest dla lekarza etatowego, a potem dopiero rozmawiać o zmniejszeniu, żeby też nie doprowadzić do sytuacji, gdzie wprowadzamy sztywny limit i nagle padają jakieś placówki albo oddziały się zamykają, bo nie ma komu pracować, bo lekarze wyrobili limit.
3: Proponowany przez Izbę system miałby polegać na zbieraniu danych dotyczących przepracowanych godzin i alarmowaniu, gdy doszłoby do naruszenia. Wtedy samorząd zajmowałby się oceną, czy przekroczenie było zasadne, na przykład ze względu na ratowanie życia pacjenta. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla 10 województw w zachodniej, południowo-zachodniej i centralnej części kraju. W ciągu dnia temperatura sięgnie tam nawet 34 stopni, w nocy do 20 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od 10. Jak wynika z prognoz, w kolejnych dniach temperatury w kraju będą jeszcze wyższe. W niedzielę osiągną nawet 38 stopni Celsjusza. Unikać długiego przebywania na słońcu czy w nagrzanych pomieszczeniach i pamiętać o regularnym nawadnianiu najlepiej elektrolitami. Przed zbliżającą się do Polski falą upałów lekarze przypominają o podstawowych zasadach i przestrzegają, że wysokie temperatury powyżej 30 stopni są groźne nie tylko dla seniorów, ale także dla osób młodych i aktywnych fizycznie. Zwiększają ryzyko odwodnienia, osłabienia i udaru cieplnego. Jak rozpoznać udar cieplny? Jak powinna w tym przypadku wyglądać pierwsza reakcja? O tym dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach.
5: Zawroty głowy, gorączka, wymioty, nudności, utrata przytomności. przytomności i w efekcie może dojść nawet do zatrzymania krążenia. Natychmiast ewakuować go w chłodne miejsce, starać się go schładzać, starać się tą osobę napoić przede wszystkim, dać jej do picia nie zimny, lodowate, ale letni, chłodny napój.
1: A jeśli te sposoby nie pomogą, należy udać się do lekarza lub w przypadku bardzo nasilonych objawów wezwać pogotowie. Kolejne informacje to KFM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Kacpra Sikorskiego. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Tylko na północnym wschodzie dziś okresowo będzie się pojawiać więcej chmur, ale w prognozach nie ma mowy o opadach. Dzień przed nami z dużą ilością słońca i lokalnie z upałami. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 22 stopni miejscami nad morzem. 24-25 stopni pokażą termometry na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Około 30 będzie w centrum, a najcieplej nawet do 33-34 na zachodzie kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Proszę się nie niepokoić, jestem tu tylko na chwilę, w przelocie, w zastępstwie Tomka Sekielskiego, ale zawsze to miło się z Państwem spotkać o poranku, w poranku TOK FM. Tematów, jak codziennie właściwie w polskiej polityce nie brakuje, dziś również ich nie brakuje i naprawdę będzie o czym mówić. Będziemy mnóstwo mówić o relacjach polsko-ukraińskich i ukraińsko-polskich. To wszystko w ciągu najbliższych godzin. A naszymi gośćmi będą posłowie Bartosz Romowicz, Polska 2050, Jacek Karnowski, Koalicja Obywatelska i senatorka Anna Górska, Klub Parlamentarny Lewicy. Te rozmowy w kolejności po 7.20, po 7.40 i po 8.00, a po 8.20 w komentatorskiej części poranka Karolina Wigura i Leszek Jarzewski. I zaczynamy poranek TOK FM jak zawsze od przeglądu prasy i nie tylko prasy. I od czego by tu zacząć? Od spraw, które wydają się dla Rzeczypospolitej najważniejsze. Polsko-ukraińskie i ukraińsko-polskie relacje. Polska polityka, ta wewnętrzna, która determinuje politykę zagraniczną, to właściwie żadne zaskoczenie od zawsze. I spory małych polityków o wielkie sprawy, bo innego komentarza nie znajduję. Wyborcza dzisiaj swoje otwarcie ma oczywiście od konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Prezydent nie przyjedzie, ale to nie jest żaden news, bo o tym już wszyscy wiemy. Wiemy, że przyjedzie szefowa ukraińskiego rządu. Mnie się wydaje, że każdy z nas powinien znać ten jeden komentarz, tych kilka zdań, które w bodaj portalu X, patrzę tutaj na Kubę, w portalu X, tak? Zamieścił minister, jest taki minister u prezydenta, nazywa się Przydacz. To, co zamieścił wczoraj, komentując informację o tym, że prezydent Zełenski nie przyjedzie do Gdańska, jest podsumowaniem wszystkiego, wszystkich spraw, jest wyjaśnieniem, do czego tutaj doszło, o co chodziło. Napisał tak, cytuję: zaproszenia na konferencję do Gdańska były wspólnie podpisane przez premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego. Obaj mieli być gospodarzami i przyjmować gości. Prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Nie mam żadnej satysfakcji z tego, że premier Rzeczypospolitej jest upokarzany na arenie międzynarodowej. W przypadku tego premiera nie jest to niestety pierwszy raz. Koniec cytatu. O to chodziło. Chodziło tylko o to, by pan Przydacz mógł prowadzić tę swoją narrację. Jeśli coś jest upokorzeniem, to... A może nie będę kończył. W każdym razie jestem głęboko przekonany, że wbrew temu, co napisał tutaj ten pan, ma on głęboką satysfakcję z tego, że prezydent Ukrainy nie przyjechał, czy nie przyjedzie. Wydaje pewnie się panu Przybydaczowi, że namówił prezydenta do wielkiej sprawy i że jest graczem, który na szachownicy wyprzedzająco myśli o kilka ruchów. Być może właśnie dlatego, by móc to napisać, by prezydent Zełenski nie przyjechał, order Orła Białego został odebrany w minionym tygodniu, a nie na przykład za tydzień czy za dwa i tak dalej. Nie ma tutaj miejsca i przestrzeni na inne, moim zdaniem oczywiście, komentarze i na pewno nie jest to wielka polska polityka. To są raczej chwile, gdy ta polityka jest na takim poziomie jak pan Przydacz właśnie, który taki komentarz zamieścił. trudno inaczej się do tego odnieść, ale może warto odnieść się, albo raczej przytoczyć obszerne fragmenty wywiadu, który zamieszczony jest w Gazecie Wyborczej. Rozmowa Agnieszki Kublik z profesorem Rotfeldem. Spodziewał się pan, że Karol Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu Orła Białego? Rzecz w tym, mówi profesor, że obaj prezydenci motywowani są sprawami wewnętrznymi, a nie zewnętrznymi. Tu nie idzie o spór między Polską a Ukrainą, tylko o konflikty wewnątrz tych państw. Zełenski nadał wojskowej jednostce imię bohatera UPA, bo chciał zdobyć sympatię nacjonalistycznej części społeczeństwa ukraińskiego. O relacji polskiego prezydenta zdecydował taki sam motyw, pozyskanie tej grupy społeczeństwa, która odwołuje się głównie do nastrojów nacjonalistycznych i ksenofobicznych. Był moment, kiedy wydawało się, że ten niepotrzebny konflikt można było rozwiązać. Wystarczyło z decyzji Zełenskiego usunąć słowo UPA, a zostawić bohaterów Ukrainy. Problem byłby rozwiązany. Jednak to motywy wewnętrzne, a nie zewnętrzne były decydujące. W efekcie cała sprawa przyniosła korzyść jedynie Rosji. Dodajmy do tego brak profesjonalizmu u obu adwersarzy. Sprawy trzeciorzędne spychają na plan dalszy problemy priorytetowe. Zagrały emocje, a nie racjonalne przywództwo. Po obu stronach? Tak. Obydwaj przywódcy doprowadzili do niebezpiecznej eskalacji i to w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony Rosji. Od przywódców powinno się oczekiwać racjonalnego podejścia, a w trudnych momentach korzystania z dyskretnej dyplomacji. Żaden z prezydentów z tego nie skorzystał. Ile razy jeszcze można i trzeba powtórzyć, że decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA była dla nas krzywdząca, bolesna i zła? Trzeba to powtarzać tyle razy, ile będzie potrzeba. Ale brak dostrzegania kontekstu, to znaczy odbieranie orderu w tym momencie i w chwili, gdy wzbudza to satysfakcję Rosji, ten konflikt między nami, w chwili, gdy Ukraina broni się przed Rosją, pomijanie tego jest nieuczciwym podejściem do dyskusji i debaty. My mamy prawo do pamięci historycznej, mamy prawo oczekiwać, by Ukraina szanowała ofiary, pozwoliła nam czcić ich pamięć, udostępniła i umożliwiła to, no i by się oczywiście nie wypierała tego tragicznego z wydarzenia w naszej wspólnej historii. Natomiast wróg jest zupełnie gdzie indziej. U tego, u pana przydacza w tych komentarzach, które zamieścił, zabrakło. Jest też ciekawy komentarz pana Jacka Czeputowicza na drugiej stronie Rzeczpospolitej. No, mnie jest oczywiście... Ja mam dystans do pana Czaputowicza, bo pamiętam ostatni albo przedostatni wywiad w TOK FM, gdy stwierdzał, że to Stany Zjednoczone powinny decydować, kiedy są wybory parlamentarne w Polsce i jak wezwą do przyspieszonych wyborów, to tak powinno się odbywać. Natomiast jest on uczestnikiem debaty publicznej, więc fragment tego komentarza państwu zacytuję. Rzecz oczywiście dotyczy symbolicznego gestu i realnych kosztów dla Polski. Nie oznacza nic z rezygnacji z pamięci ani obrony polskich interesów. Przeciwnie, należy domagać się prawdy historycznej, szacunku dla ofiar i odpowiedzialności w realiach. Polityka państwowa nie może jednak sprowadzać się do gestu urażonej dumy, gdy racja stanu ustępuje publicystycznemu afektowi, dyplomacja przestaje być narzędziem wpływu. Polska dostarcza wtedy argumentów tym, którzy chcą przedstawić się jako państwo bez strategicznej cierpliwości. Państw nieprzewidywalnych nie zaprasza się do najważniejszych stolików. Polska powinna bronić własnej pamięci historycznej, ale nie w sposób, który osłabia jej wpływ na przyszłość Ukrainy i bezpieczeństwo regionu. W przeciwnym razie sama może zostać osadzona w roli hamulcowego integracji Ukrainy z Unią Europejską. Asertywność pozbawiona strategii łatwo zmienia się w polityczną samotność. Jeśli państwo macie ochotę zgłębić ten komentarz, to druga strona Rzeczpospolitej. Są też i inne tematy, które w prasie dziś poruszone i o których także chcę wspomnieć. Czy pani zdaniem Sejm powinien zająć się w tym roku ustawą liberalizującą dokonywanie aborcji w Polsce? Pytanie i odpowiedź w sondażu zamieszcza dzisiaj Rzeczpospolita na swojej okładkowej stronie. Tu jest bardzo dokładne rozbicie, to ja tylko powiem, że że nie. Odpowiedzi z kategorii nie, łącznie 44,4%. Tak, 44,7%, a aborcja pewno wróci do Sejmu w połowie, czy na jesieni. Tygodnik Polityka zostawiłem na koniec. I dwa tematy, które... To znaczy tematów tutaj tyle, ile stron w polityce, albo prawie tyle, ale dwie sprawy, które chciałem, do których chciałem zachęcić, odwołać się. Temat tygodnia to bogaci lekarze w biednych szpitalach, tekst autorstwa Joanny Solskiej. No, w całości nie zacytuję. Powód i temat łatwo domyślać się, dlaczego teraz. To może taki jeden fragment na zachętę. Od lipca w całym kraju stawki wynagrodzeń znowu wzrosną. Zapewnia to medykom ustawa uchwalona jeszcze w poprzedniej kadencji. Już wtedy wiadomo było, że zadeklarowanie corocznych podwyżek o wiele wyższych od inflacji musi się skończyć katastrofą. Zabyły jednak wszystkie partie. PiS chciało utrzymać władzę, koalicję odzyskać. Po podwyżki, które nastąpią w lipcu, pierwsi zgłosili się lekarze na kontraktach, chociaż do nich ustawa się nie odnosi. Teraz po aferze w Szpitalu Południowym partie prześcigają się w propozycjach reformy systemu zdrowia od sasa do lasa. Od wprowadzenia urzędowych limitów zarobków, nowej sieci szpitali, rozdzielenia prywatnej i publicznej służby zdrowia, aż do likwidacji całego NFZ. Jednak istotnych zmian nie należy się spodziewać. Są zbyt ryzykowne polityczne i to jest kluczowe i najbardziej przygnębiające zdanie nie tylko tego tekstu, ale i tak... całości tej historii w ocenie, co nas czeka w ochronie zdrowia, może się pani redaktor albo ja mylimy. Tekst Joanny Solskiej w najnowszym wydaniu tygodnika Polityka, a pani redaktor będzie dziś gościem TOK FM po 17.40 w wywiadzie politycznym. Już teraz zapraszam. Mariusz Janicki, to także tygodnik Polityka. Pytanie, przed którym stoi wielu rozczarowanych wyborców koalicji 15 października, brzmi: czy da się ukarać Donalda Tuska za słabe rządy tak, aby do władzy nie wrócił Jarosław Kaczyński? To jedno z pytań, które stawiane są w tym tekście. No wiem, że to oczywiście nie wszystkie tematy, teksty, które poruszone są w dzisiejszej prasie, o których można przeczytać. Zdążyłem powiedzieć tyle, ile powiedziałem. Więcej nie powiem w tym przeglądzie. To jest środowy poranek TOK FM. Maciej Głogowski, dzień dobry. Naszym gościem jest pan Bartosz Romowicz, poseł i wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: A także, to będzie nam bardzo potrzebne w trakcie tej rozmowy, wiceprzewodniczący polsko-ukraińskiej grupy parlamentarnej. Jest pan zawiedziony nieobecnością prezydenta Zełenskiego w Gdańsku, tą zapowiedzianą nieobecnością?
7: Z jednej strony oczywiście chcielibyśmy, żeby pan prezydent Zełenski był w Gdańsku, bo to podniosłoby rangę tego wydarzenia, ale z drugiej strony mamy panią premier, która też ma, można powiedzieć, kluczową rolę, jeśli chodzi o zarządzanie państwem. No to jest pewnie jakiś tam odwet, albo może nie tyle co odwet, co odpowiedź też na sytuację, która jest obecnie pomiędzy Polską i Ukrainą, i pewnie trzeba było się tego spodziewać, że każda decyzja zarówno pana prezydenta, jak i pana premiera ma swoje perturbacje, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, i to pewnie jest tego jakiś efekt.
6: Którego premiera decyzja ma znaczenie?
7: Powiem tutaj o sporze, który myślę, że każdy obserwuje odnośnie odebrania orderu dla pana prezydenta Zełenskiego, bo z jednej strony rząd mówił, żeby postępować bardzo racjonalnie, pan premier Donald Tusk, z drugiej strony prezydent Nawrocki mówił tutaj o dużo większym radykalizmie i tego radykalizmu, można powiedzieć, że dokonał, odbierając to znaczenie. To są sprawy, które są bardzo delikatne i wiadomo było, że będą tego jakiekolwiek później efekty, i widzimy te efekty.
6: Panie pośle, ja być może czegoś nie zrozumiałem, proszę wybaczyć, i z cierpliwością mi to jeszcze raz, jeśli mógłbym prosić, wyjaśnić, bo trochę nie rozumiem. To premier Tusk ma też udział w nieprzyjechaniu prezydenta Zełenskiego, bo tak trochę zrozumiałem pana wypowiedź.
7: Nie, ja tylko mówię, że ta sytuacja, która jest obecnie, że pan prezydent Zełenski nie przyjechał, wynika z tej sytuacji, która dotyczy odbioru orderu, i tutaj rząd i premier, a zarówno pan prezydent, mieli różne stanowiska, i o tej perspektywie, że z jednej strony będzie mówił tutaj prezydent Nawrocki i jego ludzie, jak chociażby minister Bogucki, że to jest porażka polskiego rządu, a z drugiej strony też będziemy podkreślać, że mimo wszystko przyjeżdża premier rządu ukraińskiego, więc myślę, że nie skupiałbym się na tym, kto przyjechał, tylko jaki będzie tego efekt. A efektem tego ma być to, żeby Polska brała udział w odbudowie Ukrainy, i to jest chyba najważniejsze.
6: Mi się też tak wydaje, że najważniejsze będą efekty tej konferencji i jej potencjalne powodzenie. Oczywiście do odnotowania jest to, że w tej cyklicznym wydarzeniu, które odbywa się w różnych miejscach, prezydent Zełenski nie weźmie udziału, ale ja przytoczyłem już dzisiaj w trakcie tej audycji i panu również zacytuję wpis pana Przydacza, bo wydaje mi się, że bardzo trudno jest zachować taką, proszę wybaczyć ocenę, taką racjonalność jak pan w sprawie, o której rozmawiamy, i ocenę wyłącznie z takich pozycji efektu politycznego, który widzimy. Mnie się wydaje, że kontekst i intencje też są istotne i też są niepomijalne. Jeśli czytam, że, cytuję wpis, prezydent Ukrainy mimo zaproszenia już gości rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko, to mam wrażenie, że pan minister Przydacz opublikował ten wpis, bo taka była intencja, to znaczy, żeby móc to napisać, żeby móc prowadzić narrację wystawienia premiera na pośmiewisko, i tylko dlatego rzeczy wydarzyły się w takim tempie, w takiej kolejności, z taką siłą i z takimi komentarzami. Może trzeba takie rzeczy nazywać wprost, że bardzo trudno jest odnaleźć inną niż taką chęć zaszkodzenia przecież nie bezpośrednio premierowi, tylko w sprawie.
7: Panie redaktorze, to nie podlega dyskusji.
6: Ale pan że tego nie powiedział, więc wolałbym to usłyszeć.
7: Ale jeżeli mogę dopowiedzieć, Karol Nawrocki i jego środowisko robi wszystko, żeby nie ułatwiać pracy rządowi. Jeżeli może wykorzystać jakiś moment, żeby to utrudnić, to zrobi. Natomiast nie szukałbym aż takiej dużej złości i złośliwości, jeśli chodzi o timing tego całego wydarzenia, jeśli chodzi o odbiór orderu. Myślę, że gdyby nie było tej pierwszej decyzji pana prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia Band UPA jednej z jednostek na Ukrainie, to by nie było potem dalszych konsekwencji, więc ja bym wrócił do tego po samego początku i powiedział tak, my jako społeczeństwo nie możemy się zgodzić na to, żeby gloryfikować UPA, jeśli chodzi o Ukrainę, ale też z drugiej strony musimy jasno powiedzieć, że Polska ma wyraźny interes gospodarczy i polscy przedsiębiorcy w tym, żeby na Ukrainie się znaleźć w momencie, kiedy będą tam płynęły pieniądze na odbudowę Ukrainy. I z jednej strony musimy mówić i pamiętać o naszej polityce historycznej, ale z drugiej strony musimy postępować tak w dyplomacji międzynarodowej, żeby nie zostać, mówiąc delikatnie, odsuniętym od tego stolika decyzyjnego, a niestety Prawo i Sprawiedliwość rękami ministrów prezydenckich, czy Przydacza, czy pana samego pana prezydenta, no upolitycznia tą sytuację. Widać bardzo wyraźnie, że próbują
6: pana
7: odzyskiwać elektorat.
6: Ale to zgadzamy się. To właściwie doszliśmy do tego samego, tylko pan trochę mniej wprost nazywa rzeczy, które dla mnie, które w moim przekonaniu, ja pana pytam, ale też wyrażam tutaj swój pogląd, należy nazywać dokładnie wprost. Ja zgadzam się z panem w pełni i myślę, że nikt nie jest nieświadomy, gdyby nie pierwotna decyzja prezydenta Zełenskiego, sytuacja by wyglądała inaczej. Jest ona dla nas nieakceptowalna i możemy powtórzyć to po raz kolejny w tej audycji. Ale jeśli pisze coś takiego prezydencki minister, który odpowiada za sprawy międzynarodowe, to wystawia także sobie świadectwo. Po pierwsze, tego, że potwierdza to, o czym mówiliśmy i co przypuszczaliśmy, być może nie chcieliśmy tego w taki sposób nazywać, że z dużą satysfakcją odbiera fakt, że prezydent Zełenski nie przyjedzie, bo w ten sposób polski premier potencjalnie ma jakiś problem, a poza tym to jest człowiek, który odpowiada za sprawy międzynarodowe. Jak zadziałała od strony kancelarii prezydenta ta dyplomacja? To znaczy, że pan Przydacz też niczego nie osiągnął, nie załatwił żadnej sprawy z prezydentem Zełenskim, oprócz tego, że się usztywnił prezydent Zełenski.
7: Ale ja się z tym zgadzam, natomiast myślę, że minister Przydacz tutaj nie realizuje cel, jaki jest dobra polityka międzynarodowa, dobra współpraca międzynarodowa, tylko że jest cel polityczny, bo jest politykiem.
6: Czyli
7: niedawno był jeszcze posłem Prawa i Sprawiedliwości i jego celem jest to, żeby budować elektorat Prawa i Sprawiedliwości. I ta decyzja, czyli zaognienie tego konfliktu, ma interes polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ odbiera wyborców Konfederacji. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość walczy na prawicy o to, żeby zbierać procenty poparcia na kolejne wybory. I to jest jeden z elementów tej gry, czyli pokazanie, że kto jest bardziej antyukraiński, jak to jest bardziej propolski. Tylko, że to jest droga donikąd w dłuższej perspektywie, bo to powoduje, że Polska na arenie międzynarodowej traci. I tracą nie tylko wizerunek Polski, ale tracą przede wszystkim polscy przedsiębiorcy.
6: No to mamy jasność. I właściwie kilka minut poświęciliśmy na to, by w ostatnich sekundach się zupełnie powiedzieć to samo, nazywając innymi słowy, ale to jest o wiele ciekawsze dla naszych słuchaczek i słuchaczek, panie pośle, to co pan powie, niż to co ja. Możemy zmienić temat, choć ten jest bardzo istotny i będziemy wielokrotnie do niego jeszcze w tym poranku powracać. To prawda, że Szymon Hołownia przestał być wiceprzewodniczącym Polski 2050?
7: To zależy, czy czytamy doniesienia medialne, czy pytamy samego Szymona Hołownię. Szymon Hołownia zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego partii, ale poinformował nas doskonale w bardzo jasny sposób, z jakiego powodu to zrobił. Natomiast mnie cieszy w tej całej sytuacji to, że to się wydarzyło już kilka dobrych dni temu, a dopiero państwo wczoraj się o tym, jak to dziennikarze dowiedzieliście.
6: Czyli te doniesienia są prawdziwe.
7: Doniesienia są po części prawdziwe, że nie jest wiceprzewodniczącym partii, ale doniesienia o tym, że zrobił to na sobotniej Radzie Krajowej, są totalną bzdurą, więc zachęcam, żeby zmienić się informatora.
6: To jeśli kiedy chodzi to zrobił?
7: Pana Michalskiego. Zrobił to kilka dni wcześniej, informując o tym parlamentarzystów jeszcze w Sejmie, więc u nas było tak, w Polsce 2050, co trochę było w sumie komiczne, że kiedy jeszcze byliśmy dużym klubem parlamentarnym, to co się u nas nie wydarzyło, to w 5 minut było w Onecie. Tutaj potrwało kilka dobrych dni, więc jest postęp. Dobrze, że już osoby, która co chwilę wynosiła informacje do mediów, praktycznie nie ma, a są tylko spekulacje. Natomiast myślę, że to nie jest jakaś tam kwestia kluczowa tego, czy Szymon Hołownia jest wiceprzewodniczącym, czy nie. Natomiast też powiedzmy sobie jasno, to, że na ostatniej Radzie Krajowej został uzupełniony skład zarządu krajowego, to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, ponieważ po rozpadzie Polski 2050 i odejściu do klubu Centrum było kilka wakatów i był taki plan, że na najbliższe posiedzenie Rady Krajowej, i to właściwie było posiedzenie Rady Krajowej najbliższe w ubiegłą sobotę, zostanie uzupełniony zarząd i zarząd został uzupełniony.
6: A był tam Szymon Hołownia?
7: Nie było, mnie też nie było, mimo że jestem członkiem Rady Krajowej, ale nie.
6: Czyli nie mógł zrezygnować na posiedzeniu Rady, bo go tam nie było. Panie pośle, ale...
7: No, między innymi.
6: Tak. No, wie pan, to teraz znów ja sobie pozwolę na ocenę, no to rzeczywiście... Jeśli wielką sprawą jest to, że informacje wypływają z jakimś kilkudniowym opóźnieniem, to też w ogóle nie świadczy dobrze chyba o sytuacji, ale ja zmierzałem tym pytaniem, nie wiedziałem, że ono będzie aż tak zaczepne, proszę, naprawdę myślałem, że krótko pan potwierdzi lub zaprzeczy, to powiedzieć, bo to rozbudziło moją ciekawość, czy szeregowy członek Polski 2050 Szymon Hołownia wciąż będzie miał rekomendacje tej partii czy klubu, by być wicemarszałkiem Sejmu. Czy tu jakaś zmiana nastąpi?
7: To nie taki szeregowy członek, to jest założyciel.
6: Ojciec założyciel, ja rozumiem.
7: Wprowadziła wszystkich do polityki i sprawiła wspólnie z Władysławem Kośniakiem-Kamyszem, że powstała trzecia droga i że może być koalicja 15 października, więc to nie taki szeregowy poseł i tych sukcesów
6: panu marszałkowi Szymonowi Hołowni
7: nie można odbierać. Natomiast tak, jest dalej wicemarszałkiem i dalej tym wicemarszałkiem będzie. Nic tu się nie zmieni. Klub Parlamentarny Polski 2050 nadal będzie popierał, tak jak popierał dotychczas Szymona Hołownię, i będziemy robić dalej to, żeby Polska 2050 budowała swoje poparcie. Natomiast to jest też trochę takie...
6: Ja już bym zakończył ten wątek. Nie, bo tu już właściwie nie ma chyba nic więcej do dodania. To ostatnie pytanie, czy klub Polska 2050 poprze kandydaturę pani Sylwii Grzegorczyk-Abram na rzeczniczkę praw obywatelskich?
7: Z chęcią o tym porozmawiamy z samą kandydatką, z koalicjantami. Żeby dokonać wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich, potrzebne są głosy Polski 2050 i myślę, że jeżeli pani kandydatka na rzeczniczkę przekona, to pewnie będzie miała poparcie. Na razie nic nie świadczy o tym, żeby nas chciała przekonać do tego. Myślę, że najbliższe dni będą decydujące. Na pewno będą jakieś rozmowy koalicyjne trwałe w tym zakresie. Są głosy w naszym klubie parlamentarnym co do sprzeciwu, co do tej kandydatury. Uważamy, że osoba mniej zaangażowana politycznie w historii mogłaby tą funkcję pełnić. Natomiast, jak widzimy, nasza koalicja ma pewne trudności, jeśli chodzi o wybory ważnych osób w państwie, jak między innymi o prezes IPN-u, też to trwa dość długo. Teraz będzie Rzecznik Praw Obywatelskich, więc to jest zrozumiałe, mamy różne wrażliwości, pochodzimy z różnych stron sceny politycznej i musimy szukać kompromisu. Ja wierzę, że się kompromis uda znaleźć, jeżeli nie przy tej kandydacji, to przy innej, natomiast jesteśmy otwarci na rozmowę i na pewno będziemy w tej rozmowie brali udział.
6: Pan Bartosz Romowicz, poseł, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050. Panie pośle, dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję
6: i czas
7: bardzo. Dobrego dnia.
6: Poświęcony dla poranka TOK FM. To jest środowy poranek TOK FM, a w studiu pan Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry.
6: Panie prezydencie, którą pan lubi najbardziej wizytówkę?
8: Myślę, że Jacek Karnowski z Sopotu.
6: Naszym gościem jest Jacek Karnowski z Sopotu.
8: Dzień dobry. Super, naprawdę super. Pełno turystów.
6: Trochę chłodniej od morza,
8: miasto,
6: nie?
8: Dobrze zarządzane zresztą, tak jak i sąsiednie miasta.
6: A pani prezydent ma teraz jakieś wybory, że pan tak reklamuje?
8: Nie, ja po prostu w pełni doceniam jej pracę Rady Miasta. Doceniam też pracę Gdańska. Myślę, że to są świetnie rozwijający się port, żebyśmy zeszli z Sopotu, z którego wyjeżdża około 4,5 tysięcy kontenerów dziennie.
6: A jak doświadczony samorządowiec pan teraz mówi, tak samo by powiedział o Rafale Trzaskowskim?
8: Wie pan, Rafał Trzaskowski, jak ja mieszkam w Warszawie jednak większość tygodnia, to jest świetna komunikacja, świetna zieleń, nie ma takich możliwości, takiego oddziaływania upałów jak w Paryżu. Świetnie z jednej strony zabudowana Wisła, z drugiej polecam te dzikie chaszcze, bardzo czyste w kierunku mostu Siekierkowskiego, natomiast jest kryzys w szpitalu południowym, no tego nie oszukujmy.
6: O, pan zaczął. I co powinno się wydarzyć z tym kryzysem?
8: Wie pan, no dobrze, że weszła prokuratura, bo...
6: Nie, no PiS mówi, że niedobrze, bo jak prokuratura, to wszystko będzie tajne.
8: No ja rozumiem, że PiS-owi zależy na takim prokuratorze jak pan Barski, który był świadkiem na ślubie pana Ziobry. I ten prokurator by był dobry. Jak jest prokurator niezależny, to jest zły. Jakby nie wyszło...
6: Potem poszedł na emeryturę, proszę państwa, potem został przywołany z emerytury na krajowego, ale tym krajowym...
8: No
6: jest.
8: I on był świadkiem na ślubie pana Ziobry. Jakby ten prokurator był prokuratorem krajowym, to pan Ziobro pewnie wrócił, no bo świadek ze ślubu mu nie zrobił. Natomiast jak z prokuratora by nie weszła, też by było źle. Prokuratora weszła, bo tam trzeba wypalić, to mówił pan premier, no jednak tą całą sytuację związaną z patologicznymi zarobkami bardzo młodego człowieka, bez doświadczenia. Teraz dochodzi jeszcze o zgrozo, bo się włos na głowie jeży sprawa ewentualnych czynności medycznych, których nie powinien wykonywać, które mogły doprowadzić do śmierci. Ale z drugiej strony mamy PiS, który na przykład pokazuje panią marszałek Małgorzatę Kidawę-Błońską czy panią poseł Katarzynę Piekarską, że tam były w tym szpitalu. One tam nie były. Co więcej, pani poseł Piekarska leczy się onkologicznie, o czym mówi publicznie, i dotykanie takiej osoby do swoich celów propagandowych jest zwykłym świństwem. Natomiast aferę trzeba wyczyścić do zera.
6: Prezydent Trzaskowski wczoraj po tym wywiadzie w kanale Zero pana tego doktora, który jak rozumiem był sygnalistą w sprawie, czy podpowiadał mediom w sprawie tych nieprawidłowości. Po obejrzanym wywiadzie w kanale Zero już prezydent też powiedział, że poprosi o sprawdzenie tych treści, które były w wywiadzie upublicznione. Pan powiedział o tym, że trzeba sprawę wypalić. Czy pan tym takim okrągłym zdaniem oczekuje jeszcze jakichś kadrowych decyzji w ratuszu?
8: To zależy od kontroli i jestem przekonany, że też jest zdanie takie pana premiera. Ja mam nadzieję, że w ratuszu wszystko było okej. Okay. To jest moja nadzieja, ale zobaczymy.
6: Ale pewności pan nie ma.
8: Pan nie może być tak, że sygnalista widzi, że jest ktoś,
6: Andrzejewski był ordynator oddziału chirurgii,
8: przyczynia do śmierci i nie po prostu nie robi larum, grają, tak? No nie rozdziela koszulę. Wie pan, gdy każdy z nas zobaczył, że ktoś kogoś uśmierca przez to, że obsługuje sprzęt medyczny, a nie ma do tego uprawnień, to każdy z nas by się położył rejtanem tam. A pan doktor widać dalej funkcjonował, póki...
6: No, to znaczy, my nie wiemy,
8: zabrało.
6: Czy tak było.
8: No ale zawiadomił prokuraturę wtedy?
6: Nie wiemy,
8: położył
6: czy
8: się
6: tak
8: rejtanem,
6: było?
8: Czy nie położył się?
6: Są też wątpliwości. Tak, no myślę, że tutaj...
8: No my byśmy się położyli rejtanem. Panie redaktorze, każdy z przyzwoitych Polaków, każdy z przyzwoitych ludzi położyłby się rejtanem, żeby tego nie było.
6: Ja nie wiem, jak było.
8: Chociaż
6: ale
8: rejtan to niedobra postać, ale w tym wypadku tak.
6: Chciałbym tylko, żeby odpowiednie służby sprawdzały tego typu sygnały, bo trwa w tej chwili taka... No wie pan, każdy przerzuca się argumentami, no tak. Opisuje historie, które się kiedyś wydarzyły. Rzeczywiście, jeżeli ale się działo coś niewłaściwego, to trzeba było na to
8: wpaść. Ja się zgadzam, że to nas bardzo obciąża. To nie ukrywajmy.
6: Was, czyli Platformy.
8: Natomiast tutaj jednoznacznie ten człowiek został... Pozbyła się jego Platforma czy Koalicja Obywatelska natychmiast, ale mamy posła, który ma akt oskarżenia, w którym jest, że brał łapówki. Świadkowie zeznają, że brał łapówki i on wychodzi na trybunę sejmową i reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy o pośle Mateckim. Jest akt oskarżenia, że brał łapówki. Mamy byłego ministra sprawiedliwości, który uciekł do Stanów Zjednoczonych, przyjmował pieniądze z kryptowalut, z tej słynnej giełdy, która oszukała tysiące Polaków i dalej jest wiceprzewodniczącym PiS-u. Także ja wiem, że od nas oczekuje się standardów wyższych. Te standardy wyższe są. Ta osoba została, Koalicja Obywatelska się jej pozbyła.
6: Ale te, o tych od was oczekują, których się oczekuje wyższych standardów, to po prostu pewnie wyborcy takich standardów
8: i
6: oczekują.
8: I bardzo słusznie, bo od PiSu nie mają czego oczekiwać.
6: No wasi wyborcy pewnie niewiele oczekują od PiSu, ale wyborcy PiSu od PiSu oczekują przejęcia władzy. No prosta sprawa. Panie prezydencie, panie ministrze.
8: Przepraszam, panie redaktorze, ostatnie zdanie w tej sprawie, jeżeli pan pozwoli, ale ich jednak notowania topnieją. Zdecydowanie.
6: Zobaczymy, czy wasze będą rosły po tym miesiącu.
8: Oczywiście będziemy musieli to odbudować, bo człowiek się okazał wysoce nieodpowiedzialny, że stworzył jakieś quasi warunki, nie wiadomo dla kogo, okazuje się. I drugie, że podbijał gigantyczną, horrendalną pensję. Według mnie, przepraszam, powiem wprost, okradał budżet państwa, okradał szpital.
6: To jedno, a dwa, że też nie mam do końca pewności, czy my już wszystko wiemy, jak to było z tym salonikiem VIP i mam wrażenie, że nie wiemy wszystkiego.
8: No bo to jest takie cykanie wiadomości, ale wiemy, że już wiemy, oskarżono na przykład posłankę Katarzynę Piekarską, co jest hańbą i nikt z PiSu jej nie przeprosił, ani pan Czarnek, ani nikt, kto stał przed tą tablicą, gdzie była, wie pan, jest twarz chorej kobiety.
6: No zdaje się, że wycofali.
8: Jest twarz chorej, ale przepraszam bardzo, ale jak można powiesić twarz chorej kobiety, tylko dlatego, że jest z Warszawy.
6: No, niech pan już nie powie, ważne, pan czy jest w polityce, nie?
8: No ale wie pan, ale czy pan sobie wyobraża, że ktoś z nas by powiesił, nie wiem, ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, żebym powiesił twarz polityczki PiSu, nie sprawdzając w ogóle, że używałbym twarz polityczki PiSu, czy w ogóle jakiejś kobiety, żeby kłamać. Oni po prostu kłamią i hejtują.
6: Gościem poranka TOK FM jest pan Jacek Karnowski, dziś wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Pan będzie w Gdańsku na tym szczycie?
8: Będę w Gdańsku, dzisiaj w nocy lecę do Gdańska. To jest wielka sprawa odbudowa Ukrainy, wielka sprawa potrzebna nam wszystkim, żeby odbudować silną Ukrainę. Oczywiście też, żeby poprawić bardzo w tej chwili nadwyrężone stosunki dyplomatyczne między Ukrainą a Polską.
6: A ile jest dla powodzenia tego przedsięwzięcia, tej konferencji, przecież cyklicznego wydarzenia, na ile istotna jest ta nieobecność prezydenta Ukrainy?
8: Będzie pani premier Ukrainy. To jest jednak w tym wypadku druga osoba w państwie ukraińskim. Znaczy proceduralnie pewnie drugą jest przewodniczący parlamentu, ale jest drugą osobą faktycznie sprawującą władzę w państwie ukraińskim. U nas może faktycznie sprawującą władzę jest pan premier, ale wie pan, jednak kancelaria prezydenta nie pomogła nam w tej sprawie, bo oczywiście skandalem było nazwanie tak, a nie inaczej imieniem UPA jednostki ukraińskiej, natomiast nie trzeba było może od razu wytaczać armat, może najpierw trzeba było wypuścić jakąś flarę, powiedzieć, słuchajcie, chcemy to naprawić. I wydaje się, że nasza dyplomacja... Ale wie pan, wydaje się, że nasza dyplomacja szła w tym kierunku, żeby to naprawić. Oczywiście nie jest to łatwa rozmowa. Bo rzeczywiście Ukraińcy, oczywiście można też powiedzieć o jakichś sprawach, które myśmy zawinili, ale to ich morderstwo i ludobójstwo było bezwzględne. To nie było już jakieś nacjonalistyczne wybryki, jakieś getta ławkowe i tak dalej. To były morderstwa, ludobójstwa i tą historię trzeba przypomnieć.
6: Getta ławkowe to nie są nacjonalistyczne wybryki, tylko hańba i to jest tragiczna część.
8: Naziolskie, powiedzmy sobie szczerze. Naziolskie, bo tak było chociażby w Wolnym Mieście Gdańsku.
6: Wie pan, ja myślę tak, nikt nie ma wątpliwości, ale widzę, że w tych rozmowach lepiej to powtarzać. Nikt nie powinien mieć wątpliwości i myślę, że w Polsce nie ma takiej osoby, która zakrzywdzącą traktuje tę decyzję prezydenta Zełenskiego i każdy z nas pewnie by wolał, żeby do tego nie doszło. Co więcej, mam nadzieję, że my wszyscy też podpiszemy się pod takim sformułowaniem, że mamy prawo oczekiwać pamięci o ofiarach, godnego miejsca, które by czciło ich pamięć i możliwości naszej, by ten hołd im oddawać. Ale jak przeczytałem, powtarzam to dzisiaj po raz trzeci, jak przeczytałem wpis pana Przydacza, który odpowiada za sprawy międzynarodowe jako doradca czy minister prezydenta Nawrockiego, to odnoszę wrażenie, że cała sekwencja zdarzeń, nie ma żadnego przypadku, dlaczego w miniony piątek ten order jest odebrany, bo napisał prezydent Ukrainy, mimo zaproszenia już gości, rezygnuje z udziału i wystawia tym samym premiera Tuska na pośmiewisko. Wszystko można było zrobić, mając też w świadomości kontekst. Mam wrażenie, że tutaj tego kontekstu nikt nie chciał wziąć pod uwagę, bo było polityczne złoto, które wpadło do ręki.
8: No przecież było ewidentnie widać, że pan premier jednak... Jednoznacznie jak pan prezydent wypowiada się, to była jednoznaczna odpowiedź wszystkich polityków, czy prawie wszystkich, przeciwko postępowi pana prezydenta Przełęckiego.
6: Bo tego inaczej niż krytycznie nie da się ocenić.
8: Najpierw przyjechał szef kancelarii prezydenta Przełęckiego do Polski. No, odbyło się kilka rozmów. Nie doszło do porozumienia. Następnie odbyło się spotkanie pana prezydenta Przełęckiego z panem premierem Donaldem Tuskiem. I ustalenie chyba jednak, że przyjeżdża na ten szczyt i myślę, że też były dalsze ustalenia. Zresztą w międzyczasie pamiętajmy, że jest zgoda na ekshumację kolejnych miejsc, no tej kaźni Polaków na Wołyniu. Jest, czyli następuje pewien postęp w tej sytuacji. I nagle mamy coś, co nie znamy do dzisiaj rekomendacji kapituły Orła Białego, bo ona jest utajniona. I nagle mamy coś takiego, żeby ewidentnie popsuć tą wielką sprawę, jaką jest odbudowa Ukrainy. Bo ta odbudowa Ukrainy jest nam wszystkim potrzebna. Jest fatalny kontekst historyczny, ale z drugiej strony ta odbudowa Ukrainy jest nam potrzebna, nie tylko żeby robić tam biznes, ale jest nam potrzebna ze względu na bezpieczeństwo Polski. Chciałoby się, żeby pewne sprawy w polityce międzynarodowej, tak jak my rozumiemy, że pan prezydent pojechał na galę bokserską do pana prezydenta Trumpa, tak i sprawy safe, czyli bezpieczeństwo, pan prezydent w końcu chyba się przekonał, że ten safe jest dobry i to dobrze, to chwała, nic, nie wracajmy do tego już. Tak tutaj by się chciało, no jednak, żeby pewna polityka zagraniczna była wspólnie ustalana, a odebranie najwyższego znaczenia polskiego jest elementem polityki zagranicznej. Jest elementem i to powinno być z MSZ-em ustalone. Według mnie z MSZ-em to nie było ustalone. Natomiast w pełni rozumiem, że musimy się domagać prawdy historycznej, ale pamiętajmy, że z Niemcami też żeśmy się przez pewien czas domagali tej prawdy i to trwało dość długo, w końcu to nastąpiło.
6: Ja po prostu nie bardzo rozumiem, jak człowiek, który doradza prezydentowi, czy odpowiada z ramienia prezydenta za sprawy dyplomatyczne, może się cieszyć z tego, że, co prawda on tu pisze, że nie ma żadnej satysfakcji, że premier jest upokarzany na arenie międzynarodowej, ale przecież wystawia też świadectwo sobie. Tak samo kancelaria prezydenta nic nie załatwiła ze stroną ukraińską. No ale, nie ma żadnego...
8: Ale my staramy się jednak brać pewną powściągliwość, jeżeli pan prezydent robi pewne kroki. Oczywiście nie, w momencie,
6: ale pewne rzeczy trzeba nazywać tak, jak one są.
8: Niestety nie, jak wetuje nam ustawy typu kryptowaluty, czy inne ustawy, które są według nas dobre. Tutaj mamy pewną różnicę, ale chciałoby się, żeby w polityce zagranicznej była spójność. Chciałoby się, żeby w polityce odnośnie wojska była spójność. I tutaj te słowa pana ministra Przydacza, no niestety są nieodpowiedzialne.
6: Jaki jest stan koalicji rządzącej, nie obywatelskiej?
8: Stan koalicji rządzącej jest taki, że wszyscy deklarują, że chcą być razem, że no, oprócz razem oczywiście, bo nie jest w koalicji, że chcą jednak wspólnie do wyborów dotrwać i oczywiście, czy będzie jedna lista, czy dwie, czy trzy, to jest zupełnie inna sprawa i w ogóle nie warto o tym w tej chwili dyskutować. Natomiast wszyscy, myślę, że ciężko pracują, żeby było dobrze i wykonują swoje obowiązki.
6: No, ale tej spójności w koalicji wam brakuje.
8: Są pewne elementy, które różnią koalicję, na przykład chociażby związki partnerskie, tak, no one różnią, ale doszliśmy do porozumienia, tutaj głównie PSL z Lewicą doszli do porozumienia.
6: Tutaj kilka minut temu też pytałem posła Romowicza, czy na przykład jest porozumienie w sprawie powołania rzeczniczki na rzeczniczkę praw obywatelskich panią Gregorczyk-Abram, to też powiedział, że no jeszcze będziemy w koalicji rozmawiać, ale że nie jest entuzjastą.
8: Warto rozmawiać, bo to jest prawniczka, która okazała się, była bardzo odważną osobą w czasach PiSu i ryzykowała bardzo wiele.
6: Też jest osobą,
8: która potrafi prowadzić sprawy w Strasburgu przed Trybunałem, co jest bardzo rzadkie.
6: A liderzy ze sobą rozmawiają?
8: Liderzy ze sobą rozmawiają, choć nie zawsze i dobrze by było, żeby bardziej przez rozmawiali Twittera. Ze sobą właśnie nie przez Twittera i tutaj tego na pewno nie popieramy, żeby były te rozmowy przez Twittera. Powinni rozmawiać ze sobą, ale no przecież spotykają się co tydzień na rządzie, także jest taka możliwość rozmowy.
6: Ale ja mam wrażenie, że bardzo często pani Pełczyńska-Nałęcz, liderka Polski 2050, tak sugeruje nam, że tych rozmów takich w gronie liderów częstych nie ma. Rozumiem, że wy na przykład na kierownictwie ministerstwa się spotykacie cyklicznie.
8: No, mogłoby być częściej, tak powiedzmy, ale ja nie chcę krytykować nikogo z koalicjantów, także...
6: Tym bardziej swojej szefowej w ministerstwie.
8: Nie, wie pan, no nie chodzi o mojej szefowej, to jest i szefowa i koalicjant. koalicjant. Natomiast ja myślę, że takie wypowiedzi na Twitterze nie służą niczemu. Zresztą bardzo boleję nad tą wypowiedzią o dwukadencyjności, bo chciałbym przypomnieć, że Szymon Hołownia, pan marszałek Szymon Hołownia, jak inni liderzy podpisali zniesienie dwukadencyjności z moim ruchem przed wyborami. I teraz wycofywanie się z tego po prostu jest łamanie pewnej obietnicy.
6: Dwukadencyjność i wpis, to tylko państwu dopowiem, pan minister Karnowski ma na myśli wpis pani Pojczyńskiej-Nałęcz, która po sprawie Szpitala Południowego powiedziała, że właśnie po to jest dwukadencyjność, żeby za długo te układy w ratuszach miejskie
8: nie trwały. Ale pan marszałek Szymon Hołownia, jako lider partii, a Pacta Surventa jednak, podpisał to porozum, podpisał taką umowę z nami, ze stroną samorządową, podpisał pan Donald Tusk, pan premier, podpisał pan marszałek Szymon Hołownia, pan marszałek Czarzasty i podpisał pan premier Kośniak-Kamysz. I chcielibyśmy jako samorządowcy, przepraszam, że teraz jeszcze jako samorządowcy, jako byli i obecni samorządowcy, żeby to ta obietnica podpisana, nie tylko ustna, podpisana, a pani minister Pełczyńska-Nałęcz mówi, że umów trzeba dotrzymywać, żeby była dotrzymana.
6: Ale ja zapamiętałem z pana wypowiedzi jeszcze, że takie kierownictwa resortu mogłoby być częściej, czyli to nie jest norma.
8: Każdy ma swój styl zarządzania, ale ja bym nie chciał go krytykować, okay. Nie chciałbym tego ciągnąć, bo uważam, że niech każdy popatrzy najpierw, co sam robi źle, a potem niech krytykuje innych.
6: Jacek Karnowski, wiceminister funduszy, poseł Koalicji Obywatelskiej i 20 lat prezydent Sopotu?
8: 25, a 20. Jak ktoś za długo, to przy tym 8 lat wiceprezydent. Jak ktoś uważa, że źle, to zapraszam do Sopotu. Myślę, że teraz jest lepsza ekipa ode mnie i to jest najfajniejsze.
6: Więc trudno się dziwić postulatowi zniesienia dwukadencyjności. Był gościem
8: poranka TOK FM. Mieszkańcy.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump potwierdził swoją obecność na szczycie NATO. Podkreśla jednak, że zawiódł się na sojusznikach. Zamieszanie w sprawie Szpitala Południowego. Były ordynator przesłuchany, a Dawid Kacprzyk odpiera zarzuty. Nadchodzą ogromne upały. Termometry w weekend zbliżą się do 40 stopni. Jest druga, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump powiedział na spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO, że nadal jest zawiedziony większością sojuszników. Dodał, że na szczyt sojuszu przyjedzie tylko z szacunku do prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoana. Chwalił jednak samego Ruttego, a także Polskę i jej prezydenta. Trump twierdził, że dzięki jego poparciu Nawrocki wygrał, mimo że był rzekomo na 10. miejscu w sondażach. W reakcji na krytykę sojuszników Rutte przyznał, że Trump po części ma rację, lecz jednocześnie podkreślał, że wielu sojuszników NATO pomogło Stanom Zjednoczonym. Rutte argumentował też, że europejskie inwestycje w obronę i zakupy broni w USA wspierają amerykański przemysł i zatrudnienie. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski nie odpowiedział na pytania prokuratury w sprawie osób, które miały ucierpieć przez niewłaściwe zarządzanie oddziałem SOR placówki. Odmowę odpowiedzi tłumaczył brakiem obrońcy podczas przesłuchania. W związku ze sprawą prokuratorzy zadali byłemu ordynatorowi kilkadziesiąt pytań, mówił Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
2: Zdecydowanie łatwiej jest przekazać pewne informacje w studiu, gdzie atmosfera jest zupełnie inna, a zupełnie inaczej wygląda to w prokuraturze. Prokuratura jest organem ścigania, a nie organem głaskania i my jesteśmy od tego, żeby uzyskać jak najszybciej najbardziej konkretne informacje.
1: Jędrzejewski został wezwany na złożenie wyjaśnień w prokuraturze po udzieleniu wywiadu, w którym odpowiedzialnością za śmierć pacjentów na SOR-ze Szpitala Południowego obarczył kierownika oddziału Dawida Kacprzyka. Przesłuchanie Jędrzejewskiego prokuratura przełożyła na poniedziałek, do czasu pojawienia się jego obrońcy. Tymczasem były kierownik SOR-u w warszawskim Szpitalu Południowym Dawid Kacprzyk wydał oświadczenie. Podkreślił w nim, że twierdzenia doktora Jędrzejewskiego nie znajdują potwierdzenia w faktach i jak ocenił Kacprzyk, są próbą zdyskredytowania go w przestrzeni publicznej. Lekarz podkreślił też, że w sprawie śmierci jednego z pacjentów szpitala trwa już śledztwo prokuratury, w którym on sam nie jest stroną. Przyszłość będzie zależała od tego, na ile zachowamy jedność, podkreślił premier Donald Tusk w Berlinie po spotkaniu grupy E5, czyli Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Wbrew okolicznościom i emocjom będziemy chronić naszą jedność i ważne, jak podkreślił Tusk, by ten sygnał był wyraźny i jednoznaczny przed szczytem NATO w Ankarze. Prezydent Francji Emmanuel Macron podkreślił po spotkaniu, że Amerykanie i Europejczycy zbliżają swoje stanowiska w sprawie Ukrainy i Iranu. Jak ocenił, lipcowy szczyt NATO w Ankarze będzie kontynuacją tego kursu. Radny PiS z Lublina Marcin Jakubczyk proponuje utworzenie w mieście strefy wolnej od zakazu spożywania alkoholu i nocnej prohibicji. Prohibicja weszła w mieście kilka tygodni temu. Obowiązuje od godziny 22 do 6 rano. Sklepy czy stacje benzynowe nie mogą sprzedawać alkoholu. Jest też zakaz spożywania go w miejscach publicznych. Radny chce, by wyznaczyć miejsca, gdzie jednak byłoby to możliwe.
3: Jeżeli chodzi nawet o miasta europejskie i w ogóle o kwestie państw europejskich, no to jest to bardzo często regulowane właśnie też poprzez poszczególne miasta. Przykładowo we Florencji w ogóle takiego zakazu nie ma, poza konkretnymi miejscami, gdzie nie wolno. I też rzeczywiście jest tam ta prohibicja nocna, po 21 nie da się zakupić alkoholu.
1: Radny wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta. Proponuje stworzenie stref wolnych od zakazu, między innymi nad rzeką Bystrzycą i nad Zalewem Zembożyckim. Na razie nad Zalewem codziennie sypią się mandaty, przyznaje posterunkowy Daniel Rudnicki.
4: Szkoda, że tutaj nie ma takiej wyznaczonej strefy.
5: No właśnie, jest apel o to, żeby taka strefa powstała.
4: Tak, właśnie jest taki apel i właśnie też widziałem. Miejmy nadzieję, że powstanie, bo jednak no, miejsce jest fajne, sprzyjają warunki, też dużo ławek jest takich, no, na których jednak można by było spożywać ten alkohol, tak?
1: Władze Lublina na razie nie odpowiedziały na propozycję radnego w sprawie utworzenia stref wolnych od zakazów spożywania alkoholu i prohibicji. Z danych służb wynika, że po wprowadzeniu nowych zasad kilka tygodni temu liczba policyjnych interwencji, zwłaszcza w centrum miasta, już spadła.